pod tytułem 5 rzeczy, które są źle nazywane w Kościele katolickim. I jest to odcinek drugi, ale informacja specjalnie dla słuchaczy Radia Enklawa, jednego w których w archiwum będzie on opublikowany, że tam się pojawi jako pierwszy, a odcinek, który był pierwszy, prawdopodobnie będzie jako trzeci, dlatego że jako drugi będzie jeszcze odcinek audycji, która kiedyś była, ale została już zamknięta w Enklawie i archiwum, więc przypada takie przerzucenie audycji Epicentrum, którą zamknąłem, a kiedyś ją prowadziłem, ostatni z 31 grudnia ostatniego. A odcinek opublikowany 1 stycznia z materiałem głównie nagranym na żywo 8 września zeszłego roku. Pierwszy odcinek tej audycji Spisek Szlachetnych ma ponad 5 godzin i w związku z tym Martin, założyciel właśnie Radia Enklawa, zasugerował, że do grupy docelowej tej właśnie słuchaczy Enklawy lepiej zacząć czymś krótszym. No to dzisiaj właśnie odcinek taki, myślę, że wyjdzie krótszy i w nim będę Wam mówił o tym, o 5 takich sformułowaniach, pojęciach, które są używane na nazywanie rzeczy w Kościele katolickim, czy to przez samych katolików, czy przez nominalnych katolików, czy przez niekatolików też. Czasem specjalnie właśnie zależy niekatolikom na psuciu nazw, a czasem sami to robią przez nieuwagę. No, ja się przyznaję, jestem katolikiem, tak jak to w opisie można wyczytać. I od czasu do czasu będę takie odcinki robił, w których będę to wprost się do tego przyznawał, a nawet tematycznie będą wokół tego skupione. Tak więc, drogi słuchaczu, jeżeli chcesz prawidłowo, na przykład jesteś katolikiem, czy jesteś chrześcijaninem innym niż katolik, ale szanujesz katolików na tyle, że czy w ogóle szanujesz logikę, szanujesz dyskurs taki rzeczowy na tyle, że chcesz używać prawidłowych pojęć, czy to zgadzając się, czy to polemizując z nauką Kościoła, czy jako niechrześcijanin chcesz to robić, bo oczywiście są wojujący ateiści, tacy, którzy uważają, że, a nawet nie tylko ateiści, nawet o dziwo chrześcijanie są tacy, co uważają, że katolikom i Kościołowi katolickiemu, czyli ich wspólnocie, należy się manipulacja, wyśmiewanie, tylko przekręcanie i tak dalej. I im gorzej jest reprezentowane to, w co oni naprawdę wierzą, tym w sumie lepiej, bo się wkurzą, się im zrobi na złość, czy też innych się wprowadzi w błąd. No, zdarzają się takie przypadki, niestety zdarzają się. Ale miejmy nadzieję, że będzie ich jak najmniej i że temu się przysłuży między innymi to, że wy będziecie wiedzieć. Więc jeżeli chcecie się dowiedzieć, to słuchajcie. Jeżeli natomiast należycie do którejś z grup, które opisałem, to nie słuchajcie. Może lepiej, żebyście wtedy jednak wyłączyli. A chętnych do poznawania prawdy, do odkłamywania, do odkrywania prawdziwego znaczenia i do być może też takiego uśmiechu nad tymi, którzy i nad ich postawą czy gafami, które popełniają. No to gdy właśnie tak mówią, no to zachęcam. Pierwsze pojęcie to jest niepokalane poczęcie. Słuchajcie, to jest rzecz bardzo częsta, zwłaszcza u Amerykanów, ale nie tylko. Kultura amerykańska się szerzy po całym świecie, ma wpływy mniej lub bardziej. W Polsce, zwłaszcza w latach 90. byliśmy amerykanofilami, kopiowaliśmy wszystko. Nie wszystko, ale jak leci, myślę, że trochę mogliśmy skopiować nawet więcej dobrych wzorców. Mogliśmy wstąpić do NAFTA zamiast do Unii Europejskiej, ale nie o tym dzisiaj. Natomiast potem poszliśmy z nimi na inwazję do Iraku, gdzie była broń masowego rażenia. Podobno, tak na pewno była, a potem się okazało, że to jedna wielka ściema i oni o tym wiedzieli. Tak, tymczasem pewnie wiedzieli też twórcy serialu Glee, gdzie Puck, taka postać w tym serialu, opowiada swojemu koledze z klasy, Queenowi, że o swoim dziecku, nie, o koleżance,
Tak, no to Queen to jest imię, które może być zarówno męskie, jak i żeńskie. Tam jest dużo takich w Ameryce. Well, call the Vatican. We got ourselves another Immaculate Conception. Czyli cóż, zadzwońmy do Watykanu. Sprawiliśmy sobie kolejne niepokalane poczęcie. W serialu Jane the Virgin z kolei, które jest o młodej dziewczynie, która się dowiaduje, że została sztucznie zapłodniona, tak przypadkowo wyszło. No i w związku z tym jest w ciąży. I też używa jest tego pojęcia niepokalne poczęcie ten serial no w kontekście na oznaczenie czegoś, ja powiem wam, jak jest prawidłowa nazwa, dziewicze poczęcie, czyli poczęcie jako dziewica, to znaczy no, partenogeneza, tak to się nazywa biologicznie, od partenos po grecku i genesis też po grecku, co znaczy odpowiednio dziewica i właśnie poczęcie. Genesis, początek czegoś, tak? Poczęcie, rozpoczęcie. Geneza. O, od tego też pochodzą słowa takie jak gen, genitalia, genetyka, progenitura. No i trochę jeszcze innych. W serialu Supernatural, z tego co pamiętam, którego oglądałem pierwszy sezon, tak w sumie, żeby sobie wyrobić zdanie i wyrobiłem sobie negatywne, bo tyle tam jest takiego sztucznego podkręcania atmosfery niesamowitości i takiego taki po prostu baboli, no ewidentnych, że no, nie polecam, nie spodobał mi się, chociaż znam fana, który uważa, że on się później rozkręca w dalszych sezonach, ale no mnie już nie starczyło na to cierpliwości. Może zmienili scenarzystów, może zmienili cały skład, nie wiem. I to jest już inny serial de facto od sezonu, nie wiem, trzeciego czy piątego, czy ile on tam ich miał. W każdym razie również w świecie nie fikcji, tylko na przykład w wywiadzie w Fox News członek Izby Reprezentantów w Kongresie Amerykańskim Matt Gaetz, jakieś takie niemieckie nazwisko, powiedział, że no, że największym przypadkiem coincidence od czasu niepokalanego poczęcia były wiadomości tekstowe między agentem FBI Peterem Strzokiem, to z kolei polskie nazwisko, a Lizą Page. No i pewnie w tym czasie, kiedy te wiadomości znikały, to oni się oddawali właśnie temu, co czego skutkiem było dziecko. No. Tak po prostu. Tak więc odróżniajcie. Dziewicze poczęcie jest wtedy, kiedy dziewica bez seksu, czy nawet nie dziewica, ale po prostu bez seksu się pocznie dziecko. Tak jak to w Biblii jest napisane, że Maria pod wpływem Ducha Świętego, no który jest duchem, więc nie da się z nim uprawiać seksu, nie? Logiczne. Więc jednak miała, on ją zapłodnił. O. Jak się ksiądz w siódmej klasie, jak byłem, zaperzył, że to nie można mówić, że zapłodnił. No, no ale jak trzeba mówić, uczynił ją brzemienną, taki bardziej, wiecie, kościelny język, nie? Ale nie, chyba tak, nie, spoko był ksiądz generalnie, potem już, no chyba tak z automatu, powiedzmy, tak zareagował, no bo z wyuczenia może. Natomiast no, jest właśnie tak, że skoro zaszła w ciążę, no to została zapłodniona, tak? Komórka jej jajowa uzyskała zdolność do podziału i wytworzenia organizmu nowego. No i takie coś się nazywa zapłodnienie po biologicznemu. Niemniej jednak, to jest dziewicze poczęcie, a niepokalane poczęcie dotyczy, i tego już nie ma wprost w Biblii, chociaż teolodzy katolicy, nie tylko katolicy, ale głównie katolicy, znajdują argumenty pewne rozsiane, takie
bardziej pośrednie, także i w Biblii, ale głównie w wierze od początku ludu chrześcijańskiego za tym, co zostało w końcu ogłoszone w XIX wieku, w 1854, jako dogmat przez papieża. O tym jeszcze będzie, o papieżu. Mianowicie, że Maria, Matka Jezusa, została ona poczęta przez swoją matkę niepokalanie. Tak? No więc niepokalane poczęcie to jest poczęcie takie, które w przeciwieństwie do normalnej kolei rzeczy dla ludzi po Adamie i Ewie, którzy byli pierwszymi ludźmi. No i tutaj są też różne interpretacje tych pierwszych 11 rozdziałów Księgi Rodzaju, czy to rozumieć całkowicie dosłownie jako opis historyczny, czy też jako, tak jak rozumieli to ludzie w tamtych czasach, przynajmniej uczeni, wiedzieli, że to jest mocno alegoryczne. I to jest teraz pytanie tylko, jak mocno, tak? Czy rzeczywiście pierwszych dwóch ludzi była para, czy w jakimś, zakładając teorię ewolucji, że jakimś tam małpoludom, które nie miały duszy, Bóg dwójce z nich tylko dał duszę i tym samym uczynił ich ludźmi. I tego alegorią jest sformułowanie, że ulepił człowieka z prochu ziemi. A czy jakoś inaczej? To można rozważyć przy innej okazji. Ale właśnie oni nie mieli grzechu pierworodnego. Czyli byli, no, ale też nie byli poczęci, tak? Znaczy, nie byli poczęci jako ludzie, tak? Według przynajmniej tej wersji, tej interpretacji, że zostali w pewnym momencie obdarzeni tchnieniem życia, czyli duszą, tchnieniem życia nadprzyrodzonego. Tak? No i pytanie w takim razie, dlaczego wszyscy nie są niepokalanie poczęci, którzy później zostali poczęci przez Ewę i przez kolejne kobiety? Ano dlatego, że popełnili coś, co się nazywa grzech pierworodny, pierwsi rodzice, i o tym też można kiedyś zrobić osobny odcinek, na czym to polegało i dlaczego oni go mogli popełnić akurat wtedy i dlaczego on determinuje warunki naszej ludzkiej egzystencji, dlaczego on jest skazą na naturze ludzkiej, stworzonej przez Boga jako coś bardzo dobrego, bo Bóg wszystko, co uczynił, widział, że było bardzo dobre. No właśnie, jednak to nieposłuszeństwo, grzech, zerwanie owocu, tak to jest opisane, jako zerwanie owocu z jedynego zakazanego drzewa. I tu też różne są dyskusje, czy to był faktycznie owoc, czy to był jakiś inny zakaz, czy to jest alegoria ogólnie zakazu złamania woli Bożej, sprzeciwienia się Bogu. Czy faktycznie było drzewo i co to był za owoc, czy bardziej jak jabłko w Polsce, czy w Europie jako popularny owoc, tak to jest często przedstawiane, czy jak niektórzy rabini w tradycji już starożytnej twierdzą etrog, czyli taki owoc cytrusowy, citrus medicus. No, można też tutaj się zastanawiać, ale w każdym razie zgrzeszyli i Bóg powiedział, że no to żeście urządzili nie tylko sobie, ale też waszemu potomstwu. No i można się zastanawiać, czy musiał tak powiedzieć, czy nie. No w każdym razie skutki tego są takie, że wszyscy się rodzimy pokalani konsekwencją tego grzechu, czyli z tak zwanym grzechem pierworodnym, który czyni nas podatnymi na pokusy, czyni nas zaślepionymi na łaskę Bożą i tak dalej. No i nauka o niepokalanym poczęciu Marii głosi, że Bóg, oczywiście nie dlatego, żeby była jakąś boginią, tylko przez Jezusa, przez Jego zasługi, przez to, że Jezus odkupił wszystkich i dał możliwość uwolnienia od grzechu pierworodnego, czyli od konsekwencji tego grzechu pierwszych rodziców. No i normalnie się to dzieje we chrzcie, ale Bóg nie jest bynajmniej ograniczony
do tego, żeby tą łaskę dawać ludziom tylko we chrzcie. Uważa się powszechnie, że również ci, którzy pragną chrztu, na przykład są katechumenami, przygotowują się do chrztu, uczą się zasad życia chrześcijańskiego i nauki chrześcijańskiej i tego, co Jezus głosił, i mają być ochrzczeni, że tacy również

że dostali też tą łaskę, tą samą, którą Bóg, będąc suwerennym, mając też wolną wolę, może udzielić nie tylko w sposób, jaki przyobiecał, że w sakramencie chrztu, że z tym znakiem powiąże tę łaskę, ale też no, w jakkolwiek uzna na inne sposoby i że w przypadku Marii, tak głosi ta nauka, uznał to za słuszne uczynić od samego początku, od jej już poczęcia. I tak jak mówię, można się z tym zgadzać, można się nie zgadzać. Znaczna część protestantów się nie zgadza, ale ja tutaj tłumaczę, w co wierzy Kościół katolicki, a nie... No, żeby wyjaśnić właśnie, żeby wiedzieć przynajmniej, z czym się ktoś zgadza, jeżeli jest katolikiem, bądź nie katolikiem, ale takim zgadzającym się, czy też nie zgadza, wiedzieć z czym, a nie żeby za tym argumentować, bądź z tym polemizować. To na inną być może okazję, jeżeli będzie potrzeba, zainteresowanie, nawet niekoniecznie w moim wykonaniu, bo kto wie, czy dożyje. Bóg sam raczej wiedzieć. Przejdźmy płynnie do drugiego pojęcia, skoro już padło i tak, czyli grzechu pierworodnego. Grzech pierworodny, co to takiego jest? No, po łacinie peccatum originale, po angielsku original sin. I to słowo original, originale, znaczy pierwotny, początkowy, tak? Pierworodny, no też można tak tłumaczyć, zwłaszcza rozumiejąc to tak, że ci rodzice pierwsi, Adam i Ewa, byli pierworodnymi ludźmi i to oni zgrzeszyli, więc to jest ich grzech, grzech pierworodnych, więc grzech pierworodny. No ale to jest trochę mylące jednak, bo mówi się o grzechu pierworodnym, że mamy grzech pierworodny, że rodzimy się z grzechem pierworodnym. No ale tak naprawdę nie popełniliśmy go. Więc no, potem się wprowadza pojęcie w związku z tym grzechów uczynkowych, czyli takie, które się popełniło. Ale czy to jest taki najjaśniejszy sposób wytłumaczenia tego, jaki jest możliwy? Myślę, że lepiej by było używać nazwy, no, na przykład grzech pierwotny właśnie. Albo wina pierworodna. O, wina pierworodna, tak? To już jest coś, co... no zawinili i ta wina jest dziedziczna, a grzech jest czymś, co zostało raz popełnione, grzech w ogrodzie Eden, tak, który zasadził Bóg i tam umieścił człowieka stworzonego. No i tak, właśnie więc grzech pierworodny jest pewną taką skłonnością, o tym już mówiłem przy okazji niepokalanego poczęcia, podatnością na pokusy, tym takim zasłonięciem Boga człowiekowi. No bo zanim go popełnił, to widział Boga na co dzień. No, żył w ogrodzie Eden, gdzie Bóg się przechadzał. Miał taki bardzo bezpośredni dostęp do Boga. No a potem sam go sobie zepsuł. Dobra, no to tyle o grzechu w sumie pierworodnym. A teraz trzecia rzecz. Ofiara mszy świętej. I słuchajcie, tutaj posypią się na mnie gromy wszelkich tradycjonalistów tak zwanych, a zwłaszcza lefebrystów, a pewnie jeszcze bardziej sedewakantystów, czyli ludzi, którzy nie uznają, czy też uznają jakoś tam bardzo warunkowo Sobór Watykański II i odnowę liturgii i w kościele i, no, nowe podejścia duszpasterskie, nowe formy i dyscyplinarne, i liturgiczne, i modlitwy, i zainteresowanie Słowem Bożym, zainteresowanie sprawami ostatecznymi, eschatologią, położeniem większym nacisku na misterium paschalne Jezusa, czyli na szczyt Jego misji na ziemi, w ostatnią wieczerzę, mękę i zmartwychwstanie. Tak, natomiast oni by widzieli chętniej porządek taki w kościele, i w nauczaniu Kościoła, i w praktyce, jaki panował po Soborze Trydenckim, no i przez długi czas panował tak w takim zamknięciu, można powiedzieć, wszelkie zmiany traktowano z dużą podejrzliwością, z wrogością wręcz, nie na zasadzie takiej ewangelicznej, czy

nowotestamentowej przez świętego Pawła, podanej wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie, tylko no, nie badajcie, w sumie jest zbadane. Wiadomo, że co kto mówi coś nowego, to znaczy, że jest to złe od złego ducha i od tych protestantów wstrętnych, co się oddzielili od nas, tak? No, takie było przekonanie przez około 400 lat. No i to było przegięcie czegoś, co w gruncie rzeczy jest słuszne. Pewien taki konserwatyzm jest o tyle słuszny, że coś, co do tej pory sprawiło, że przeżyliśmy, przetrwaliśmy i zrobiliśmy to, co się nam udało, zbudowaliśmy cywilizację, czy w przypadku Kościoła zbudowaliśmy Kościół, no to i głosiliśmy Ewangelię, tak jak Jezus kazał wszystkim ludom na całej ziemi, no to znaczy, że to jest sprawdzone, że przynajmniej tyle, if it works, don't fix it. A można by spróbować czegoś innego, ale tak zaczynając od jakiejś może małej skali, eksperymentalnie, tak, ad experimentum, jak to się w kościele mówi po łacinie, czyli dla eksperymentu, można, ale bez takiego hura optymizmu, że teraz pozmieniajmy wszystko, bo będzie lepiej. No niekoniecznie właśnie. No, trzeba tego dowieść. Znaczy ciężar dowodu jest na proponującym coś nowego, a nie adherentach dotychczasowego. Takie jest podejście, takie konserwatywne, kościelne, i nie tylko kościelne, ogólnie w naszej cywilizacji, no więc myślę, że ma sens. Natomiast nastąpiło przegięcie z tym, takie o jakim powiedziałem przed chwilą, przez około 400 lat po Soborze Trydenckim i nadal ma mocne wpływy. To przegięcie nadal jest reprezentowane przez licznych katolików, księży katolickich, nawet i biskupów wspomnianego, no nie wspomnianego, ale Lefebra, od którego wspomnieni lefebryści biorą nazwę, arcybiskupa Marcela Lefebra, który stwierdził po Soborze Watykańskim II, mimo że się podpisał pod jego dokumentami, bo brał w nim udział, to potem stwierdził, że jednak to, co jest realizowane w praktyce, pokazuje, że tamto nie było słuszne i że trzeba się oddzielić. I wyświęcił biskupów bez zgody papieża, żeby odprawiali mszę taką, jaka była przed Soborem Watykańskim II. I oni nie są w pełnej jedności, tak to się mówi, czyli są w schizmie, no i można dyskutować czy formalnej, czy materialnej i czym to się różni. I jest na ten temat mnóstwo, owszem, też dyskusji, tekstów i polemik bardzo ciekawych, ale to też na inną okazję. Tymczasem, co chciałem powiedzieć, że oni unikają określania właśnie mszy świętej jako uczty, jako Eucharystii, jako świętej synaksy, świętej wieczerzy, wieczerzy pańskiej, natomiast zawsze chcą, żeby podkreślić ofiara, że to jest ofiara. No i czy w tym coś złego? No nie, bo jest to ofiara. Ale więc nie wszystkich, w zależności od kontekstu, nie wszystkich użyć tego sformułowania ofiara mszy świętej bym się czepiał, ale czepiałbym się pewnego właśnie przeakcentowania, które pomija ważną prawdę. A ważna prawda, jak pewnie protestanci zwłaszcza wiedzą, bo często czynią z tego zarzut, jest taka, jest ona wprost z Biblii napisana w 10 rozdziale listu do Hebrajczyków, czy w niektórych wydaniach, zwłaszcza starszych, zatytułowanego list do Żydów, że ofiary ponawiane były składane w Starym Testamencie ze zwierząt czy z różnych tam innych rzeczy. No ale raz do roku była tam wielka ofiara przebłagalna z krwi cielców, kozłów. Za grzechy kapłan składał własne i całego ludu. No i potem raz do roku tylko wchodził do miejsca świętego świętych w świątyni jerozolimskiej za kotarę tam i żeby pokropić tą krwią w milczeniu, bo tylko tyle w tym miejscu świętym świętych można było przebywać. Świętym świętych, czyli najświętszym, tam nie ma stopnia najwyższego, więc się w ten sposób formułuje coś takiego najbardziej, tak, czyli najświętsze.
A poza tym miejscem świętym świętych, czyli w miejscu świętym, takim większym, no to był ołtarz, na którym tak na co dzień składano ofiary i celebrowano różne rzeczy. Tak, dodam jako, dla kompletności, jako ciekawostkę, że na zewnątrz tego jeszcze był dziedziniec wewnętrzny, gdzie mogli przebywać Żydzi. I to tam pewnie były te stoły rozstawione, gdzie sprzedawali kupcy, co ich przepędził Jezus biczem, który sam sobie splótł. No a jeszcze na zewnątrz był dziedziniec zewnętrzny i tam każdy mógł być. Tam nawet poganie, czyli nie Żydzi, sobie chodzili i podziwiali, jaką to wspaniałą świątynię mają Żydzi. Chyba taki był jego cel. No, a tymczasem wracając do zasadniczej myśli. Tak więc tam w 10 rozdziale autor pisze, autor mówię, bo przypisywany jest ten list świętemu Pawłowi, ale badacze Biblii twierdzą, że to tak nie do końca, że może któryś z asystentów Pawła to pisał. Generalnie często wtedy pisano teksty i przypisywano je komuś wielkiemu, jakiemuś autorowi innemu, albo w ogóle nie podpisywano i nie wiadomo, kto to napisał potem po wiekach. Styl jest inny, treści, zakres tematów poruszanych jest inny niż typowy dla Pawła. No ale jest w Biblii, jest w Nowym Testamencie taka księga. No i tam w 10 rozdziale właśnie jest o tym, że te ofiary prawa Starego Przymierza z Żydami zawartego przez Boga no muszą być ponawiane, tak? Bo nie mają same w sobie mocy takiej skutecznej, trwałej. Że to jest takie przygotowanie w sumie do ofiary doskonałej, którą zresztą zapowiadali prorocy. I tę ofiarę doskonałą złożył doskonały kapłan, arcykapłan. Jezus, to jest jedyne miejsce w Biblii, gdzie Jezus jest nazwany arcykapłanem. I jednocześnie jest żertwą, czyli tym, co się składa na ofiarę. Zamiast zwierzęcia to jego krwią doskonałego baranka, tak to jest nazywane, zgładzone są grzechy tych, którzy wierzą w moc jego ofiary. I że to jest jedna ofiara, której nie trzeba ponawiać, bo jest już doskonała. Tak więc, co mówią na to katolicy, gdy chodzi o ofiarę mszy świętej? Że to nie jest ponowienie ofiary, tylko jest to uobecnienie ofiary. W ogóle cała liturgia według Kościoła katolickiego, tak samo prawosławnego, jest uobecnianiem Jezusa działającego na świecie, wchodzącego w historię ludzkości. Że Jezus, który w wieczerniku przemienia ten chleb, który tam był, gdy go spożywał przed swoją śmiercią z apostołami, który przemieniał tam ten chleb w swoje ciało i mówił, bierzcie, to jest ciało moje, i wino w krew, to tak samo przemienia tym samym aktem każdy chleb i każde wino na całej ziemi, gdzie jest sprawowana ważnie msza święta. Można to porównać do takiego wehikułu czasu, że wchodząc do kościoła przez bramę kościoła, to się przenosimy do tego wieczernika, czy też inna metafora, taka przemawiająca do wyobraźni współczesnych ludzi, że to jest taki portal czasoprzestrzenny między kościołami wszystkich czasów i miejsc, a wieczernikiem, a w szczególności między materią tego chleba a tamtego, no i samym ciałem Jezusa, tak, które no, on to wtedy zrobił, zauważcie, wcześniej, tak, kilkadziesiąt godzin wcześniej, zanim jego ciało takie, no, które znali apostołowie, z którym chodzili przez 3 lata wcześniej, zawisło i umarło na krzyżu. Więc pierwszą mszę on sam odprawił i zrobił to wcześniej, tak według naszej rachuby czasu. No ale Bóg nie jest bynajmniej ograniczony warunkami, uwarunkowaniami czasoprzestrzeni. Sam jest stwórcą czasu i przestrzeni. Dla niego to jest wieczne teraz, czy jakby taka linijka, taka podziałka, którą sobie może przewijać. Tu stworzenie świata, tu potop, tu śmierć Jezusa, tu zrzucenie bomby na Hiroshimę i jeszcze trochę innych rzeczy. I ten moment, w którym to nagrywam też.
No dobra, to żeby nie przeciągać, przechodzę do następnego. Nieomylność papieża. No nie ma czegoś takiego, ani w dokumentach Soboru Watykańskiego I, który ten dogmat w konstytucji dogmatycznej Pastor Eternus, jedynej zresztą na tym soborze wydanej, bo Francuzi wtedy zaatakowali i zajęli Watykan. Rzym zajęli, Watykan też. Więc sobór został przerwany. Tak naprawdę to trudno powiedzieć, to taka ciekawostka historyczna, kiedy został zakończony. I przygotowując się do Soboru Watykańskiego II w latach 60. XX wieku, doszli do wniosku, że ten z lat 70. XIX wieku, ten pierwszy watykański, nie został nigdy zamknięty, więc żeby ukrócić wątpliwości, czy on jeszcze trwa, czy nie, to zrobili taką ceremonię zamknięcia pierwszego Soboru Watykańskiego, czyli można powiedzieć, że trwał no, 90 lat około. Tak, no a tymczasem, no właśnie, ogłosili sobie ten dogmat. Jak to przy każdym soborze, część się odłączyła, bo uznała, że to tak nie może być. W tym przypadku byli to starokatolicy, tak, i mamy kościoły starokatolickie w Holandii, w Polsce, w Stanach. Duża część z nich jest skupiona w czymś, co się nazywa Unia Utrechcka. Utrecht to takie miasto też właśnie w Holandii. W Polsce mamy nawet dwa w tej chwili takie, no pewnie mamy więcej, bo licząc jakieś tam pomniejsze wspólnoty, to wyjdzie więcej, ale dwa kościoły starokatolickie, takie większe. No, więc jak najbardziej takie rzeczy panie i pano, i pani, znaczy panowie i panie są. A wracając do wątku, co ja miałem mówić? Nieomylność papieża. Nie pada takie sformułowanie w Pastor Eternus. Nie pada też w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Nie pada też sformułowanie, którym ja bym proponował go zastąpić, jeżeli mowa o tym, czyli nieomylność papieska. Bo to nie jest coś, co papież ma dlatego, że no, po prostu jest taki super, tak, zajebisty. Czy też co ma tak nieodwołalnie. Współczesna teologia nazywa to raczej charyzmatem prawdy, pewnym charyzmatem związanym z urzędem, tak samo jak miał powiedzmy ten Kajfasz, tak, który mówił, że lepiej, żeby jeden człowiek zginął za naród, i powiada Jan, zapisując to w Ewangelii, te słowa, że tak, jako kapłan sprawujący tego roku tą posługę właśnie, no, że miał wejść z tym, albo już szedł z... Nie, to było przed Paską, czyli miał wejść właśnie do miejsca świętego świętych, pokropić tam krwią świeżo zabitego barana, to... że z tym było powiązane urzędowo to, że on wypowiada proroctwo, tak? Że ma takiego ducha prorockiego przypisanego do jego urzędu. Tak też charyzmat prawdy według Kościoła katolickiego jest charyzmatem przypisanym do urzędu biskupa Rzymu, czyli papieża. I oznacza, że pod pewnymi warunkami ex cathedra, czyli kiedy on powie, że tylko wtedy, kiedy powie, teraz się powołuje, znaczy wcześniej nie, bo już od pierwszych wieków chrześcijaństwa były orzeczenia, papież był uważany za tego, który rozstrzyga pewne spory. Ukuło się nawet powiedzenie Roma locuta causa finita, czyli Rzym zdecydowany, sprawa skończona. Więc tak, i ten dogmat o niepokalanym poczęciu też był wcześniej, przed dogmatem soborowym o nieomylności papieskiej. No ale od tego czasu przepisy też do tego ustanowiono, takie wykonawcze, które mówią, że tylko wtedy należy taką wypowiedź uznawać za nieomylną, jeżeli dotyczy kwestii wiary i moralności, czyli tego obszaru, w którym ta nieomylność Kościołowi jest dana, a sprawuje ją właśnie z urzędu papież, ale też kolegium biskupów, też powszechne nauczanie Kościoła może być nieomylne
pod pewnymi warunkami. Natomiast jako osobie danej jednej konkretnej charyzmat jest to właśnie papieżowi, ale on musi się na to powołać, musi powiedzieć, teraz mówię ex cathedra, czy teraz to, co powiem, jest nieomylne, tak? No i tak się zdarzyło tylko raz od czasu, kiedy... Znaczy, są jeszcze inne dyskutowane, dwa takie przypadki są z Jana Pawła II, które są dyskutowane, czy on aby jakoś, no może nie dopełnił całkowicie tej formuły, ale czy tego nie można tak interpretować. No ja bym był za tym, żeby tak tego nie interpretować, żeby po prostu po rzymsku tak lege artis, no wymagać tego, że jednak musi być to powołanie na ten dogmat całkiem wprost. I uczynił to Pius XII w 1950 roku, ogłaszając dogmat z kolei o wniebowzięciu Marii. A tak, no i teraz pytanie, czy co by było, bo to tak można się zastanawiać, można mieć wątpliwości, co by było, gdyby tak papież wyszedł i powiedział, że Boga nie ma. Albo gdyby wyszedł i powiedział, mówię to ex cathedra, Boga nie ma. Albo gdyby tak wyszedł i powiedział, że w Koranie wszystko, co napisane, to jest prawda. No a sprzeczne jest to z Biblią, więc bo na przykład jest napisane, że nie ma syna i jest zbyt wzniosły, by mieć syna. Nawet takie sformułowanie jest użyte, Allah, czyli Bóg. Natomiast Jezus, owszem, jest ważną postacią w islamie jako prorok. I teraz, gdyby papież coś takiego powiedział, no więc spotkałem księdza, który twierdził, że musiałby, że nie mógłby tego powiedzieć, że na przykład dostałby zawału, zanim by zdążył to wypowiedzieć. No, nie wiem jak wy, ale ja bym nie chciał opierać swojej wiary na tym, że ktoś musi dostać zawału, gdy mu coś strzeli do łba. Ksiądz, który uczył religii mojego kuzyna w liceum, twierdził, uczył ich stanowczo, że tak by było. Ale to chyba takie księżowskie, może takie niektórych księży. No, jak oni wybrali taki, co oczywiście jest wyborem bardzo szlachetnym, ale jeżeli nie idzie w parze z intelektualnym odpowiednim przygotowaniem, a nawet jak idzie, ale to przygotowanie skupia się na innych obszarach niż taka apologetyka, no to potem mogą mieć skłonność do wygadywania takich rzeczy, że jakby papież powiedział, że Koran jest prawdziwy, to by tak było. Po prostu. No. A nawet jakby powiedział, że Boga nie ma, to tak by było. I musielibyśmy wszyscy przejść na islam albo na ateizm, żeby pozostać wiernymi Kościołowi, bo już trudno powiedzieć, że chrześcijanami wtedy. No więc nie. Jest coś takiego, że charyzmat jest dawany tylko, Sobór Watykański II o tym naucza wyraźnie, ale to już w Kościele tak było od początku twierdzone, że Święty Paweł zresztą to w liście do Koryntian pierwszym pisze, że charyzmat jest dany tylko na posługę Kościołowi. To znaczy, że jeżeli ktoś się posługuje, na przykład prorokuje, czy coś tam, jakimś duchem prorockim się posługuje, który jest mu dany, poza Kościołem, nie w służbie, no to wtedy grzeszy, wtedy popełnia nadużycie, wtedy to nie jest czynność Kościoła, tak? Nie jest to dzieło Boże. Papież, który by został apostatą, który by odłączył się od Kościoła, być może dowiedzielibyśmy się tego dopiero z tego, że coś takiego właśnie powie, na przykład, że nie ma Boga, ale który by się postawił, czy to wcześniej, czy w trakcie wypowiadania danych słów, poza Kościołem, no to już tych słów nie można by traktować jako nieomylnych. No i teraz powiedzą zwolennicy, prawda, tacy ultramontaniści od Ultramontes, czyli poza górami, czyli w Watykanie, tacy, którzy uważają, że papież jest takim, no absolutyzują papieża jak najbardziej, to powiedzieliby, że no
papież jest znakiem, jednym ze znaków danych przez Boga jedności Kościoła, który jest jeden święty, powszechny i apostolski. Że jest jeden znaczy, że ma pewne atrybuty tego, że wiadomo, że jest jeden i że wiara Piotra i jego następców jest z ustanowienia Jezusa normatywna dla Kościoła. No jest, ale dopóki on jest w Kościele. No, więc tak to właśnie ja bym to powiedział, że może się papież postawić poza Kościołem, może wystąpić z Kościoła, może nawet nie powiedzieć, że występuje, ale de facto swoimi czynami i słowami to potwierdzić. No i co wtedy? Wtedy kolegium biskupów pozostaje, a przede wszystkim pozostaje Duch Święty, który z nie takimi rzeczami już sobie radził, na przykład z okresami, kiedy było dwóch, a nawet trzech pretendentów, z których każdy uważał, że to on jest papieżem. No i gdzie tu masz znak jedności, który pozwala w sposób niewątpliwy rozpoznać, który jest prawdziwy Kościół, przy którym z tych papieży w tym przypadku. No, a jednak się udało ten okres przetrwać. I cokolwiek jeszcze się dziwnego wydarzy, na przykład, nie wiem, spotkamy kosmitów, to też, no, myślę, że na dużo pytań, które są z tym związane, które też są ciekawe i które można rozważyć przy innych okazjach, warto odpowiadać często: nie wiem, Bóg wie. A jak będziemy my potrzebowali wiedzieć, jak będzie taki czas, w którym rzeczywistość, z którą się skonfrontujemy, z którą staniemy oko w oko, będzie tego wymagała, no to Duch da nam, da Kościołowi, da chrześcijanom właściwe rozeznanie. Tak, Święto Zmarłych, słuchajcie, ostatnia rzecz, Święto Zmarłych. Święto Zmarłych przypada, no jeżeli cokolwiek nazywać tym Świętem Zmarłych, to przypada 2 listopada, czyli we wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. Tak się nazywa to wspomnienie, to ma rangę poniżej nawet święta, bo są wspomnienia, święta i uroczystości. Ale też bym dla niezaciemniania tego w ogóle nie używał. Dzień wcześniej przypada uroczystość wszystkich świętych, czyli no, imieniny wszystkich, każdego świętego razem zebrane do kupy. No i sama treść tego święta to jest też samo takie wezwanie do świętości, przypomnienie powszechnego wezwania do świętości, że każdy chrześcijanin, czy każdy człowiek wręcz, no tylko nie każdy jest tego świadomy, ale każdy jest stworzony przez Boga i wezwany do tego, żeby stać się świętym, żeby dołączyć do tego grona. No i tak, to oczywiście jest tylko jeden z aspektów, ale to między innymi się właśnie świętuje tego dnia. I to jest święto radosne, kolor szat liturgicznych jest biały, należy robić imprezę, tak jak to w imieniny, a nie chodzić po grobach. No chyba, że się naprawdę nie ma możliwości, no bo to jest dzień wolny, tak, no w państwowym prawodawstwie, a dni sąsiednie już niekoniecznie. No więc tak to jest, że Polacy chodzą na groby. Ale jak macie możliwość, to idźcie 2. Albo nawet i później, nawet i w jakąś sobotę przypadającą potem w oktawie, a niekoniecznie 1. Ja właśnie dla tego znaku specjalnie nie chodzę 1 na groby. No chyba, że akurat, no nie wiem, rodzina idzie gdzieś tam i mnie chcą koniecznie wziąć ze sobą i robimy jakiś wyjazd do rodziny gdzieś w jakiejś innej miejscowości, no to można, nie? Nie jest to grzech przecież. Święto Zmarłych to nazwa promowana przez władze wrogiego Kościołowi reżimu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. No, oni chcieli właśnie takie zamieszanie wprowadzić do Kościoła, zdeprecjonować to święto poprzez przypisywanie mu błędnej nazwy. I niestety dalej jej używają i nawet katolicy jej używają, nieświadomi tego. No, więc na tym koniec. No nie będę tutaj się rozlekał ani długo żegnał. To się czas żegnać w imię Ojca i tak dalej. Do usłyszenia
w kolejnych odcinkach. Mówił do Was Byte Eater, a był to odcinek audycji Spisek Szlachetnych. 5 rzeczy, które są źle nazywane w Kościele katolickim.

0: ho, ho. Święta, święta i już definitywnie po świętach. Witajcie w mojej nocno-radiowej bajce. Tu Ania. I tak, wejdźmy sobie na miękko w ten nowy 2024 rok i pogadajmy sobie o bajkach dla dzieci, dla dorosłych, które mieliśmy okazję obejrzeć sobie w ten świąteczny czas, bo pewnie też mieliście takie okazje leniuchowania i spędzania czasu, czy to w domu, przed telewizorem, a może tak jak to po niektórzy, wybraliście się na tego nowego pana Kleksa. Witam obecnych na czacie. Halo Jolu, halo Czektulu, halo Furiacie i halo Krawcu. Mamy jeszcze Gandalfa, który sobie jedzie do pracy. No, szerokiej drogi, nieoblodzonej, nieośnieżonej. Także przede wszystkim bezpiecznie, żeby było. No, my sobie tutaj w bezpiecznym, kameralnym gronie popowiadajmy o tym, może na początek właśnie o tym nowym panu Kleksie, ale potem chciałabym właśnie też o Znachorze. Też mam fajny horror wam do zaproponowania. No i też o, słuchajcie, obejrzyłam Top Guna. Także mówię, ale pewnie w tych temacie tych filmów, ale mówię, jakiekolwiek, czy oglądaliście coś nowego, czy sobie z przyjemnością odświeżaliście coś starszego, to zapraszam, dzwońcie, Skype, nocne radio. Oczywiście cały czas do waszej dyspozycji. No tak, ja też się wybrałam, tak jak Furiat, do kina na tego nowego pana Kleksa. No i wybrałam się sama, słuchajcie, ponieważ moje 12-letnie dzieci stwierdziły, że to jest film dla kidosów. No, dorosłych nikogo nie byłam w stanie namówić, że chciałam to zobaczyć na swoje własne oczy, to poszłam sama. No i takich osób, co poszły same, było trochę też. W ogóle poszłam na 17:30, więc liczyłam, że będą jakieś dzieci, bo to, wiecie, takie fajne patrzeć, jak te dzieciaki reagują. No ale na tą 17:30 bardzo mało było dzieci w tym kinie, mimo że sala była wypełniona tak w 70%. To właśnie byli tacy młodsi i starsi dorośli. Koło mnie była taka para 50-latków. Pani sobie tam podśpiewywała, słuchajcie, te hity. A na linii mamy Miki. Hej, hej, hej. Słyszymy się? Miki, jesteś z nami? Kurczę. Ja cię niestety nie słyszę.
1: Już włączam.
0: O, jesteś. Halo? Jesteś. Słyszymy się, tak. Mhm. Halo, halo? Było dobrze chwilę.
1: Już włączyłem głośnik, przepraszam, dzień dobry.
0: A co to za nowa ksywka, Furiacie?
1: Raz, dwa, trzy.
0: Nowe wcielenie Furiata? Miki. Jesteś. Mów do nas. Nie chciałam pisać z góry gorszy Kleks w tytule spoilera, bo tak, najbardziej uderza inkluzywność do
1: raz
0: bólu.
1: Raz, dwa.
0: Jesteś.
1: Raz, dwa i co? Nie śpieszę nic.
0: A czemu ty nie jesteś?
1: Jeszcze raz może.
0: No to jeszcze raz może. No to rozłącz się i połącz się jeszcze raz. Inkluzywność do bólu, także obstawiam, że Netflix będzie w siódmym niebie i pewnie na tej platformie streamingu. Może to już było podsumowanie pana Kleksa w wykonaniu Furiata. To ja cię,

0: W takim razie rozłączam. Furia, próbuj jeszcze raz. Weź sobie tam, sprawdź ustawienia wejścia i wyjścia. Ta inkluzywność to jest na wielu poziomach, ale wiecie, inkluzywność też można robić dobrze i źle. Tutaj są takie momenty, że to aż po prostu smuci. A czy teraz mnie słyszysz?
1: Furia. Halo, halo?
0: No ja cię słyszę. A czy ty mnie słyszysz, Furiacie?
1: Znowu nie słyszę nikogo.
0: Oj. A czy w ogóle czat...
1: To jest grane.
0: Czy czat mnie słyszy? Jest i Albert Kowalski, i Bukowski.
1: No przepraszam, mam włączony mikrofon, jest okej. Okay.
0: No.
1: Tak, włączono, no nie mam pojęcia.
0: Do trzech razy sztuka, Furia.
1: Głośnik jest włączony i nikogo nie słyszę.
0: Ajajajajaj, nic, no co ja ci poradzę?
1: Słyszę jakieś sapanie.
0: Trochę sobie sapię, no ale bez przesady, Furia. Do trzech razy sztuka. Do trzech razy sztuka, Furiat. Spróbuj jeszcze raz. Mamy tutaj cały wieczór przed nami. Dobra, na czym ta inkluzywność polega? Otóż są dzieci z całego świata. Ja myślałam przed seansem, że to będą same dziewczynki, ale nie. Mimo, że dziewczynek jest większość, to są też chłopcy. Jest też chłopiec ciało pozytywny, jest też chłopiec, który wygląda, jest ubrany jak dla mnie, jak dziewczynka, ale potem się okazuje, że to jednak chłopiec. Co mnie uderzyło, to wiecie, część dzieci jest ubrana tak tradycyjnie, normalnie, znaczy normalnie jak dzieci się teraz ubierają, tak? T-shirt, spodenki i no tak jak dzieciaki chodzą, czy tam w dżinsach. A są takie dzieci, które są ubrane takie stroje tradycyjne. Na przykład dziewczynka z Ukrainy to jest pokazana w takiej sukience lnianej, takiej, nie wiem, jak to może dzieci na stepach akermańskich nosiły, nie wiem, 100 lat temu. Chłopiec z Azji też jest w jakimś takim tradycyjnym stroju azjatyckim. No i to pierwsza rzecz, co mi się nie spodobała, no bo albo idziemy jednym torem i wszystkie dzieciaki ubieramy tak samo, albo wszystkie ubieramy w te stroje tradycyjne. Jest też chłopiec na wózku inwalidzkim. No i tutaj moment właśnie z tym chłopcem jest właśnie momentem, gdzie widzimy, że ci twórcy po prostu przegięli. Nie poradzili sobie z tym inkluzywnością. Doprowadzili ją właśnie do smutku wręcz. Bo jest taka lekcja pana Kleksa, taki eksperyment. Ambroży mówi, żeby dzieci zamieniły ale na więc. Przykładowo Ania mówi, że chciałaby w tym roku nauczyć się grać na ukulele, ale nie ma czasu, więc zamieniamy to zdanie i mówimy, chciałabym nauczyć się grać na ukulele, więc znajdę na to czas. No i wam też w ogóle proponuję taką zabawę. Nie chciałabym tego nazywać postanowieniami noworocznymi, bo to jest takie ordynarne i straszne. A może takie, wiecie, jakieś małe marzenia, które może chcielibyście zrealizować. Także też spróbujmy sobie ten wieczór takie ale zamienić na więc. To byśmy chcieli w tym roku zrobić, o czym od dłuższego czasu myślimy, marzymy. No i właśnie, no i mamy tego, te dzieci tam po kolei mówią, co one by chciały robić i zamieniają to ale na więc. No i dochodzi do tego chłopca na wózku inwalidzkim i ten chłopiec mówi, że chciałby być mistrzem rugby w swoim mieście, ale, no wiemy jakie jest to ale. No i pan Kleks w tym momencie wyciąga z wazonu piłkę rugby, rzuca mu tą piłkę i mówi, więc zacznij ćwiczyć. A Albert mówi, że głos mi drży. No tak, słuchajcie, no ja pierwszy raz nadaję w tym roku, miałam chyba prawie miesięczną przerwę. Także niewykluczone, że głos mi troszeczkę drży. Od razu na początek problemy z połączeniem z Furiatem. Także to może to, bo tutaj liczyłam na ten jego telefon. Furiat daje 2 na 10, no bardzo ostry krytyk. Ja pytałam dzieci o ich oceny, które widziały ten film, no to one są takie bardziej łaskawe. Mówią, że dają taką naciągane 6 na 10. Ale niestety pierwsze co mówią, to że film jest po prostu nudny. No i faktycznie mało jest tej fabuły to w ogóle. I mimo, że jest jej mało, to ta fabuła i tak się rwie. Tak mniej więcej od połowy filmu zaczynamy się kręcić w tym fotelu. Początek jest nawet spoko, no bo wreszcie widzimy, wiecie, tą Akademię Pana Kleksa i ten świat taki, jaki może on powinien być, tak? Dzięki tym efektom specjalnym w końcu jest ten rozmach. No ale oprócz tego, co dla mnie to jest jakaś tam wartość dodana, że w końcu zobaczyliśmy taki prawdziwy świat bajek, no to niewiele więcej tam faktycznie chyba zobaczyłam w tym filmie. No na początku ta Ada w ogóle, to ona niby mieszka w polskiej dzielnicy w Nowym Jorku i tam jest taki dosyć ostry product placement. Na przykład pierwsze, co ona tam robi, to są jej 12 urodziny, to odbiera jakąś paczkę z paczkomatu Impostu. Także od razu się tak zdziwiłam, mówię tylko, czy gdzie my jesteśmy, w Nowym Jorku czy w Warszawie, bo niby skąd ten paczkomat tam, no ale dobra. Takie prawa rynku, rozumiem, że trzeba było na taki film dużo kasy z różnych miejsc pobrać. No i tak zbierają te dzieci właśnie z różnych stron świata, one znajdują się w tej akademii, poznają się tam, odbywają różne lekcje. No i teraz pytanie w ogóle, o co chodzi w całym tym filmie. Zaczyna się niby od tego, że ojciec tej głównej bohaterki, Ady Niezgódki, Alex Niezgódka, zaginął. Może umarł. No nie wiemy, co się z nim stało. To jest największy taki dramat życiowy tej dziewczynki, że od kilku lat nie ma taty. Nie wiadomo, co się z nim dzieje, chciałaby, żeby on się odnalazł. No i myślimy sobie w pierwszym momencie, że może to o to chodzi. Bo ona się też dowiaduje, że jej rodzice byli w tej Akademii Pana Kleksa, tam się poznali, a Pan Kleks to w ogóle jest brat jej taty. Tak to zrozumiałam, tak? Więc myślimy, że może ona tam pojedzie i dzięki temu nabędzie jakiś mocy, jakiejś wiedzy i tego tatę odnajdzie. Ale nie. To od razu mówię, że to błędny trop. Tej fabuła generalnie zasadza się na tym, że te wilkory, ta cała watacha tych wilkorów, złe wilki, no nie jesteśmy zdziwieni, wiadomo. Złe wilki nadciągają tutaj właśnie do świata bajek i po kolei te bajki dominują, tam zastraszają, więżą tych bohaterów. No i zbliżają się też do Akademii Pana Kleksa. Z takich zaskoczeń jeszcze inkluzywnych, myślę, w tym Panu Kleksie, to wam tutaj wrzucę na ekran. To jest postać księcia Mateusza, bo to będzie tak naprawdę całe clue tej fabuły. Książę Mateusz, który, jak wiemy, to żaden tutaj spoiler, tak, zabił jako księcia wilkorów kilkadziesiąt lat wcześniej. Przez to doktor Pajchiwo tutaj go jakby uratował. Po tym, jak ten wilkor mu tam ten swój pazur w brzuch wbił, ocalił jego życie, no ale Mateusz jest tak naprawdę ptakiem i tylko na chwilę może tam się zamieniać w człowieka. No i taka ciekawostka, w tej wersji Mateusz nie jest szpakiem, tylko jest sówką. No i też myślę, że zaskoczeniem jest, kto gra tego księcia Mateusza. To jak widzicie, to jest taki, no ja kojarzycie tego aktora, bo to jest taki, bym powiedziała, obecny, współczesny Zbigniew Buczkowski, bo on gra w wielu filmach, ale zawsze to są jakieś tam role trzecioplanowe, właśnie takie humorystyczne. Ja go tam najbardziej kojarzę z Ucha Prezesa, gdy grał syna pani Basi, i też w Furiozie grał Bułę. Ten aktor to no, ma bardzo bogatą filmografię, więc no, mówię, tak jak znamy Zbigniewa Buczkowskiego, też mistrza drugiego, trzeciego planu, to przytoczę tutaj to imię, nazwę to Sebastian Stankiewicz. Też taki bardziej ciało pozytywny, może nie taki pierwszy wybór na księcia. No i on tutaj tak gra tą jedną z głównych ról. No i generalnie chodzi o to, że wilkusy chcą się po prostu na nim zemścić. Dowiadują się, że on przebywa w tej Akademii Pana Kleksa i tam tą swoją watahą zmierzają. Taką tutaj nie przywódczynią, ale taką, co tutaj tak prze do tej zemsty najbardziej. To jest siostra tego zabitego kilkadziesiąt lat wcześniej księcia wilkusów i ją tutaj gra Danuta Stenka. No moim zdaniem te wilkusy są mroczne, bardzo dobrze zrobione i mi to się podobało. Ja przed filmem nie słuchałam żadnych recenzji, no ale po już sobie posłuchałam. No i wiadomo, no strasznie tam jadą po tym filmie, jakieś Akademia Pana Klopsa, Akademia Pana Paździerza, także prześcigają się ci recenzenci w epitetach na temat tego filmu. Też są takie głosy, że właśnie, że te wilkusy wcale nie są straszne. No moim zdaniem, no ja się akurat tutaj nie zgodzę, moim zdaniem są bardzo fajnie zrobione. Chociaż samo to oblężenie przez nie Akademii, to tak jest trochę też, powiedzmy, mało takie wiarygodne. Tak jakby, no, mogłyby być groźniejsze. No te dzieciaki tam nawet potrafią sobie te wilki, że tak powiem, oswoić. Jest taka dziewczynka, która jest mistrzynią sucharów. To jest taka dziewczynka chyba z Brazylii. No i ona tym wilkusom zaczyna właśnie swoje sucharki opowiadać. To ja wam też może zadam, powiem tego sucharka. Furiat, ty nie odpowiadaj. Pytanie do czatu. Kto mówi och, och, och? Najsłabsze w tym filmie jest właśnie to, że kiedy ta akademia jest oblężona, nagle te wszystkie dzieci wracają z powrotem do swoich domów, jakby rozjeżdżają się. I bo niby Ada nie wie, jak dokończyć tą historię, oni nie wiedzą, co z tym zrobić. No i to jest takie chyba niepotrzebne spowolnienie tej całej akcji. No na pewno się dużo mniej tam dzieje niż w tych takich, w tych Akademii Pana Kleksa tam z lat 80. Wizualnie dużo, ale w fabule dużo, dużo mniej. Co ten Furiat tu pisze? Kleks w tym filmie nic nie zrobił dla ratunku dzieci, samego zamknął. Właśnie. Jaki jest pan Kleks w tym filmie? Tak, to też mi się rzuciło w oczy. Tutaj jest właśnie pan Kleks w tej klatce. Pan Kleks jest taki po prostu, no taki pierdołowaty. W jednej z recenzji w ogóle, to tam naprawdę już te niektóre zarzuty są absurdalne, bo tam niby, że pan Kleks ma takie ciągotki pedofilskie. Moim zdaniem nic absolutnie, właśnie bardzo dużo zostało zrobione w tym filmie, żeby nikomu przez głowę nie przeszło, nie przeszły takie klimaty. I właśnie poszło to w tą stronę, że pan Kleks jest po prostu taki nieporadny, bezradny. No tylko ta Ada tam coś jest w stanie zdziałać. Ona jakby tutaj dowodzi. No to też jest trochę mało wiarygodne, no bo pan Kleks, który niby ma takie niesamowite moce, nagle, kiedy jest przez tych wilkusów uwięziony w tej klatce, nic nie potrafi zdziałać. Kleks zagrał poczciwego magika błazna. No może taki podstarzały Kleks już trochę na emeryturze. Namaste, Lajtowski. Jak macie ochotę, może powspominać tego starego pana Kleksa. Ja sobie go jakiś czas temu też obejrzałam. No i tak ze strony wizualnej, no to straszny jest pasterz, ten stary pan Kleks. No to wiadomo, siermiężne lata 80. Jak sobie to porównać z filmami, które wtedy były tworzone w Stanach Zjednoczonych, o, na przykład z Cośkiem 81 roku, no to niebo a ziemia. Także tutaj ta żelazna kurtyna zrobiła swoje. Ciekawe, czy krawiec będzie się słyszał. Halo, halo.
2: Halo, halo. Halo, halo.
0: Halo, halo. Czy się słyszymy?
2: No to jednak coś u Ani jest zepsute, tak? Bo nic nie słyszę.
0: O,
2: teraz
0: matko.
2: Ja.
0: No dobra, czyli to Ania nic nie ustawiła. Dobra. To słuchajcie, sprawdzam swoje ustawienia. No, czyli to mój błąd, widzicie, no. Okej, okay. Dobra, słuchajcie. Teraz to już... Teraz powinno być dobrze. Przepraszam was, widzicie, trzeba zawsze wszystko jeszcze raz sprawdzić jednak. Zwłaszcza po takiej przerwie. No, przepraszam.
2: Jak teraz?
0: No teraz chyba powinno być okej.
2: A co to się działo się?
0: A co się działo, to że się nie chciało sprawdzić na Skype'ie ustawień.
2: Coś się na Skype'ie rozregulowały te sterowniki, czy tam głośność, tak?
0: Nie, po prostu zły mikrofon wybrany. Ale dobra, to już nieważne. Ale furiat, widzisz, a ja ciebie podejrzewałam, że to ty masz coś źle.
2: Cygan ukradł konia, nie, kowal ukradł, a cygana powiesili, takie przysłowie. No i to, ja byłem przekonany, że to furiat też, a to widzicie, tutaj coś się u nas rozregulowało. No, fajnie, że jesteś, Ania, strasznie super i chciałem od tego Kleksa się jeszcze dopytać, czy tam w ogóle są... Jakieś sceny, mówisz, że Kleks pierdołowaty, czy on walczy w ogóle chociaż raz w tym filmie? Pewnie nie.
0: Nie. On nie walczy. A co ciekawe, te wilkusy ostatecznie są pokonane dobrym słowem Ady. Także tam żadna walka nie ma miejsca. Tam po prostu mądra dziewczynka przemawia złym wilkom do rozsądku.
2: Bardziej by tu pasowało takie jakieś zakończenie. Znaczy to trochę nawiązuje do niekarmienia złego wilka, czyli do na przykład do może nieodpowiadania agresją na agresję, coś takiego. Tak,
0: tak. No tam takich mądrości życiowych właśnie podanych wprost, no to jest mnóstwo, nie? Bo no, na to trzeba się trochę przygotować, jak się ogląda filmy dla dzieci. No ale myślę, że też można było troszeczkę tego mniej tam wkładać, nie? Żeby to się tak lżej trochę oglądało, że można było trochę bardziej liczyć na to, że domyślimy się, o co chodzi.
2: Tak, można było to nie torpedować, nie bombardować jakimiś pseudomądrościami, banałami właściwie takimi, nie? W stylu, nie wiem, jak se pościelisz, tak się wyśpisz. Tylko wziąć jedną taką, jeden taki temat na warsztat i go ciekawie rozbudować, rozszerzyć jakoś, żeby on nabrał się siły. A tutaj tak chciano znów, tak chyba nie wiedziano do końca, co zrobić, jak ugryźć ten film. Niby wyjątkowy zupełnie, a dla wszystkich. Niby powinien być już dla starszych, powinien być to bardziej dorosły film, a dla dzieci, które już w ogóle nie kojarzą, co to za Kleks. I te reklamy, nie? W ogóle na końcu trailera widać, że z kilkudziesięciu tych sponsorów tam mają nadźgane. Domyślam się, że mogły być jeszcze inne reklamy oprócz tego Imposta. A Kleks przecież tych oryginalnych wersjach, to on czasem walczył. I to nie był jakiś wypłosz, tylko on przecież u króla Bajdocji, tak, był na wizycie i przyjmowany był z honorami. Gdzie on się nie pojawiał, to był traktowany jak ktoś wyjątkowy, ktoś ważny. A. Po kogo się wzywa, żeby zaradził złu. W ogóle i początki Kleksa, bo gdzieś tam chyba w panu Kleksie w kosmosie było pociągnięte, kim był Kleks, jak młody był. No to niby on w Japonii był i był szogunem. No to też nie byle kim, prawda?
0: No to wszystko w tej przyszłości swojej tutaj zapomniał. No i w ogóle ta okrojona jest ta fabuła, jest jakby tylko wyciągnięta ta historia tego, no już nie szpaka, tylko Sówki Mateusza i tylko wokół tego się to kręci, nie? A film ma 2 godziny ponad, także to też moim zdaniem to by się przyczyniło na plus dla filmu, gdyby go skrócono choćby tam o te 20 minut i przyspieszono trochę to wszystko, bo jest taki rozciągnięty.
2: Przypominam jeszcze, że Kleks, no tak, znał karate, ćwiczył sobie tam na wyspie karateków, jest pokazane jak tam ćwiczy, i spuszcza bęcki takiemu złemu mistrzowi, trenerowi, który się wyżywa na dzieciaku za bardzo, to Kleks mu daje łupnia. Albo Kleks zostaje przez jakiś opryszków zaatakowany na ulicy, to też się bije, przegania jakichś złomiarzy, którzy chcą robota rozebrać na części. Pojawia się Kleks: panowie, ten robot jest jeszcze całkiem dobry, prawda? Zostawcie go, prawda? I oni tam się śmieją, no to ich z laserów, tam z kciuków laserami strzela. Czyli był taki bojowy, nie był to taki Kleks pierdoła właśnie, jak tutaj, z tego co opisujesz, to jeszcze bardziej mi się tego nie chce oglądać. To nie jest żaden Kleks. W ogóle ten film jakby może w pewnym sensie pokazuje upadek świata baśni, te reklamy, te takie próba połączenia, jakieś takie dziwnostki. Czemu właśnie to, co mówiłaś, że niektóre dzieci są ubrane normalnie, współcześnie, a niektóre w stroje wyglądające na ludowe, to co, te dzieci nie żyją? To są zmarłe dzieci z przeszłości, czy co?
0: No takimi stereotypami idą strasznie. No bo to tak na początku jest, że ten Mateusz jakby zbiera te dzieci, które no chyba pan Kleks wybrał z różnych stron świata. I on tam je odwiedza w tych miejscach, gdzie one mieszkają, żyją albo pracują, jak tam dziewczynka z Brazylii, która ma 12 lat, już tam pracuje w jakimś barze. No i mówię, to jest takie niespójne, nie? Że jedne jakby są współcześnie ubrane, a inne są tak po tradycyjnemu. No to jest taka prosta rzecz, nie? Tak, żeby po prostu czegoś takiego nie robić i nie iść takim stereotypem, że jak widzisz właśnie kogoś z Ukrainy, no to on pewnie jest w jakimś takim zgrzebnym wdzianku i koniecznie na polu krowy pasie, tym bardziej, że my już doskonale wiemy, jak ci Ukraińcy wyglądają, co noszą, i to jest takie niepasujące. No byłabym ciekawa, jak jakieś dzieci niepolskie i niepolscy dorośli sobie odbiorą ten film. Może oni będą łagodniejsi, bo nie znają całej tej historii, nie znają tych akademii sprzed 40 lat. Może im się to bardziej spodoba. No, czekam, aż to na tego Netflixa wejdzie i może wtedy te noty trochę podskoczą. No ale mówię, fabuła jest trochę za zbyt rozwleczona i te współczesne dzieci, które są przyzwyczajone do takiej szybkiej akcji, mogą się faktycznie troszeczkę tam nudzić.
2: Dorośli tym bardziej w sumie dzisiaj, bo dzisiaj musi być trochę akcji w filmie. Nie może być cały przegadany film. Jakiś jeszcze ckliwy, przegadany. No w ogóle spierdzielili tego Kleksa. Robienie z niego teraz zwykłego człowieka, bo tak mówiłaś, że wyszło, że on był bratem ojca jednej tam z bohaterek, dziewczynek. To Kleks jest bardziej duchem. On w akademii miał niby opowiedzieć coś o gwiezdnych ludziach i być może sam jest jakimś gwiezdnym człowiekiem, ale jest takim

0: świata wyobraźni. Może ten ojciec gdzieś tam jest uwięziony, może przez tych wilkusów albo przez jakieś inne stwory. Kto wie, co tam się wydarzy. No bo już jest oczywiście zapowiedziana kolejna część i tych części pewnie będzie kilka.
1: Może tym ojcem był Jan Brzechwa, nie wiem, mogłoby się okazać. Albo, no ale Kleks jest długowieczny, skoro on w dawnych czasach w Japonii sobie jeszcze żył i w ogóle on tak podróżuje trochę w czasie i przestrzeni. Robienie z niego takiego zwykłego człowieka z jakimiś tam zdolnościami jest trochę bez sensu, moim zdaniem. Piosenki, a jak ci się piosenki, Ania, podobają? Bo czy jestem, znów zaraz się okaże, że tylko ja marudzę, że takie do dupy nie, no, i nudne.
0: Piosenek, no nie da się przebić Ostrowskiej i Sośnickiej, no to wiadomo. Ale ta Sanach, ta jej wersja, Jesteś moją bajką, no... Podoba mi się, jest w miarę, jest okej. Okay. W ogóle ta Sanach to my sobie tutaj może nie zdajemy sprawy, ale to jest w ogóle bożyszcze właśnie takich dziewczynek, 7-10 lat. I to jest w ogóle marketingowo, ta dziewczyna to jest strzał w dziesiątkę, bo na jej koncerty właśnie chodzą te dziewczynki, no oczywiście z rodzicami, nie? Także ona zapełnia po prostu stadiony. Bilety nie są tanie. Teraz na przykład ma taką podwójną trasę koncertową. Jedna trasa koncertowa to jest jakieś tam właśnie piosenki z bajek, a druga trasa koncertowa to jakaś taka bardziej do tańczenia. No ta dziewczyna jest mega zapracowana, bo tam te koncerty idą tam 2-3 w tygodniu. No i słuchajcie, na tą bajkową wersję Stanach to tam bilety patrzyłam po 500 zł. A na tą taką taneczną, no to tańsze po 200 zł. W ogóle przy okazji tego filmu jest też taka trasa Akademia Wyobraźni pana Kleksa. I to też właśnie na takich jakichś tam ergo arenach się dzieje. I nie wiem, czy tam będą też ci aktorzy, czy pewnie będzie też Sanach. Także tutaj marketingowo wokół tego dużo się dzieje, nie?
1: Mm-hmm. No zobaczymy, czy będzie z czego tworzyć teraz kleksomanię, bo mówisz, że tak nie widziałaś tłoków w kinie za bardzo.
0: Znaczy wiesz co, 70% tak tej widowni było, także no sporo ludzi chodzi na to, tym bardziej, że właśnie nawet tacy, wiesz, co nie mają dzieci, tylko po prostu chcą sobie zobaczyć tego pana Kleksa przez sentyment do tych akademii sprzed 40 lat chodzą. Także ja myślę, że jeżeli chodzi o frekwencję, to i tak będzie sukces. Na pewno gorzej będzie z tą drugą częścią, bo już pewnie ludzie nie będą tak tłumnie chodzić, ale póki co to jest ładnie.
1: Furiat napisał na czacie, to jej ojcem jest Adaś Niezgódka, przecież on był uczniem.
0: Tak, właśnie jej tata.
1: A nie bratem.
0: Jej tata, to tam było powiedziane, że to jest Aleks Niezgódka.
1: A, Aleks Niezgódka.
0: Tak.
1: To może syn Adasia w ogóle. A no to czemu to tak zrobili, że to jest bez sensu? Znów zrobili coś, co jest bez sensu, nie? Zmienili na Aleksa i znów nie wiadomo, o co chodzi. No. Nie podoba mi się to. W ogóle samo to zakończenie, o którym mówiłaś, że wystarczyło tak zakończyć tą bajkę i wszystkie kłopoty znikną. To taki morał, tak? Że jak o czymś... I jak powiesz sobie... w życiu, a mam to gdzieś, wszystko co się dzieje, to znikną twoje problemy w ogóle wszystkie. Taki morał czy?
0: Morał jest taki, że tutaj już właśnie Furiat wspominał, żeby agresją, nie odpowiadać na agresję, tak, żeby przemawiać do tych złych wilków i że jest szansa na to, że te wilki zrozumieją i same z własnej nieprzymuszonej woli, tak, nie będą dążyć do tej zemsty za wszelką cenę, tylko pokornie sobie wrócą tam, gdzie jest miejsce.
1: Ale głupie. Ale głupie.
0: To jest bajka.
1: Czyli słuchajcie, może po prostu ta Ada to jest... Nie...

0: nieślubne dziecko pana Kleksa i Adasia Niezgódki. Nie wiem.
1: No, jeżeli idziemy tak daleko z tą inkluzywnością, to może się tak okazać ostatecznie. A Piotr Frączewski tym razem gra w tej wersji samego doktora Paihivo. No i faktycznie wygląda bardzo dobrze, jak na swój wiek. W ogóle nie wygląda staro. To jest taki aktor, który, jak mam wrażenie, że on od 30 lat wygląda tak samo.
0: Tak, to właśnie jest bardzo fajnie, jak wypadną wam włosy w wieku 25 lat, bo potem już jest tylko lepiej, nie? I już się nie starzejecie. No, a doktor Paihivo, proszę. To ciekawe, doktorem Paihivo się okazał, tak?
1: Tak.
0: Czyli niby fajne, ale też takie jakieś bezsensowne, nie? Że Kleks się okazał doktorem Paihivo, a to ci dopiero. No, a Adaś Niezgódka ze Szpakiem Mateuszem adoptowali Adę i spłodzili golarza Filipa. Też fajne w sumie, nie?
1: Jak chcecie usłyszeć golarza Filipa, to musicie mi coś wpłacić na Tipli, bo w tej części jeszcze golarza Filipa nie będzie, no ale to już będzie w tej drugiej części, bo ta druga część to jest właśnie pan Kleks i tajemnicza maszyna golarza Filipa, czy coś takiego. Także, no mówię, w tej części golarza Filipa nie ma. Ale w ogóle chciałam się was i ciebie, Krawiec, zapytać o fenomen właśnie takich filmów o tych szkołach, akademiach magii, tak, alternatywnych, bo to jest właśnie, czy tam Harry Potter, czy Akademia Pana Kleksa, to jest taki porywający dzieci pomysł, ale myślę, że to też jest tak naprawdę marzenie większości rodziców, żeby były takie szkoły z internatem, gdzie można te dzieci odesłać, jak mają te 12 lat, i niech tam jacyś nauczyciele się nimi dobrze zajmą, żeby była taka szkoła, która wreszcie jest ciekawa, do której dzieci chętnie chodzą i nie chcą nawet z niej wracać do domu na ferie czy na przerwę wakacyjną.
0: Tak, tak. Najlepsze, bardzo często dziecięcy bohaterowie w filmach są sierotami, bo to jest bardzo wygodne, tak scenariuszowo, nie? Nikt się nie będzie tam interesował, czemu te dzieci zniknęły. Nikt się nie będzie tam oponował. No, nie interesują nas często rodzice, więc się robi taką sierotkę. A fenomen tej szkoły, wydaje mi się, że to się da prosto wytłumaczyć. Po pierwsze, jest to świetny fundament taki scenariuszowy, na którym można bardzo dużo zbudować. No bo tak, jest dużo różnych bohaterów i każdy może być trochę inny. I na bohaterach się świetnie buduje różne pomysły. Są relacje cały czas praktycznie między tymi bohaterami. A szkoła jest też właśnie tym miejscem, które dotyczy dzieciaka, więc dzieciaka to interesuje, ta szkoła. Więc w takim klimacie jakiejś akademii, talentów, superbohaterów uczących się w szkole, tą szkołę można też właśnie zmieszać z różnymi innymi gatunkami. Można zrobić szkołę dla młodych, zdolnych mutantów imienia Charlesa Xaviera. I albo można zrobić szkołę, w której jest problem bullyingu i na tym coś zbudować, albo tak jak w tym, w Cobra Kai, mamy też coś w rodzaju szkoły, no bo tylko mamy szkołę karate i dzieciaki się uczą karate, ale też jest taka jakby szkoła, nie? Szkoła sztuk walki. To jest świetny po prostu patent, bardzo wygodny, bardzo się dobrze to zawsze sprzeda, wiadomo. Dużo ma po prostu, ma duży potencjał. To.
1: A Azes pisze, że już pisał, kto odgrywa golarza. Słuchaj, a ja tutaj tak przeleciałam ten czat i nie widziałam. Czy ty już, bo mówisz, jakiś ulubiony aktor Kawulskiego, bo ten reżyser Maciej Kawulski to jest ten od Jak zostałem gangsterem i od tej kolejnej części o Nikosiu, Jak pokochałam gangstera. Ja tych filmów nie widziałam, ale mówię, no niezły przeskok od historii Nikosia do Akademii Pana Kleksa. I szczerze Nie wiem, nie widziałam nic z tego reżysera. Czy ty coś, Krawiec, widziałeś to tam o tym Nikosiu coś?
0: Jeśli tak, to nie pamiętam, ale szczerze mówiąc pewnie nie, bo nie lubię w większości polskich filmów tak ogólnie, a jeszcze te kryminalne, gdzie te cwaniaki tam łażą, łyse w skórach i coś tam do siebie szurają. Nie, to tak, wolę już amerykańskie kino, jeśli już, a nawet europejskie są świetne produkcje, niektóre też o dealerach, o gangsterach, tylko że to się jakoś inaczej ogląda, nie wiem, te polskie są takie jakieś wybiedzone, wulgarne, głupie.
1: A ty mówisz, że gdzieś już pisał, gdzie, kto odgrywał tego golarza pod jakąś inną audycją, ale kurczę, no ja nie pamiętam.
0: Kto grał golarza w oryginalnym Kleksie?
1: Nie, kto ma zagrać w tym nowym.
0: Aha, w nowym kto ma zagrać.
1: No bo tak, o Leonie Niemczyku to pamiętamy. No i tutaj pytanie, bo tu się pojawiało, to ty chyba też mówiłeś, nie, że J.K. Rowling znała Akademię Pana Kleksa i być może trochę wzorowała na niej Harry'ego Pottera. Czy to jest jakoś udowodnione, że ona faktycznie znała tą Akademię Pana Kleksa?
0: Kiedyś jak to sprawdzałem, to się natknąłem na różne artykuły, gdzie o tym było wspomniane, ale można by zbadać temat, czy nie aby znów jakiś fake, któremu ludzie ulegli, nie? I potem się rozpisują. No, można sprawdzić, ale tak czytałem, że miała styczność z tą książką, że się z nią zapoznała i że się przyznała do tego jakby. Znaczy, to też nie jest w sumie wielka sprawa, bo taka inspiracja to jest coś, do czego można się przyznać spokojnie i ci ludzie nie posądzą o plagiat za bardzo, nie? To jest po prostu no, taka delikatna inspiracja, złapanie pewnego patentu pod tytułem Magiczna Szkoła i tyle. Tu nie ma jakichś takich zżynek czystych, nie?
1: Ciekawa sprawa o samym Janie Brzechwie, że on tak prywatnie nie lubił dzieci, a tak w ogóle to się ich po prostu bał. A znamy go przecież właśnie z tej twórczości. A, Janusz Habior ma grać golarza Filipa. Nie, no to dobry wybór, kurczę.
0: No w sumie. No i chuj, no i cześć, powie na koniec To chyba ten, tak? Janusz Habior. Nie, myślałem o innym aktorze, przepraszam. Dobre.
1: Dobry wybór. Może on uratuje chociaż trochę tą historię w następnej części. No, a Jan Brzechwa. Słuchajcie. No oprócz tych rzeczy dla dzieci, to pisał w międzywojniu pisał też takie pochwalne wiersze na cześć Józefa Piłsudskiego, a po wojnie pochwalne na cześć Józefa Stalina. Także on tam się bardzo tej władzuchnie nowej tam próbował przypodobać, ale ostatecznie wyszło tak, że nikt go nie szanował. No wiadomo, ci literaci stojący w opozycji do władzy nim gardzili, a władza uważała te jego wierszyki dla dzieci takie, za zbyt takie infantylne. No, dziwota, ale że, no ale że tak powiem, z braku laku drukowali go w milionach egzemplarzy. Także on tam się ostatecznie miał bardzo, bardzo dobrze właśnie po wojnie. Za to właśnie, że był taki oddany i wierny nowej władzy.
0: No tak, tłumacz literatury rosyjskiej. No i to Jan Brzechwa to oczywiście pseudonim. To Wiktor Lesman. Tak. Już nie będziemy mówili jakiego pochodzenia, bo spadnie z rowerka, prawda?
1: No a przeżył wojnę właściwie tak, no miał po prostu dużo, dużo szczęścia. On pracował w trakcie wojny jako ogrodnik gdzieś tam na prowincji i mimo, że wylądował na gestapo, to go wyśmiali i go odesłali. bo on wtedy akurat takie wielkie zakochanie przeżywał. I on tam powiedział tym gestapowcom, że mogą go zabić, bo jego życie i tak nie ma sensu, bo jego ukochana nie chce dla niego tam zostawić męża. Tam zaczął im się uzewnętrzniać, no, to ich tak bardzo rozbawiło i właśnie tym swoim zakochaniem chyba no, uratował się. Tak, trzykrotnie żonaty, miał jedną córkę, ale z którą tam za bardzo kontaktu nie utrzymywał, no bo jak mówiłam, do dzieci nie miał jakoś serca, jedynie w twórczości, a sam swoją twórczość nazywał twórczością przez wielkie tfu.
0: No właśnie, tak słyszałem, że sam Brzechwa nie byłby prawdopodobnie zbyt zadowolony, że został zapamiętany głównie jako twórca bajek, nie? Że to było tak przy okazji i do tych dzieci nie za bardzo i nie wiem, może wolałby być zapamiętany jako radca prawny ZAIKS-u.
1: Tak, to był z zawodu, był adwokatem i się specjalizował właśnie w tym prawie autorskim. No a Akademia Pana Kleksa właśnie się urodziła właśnie w tych latach 40. A, to taka, no myślę, że to ma sens, nie? Stworzenie takiego świata alternatywnego. No i to też jest dla mnie jakby taka trochę też zapowiedź właśnie tego niechcący, co się teraz realizuje, nie? Że właśnie dzieciaki faktycznie, wiadomo, wolą być w tym wirtualnym świecie, w tych swoich grach i tam spędzać czas. To jest ich taka akademia Pana Kleksa, do której mają teraz dostęp non-stop. No i teraz z kolei mamy taki problem, że nie wiemy, jak ich stamtąd wyciągnąć czasami, nie? I zamiast iść na sanki, to wolą się spotykać w grze.
0: Faktycznie, tak nie pomyślałem od tej strony, że to tak trochę wygląda, że teraz to jest dopiero Akademia Pana Kleksa. Wciskasz magiczny przycisk i przenosisz się zupełnie do krainy czarów, nie? Gdzie możesz być każdym, wojować, skarby zdobywać i tak dalej.
1: No,
0: nie?
1: Tylko, że tam nawet nie ma tego pierdołowatego Pana Kleksa, który by tam ich na jakieś lekcje jednak, wiesz, poprowadził, tylko już oni sobie tam robią co chcą.
0: Ale to mówisz, że w tym filmie jest ten temat ugryziony?
1: Nie, ja to tak nie sobie dopowiadam trochę.
0: No widzisz, my byśmy zrobili lepszą akademię. Tak no bez szydery mówię, bez szydery już mamy jakieś pomysły dobre. A tutaj tak nie wiadomo, ale jakbyś tak miała w dwóch zdaniach na przykład powiedzieć, o co chodzi w tym filmie.
1: No tradycyjnie walka dobra ze złem. Tutaj dobrze napisał właśnie Azes, żeby pisać swoją bajkę, realizować marzenia, swój potencjał, żeby używać empatii, żeby szukać rozwiązań, a nie wymówek. Ale tak w skrócie to też właśnie chodzi o tą walkę dobra ze złem i właśnie, że zemsta tak nie prowadzi do niczego, żeby po prostu właśnie kierować się dobrem po prostu.
0: Zło nie popłaca, nie jedzcie trucizn dzieci. No ciekawe, no bo w ogóle jest ciekawostka z guzikiem Pana Kleksa. O tym kiedyś wspominałem. W książce Pan Kleks na końcu, kiedy dochodzi do konfrontacji Kleksa i Golarza Filipa, Golarz wparowuje do Akademii wkurwiony, i to w książce Pan Kleks zamienia sam siebie w guzik, a w filmie Golarza Filipa zamienia w guzik. No i to jest ten brakujący element, ma symbolizować jakiś brakujący element układanki czy dopełniający element, no bo to jest guzik z czapki tych Bernardynów, czy tam...
1: Buzdyganów.
0: Buzdyganów, tak.
1: Czy jakiś tam innych? No tutaj też jest właśnie ten moment, kiedy ta Ada właśnie zaczyna rozumieć, co to jest ta empatia, to wtedy właśnie znajduje ten guzik. Ale w realnym świecie. Naprowadzona właśnie przez doktora Paihiwo, czyli twórcę tej czapki, nie?
0: Właśnie. A to jest, no bo w oryginalnej Akademii też ciężko tak naprawdę dojść, o co w tym chodzi z tym guzikiem, tak? Golasz jest guzikiem, czy Kleks, jako, który się okazuje w sumie autorem tej książki, tak? To jest jakby takie alter ego Brzechwy trochę. I no to można to interpretować tak, że autor może zrobić coś nawet, co nie do końca ma sens, bo on jest autorem tego wszystkiego. On może złamać wszystkie reguły i zakończyć tą bajkę po swojemu, jak tylko chce. No w ten sposób jakoś to można zrozumieć, nie?
1: No tutaj jest to uproszczone i tutaj ta Ada dostaje tą moc i to ona właśnie dopisuje dobre zakończenie tej bajki. I odgania zło, wypędza wilkusy, no właściwie one same odchodzą pod jej wpływem.
0: Albo jeszcze taka interpretacja, że Golasz dopada Kleksa, trzyma tą spluwę, no i co, panie Kleks, teraz się rozliczymy. A Kleks mówi, to nie moja bajka, man, i znika po prostu. I koniec filmu, nie?
1: Ale wam może przejdźmy do tej bajki, która jak najbardziej jest moja i długo się zbierałam, żeby to obejrzeć, ale tam wiele pozytywnych opinii. Też tutaj jeden ze słuchaczy mówił właśnie, że dobry ten Znachor i czy będzie coś o tym, bo tak jak pan Kleks może być dla wielu rozczarowaniem, to z kolei właśnie Znachor nowy, netflixowy, moim zdaniem to jest rewelacja, bo to jest właśnie zupełnie inny film niż ten tam z 81 roku z Jerzym Bińczyckim, bo tamten to był taki łzawy melodramat, a teraz mamy po prostu taką prawdziwą komedię romantyczną z jajem. I naprawdę ten film jest w zupełnie nowej odsłonie. Tu muzycznie jest też bardzo dobrze, bo tu jest dużo takiej fajnej ludowej muzyki, takiego zespołu z Fachy, takich trzech dziewczyn, które grają na takich tradycyjnych instrumentach i śpiewają te ludowe przyśpiewki. Teraz wam wrzuciłam Antoniego Kosibę z Zośką. No i tutaj ta Zośka to jest po prostu rewelacja. To jest taka baba z jajem, która sobie właśnie Antoniego Kosibę upatrzyła na swojego mężczyznę. I dużo te takie najlepsze teksty w filmie to właśnie z jej ust padają. I tam cały czas ona się zastanawia, kim on mógł być w tym poprzednim wcieleniu przed tą amnezją. No i tak właśnie on się z niej śmieje. Ja może byłem księdzem. A ona mu odpowiada, że nie, że księdzem to on na pewno nie mógł być, bo jeszcze nikt nie widział księdza, co by sam coś własnymi rękami potrafił zrobić. I naprawdę tutaj ten scenariusz jest dobrze napisany. Także z przyjemnością się to oglądało i mówię, nie sugerujcie się tym starym Znachorem, jak nie lubicie takich melodramatów, bo to jest zupełnie coś innego, faktycznie na świeżo zrobione. Artur Barciś zagrał w tym starym Znachorze takiego tam chłopca wiejskiego, któremu Antoni Kosiba tam na nowo nogi tam przetrąca i prostuje. No i on też zagrał w tym najnowszym kamerdynera tego hrabiostwa Czyńskich. I to też jest świetna rola. On sam tam w jakimś wywiadzie mówił, że początkowo był sceptyczny do odgrzewania tego tematu, ale ostatecznie no, sam mówi, że to jest nowa jakość i to jest naprawdę dobry film.
0: Aniu, ja sobie z przyjemnością posłucham o tym i jeszcze być może o innych filmach, jeśli będą jeszcze jakieś dzisiaj.
1: Okay.
0: No, bo tutaj już nic nie wniosę.
1: Wietrzymy. Dajmy szansę innym.
0: Wietrzymy. Zrobiłem Kleksa i musimy wywietrzyć, kochani. No, to trzymaj się, Andzia. Hej, hej, hej.
1: Hej, hej, dzięki za telefon. A zez... pisze, czy ja zauważyłam ten powrót Alberta, ale już tak nie chciałam wszystkiego mówić, bo chociaż trochę chciałam zostawić. Ale jak już poruszyłeś motyw Alberta w panu Kleksie, no to tak, to można powiedzieć, że to jest taki wątek romantyczny też tam między tymi nastolatkami. Ada tak zaczyna czuć miętę do Alberta, ale on tam w połowie filmu tragicznie ginie gdzieś w bajce o dziewczynce z zapałkami, ale szczęśliwie odnajduje się na koniec w dzień jej 13 urodzin. A John Locke potwierdza, że Znachor nowy to jest wyśmienity film. Teraz tutaj ten Leszek Lichota w tej roli głównej, Rafała Wilczura. Skąd go możecie kojarzyć? No ja go kojarzę z roli Stanisława Dygata w tym filmie, bo we mnie jest seks o Kalinie Jędrusik. No to nie wiem, ktoś może nie wie, no to tam ten nasz profesor Wilczur, to on w tym swoim pierwotnym życiu był po prostu ordynatorem oddziału chirurgii dziecięcej. To taki ekskluzywny, prywatny szpital. No i dokonuje pionierskich operacji mózgu. Taki lekarz idealista, który mimo, że tam takie tylko tacy pacjenci z wyższych sfer byli obsługiwani, no to on jak może, jak jest jakaś taka sytuacja, to też takie biedne dzieci tam operuje. No ale tam ci inni lekarze, zwłaszcza ci z zarządu tego szpitala, sprowadzają go tam do parteru. No i zostaje, najpierw zostaje opuszczony przez swoją złą, rozpuszczoną żonę Beatę, która odbiera mu jego córeczkę. Po prostu w dniu urodzin tej córeczki on przychodzi do domu i zostaje dom pusty, bo ta jego niewdzięczna żona wzięła dziecko i uciekła do innego. No i on taki zrozpaczony, zaczyna tam popijać, zaczyna się gdzieś tam szlajać, no i zostaje pobity. No i wszyscy myślą, zakładają, że on po prostu umarł. I ten motyw pobicia, to on się często w ogóle, słuchajcie, w twórczości Tadeusza Dołęgi Mostowicza pojawia, bo to on właśnie napisał tą powieść Znachor, ponieważ on sam został pobity w 27 roku, ponieważ on pracował jako dziennikarz i przeciwnie do Jana Brzechwy, on się srogo rozprawiał z Piłsudskim i z jego poplecznikami w swoich artykułach i prawdopodobnie za to został pobity. W ogóle okazuje się, że tam w tych latach 20., 30. to, że jakiś dziennikarz, felietonista został właśnie pobity za niepochlebne zdanie o Władzuchny, to było na porządku dziennym. Tadeusz Dołęga Mostowicz tak miał szczęście, bo to mu się niewiele stało. A Kuriat, słuchaj, nie widziałeś nowego Znachora, ale jak chcesz jeszcze coś opowiedzieć o tym panu Kleksie, wiesz, może nie każdy miał tutaj czas ciebie czytać, to zadzwoń, sorry tutaj za tą wpadkę ze Skype'em. Krzysztof Paterna się pojawił na czacie. Anglia go wkurza. Brzydko fu. Rozumiem, że mieszkasz w Anglii i masz brzydką pogodę. Tak, no w ogóle z tym Znachorem, może trochę o tym Dołędze Mostowiczu wam opowiem, bo to był, jak oni mówili, pierwszorzędny pisarz drugorzędny. Czytały go wszystkie kobiety, od żon ministrów do ich kucharek, bardzo poczytny. Jeżeli chodzi, to też autor Kariery Nikodema Dyzmy, która była wielkim hitem. W ogóle pierwszy Znachor był zekranizowany już w 1937 roku. On sam był bardzo zafascynowany kinem i w ogóle ze Znachorem to miało być tak, że on sobie w ogóle już od początku wymyślił, że to będzie film. I myślał, że skoro już miał tyle sukcesów tych powieściopisarskich, że już jego powieści były ekranizowane, to że tym razem po prostu napisze scenariusz. No ale bardzo się przeliczył, bo mimo, że napisał ten scenariusz Znachora, to kiniarze nie wyrazili ochoty zasponsorowania tego produkcji tego filmu, bo tam w tych latach 20., 30. to właśnie właściciele kin. To były te persony, które finansowały powstawanie filmów. No i Tadeusz Dołęga-Mostowicz musiał po prostu wrócić do pisania Znachora. Oczywiście okazał się to wielki sukces i wtedy trafił do kin w 1937 roku. W ogóle pisarsko Tadeusz Dołęga-Mostowicz to był taki feminista, co on takie filmy tworzył, typu takie książki Prokurator Alicja Horn. Tamte jego bohaterki to właśnie były takie waleczne, samodzielne kobiety, a mężczyźni to właśnie tacy często miękcy. A z kolei w życiu prywatnym to był jednak mizogin wręcz i konserwatysta, bo wyobraźcie sobie, że wydziedziczył obie swoje siostry, ponieważ nie raczyły one wyjść za mąż i nie urodziły żadnych dzieci. Przynajmniej przed wojną, albo niestety Dołęga-Mostowicz wojny nie przeżył. On było co dziedziczyć po nim, bo on tam już pod koniec lat 30. zarabiał 10, tak średnio tam 10-15 tysięcy złotych miesięcznie. A tak średnio można sobie przeliczyć, że ta złotówka z końca lat 30. to takie 10 zł na nasze. Także te 100 tysięcy, 100 kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie miał, także dobrze sobie żył. On taki tryb prowadził, pół roku pracował, a pół roku sobie tam podróżował, szalał, wydawał, jeździł swoimi drogimi samochodami. No i właśnie z racji tego, że miał te samochody, to on pomógł temu polskiemu rządowi na początku września 1939 roku ewakuować się tam na granicę rumuńską. No i został tam w tym mieście Kuty, bo tam była taka sytuacja niepewna, skomplikowana, bo w tym mieście panował takie bezkrólewie, bo tam była i ludność polska, żydowska i rosyjska i tam trochę tego wojska polskiego zostało. No i on z racji tego, że miał ten samochód, to też tam został, żeby pomagać w jakiejś aprowizacji. No i jak już widzieli, że zbliżają się wojska sowieckie, postanowili, mieli się już wycofywać, akurat zaopatrywali się w chleb dla żołnierzy. No i te czołgi zaczęły ich ostrzeliwać. I jedyną ofiarą tego ostrzału, tego czołgu sowieckiego, był niestety właśnie Tadeusz Dołęga-Mostowicz. Na początku tam był pochowany, ale w latach 70. sprowadzono jego zwłoki do Warszawy. No, wielka strata, bo tych takich poczytnych powieści i świetnych scenariuszy na pewno był jeszcze w stanie wiele stworzyć, no bo zginął w kwiecie wieku. Miał tam 39 lat. Wiecie, bogaty, przystojny, zdolny, ale niestety. Ale zostawił po sobie naprawdę, kurczę, niesamowite historie, właśnie jak kariera Nikodema Dyzmy, Znachor. I John Locke pisze o kontynuacji książkowej. Ja wam ją też polecam. Ta kontynuacja książkowa to Profesor Wilczur. Ale polecam wam radiobooka, który jest dostępny na YouTubie. To jest radiobook w wykonaniu Mieczysława Czechowicza, czyli znanego nam wszystkim Misia Uszatka. Świetnie się tego słucha właśnie. Mimo, że to czyta tą książkę, to od czasu do czasu, słuchajcie, robi swoje wtręty, jak coś tam wyjaśnia słuchaczom. No i to mnie zdziwiło, jak słuchałam tego profesora Wilczura. No on tam już wiadomo, jest z powrotem w Warszawie, z powrotem w tej klinice na oddziale chirurgii. A ta jego córka Marysia z tym swoim mężem hrabią wyjechała do Ameryki i on mówi o niej Mariola. I się zaczęłam trochę zastanawiać, mówię, kurczę, no w filmie była Marysia, patrzę sobie na Wikipedię, w książce też była Marysia, skąd ta Mariola? No i się podpytam, okazało się, że kiedyś właśnie na dziewczyny, które miały na imię Maria Jolanta, mówiło się Mariola. Taka ciekawostka. Co to teraz leci w tle? To teraz leci w tle właśnie muzyka z filmu Znachor. I przed chwilą też słyszeliście właśnie piosenkę tego, taką właśnie przyśpiewkę ludową tego zespołu z Fachy. Także tak, teraz opowiadam o Znachorze i to się tak ładnie zgrało, że też muzyka ze Znachora nam gra. A Azes mówi też o filmowej wersji. Aha, o profesorze Wilczurze. To tego nie widziałam, ale polecamy. Tak, Tadeusz Dołęga-Mostowicz, Balzac dla mas. Twórca, jak to mówili, tacy co tam, mniej go poważani twórca literatury wagonowej, ale naprawdę odniósł sukces. Aż 7 filmów na podstawie jego powieści zostało sfilmowanych w latach 30. No, a potem te nasze wersje tamto z lat 80. No i ta teraz Netflixowa naprawdę na propsie. No scenariuszowo jest świetnie. Izabela Kuna też ma tutaj świetną rolę tej hrabiny czyńskiej. No, perfekcyjnie gra taką arystokratyczną sucz, która nie chce dopuścić do tego, żeby ta sierotka Marysia, czyli ta córka profesora Wilczura, która jeszcze nie wie, że ma takiego wspaniałego tatę, tak, żeby ta biedna dziewczyna, która pracuje w karczmie u Żyda, żeby ona tutaj zaprzątała głowę jej synalkowi z wyższych sfer. Tak, a Marysia to taka tutaj, no, taka wyzwolona kobieta, bo ona mówi otwarcie, że ona nie szuka męża, tylko pracy. No i właśnie znajduje ją w karczmie. Z takich jeszcze ciekawych postaci to pojawia się też Piotr Rogucki w roli policjanta w Radoliszkach, gdzie Antoni Kosiba, czyli profesor Wilczur, leczy ludzi. No taki tutaj Antoni Kosiba jest oczywiście ciągany na posterunek za włóczęgostwo, za znachorstwo. No i tutaj pojawia się też, słuchajcie, zły Zenek w tej historii, bo Zenek kocha się w Marysi, jest bardzo zazdrosny o hrabiego Leszka Czyńskiego. Z kolei w Zenku kocha się Żydówka, córka tego karczmarza, no ale Zenek nie chce Żydówki i kusi tą Marysę swoim zakładem rymarskim. Chce ją na rękach nosić. Ona mu mówi, że ona go nie kocha, ale on jej tłumaczy, że jego matula też ojca nie kochała, a potem jakoś żyli całe życie w zgodzie. No i bardzo fajnie właśnie są te historie miłosne tam poprowadzone. z jajem. Także to wam polecam. Oglądajcie Ciemno. Fajnie czasami taką komedię romantyczną, dopracowaną, zwłaszcza właśnie jeżeli chodzi o te dialogi, obejrzeć. Witajcie nowi słuchacze, też się musiało gdzieś indziej chyba skończyć, to Misiu i Wudzu. Chciałam wam jeszcze polecić świetny szwedzki horror, Konferencja, który jest na Netflixie. On ma strasznie słabe noty na Filmwebie, ale w ogóle na to nie patrzcie, bo moim zdaniem to jest naprawdę rewelacja. Historia jest taka, że mamy grupę urzędników, no, którzy jadą się tam integrować, rozwijać swoje kompetencje do takich domków. Tam mają przygotowane różne zabawy integracyjne, znacie to pewnie sami dobrze. Tutaj jakaś jazda na tyrolce, jakieś skoki w workach. No i niestety ten zjazd zaburza pojawienie się tajemniczego mordercy, który tutaj właśnie też temat zemsty, który mści się za ich no taką niesprawiedliwą decyzję urzędniczą. To takie memento dla urzędników, żeby uważali, jak tam kogoś wywłaszczają pod budowę centrów handlowych. No świetnie się to ogląda, i śmieszno, i straszno. Także to wszystkim wielbicielom horrorów polecam, ale nie tylko, bo naprawdę jest ten film bardzo fajnie poprowadzony. Tak jak w każdym gatunku są lepsze i gorsze, ten jest zdecydowanie lepszy. No Szwedzi to potrafią. A na koniec jeszcze jedna bajka dla dorosłych. Ale już trochę jest, ale to chyba teraz dopiero pojawiła się na Netflixie ten nowy Top Gun. Wiem, Wudu, że ty oglądałeś. Ja obejrzałam dopiero teraz. No i tutaj jak zadziałała inkluzywność. No tak, Tom Cruise zagrał, wiadomo. Val Kilmer zagrał drugi raz. No ale niestety żadna z bohaterek z pierwszego Top Guna nie uchowała się w tej wersji. Wiadomo, Kelly McGillis zestarzała się zbyt niekorzystnie, żeby się tutaj pojawić, a Meg Ryan została po prostu uśmiercona. I zamiast tego mamy tutaj nową damę serca dla Toma Cruise'a, czyli Jennifer Connelly. No i ciekawostka, jak ewoluował Top Gun na przestrzeni tych 40 już prawie lat? No, w tym starym Top Gunie to przynajmniej była jedna fajna scena łóżkowa. A tutaj właściwie ich nie ma, bo Jennifer Connelly jest dalej w piżamie, cała ubrana w piżamie. Także zdecydowanie zrobiliśmy się bardziej pruderyni. Tak tutaj nas zaprowadziła ta poprawność polityczna. Także seks w ciuchach się odbywa. No to w tym pierwszym Top Gunie Kelly McGillis była nauczycielką tych wszystkich pilotów. Tutaj nauczycielem jest Tom Cruise, ale za to mamy wśród adeptów tej elitarnej szkoły po prostu pilotkę. I tak tutaj wygląda rola kobiet, czyli z nauczycielek po prostu do roli pilotek. Jak ktoś ma ochotę na zadzwonienie, to teraz słuchajcie, bo już powoli będę kończyć. Wudzu mówi, że ten film jest mega słaby. To jest mega bajka dla dużych chłopców. Ponaddźwiękowe samoloty, motocykle. Także to, co duzi chłopcy lubią. Ale faktycznie, bajka do przegięcia. Ale dobrze się to ogląda. No właśnie, w pierwszej części, jakkolwiek może mało autentycznie to wyglądało, Kelly McGillis była po prostu nauczycielką. Co prawda bez praktyki, ale to ona im wykładała te wszystkie przeciążenia i inne rzeczy. Też byłam zdziwiona, w ogóle przyznam się wam, że ja dopiero teraz, pierwszy raz w całości obejrzałam tego starego Top Guna, bo jakoś mnie ta typowo chłopięca bajka nigdy nie zatrzymała na dłużej przed ekranem, ale teraz stwierdziłam, że zrobię przyjemność mężowi i obejrzę z nim od początku do końca. No i to mnie mega zaskoczyło, że tak została ta postać kobieca wprowadzona jako po prostu pani nauczycielka. No tutaj zostało to w tym nowym Top Gunie bardziej tradycyjnie ujęte. Jennifer Connelly po prostu ma bar, prowadzi bar, jest barmanką i tam naciąga Toma Cruise'a na kolejne kolejki dla wszystkich gości. A Wudzu tu się ze mną sprzecza, że nie była na pewno. No to chyba musisz sobie odświeżyć tego starego Top Guna. Bo owszem, była, chociaż plakaty i wszystko z Top Guna nie sugeruje, żeby ona tam kogokolwiek czegokolwiek uczyła, tylko że po prostu jeździła z Tomem Cruise'em na tym motocyklu. Ale tak, ona tam taka była prawdziwą karierowiczką, bo ona już tam z tej szkoły sobie szykowała drogę do Waszyngtonu na jakiś awans. Także taki postępowy był ten stary Top Gun z lat 80. A ten sprzed roku, no to taki bardziej konserwatywny. No oprócz tej pilotki, która też na tą misję specjalną zostaje wybrana jako tam jedna z lepszych w trakcie tego kursu. Wudzu się upiera, że ona z nim jakiś wywiad robiła. Oni ze sobą cały czas jakiś wywiad robili po cichu, żeby nikt się... To było całe w ogóle clue tego związku, że oni się mieli ku sobie, ale nie mogli się za bardzo zdradzić, żeby nie wyszło to w trakcie tego kursu, że kursant romansuje z panią wykładowczynią. I tam takie najbardziej hardkorowe sceny to były właśnie te, kiedy ona krytykowała to, jak on się zachował w trakcie lotu i potem musiała go przepraszać, że ona musiała to zrobić, bo ona musi być profesjonalna i to, jak ich relacja prywatnie wygląda, nie może się odbić na tym, jak ona prowadzi ten kurs. Także tak, jak mało realne ci się to wydaje, Wudzu, Kelly McGillis, czyli ta filmowa Charlie, w której rozkochał się Tom Cruise, to była wykładowczyni. Mówię, ciekawostka, bo bez praktyki w lataniu, tutaj w tym nowym Top Gunie, to już właśnie Maverick jako ten najbardziej doświadczony w marynarce wojennej w lataniu, tak, zostaje wytypowany przez swojego dawnego kumpla, a obecnie admirała Vala Kilmera, tak? Icemana, do poprowadzenia tego kursu. A w tej starej wersji, no nie tylko ona ich szkoliła, ale między innymi ona, tak? To była taka instruktorka i nie tylko seks instruktorka. A Że ona jest cywilnym. No tak, cywil, ale szkoli. Więc tylko o tym mówię, nie? Że była. Aha, i instruktor, no. Cywilny instruktor, tak. No dobra, słuchajcie. To na koniec może wam puszczę właśnie tak głośniej piosenkę ze Znachora, którego jeszcze raz gorąco wam polecam. I nomen omen, piosenka o tytule Sowa. Nomen omen, bo mówię, w nowym z kolei panu Kleksie nie ma szpaka Mateusza, tylko jest Suwek Mateusz. Więc niech ta piosenka tu nam poleci na koniec. Trzymajcie się, miłego wieczoru i do usłyszenia niebawem. No i oglądajcie, piszcie swoją bajkę i oglądajcie dobre bajki. Trzymajcie się, pa.

0: A nie, to jest mój drugi Skype i w zasadzie to będzie chyba nazwa mojego kanału w tym roku. Ale niestety w języku angielskim. Wiesz co, muszę przenieść swoje studio do garażu, bo jak widzisz, nazwa sugeruje, że te rozmowy muszą się odbywać w garażu, a żeby przenieść do garażu, muszę najpierw garaż posprzątać. Tak, musi zostać zrobiony garage sale, troszeczkę miejsca i tam będzie zbudowane takie studio nagraniowo-radiowe. No raczej tak wirtualnie, bo nie sądzę, żeby ktoś do mojego garażu przyszedł. Chyba, że może z sąsiedzi.
1: Dzięki chłopaki, ja już zdążyłam sobie wyciszyć na okoliczność piosenki, ale już jestem z powrotem. No to fajnie, to trzymam kciuki i dawaj koniecznie tutaj znać. Jakie ty bajki oglądałeś sobie w tej przerwie świątecznej? Czy sam, czy z dzieciakami?
0: Wiesz co, odniosę się jeszcze do Top Gun, bo właśnie chciałem w tej kwestii zadzwonić, że dla mnie te pierwsze odcinki Top Gun, szczególnie pierwsza część, była o wiele lepsza i to był taki film o takiej męskiej przyjaźni i to mi się właśnie podobało w tym filmie. Natomiast ten ostatni Top Gun faktycznie nie był rewelacyjny. Ja się spodziewałem, że będzie troszeczkę więcej efektów specjalnych, takich związanych właśnie z lotnictwem. I naprawdę myślałem, że Tom Cruise tutaj postawi na te efekty specjalne, natomiast tych efektów specjalnych było bardzo mało. Bardzo dużo tam było takich scen romantycznych, w ogóle bardzo mało scen takich, wiesz, co faceci lubią, nie? Związanych z lataniem, z lotnictwem, z w ogóle z tymi efektami, więc to mnie troszeczkę, że tak powiem, zabolało, że się nie przyłożył, a ten film dosyć długo powstawał. Był kręcony tutaj w San Diego, więc się dużo o tym też mówiło lokalnie, że wiesz, cały lotniskowiec musiał wypłynąć, żeby on tam mógł kręcić też jakieś sceny, więc był niesamowity hype na to, a nic specjalnie jakoś tak rewelacyjnego z tego nie powstało, nie?
1: To mi się wydaje, wiesz, zależy kto ogląda, bo ja z kolei mi się wydaje, że oni cały czas latali w tym filmie, a tego związku z tą Jennifer Connelly to w ogóle nie było. Nawet nie było ani jednej tak naprawdę sceny łóżkowej, no halo, no.
0: No tak, ale wiesz, same zdjęcia takie filmowe z wnętrza samolotu może nie robią takich wrażeń w obecnych czasach, bo wiesz, w tamtych latach 80., 90. To mogłoby faktycznie robić wrażenie, a w obecnych czasach, gdzie masz ten CGI i tak dalej, no to nie jest jakaś super rewelacja. Myślałem, że po prostu efekty będą jakieś takie bardziej porażające. Może to jest moja taka bardziej prywatna opinia. No i scenariusz dla mnie był taki trochę wydumany. Za bardzo jakoś tak nie porywał mnie w ogóle sam pomysł tej kontynuacji.
1: Ja najbardziej co z tego filmu zapamiętam, to właśnie, wiesz, najazd na Toma Cruise'a, jak on jest w tym kokpicie i tak tą głową jak taki paralityk. Tego było tam chyba
0: najwięcej. Tak, wiesz, no, w ogóle mi się wydaje, że tutaj Tom Cruise chciał się znowuż pokazać, że jeszcze żyje, że jest pełen wigoru, w świetnej formie. Premiera Top Gun odbyła się w San Diego na tym lotniskowcu Midway, który jest teraz muzeum. On, wiesz, ma licencję pilota, więc sam przyleciał helikopterem, wylądował na lotniskowcu, tam był pokaz filmu, więc no taka cała ta otoczka, to tak mi się wydaje, że to jest wokół niego, on tworzy to, a no film taki sobie.
1: No mi się to jest właśnie chyba generalnie problem z tym wyzwaniem, jak robisz kontynuację jakiegoś wielkiego hitu, nie? No, tak jak z tym panem Kleksem, który no był kręcony tam w latach 80. No i było to wizualnie słabe, no ale z racji tego, że wtedy nic nie było, to i tak to był hit, bo chociaż te polskie dzieci dostały tego pana Kleksa i pamiętam jak dziś, dla mnie to było wielkie przeżycie, pójść na tą trzecią część do kina i sobie to oglądać i na mnie wielkie wrażenie to wtedy zrobiło. Ale to mówię, już tamci niektórzy recenzenci to przegięli, bo ogłosili w styczniu, że to jest najgorszy film roku. Ale myślę, że będzie więcej pretendentów, bo przed panem Kleksem był, słuchajcie, zwiastun prequela samych swoich. No i mówi się, że do trailera się daje to, co najlepsze. No to moim zdaniem będzie dramatycznie. Czy ty to, Misiu, odważysz się obejrzeć sami swój początek?
0: Wiesz co, czy odważę się? Ja się odważę, tylko że mam takie wrażenie, że teraz bardzo dużo tych pomysłów na reaktywację starych seriali czy filmów to są takie odgrzewane kotlety, które niezbyt dobrze smakują. Zapytam ciebie, czy pan Kleks już wszedł na ekrany kin w Polsce, czy jeszcze nie?
1: Tak, tak, właśnie dzisiaj to sobie opowiadaliśmy, aha. No.
0: Dobra, bo ja się przyznam i tutaj od razu też przeproszę, że nie słuchałem od początku, więc nie wiem, ale właśnie się tego obawiam, że te wszystkie, wiesz, czy pan samochodzik też, bo to akurat oglądałem i po prostu wyłączyłem, nie spodobało mi się, czy pan Kleks, to są takie odgrzewane kotlety, gdzie tak jakby nie ma takiego świeżego pomysłu na to, jakby wykorzystać postacie, ale w jakimś innym może wątku, jakimś, nie wiem, nowym scenariuszu i to jest dosyć słabe, nie? To mi się wydaje, że tu jakiś problem jest chyba z tymi scenariuszami, bo filmy są dobrze zrobione, tak z takiego oka, powiedzmy, reżyserskiego, z takiego punktu widzenia, one są w miarę dobrze robione, widzę, że jest to kręcone na wysokim poziomie. Aktorstwo poprawia się, tak bym powiedział, że się poprawia. Ja bym tutaj postawił na jakiś, nie wiem, jakiś zatrudnił lepszych jakieś lepsze osoby, bardziej może, nie wiem,

0: Ale te scenariusze są takie wydumane właśnie, takie, nie wiem, no to jest coś takiego, że przy takich znanych produkcjach jak Pan Kleks czy Pan Samochodzik, no naprawdę powinni się postarać ci producenci, żeby zrobić z tego naprawdę jakiś fajny film, odświeżyć go, nowe wątki, nowy scenariusz, żeby zupełnie coś innego wprowadzić, a nie tak odgrzewać. Takie odgrzewane kotlety, mam takie wrażenie, że to jest trochę takie zrobione trochę byle jak. Nie wiem, co ty o tym myślisz.
1: No myślę, że przede wszystkim z racji tego, że to są filmy dla dzieci, to się trzeba dwa razy postarać, nie? Bo no, dla dzieciom trzeba naprawdę rozrywkę top zafundować. I się z tobą zgodzę, że to nie wystarczy po prostu dodać tylko tych efektów specjalnych, tylko trzeba po prostu zrobić dobry scenariusz i najlepiej właśnie od jakiejś innej strony chwycić tą historię. Tak jak właśnie zrobiono to w Znachorze, Azest twierdzi, że ja kłamię, że Znachor to melodramat, a ja się znowu z tobą nie zgodzę. Nowy Znachor to jest świetna komedia romantyczna, bo ja naprawdę co rusz wybuchałam śmiechem. Tam łzawych scen, no po prostu, nie wiem, no może jest jedna, tak, jak tam się ta ona finałowa, kiedy Antoni Kosiba dowiaduje się, że tak naprawdę jest profesorem Wilczurem, a ta Maryśka to jest jego ukochana córeczka. I tyle. I z tych łzawych momentów to jest, no może jeszcze to i na początku. O, klamra z łzawych momentów, których jest raptem dwa, kiedy na początku on zostaje sam porzucony przez tą żonę. I to jest wszystko. I potem już jest na wesoło. I tutaj z kolei, jeżeli chodzi właśnie o takie filmy, gdzie ma być ta komedia, gdzie ma być ten żart, no to myślę, że tutaj trzeba postawić na takich speców, dobrych aktorów, właśnie jak Artur Barciś czy Izabela Kuna, którzy tutaj właśnie robią też wielką robotę, ale też postawiono na młodą aktorkę, właściwie nieznaną, która tam jakieś miała epizodyczne role w jakichś filmach do tej pory. No to właśnie ta Zośka, którą zagrała Anna Szymańczyk, czyli właścicielka młyna, wdowa po młynarzu, w której gospodarstwie Antoni Kosiba się zatrzymuje na dłużej, pomaga jej przy tym młynie, a przy okazji też tam ludzie do niego przychodzą się leczyć. No i ona straszną ma na niego chrapkę i go tam próbuje do siebie zachęcić. Antoni się opiera. Ona się bardzo stara. Na przykład przychodzi do niego w
0: No ja tylko
1: środku
0: powiem, że
1: nocy.
0: tak, że oglądałem tego Znachora,
1: A,
0: także
1: ty widziałeś?
0: tak, widziałem, bo tak, trochę miałem takie wrażenie, że mi opowiadasz, bo może myślałeś, że nie widziałem tego filmu, ale akurat widziałem i w miarę mam taką pozytywną nawet opinię o tym filmie. Zgadzam się z tobą, że jest zupełnie inaczej zrobiony niż ta wersja poprzednia, gdzie była bardziej taka smutna. Może bardziej ta adaptacja tej też książki była bardziej taka, może była lepsza, ale z drugiej strony uważam, że dobrze, że zrobili troszeczkę inaczej ten film. Też, tak jak mówisz, zgadzam się z tobą, że to jest raczej komedia romantyczna i przetarły się tutaj swoje skille, przetarły jak gdyby po raz pierwszy jakieś nowe aktorki, nowi aktorzy, którzy się pojawili i to fajnie, no bo gdzieś oni muszą, wiesz,
1: Za
0: na dużym
1: coś.
0: ekranie się prędzej czy później pojawić i przetrzeć swoje skille i tego, czego się nauczyli w szkole teatralnej, czy gdzieś tam, gdzie się edukowali w tym kierunku, więc fajnie, że dano im szansę. I generalnie uważam, że nie jest to zła produkcja, aczkolwiek zetknąłem się gdzieś, jak już komentowałem wcześniej gdzieś na czacie tego Znachora, z taką opinią, że to jest, no nie jest, że to jednak ujmuje i nie jest to tak dobre dzieło jak to poprzednie. Ale ja tu jeszcze raz zaznaczam, to jest zupełnie inaczej zrobiony film, on ma konwencję komedii romantycznej i może dobrze, że po prostu troszeczkę inaczej to zostało przedstawione w taki bardziej humorystyczny sposób, pokazujący ten wątek też miłosny, bo wiadomo, no mamy.

0: już jedną wersję, po co powtarzać i robić remake następnego melodramatu. Tak ja przynajmniej uważam.
1: Tak, i myślę, że to takie właśnie takiej bardziej konwencji tego, bardziej pasuje to do tego autora tej powieści, do Łęgi Mostowicza, że dzięki temu ta historia może się stać bardziej popularna, że to jest właśnie tak, no bardziej na czasie, nie? Niż jakiś taki typowy melodramat. Tym bardziej, że no, ta historia jest trochę bardzo nieprawdopodobna. No i ciężko ją tak zupełnie na poważnie traktować, nie? No w ogóle możemy sobie tutaj poopowiadać o szkodliwości takich bajek. Tutaj w tym przypadku to głównie pewnie będą odbiorczyniami kobiety, nie? Że tam jakąś Marysię jakiś hrabia pokocha, a ona się potem okaże, że to jest tylko kopciuszek, tak? Który tak naprawdę ma zdolnego i bogatego tatusia. Grunt, żeby po prostu zdawać sobie sprawę, że to są tylko bajeczki. No i jak ma taką konwencję właśnie komediową, to chyba jest to takie bardziej oczywiste, że to jest tylko fikcja. I w życiu się to raczej nie zdarza.
0: Tak, zauważyłem, że też na Netflix się pojawiła się inna polska produkcja pod postacią serialu. I teraz nie pamiętam, jaki był tytuł. Czy to było...
1: Informacja zwrotna?
0: Czekaj. Nie. To była taka komedia, taki paszkwil na polską szlachtę.
1: A, 1670.
0: Aha, tak, faktycznie to był tytuł, to była data. Tak, to po prostu uważam, że to... Bo na przykład tu komentarze, które się pojawiły, na polskiej scenie medialnej wśród krytyków są w miarę pozytywne. Ja bym się przychylił do tego, że jest to jednak udana produkcja, aczkolwiek nie jest to typ humoru, który mnie aż tak bawi osobiście, ale to jest kwestia już, mówię, osobistego takiego poczucia humoru, to kto co lubi. Natomiast uważam, że jest dobrze też zrobiona reżysersko, scenariusz i teksty. Czy one będą tekstami kultowymi, to ja bym tutaj się spierał z niektórymi krytykami filmowymi w Polsce, którzy mają, uważają, że te teksty z tego serialu przejdą i będą takimi, nie wiem, tak jak z Misia, czy z jakichś innych polskich produkcji, kultowymi powiedzeniami. Nie sądzę. Mi się wydaje, że nie jest aż ten scenariusz tak dobry i te teksty nie są aż tak zabawne.
1: Halo. Słyszymy się, Tomisiu. No ja czekam szczerze na drugi sezon tego 1670.
0: Odświeżającego.
1: Coś nam ciebie rwie, Tomisiu.
0: Tak?
1: No, ale też już jest dobrze. Komu się spodobał 1670, to jeżeli jeszcze nie widzieliście, to polecam Norsemenów. Po prostu Norsemen. Bo ewidentnie na tym skandynawskim serialu twórcy polskiego 1670 się wzorowali. Bardzo mi się ten 1670 podobał. No wiadomo, że można to dopracować, że te żarty są jak czasami bardziej udane, czasami mniej. Ale sama idea tego, nie? Że można się w końcu, można z dystansem do tej naszej historii podejść, do tej sarmackiej szlachty. I fajna, no jest gra słów niesamowita, tam tutaj te wszystkie przysłowia i tak dalej, no które będą na pewno ciężko przetłumaczalne na inne języki, bo widziałam też na przykład trailer po włosku i tak sobie myślę, no jak ci tłumacze wybrną tam z tych naszych polskich przysłów. No ale tak samo jak ci Norsemeni bawili nas, tak? No to myślę, że ta 1670 też będzie bawił. Czy to nabijanie się właśnie trochę właśnie z takiej tej religii, takiej bigotycznej.
0: Nie wszystkim się to spodoba, bo wiemy, jaką mamy mentalność w naszym społeczeństwie. Na pewno pojawią się Tutaj pojawi się też krytyka z drugiej strony osób, które nie chcą się wyśmiewać z naszej, wiesz, z nas samych, bo to jest troszeczkę taki paszkwil na tą szlachtę, na tych chłopów w tamtych czasach, no to trzeba mieć jednak troszeczkę dystansu do samego siebie, żeby się z tego pośmiać. Więc wiem, że tu na pewno się pojawią też słowa krytyki z drugiej strony, którzy uważają, że to po prostu jest niegodne, żebyśmy tak wyśmiewali naszą polskość. Ale...
1: No ale też jest dużo takich, powiem, międzynarodowych tematów, nie? Choćby jak tam trochę nabijanie się z tych ekologów i walkę z ociepleniem klimatu. Także myślę, że to będzie przyswajalne dla wszystkich. A Aziz pisze, że scenarzysta 1670 przyznawał się do inspiracji Norsemanami. Także...
0: No ja będę musiał sobie obejrzeć tych, no nie powiem szczerze, że nie oglądałem, no. Więc to będzie ciekawe, żeby oglądać jako drugi właśnie Norsemanów i zobaczyć faktycznie, czy tam była inspiracja, czy nie. I też jestem ciekawy, czy powstanie ciąg dalszy tego serialu.
1: No ja myślę, że może... tak, nie sprawdzałam, ale właściwie to obstawiam w ciemno, bo no. Raz, że taki hicior, a dwa, że no tutaj... powiem, pole do popisu tematów to są dziesiątki, nie? I sobie tak osadzić to w tej XVII-wiecznej Polsce.
0: Tak, tak. Dodać jakieś inne wątki też może też, żeby się pośmiać z innych narodowości przy okazji, więc mogłoby to załapać szerszą publikę. Także tutaj jest kwestia do popisu w kolejnych odcinkach, jeżeli się pojawią. Także mam nadzieję, że to trochę załapało teraz i pojawi się wkrótce, wiesz, kolejna seria. Zobaczymy.
1: Ja zapamiętałam jeden tekst na pewno z 1670. Jak ten hrabia mówi do tej dziewczyny, córki, tej anielki, tak? Anieli, córki Jana Pawła, że wybieram sobie ciebie na moją pierwszą byłą żonę.
0: No, tak, faktycznie był taki. A kto jest reżyserem tego serialu? Bo teraz jestem ciekaw. Czy to nie jest czasami ta ekipa, która robiła 44?
1: Zaraz ci powiem. Niech no film łeb się tutaj. No czekaj, bo to z serialem to nie jest tak łatwo. Zobacz pełną obsadę. Twórcy. Maciej Buchwald. A tutaj jest tak, że to jest taka większa ekipa, nie? Bo to zależy, który odcinek. A ten Maciej Buchwald... Nie, jakieś filmy... Szczęście, nie ma o czym milczeć. Zupełnie nic nieznanego. Akordian Kądziela. Jakiś 36-latek, takie młode chłopaki. No to też nic, co byśmy znali.
0: Czyli jakaś nowa ekipa też. No. Tego właśnie nie zdążyłem sprawdzić, ale też spotkałem się z taką opinią, że 670 to jakiś, to jest nowy miś. No to tutaj ktoś chyba przesadził. No jednak tutaj bym nie porównywał tego aż do naszego kultowego misia. A to pewnie pokaże, z czasem pokaże, że ten film zostanie zapomniany, ten serial, bo jednak miś to jest taki, wiesz, cały czas na bieżąco oglądany przez ludzi, odświeżany film, bardzo fajny, a ten serial, no jest okej, okay, ale no to nie jest, wiesz, to raczej bym nie porównywał do misia. Tutaj się pojawiają, bo czytałem teraz opinię, że to jest nowy polski miś.
1: No nie, to trochę inna kategoria, a tutaj Aziz jest mega przygotowany, bo faktycznie jednym ze scenarzystów jest też Jakub Różyło i on z kolei w swoim tutaj w filmogramie to ma Sexify, to nawet widziałam kilka odcinków, polskie The Office, no i taki film Kryptonim Polska. O właśnie, może ktoś z was widział ten Kryptonim Polska, czy to dobra komedia była. Także no, tutaj tak, ten jeden reżyser doświadczony komediowo. No i mówię, no czekajmy na ten drugi sezon. Może się chłopaki rozwiną. Tutaj jest właśnie to, co ty mówiłeś, że ktoś dał młodym szansę, co nie? I młodzi reżyserzy, scenarzyści no, inspirując się tymi Norsemenami, zrobili naszą polską wersję. I bardzo fajnie obśmiewać te nasze obecne tutaj tematy wojenki.
0: Jest w ogóle, tak, jest w ogóle fajne to, że Netflix daje pole do popisu naszym polskim produkcjom i tutaj w zasadzie każda taka ekipa, która znajdzie budżet, ma szansę coś stworzyć, no bo to nie jest, wiesz, Netflix jednak kupuje to, nie? Więc jest szansa, że jak ktoś stworzy z tego swojego tam budżetu, jakaś nowa ekipa stworzy jakieś dzieło, które jest warte obejrzenia, no to jest duża szansa, że Netflix to kupi, bo wiem, że Netflix ma chyba w Polsce siedzibę i dosyć prężnie inwestuje w polski rynek filmowy. Także to jest duży plus. Nie jestem jakimś tutaj super fanem, nie będę wychwalał Netflixa, ale uważam, że dobrze Netflix robi, że właśnie inwestuje w naszym kraju właśnie w to, żeby się mogli ci młodzi twórcy rozwijać i tworzyć na tej platformie.
1: A czy ty poleciłeś jakiemuś swojemu nie z polskimi korzeniami koledze, przyjacielowi ty to 1770 i obejrzał?
0: Nie. Wydaje mi się, że nie mam w swoim gronie takiej osoby, która by to obejrzała i która by w ogóle była zaciekawiona obejrzeniem tego, bo to jest bardzo specyficzny humor, który nie Amerykanie chyba nie zrozumieją. Nie tak. Chyba, że ktoś się bardzo interesuje polską historią, no to już zupełnie inna sytuacja. To wtedy faktycznie można też polecić, ale tak jak mówię, no to jest taki bardzo wysublimowany humor. Jak ktoś nie siedzi w tych tematach takich historycznych, no tego nie rozkminia, jak ta szlachta wyglądała, jak to wszystko wyglądało, no to jest troszeczkę ciężko zrozumieć, mi się wydaje, to poczucie humoru.
1: Znaczy wiesz co, jeżeli chodzi o poczucie humoru, to właśnie też dużo takiej krytyki widziałam, że jest właśnie taki prostacki, nie? Że właśnie jest taki za bardzo to wszystko podane na tacy i że mało tam jest jakiejś delikatności, finezji w tym żarcie. Ale tak jak ale mówisz, może tej podbudowy historycznej trochę by było potrzeba, ale zaryzykuj, słuchaj, no wiesz, to są krótkie odcinki, tak. Zawsze można wyłączyć. Może akurat komuś to przypadnie do gustu.
0: Tak, ja ci powiem, że mój problem jest taki, że się trochę, jeżeli chodzi o amerykańską widownię, to się tutaj obracam w gronie młodszych osób. Nie wiem, czy to... No ale spróbuję polecić. Natomiast nawiązując do tego, co jaką polską produkcję Amerykanie oglądali, no to niestety muszę powiedzieć, że w Stanach trochę była popularna ta polska produkcja, która jest, uważam, że to jest straszny ten film. No ale jakoś był tutaj popularny, to jest, czekaj, 365?
1: Aha, okej. Okay.
0: Taki, tak. No niestety, to tak tutaj, wiesz.
1: Erotyk.
0: No ale taki. To miało wzięcie, oglądali ludzie to, bo tu, wiesz, sceny erotyczne, ładne widoki gdzieś tam, nie wiem, czy to się rozgrywało we Włoszech, czy gdzieś, no to wiesz, no Amerykanie lubią takie rzeczy, więc sobie włączą dla samego obrazu, bo jeżeli chodzi o treść, no to jest tutaj jednak dużo do życzenia, nie? Niestety.
1: No tak. To jest właśnie takie trochę zawsze porażające, że takie niby powieści erotyczne, tak, to są zawsze tam w czołówce rankingów poczytności. No, ale
0: nawet parę osób gdzieś tam właśnie mnie zagadnęło, że oglądałam ten, bo to tak mi się wydaje, że chyba kobiety to oglądały, nie wiem, no tak nie chcę tutaj...
1: No tak, bo to dla pań.
0: To chyba takie bardziej większe poparcie to miało wśród kobiet, ten nie wiem, czy to był serial, czy taki film.
1: Nie, to film po prostu. Tak wszystko jest takie, filmu, wiesz, tak. Totalnie takie, to jest dopiero, kurczę, bajka totalna i bzdura.
0: No wiem, taka bajka troszeczkę niskiego polotu i właśnie chyba nawet pamiętam, że jakaś znajoma mnie zagadnęła, Amerykanka, że to oglądała. O, nawet nie wiedziałam, że to polska produkcja, więc tak, wiesz, tak przyznałem, znaczy nie przyznałem się właśnie, powiedziałem, że nie oglądałem tego. Aczkolwiek widziałem, bo byłem ciekawy, więc włączyłem to i no nie mogłem tego przetrawić. Jakoś nie dla mnie taki typ filmów.
1: No, ale no. To dobra, no na przetarcie szlaków, no może takie 365.
0: No ale, ale słuchaj, cieszmy się, że są na tej platformie polskie produkcje. Są jakie są. Może z czasem pojawią się jakieś perełki, więc trzeba czekać. Uważam, że trzeba zachęcać jakoś tych ludzi już tak, nie wiem, nie trollować tych twórców i nie krytykować ich, nie jechać po nich totalnie i dać im szansę, bo jest wtedy też szansa, że inni też będą coś robili i się coś fajnego wkrótce pojawi. A wracając do twojego poprzedniego pytania jeszcze, co ja obejrzałem święta, to ci powiem, że niedużo. Niedużo, bardzo mało czasu spędziłem na oglądaniu czegokolwiek, ale tak mi utkwiły dwie produkcje. Taka hollywoodzka produkcja, teraz nie wiem jak jest w Polsce, bo mam Netflixa tutaj z angielskimi tytułami, ale chyba ten film z Julią Roberts.
1: Zostawić świat za sobą.
0: Tak, Zostawić świat za sobą.
1: No właśnie, polska, jak ci się podobał ten tytuł.
0: Bardzo mi to przypominał Nie patrz w górę. Tak mi się skojarzył. Nie wiem dlaczego. Wiem, że zupełnie inny scenariusz, troszeczkę inne wątki, ale taki typ, sposób w jaki to było wyreżyserowane, może tak mi troszeczkę się przypomniał ten film Nie patrz w górę. Wiesz co, fajne, bo ja tak troszeczkę też filmy czasami oceniam po tym, czy zostaną w mojej głowie. Więc jeżeli jest coś takiego, co obejrzę i zupełnie mi po jakimś czasie wyparuje z głowy, wiesz, jak to się mówi, wejdzie przez oko i wyjdzie jakimś innym otworem i zapomnę, no to znaczy, że nie była to jakaś taka superprodukcja, która by zostawiła jakiś, wiesz, ślad w mojej głowie. Natomiast ten film pamiętam, tak sobie czasami, jak sobie wspominam, co tam na tym Netflixie, czy w ogóle na jakiejkolwiek platformie oglądałem, no to kojarzę, że to obejrzałem. I no to jest fajne, ale to jest taki typowy hollywoodzki film, nie?
1: Znaczy, to można powiedzieć, że tak jak ci się skojarzyło to z tym Nie patrz w górę, to można powiedzieć, że to byłaby ta sama katastrofa, tylko gdzieś tam na prowincji, z dala od centrum miasta, nie? Jak to się toczy. No i też taki mega psychologiczny dla mnie film, bo tak. Oprócz tego, co się, że tam wszystko po kolei przestaje działać i ta nieświadomość tych bohaterów, co się właśnie dzieje tam w tym wielkim świecie i też ta sytuacja w tym domu, gdzie oni niby sobie mieli wynająć tą piękną chałupę na weekend i mieli spędzić tu się, zrelaksować, spędzić rodzinny weekend, a dzieje się wręcz odwrotnie.
0: Tak.
1: I właściciel...
0: Oczywiście pojawiają się wątki takie trochę tutaj chodzi o rasę.
1: Rasowe,
0: takie właśnie
1: tak.
0: Też rasowe, bo to jest Netflix, to no to musi się to czasami od czasu do czasu pojawić. I też zauważyłem, że Netflix czasami lubi przedstawiać tych bohaterów, w cudzysłowie powiem, bardziej takich elokwentnych, zamożnych jako czarne osoby. Nie wiem, czy zauważyłaś, że tak w ostatnich produkcjach na Netflixie pojawiają się właśnie czarnoskórzy aktorzy w rolach takich bardziej, w tych lepszych rolach.
1: Tak, tutaj jest.
0: Ale taka ciekawostka też, bo ja bym tego nawet filmu w ogóle nie obejrzał, bo tak jak mówię, rzadko zaglądam na Netflixa, mam inne rzeczy ciekawsze do roboty, ale mnie tak, że tak powiem, zmobilizowało do obejrzenia tego filmu post Elona Muska, który wysłał na Twitterze, bo gdzieś tam jestem jego followersem na Twitterze, czasami dostaję, wiesz, jakieś tam powiadomienia, jak coś napisze i on ten film strasznie skrytykował.
1: No ciekawe czemu, może dlatego, że Tesla tam się tak źle
0: zachowują. Tak, chodziło o te Tesle, ta scena z Teslami. Ktoś mu po prostu wysłał i wiesz, hashtaga dał na Elona Muska właśnie scenę z tymi Teslami i on po prostu do tej osoby odpisał, no i to się stało takim, to był taki mem, że tak powiem, tygodnia, nie? Więc to gdzieś tam się pojawiło też na moich tam tych mediach twitterowych, czy X, nie wiem jak to nawet wymawiać, bo to się ciężej teraz wymawia, X, no i właśnie mnie to tak, wiesz, skłoniło do tego, żeby ten film sobie zobaczyć, nie?
1: Ja słyszałam, ciekaw, że teraz się mówi Twix, po prostu.
0: Twix, no fajnie, podoba mi się, chyba to przyjmę, Twix. No,
1: a to był taki produkt anti-placement, co nie? I jestem właśnie ciekawa, jak takie coś się, tak powiem, rozwiązuje z firmą, no bo ciężko to odebrać jako taka, no, reklamę tego produktu, nie? To jest raczej antyreklama i co, wtedy firma może...
0: Tak, ja ci coś
1: ustalać,
0: powiem.
1: Co?
0: Ja ci coś powiem, co mi się wydaje, więc od razu tutaj proszę wszystko w cudzysłów brać, co mówię, że od pewnego momentu, być może to było w zeszłym roku, no to było jakiś czas temu, kiedy Elon Musk zaczął wysyłać takie dziwne posty na jeszcze Twitterze, bo miał wtedy jeszcze Twittera, który nie należał do niego, no i to miał swoje konto. Które wszyscy śledzili, miliony ludzi, gdzie się zaczął określać jako już nie demokrata, nie taki progresywny, lewicowa osoba, tylko że tak jakby się odseparował od tej całej ideologii, powiedzmy z lewej strony, że to do niego nie pasuje, że on jak gdyby się już nie czuje tego...
1: Częścią
0: tego wiesz... tej lewej strony i określił się jako prawicowy, że będzie głosował na republikanów, że tam, wiesz, był nawet doradcą Donalda Trumpa w tamtym czasie i, wiesz, zakładając, że Netflix jest bardziej taki po lewej stronie, że tak powiem, a on teraz jest po drugiej stronie, po prawej, bardziej, wiesz, też jeszcze był ten motyw przecież, że przeniósł swoją jedną z siedzib swoich firm do Teksasu, takiego republikańskiego stanu. Było mu zarzucane tutaj, że uciekł z Kalifornii, bo nie chciał płacić podatków, a w Teksasie, jak zaczynasz biznes, pierwszy rok nie masz w ogóle podatku, a potem jest tylko 1%, że po prostu nie chciał, jak gdyby, wiesz, tej kontrybucji swojej dokładać się do tego budżetu Kalifornii, po prostu sobie uciekł. Więc taki cały powstał taki, no nie powiem, że jest ruch, ale bardzo dużo ludzi, tak mam wrażenie, że się troszeczkę od niego odwróciło, bo go zawsze uważało za taką osobę bardziej, wiesz, progresywną, taką, wiesz...
1: No wiesz, może sam przeszedł jakąś przemianę po prostu, nie? To też on...
0: Jakąś tam przemianę przeszedł.
1: Elon Musk też dojrzewa i może coś mu się tam przestało podobać na tej lewicy.
0: Tak. No na pewno to wywołało takie emocje, bo on to publicznie ogłosił. Ja nawet pamiętam jego taki jeden tweet, gdzie wysłał taką oś, na której były zaznaczone różne stacje telewizyjne, wiesz, gdzie ten bias taki, nie? Gdzie te media po prostu od lewa do prawa i że on ani tam, ani tu, ale narysował siebie na tej osi, że jest bardziej po prawej stronie, nie? No i to wysłał i od tamtego czasu taki się... No, z dwóch stron zaczęła się taki troszeczkę na niego najazd, że on to robi, bo chce po prostu tak jak gdyby też ten swój biznes przesunąć w tym kierunku takim, w prawym kierunku, żeby te, powiedzmy, jego na przykład samochody elektryczne były kupowane też przez tych konserwatywnych Amerykanów, nie? Którzy, wiesz, sam pomysł Cybertrucka to był taki, żeby dotrzeć do tego klienta konserwatywnego, który jeździ tym, wiesz, tym pick-upem, tym truckiem, który pali tam, wiesz, 30 litrów na kilometr i tak dalej, to zazwyczaj są tacy, powiedzmy, takie redneki gdzieś tam, no ja tak mówię w cudzysłowie, nie bierzcie tego, nie obrażajcie się, jak ktoś tego, jakiś rednek słucha, bo nie o to chodzi, tylko chodzi mi o to, żeby tak mniej więcej określić, jak to wyglądało. I tutaj jest takie być może zderzenie, że Netflix cały czas jest jednak po tej drugiej stronie i Netflix może teraz nie mieć żadnego problemu, żeby go w różnych produktach, jak wątek tego Elona i jego tych firm, biznesów troszeczkę tak trollować, że tak powiem, bo niekoniecznie trzeba mówić, że będzie przedstawiał negatywnie, w jakimś negatywnym świetle, ale będzie, że tak powiem, miał większą odwagę, żeby go tam trollować, nie?
1: No to dla tych, którzy nie widzieli tego filmu, został wszystko za sobą, no to tam w tym świecie, w którym był ten cyberatak, tak, nie ma internetu, nie ma, no nie ma internetu generalnie, tak, nie można się żadnego GPS-a sobie uruchomić, no to te Tesle, tak powiem, zwariowały, same się naprowadzają wszystkie do jednego miejsca, bez oczywiście kierowców, i jest taki sznur tych samochodów po prostu rozbitych, które nie patrzą oczywiście na pieszych na drodze, tylko rozpędzone, tak jak do magnesu jakiegoś, po prostu zmierzają wszystkie do jednego miejsca. Tutaj Wudy też pisał, że widział jakiś ciekawy film o Teslach w jakiejś zimowej aurze, tak, gdzie po prostu co paręset metrów była rozładowana Tesla. No może to być jakiś taki właśnie delikatny atak na Elona Muska. A może on faktycznie zaopatrzy już lewą stronę. To tak jak mówisz, chce teraz zaopatrzyć swoje produkty i do nich nakłonić
0: prawą stronę. On był na początku taki, mam wrażenie, że on był takim guru właśnie tej progresywnej Ameryki. Że był taki, wiesz, geniuszem, taką osobą, która, wiesz, jest ikoną, ale... No niestety jest coś takiego, że ta polityka wkracza we wszystkie sfery i też i wkracza sferę medialną i artystyczną. No wszędzie się pojawiają te podziały polityczne. No, jest taki problem. W Ameryce też to jest zauważalne i on po prostu tak jakby w pewnym momencie zerwał z tą swoją taką wizją bycia takiej osoby, wiesz, progresywnej, demokratycznej, anty właśnie klerykalnej, anty takiej konserwatywnej i przeszedł tak jakby na drugą stronę mocy. To już sobie każdy może dopowiedzieć, czy złej, czy dobrej, no nie wiem.
1: No starzeje się, a z wiekiem wiadomo, że wszyscy trochę bardziej konserwatywnie się robią.
0: A być może też jest taka teoria, że on taki zawsze był. I po prostu przez to, że mieszkał w Kalifornii, może po prostu zgrywał taką też osobę, bo jednak, wiesz, no miał tutaj ten wpływ tego biznesu, też, wiesz, jeżeli chodzi o sam stan, jest też bardziej, ma takie progresywne podejście do wszystkiego, no to może przez cały czas to było takie udawanie i w momencie, kiedy miał już, osiągnął taką pozycję silną, na
1: poczuł się
0: arenie.
1: Odważny, żeby
0: tak,
1: się ujawnić.
0: Poczuł się na tyle odważny, żeby po prostu wprost tą maskę swoją zrzucić i powiedzieć tak naprawdę, w co wierzy, kim jest, się jakoś tam, powiedzmy, samemu zaszufladkować i okopać na jakiejś tam pozycji, nie?
1: Może tak być, może tak być. A ty, Tomisiu, skoro tam mieszkasz w tej Kalifornii, tutaj wcześniej Baton Rouge zasugerował, że najlepiej to by było, jakby Tim Burton nakręcił Akademię Pana Kleksa. I ja myślę, że to jest dobry trop. Do 3 razy sztuka. Słuchaj, Tomisiu, ty masz tam koneksje różne. To i do świadka filmowego znajdziesz. Bo tam podobno mówią, że to, żeby z kimś się skontaktować, to tam wystarczy tylko 6
0: czyli
1: osób.
0: Tim Burton, czyli taka wersja pana Kleksa a la Batman, tak? Coś takiego?
1: A bardziej jakby gnijąca panna młoda. Albo Edward Nożycoręki. Bardziej w tą stronę, ja myślałam.
0: Może taka mroczna postać?
1: Tak,
0: zrobić z pana Kleksa taki właśnie, że on przeszedł jakąś metamorfozę i stał się taką mroczną postacią teraz. No wiesz, to by był w sumie nawet niezły pomysł, żeby... No bo to jest to do czego w sumie apelowałem, żeby stworzyć coś świeżego, coś nowego, nie? Mm. I mniej więcej to też jest pomysł, na który wpadł... Teraz może ktoś mi pomóc, bo zapomniałem, kto jest reżyserem tego ostatniego Jokera. Przepraszam, muszę sobie odkaszlnąć. Już jestem. W każdym razie ten nowy Joker, on chyba teraz też wchodzi w tym miesiącu, czy może już wszedł na ekrany, na platformę Netflixa, więc jakbyś miała okazję, możesz sobie obejrzeć. On jest zupełnie inaczej przedstawiony niż w poprzednich produkcjach. I przez to może się jakoś przyjął ten film. Miał dosyć ciepłe przyjęcie ze strony krytyków filmowych.
1: Ale wiesz, teraz będzie jakiś kolejny Joker, czy ten z Joaquinem Phoenixem?
0: No ten z Joaquinem Phoenixem.
1: Aha, okej. Okay.
0: No ale wiesz, zagrał tam... ja uważam, że on fantastycznie zagrał, że w ogóle Joaquin Phoenix nadaje się na takie role, wiesz? On dla mnie jest takim aktorem, którego niestety ja sam sobie zaszufladkowałem i on nie we wszystkich rolach by mi pasował. Aha, i tutaj wiesz, też wspomnę, bo ja mówię to, co oglądałem na Netflixie, ale jeszcze wspomnę, że w międzyczasie, w tym okresie świątecznym udało mi się obejrzeć Napoleona w kinie.
1: No i właśnie, a co sądzisz o tym?
0: Wiesz co? Jezu. Mam jakieś takie mieszane uczucia, wiesz, bo jest jakby ten film takim troszeczkę dla mnie to... Ja miałem zupełnie inne takie... inną wizję Napoleona. Z jakiejś tam kiedyś książkę czytałem o Napoleonie, jakieś tam filmy dokumentalne, czy też na YouTubie coś tam oglądałem o Napoleonie. I miałem wizję Napoleona jakiego takiego, wiesz, silnego wodza, twardziela tamtych czasów, świetnego stratega. A w tym filmie, i tutaj wiesz, też nie chcę, bo nie wiem, czy też nie chcę robić tej, nie chcę, jak się mówi, spoilować, tak?
1: Właśnie różne są wersje, spoilować albo spoilerować, ale chyba spoilerować,
0: bo spoiler, bardziej... spoiler to mi się zawsze kojarzy z tym takim statecznikiem, spoiler w samochodzie na przykład z tyłu, nie?
1: No, jak to
0: dobra, no nieważne, no mój polski nie jest najlepszy, więc proszę o wybaczenie.
1: Możesz spoilować, bo mogę spoilować chciał, albo spoilerować.
0: Dobra. Więc on troszeczkę jest tak prześmiewczo pokazany w tym filmie. Jest tam kilka takich scen w tych takich, wiesz, ważnych jego bitwach, w których brał udział i naprawdę no, jest pokazana ten jego kunszt i strategia, ale z drugiej strony też jest pokazany
2: no
0: jako taka osoba,
2: lubię te niedzielne
0: która się,
2: audycje.
0: Wiesz,
2: pozdrawiam
0: ta,
2: serdecznie.
0: To odwaga gdzieś
2: PS
0: się przebija
2: na Netflix
0: przez jego,
2: jest wiele wartościowych produkcji na Disney Plus zresztą też.
0: Takie mam wrażenie, jest jako gbur pokazany, jest jako pokazana taka osoba, która nie do końca była, wiesz,
1: nie
0: do końca był. Tak, tak. No, nie chcę powiedzieć, że jest w jakiś super negatywny sposób pokazany, ale. To jest też kwestia, czy po prostu tak zamiar miał reżyser, żeby właśnie Phoenix tak go zagrał, czy dał mu wolną rękę i Phoenix go zagrał tak, jak on chciał go zagrać. No ciężko mi powiedzieć, bo nie oglądałem jeszcze żadnej takiej relacji, jak ten film był tworzony, też nie oglądałem żadnej wypowiedzi Phoenixa, jak... wiesz, jak do tego podchodził, do tej roli, więc nie chcę tutaj się wypowiadać, ale ja tak to odebrałem, że on jest tam bardziej negatywnie i prześmiewczo pokazany w tej produkcji.
1: No, Francuzi chyba nie są zadowoleni tego Napoleona.
0: No, Francuzi, może Polacy też nie, bo jednak, wiesz, w naszym hymnie to byśmy chcieli śpiewać o tym Napoleonie Bonaparte jako takim wodzu, a nie o jakimś kurduplu, chociaż to też jest ciekawostka, że w tym filmie nie był przedstawiony jako człowiek, że tak powiem, o niskim wzroście i też takie nawet chodzą też opinie niektórych historyków i niektórych osób zajmujących się tematem Napoleona, że on nie do końca mógł być takim kurduplem, że może to jest po prostu taki też wymysł gdzieś tam po drodze.
1: Trzeba by się tutaj trochę poczytać, nie? O te takie relacje z planu. Tym reżyserem tego nowego Napoleona jest Ridley Scott. No już taki sędziwy, z dorobkiem reżyser, który sobie nawet z Russellem Crowe poradził w Gladiatorze, więc raczej obstawiam, że ma wpływ duży, nie? Na to, co ci aktorzy robią. No ale to tylko moje domysły.
0: Tak, bo to by trzeba było, wiesz, czasami po takich produkcjach się pojawiają takie nagrania, oni wspólnie siadają, bo też pamiętam, że lubię to czasami sobie obejrzeć już taki post-production, jak reżyser z tymi głównymi aktorami siadają i opowiadają mniej więcej w takim kameralnym gronie, jak to wszystko tworzyli. Oczywiście to trzeba to podzielić wszystko przez dwa, bo wiadomo, że publicznie nikt nie powie do końca całej prawdy, co tam się na scenie działo, aczkolwiek jest to taki moment, że można tam mniej więcej zobaczyć, jak ten, jak te relacje się układały na planie, nie? Czy tutaj ktoś miał wolną rękę do tego, żeby zagrać to w taki sposób, bo czasami to, tak jak mówisz, czasami to jest kwestia podejścia reżysera do swoich aktorów i aktorów do reżysera. Tak jak mówisz, czasami reżyser po prostu rezygnuje z dalszej współpracy z danym aktorem, dlatego że ten aktor po prostu no, nie dogaduje się z reżyserem i ma troszeczkę inną wizję, czy chce w inny sposób zagrać i że tak powiem, no, ciężko mu jest przyjąć jakąś na planie krytykę tego reżysera, czy to, co ten reżyser od niego wymaga i oczekuje jego takich non-stop jakichś tam, wiesz, pouczeń, nie wiem, jak to powiedzieć, w każdym razie to są też, wiesz, silne charaktery, czasami się gdzieś tam zderzają. Aktor, reżyser, te relacje różne bywają. Ale generalnie mi się film podobał. To nie powiem, że nie. Ja go ten film znowu już zupełnie przypadkowo obejrzałem, bo poszedłem do kina z dzieciakami na zupełnie jakiś film ze studia Ghibli, bo moja córka jest straszną miłośniczką studia Ghibli i się pojawił w kinie teraz jakiś nowy film z tego studia. To jest taka animacja japońska. I ja po prostu, że tak powiem, wiesz, u nas jest coś takiego, że wchodzisz do kina i płacisz za wejście tak jakby do kina, a potem możesz sobie iść do jakiejkolwiek sali. Tak, możesz iść do tego. Także ja poszedłem sobie tam kupić drinka i potem tak patrzę przy tym barze.
1: A, okiem, po drinku tak sobie, to i Napoleon wejdzie.
0: Tak, i tak sobie rzuciłem okiem w lewo, patrzę, o, Napoleon leci w tym samym czasie, nie? No i tam, wiesz, wysłałem tekst do mojej córki, że będę obok sobie siedział, że się spotkamy po filmie, no i poszedłem na tego Napoleona. Także ja końcówki nie oglądałem tego filmu, niestety, bo ich film się skończył wcześniej i musiałem, że tak powiem, wyjść. Aha. Także chyba do tego momentu, kiedy on tam został na tą wyspę, wiesz, oddelegowany. Mhm. Także, ale do tego momentu oglądałem praktycznie od początku i mi się podobał film. Podobał mi się, tylko mówię, że sposób, w jaki został Napoleon przedstawiony, może się nie każdemu też spodobać, bo jest troszeczkę tak prześmiewczo pokazany. Jako taki nawet ruchacz, bym powiedział. No bo wiesz, ten film w zasadzie, on się troszeczkę opiera, jest na podstawie tych pamiętników z tą Josefiną chyba, tak? Mm-hmm. Z tą Josefiną, którą miał, tą kochanką, potem żoną. I jest właśnie ten wątek się cały czas przebija. Właśnie ten wątek jego, tej Josefiny, jak ta Josefina też wpłynęła na jego karierę.
1: Czyli jeszcze wychodzi na tym, że to kobieta wszystkim rządziła.
0: Tak, właśnie. Jest ten wątek takiej właśnie silnej kobiety, która, wiesz, ma tą szyję, on ma głowę, ona ma tą szyję, gdzie ma tą możliwość, tą głowę skręcania w tym kierunku, w którym ona chce. Więc to też tak jest ciekawe, że to nie jest taki film stricte typowy o Napoleonie, tylko on faktycznie chyba bazował na jakichś pamiętnikach, czy na jakiejś książce, przepraszam, to chyba była książka, więc ta adaptacja jest oparta na tej książce i w tej książce właśnie głównie tam ten wątek tych ich listów miłosnych się pojawia też, nie? Więc to też może się komuś nie spodobać. Mi akurat to nie przeszkadzało w tym filmie. To było dla mnie ciekawe, tym bardziej, że ja nigdy tych listów, wiem, że to jest dostępne, można sobie poczytać, ja tych listów nigdy ich miłosnych nie czytałem, więc dla mnie to też była taka ciekawostka, żeby zobaczyć, jak te relacje tego wielkiego wodza z tą jego żoną, kochanką żoną i potem znowuż kochanką, jak już się rozwiedli. Nie chcę tutaj też spoilerować czy spoilować, bo to też jest fajny wątek do obejrzenia sobie w filmie, jak się to rozegrało.
1: A wy się fajnie rozkręciliście, jak to nocniki, im głębiej w noc, tym wy jesteście aktywniejsi. Przede wszystkim dzięki za pierwszego donata, no name'owi, który tutaj lubi nas słuchać i poleca właśnie nie tylko Netflixa, ale też Disney+. A Bukowski Grzesiu pisze o tym, że mit o niskim wzroście Napoleona wynikał ze złośliwości Brytyjczyków, którzy oczywiście go nienawidzili i przeliczyli jego wzrost z talii francuskich wprost na angielskie i tak wyszło, więc nie był wcale niski ogółem.
0: Jest też tam taki wątek właśnie, który pokazuje tą złośliwość tych Brytyjczyków. To jest w momencie, kiedy on się miał spotkać z jakimś przedstawicielem właśnie królewskim tronu brytyjskiego i sobie wyobraź, że no, jak do tego spotkania miało w ogóle nie dojść, albo już jak doszło, to on został potraktowany jako taki zwykły prostak, gbur. I nawet było powiedziane przez tego brytyjskiego przedstawiciela, że ty nie jesteś żadnym, że jesteś nikim, że nie jesteś żadnym, to jest zwykłym prostakiem. No i wiesz, on zaczynał swoją karierę jako brygadier, także Napoleon
1: bo nie był
0: jako
1: z arystokracji. Brygadier.
0: Tak, nie był z arystokracji, nie płynęła w nim ta arystokratyczna krew, a wiadomo, jakie podejście do tego mieli Brytyjczycy. Nie? Dla nich taka osoba nie była zupełnie na tym samym poziomie do rozmów.
1: Dla nich
0: więc
1: chyba
0: ten
1: dalej
0: wątek
1: tak
0: też się
1: jest.
0: Tam pojawia. Proszę?
1: Dla nich to chyba dalej tak trochę jest.
0: Tak, tak. No, no ale to wiesz, to jest taka ich wspólna historia tych wojen napoleońskich i potyczek wspólnych. Więc to tak jak my mamy też w swojej historii nasze potyczki z naszymi już dawnymi wrogami, no to też czasami mamy takie prześmiewczy może stosunek do nich i oni do nas. Także to chyba jest taka normalna rzecz.
1: Tak, żeby wroga
0: tak nawzajem się Brytyjczycy i Francuzi nawzajem będą się gdzieś tam szczypali zawsze, nie?
1: Żeby ich bardziej nienawidzić, nie? Tak samo jak w samych swoich też tak. Czy jak się napatrzysz, to tak bardziej tego Kargula nienawidzisz. A Azes, to on jest przygotowany filmowo ostro, bo zamiast Napoleona poleca Vendée, film o chłopskim powstaniu przeciw zbrodniczej rewolucji francuskiej. I to jest film Vendée właśnie, Zwycięstwo albo śmierć. I to jest film produkcji francuskiej z 2022 roku. I 7,6 na Filmwebie. Także...
0: Okay, to sobie muszę to też obczaić. Ja już będę kończył, bo też... Czuję się strasznie winny, że tak zadzwoniłem na koniec i ci przedłużyłem, a
1: nie,
0: ty
1: no
0: masz pewnie jutro pracę.
1: Miała być krótsza audycja, a będzie taka w sam raz.
0: No, ale powiem jeszcze o jednej.
1: Odgrażał. Tak, bo...
0: No dobra, to ja w takim razie bardzo szybciutko już do konkluzji zmierzam z moim ostatnim filmem, który mogę polecić, który w zasadzie oglądałem chyba, nie wiem, parę dni temu. Na rat musiałem obejrzeć, bo zacząłem strasznie późno oglądać i się film okazał tak długi, że końcówkę chyba, nie wiem, wczoraj czy przedwczoraj oglądałem i to jest kolejna adaptacja tej historii, tego wypadku katastrofy lotniczej w Antach, w której brali udział sportowcy z Urugwaju, futboliści z Urugwaju. Lecieli gdzieś na jakiś mecz, na jakieś rozgrywki chyba do Santiago de Chile z Urugwaju. I bardzo mi się podoba ta adaptacja, bo ja w ogóle teraz tak staram się szukać czegoś innego poza hollywoodzkimi produkcjami. I ja wiem, że chyba w 93 roku była też adaptacja, może na podstawie książki, może nie, tego już nie pamiętam, z Ethanem Hawkiem, tak? Dobrze wymawiam imię tego aktora? To była taka amerykańska produkcja, też bardzo fajny film, ale jak to mówię, styl taki hollywoodzki, więc wiadomo. Natomiast ten film, już wam mówię, jaki jest tytuł.
1: To jest Śnieżne Bractwo?
0: Society of Snow. Śnieżne Bractwo, tak po polsku.
1: No właśnie, to fajnie, że polecasz, bo to widziałam na Netflixie, ale tak nie wiedziałam. To
0: tak, od razu ci powiem coś takiego, bo ja ten film też poleciłem na Skype'ie Krawcowi. Ten film uważam, że trzeba obejrzeć sobie w wersji oryginalnej, czyli po hiszpańsku na Netflixie i włączyć sobie ewentualnie, no bo nie każdy, wiesz, się skuma, ale włączyć sobie po polsku polskie napisy tylko. Dlaczego? Dlatego, że ja zacząłem to oglądać w wersji angielskiej. No polskiej nie oglądam film, zazwyczaj oglądam w wersji angielskiej, mi się lepiej to ogląda. Jakoś ten film tak wydawał mi się bardzo sztuczny z początku, więc od razu zrobiłem taki eksperyment, że włączyłem w tej wersji dźwiękowej, oryginalnej, z polskimi napisami i naprawdę bardzo fajnie mi się to oglądało. Dlaczego? Bo ten film, naprawdę oni się bardzo postarali, żeby odtworzyć. To jest oczywiście na podstawie książki o tym samym tytule, ale ten film jest dosyć wiernie odtwarza tą całą atmosferę właśnie z tej katastrofy, która się wydarzyła w Andach. Weźcie pod uwagę, że nawet są tam takie detale, gdzie ja sobie potem oglądałem zdjęcia oryginalne i te zdjęcia oryginalne, które były robione i przed wypadkiem w tym samolocie i potem po wypadku, one tak wiernie w tym filmie są pokazane, że naprawdę aż byłem zdziwiony. Poza tym sobie wyobraźcie, że ten film był nagrywany dokładnie w tym miejscu, w którym się wydarzyła katastrofa. Więc ta cała atmosfera, ten śnieg dookoła, ten ogrom tych Andów, tych gór, ten klimat, naprawdę bardzo fajnie mi się oglądało ten film, zupełnie nie hollywoodzka produkcja, z tego co chyba tam widziałem na Netflixie, ten film nawet dostał nagrodę chyba w Wenecji. To jest film, nie wiem, on chyba jest z zeszłego roku, czy sprzed paru lat, także to nie jest jakiś nowy film, natomiast się teraz dopiero pojawił na platformie Netflix. I no jest po prostu bardzo fajnie zrobiony, uważam, bardzo. Ja ostatnio po prostu mi się już te filmy hollywoodzkie chyba trochę nudzą, więc tak szukam po prostu jakiegoś takiej odskoczni i szukam jakiegoś takiego kina zagranicznego, także może dlatego też mi się spodobał ten film.
1: No to dzięki. Dobra. Za polecajkę, raz, że po Dobra. Hiszpańsku.
0: Ja będę kończył, bo widzę, że się pojawił szanowny wódz, więc
3: jestem, dobry wieczór. Dobry. Sobie to odnośnie do tego, co mówiłeś wcześniej o mózgu, oddzwonię tak naprawdę, więc możesz z niej znikać, to się będziesz mógł ewentualnie odnieść, może coś, jeśli bym coś mówił niezgodnie z prawdą, ale mam wrażenie, że być może takie jest postrzeganie mózga w szerokiej publice amerykańskiej, natomiast on nigdy nie był demokratą jako taką per se. Ja jeszcze pamiętam z czasów, kiedy mózg tak bardzo słynny nie był, jeszcze zanim stworzył SpaceXa i Teslę, on się dorobił na stworzeniu PayPala, a PayPala stworzył razem z Peterem Thielem. Peter Thiel to jest otwarty, jawny libertarianin, tak? Czyli to już nie ma znaczenia już. Mhm. A więc osobą, która uważa, że rola państwa powinna być minimalna, podatki powinny być minimalne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj mózg z żadnej rewolty nie zrobił. Jak ktoś słuchał kontestacji dekadę temu, czyli to tam mózg był pokazywany jako pewnego rodzaju figura właśnie przedsiębiorcza, będąca zwolennikiem niskich podatków, będąca zwolennikiem właśnie dorabiania się i tak dalej, i tak dalej. Był pokazywany jako figura jak najbardziej pozytywna i pod tym względem on się nie zmienił. On zawsze był progresywny obyczajowo, więc to tak, ale nigdy absolutnie nie był zwolennikiem wysokich podatków, wsparcia ze strony państwa socjalnego i tak dalej, i tak dalej. Tutaj on się nie zmienił pod tym względem, nie? Więc jego ucieczka z Kalifornii nie stała w żaden sposób w opozycji do jego światopoglądu, który miał wcześniej. Ja tu się po prostu jakby nie zgodzę. Być może, że jest inaczej postrzegany przez Amerykanów powszechnych, ale...
0: Czekaj, ja też ci przerwę. Przepraszam, że ci przerywam, ale ja też po prostu nie mam za dużo czasu i też nie chcę zabierać tobie cennego czasu, ale się szybko odniosę do tego. Ja się właśnie tak... Bo twoja opinia jest tak, jakby powiedziałaś, nie stoi w zgodzie z moją opinią, ale ja właśnie też tak uważam. Też mi się wydaje, że on od samego początku przyjął taką maskę, taką rolę z tego względu, że on, musisz wiedzieć, że on te swoje biznesy jak zaczął prowadzić. Ja tutaj już mówię o tym okresie późniejszym od PayPala. On bardzo dużo korzystał ze strony demokratów, ze strony prezydenta demokratycznego Obamy, który uratował mu tę firmę. I dlatego
3: dokładnie, to mu zresztą też, zresztą to mu też libertarianie potem bardzo mocno wyrzucali, wiesz, właśnie to, że ogromne dotacje brał na, i na Tesla, i na SpaceX, że no SpaceX w gruncie rzeczy no, głównym klientem SpaceXa jest NASA, tak, czyli agencja państwowa,
0: ja ci
3: dopłaty dla Tesla bierze i tak dalej, i tak dalej, nie, i ja globuje za tym, więc jakby tam on ma... No jakby tutaj dużo jakby stracił w oczach tych ludzi, którzy mieli takie poglądy, jak on miał wcześniej, więc tutaj wolta jego jest, ale raczej właśnie za drugą stroną, wręcz przeciwnie. No to mów, to chciałem tylko...
0: Tak, i jedną rzecz ci powiem i to też daje dużo do myślenia, że po tym kryzysie w 2010 roku, nie wiem czy nadal pamiętasz, jaka była atmosfera, jak to wyglądała, był ten olbrzymi bailout taki, czyli po prostu jak gdyby uratowanie gospodarki poprzez uratowanie niektórych firm przemysłu samochodowego i tutaj jakbyś sobie na przykład pomyślał, że Republikanie byli w ogóle przeciwni temu bailoutowi, który zrobił Obama, żeby po prostu wykupić długi i te firmy uratować. I tutaj mam na myśli firmę Ford, firmę GM, General Motors. Oni byli zupełnie stali po przeciwnym stronie barykady. Uważali, że jak ktoś po prostu źle prowadził tą politykę finansową, to powinna taka firma upaść, nie powinno się jej pomagać. Natomiast demokraci, wiadomo, jakie mieli wtedy na ten temat myślenie, więc zrobili ten bailout, pomogli. To też jest kwestia nie tylko samego Obamy, ale jego rządów i Bernanke, ja nie pamiętam jak się nazywał ten minister finansów w tamtym czasie, ale chyba to był on. Natomiast wiesz, to samo zrobili i to samo się stało w sumie z Teslą. Tesla została w podobny sposób uratowana przed bankructwem. Czyli to takie podejście do tej polityki finansowej, do tego wszystkiego, takie bardziej konserwatywne, tak jak mówisz, no niestety tutaj nie zadziałało. Tesla nie upadła, a powinna upaść wtedy, no bo się te samochody, ten cały pomysł na początku nie za bardzo się przyjął. Były pobrane kredyty, a mimo tego zwrócił się do Obamy i do rządu Elon Musk i dostał dosyć duży zaszczyt gotówki od rządu. Bodajże wtedy też dostał zaszczyt gotówki na SpaceX, bo to ten program też wtedy raczkował. NASA jako instytucja rządowa, bo jest sponsorowana jednak, wiesz, z rządu, to jest rządowa agencja, podpisała ze SpaceX szereg umów, które też nie zostały do końca sfinalizowane w taki sposób, jaki miały być sfinalizowane, ale to wszystko, wiesz, zostało tak zrobione, żeby po prostu ta firma SpaceX nie umarła swoją śmiercią naturalną, dlatego że założenie wtedy z rządu było takie, żeby... No bo to było po tych katastrofach szatla i tak dalej i NASA zamknęła ten cały program tych szatlów i musiała korzystać z pomocy Rosjan, tak? Więc założenie było takie, żeby ten przemysł troszeczkę sprywatyzować, no i wtedy, że tak powiem, na pierwszym miejscu się pojawił SpaceX, który był najbardziej zaawansowany w tej nowej technologii recyklingu rakiet. Więc ten cały układ, który się stworzył, taki ten pomocowy, zadziałał w 100% na korzyść Elona Muska. Więc dlatego ta opinia, jak była na samym początku, że on korzysta z tych pieniędzy rządowych, z tej pomocy demokratów, to się jawnie mówiło na samym początku, że to jest czysta pomoc ze strony demokratów, że mu demokraci pomagają. No ta opinia powstała i ona przez jakiś czas tkwiła w mediach, dlatego tak był postrzegany. Ale ja się generalnie z tobą chyba zgodzę. Też mi się wydaje, że on nigdy taki nie był, że on był bardzo wyrachowany i to był czysty kapitalista. Jego poglądy nawet uważam, że po części biorą się też z jego pochodzenia, bo jego ojciec przecież jako finansista i gdzieś tam miał firmy, które wydobywały szmaragdy gdzieś w RPA. Wiesz, jego mama też jest znana z poglądów bardziej takich konserwatywnych. To jest bardzo konserwatywna rodzina. Rodzina Masków. Ja w ogóle polecam tobie, Wodzu, jest w Polsce, się pojawiła ta wersja polska biografii Elona Muska, Isaacsona. Jest bardzo fajna ta biografia. Polecam.

0: on dzisiaj jest, w jaki sposób patrzy na świat i tak dalej. No to tyle.
1: Ja myślę, że nie wiem, czy jego postać jest na tyle ciekawa, aby chciałbym się tracić czas na czytanie jego biografii, oprócz tego słyszałem, że książka jest faktycznie dobra. Chciałbym też to zakończyć, bo generalnie jakby z wszystkim, co powiedziałeś, się jakby tutaj zgadzam. Dlatego też, a chciałbym to jakby zakończyć takim dowcipem. Otóż jeśli ktoś twierdzi, że właśnie nie jest możliwe zostać miliarderem, jeśli jesteś, przyjeżdżasz do Ameryki z Afryki, no to właśnie Musk jest przykładem takiego gościa, który temu przeczy, tak? To jest gość, który jest imigrantem z Afryki, tak? Więc kraj Stany Zjednoczone jak najbardziej zawsze dla takich ludzi stoi otworem.
2: A nas straszą tak, imigrantami z Afryki.
0: Tak, ale wiesz co, wodzu, ja ci coś powiem. Ja bym nie krytykował osób, które przyjeżdżają się uczyć do Stanów i jest im dana szansa, żeby po studiach na amerykańskiej uczelni kreować swój biznes, czy stwarzać warunki na to, żeby powstawały startupy, bo to jest taki typowo amerykańska, taki typowo amerykański, jak to się mówi, spirit, nie? Taki, że każdy ma szansę te przyjechać, się wyedukować i coś stworzyć i tą świeżą krew wnieść w ten kraj. Także ja generalnie uważam, że ten kraj jest zbudowany na migrantach. Jest to zupełnie inna ideologia niż my, myśląc o Polsce czy o innych krajach, gdzie tutaj jest idea, która buduje ten kraj i ludzie, którzy wierzą w tą ideę, a nie sami ludzie de facto, którzy gdzieś tam gdzieś skądś przyjeżdżają i wiesz, tutaj osoba Chińczyk z Chin może być równie dobrym Amerykańcem jak typowy Amerykanin gdzieś tam z Kansas City czy z Tennessee, także...
1: Ja myślę, że wiesz, jakby co do zasady się z tobą zgadzam, dlatego mówiłem, że jest to jakby dowcip, a dowcip polega na tym, że po prostu bardzo wiele osób twierdzi, że ludzie z pochodzenia afrykańskiego nie mają w Stanach Zjednoczonych szans.
0: Nie, każdy ma szansę. Ja ci powiem, że ostatnio rozmawiałem z chłopakiem.
1: A jednak twierdzisz, że jest systemowy rasizm, rozumiesz?
0: Tak, z Nigerii i byłem normalnie zafascynowany, jak ten chłopak z Nigerii, który, ja wiesz, ja tu jestem 20 parę lat i mój angielski jest jaki jest, nie jest idealny, ale ja byłem zafascynowany, bo ten chłopak przyjechał tutaj na studia prosto z Nigerii, Nigeryjczyk, i on tak fantastycznie mówił po angielsku, że to głównie było moje pytanie do niego, gdzie on się tak dobrze angielskiego nauczył. I on stwierdził, że w Nigerii większość ludzi tak dobrze po angielsku mówi, co aż mi się w ogóle nie chce wierzyć w to.
1: A to jest akurat bez żartu fakt. Statystycznie, jeśli chodzi o nowych imigrantów z Nigerii do Stanów Zjednoczonych, zazwyczaj są to właśnie ludzie, którzy odnoszą poważny sukces, tak, życiowy. To jest to statystycznie. Widać to statystykę.
0: Tak, już tutaj wejdę w dygresję. Z chłopakiem też miałem bardziej ciekawą rozmowę, bo on akurat studiuje na SDSU, to jest San Diego State University, robotykę i taką inżynierię, tam, jak się nazywa, Computer Engineering Robotics, coś takiego, taki program kończy, z Master Degree, czyli ten magister. No kurczę, jak na niego spojrzałem i pierwsze moje wrażenie było tak mylne, ale to już się wcześniej nauczyłem, żeby nie oceniać ludzi zbyt szybko, bo te pierwsze oceny się okazują bardzo mylne czasami. Po angielsku mówił jak typowy Amerykanin. To w ogóle dla mnie było zaskoczenie, jak mi powiedział, że to jest tam jakiś, powiedzmy, standard, że dużo tych krajów jest gdzieś tam w Afryce, gdzie naprawdę angielski język jest na bardzo wysokim poziomie. Nawet bym powiedział, że może wyższym poziomie niż generalnie w Polsce, gdzie jednak w Polsce jest bardzo dużo osób, która nie mówi zbyt dobrze po angielsku. Jeszcze. To się zmienia na lepsze oczywiście. Więc tak to wygląda, nie? Ameryka to jest taki zlepek tych wszystkich ludzi, którzy przyjeżdżają, w coś tam wierzą. Natomiast to, że tutaj jest straszny rasizm i to wszystko cały czas jak gdyby jest kontynuacja tego, to przez jakiś czas może było uśpione, ten rasizm, ta walka tych ras w pewnym momencie może się wydawało, że to idzie ku lepszemu, jest uśpione. Ale ja wiedziałem od początku, jak tu przyjechałem, że to jest kwestia czasu, że wystarczy w polityce pojawi się taka osoba, która po prostu zacznie na tych strunach delikatnych grać, dzielić społeczeństwo, bo na tym, wiesz, na tym się też zbija kapitał polityczny, na takich podziałach, dzieleniu ludzi, więc wiedziałem, że to była kwestia czasu.

0: czasu, że w Ameryce ten problem wróci, który był wcześniej, w latach 60., te segregacje rasowe. Nie wiadomo, jak to dalej będzie, bo to już nie jest kwestia podziału na białych i czarnych, ale tutaj jest bardzo dużo Azjatów też i trzeba wziąć pod uwagę, że to są kolejne problemy. Wiesz, jest bardzo dużo takich przypadków, gdzie ci Azjaci są bardzo ostro, wiesz, na ulicy zaczepiani, czasami są pobici, także wiesz, no ja raczej nie sądzę, że Ameryka upadnie. Wydaje mi się, że jakaś taka opatrzność czuwa nad tym krajem, że w pewnym momencie, jak już się wydaje, że to wszystko po prostu legnie w gruzach i ma się kompletnie załamać, że gdzieś pojawia się jakaś taka opatrzność na samym końcu i ten kraj w jakiś sposób dziwny ratuje. Wierzę, że coś takiego istnieje, ten taki amerykański duch. Natomiast
1: może kosmici się na to tym patrzy. Razem uratują Amerykę.
0: Może kosmici jacyś tak. Nie chcę tutaj, właśnie mówię, bo ja już chciałem skończyć, nie chcę wchodzić, bo to jest zupełnie odrębny temat, niezwiązany z tymi filmami, ale możemy zrobić jakąś taką audycję, żeby pogadać właśnie o tych sprawach takich, te różnice, jakie są między Polską, Ameryką, jak to funkcjonuje, systemy polityczne, to wszystko, także ja jestem tutaj otwarty do takiej dyskusji, ale to już bym zostawił może na jakąś inną audycję. Ale dziękuję tobie, Wodzu, za poruszenie tego tematu. Elona Muska, odnośnie tej książki zdajesz sobie sprawę, że może nie pawasz sympatią do Elona Muska, natomiast powiem tylko tobie, że ten sam autor, który napisał jego biografię, napisał fantastyczną biografię Steve'a Jobsa, którą przeczytałem 3 razy, tak mi się podobała. Także może cię skłoni nie sam Elon Musk, a jego autor tej książki, który naprawdę fajną robotę robi. Także pozdrawiam, do usłyszenia.
1: Dzięki, Tomisiu, do usłyszenia. A my to musimy nawiązać od Ameryki do pana Kleksa. Otóż ja mam, słuchajcie, nawiązanie o sobie. Kilka dni temu posłuchałam wywiadu w Melinie na SC Rock z Markiem Piekarczykiem, czyli wokalistą Tessa, który śpiewał tam ten Marsz Wilków w pierwowzorze, tak, Akademii Pana Kleksa. I on właśnie opowiadał o tych latach spędzonych w Stanach Zjednoczonych, kiedy on tam w latach 90. obraził się na rynek muzyczny w Polsce. Zorientował się, że mimo to, że niby mamy nowy ustrój, a on i tak nie jest w stanie zarobić na utrzymanie rodziny z grania, więc po prostu spakował żonę i dzieci i wyemigrował do Stanów i tam pracował jako elektryk i bardzo dobrze sobie finansowo radził przez wiele, wiele lat. Także takie może naciągane nawiązanie do filmów. A ty, Wudzu, z jaką bajką do nas dzwonisz?
2: Zadzwoniłem właśnie w kwestii tego Elona Muska tak naprawdę.
1: No ale polecasz tego Northmana też. Northmana polecasz. To może
2: nie polecam go jeszcze. Polecam go, bo mi go polecono. Natomiast go jeszcze nie obejrzałem. Aha. Natomiast mam zamiar obejrzeć. Jest okay. To, dlaczego o tym wspominałem, bo jest taki kanał historyczny, powiedzmy w ten sposób, który się nazywa Mroczne Wieki i tam akurat on ma osobną recenzję jakby. Mimo, że ten kanał jakby zajmuje się głównie historią z różnych tam epok, to jakby temu filmowi wyjątkowo poświęcił autor kanału recenzję, gdzie go bardzo chwalił za bardzo dobre oddanie kultury, w tym także kultury materialnej, za wielką dbałość o szczegóły, detale. I zresztą ja widziałem tylko trailer i on już wtedy mi się po prostu, ja byłem nim zachwycony niestety. Ja do kina, jeśli chodzę, to tylko z żoną, a moja żona znowu brzydzi się krwawymi, brutalnymi filmami, w związku z tym no, mogłem iść co najwyżej sam. A to znowu żadna przyjemność, więc czekałem, aż będzie na jakieś platformy streamingowe i jest już aktualnie dostępny na Amazon Prime, który można kupić bardzo tanio, więc jak ktoś, nie wiem, jak ktoś ma 5 zł miesięcznie na zbyciu, to można. Jak obejrzę, to z przyjemnością o nim porozmawiam, bo trailer wygląda nieziemsko po prostu. Ten film. I tak jak mówię, bardzo był chwalony jakby przez kogoś, kto jednak, co by nie mówić, w temacie jest obeznany. Tak? Jest to o wiele, bardzo oddalony jest ten film od takich wręcz powiedziałbym cukierkowych wizji wikingów, jakich można zobaczyć w serialach takich jak nomen omen wikingowie, czy już nie mówiąc wikingowie Valhalla. Więc jak obejrzę to z przyjemnością o nim z tobą porozmawiam. Natomiast faktycznie ostatnio oglądam bardzo dużo bajek. No, to już ze względu na moje dzieci po prostu.
1: Na moment dziejowy, ale wspomnisz sobie, będziesz jeszcze płakał za tym, że nikt nie chce z tobą iść do kina na wchodzące bajki. Przyjdzie
2: tak
1: ten moment.
2: Tak pewnie może.
1: No, a dobrze się składa, ja teraz właśnie czytam książkę o wikingach, więc można by sobie zrobić takie combo.
2: Co czytasz? Powiedz w takim razie.
1: Jóms Viking Bulla Hansena. Taką wielką sagę Czas ognia i żelaza. Saga, czytałeś to?
2: Nie. Nie, ale obiła mi się uszy po prostu.
1: Tutaj sobie czytamy, także no pewnie nie za tydzień, nie za dwa. Ale faktycznie Amazon Prime to po taniości, tam w zeszłym roku był za 5 dych za rok, w tym roku mówisz za 6 dych za rok, tak? Także sobie obejrzymy i można jeszcze Norsemenów pod to też podpiąć, także jeśli na nocnym radiu do tej pory
2: tak,
1: nie było.
2: Tak, to prawda. No. Na właśnie fali mojego zainteresowania Skandynawią sprzed paru nastu miesięcy, powiedzmy, właśnie Norsemena także obejrzałem. Bardzo przyjemny serial, rzeczywiście. Ogląda się to z taką lekkością, więc ten dowcip jest bardzo fajny, bardzo się, przede wszystkim on troszeczkę szydzi z wszelkiego rodzaju miru bardziej tam progresywnych mód, które w Skandynawii są popularne, więc taka autoironia, bym powiedział, tam jest bardzo fajna, też padała, wiesz, na podatny grunt u mnie.
1: I też takiego korpo świata, nie? Które się łączy w sumie z tymi wszystkimi modami, bo to właśnie korporacje są takimi prowodyrami w przemycaniu do naszego życia też, nie? Oprócz tam mediów i filmów, to też korpo właśnie nam tutaj nas
2: tak,
1: naucza.
2: Tak, kapitalizm zawsze powinien być wyszedzany na każdy, w każdym kroku, w każdej okazji, więc zdecydowanie.
1: Także no, delikatnie się tutaj umawiamy na audycję w wikingowskim klimacie. Nawet jeżeli taka była kiedyś w Nocnym Radiu, podejrzewam, że pewnie była i nie jedna, no to są nowe produkcje, także sobie o nich opowiemy. A Azes tutaj cały czas mnie ciśnie, że Znachor to nie jest komedia romantyczna, no bo posłuchajcie tego zawodzenia w tle, które jest tej komedii romantycznej. Tak, ale ta komedia romantyczna jest osadzona w latach 30. I no ciężko by oczekiwać, żeby tam była jakaś weselsza muzyka, tym bardziej, że gro tej akcji dzieje się na wsi, po prostu w tych radoliszkach pod Płockiem. Jest jeden moment, kiedy jest taka, powiedzmy, bardziej rozrywkowa muzyka, to jest wtedy, kiedy do radoliszek zawita kino objazdowe i tam Hanka Ordonówna śpiewa swoją piosenkę. No to jest ten jeden moment, gdzie jest taka, powiedzmy, współczesna muzyka. Ale no ja cały czas będę obstawać, że to jest komedia romantyczna, mimo tych więcej niż dwóch takich łzawych momentów. No ale to chyba tak jest w tych komediach romantycznych, nie? Że to się przyplata, tak? Od smutku do wesołości, więc to jest chyba taki świadomy zabieg stosowany w tym gatunku. A ty, Wudzu, oglądałeś z żoną Znachora?
2: Nie, nie oglądałem ani tego starego, tego nowego, tego starego bardzo wiele lat temu i nie pamiętam. Miałem sobie na jakby fali tej popularności przypomnieć i starego obejrzeć nowego, ale koniec końców wygrały parę innych, moim zdaniem, jakby pilnych rzeczy do obejrzenia. A miałem po prostu taki w tym momencie okres, kiedy dużo czasu poświęciłem sobie na oglądaniu i filmów fabularnych, i dokumentów po prostu II wojny światowej. Więc takie klasyki jak Szeregowiec Ryan, powiedzmy, czy właśnie Kompania Braci, czy Pacyfik. Weszło to na HBO, jakby już wiesz, jak zacząłem, przepraszam, nie na HBO, tylko na Netflixa weszło to. i ponieważ zawsze chciałem to obejrzeć, a nigdy nie miałem HBO, to stwierdziłem, że skoro już to tam jest, to wykorzystam okazję, obejrzę sobie, odświeżę sobie i dlatego odpuściłem sobie Znachora. A skoro już o tematach wojskowych mowa, to przykuł moją uwagę i też w sumie to tak nawiązanie jest też do Napolana, o którym była mowa wcześniej. Widziałem trailer, który wydał mi się interesujący, film o powstaniu z 1863. Czy natknęłaś się na takowy już?
1: Mm-mm.
2: Nie widziałaś tego traileru, tak? Ciekawe to jest. Ciekawie się zapowiada, że tak powiem. Przynajmniej moc, po tak trywialnej rzeczy jak trailer sądzić. Oczywiście jak się film obejrzy, to się będziemy mogli więcej wypowiedzieć. Z filmów o powstaniu styczniowym, nie wiem, czy kojarzysz taki film, bodajże Szwadron? Nie. On jest chyba o powstaniu styczniowym, jak dobrze kojarzę. To był świetny film w każdym razie. Ja go widziałem bardzo dawno temu, więc nie pamiętam już dokładnie, o co chodziło, ale też wspaniała fabuła oparta o, znaczy osadzona w tamtych realiach. No więc będę miał nowy, że tak powiem, motyw przewodni filmowy, kiedy już ten powstaniec wejdzie do kin, powiedzmy, jeśli się na niego wybiorę, jeśli się zdecyduję na niego wybrać, oczywiście. Zobaczymy. No, natomiast powiedz mi jeszcze jedno pytanie. Czy Dune 2 już miało premierę, czy nie?
1: Nie, jeszcze nie. O, panie, nie.
2: Jeszcze nie.
1: Byś usłyszał o tym. Ale już wszyscy zacierają rączki.
2: To ja właśnie też mam, wierzę.
1: No to już niebawem.
2: Mnie żona niestety zniechęciła do pierwszej części, bo ktoś jej powiedział, albo gdzieś słyszała, że ten film jest słaby.
1: Mhm.
2: Myślę sobie, no dobra, nie? Tylko potem nagle wpadło mi w ręce dwie, czy trzy, czy cztery recenzje ludzi, którzy się na tym znają i to było zupełnie odwrotnie, ale już, jak już powiedziałem, do kina chodzę z żoną, więc już się jej nie dało namówić, bo ona słyszała, że jest słaby, więc już nie obejrzymy, tak? No to... No więc teraz czekam, wiesz, na pokaz Dwa w jednym, który czasami są...
1: Bardzo romantyczne z żoną tylko do kina. A na Top Gun też byliście razem?
2: Nie, na Top Gun poszedłem z kolegą, to już się nie dało żony
1: wyciągnąć. To od tamtego razu już tylko z żoną, tak?
2: Wiesz, no są wyjątki od reguły, no nie, więc na Top Gun z kobietą, co ty mówisz, ten film był przecież, nie dość, że ten film, tak jak powiedział tutaj i na czacie padało, jak mówił Tomisiu, to jest film o męskiej, właśnie nie przyjaźni, tylko o męskiej miłości. To jest film, który ewidentnie promuje miłość między mężczyznami, zresztą jest taki słynny fragmencik w pewnej komedii, gdzie występuje jako aktor Quentin Tarantino i właśnie o tym opowiada, niestety nie pamiętam dokładnego cytatu, ale jak jeśli ktoś sobie wyszuka tam na YouTube Quentin Tarantino i Top Gun, to na pewno ten fragment znajdzie i jest tam w tym po prostu tyle niesamowicie przejmującej prawdy, że można ze śmiechu skonać. Naprawdę, to jest świetne. Polecam ten fragmencik z Quentinem. Koniecznie. Nie, a Top Gun, tak, ja już nie wiem, już się wypowiadałem, ten film jest straszny. Po prostu ten film jest tak porażkowy, że nie mieści się to po prostu w głowie. Po prostu ilość zastosowanych kalek scenariuszowych. Wszyscy są takie zbiór, bo ty widziałaś to niedawno, prawda?
1: Tak, na dniach, że tak powiem.
2: Więc powiedz mi, ile ci się udało wychwycić takich najbardziej standardowych linijek scenariuszowych, tych, rozumiesz, że bierzesz szablon, kładziesz go na film i jest gotowe. Ty wszystkie, typu tego typu właśnie, jak nie wiem, konflikt ucznia i mistrza.
1: Tak.
2: Konflikt o technologię, że te drony przyjdą, odbiorą wam pracę, wy biedni piloci, nie? Tak? I zamkną was w rezerwatach. Że tam, nie wiem, postęp was właśnie wykończy. Jakieś takie ten cały, wiesz, atak na tą bazę wojskową. Oglądałaś Gwiezdne Wojny?
1: Tak, tak.
2: Oglądałaś, nie pamiętam, w której to było części, bo ja jestem, ja nie jestem wielkim fanem, więc mi to wszystko, że tak powiem, te części się wymiksowały, dokładnie, ale jest tam ta część, w której atak jest atak na Gwiazdę Śmierci. I podczas ataku na Gwiazdę Śmierci tam Luke tam wlatuje w ten tunel, pojawia mu się nagle duch Obi-Wan Kenobi i mówi tam Luke, use the force, nie? I on odpala te torpedy protonowe, jeb w ten kanał i wybucha. No nie? A leci takim tunelem. I teraz sobie przypomnij tą scenę w Top Gunie, jak leci ten Maverick, nie? Leci tym Hornetem, nie? W tym wąwozie, mija te ściany, bo tam chowa się przed tą artylerią przeciwlotniczą, przed tymi myśliwcami i tam Gus, mów do mnie, nie? I odpala te torpedy i jeb, wybucha, nie?
1: No ale wiesz, to jest czasami...
2: To jest po prostu taka kaka, to jest taka kopia, to jest tak oczywista po prostu, że ach, szkoda gadać.
1: No i w ogóle sam jest tą kalką z tego filmu, nie? Taką prostą też, tam nie wiem, w 70% tego wszystkiego, co było w tym starym filmie. Ale no wiesz, czasami może przyjemnie jest obejrzeć film, który wiesz, wiadomo jak się skończy, wiadomo, że tutaj wiesz, Amerykanie wygrają, będą szczęśliwi wszyscy braćmi razem.
2: Nie no, ale proszę cię, żeby jak można stworzyć tak gęstędzienie głupi scenariusz, w którym wiesz, zestrzeliwani są dwaj piloci, wchodzą sobie na nogach do wrogiej bazy, porywają samolot i odlatują.
1: A nie, to w ogóle było... Nie, to już był ten moment, kiedy ja powiedziałam... No
2: mało
1: nie.
2: Mało jeszcze tego. Potem latają tym samolotem i odnoszą nim dwa zwycięstwa powietrzne z samolotami nowszymi o dwie generacje.
1: Ja naiwnie myślałam, że to się skończy tak, że ten Maverick bohatersko tam zginie, ale nie.
2: Tak byłoby najlepiej, jak już, wiesz, tak byłoby naprawdę najlepiej, tak, wiesz, jeżeli w Gwiezdnych Wojnach potrafili zabić Hana Sola, najwspanialszą i najcudowniejszą postać, w tak głupi sposób, jak to zrobiono, to dlaczego by nie zabić Mavericka w tym cholernym samolocie?
1: No, i to na pewno byłaby bohaterska lepiej. Śmierć, a nie tam potem upijanie się gdzieś na starość, bo był
2: dokładnie.
1: Tylko kapitanem.
2: I klepanie się po tyłkach na plaży.
1: Tak. No tak, więc tam było gotowe zakończenie, tak, ale nie, to trzeba było właśnie zrobić takie science fiction z tego. No zrobili science fiction.
2: Nie, naprawdę straszny film, bo już nawet wiesz o takich szczegółach technicznych, o jak o tym, że do zwalczania rakiet rakiet wprowadzanych bodajże pod czerwienią używano tak zwanych czafów, czyli pasków folii aluminiowej, które się używa do mylenia rakiet naprowadzanych radarem. To już nawet o takich głupotach nie wspominam, bo wiesz, zwyczajnie człowiek tego na normalnym świecie
1: nie
2: zauważy.
1: Nie?
2: Dokładnie, nie? Więc to już jest do pominięcia nawet, nie? Ale po prostu te wszystkie scenariusze typu, nie wiem, stary pilot wchodzi do babeczki do domu, tam ucieka przez okno czy coś, żeby ich córka nie nakryła, a ta go oczywiście znajduje i tak, jak skrzykniesz moją mamę, to będzie mi smutno, nie? Jezus Mario, Boże.
1: To jest... Nie, no bo po prostu... drugi raz, przyznaj się.
2: Nie oglądałem drugi raz tego, aczkolwiek czasami mnie kusi.
1: Bo
2: to jest, wiesz, to jest taka typowa kalka scenariuszowa po prostu, gdzie wszędzie, gdzie jest film, gdzie masz kogoś, kto romansuje z samotną matką, to zawsze przychodzi jej dziecko i mówi, że nie chce, żebyś skrzywdziła moją mamę. No tak musi być. I to jest dokładnie to. No ten film jest naprawdę, naprawdę straszny. Naprawdę. Pod tym względem jest koszmarny.
1: No. Mega,
2: ale przynajmniej się
1: no,
2: pośmiać.
1: Jest się może z czego pośmiać, tak, takie filmy, no, totalnie do odstresowania, nic was nie zaskoczy, jedynie tak in minus, w sensie, że pośmiejecie się, a że tak to na pewno nie mogło być. No ale no, taka no, bajka no, typowa, tak, dla amerykańskich chłopców.
2: Nie wiem, kurczę, wiesz, amerykańscy chłopcy podejrzewam, że grają czasami w jakieś gry, na przykład w symulatory lotu i wiedzą po prostu, do jakich środków obronnych się stosuje przeciwko rakietom. No. Więc nie wiem, czy to jest akurat ta klientela, mówiąc szczerze.
1: A może to jest tak, jak to mi się napisał. Mówił, że wiesz, Tom Cruise po prostu dla siebie to nagrał i ja tam podejrzewam, że on tam był nieźle, kurczę, wyfotoshopowany w tym filmie.
2: Nie wiem, ale to Misiu ma rację, jak gra w siatkówkę na plaży, to była moja ulubiona scena. Tylko nie pamiętam, czy oni w której części grali w siatkówkę, bo w tej drugiej był inny sport.
1: Tak, w pierwszej części była siatkówka, a w drugiej było rugby.
2: Okej, okay, dobra.
1: Mhm. I w obu częściach, w obu dyscyplinach Tom Cruise wyglądał dokładnie tak samo.
2: A powiedz mi na koniec, widziałaś chłopów?
1: Tak, widziałam chłopów.
2: Było spoilerze o chłopach?
1: Nie, ale kiedyś tutaj i ty mówiłeś, nie, na luźnych gadkach. Ja też tam raz chyba z Krawcem rozmawiałam, także no, ale też możemy przypomnieć, nie, bo to też taka głośna, głośny, że tak powiem, remake.
2: Byłem w kinie z żoną.
1: Jak wam się podobało?
2: No, nie, myśmy byli zachwyceni. No, naprawdę. Powiem ci tak, my możemy mieć na to różne, inne troszeczkę spojrzenie, bo tak jak puściłaś muzykę ze Znachora, jeszcze raz przypomnij nazwę tego zespołu, który tam się...
1: Spachy, przez V.
2: Spachy, muszę to zapamiętać sobie. Wiesz, znaczy tego typu zespoły ludyczne, że tak powiem, czy kreujące muzykę ludową, czy inspirowaną ludową, ja znam od bardzo dawna. Jest na przykład taki wykonawca, który się nazywa Kapela ze Wsi Warszawa. I oni już tego typu muzykę tworzą od 20 pewnie lat, jak dobrze kojarzę. Także ja ich znam i bardzo ich lubię, niezależnie od tego, że ten temat się rzeczywiście zrobił jakby wraz z chłopami trochę bardziej modny. Zresztą chyba 1670 też w jakiś sposób tam jednak nawiązuje do tego, no bo tam masz tych chłopów pokazanych jako takich uciśnionych i tak dalej, więc jakoś tam nawiązanie pewne lekkie jest. Znaczy ja go widzę, a nie mówię, że ono tam jest celowo czy coś. No to więc dlatego przypomniał mi się ten film. Powiem ci, i my moglibyśmy właśnie przez to, że my tą ludyczność lubimy od bardzo dawna, więc nam się film mógł bardzo podobać już jakby, no mieć do niego pozytywne nastawienie, tak? I muzyka się całkiem dobrze zapowiadała, którą można było się zapoznać jeszcze zanim była premiera filmu i tak dalej, więc myśmy myśli pozytywnie nastawieni, tak? No i też kto widział ten film o Wincencie, tak? Mój Wincent to się nazywało? Tak. No to ta produkcja też zdobyła szeroki rozgłos i uznanie, wydaje mi się. Więc jakby też i technika, i właśnie jakby nakład pracy, jaki był konieczny do tego, żeby zrealizować oba te filmy, automatycznie sprawia, że tego typu dzieła się człowiek jakby nastawia się na nich pozytywnie i je docenia, nawet jeżeli efekt końcowy byłby średni, więc jakby nasza ocena mogłaby być nieco, wiesz, naciągnięta im plus, ale kiedy kolega mi powiedział, że był na nim z 15-letnim synem i ten chłopak mu powiedział, że jemu się film podobał, no to już był, już faktycznie, a nie poszedł tam w ramach, wiesz, wycieczki ze szkoły, tylko po prostu z ojcem, bo ojciec chciał iść, nie, to chodź, może pójdziemy, a to dobra, pójdę, tato, nie? I jeśli w takiej sytuacji jakby tutaj nastolatkowi ten film siadł, że tak wyrażę, nie? No to znaczy, że faktycznie udało się twórcom odświeżyć ten przekaz, odświeżyć tą opowieść, przenieść ją w te, jakby przekazać ją w taki sposób, aby do współczesnego twórcy w jakiś sposób przemawiała, poruszała rzeczy, które są dla niego ważne, istotne z jakiegoś tam powodu. Więc film się wydaje być wielkim sukcesem, niestety wielkie rozczarowanie, podobno w nominacjach do Oscarów zupełnie pominięty.
1: Ale film tak, bardzo dynamiczny przede wszystkim, nie? Ta forma wizualna jeszcze jakby to podkreśla, te zmieniające się pory roku, no i cały ten konflikt. Także to przede wszystkim.
2: Świetne, no nawiązanie, wiesz, do obrazu Chełmońskiego i nie tylko, tam jest i do Rembrandta, bo i wielu innych takich mniej lub bardziej klasycznych arcydzieł sztuki malarskiej, które tam można wyłowić, wychwycić. Te kadry, niektóre są po prostu na nich wprost wręcz, a niektóre inspirowane. No jest, to dodaje taki dodatkowy smaczek jakby każdemu, kto ewentualnie liznął troszeczkę więcej kultury wyższej. No to rozpoznałem obraz, jaki jestem ukulturalniony, prawda?
1: Tak, ukulturalnie, ale nie nachalnie, nie? I to naprawdę.
2: Nie, film jest film zachwycający. Ogląda. Jak ktoś jeszcze nie miał okazji być w kinie, jeszcze chyba jest dostępny, to polecę. Polecę.
1: A już po obejrzeniu Chłopów, to kto jeszcze nie widział tych nowych Chłopów, to może to teraz zrobić. Ja polecam, słuchajcie, taką książkę, która odmieniła moje życie. To jest książka Chłopki. To
2: tak.
1: Jest taki, wiecie co, horror po prostu pierwszej wody, tylko to jest horror na faktach, które przeżywały nasze prababki No i w ogóle...
2: Żeby słuchacze nie myśleli, że to jest fabuła, to jest po prostu tak. Książka, dokument, tak? To nie jest historia, jakaś fabularyzowana opowieść o chłopkach, tylko jest to po prostu zbiór historii o chłopakach.
1: Tak. I
2: z autentycznych historii chłopek i tego, jak wyglądało życie i tak dalej, i tak dalej.
1: I to też rozjaśnia wiele z tej sytuacji na wsi, co tam się dzieje, z tych relacji, nie wiem, Boryny z synem, tak? Jagny, czemu ona jest taka powolna matce i w sumie nic nie robi z tym, że ją za morgi wydają. Także jak sobie chłopki człowiek przeczyta, to nagle tam się wszystko wydaje mega jasne w tych chłopach.
2: Sam tej książki nie czytałem, natomiast miałem okazję zapoznać się jakby z wieloma fragmentami jej dostępnymi w różnych mediach, które tą książkę po prostu promowały. Więc jakby z tych fragmentów sądząc jakby i zresztą też słysząc jakby o tej książce też słyszałem w kilku różnych miejscach, to faktycznie jest to książka niezwykle ciekawa i niezwykle pouczająca.
1: Ale no,
2: ukazująca wszystko... tak jakby horror życia, z jakim tak. Musieli się mierzyć w ówczesnym czasie chłopi, chyba ogólnie, bo moim zdaniem to jest nie tylko opowieść jednak o kobietach, podejrzewam, ona pokazuje ogólnie jakby całość życia
1: na tej... polskiego społeczeństwa, tak, którego tam było, nie wiem, 80%, tak, to przecież wszyscy my chyba jesteśmy więcej. Z chłopów. I efekt, najważniejszy, czemu ta książka odmieniła moje życie, które obiecałam sobie, kiedy zacznę narzekać, będę sobie fragmenty odczytywać z powrotem, że to nam po prostu zmysławia, jak my teraz mamy po prostu dobrze, że właściwie całe nasze życie to jest rozrywka, łącznie z pracą, łącznie z opieką nad dziećmi. No niestety tak to trochę działa, że jak widzimy, zobaczymy, jak inni mieli paskudnie, strasznie, jak ich życie wyglądało, było ciągłą udręką, ci biedni chłopi to nawet nie mieli się jak wyspać, bo spali we 3-5 osób na jednym takim łóżku zbitym z desek. I jak sobie to uświadomisz, no to zaczynasz doceniać to, co masz, nie? I te twoje obowiązki to są po prostu...
2: Zgadza się i to wiesz, że 250 lat temu powiedzmy, nie? To zgadza się. To jest wszystko prawda. Zresztą takiej literatury
1: która odmienia twoje życie? Czek.
2: Tak, ale nie, bo jeszcze sprawdzam o co chodzi. Tutaj jesteśmy poprawieni językowo. Słowo ludyczność rzeczywiście oznacza coś zupełnie innego. Nie chodzi o to, że to jest coś jest ludowe. Dziękujemy za poprawienie. Natomiast chodzi nam oczywiście cały czas o tym, że coś jest właśnie nie takie ludowe wprost, tylko nawiązuje, czy chłopskie wprost, tylko tak bardziej jest nawiązaniem do czegoś. Taka była tu chyba intencja, ale faktycznie to słowo oznacza zupełnie coś innego. Wiesz co, w takiej literatury dotyczącej chłopów i ich sytuacji w ostatnich 5 latach było więcej. Tytułów sobie już teraz nie przypomnę, ale każdy, kto byłby zainteresowanym tematem, na pewno odnajdzie to. Cieszę się, że taka literatura wychodzi. Cieszę się, że ona właśnie jakby pokazuje to, jak wyglądało życie chłopa, bo jest właśnie, zapominamy chyba o tym, a szczególnie tutaj znowu ludzie, którym bliska jest w jakiś sposób ta mocno prawa strona polityki, wspominają o tym, że kiedy rozmawiają o tej naszej wspaniałej, wielkiej Polsce, właśnie była tutaj mowa zresztą dzisiaj też odnośnie tego serialu 1670, prawda, gdzie tam była jakaś tu obawa wyrażona przez to misia, że to nasze społeczeństwo tak może trochę przesadnie być może rozkochane w micie sarmackim o tej wspaniałej, cudownej husarii, która to pod Korchelmem pokonywała dziesięciokrotnie liczniejsze siły. Może zapominamy o tym właśnie, że ta husaria to jest ładna opowieść, fajna, ale jednak 90% chłopów, ludzi, którzy wtedy mieszkali, to byli chłopi, tak, którzy ciężko pracowali na polu, byli brani w jasyr. Ich wsie były doszczętnie palone, a oni sami często, gęsto po prostu ginęli, mimo tego, że ktoś im w zamian za jakąś ochronę, niby w ramach kontraktu społecznego, jeżeli można tak to w ogóle nazwać, obiecał, tak. Więc nie tak, to nie tak działało po prostu.
1: Nie. Tak, i też takie idealizowanie tej Polski międzywojennej, nie? I tego, co tam się działo, to też tutaj zostajemy sprowadzeni na ziemię właśnie z taką książką właśnie jak chłopki.
2: No ja jeszcze te wspomnienia z lat 20. to miałem, mogłem z nimi obcować bezpośrednio z osobami, które tymi wspomnieniami się dzieliły, tak? Bo czy we wspomnieniach mojej babci, czy która opowiadała jakby to, co pamiętała o swojej matce, mojej prababce, która na dworze u hrabiów Skrzyńskich jako podrzędna posługaczka pracowała, podczas gdy nad holem i wszyscy właśnie żyli w biedzie i nędzy, podczas gdy nad holem u pana hrabiego w pałacu na suficie tego holu było wielkie akwarium, w którym pływały sobie japońskie karpie. No więc tak, rzeczywiście mając jakby, wiesz, w głowie tą przepaść i tę historię, tą przepaść poziomu życia, tak, z jaką taka moja prababka musiała się mierzyć, no to jakby jednocześnie właśnie tak jak tutaj gdzieś tam Grzesiu napisał, nie, na czacie, że w tym samym czasie ludzie właśnie żyli w jednej izbie, w drugiej były zwierzęta, 12 osób na kupie, wspiając rotacyjnie. Także.
1: No, aż się nasuwa pytanie, nie? Co się stało, że w ciągu tam kilkudziesięciu lat udało się tą przepaść zasypać, ale to jest, słuchajcie, temat na kolejną audycję, w której już byśmy się z wodzem pokłócili, już by nie było tak miło.
2: Czemu? Odnośnie PRL-u?
1: Odnośnie komuny, tak. Bo
2: a czy no, akurat, czekaj, no to właśnie, czy, właśnie pytanie brzmi, czy byśmy się pokłócili, bo jednak pewnym osiągnięciom cywilizacyjnym tego okresu trudno odmówić, oddać honoru, że tak powiem, w jakiś sposób, tak? Także może w ten sposób komuna skorygowała rzeczy, które powinny być skorygowane po prostu w inny sposób. Ale skorygowane być musiały. Tak. Może nie w ten sposób, ale skorygowane być musiały. To zdecydowanie.
1: Tak, bo inaczej byśmy jeszcze i setki lat nie doszli do tego, co mamy teraz. Nie? Także przemiany społeczne jakieś, gdyby nie ta komuna, gdyby nie ta przewałka, to by trwały po prostu wiekami, a i tak pewnie byśmy do tego nie doszli, co jest teraz.
2: Tu Azes pisze, że Oskara ma szansę powalczyć, koniec lata z chłopów. No tak, bo jeszcze jakby rzeczywiście pojawiły się tylko chyba tak zwane krótkie listy w tych kategoriach najważniejszych i tam chłopi się nie pojawili, natomiast są kategorie, na których krótkich list się nie publikuje i tam rzeczywiście jeszcze nie wiemy, czy chłopi się koniec końców nie pojawią. Chyba, że coś jest... chyba, że coś, czegoś mylę tutaj.
1: A ta rozczesała, rozpuściła, to tutaj właśnie przed chwilą leciała, bo wam właśnie teraz zapoduję muzykę z chłopów. No ale mówię, zachęcam, słuchajcie, do czytania tych chłopek, bo ja tutaj jestem po prostu takim wrażeniem tej książki, że też się zamierzam, wiadomo, za jakiś czas zrobić audycję o tym, także im więcej z was to przeczyta, tym będzie nam się fajniej gadało, a czyta się, słuchajcie, jednym tchem. Naprawdę ciężko się od tego horroru cały czas mówię na faktach.
2: Tu ciekawą rzecz nasz słuchacz Azes, dla mnie to jest współsłuchacz, a twój słuchacz Azes, który tutaj faktycznie, nie wiem kim jest ów Azes, ale bardzo już go lubię. Bo po pierwsze reklamuje tutaj nam Bolesława Prusa, jego lalkę, czyli te bardziej pozytywistyczne podejście do pewnych zagadnień. Oczywiście tu się całkowicie chyba zgadzamy, tak? Widzisz, jak myślisz, czy jakaś ekranizacja lalki była? W ogóle była, prawda?
1: Nie, no była, była. I był film, i serial był. Ale to no też taka może, która już by się prosiła o odświeżenie.
2: Właśnie, dokładnie o tym pomyślałem, wiesz?
1: To chyba z lat 70. chyba, tak?
2: Dokładnie o tym pomyślałem, naprawdę. Zwłaszcza, że widać, jakaś jest chyba faktycznie moda na odświeżanie tych, tak, tych ludzi, jest udział. To faktycznie to byłaby taka rzecz, która w nowym świetle mogłaby bez większych zmian naprawdę się ciekawie zaprezentować. I to nawet, tak jak mówię, nie trzeba byłoby jakichś większych zmian tutaj robić. Oczywiście polecamy Mengera i Mises, on oczywiście Misesa to zawsze i wszędzie. Święty Mises chwalony być musi.
1: Tym bardziej,
2: zawsze jest moje pierwsze pytanie, czy chcesz porozmawiać o wolnym rynku i świętym Misesie. Tak, jak pukam do drzwi do kogoś, a tak jest. Jak kociarza.
1: Kolędujący wódzu, to zawsze tak to z tym na ustach. Ale...
2: Jedni chodzą z tą, jak on się nazywa? Jedni chodzi ze strażnicą, ja chodzę z tym, z Misesem właśnie.
1: A lalka się o tyle prosi o odświeżenie, bo to jest chyba jedna z niewielu lektur, że nawet ci, co się zarzekają, że nie czytają lektur, to mówię, a nie, no lalkę to i tylko lalkę przeczytałem, nie? Że to się akurat dobrze im czytało. Wszystkim. To jest taka lektura ponad podziałami, czy ktoś lubi czytać, czy nie lubi, no to ta lalka jest zawsze wymieniana jako taka, która się podobała zdecydowanie, czyli scenariusz jest dobry. Zdecydowanie, także no myślę, że kwestia czasu się doczekamy też tej nowej lalki.
2: Skoro mówiliśmy o Raymoncie, to ciekawe teraz, czy ktoś by chciałby na przykład Ziemię Obiecaną wziąć na tapetę. To byłoby wyzwanie, jak myślisz?
1: O, to bym się... Ciężko to będzie przebić. Tylu aktorów, ta trójca tam, jeszcze Kalina Jędrusik. Nie, na razie tego nie widzę.
2: Nie, też mi się wydaje, że nie ma aktorów w takiego formatu. No, oby.
1: Nie,
2: znaczy, to jest też tak, jak to mi się wcześniej mówił, to odgrzewanie niektórych hitów z przeszłości, robienie przeróbek. Chłopi, to jest jedyny punkt na razie tego typu ekranizacja powtórna, która rzeczywiście się udała. Ale niestety większość to są porażki.
1: No.
2: Disney w tym przoduje ostatnio w robieniu nowych przeróbek.
1: Mała Syrenka? Ktoś byś widział? Małą Syrenkę?
2: Na przykład. Tak? Nie widziałem. Nie. Nie widziałem też Nowej Śnieżki, gdzie w rolę owej blado licej księżniczki wcieliła się aktorka będąca bodajże pochodzenia hiszpańskiego, znaczy meksykańskiego, latynoskiego. O, to tego już słowa mi trzeba było. Także myślę, że tego typu smaczków chyba jest znacznie więcej, więc oni robią teraz remake'i. Bardzo, bardzo dużo tych remake'ów zrobili, same sukcesy.
1: To może niech się ta łukowa po prostu fala przetoczy i to w końcu będzie musiało odbić, to wtedy róbmy sobie te remake'i, na które czekamy. Także myślę, że taka
2: bardzo dobry pomysł.
1: Będzie najlepsza. A jeszcze a propos tutaj tej meksykańskiej Królewny Śnieżki, to z tych faux pas, które tutaj popełniono w Akademii Pana Kleksa, już wam o tym chłopczyku na wózku inwalidzkim opowiadałam, jak mu tam Pan Kleks kazał ćwiczyć, grać w rugby po prostu i tyle. To właśnie też faux pas, bo...
2: To jak Korwin-Mikke jest w takim razie, Kleks.
1: Osoby niskorosłe zostały pokazane jako krasnoludki.
2: Tak,
1: to takich rzeczy już też się nie robi. W tym Netflixowym świecie, także to też po prostu się nie popisali się w tym momencie.
2: No ale jednak, co by nie mówić, to wiesz, Adasia zmienili na AD, więc w gruncie rzeczy...
1: No tak. No to się wyrównuje, masz rację. Tak jak czy tam nawet jest przewaga, tak, ta inkluzywność na plus w Akademii Pana Kleksa, a Azes wraca do Znachora. No moim zdaniem i ten melodramatyczny z Nahor był dobry. I ta wersja, ciągle będę się upierać, że komediowa też się udała. Także no, ten remake jak najbardziej udany. Ale tutaj, no mówię, już nie przytatam tego, bo Wudu jeszcze z żoną nie oglądali, więc...
2: Pana Kleksa czy z Nahora?
1: Nie, no z Nahora. Pana Kleksa, mam nadzieję, że cię w przedszkole albo szkoła wyręczy i nie będziesz musiał oglądać.
2: Wiesz co, na szczęście moje dzieci chodzą do szkoły, która ma dość konserwatywne podejście do pewnych spraw i albo do większości wręcz, w związku z tym obejdzie jest spora się. Szansa, że nigdzie nie pójdą.
1: No.
2: Albo bierzą starego.
1: Dobra. A bo chyba one jeszcze są, bo to jest w ogóle tam lektura chyba w piątej klasie, to chyba jeszcze przed nimi te przyjemności. Więc może po prostu, tak jak mówisz, rozejdzie się po kościach. No dobra, słuchaj Wudu, to dzięki za ten późnonocny telefon. Idziemy do łóżka, bo faktycznie jutro trzeba wracać do Tyrki. Dzięki wam za ten filmowy wieczór. I teraz co? Zachęcamy do obejrzenia tego Śnieżnego Bractwa i Northmana i Vandei za Azesem. I będziemy mieć materiał na następne spoilery, mam nadzieję.
2: Niech Azes się ujawni na Discordzie.
1: Tak, Azes ujawni się. A ja zachęcam na dojawnienie się Skype'owo przede wszystkim. I może...
2: Też.
1: Kiedyś jakaś wspólna audycja? Kto wie, kto wie.
2: O, jeszcze chciałem Baton Róża też pozdrowić serdecznie.
1: Pozdrawiamy.
2: Skoro już mam.
1: Cały czat. Trzymajcie się. Dzięki Budu jeszcze raz. Czy masz jakieś życzenia na koniec? Pan Kleks czy chłopi na koniec?
2: Proponuję Rozczesała rozpuściła na koniec, ale nie w wersji filmowej, tylko w wersji jakby dziewczyny, która zrobiła jej aranżację jakby taką, chociaż nie wiem, czy to będzie dobre. Nie, to nie będzie zbyt radiowo brzmieć, tak? No bo jakby ten otwór Rozczesała rozpuściła jest, zdaje mi się, autentyczną ludową piosenką i fajnie jest, albo być może została wymyślona w ogóle przez tą dziewczynę, już sprawdzam, jak ona się nazywa.
1: Ja tutaj mam kilka wersji, jakaś Zosia, jakaś Julia Karolina. Nie wiem,
2: która. No bo teraz ta piosenka jest modna, ale ja mówię o takim z Karolina Węgrzyn konkretnie. To ona jest albo autorką, albo jakby albo jest to jej autorstwa aranżacja tradycyjnej pieśni. Nie jestem pewien, nie chcę tutaj powiedzieć głupot żadnych. W każdym bądź razie jej nagranie jest tam sprzed ponad pięciu, sprzed trzech lat i pięciu lat bodajże można jakieś nagrania tej piosenki znaleźć. Ona jest bardzo, bardzo faktycznie ładna.
1: Okej, to ja tutaj poszukam na YouTubie. Może tutaj się znajdzie ta Katarzyna. Karolina Węgrzyn mówisz, tak?
2: Karolina Węgrzyn. Mhm.
1: Okej, okay, a tobie dziękuję.
2: A mi się, kurczę, swachy wyświetliły, powiem ci. Tylko czekaj moment, ja nie wiem, czy jeszcze zanim znikniemy, sprawdzam szybciutko po prostu, wiesz co, listę nazwisk, ale nie, nie ma tam jej. Dobra, wyświetliło mi się akurat też proponowanych te swachy, to sobie aż będę teraz przed pójściem w sen słuchał. Swachy to dla przypomnienia ze Znachora.
1: Tak, zgadza się.
2: Twory.
1: Tak.
2: Dobra.
1: Ludowe klimaty.
2: Dzięki wielkie.
1: Dzięki wielkie. Trzymaj się.
2: Dobranocki. Cześć.
1: Dobrej nocy. A na dobranoc muzycznie pożegna was właśnie Karolina Węgrzyn z tą piosenką Rozczesała, rozpuściła. Trzymajcie się nocniki. Dzięki za aktywność na czacie. Dzięki No Name za donata i przede wszystkim dzięki chłopaki za telefony. Trzymajcie się.

Dzień Boże, dobry wieczór, czy jakiekolwiek inne słowa, które można powiedzieć, chociaż w sumie jeszcze wieczór nie jest, ale już tak zaczyna być trochę ciemniej. Jak tam wszystkich życie? Bo dzisiaj podobno według państwa polskiego jestem dojrzały. Nie wiem, czy oznacza to, że alkohol, który wypiłem wcześniej, był nielegalny i nie mogłem go pić. Albo wiem, no tak tu pisze. Rzeczpospolita Polska, świadectwo dojrzałości. No nie wiem. Zdaje mi się, że po raz kolejny rząd polski stara mi się wmówić, że przez ten cały czas nie byłem dojrzały. Możliwe. I stwierdzili sobie, że dużo wyników takich samych jak ja uzyskało, no w sumie tu różne wyniki są, na przykład taki język polski, 57%, no to wynik taki sam lub niższy uzyskało 61% zdających, język angielski, 94%, wynik taki sam lub niższy uzyskało 77%, czyli w sumie 33% to co to jeszcze w sumie miało jeszcze wyższy, tak? To nie wiem, czy tak to liczyć. Matematyka 42%. Wynik taki sam lub niższy uzyskało 34% zdających. No i tutaj ostatni, angielski, lecz rozszerzony 82%. I tutaj wynik taki sam lub niższy uzyskało 81%. Czyli nie wiem, co myśleć o tym. Mogę tylko stwierdzić, że no, nie wiem, jestem dojrzały w tych rzeczach. Polskim, angielskim i matematyce. Czyli w zasadzie wiele się nie zmienia w moim życiu. Czyli oznaczało to, że teraz mogę wyliczyć sobie procenty, które piję. Spóźniasz się.

Audycja była na 18:10 wbita, więc nigdzie się nie spóźniłem. Zresztą moje całe życie się spóźniam. Drugie terminy, drugie podejścia. Zawsze gdzieś się spóźniał. Miałem 200 metrów do podstawówki i zawsze się spóźniałem. Nauczyciele się zastanawiali. Jak to możliwe? Taki człowiek, który jest tak blisko, a nadal jest tak daleko. To większość mojego życia w sumie. Tak z matematyką było, tak z innymi rzeczami. Gratulacje, no dzięki, dzięki. Powiem tak, no jakim cudem udało mi się zdać, nie wiem. Czułem się dosyć pewnie po wyjściu, ale za pierwszym razem też je czułem dosyć pewnie, więc nie wiem, może gdzieś mnie tam trochę poświecił. Mam nadzieję, że no uda mi się jakoś iść z tym duchem wygranych i jakoś pociągnę to, może jeszcze prawko uda mi się zrobić, chociaż z tym to nie wiem do końca. Sobie tutaj próbuję ustawić jeszcze tą muzyczkę, coś w tle mi źle ustawia się. I w każdym wypadku tak chciałem tutaj wszystkich poinformować, a przy okazji robić króciutką audycję. Nie wiem, o której będzie krawiec dzisiaj wchodził, prawdopodobnie o 21:00. Czy będzie nocny Marek, tego nie wiem, od razu mówię. Nie mam pojęcia, czy to będą luźne gadki, czy nocny Marek. Ale w każdym wypadku tak, na chwilę do was przyszedłem, żeby porozmawiać o tej pięknej maturze, która była z polskiego, matematyki i różnych innych rzeczach. I co teraz robię z tą dojrzałością? No nie wiem, może pójdę na studia. Też jest taki plan. Planów jest wiele. Co z nimi zrobię? Nie mam pojęcia. W każdym wypadku, no coś tam będzie. Ja myślę teraz może nad filologią angielską, może nad czymś innym. Sam nie wiem, czy gdzieś będę się ruszał, czy nie. Jaka jest różnica między gadkami a Markiem? Marek jest w duecie i zwykle z tematem. Chociaż to też nie jest tak do końca, bo czasem zdarzały się bez tematu. Tak jak jeden specyficzny nocny Marek ze mną i z Błażejem, gdzie ja byłem wstawiony bardziej niż autobus Tuska. No niestety, no tak wyszło, ale ogólnie rzecz biorąc jest to audycja z tematem jakimś. Pogadanka na temat tego, co się aktualnie działo, dzieje. Taka, można powiedzieć, ogólnotematyczna z dwiema osobami. No zwykle to był Potrzeba i Krawiec, wcześniej to był chyba Krawiec i ktoś tam inny, ja nie wiem, nie znam historii, ale mniej więcej tak to wygląda. Witam prowadzącego i od razu zadaję pytanie, a ile ty w ogóle masz lat, że mówisz o studiowaniu? A czy nie można studiować w każdym wieku? Ja myślę, że to nie jest problem. Mój brat ma 30 lat. 3, przepraszam, 33 lat, dobrze mówię? Czy nie, 30. 32, tak, dobrze, 32. I studiuję. Czy jest jakiś problem w studiowaniu? Gamma ma gdzieś pomiędzy 21 a 37, dokładnie. Zgaduj. Także dzisiaj sobie ogólnie też trochę poświętowałem. Pizzę później będę sobie zamawiał, tak, znowu będzie Gumball wpieprzał pizzę, ale stwierdziłem, że jest co świętować, także jakaś pizza będzie musiała być. To ważna część tego wszystkiego. W każdym wypadeczku, no jak tam u was, jak to się mówi, bo u mnie świetnie, no po prostu matura zdana, wszystko zrobione, człowiek po prostu życia zadowolone. Leży co kto chce robić. Nie ma problemu, ale

okazji tutaj się sam wyreklamuję na Discordzie nocno-radiowym. Jak nikt mi nie zrobi reklamy, to ja sobie zrobię. Widziałeś? No tak, widziałeś to. Ja już tutaj się powtarzam, kurczę, bo mam dwa monitory i czytam dosłownie z dwóch monitorów ten sam czat. To jest po prostu finezja mojego życia. W ogóle jak poszedłem odbierać te matury, to pierwsze co, to tak powiedziałem, no to ja tak poproszę to tutaj maturę, a jak nie, to dokument, żebym mógł tutaj wypełnić na poprawki. No, nauczycielka oczywiście dała mi maturę, co było dla mnie zdziwieniem. Po czym podchodzi do mnie dyrektorka i mówi: no, to w końcu się ciebie pozbyłam. O Jezu. Chyba teraz będzie w końcu mogła odczuć ulgę życiową. Widziałem ludzi, którzy po 40 robili magisterkę, bo potrzebowali do awansu, albo żeby zostać nauczycielem któregoś tam stopnia. No i czemu nie? Wszystko jest dla ludzi, prawda? Ogólnie jeszcze powiem, że można dzwonić. Włączyłem sobie Skype'a, także jak ktoś chce, to zapraszam. Śmiało, śmiało. Jest to możliwe. No, że jak ktoś ma jakąś ciekawą rzecz do przedyskutowania, to zapraszam. No i wracając do tej matury, to powiem wam, że trochę fart. Polskiego raczej nie, bo to proste było. A polski zawsze był jakiś tam dobry u mnie. Jeśli chodzi o angielski, to też nie był fart. No niestety musicie z tym się pogodzić, że tutaj prowadzący jedyny zna angielski. I rzeczywiście, tutaj fart mój, jeśli chodzi, to matma. I po prostu tego nawet nie będę mówił, bo ja się słabo przygotowałem z matmy, więc te 42% to jest nie wiem jakim cudem. Muszę na chatę z działki wrócić, a to kawałek. No ja nie wiem. Ja akurat to nie mam żadnych działek. Nie wiem, czy liczy się takie pole. Jak się liczy pole, to coś takiego. No. Muszę sobie przygotować w końcu muzykę, bo tak nigdy jakoś nie przygotowuję tej muzyki do tych audycji. I powiem wam, zawsze tak na spontanie wchodzę i tak, o dobra, teraz będę dodawał. I jakoś tak nigdy nie potrafię się ogarnąć z dobrą muzyką. A jakoś krawiec zawsze zapętla jedno i to samo, ja tak nie potrafię sobie zapętlić. Tomu, sami działkowicze, a ty ten hydroponiczny farmer tych pomidorów. Gumball, grywałeś w Final Fantasy? Nie grałem, ale mógłbym, bo mam go w Game Passie. Warto? Daj mi jakąś rekomendację, czy warto. To jak warto, to pogram. Może nawet zrobię audycję z tego. Znaczy audycję, to w tym wypadku już będzie livestream. To będzie gra od razu. Sami Działkowicze, no. I tak z matmy jakoś mi tam poszło. Udało się cudem po prostu już za tak dużo punktów w ogóle, 42%, już nie mogę powiedzieć rzutem na taśmę, bo kurde, przebiłem te 30% 12, także jakimś cudem to wszystko wyszło. Mam te dokumenty, jestem super zadowolony, bo pomimo, że to nie jest ważna rzecz, jakaś tam najważniejsza w życiu, to po prostu chciałem udowodnić sobie, że jeszcze dam radę to zrobić, że już podeszłem, to chcę to zrobić. Ja lubię kończyć rzeczy, które zaczynam. Nawet jak pierwszym, drugim razem nie wyjdzie, to ja po prostu uprę się i to zrobię. Właśnie to ja chciałem, żeby mi ktoś powiedział, czy warto, bo mam Final Fantasy 15 w PS Plusie. Nie wiem, czy wejście w chińskie baje bez znajomości lore to mam przypomysł. Co tam? To takie chińskie baje? To będziesz naparzał te, jakieś koczkodany. To teraz nawet nie jest turowe, co? Tu spoko będzie. Ja też bym grał. Ja nie znam fabuły tego, także co tam. Ja w Gothica bym nawet zagrał, a nie znam fabuły. Gumball, jesteś po prostu konsekwentny, tak jak pan Claude powiedział. A pan Claude coś nad mój temat mówił, czy po prostu pan Claude
Stwierdza, że ktoś jest konsekwentny.

0: i to jest jego słowo. No w sumie muszę zacząć oglądać innych właśnie tutaj. Tak z samej ciekawości, Klora w sumie nie oglądam za bardzo, bo go nie znam, nawet nie wiem, gdzie można go obejrzeć. To jego słowo, konsekwentny, mówisz? No to okej, okay. Hydroponia na propsie. Ja nie wiem, co to w ogóle daje te hydroponiczne pomidory. U mnie to w szklarni, albo na zewnątrz, nie wiem. Truskawy to na przykład miałem jakimś szajsem, fizoliną owolone. Truskawy, tak? Nie powiedziałem pomidory, powiedziałem truskawy, tak, no. Truskawki miałem owalone fizoliną. W szklarni miałem jakieś tam chyba pomidory, ja nie wiem, bo to w sumie też nie mówię, że to moje, bo ja się tym nie zajmuję. Raczej tak mówię, tylko że tam gdzie jestem, to tak jest. Ale polej swoje, notariusza. Nie jest ani moje, ten. Ja tak mówię moje, no tam gdzie mieszkam. Także. Też spożywam na działce. A co spożywasz? Alkohol? Alkohol? Ja aktualnie piję sobie taki napój. Bardzo dobry. Życiowy. Boży. I zastanawiam się, co krawiec teraz robi. Pewnie siedzi sobie i myśli, co o 21 nadawać. No ja może mu pomogę, niech powie, niech ten zrobi temat taki country. Ja tu robię akurat o maturach, to on powie, jak dobrze jest żyć bez matury. Widzicie, żartuję sobie, bo to wcale nic nie zmienia. Znaczy, jestem zadowolony, ale z samego faktu po prostu, że zrobiłem coś i udało mi się to zakończyć, prawda? Ale człowiek bez matury to też spokojnie da się żyć, spokojnie da się pracować, wielu tak żyje, nawet wysoko dochodzi, przecież wielu polityków nie ma matury. Też nie wiem, czy to też dobrze, że nie są jacyś świetli, raczej trochę debile. No ale co zrobić, no wieśniaków w polityce też nie brakuje, tak jak w sumie wszędzie. Ale też nie oznacza to, że brak matury oznacza, że ktoś jest wieśniakiem. Po prostu uważam, że człowiek, który gdzieś tam już jest w polityce, no powinien coś wiedzieć trochę więcej. A jeżeli to oni stworzyli te matury, no bo jednak system stworzył tą maturę, no to oni chyba pierwsi powinni być osobami, które powinny zdać to. Tak przynajmniej mi się zdaje, ale może politycy na to patrzą inaczej, że oni są wyjątkowi i nie muszą. No w każdym wypadku tak to jest niestety u nas, że ci, którzy tworzą rzeczy, to często sami się nie znają albo nie umieją. Bambi, też są w szklarni, ale plus taki, że nie trzeba plewić i podlewać, przygotowujesz raz i czekasz na owoce. Kurde, to gdzie zabawa jest? Jamo, właśnie wszedłem. Zdałeś tą maturę, no chłopie, no czytałem przed chwilą, że powiedzieli mi, że jestem dojrzały i że jestem dojrzały, nawet procenty przeczytałem, na jakie jestem dojrzały. Także no gdzieś ty był, jak ciebie nie było, no i teraz się tłumacz, no przyszedł chłop w połowie i co? I myśli teraz, że ja będę mu tłumaczył wszystko, jak żyć, dlaczego wszechświat jest okrągły, a czemu Ziemia jest płaska. No co ja ci będę mówił, no? Sam sobie musisz znaleźć odpowiedź na to. Też powiem, że dostałem trochę boosta takiego, bo mając to w głowie, że nie będę musiał poprawiać, od razu parę projektów uderzyło mi do głowy, żeby zrobić. Także coś na nocnym radiu będzie mogło się ode mnie pojawić, bo jeżeli już mam ten wolny czas, a na pewno go będę miał trochę teraz, lipiec, sierpień bankowo, no to coś tu będzie mogło się ode mnie pojawić ciekawego. To od razu tak informuję i to całkiem niedługo, może na dniach nawet, zobaczymy. No wszedłem tu na minutę, chciałem się upewnić, no to nie wiem, to chyba jesteś już upewniony. No tak patrzę sobie, bardzo powoli rośnie. Słuchalność. mi słów już brakuje, po raz kolejny, polski niby tak dobrze zdany, a słów mu brakuje, no chłop niedokształcony, ten, nie, dysgrafia, dyskalkulia, tak, jest po prostu nieliteralny, nie wiem, brakuje mi też słowa, i cie, ja już nawet nie potrafię opisać samego siebie, żyję w Matrixie, nie mam słów. Analfabetą jest, no chłop jest analfabetą i nawet nie potrafi powiedzieć, że jest analfabetą. No, kogo wy macie za prowadzącego człowieka, który nie potrafi się nawet wysłowić. Gratulieren, danke schön und bitten. Ja nie umiem po niemiecku. Niemiecki to jest trudny język. Deutsch ist... nie wiem jak jest trudny. Trudny po niemiecku. O, to będzie tak. Deutsch ist schwer... sprechen. Nie wiem. Deutsche trudne są. No ale angielski to dobry jest. Po co komu niemiecki? Po co w Deutschach mówić jak można w dolarach, prawda? Także ważne, żeby mieć priorytety w życiu. Oj tak. No ja sobie tu przeglądam teraz mój folder nocnego radia, taki w ogóle mam. To jest magia. Zachowuję sobie tu różne takie rzeczy, na przykład jakieś tam miniaturki. Patrzę sobie znowu na McGrawa Tomu. No, to jest po prostu rzecz, która zawsze jak sobie odpalę folder Nocne Radio i tak sobie patrzę na różne rzeczy, to widzę ten piękny McGraw i zawsze się zastanawiam, ile tego złota te pająki musiały tam podkraść. Zenek, czy to prawda, że do dojazdów na działkę krawiec użyczył ci rower? Czy to ten rower, który ma dynamo napędzane McGrawem? Czy to jest ten? Jeden w swoim rodzaju rower? No nie mógłbym ustawić to. O, a to fajnie nawet wygląda. Kurde. O proszę. Patrzcie jak ustawiłem. Doskonale. Siema, teraz jest ten miniaturka na ten, jak krawiec też tak robi. Sobie ustawi miniaturkę jako tło do OBS-a, a ja zwykle ustawiam jedno i to samo, bo mi się nie chce zmieniać w OBS-ie. Wszystko mam już ustawione. Ale proszę bardzo. Śledzisz Boruto? Nie oglądam żadnych anime związanych z Naruto. Może mnie spytacie, czy śledzę na przykład House of Cards na Netflixie, taki serial o polityku Franco Underwoodzie, który jest demokratą i próbuje szczebel po szczeblu dojść do wygranej. Czy to na stopniu senatora, gdzie na początku jest, czy później na wyższych szczeblach. Zaczyna od... seria zaczyna się od problemu, że w dupę go wywalili ci, z którymi trzymał. No i teraz on w dupkę ich, ale że on jest człowiekiem z zimną krwią i umysłem socjopaty, no to dojdzie do swego. Nie będzie to czyste, nie będzie to w żaden sposób fair, ale będzie skuteczne. I właśnie ten serial House of Cards, dom z kart, jak to można przetłumaczyć na polski, pokazuje taką politykę od drugiej strony. Także macie tu moją rekomendację na film, który nie jest anime, bo pewnie dużo ludzi teraz myśli sobie, że ja tylko anime oglądam. Nie, potrafię też zwykłe seriale oglądać. Jeśli coś mnie wciągnie, to też to obejrzę i tu akurat taka rekomendacja. Jestem w połowie pierwszego sezonu i naprawdę się wciągnęłem. Myślę, że jest to coś wartego obejrzenia. Sobie będę na pewno to kontynuował. Co do anime, no nie mam wielkich rekomendacji niestety, bo to co ja oglądam, większości ludziom nie będzie przypasować. Chociaż możliwe, że niedługo pojawi się coś ode mnie w postaci krótkich takich ocen light novelek. Mam zamiar wprowadzić taką serię, dosyć krótką, i ona prawdopodobnie będzie nagrywana. Nie będzie to nic, co będzie nadawane. I będę wprowadzał takie krótkie recenzje. Chcę zobaczyć, czy to w ogóle, czy ktoś tak sobie, czy to będzie po prostu gdzieś pójdzie w próżnię, czy coś z tym się stanie. Chciałbym po prostu z ciekawości zobaczyć, co taka seria mogłaby ruszyć. Ja też wiele eksperymentów często robię, głównie dlatego, żeby badać grunt, no trzeba wiedzieć, jak nadawać, prawda? Tak samo z maturą, też badałem grunt, jak odpowiadałem. A raczej badałem swoje możliwości. Sprawdzałem wszystkie rzeczy, żeby tylko jak najwięcej punktów wyciągnąć. No to jest statystyka i prawdopodobieństwo. Dobrze, że to najlepiej umiem, bo dzięki temu udało mi się zdać. Myślę, że każdy, kto coś ma takiego, gdzie musi odpowiadać na jakieś pytania, dobrze, żeby znał swoje prawdopodobieństwo wygranej. Netflix, Blacklist, Lucifer. Netflix, Blacklist, Lucifer. Lucifera może obejrzę, ale nie wiem, czy Blacklist mnie by interesował akurat. Tak wygląda to mniej więcej. Z serialów na Netflixie, no niestety tak mało jest aktualnie, ale jak coś się trafi, to jak House of Cards, które jest stare, ale dopiero jakoś teraz trafiłem na nie. Albo Breaking Bad, które wcześniej oglądałem, Better Call Saul, czy jakieś inne takie właśnie ciekawe filmy akcji, które powiązane są z dosyć wartką fabułą. To jednak, kurde, człowieka potrafi wkręcić, no to jednak, te silne postacie, to buduje jednak dobry serial. To jest, kurcze, ważne. No, ja jeszcze przypomnę, ja się tu lubię przypominać, że tutaj otwarta linia jest na Skype'ie. Czy w ogóle Skype'a wpisałem sobie, zaraz zobaczymy, bo możliwe, że go nie ma. No tak, nie ma go, no to proszę bardzo, piszemy Skype'a, Skype, nocne radio. I wpisałem w opisie Skype, tak że jakby kogoś interesowało, to wpisany jest, można dzwonić. Nie lubię dokumentów na Netflixie, lubię, przepraszam, ja już czytam tak dziwnie. Lubię dokumenty na Netflixie, łapanie seryjnych morderców, to ciekawe. No to ciekawy dokument, no. Musiałbym zobaczyć takie rzeczy. Aż sobie nawet teraz spojrzę. Łapanie seryjnych morderców. To się tak nazywa? Prawdziwa zbrodnia widzę tutaj. Albo wyznania morderców, ale nie widzę tutaj takiego serii jak łapanie seryjnych morderców, więc nie wiem, może źle. Nie, to ogólnikowo napisane. Aha, rozumiem, dobra. Myślałem, że tak się nazywa. Czasem mają takie proste nazwy serialów. No. Nie, ogólnie powiem, że tak jakoś teraz, kurczę, będę miał czas, to będę nadrabiał jakieś seriale, może jakąś książkę poczytam znowu. Jest ten moment, w którym ja bardzo mało książek czytam znowu. Kurczę, mógłbym do czegoś, coś mógłbym przeczytać, ale powiem, że nie ma jakiejś książki, która by mnie interesowała. Tak jakoś. Ale jak coś znajdę, to na pewno zacznę czytać, bo problem z książkami jest taki, że to musi mnie wkręcić, to musi być moje uniwersum. Ja mam bardzo takie specyficzne, szczerze powiedziawszy, gatunki. Nie lubię horrorów, ale w sumie nie mam problemu teraz już z takimi jakimiś innymi rzeczami, bo nadal myślę, że ja nie mam zamiaru czytać książkę tylko po to, żeby, nie wiem, nie chcieć wyjść do kibla w nocy, bo sram w majty, że mi jakiś, kurwa, czupakabra wyjdzie spod łóżka, no. Także Tam, no, ze morderstwa, jakieś tam rzeczy, to fajna sprawa, to nawet mógłbym sobie na przykład taką książkę przeczytać, jakiś tam ten. No ale powiedzmy, to takie harde horrory, to takie paranormalne, to raczej nie na noc, to tak w dzień można sobie poczytać.
1: Nie, no to... Zenon szmata, hej!
2: O. Porfiry, 50 zł. Kup sobie prezent maturalny.
0: O, dziękuję, panie Porfiry. Dziękuję, panie sponsorze dzisiejszej audycji. Będzie na pizzunie. O, no, to myślę, że dobry prezent maturalny. Owale są pizzunie. Także dzięki wielkie. Jest kolejna część piły. Nazywa się Spirala. O Jezu Chryste. Jezu, czemu jest taka gadka przy donacie? Bo jest najlepszą gadką. Czy to przeszkadza? A w ogóle mam pytanie do osób, które siedzą na Tipli. Jeżeli ktoś wie. Wiecie, jak włączyć ten obrazek Pikachu? Ja nie mam pojęcia po prostu. Zastanawiałem się przez jakiś czas, jak to zrobić. Tak siedziałem nad tym Tipli i tak cały czas gdzieś tam sprawdzałem te rzeczy. I no, za cholerę nie mam pojęcia po prostu, jak to zrobić. Jest to dla mnie niemożliwe. Będę musiał tam popytać się parę osób. Bo może te Pokémony mi nie przeszkadzają, ja bym sobie inne ustawił. Tam zamiast Pikachu to na przykład Etama tańczącego. No, Zenon Szmata, no tak, no to jest najlepszy dźwięk donate'ów. Dlaczego nie? Dlaczego plujesz na Naruto Boruto? Bardzo dobre. Powiedzmy tak. To jest ten moment, w którym ja wolę Dragon Balla, pomimo że go nie oglądałem. Albo inne rzeczy. Niestety to jest trochę jak z Pokémon kontra Digimon. Jedni wolą Digimony, drudzy Pokémony. A ja wolę Dragon Balla niż Naruto. Nie jestem fanem Naruto głównie z powodu tego, że to nie jest mój typ anime. Te postacie mi w ogóle nie pasują i fandom Naruto też nie jest czymś, co mi się do końca podoba. Ale to nie jest jedyny anime, który nie oglądam, także... My Hero Academia, Naruto, Dragon Balla trochę widziałem tylko. Także te długie takie tasiemce to ja raczej omijam, bo nie mam zbytnio czasu, żeby oglądać długie anime. Również oglądam Dragon kilka razy. No tak, bo to wiadomo, to tam klasyk, to większość ludzi ogląda, także... Że ten, no ale dobra, no nie będę mówił, że no to jest złe, no to tylko raczej moja tam opinia jest. No to nie musisz jej brać tak dosadnie, bo... Też to, co ja mówię, to też raczej tak jak ja myślę, ale dobrze wiem, że są ludzie, którzy po prostu uwielbiają. No. Wybierz przykładowe tło animacji. Wow, to jest, mogę sobie wybrać. Wow. Nie wiem, co to są za rzeczy. Nie, będę musiał kiedyś to potestować, ale to się kiedyś zrobi. Na razie musicie wytrzymać z Pikachu. Ktoś mi tam na Discordzie przypomni, nie wiem, teraz pewnie tutaj Tomu siedzi, albo inne osoby. Mi przypomni, żebym potem ustawił donate odpowiednio, bo to, żeby był jakiś ładny obrazek, jakieś dźwięki. Macie jakiś pomysł? Na przykład ja mam już taki, że... Na 10 zł to będzie z Kapitana Bomby jakiś, tak? Bo miałem taki z dyszką. Na stówkę, której nigdy nie dostanę, a może kiedyś będzie. Czujesz ten zapach? Tak pachnie 100 zł. albo coś się tam wyjdzie, jakieś takie te śmieszne teksty, co by. Urozmaicić to. No, w każdym wypadku no, to taka pierdółka. Bo stwierdziłem, że fajnie urozmaicić też dla wszystkich. Coś jeszcze wymyślę takiego, żeby można było bardziej interaktywnie tutaj te audycje były. Marima Shita, Iruma Kun widziałeś. Nie mam za cholery pojęcia, co to jest, ale sprawdzę. A może widziałem to, tylko nazwy nie kojarzę. Zaraz sprawdzę. No pan Google mieli, coś pan Google nie chce mi przemielić. Jeszcze raz. Oho. Pan przeglądarek się chyba zepsuł się. Albo internet mi padł, dwie opcje są. Jedna z dwóch. Prawdopodobnie internet mi padł, ale spokojnie. Padł mi główny internet, czyli nadal nadaje. Po prostu nie będę widział czatu. To jest zaleta posiadania właśnie dwóch internetów. No niestety. Pan internet pada często. O, chyba wrócił. Udało się. Nocne radio się ma Bambi. Jeśli był jakiś donate, no to prawdopodobnie nie wyświetlił się. Ale sprawdzimy. No, miejmy nadzieję, że nie było żadnych donate'ów w czasie, kiedy internet padł. No nie, nie było, także na szczęście. Siema Bambi. No, o, tu wszystko już mi wróciło. Okej, okay, dobra, działa. Okej, okay, skopiujmy tą nazwę i sprawdźmy, co to jest. Nie mam pojęcia. Marisz, Maszita. A, tu ten gościu, co jest... a, to wiem, to taki gościu, co wygląda chyba jak kobieta i tam biorą go do szkoły demonów, nie? Tak dobrze mówię? A, coś w tym stylu. Co robić rodzice dla pieniędzy postanawiają zaprzedać duszę diabła, a co gorsze twoją duszę i ciało? W wyniku takiej właśnie niewdzięcznej transakcji 14-letni Iruma zostaje zaadaptowany przez podstarzałego demona, któremu zamarzyło się posiadanie wnuka. Ale świeżo upieczony dziadek bierze sobie swoją nową rolę bardzo serca w trosce o edukację chłopaka, posyła go do szkoły dla demonów. Nie to, że obecność człowieka w takiej placówce jest skazana, czy nawet bezpieczna. Chcąc nie chcąc, Iruma musi wykorzystać wszystkie możliwe pomysły, nawet te najbardziej szalone, by ukryć swoje prawdziwe pochodzenie i zostać pożartym przez kogoś z klasy. A, no to w sumie spoko, to brzmi jak polska szkoła. Także chyba obejrzę, będę czuł się jak w domu, jak w polskim gimnazjum, można powiedzieć. Można się pośmiać, obejrzę na pewno, już sobie zapiszę do swojej listy. Także fajnie, że tu jakaś polecajka dla mnie jest. Super. Co my tu mamy? Komedia, magia, fantazy, szkolne. No to tu wiadome. Grupy docelowe, shounen. No to teraz wytłumaczę, co to jest. No, nie kumatych. Tytuł jest skierowany do chłopców lub nastolatków. Zazwyczaj zawiera sporo walk, dynamiczną akcję i silnych bohaterów. W przypadku anime grupę docelowo określa się tylko wtedy, jeśli mangi, które anime jest adaptacją, wychodziła w czasopiśmie. A, takie tam różne rzeczy. Zwykle to te grupy docelowe trochę się mieszają. To też nie jest tak, że anime z grupą docelową musi akurat być stricte takie lub inne. Po prostu jest to gdzieś pisane. Rodzaj postaci, no to są demony, Kemonomimi, są to takie postaci, co mają uszka i ogonki, jest arystokracja, czyli na pewno nikt z nocnego radia, są uczniowie, czyli nikt z nocnego radia i jest Deredere, czyli postać, która kocha głównego bohatera bez żadnych, jak to można powiedzieć, zwykle kobiety w anime mają problemy takie, że na przykład lubią głównego bohatera, ale na przykład nie potrafią tego powiedzieć wprost i kopią go w dupsko, albo na nic nie mówią, albo tam, nie wiem, próbują robić ługi-bugi. No i albo w ogóle się zawstydzają i nie potrafią nic powiedzieć. A Deredere to jest po prostu taka kobieta, która to powie wprost. Kocham cię! Weź tu mnie, wyczochraj! No i tak to wygląda. I jest to też Isekai, czyli alternatywny świat, chociaż nie wiem, czy alternatywnym światem jest piekło. Czy teraz pytanie do wszystkich. Czy alternatywnym światem jest piekło? Jeżeli piekło istnieje, uznajmy, że piekło istnieje, niebo też, to czy piekło jest alternatywnym światem? Pytanie za 100 punktów. Jak uważacie? No jeszcze nie ma na to odpowiedzi jakiejś jednej, jednoznacznej, ale jaka byłaby wasza odpowiedź? Ja na przykład stwierdziłbym, że nie, że to nadal jest w obrębie naszego... Może nie wszechświata, ale po prostu to jest nasze wierzenie, nie? I my to wiemy, i jakby... Inny świat to musiałoby być coś, co jest takie odrębne już całkowicie, nie mamy nawet informacji na ten temat, tak przynajmniej ja to widzę. Ale może nie, bo ja ze sobą rezonuję. No właśnie, no rezonuję, także. Widzę, że też uważasz tutaj podobnie jak ja. W sumie dobrze byłoby tak spytać się kogoś, na przykład jakiegoś katolika. To dobre pytanie byłoby. Tak podejść do księdza i spytać się, czy uważa, że piekło lub niebo to jest jakby inny świat. W sensie, że może trochę to pytanie inaczej zadać, tak żeby nie brzmiało debilnie. Ale czy uważa, że to jest osobny wymiar, osobna rzeczywistość, coś w tym stylu? I to jest pytanie, które kurde zadałbym komuś, jakiemu księdzu. O cholera, to jest całkiem zgrabne pytanie. No, cholera. Ale to teraz sobie tak myślę. Oczywiście przyjmując, że te rzeczy istnieją, nie? No tutaj przyjmujemy pewne rzeczy w ramach tutaj takiego treningu umysłowego, no, czy, że nawet nie potrafię określić, ale ciekawe kurde pytanie, ciekawy koncept, kurczę. Ja sobie tutaj patrzę, czy wszystko działa. Działa! Jeszcze działa, jeszcze się nie popsuło. Magia. Dla mnie czasem to jest magia, że mi się nic nie psuje na tych streamach. Czasem coś tak pierdzielnie, ale tak jak na przykład mój internet, nie? Ale streama tak zabezpieczam, żeby nawet gdyby mój główny internet poszedł spać, to nie było problemu. Wybierz przykładowe słowo animas. Ból widżetu, ustawienia wyświetlania. No kurczę, nie wiem jak tutaj sobie ustawić te rzeczy tak jakbym chciał. Ten obrazek będę musiał naprawdę sobie tutaj przestawić. Czy jest jakieś pijane, tyle wam powiem. Nie potrafię dobrze ustawić rzeczy. Ja myślę, że Tipli jedynie co jest fajne, to jest, że łatwe. Piekło czy niebo to stan umysłu. Co uważasz, że po śmierci trafiamy do umysłu? Zatrzymuje się czas i nasz umysł przewija chwilę. Nieskończoność. Kurwa, co za koncept. Na świat otwieram niebo i piekło. Siemaneczko Bambi, wszyscy tutaj. No cześć, cześć. Znaczy ja tutaj tak sobie grzebię znowu nad rzeczami podczas audycji. Ja nie powinienem tego robić, cholera. Ale zawsze zapominam, żeby jakieś rzeczy robić. Ale dobra, no powiedzmy, że teraz nie będę tego robił. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie działać. Ja sobie jeszcze odświeżę to wszystko. Dla pewności. Bo mi się tutaj internet niestety obumarł wcześniej. Także dla pewności, o, proszę bardzo, tutaj sobie te rzeczy odświeżę. No i okej. Wszystko powinno działać. Ja chcę sobie jeszcze Streamlabsa dodać na tę audycję. To w ogóle nie jest związane z donatami. O co tutaj chodzi? Że będzie można robić jakąś interakcję. Ja będę mógł na przykład zrzucić sobie jakieś głosowanie albo jakieś inne rzeczy. Także że myślę, żeby zaktywizować tutaj czat. Także takie rzeczy mam w planach. Aktywizacja widzowa. Po śmierci to jest nic. Jest to też jedna z teorii niepotwierdzonych niestety. Także wiesz, no nie wiem, ja się skłaniam też ku temu, ale pewności nie mam. Tak jak z wieloma rzeczami w życiu. Nie wiem. Czasem myślę, że po prostu czasem nie warto myśleć zbyt głęboko nad tym, bo potem, no tak człowiek myśli, czy lepiej żyć na przykład z niewiedzą i szczęśliwie, czy z wiedzą i nieszczęśliwie. No, ja na przykład tu bym miał problem, nie wiem, czy wolałbym w tą, czy drugą stronę iść. Nas ciągnie do wiedzy, ale z drugiej strony, no nadal nie wiemy, nie? No, bo nie można powiedzieć na pewno na przykład, że Bóg istnieje, albo na pewno, że Bóg nie istnieje. Albo że na pewno jakieś rzeczy po śmierci są, albo ich nie ma, bo po prostu tego nikt nie wie, nikt tego nie zbadał. Ja wiem, Większość naukowców powie, że tak samo no, nie możesz powiedzieć tam, że czegoś tam w kosmosie nie ma albo jest, bo tego nie da się zbadać, ale to nie znaczy, że jest większe prawdopodobieństwo, że będzie. No ale nie da się wyeliminować, nie? Takiej opcji. I ja wiem, tutaj przychodzi ser na Księżycu, że tam zostawisz ser i dopóki nie sprawdzisz tego, to nie wiesz, czy on tam nadal jest lub go nie ma. Ale nadal uważam, że ta odpowiedź jest, to pytanie, co jest po śmierci, jest otwarte po prostu, nie jest zamknięte, jest po prostu rzeczą jakoś taką otwartą. Okej, ja wiem, przepraszam, jest to takie super nieprofesjonalne, ale muszę was dosłownie na minutkę zostawić i dosłownie wrócę za minutkę, także delektujcie się muzyką.

Okej, okay, szybko wróciłem, także postarałem się, żeby to jednak była minutka, a nie 10 minut. Tle słychać, Pawełku, zejdź na dół, ciocia Halina kupiła ci czekoladę za zdanie matury. A, no w sumie byłoby dobre, zjadłbym taką czekoladę, ale nie, niestety nikt mi żadnej czekolady nie dał. Gdyby sobie było to już dawno, wziąłbym sznur i palnąłbym sobie z pistoletu, żartuje Gumball. Oto to, że na dziś nie dysponujemy narzędziem, by stwierdzić, czy coś po śmierci jest dokładnie. I oto tylko się rozchodzi. Ja wcale, wiesz, zawsze ludzie, którzy tak jak mówią, jak ja na przykład, że ja nie jestem pewny, to ja nie mówię, że coś jest albo nie, po prostu nie wiem i tyle. Też nie chcę tego dogłębnie analizować, bo nie ma tutaj czego za bardzo analizować. Każdy wierzy w to, co chce i tak naprawdę to zostaje nam. Tyle. Myślę, że to jakiś temat trochę zamknięty. Nie będę tutaj w niego w głębiej wchodził, bo nie mam jakoś specjalnie sił, żeby rozważać tutaj o dylematach życiowych i filozoficznych. Serge Schrödingera, no? Serge Schrödingera. A jeśli pojedziemy do nieba, to koreańskie. Czekaj. Po śmierci dostajemy japońskie. O, panie! Paje! Paje! Paje, paje, paje, to pan kurde teraz to tak mnie zachęcił, żeby sobie podłączyć akumulator na jaja. No po prostu trzeba będzie sprawdzić. O Jezu. Tak, ja sobie zawsze lubię myśleć, że tam po drugiej stronie jest to, co wszyscy chcą. No i w sumie... Nie, niech tak myślę sobie, nawet jeśli jest to błędne. I prawdopodobnie jest błędne, bo nie mogę mieć racji. Jakie jest moje prawdopodobieństwo na to, że mam rację? Znikome. Ale... Mogę się łudzić. Mogę zostać złudnikiem. Okrutnikiem. O, to jeszcze na Discorda kozy jakieś wysyłane. Diabły! Czuję się jak w jakimś, kurde, miejscu okultu. Jeszcze brakuje Beci. Becia, gdzie jesteś? Wytłumacz mi, kurde, jak te okulty działają. Ale w sumie, no słuchałbym. Wcześniej słuchałem, ale niestety było to trochę bardzo takie rozmydlone, no z powodu, że trochę krawiec się wtrącał. To była chyba audycja o magii. Tam się pojawiło trochę o okultyzmie, wcześniej też. Bardzo fajne tematy też, że okultyzm nie jest do końca taką złą rzeczą. To są po prostu jakieś obrzędy, jakieś różne rzeczy, które nie są stricte oficjalną religią. Często są spoza. No różnie tak wygląda. Nie chcę też rozmawiać na ten temat, bo nie jestem jakoś specjalnie w temacie. Ale posłuchałbym, kurczę, kiedyś jeszcze Beci. Ten temat, że za to jest pewne, że nasze szeroko rozumiane dziedzictwo po nas zostanie na ziemi. Ten nasz cały dorobek i rodzina, wspomnienie o człowieku, audycje nocnikowe, Bambi i przyjaciół. Dokładnie. Myślę, że to może dawać nam trochę takiego czegoś, że nieważne co by się działo, to kosmos tego nie zapomni. W pewnym sensie. Wszystko gdzieś to zostanie w jakiejś formie, tej czy innej. Tak jak my zostaliśmy stworzeni z pierwotnych gwiazd i te części gwiazd zostały w nas, tak części po nas gdzieś zostaną. I to też jest taka fajna rzecz, o której można pomyśleć, że my będziemy częścią przyszłości, a przeszłość jest częścią nas. No. Tak, filozoficznie można powiedzieć. Ja niestety żadnych filozofów nie znam, albo znam, ale nie wiem, nie znam imion. Nigdy nie wgłębiałem się też w jakieś książki filozofów, chociaż prawdopodobnie powinienem. Byłoby to fajne. Ale na pewno nie wgłębiałbym się w filozofów nihilistycznych. Z tego tylko powodu, że uważam, że to jest trochę wpędzanie w samo
jakby destrukcję, autodestrukcję. Pełny nihilizm jest taki dosyć destruktywny. I raczej nie przynosi korzyści. Jasne, sama filozofia w sobie często ma sens. Ona nie jest wyjęta znikąd, ale człowiek nie jest przystosowany do tej filozofii po prostu. Nasz umysł nie daje rady sobie z takimi rzeczami. Po mnie zostanie pipszo. Powiem tak. Jak kiedyś na donate'ach się dorobię, to tam wam parę zdjęć wrzucę z OnlyFans. Wink wink. Maharaja zostanie tym pimpem. Yes. A, dzisiaj mam śmianie się, już jestem tak wycieńczony, że śmieję się z wszystkiego. Taki dzień dzisiaj, wstałem rano, stresik trochę, pomimo że nie chciałem tego stresu, ale jednak zawsze, ten stres się zawsze pojawi. Nieważne co robicie w życiu, jak bardzo powiecie, że spokojnie, ten stres zawsze gdzieś będzie, gdzieś tam z tyłu głowy, no i tak powiem wam, że pomimo że jestem zadowolony z wszystkiego, to jednak padnięty jak cholera. Ale przynajmniej wiem, że już nie będę musiał się martwić tym. Jedną rzecz tracę do martwienia, zyskuję nową, no. Co teraz, nie? I no mówię, ja mam naprawdę duży zamiar, żeby pójść na studia. Wiem, że wiele osób powie, że nie, że to nie ma sensu i że w ogóle. Ale ja naprawdę długo nad tym myślałem i uważam, że w moim przypadku ma to sens. Przynajmniej z tego powodu, żeby trochę jakby popchać siebie w dobre kierunki, żeby, nie wiem, spotkać ludzi, żeby też poszukać jakoś trochę przez te studia, nie? Z takiej, może nie przyszłości, ale gdzieś miejsca, gdzie będę mógł pracować, może jakichś innych rzeczy. Tak, ja wiem, że tak mówią, że studia ci nie da pracy samo z siebie, ale da ci pewne kontakty, coś już tam będziesz wiedział, gdzieś tam z kimś ten. Myślę, że to też jest pewien aspekt, który biorę pod uwagę. Nie tylko sama nauka, ale też ten cały aspekt tego, że spotkam się z pewnymi ludźmi i to chcę też wykorzystać, żeby... Kurczę, ja większość rzeczy, które osiągnąłem w życiu, zawdzięczam temu, że gdzieś się zakręciłem wokół kogoś. No niestety, tak jest w naszym życiu. I uważam, że to jest pewna rzecz, którą niestety będę musiał gdzieś dalej ciągnąć, żeby coś mi się udało. W Eskimosach zostanie niebo na ziemi, stworzone przez wybranych Eskimosów dla wybranych Eskimosów. W sumie nie wiem, co tutaj próbujesz powiedzieć. Ja jestem chyba zbyt teraz, mózg mi się pali. W Eskimosach zostanie niebo na ziemi, stworzone przez wybranych Eskimosów dla wybranych Eskimosów. Czy brzmi to... Jak jakaś, nie wiem, wizja przyszłości, że nie wiem, że będzie epoka lodowcowa, czy coś? Nie wiem. Nie wiem, co próbujesz tym powiedzieć. Może jestem dzisiaj za głupi na takie rzeczy. Już od paru dni też tak jestem dobity, jeśli chodzi o sen oczywiście. Nie tam, że mentalnie dobity, bo mentalnie to czuję się całkiem dobrze. Ostatnio, nawet powiem wam, lepiej niż zwykle. Ale po prostu ten brak snu się dokazuje. Ale to sobie ułożę. Dzisiaj pośpię sobie. Idź. Do ludzi wyjdziesz. No może gdzieś tam kogoś tam spotkam, wypiję sobie. No więc też jest jakaś opcja, nie? No tak. Tak to jest. No i w każdym wypadku, nawet jeśli byłyby to, powiedzmy, studia, nadal te takie, jak one się nazywają, remote? Elekcje? To w sumie nie byłyby elekcje, to byłyby te wykłady. No to i tak lepiej niż w ogóle. Bo przynajmniej mówię, to trochę wymusza na spotkanie się z innymi ludźmi. No nie wiem, ja uważam, że to jest dobra rzecz też, tak właśnie jak Zenek tu mówi, żeby to tutaj wyjść do ludzi.
No, to tak, to dobre jest. Pamiętam czasy technikum, jak chodziłem, to były momenty, kiedy, kurde, miałem życie socjalne, nie? A potem nagle to wszystko jakoś gdzieś zniknęło. I to trochę mnie przeraża w życiu, że ja tak nie potrafię sam sobie tego życia socjalnego znaleźć, kumpli, nie? Jakichś takich rzeczy. Poza momentami, gdzie trochę życie cię do tego zmusza, chociaż... No, sam też znalazłem kumpli, ale w internecie. A wiadomo, że kumple w internecie to nie są kumple w prawdziwym życiu. No, jak bardzo was lubię, to no nie napiję się z wami, nie? Tak, wiecie, face to face. Chociaż chciałbym, naprawdę chciałbym kiedyś pojechać na Zot Nocników, to byłoby super. To studia daleko od domu, żebyś mógł mieszkać w akademiku. Nie wiem, czy to byłby dobry pomysł dla mnie z paru powodów. Ale pomyślę, mam jeszcze parę dni, żeby przemyśleć sprawę. Dzisiaj w ogóle nad tym nie myślę. Ten tydzień na to poświęcę. I tak gdzieś będę miał już w połowie miesiąca, myślę, plan. Na razie muszę po prostu to przemyśleć. Dzisiaj nie mam głowy do niczego. Jedynie na zjedzenie pizzy. Tutaj ufundowany od Porfirego. No i też oczywiście zbliża się sobota, czyli dzień picia. Jeszcze przed sobotą pewnie mnie zobaczycie jeden raz na jakiejś audycji. Także ja jeszcze tutaj przypomnę się, że sobota to dzień picia. I prawdopodobnie nie daję dokładnej godziny. Dlatego, że audycja prawdopodobnie zacznie się już w trakcie dnia, a po prostu będzie dosyć długa. Tak, raz na jakiś czas mogę zaszaleć z jakimiś rzeczami, więc po prostu usiądę i będę nadawał. Nieważne co. Aż tu będzie luźna atmosfera, będzie taki moment, żeby sobie poimprezować. Mam na myśli, że Żydzi mają pragmatyczne podejście do życia, są pracowici, zaradni, twórczy, aktywni, żyją w zgodzie. Wychodzi im to na tyle dobrze, że tworzą sobie niebo na ziemi. No to też ma sens. Kiedyś widziałem, jak Żydzi tańczą. Nie wiem, czy widzieliście żydowskie tańce, ale powiem wam, że są fenomenalne. Jak widziałem ich to zgranie, jak oni tam tańczą, jak oni tam podskakują, jakieś takie rzeczy, kurde, jak to fajnie wygląda. A zobaczcie sobie jakieś chrześcijańskie tańce, albo jakieś tam, nie wiem, polskie, tam polonez, to strasznie takie, no nudne. A te żydowskie tańce to takie z pompą dosłownie. I one są takie, kurde, wiecie, że aż jesteście zadowoleni z tego, że tańczycie. One są takie naprawdę fajne, aktywne, takie, kurde, no. To Żydom, no, muszę przyznać. O, i zacząłem mówić o Żydach, to nagle ten, wyświetlenia spadają. To czekajcie, to zaraz, to wiem, to mszalne w kościele jest dobre. A, Jezu. KG Bierut, proszony na Discorda. Powtarzam, KG Bierut, proszony na Discorda. Oj, co tu się dzieje, że tak zapraszają na Discorda? To zarabicie będzie. Proszę nie bić KG Bieruta. Proszę go zostawić. Ja tu będę bronił. Kurde, powiem wam, że Half-Life jest dzisiaj, taki ładny dzień, nie jestem zadowolony, nie mam żadnych dzisiaj rzeczy do roboty, do poniedziałku mam wolne technicznie, bo dopiero od poniedziałku zaczynam taką jakąś robotę, będę miał dopiero wtedy jakieś projekty, mam tydzień dla siebie, no będę szukał tam studiów, albo myślał nad tym, ale to raczej jest bardziej przyjemność niż jakaś tam bardzo ciężka praca, poszukać te rzeczy, popytać się kumpli, a myślę, że to tam sobie popatrzę. Także teraz mam taki naprawdę chilloutowy okres, chociaż ja też nie jestem jakoś zapracowany fenomenalnie, wiecie, że ja i praca to kurde
dwie różne rzeczy, ale można powiedzieć, że teraz mam szczególnie chilloutowy okres. Ale może kiedyś, kurczę, zacznę tak ciężko pracować w rowach, no wtedy będę mógł powiedzieć, no kurde, teraz mam wolne, sobota, kurde, ale się zutyrałem. Nie starałem się aż tak, no niestety. Także też wszyscy, którzy dzisiaj muszą ciężko pracować lub ciężko pracują, no nie wiem, energii wam daję albo czegoś tam. Nie wiem w sumie. Czego potrzebujecie? No alkoholu wam nie dam, bo zaraz was zwolnią, a nie wiem, czy chcecie zostać zwolnieni dyscyplinarnie. Myślę, że to jest ostatnie wasze życzenie. No chyba, że macie jakąś pracę, gdzie sam szefu podpija. Żydowskim tańcom mówimy nie, a Żydzi mają gejowskie tańce. Okej, okay, dobra, no to nie wiem, to jakiś może wy zaproponujecie taniec wesoły. Nie musi być śmieszny, ale taki żywy. Taki wiecie. Taki, że chcielibyście go tańczyć. Nie, taki nudny polonez czy coś takiego. Jasne, to jest fajne na jakąś tam ważną rzecz, jak ta studniówka, chociaż nie uważam, że studniówka jest ważna. No jak wy patrzycie się na to? Jakie tańce są fajne? Nie wiem. Krakowiaczek? nie. Ale kurczę, ciężko mi tak powiedzieć z samego siebie. Flamenco jest takie dosyć energetyczne, ale flamenco też jest takie... Trochę... Ono wymaga bardzo... Zawsze te tańce wymagają kobiety, prawda? I tutaj będziecie uważać, że o, to jest okej, okay, bo jest kobieta. Ale czy taniec to musi zawsze być z kobietą? Przecież podkład, co, nie słychać mnie? Już nagle zacząłem być ten, zaczęło mnie brak... Już zaczęło mnie źle słychać? Dobrze, to przyciszyłem trochę podkład. Mógłbym mieć głośniej ten podkład. Także wiecie, przyciszyłem go trochę. Jak będzie jeszcze gorzej, to tam mówcie. Ja muszę kiedyś sobie ustawić, żeby mi wyciszało. To krawca kiedyś się spytam, bo on ma tego... taką funkcję w OBS-ie ustawioną. Okej, nie umiem ustawić dobrze, on to umie, to się kiedyś go spytam, żeby przyciszało. Mówi się Gumball w Krakowie, że miękkim ujem rowu nie przekopiesz. No. Nie wiem. A jak go ten zabetonuje? Kurde, już godzinka mija, no jeszcze sobie chwilę posiedzimy w takim radosnym towarzystwie, bo też chcę wyjść przed trochę krawcem, żeby dać mu czas, bo to tak nieładnie wyjść dosłownie przed audycją kogoś, bo wtedy YouTube no, algorytmy psuje. To często możecie zauważyć, jak jest jedna audycja po drugiej, że jest bardzo mało osób wtedy. No to coś takiego się dzieje właśnie. Chociaż pewności nie mam, czy będzie krawiec, ale tak mi w duszy mi gra po prostu, że krawiec gdzieś tam może być o tej 21, także tutaj, no jeśli nie, no to przepraszam, ale myślę, że będzie. W ogóle muszę jeszcze rowerek sobie stuningować. Tak, on jeździ, tylko parę rzeczy jeszcze muszę w nim zrobić, WD-40 go przejechać, tak, to już takie raczej pierdoły są. I może na nocnym radiu w końcu uda mi się ponadawać z rowerka. Już jedna audycja była, tylko poza nocnym radiem, na moim kanale, tak testowo, no i wyszło średnio. Ale jeszcze zrobię parę testów prywatnie z tego i jak już coś mi się spodoba, będzie już w miarę wyglądało, no to wtedy będzie audycja z rowerka na nocnym radzie, także tego też możecie oczekiwać gdzieś. Gratuluję i pamiętaj, Delta, a to ja nawet już tego nie pamiętam. Ale ta Delta mi się przydała chyba rzeczywiście, bo gdzieś ją parę razy wrzuciłem do zadań, także coś tam chyba punktów mi dała ta Delta, chociaż też nie wiem. Raczej na czuł ja robiłem to zadanie, ja się bardzo nie uczyłem. Nie chcę się uczyć w ogóle do niczego, jestem taki line trochę patentowany. Jak już muszę się uczyć, to tak na ostatnią chwilę.
Tak na poważnie, znajomy po studiach kopierowy w całej Wieliczce razem z tatą na dwie koparki. No może dobra praca to jest, także nie wiem. Może warto. Tańczmy ze swoimi wilkami. Wilczy taniec. Nie mylić z wilczym szańcem. W sumie z wrogiem w jeden taniec. Wiesz, ja nie traktuję nikogo tutaj jako wroga. Może to źle w ogóle. Może ja powinienem zacząć sobie robić jakichś wrogów, ale uważam, że wszyscy, którzy gdzieś tam sobie nadają. No to dla mnie są neutralni w większości. Nie mam ani pozytywnych, ani negatywnych do nich tam nastawień. Może to dobrze, może źle. Pewnie oni myślą różne rzeczy o mnie. Nie wiem, jedni może mnie lubią, drudzy nie. Ale ja w większości nie mam problemu do nikogo. Także... ogólnie fajnie, że nadają, fajnie, że robią jakieś rzeczy. Dobrze, że jest jakaś różnorodność na polskim YouTubie, takim radiowym. No. Też to, co do tych rowów. Też praca jak praca, no ktoś musi. Ja raczej bym nie dał rady z tego powodu, że jestem słabiakiem i moja siła pozwalałaby mi jedynie na, nie wiem, udźwignięcie 10 kilo bez zdzipania się. Nie, naprawdę jestem słaby. Jak myślicie o słabym mężczyźnie, to my tak jeszcze ze dwa razy słabi. Ja ogólnie powinienem kiedyś pójść na siłkę i zrobić te łapy, jak wszyscy mówią: Paweł, idź tam na siłkę, weź se, zrób te łapy, kurde, ty taki jesteś do dupy. Biegać to ty możesz 10 km powyżej, nie wiem ile ja biegam, ja zwykle biegam gdzieś tam w kółko, nie liczę nawet już tych kilosów. Biegać mogę długo, nogi silne, a ręce to suchoklates, no po prostu dramat. A niby tyle wosu gra i tą myszką jeździ. Może powinienem sobie hantelek do myszki tak przystawić i będę tak ten grał i będę musiał tak pchać takiego hantelka, co może wtedy sobie łapy zrobię. Może ktoś inny ma jakiś pomysł. Jak tak z takiego lenia jak ja wymusić, nie wiem, zrobienie czegokolwiek, żeby zacząć te łapy robić, żeby trochę tam nabrać siły w tego bicepsa. Może nawet w klatę. Nogi ogólnie mniej, bo nogi mam w miarę dobre. Także nogi raczej nie są problemem, raczej tutaj mówię. Ręce, klata, te rzeczy mam sucho klatesowe. Dokładnie, praca jak praca. Kopanie rowów i stawka 120, 150... O, ja pierdolę! O Jezu! Są tam światłowody kładzie? O Jezu Chryste, Matko Boska. 120, 150 za godzinę. Ja tyle bym chciał dostawać, kurde, dziennie. Czasem. A chłop za godzinę tyle dostaje.

Chciałam, bo zrobię to inaczej niż wszyscy. Ale zrobię to. I ostatecznie mi się to uda. Jeżeli na przykład będzie wchodzić w grę kasa, no to 100% będzie wchodzić, bo prawdopodobnie pójdę, nie pójdę na dzienne studia. Chociaż nie wiem, ja zobaczę, nie? Sam jeszcze nie wiem. No to na pewno będę tak myślał, żeby no, nie mieć żadnych problemów i nie zawalić różnych rzeczy. Także ja mogę być leniwy, ale to nie znaczy, że nie jestem ambitny. Ja wiem, te dwie rzeczy często się wykluczają, ale ja jestem dziwnym człowiekiem, naprawdę. Na mnie działa tylko deadline. Jak mi powiecie, żebym coś zrobił, to ja tego nie zrobię. Dopóki nie będzie, o, no, to ostateczny deadline to jest powiedzmy na przykład tam, nie wiem, 20 kwietnia. No i wtedy pan Gumball patrzy. Kurde, marzec. Co tam jeszcze? Jeszcze se porobię. Przychodzi 31 marca. Potem jest 10 kwietnia, jestem 15, nie? Już biorę cię 20 kwietnia i nagle, o kurde, dobra, trzeba coś robić. I wtedy Gumball dopiero aktywuje tryb pracy. I ja tak mam, z większością rzeczy jakoś sobie radzę. No, nie potrafię siebie zmusić do pracy w trakcie, ja zawsze robię wszystko na deadline. Kup piłeczkę do stresu i nazwę ją leniuch. Tak płacą normalnie przy kopaniu rowów i to od kilku lat taka stawka. No tak, tylko trzeba mieć trochę siły do kopania rowów, a ja jestem zdechlak. No chyba, że kopareczką by mi pozwolili. No a jak muszę swoją kupić, no to już lipa, bo nie mam. A na pewno pieniędzy bym nie wyciągnął znikąd. Chyba w UK. Nie wiem. U mnie to był gościu. Jak pracowałem jeszcze w kurierce, to przychodził gościu, który kopał rowy i co chwilę jakieś drogie rzeczy wysyłał. Zastanawiam się, czy to do kogoś, czy to jakieś aukcje były, ale cholera jasna. Typo zawsze miał jakieś takie rzeczy, które kurde, ja tak patrzyłem, ja pierdzielę, ile to jest warte. Ubezpieczenia to w ogóle były masakryczne, no nie będę mówił ile, no to jednak trochę tam pewna tajemnica. Chociaż ja mam w dupie tą tajemnicę, bo żadnych papierów na to nie podpisywałem. Mówili o tym głośno, więc mam to w dupie. No ale powiedzmy, uszanuję tego człowieka i nie powiem te rzeczy. No i kurde, pierdziele, niektórzy to mają hajsy, a wydawałoby się, że jednak no nie dysponują nimi. Więc to nie zawsze tak jest, że kopanie rowów to od razu musi być najniższa krajowa. No nie do końca. Jak masz koparkę, ale małą, dużą, o jakiej koparce mówimy? Mówimy o tych malutkich takich, co kopią takie małe rowy, czy mówimy o tych, czy tych takich dużych, tych takich z łopatą jak kurde pudzian? Musiałbym ten teraz puścić klip z mody na suknię. Wiem, że jara cię moja obstawa, czy coś takiego, już nie pamiętam teraz. Mam dużą łychę w koparce. Moda na suknię, no coś tam takiego było. I tam się spierali, kto ma lepszą koparę. O Jezu. Na dachu są ćmy i grożą się obok Te ćmy ci grożą śrubokrętem? Dziwne te ćmy, jakieś takie hardkorowe. Pierwszy raz takie widzę, znaczy pierwszy raz o takich słyszę. Ćmach, które nie boją się śrubokręta. O Jezusku. Na dachu są ćmy, no dobra. Ach, kurde. No i powiem wam, że jeszcze czekam sobie, aż trochę pogoda się zrobi i może się w końcu opalę. Jak myślicie, spalę się czy nie? Bo mam zamiar w tym roku się trochę opalić. Oczywiście będę robił to z głową. Kremik, jakieś rozsądne godziny, żeby nie wychodzić na takie słońce, takie direct, nie wiem jak to wytłumaczyć, ale jak pada tak najbardziej prosto, padlę? Czy jakoś tak?

0: Tylko raczej...
1: Nie.
0: Tylko raczej tak... No, 16, nie? Nie wiem w sumie jaka jest najlepsza pora na opalanie. 15? No i mam zamiar się opalić, żeby nie być człowiekiem piwnicą. To jakbym poszedł na te studia w końcu, no to nie wygląda jak człowiek piwnica, tylko raczej człowiek mniej piwnica, ale to się zobaczy. Spać się na urodziny zamiast alko. O Jezu. Ale co wy macie z tego alko? Ja wiecie, że rzadko piję i ja raczej piję okazyjnie. U mnie nawet piwo jest pite naprawdę rzadko, a większość ludzi pije co tydzień, a ja... Kurde, nawet nie wiem. Ciężko powiedzieć. Raz się zdarza, że raz w miesiącu, a czasem są takie momenty, że i pół roku nie piję, a czasem nawet był moment, że rok nie piłem, także mnie rzadko z piwem. Nie, ja ogólnie piję tylko jak jest okazja, jak ktoś mnie zaprosi. A z wódką to już w ogóle. Wódkę to piję naprawdę, naprawdę rzadko. Jakieś cięższe alkohole. Duża koparka 150, ta mała 80. No, te małe fajne są. Takie słodkie. Słodkie kopareczki. Urocze. Czekajcie. O, wiem co zrobię. Koparka mała. Ja sobie taką wynajdę. O, tu taka jest kłoparka. Sobie wkleję ją. O, nawet mi się nie wkleiło. Kurde, nic mi nie działa. Jezu się. Kopiuj. O, tutaj coś wkleję, już dłubię gumball nad czymś. A zobaczycie moje piękne... dzieło. Co zgadnie, co robię teraz? Dostaję tego... ciastko. Kurde. Tutaj tak, to. Zaraz będziemy mieli. O tak, tutaj. Nic mi nie działa, paj. Gdzie są rzeczy? To tu jest nie działa. O, teraz działa.

Pa. Presko te razbro, bio je razbačić, razbačić pekti čovjeka. Kurde, mi ne ja, kurde, grafik teraz, teraz robi 200 obrotów na sekundę i jeszcze mu Google nie działa. O, jest. Wszystko teraz zrobi. O, WebP. To wymyśl jakieś WebP, na co to komu? Proszę takich formatów nie dawać. Pijane formaty.

tu to, tu tak, tu tu jeszcze coś. Paj, paj, paj, paj, paj. O. Jak to teraz wrzucisz tutaj, o, też nie wiem. O, jaki grafik tutaj jest. Ty tyle pracy nad jedną rzeczą. Proszę bardzo. Taką kopareczką pracuję. Tak, tak. Spędziłem 5 godzin i 20 minut nad tym pięknym arcydziełem. Koparka. Racza koparka. Oj, jest sen. I olo. No tak. Etam by już 3 loga. No, kurde, etam to. Kurde, panie, etam to by 30 rzeczy zrobił. Etam to jest człowiek biznesu. No, także proszę, teraz. Etam to kurde, ile rzeczy by zrobił w trakcie tego, co ja robię. Po prostu niemożliwe. Oj. No, dobra. Więc 19.30. Ile tutaj na liczniku mamy? Godzinę z hakiem, pewnie z 20 minutami, dobrze myśląc. Tak, godzina 20. Myślę, że to jest może nie najdłuższy czas, ale myślę, że też nie najkrótszy. No niestety też nie chcę specjalnie długo zbytnio robić tej audycji. No o Jezu Chryste, co tutaj dostałem przed chwilą na Discorda, to nawet Pan Bóg mi nie wybaczy za oglądanie. Czy będzie dziś nocny Marek? No właśnie nie wiem. Ale o 21 coś może być, także ten. Zapraszam. Mam nadzieję, że coś będzie, że nie zapraszam na nic, także ten. Trzymajcie się, cześć i czołem, dobrego dzionka, który jeszcze jest i ten, no. Co ten, cokolwiek, nie wiem co powiedzieć, nie mam dzisiaj żadnego pożegnania, dobra. Cześć, na razie, to był Gumball.

0: seks według mnie jest straszliwym złem.
1: Tu widać po twarzy.
2: Co to jest? Sedes?
3: Wszyscy won. To jest po prostu bydło sowieckie.
4: No i chuj, no i cześć.
2: Ludzie się pytają o kesze, technologię kesze. Co o tym sądzisz?
5: No, kesze ma bardzo dobre rozwiązania.
3: Kiedy zdajesz sobie sprawę z tego, jakie to wszystko jest fałszywe, piłka nożna, koszykówka, Lady Gaga, Justin Bieber, który zachęca cię do podatku od emisji tlenku węgla, mawiają naszym dzieciom, że muszą uwielbiać Justina Bieblera. I wtedy Bibler powie: oddajcie swoją broń, poprzyjcie cenzurę w internecie i państwo policyjne jest dobre.
6: A jak ja przekonam Chińczyków, to tu będę miał całą batalię sputników Chin.
7: Witam serdecznie słuchaczy Nocnego Radia. Zachrypnięty już nieco, bo po kilku godzinach nadawania krawiec wita was w audycji luźne, no właśnie, luźne gadki chaosu. Były tutaj różne propozycje już, że jakiś chaotycznie luźny odbyt, coś jakieś w ogóle, majtasy chaotyczne, no... Tak, tak. Audycja będzie dzisiaj luźna, ale spiskowa. Zaproponuję wam... No, w ogóle, dlaczego jestem tu ja? Takie byle co, a nie ktoś, kto się zna na teoriach doskonale, kto prowadzi od lat konsekwentnie wspaniałą audycję Teoria Chaosu. No bo Claude Monet ma przerwę. Już raz próbowałem go zastępować. Źle się to skończyło. Co starsi słuchacze, ci, którzy pamiętają dawne czasy, to wiedzą, o co chodzi. A tym, którzy nie wiedzą, to tłumaczę. Kiedyś Ivelios mnie, no tak słusznie, mądrze zrobił, wypierdzielił z anteny po prostu, bo prowadziłem właśnie w taki sposób jak teraz. I świrowałem pawiana, gadałem głupoty... Byłem totalnie nieprzygotowany i zacząłem audycję w stylu witam was, dziś porozmawiamy o teoriach spiskowych i chciałbym, no i dzwońcie, słuchajcie, dzwońcie. No właśnie, czy teorie spiskowe to prawda jest? Właśnie, jak uważacie, dzwońcie. No i tak sobie gadałem i Ivelios uznał, że taki poziom nie przystoi Radiu Paranormalium. No właśnie, może to kogoś dziwi, ale od razu zachęcę, jak ktoś ma ochotę sobie na przykład posłuchać czegoś innego niż mojego pieprzenia, to jest też w innym radiu, w Radiu Wolne Wilno. Możecie sobie posłuchać Teorii Twarogu, też fajna audycja, też... Zaraz, czemu ja mówię też? Jakim prawem ja mówię też? To by sugerowało, że uznajesz krawiec swoją zjebaną audycję, jakieś ten nocny bełkot cały za coś równie dobrego, jak audycja w Wolnym Wilnie i nazwę cię w tym momencie kłamcą. No, tak ktoś mógłby to podsumować, ale dla tych, którzy wolą trochę spokojniejszą audycję, trochę bardziej kulturalną, to proponuję swoją tutaj, bo będzie może mniej hardkorowo, mniej szydery radosnej, a może uda nam się nawet jakąś ciekawą dyskusję tutaj wywiązać. No i jakie główne tematy bym wam zaproponował? Mam takie fajne trzy tematy, które się fajnie ze sobą zazębiają. I ktoś złośliwy by tutaj od razu powiedział: fajne czyim zdaniem? no moim zdaniem fajne, ja teraz już tak się asekuracyjnie zawsze tutaj zasłaniam, że wszystko co mówię to jest absolutnie tylko moje zdanie, w nic nie wierzę tak naprawdę, tylko tak mówię o tym, bo jako dziennikarz i zastrzegam, że mogę pieprzyć głupoty i być nieprzygotowanym i wszystko co mówię jest niesprawdzone. Tak. No i te trzy tematy to teorie spiskowe, które się już sprawdziły, teorie spiskowe, które waszym zdaniem są najbardziej wiarygodne i te, które dla was są najgłupsze, najbardziej naiwne, najbardziej nietrzymające się kupy. I w tym temacie będzie można dzwonić i przedstawiać swoich tutaj kandydatów, co może wywołać małą wojnę, no bo ktoś na przykład zadzwoni i wrzuci do jednego worka, powie, uważam, że najgłupsze są dzieci indygo, bo to po prostu rodzice, swoje rozpieszczone dzieciaki, że ich tam Brajanek to jest ósmy cud świata, są przekonani i się nazwali, że dziecko indygo, no i to głupie strasznie jest. I oprócz tego jeszcze wklęsła ziemia i w tym momencie ktoś dostał, po prostu się zaburaczył, zły się zrobił, z zębami zgrzyta, bo dla niego teoria na przykład wklęsłej ziemi jest całkiem wiarygodna. Jak wiadomo, NASA kłamie. Kubrick nakręcił lądowanie na Księżycu i wielki spisek. To chodziło o wyścig zbrojeń przecież. No każdy głupi to wie. Kto pierwszy na Księżycu, no to nagramy tutaj. No ja często jestem zdania, że prawda leży faktycznie gdzieś po środku. Wiem, że to niepopularny pogląd, bo prawda jest tam, gdzie jest i basta, ale leży po środku i w tym przypadku oznaczałoby to, że Kubrick faktycznie nakręcił takie nagrania z lądowania na Księżycu, pomógł nakręcić. Na wszelki wypadek na przykład, gdyby misja się nie powiodła i takie nagrania są, ale zostały w innym celu przygotowane niż zakłada ta główna teoria spiskowa, nie? Chociaż no, jest też wielu takich, którzy starają się właśnie w ten sposób podchodzić do sprawy i to jest nawet dość oczywiste, że w każdej bajce jest ziarno prawdy, w każdej teorii spiskowej przypuszczam też coś, bo nic się nie bierze z niczego. Mówi się, że stereotypy nie biorą się z niczego, no to teorie spiskowe też z reguły się nie biorą z niczego, prawda? I są czymś tam spowodowane, uwarunkowane, coś je tam napędza i coś zakiełkowało tą teorię spiskową. No są też takie, które się potwierdziły oczywiście, o nich też chciałbym parę słów. I tutaj też oczywiście możecie swoje jakieś kandydatury przedstawiać. O, wiecie co, tak do was gadam, że zapomniałem skipować fajki i skipowałem na klawiaturę. Moment. O, i już brand new, jak nowa. No, ja wyznaję takie średniowieczne trochę zasady czystości, higieny, prawda, tutaj już zdmuchnąłem i jest dobrze. No, a chociaż to może też może się okazać nieprawdą, bo na przykład tacy wikingowie to dbali o higienę na przykład i się myli niektórzy nawet dwa razy w tygodniu, a niektórzy nawet raz na tydzień, co było ewenementem też. No, no dobra, przejdę już do teorii. Na początek mała rozgrzewka. No, te teorie, które się okazały prawdą. Przypuszczam, że większość z was zdaje sobie akurat z tego na przykład sprawę, że Katyń był taką teorią spiskową. No, masakra polskich oficerów w Lesie Katyńskim, oczywiście, mówiąc precyzyjniej. Bardzo wielka tragedia. Na mocy decyzji wydanej przez biuro polityczne Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego spocznij, powstań, padnij. No, wymordowano nam tysiące polskich oficerów, wymordowano. I elit, ogólnie takich ludzi, którzy mogli coś zmienić. No, sprytny ruch, tak? No, patrząc od strony ruskich, no to faktycznie sprytny ruch. Wymordować wszystkich, którzy mogą innych porwać do walki, coś zorganizować, prawda? Którym się coś chce, którzy coś sobą reprezentują, są wykształceni. no bo kadra oficerska to też są takie elity wojskowe, nie? No i wymordowano. No i przez całe lata faktycznie byli tacy, którzy wierzyli, że to zrobili Niemcy, tak? Komuna tak wmawiała Polakom i no... Przypuszczam, że dzisiaj to oczywiście każdy będzie mówił, nikt w to nie wierzył, wszyscy wiedzieli, że kłamstwo, ja wiedziałem, mój dziad wiedział, ale nie powiedział, wszyscy wiedzieli. Tak, no bo tak to z reguły też jest, że wszyscy są mądrzy po fakcie, nie? A ja myślę, że to nie zupełnie tak jest. W ogóle, no dzisiaj to też wszyscy mówią, nikt, kto płakał po Stalinie, kto, to bzdury jakieś, no płakali ludzie, tak byli urobieni, tak propagandą urobieni, w taki, tak po prostu histerii dostali, że tak się ludzie zachowują, jak się przez całe lata im coś wtłacza. Człowiek to nie jest kamień. Wchłania różne rzeczy, czy chce, czy nie chce. Nawet ten mądry, nawet ten bystry, nawet ten oportunista, tak, jakiś, nawet ten człowiek, który samodzielnie myśli, on wszystko i tak wchłania i nawet buntownik w końcu się też nałyka propagandy, różnych treści i można dostać pierdolca i potem płakać po Stalinie na przykład, albo po jakimś Mao, albo po innym Xinjiangu. No i tak, no można, czy w ogóle można coś takiego nazwać teorią spiskową, to, że na przykład wiele osób jest przekonanych, daje się złapać na jakieś kłamstwo. No chyba tak, no, a jak nie jak tak, no. Też w ogóle taka myśl mi przychodzi do głowy, że jeśli coś się wydarzyło raz, jakieś wydarzenie no, danego typu, tak, na przykład mord na szeroką skalę na jeńcach właśnie w tym stylu, tak, że bierzemy jakieś tam kadry oficerskie, elity, inteligencję i zabijamy, zakopujemy i ściemniamy potem jeszcze, nie przyznajemy się, robimy to po tajniaku, no to chodzi mi o to, że takie rzeczy mogą się wydarzyć i na pewno się wydarzą. Drugi raz, trzeci raz, czwarty i dziesiąty. I w przypadku takich teorii spiskowych, które oparte są na jakimś scenariuszu, który już się wydarzył, a tym bardziej jeśli się wydarzył wielokrotnie, no to możemy taką teorię spiskową potraktować jako znacznie bardziej wiarygodną niż jakąś taką zupełnie oderwaną od rzeczywistości i niż coś takiego, co się po prostu, no... Nie wydarzyło faktycznie, no nie mamy żadnych dowodów, że coś takiego już się stało, no ale jeśli coś się już wydarzyło w tym stylu raz, drugi, trzeci, no to czemu nie miałoby się i czwarty, i piąty? Więc myślę, że takich właśnie różnych akcji w stylu mordowanie po tajniaku, no zresztą no, można o tym opowiadać, no znamy wiele takich przypadków, ale o tym może później. No mówiłem już też, że właśnie istnienie mafii było taką teorią spiskową, z której się ludzie też podśmiechujki sobie robili i nie wierzyli, że przestępcy mogą być tak zorganizowani, tak mieć taki wpływ na biznes, na świat biznesu, że może ta mafia wnikać w różne ciemne zakamarki. No niekoniecznie ciemne, no że może się przenikać z różnymi sferami naszego życia tak mocno i być i dochodzić aż do szczytów władzy. No, to faktycznie brzmi dość niewiarygodnie. Czemu jakaś banda złodziei miałaby rządzić jakimś miastem całym, nie? Czemu... To faktycznie głupie jest. Ja nie wierzę, że jakaś mafia istnieje, co? I że się jakieś takie banda Robin Hooda, tak? Mają szefa i tam z łuku strzela, tam... Głupoty takie, mafia. Jaka sama nazwa głupia. Jak nazwa głupia, to w ogóle ja nie wierzę, że istnieje coś takiego jak mafia. To jest wymysł, to Hollywood zrobiło, żeby kasiorę czepać na filmach, to wymyślili tą mafię. Nie ma czegoś takiego jak mafia. Ten Al Capone, nie było nikogo takiego w ogóle. Przecież, no. No, głupa gram trochę. Oczywiście dzisiaj już wiemy, że to jest prawda. Że istnieją różne, przeróżne mafie. Włoska, chińska, japońska, polska. Każdy kraj ma swoją mafię. W Chinach jest triada, tak? W Japonii jacuzzi, tak? Tam japońska mafia nazywa się jacuzzi, tak? Dobrze mówię? No. Projekt Manhattan mam tu też na liście, czyli działania, które miały, z tego co pamiętam, bo tu tak nie mam za bardzo notatek, nic, to były te działania, które miały doprowadzić do zbudowania bomby atomowej, tak? No to tak, dokładnie. No i ponoć to przedsięwzięcie na początku nie było takie bardzo na szeroką skalę i w ogóle, tylko się rozrastało, nie? I też media omijały ten temat, były sterowane. No i to pokazuje nam też w ogóle, czy możemy zakładać, że, bo może w niektórych z was pojawi się taka myśl, że człowiek się zmienił, nie? Że to wszystko, to, że ktoś sterował w tym czasie mediami i nie pisał o tym projekcie Manhattan, bo przyszło paru tam agentów i widzicie, rozumicie, tylko że po angielsku to powiedział, po amerykańsku. You know, man. Wiesz, rozumiesz, nie będziesz tu pisał o tym, bo wiesz, coś ci się może stać. Wiesz, za dużo wiesz. No i wiecie, no to skoro to też się tak stało, to czy media się nagle zmieniły, tak, że w dzisiejszych czasach nie może nastąpić analogiczna sytuacja, że przychodzi tu w Polsce na przykład ktoś i mówi... Wiesz, rozumiesz, po prostu za dużo wiesz i wiesz, po prostu jak coś napiszesz, to wiesz, nie? To też może być. Tak mnie się wydaje, że to jest całkowicie normalne, logiczne i wręcz oczywiste. Bo człowiek się nie zmienia tak bardzo. Czasy się zmieniają, owszem, zmienia się moda, zmienia się to, co widzimy w sklepach, zmieniają się filmy, ich styl, charakter, zmienia się sztuka, kultura, wszystko się właściwie zmienia, ale człowiek w gruncie rzeczy pozostaje taki sam. Co najwyżej więcej się ukrywa, więcej się przypudrowuje, więcej się... No, w końcu sprytny człowiek doszedł do wniosku, że jak robi różne niegodziwe rzeczy, że jak szpieguje obywateli na przykład, albo ich podtruwa, żeby więcej zarobić, więcej oszczędzić, to nam coś... To trzeba to wszystko ładnie upudrować, trzeba zrobić, żeby było kolorowo, żeby było śmiesznie, żeby było dużo gołego cyca. No... W ogóle ja uważam, ta teoria spiskowa, która mówi na przykład, że ktoś tam na górze nas mocno tak seksualizuje, na przykład nasze dzieci. Popatrzcie na te bajki, no same, każda bohaterka ma po prostu wąska w talii, dupcia, cyc też jest, wszystko, piękni się takie same, nie? Gdzie te kulfoniaste jakieś dziewczynki, takie śmieszne, co kiedyś w bajkach było? Dzisiaj każda bohaterka to modelka, nie? Długie włosy, wąska talia jak u osy, znów nie czuję, że rymuję. No i co, kto za to odpowiada? Ja się pytam. Przed wam tutaj, czemu wszystkie te disneyowskie księżniczki są, zawsze muszą być sexy? No, oczywiście tu kiedyś nawet mówiłem w audycji przedstawiałem styl rysowania a la NWO i Illuminati, czy coś takiego. I to śmieszne się wydawało, bo to się zaczyna po prostu od jakiegoś erotycznego symbolu. Rysujecie na przykład sobie przysłowiowego kutasa, kutonga, i do tego kutonga dorabiacie resztę postaci. Także nagle potem, jak dziecko sobie patrzy, to widzi, że to nie widzi właśnie tego kutasa, tej piczki u księżniczki i tak dalej, ale jak się popatrzysz na rękę myszki Miki, to ona wygląda jak właśnie kutas z żołędziem takim chamskim. I tutaj nie byłbym taki pewien, że faktycznie ktoś... No to by było straszne, gdyby się to okazało, bo by wyszło na to, że taki Disney ma ogromny... że to jest bardzo taka mroczna siła, która... No bo seks jest czymś takim intymnym. No ciężko nam zaakceptować świat, w którym się wszyscy na przykład ruchają na ulicach, tak? To są takie wizje dystopiczne, czasami przedstawiane może nie w filmach, ale w komiksach na przykład... Trochę taki świat jest we francuskim komiksie Rank Xerox, na przykład, tam wszędzie seks, nie? Wszędzie seks, małe dziewczynki wyglądają jak małe ladacznice, No i może na, faktycznie komuś zależy, żeby seksualizować ludzi, żeby się stali nie tyle niemoralni, co tacy próżni, no trochę jak taki ten stereotypowy gej, który tylko myśli, jak tu się pokochać trochę i zaruchać i całować i kremikiem się nasmarować i żeby wszyscy pornole oglądali na potęgę, żeby już małe dziewczynki myślały, jak tu chłopaka znaleźć, a nie jak się tam pobawić czymś. No to straszny świat trochę, tak mi się wydaje. Chociaż chyba hipisi trochę, no chyba dążyli do takiego świata, skoro reklamowali wolną miłość i tak dalej. Ja bym się trochę dziwnie czuł w takim świecie strasznie seksualizowanym, gdzie wszyscy myślą tylko o seksie i o tym, żeby pięknie wyglądać. No bo to też, no właśnie, jak seks, to i trzeba pięknie wyglądać. To mamy, tak? Już dawno, dawno temu. Kiedyś to w mniejszym stopniu było, porównywałem ostatnio, bardzo została jakby podniesiona poprzeczka tego, jak wyglądamy. Niedopuszczalne są całkowicie jakieś niedokładności skóry u modelki czy aktora w filmie. Wszyscy muszą być zawsze upudrowani pięknie. Jak zdjęcie, to musi być na Photoshopie zrobione. Nawet niektórzy popadają w przesadę i widzimy te zdjęcia na Photoshopie takie wygładzone, że aż sztuczne, tak? Bo skóra przestaje mieć pory, tylko jest taka gładziutka, jak jakaś guma dziwna. No i potem dziewczyny na przykład martwią się, że ja jestem niedoskonała, tak? I cierpią, no i kupują sobie lepsze kosmetyki i spędzają więcej czasu przy lustrze, nie? Malują się wcześniej. No to można by powiedzieć, że też komuś zależy, żeby przemysł właśnie, no nie wiem, właśnie może kosmetyczny, czy może żeby się ludzie tacy próżni zrobili, żeby zaczęli o tym wyglądzie myśleć, to nie będą może myśleć o czymś innym, o buntowaniu się, o wolności, tylko żeby pięknie wyglądać. Żeby się podobać. To, co mnie interesuje, to tak. Żeby się podobać, żeby pięknie wyglądać, żeby być ładnie uczesanym, żeby, proszę ja was, żebym miał ładną cerę, żebym też nie chodził ubrany byle jak jakiś dziad. No i takie ma problemy może na przykład jakiś współczesny młody człowiek, nie? A zgadzam się z tym, co pisze twoja, moja stara tutaj na czacie, że malowanie się u młodych dziewczyn to głupota, bo dziewczyna szybciej sobie psuje skórę, tak jakby, nie? Jak się zaczyna wcześniej malować, bo no ta chemia w tych kosmetykach, no to jakoś tam wyniszcza, nie? No i nosimy cały czas to na twarzy, ta biedna skóra cały czas jest trochę przytkana, trochę taka wylakierowana czymś tam. Niedługo to będą sobie może jakoś permanentnie polepszali, na przykład jakimś lakierem, nie wiem. No można sobie zrobić permanentny makijaż, tak? Myślę, że kobiety Wikingów właśnie nie robiły sobie, bo tam się niektórzy śmieją, że o, tam serial The Vikings, to te laski je z jakimś makijażem łażą. Myślę, że to mogły być tatuaże, zresztą trochę tak to wygląda, bardziej jak tatuaże na powiekach niż, czyli właśnie taki permanentny makijaż, trochę inny niż dzisiaj, ale jakże trwały na przykład. No tak więc projekt Manhattan okazał się prawdą, a też sobie ludzie myśleli, tak, coś słyszałeś z dzisiu, co mówili, że robią taką, słuchaj, bombę, że łup i pół kraju nie ma. Całe miasto ci rozwala wielkie. To głupoty, nie? Nie ma takich bomb, słuchaj. To musiałoby być tyle prochu, ja to wyliczyłem, słuchaj, to musiałoby być tyle prochu, że musiała to być by bomba taka, że samolot nie uniesie, bo by była wielkości całego miasteczka małego. Tyle prochu musiałoby być, żeby zniszczyć. To jest niewykonalne, więc tu jakby mamy obalone. Rozumiesz? No i ktoś taki cwany był, nie? A tu się okazało, że to zupełnie, zupełnie inaczej bomba atomowa działa. W sposób straszliwy i nie ma tam prochu w środku. Żadnego ani materiałów, ani nawet C4, ani nic w tym stylu, nie? Tak więc ostrożnie, dzisiaj też możemy o czymś nie wiedzieć, nie? Może faktycznie istnieją jakieś możliwości takie, żeby się przenosić między rzeczywistościami, załamywać czasoprzestrzeń, tworzyć w niej jakieś portale. Może ta rzeczywistość działa na kilku płaszczyznach faktycznie. Są rzeczywistości alternatywne i różne wymiary. I nakładają się niczym warstwy na Photoshopie te różne rzeczy, a my nadal tkwimy tutaj w tym naszym przyziemnym światku zwykłym, 3D co prawda, ale nie kumamy jeszcze wielu rzeczy i odkrycie tych różnych nowych zupełnie rzeczy, które niekoniecznie muszą przeczyć prawom fizyki, tylko stworzą na przykład nowe prawa, nie? Fizyki, których jeszcze nie znamy i które umożliwią jednak robienie takich cudów. No i to nam otworzy wrota, drzwi do różnych niewiarygodnych dzisiaj teorii spiskowych, może tych takich bardziej skupionych na różnych cudownościach, niesamowitościach, jak na przykład reptilianie, którzy no, dla mnie osobiście nigdy nie byli czymś aż tak głupim, no bo reptole awansowali trochę do takiego chłopca do bicia przy teoriach spiskowych, albo do narzędzia, którym można zdyskredytować, ośmieszyć tych, którzy się zajmują, nie? No, my tutaj sobie żartujemy, że foliarze, że chociaż powinno się mówić chyba celofaniarze, bo to nie jest folia, nie robi się... Od razu mówię tu fachowo, żeby się zabezpieczyć przed promieniowaniem z kosmosu i przez rządy nam tu, które nas napromieniowywują, to nie robi się z folii, tylko się z celofanu robi kapelutek, więc to są celofaniarze. Albo celofani po prostu, może powinno się mówić celofani. Jak są fani, to może są i celofani na przykład, nie? To tutaj trademark by Krawiec 2017, celofani. Pamiętajcie, że to ja wymyśliłem, tak samo jak radiokomputer, prawda? No, i co tu jeszcze powiem ciekawego? Tej teorii spiskowej nie pamiętam. Badanie Tuskegee? Coś z Tuskiem? W ramach realizowanego eksperymentu... A, to już wiem o co chodzi. Że amerykańskie służby medyczne wpadły sobie na pomysł, że sobie będą robili eksperymenty na biedakach. Bo to co, bogatego będziemy brać? Przecież to ważny człowiek i tak dalej. No i co? I robili sobie eksperymenty na czarnoskórych z reguły, jak tu czytam, różnych biedakach bezdomnych. Około aż 400 osób, to jest no, sporo. Wyobraźcie sobie tak 400 osób. Ja czasami sobie wyobrażam słuchaczy nocnego radia. Jak się martwię, że jest mało, to sobie wyobrażam, że te 30, 40 czy 50 osób zasiada w jakiejś sali na przykład. No, dzisiaj to nawet powyżej 50. Ale już pewnie niektórzy zauważyli, że nie ma Kloda, a to szkoda. I rozłączyli się od razu, bo jakiś debil coś gada. No, ale no, to pokazuje też, że jednak chyba ludzie lubią audycję Michała i tak krytykują ostatnio, że tu, tam, tego poziom spadł. No, a to jak niski mój musi być poziom, skoro tak mało osób przychodzi w porównaniu do teorii chaosu. To chyba jednak dobra, nie? Więc proszę przeprosić grzecznie Kloda, no. No i okazało się, że faktycznie robili sobie, to było w latach 1932-1975, no to długo trwał ten eksperyment. Kurczę, no, ponad 40 lat. Ale jaja. I nikt nie pisnął znowu, nie? Nikt nic nie odkrył, nic i tyle to trwało, no ja nie mogę. Grubo. Zarażali ludzi kiłą nawet. I potem to się przenosiło na innych. To jest straszne, no jak można kogoś kiłą zarazić, no. To jest straszna choroba, kiła. To w ogóle gnije wam, odpada, wrzody straszne, zgniłe takie. To tak, Furiat pisze, że mógłbym randkę w ciemno prowadzić i też by było fajnie. No właśnie. To dzisiaj zrobimy spiskową randkę w ciemno. Będę tutaj łączył spiskowców właśnie, jak jest żeński odpowiednik foliarza? Foliara? Tak, a to strasznie brzmi jak blachara, foliara. Albo, ale celofanka znowu, celofanka. Już brzmi ładniej, prawda? Celofan i celofanka. Może zrobimy, jakie by pytania były tutaj na przykład. Można by zadawać, żeby się rozpoznać. Pozwól, Krzyśku, że zadam ci pierwsze pytanie. Na jakiej ziemi chciałbyś mieszkać? W klęsłej, płaskiej, a może kulistej? A Zbyszek odpowiada, to ja może zaśpiewam. I gitarę w tym momencie zza pleców wyciąga i tam bajla, bajla, bajla, bajla. Od góry przykryta niebem, a od dołu piekłem. No i taka właśnie randka w ciemno foliarska mogłaby być. To by było dobre. No dobra, ale co my tu jeszcze mamy? Operacja Drost. No, to chodziło o manipulowanie opinią publiczną. To są lata 50. XX wieku. I CIA robiło wielką operację i zamawiali sobie artykuły. Zamawiali sobie artykuły w takich tytułach jak New York Times, Time czy Washington Post. No i też były, wyciekały jakieś hipotezy, bo to ciężko w sumie, żeby nie wyciekło nic, prawda? No bo ktoś z redakcji tam, ktoś z boku coś usłyszał, ktoś zobaczył, że się dziwni panowie w redakcji kręcą, że no przecież ktoś tam pracuje, nie wszyscy są wkręceni, nie wszyscy dostali w łapę, więc to nie ma prawa nie wycieknąć. I myślę, że takie służby muszą wtedy uważać i pilnować i rozglądać się. Kto coś tam puszcza parę, to go zaraz tam... Jak na Family Guy'u jest zawsze fajnie pokazane. Sobie idzie ten Peter tak, i sobie tam śpiewa coś, a tu wyskakują, znaczy tak szybko podjeżdża samochodzik czarny, wyskakują z niego panowie w czarnych garniturach i tak go łup, łup, łup, kopniak, w łeb, kopniak, łup, łup, łup. I szybko potem go tak leją do samochodu i odjeżdżają. Właśnie, może do mnie zadzwoni też jakiś stały słuchacz. Dzień dobry. Dostałeś Krawcze Linki? Jak ja bym tak chciał. Ja nie mam takich słuchaczy stałych. Moi słuchacze są niestali. Przychodzą i odchodzą. No i no widzicie, zamawiają sobie służby. Ciekawe, czy polskie służby zamawiają jakieś teksty w gazetach, na przykład odnośnie katastrofy smoleńskiej albo miesięcznic, bo to u nas są takie najważniejsze tematy, którymi żyje opinia publiczna, miesięcznice. Czy ma pani ma chyba miesięcznicę? Jakaś taka pani jest rozdrażniona. Dobra, nieważne. No, tak więc widać, że... No i oficjalnie dopiero potwierdzono, że tak było z tym zamawianiem artykułów przez CIA w 1975 roku. A zaczęło się w latach 50. Co my tu jeszcze mamy?

No, na przykład eksperyment MK Ultra, czyli taki Weapon X, tylko że prawdziwy. No, okazało się, że faktycznie znowu to CIA, straszne to CIA, ciągle coś robią, jakieś ciemne, ciemne sprawki. Ciekawe, co robią teraz, co wyjdzie dopiero za 20 lat. No bo jak coś robią, to wyjdzie. A może to w ogóle to wychodzi, bo ma wyjść potem... Albo wychodzi, jak się zmienia pewnie ekipa, nie? Zmienia się cała ekipa. Może o Pizzagate też... może afera Pizzagate, słynna, pedofilska, też dopiero za 20 lat, nie? Jeszcze raz się musi ekipa zmienić, bo to za wcześnie, co nagle to po diable, nie możemy tu ruszać, świcie, rozumicie, prawda, czy coś, nie wiem. No ale w każdym razie eksperyment MK Ultra polegał na tym, że sprawdzano, czy człowieka można uwarunkować jakoś, żeby on na hasło stawał się psychopatą, czy można go zahipnotyzować, jakie są działania psychodelików na człowieka. Nie wiem, czy w programie tym MK Ultra było też właśnie to słynne zatrucie całego miasteczka kwasem. No, zatrucie. I tutaj by mnie zaraz ktoś zjechał, powiedziałby, man, zatruć to można, wiesz, rozumiesz, bieluniem się, ale kwasikiem, man. No, to ubogacenie organizmu tą wspaniałą substancją zmieniającą świadomość i formatującą nam mózg wspaniale, że jest czysty i jesteśmy szczerzy sami ze sobą. No ale jak się okazało w praktyce, niektórzy dostają pierdolca i zaczynają się dziwnie zachowywać, mieć jakieś jazdy. No, nie każdy jest tak świetnie przyzwyczajony do substancji psychoaktywnych, prawda? Ktoś może... No, pamiętam swój pierwszy raz ze zwykłą marihuaną, której nie sposób nawet przyrównać do czegoś tak mocnego jak LSD, no to też mi się wydawało, że umieram, co się dzieje, serce mi staje, o Jezu. No może nie powinienem wtedy łoić wody przy okazji. To taki błąd, który wielu popełnia. W ogóle bardzo odradzam łączyć wódę, alkohol z jakimikolwiek substancjami psychoaktywnymi. To są używki, które się nie lubią za bardzo. W ogóle alkohol to jest taka podła używka, tutaj się akurat zgodzę z fanami i tych alternatywnych bardziej używek nielegalnych, których państwo nie popiera. No, a jak widać, państwo wszystko wie, jest w ogóle tak moralne, państwo. No, jak widzimy to na przykładzie tych właśnie operacji tajnych CIA, różnych, no to tu sobie zamawiają kłamliwe, propagandowe artykuły w najważniejszych tytułach, tu ludzi trują, tu robią eksperymenty medyczne, prawda, tutaj hipnoza, tu morderców chcemy mieć, no to super, no to i ci ludzie mają nas uczyć, jak się grzecznie zachowywać, tak, jak być grzecznym, to ja wybieram chyba jednak to tego upalonego trawką Rastamana, no znałem wielu i zawsze byli spokojnymi, pokojowo nastawionymi. No właśnie nie. Jednego znałem, takiego Rastamana, który był wielki jak góra i potrafił autentycznie, takie były sytuacje, że jak zobaczył, że na jego podwórku ktoś siedzą jakieś dresiki na ławce sobie, na jego ławce, to poszedł i ich wygonił stamtąd. Powiedział, wypierdalać, moja ławka. No taki Rastaman też się zdarza, to nie ulegajmy stereotypom, nie? Był bardziej bojowy i bardziej się go bali niż jakiś tam właśnie dresów tego Rastamana, więc to różnie bywa. Widać, są i tacy. No i właśnie, i mamy to MK Ultra, też się sprawdziło, są dokumenty normalnie, ale trzeba pamiętać, to znaczy, no to jest moja opinia, powiedzmy, że mogą ludzie czasami ulegać temu, że koloryzują mocno te rzeczy, które już wyszły, tak? Mogłoby się na przykład, nie znam dokładnie szczegółów, nie badałem tych dokumentów dotyczących MK Ultra, ale mogłoby się okazać, że w powszechnej opinii znowu to jest przesadzone, tak? Że na przykład przypisuje się dużo gorsze rzeczy niż były w rzeczywistości. No chociaż jeśli bez wiedzy ludzi się wpuszcza im do wody LSD, jeśli się gdzieś
ludzi, no ale może na przykład nie robiono jakichś tam tortur, nie krzywdzono aż tak strasznie, prawda? To mogłoby się okazać, że jednak nie. Chociaż z drugiej strony nie sądzę, aby tajne służby, służby ogólnie specjalne, aby państwo, aby rządy miały jakieś tutaj... się cackały tak strasznie, nie? Że nie, nie zrobimy mu krzywdy. Udowodnione też przecież zostało, że były te więzienia CIA w Polsce, tak? Że Andrzej Leper jednak miał rację, mówiąc o talibach w klewkach. To były, no, tajne loty konkretnie w klewkach i więzienia, które miały być na Mazurach. No i okazało się to prawdą. I być może Polska będzie musiała bulić nawet kary różne. Była też afera z Tymińskim. To był kandydat na prezydenta Polski. No, jeszcze jak to był rząd Mazowieckiego wtedy, no to jeszcze tam kręciło się dużo pogrobowców, jeszcze te służby nie były zrestrukturyzowane, wszystko. No i UOP sobie wymyślił, że trzeba takiego Tymińskiego zdyskredytować i zaczęli różne dziwne rzeczy o nim wypuszczać do mediów, że na przykład Tymiński, co tam było, że ma związek z Libią, która wtedy była mocno tak przedstawiana jako kraj związany z terroryzmem, albo że z narkotykami coś ma, bo tam do Kolumbii gdzieś jeździł i wszystko takie w ogóle. No i okazało się, że to jest potem ściema, no ale było już za późno. A i ciekawa informacja, tuż przed końcem kampanii wyborczej na TVP poszły informacje, że Tymiński stosuje przemoc wobec żony, czyli bije żonę. A jak bije żonę, to pewnie i pijak, a każdy pijak to złodziej. I dziękujemy Państwu za uwagę. Koniec wiadomości. Tak więc, no, widać, ja myślę, że dzisiaj to dopiero propaganda jest w TVP. Taka bardziej trochę nowoczesna, więcej jest półprawd może niż kłamstwa takiego oczywistego. Więcej propagandy niż właśnie ściemy takiej dającej się łatwo wyłapać, chociaż na przykład Maciej Orłoś, jak już wspominałem, twierdzi, że komuchą by było wstyd się posługiwać tej jakości propagandą, taką chamską, ale z drugiej strony wielu wyborców PiS to są takie, to są bardzo prości ludzie, no przepraszam, no jak ktoś się obrazi, może ty akurat, słuchaczu, nie jesteś takim jakimś prostaczkiem, czy prostakiem, czy człowiekiem prostym, no. Tylko jesteś intelektualistą wielbiącym PiS i artystą i informatykiem albo kimś takim i głosujesz na PiS. Czemu nie? Też takich znałem. No, w sumie znam. Więc naprawdę, nie ma się czego wstydzić, że ktoś na PiS głosował. Nie. Nie, no, też, no i od razu mówię, jak nie jestem za PiS-em, to nie znaczy automatycznie, że jestem za PO. No to takie, już to będziemy do zażygania to powtarzać. Taką niby oczywistą rzecz, ale no, niektórzy mają problem do dzisiaj, żeby coś takiego zrozumieć, bo jak nie jesteś czarny, to jesteś biały, a jak nie jesteś za PiS-em, to za PO, a jak nie jesteś katolik, to jesteś pedał. To masz tak, tylko takie opcje. Jakie jeszcze teorie się sprawdziły? Amerykański rząd chciał wymordować czarnoskórych farmerów za pomocą kiły. Kurczę, no to chyba to właśnie co... Tak, to właśnie służby. Tylko widzicie, można też różnie przedstawić. To jest ta sama teoria badania Tuskegee. No i można to przedstawić, tą teorię, jako właśnie, że rząd amerykański chciał wymordować murzynów za pomocą kiły. Można przedstawić, że rząd amerykański robił badania na temat kiły i posłużył się w tym celu biedakami czarnoskórymi. No i to właściwie to zmienia trochę sens tej teorii, tak? I jakby cel, no bo w przypadku jednej opcji celem nie jest wybicie czarnoskórych za pomocą kiły,
no to jest zupełnie co innego, więc można tą samą teorię przedstawić na dwa różne zupełnie sposoby, właściwie które niby są, właściwie to jest to samo. Tak się może wydawać na początku czytamy i że no to chodzi o to samo, no są czarni, jest kiła i ich mordują tą kiłą, nie? No ale właśnie te niuanse tutaj zmieniają sporo jednak, jak się zastanowić, więc strasznie mnie w ostatnim czasie jakoś tak właśnie drażni i denerwuje takie koloryzowanie, przedstawianie w jak najgorszym świetle jakiejś grupy, jakiegoś rządu, jakiegoś kraju, jakiejś grupy społecznej, jakiegoś jednego człowieka, bo go po prostu nie lubimy, tak? I zaczynamy bujać w obłokach po prostu. Robimy właśnie z jakiejś teorii spiskowej, dorabiamy do niej sobie, nie? I niby się wszystko zgadza, pozostajemy w tych samych ramach, zachowujemy te same elementy, tak jakby, no w tym przypadku kiła, rząd, czarnoskórzy, nie? Ale zaczynamy opowiadać o tym tak, że to jednak zmienia się sens tej całej teorii. Więc to jest bardzo taki, no ja bym powiedział, że to jest właśnie propaganda. Tylko propaganda robiona przez ludzi z tej drugiej strony barykady. Tych, którzy się uważają właśnie za tropicieli na przykład spisków, albo poszukiwaczy prawdy, albo ludzi moralnych, oświeconych ze srebrno-fioletowo-złotą aurą. Na przykład. No i idąc tym tropem, możemy pewnie napotkać sporo takich szarlatanów, którzy będą nam jakieś zupełnie kosmiczne metody leczenia sprzedawali i przy okazji będą wieszali psy, atakowali cały czas, oczerniali i wyolbrzymiali jakby wszystko, co niedobrego i co ma związek z przemysłem farmaceutycznym, z Big Pharmą popularną. Nie podoba mi się takie coś, bo to też czuję propagandę, nie? Jednak ważna jest prawda. Nawet, powiedzmy, nawet jak pedofila złapiemy, to nie możemy nagle z niego mordercę przy okazji też zrobić, bo on jest takim skurwysynem i pedofilem, wstrętnym zboczeńcem, że to jeszcze on morderca jest jeszcze, jak nie jest na przykład, nie? No bo nie godzi się nawet w przypadku najgorszego łacha kłamać zwyczajnie i czy nawet koloryzować i powiedzieć na przykład, jeśli on tylko zaczepiał jakąś dziewczynkę i jej tam sukienkę jej podwinął, to nagle zrobić z tego gwałt. No jest to, sami chyba przyznacie, że jest to coś nie w porządku tutaj w tej sytuacji, nie? Nawet jeśli mówimy o jakichś szkodnikach, chcemy im zaszkodzić, no to trzymajmy się prawdy, to nawet dla samej opłacalności, dla naszej korzyści, dla tych, którzy chcą tutaj coś wywalczyć, coś zmienić, no bo możemy stracić wiarygodność w pewnym momencie, tak? Zaczniemy sobie koloryzować, zaczniemy wyolbrzymiać, zaczniemy robić z igły widły, odwracać kota ogonem, włączą nam się kolorowe kredki, jak to się czasami mówi, no i nagle ci ludzie, którzy stoją trochę z boku, powiedzą, ale ci ludzie strasznie przesadzają, oni ze wszystkiego robią wielką rzecz, nawet jak jest malutka i tu ich przyłapałem na nieścisłości, to nie chodziło o to, tu nie chodziło o to, tak naprawdę to trochę inaczej było, tu znowu coś kręci, nie, ja już ich nie słucham. No i tak, i całe środowisko tych badaczy spisków nagle straci na wiarygodności, bo się rozsmakowało w tym umniejszaniu tym, z którymi walczy i w wymyślaniu różnych rzeczy i w dorabianiu sobie, nie? Więc ja bym tego unikał, po prostu instynkt samozachowawczy. Znalazłem też informację, że kościół scjentologiczny

że Kasiora no, daje ogromne możliwości. Mówi się, że pieniądz rządzi światem. No faktycznie, no niestety, pieniądz rządzi światem. Światem rządzi pieniądz, rządzi seks i rządzi humor i rządzi zabawa dzisiaj, w dzisiejszych czasach. Kiedyś może co innego, były trochę inne priorytety, ale też w sumie kasa. No kasa rządzi jednak światem. Możemy sobie poprawić trochę humor i powiedzieć, że jednak nie, że jednak miłość, przyjaźń. A ja bym powiedział, że to też są ważne rzeczy i odgrywają ważną rolę tutaj w rozwoju naszej cywilizacji, w różnych przemianach tak dalej. Jest dużo ludzi dobrych, fantastycznych, pożytecznych, ale to jest zawsze gdzieś tam jakby tak trochę na drugim miejscu, mi się wydaje. Dlatego się obawiam, nie? Że jak jest z kasą ok, jak się rachunek zgadza, to możemy wtedy sobie tu się pogłaskać po główkach, pośpiewać piosenki, czy zrobić coś dobrego dla innych. Nawet spotykam się z takimi opiniami, że wiesz co, wezmę się za działalność charytatywną, mam takie marzenie, mam taki plan, ale pierw chcę zadbać o swoje sprawy, o swój stan materialny. No, jak mi ktoś takiego coś powiedział, to nawet się zastanowiłem, czy on nie myśli słusznie, czy nie warto pierw zadbać o siebie i stanąć twardo na nogach, a potem się wziąć za naprawianie innych, za naprawianie świata, za pomaganie, nie? Może będziemy wtedy skuteczniejsi też w tym pomaganiu. Była, słuchajcie, akcja Snow White, czy Snow White to nie znaczy ten, Śnieżka? No bo wiem, że ten, Snow White to tak właśnie Królewna Śnieżka, Snow White. I taka była operacja, która miała na celu wytropić tych scjentologów w Białym Domu i w Kongresie. Operacja Tropimy Scjentologów, no. No właśnie, a jak się nazywa ten projekt Echelon, tak? Że nas podsłuchują. Że internet jest po prostu bardzo mocno inwigilowany, że są cały czas zbierane informacje, że mogą nas wytropić, na przykład na podstawie jakichś słów wypowiedzianych, takie rzeczy. No tu jakiś specjalista musiałby się bardziej tutaj wypowiedzieć. Też ciekawa rzecz. Grupa uczonych twierdzi, że udowodniła, że to są uczeni z brytyjskich uniwersytetów w Portsmouth, mój piękny akcent, Portsmouth, Essex, zrobili taką jakieś modelowanie właśnie, zbadali to, jak są podejmowane decyzje w różnych krajach, które to kraje wtrącały się w wojny domowe gdzie indziej, w innych państwach. I zbadano, jaka motywacja faktycznie była, co stanowiło główny powód, no tak po przeanalizowaniu sytuacji dogłębnym. No i się okazało, że faktycznie chodzi o ropę głównie, a takie rzeczy jak tam, że tam pomóc, że historia, że jakiś tu trzeba walczyć o wolność, coś to jest w zasadzie tak bardzo drugorzędna sprawa. To jest taka skórka, to trzeba to wszystko ubrać w jakieś ładne ubranko, nie? No to walczymy o pokój na przykład, albo żeby, bo tam jest na przykład dyktator zły, albo że nie, bo tam jest niewolnictwo, ale to jest, okazuje się, bardziej pretekst niż faktyczny powód. Tak twierdzą przynajmniej brytyjscy naukowcy. No, przychodzą wam jeszcze jakieś teorie spiskowe, które się sprawdziły? Może azbest? Podobno, tak też dzisiaj taką informację znalazłem, że ten szkodliwy materiał, którego używano do, robiono z niego azbestowe rury,

0: azbestowe dachy, super nowoczesny azbest. Azbest da ci komfort. Może były takie reklamy nawet. Nowoczesne azbestowe okna, tylko teraz możesz poczuć się wspaniale. I podobno krążyły właśnie takie opinie przez wiele, wiele lat, że to jest gówno, że to jest szkodliwe, że choroby płuc będą, że to trzeba wywalić do śmietnika. No, ale pewnie potem się ukazał artykuł w jakimś ważnym piśmie. Kurczę, można by poszukać na przykład, czy nie ma jakiejś gazety wyborczej, gdzie albo czegoś takiego, gdzie piszą na przykład azbest szkodliwy, mit czy prawda? I tam jakiś profesor Pierdziwą stara się nam wytłumaczyć, jak komuś dobremu właśnie, że te opinie, że azbest jest szkodliwy, uważam za zupełnie nieuprawnione. Jak dobrze wiemy, no i tam cały artykuł o tym. Można by poszukać, ciekawe. No nie, no myślę, że dzisiaj to już będzie ciężko znaleźć. Już pewnie nawet jak były takie rzeczy, to się nie znalazły tam w archiwum. Może mają po prostu takie wyszukiwarki, że tam sobie wywalają to, co nie pasuje. I wpisują w wyszukiwarce azbest i nie znajdują, znaczy i znajdują i wywalają od razu te artykuły. Często tak jest, że szukam jakichś artykułów, jakiejś niewygodnej prawdy, a tu strona nie istnieje albo nie można załadować strony. To może tak, to by wynikało, że tak na chama to wywalają, nie? Bardziej. Chociaż nie, no po prostu się zaindeksowało w wyszukiwarce, a takiej podstrony o takim linku już nie ma. Padło pytanie na czacie, gdzie jest Claude? Nie ma Claude'a. Nie ma Claude'a, wielka szkoda, ale krawiec wam coś zapoda. No i już od około godziny trwa audycja, w której mówię o spiskach. Tak, mówiłem teraz właśnie o spiskach, które się potwierdziły głównie, o takich. I proponowałem jeszcze dodatkowe tematy, takie właśnie jak teorie spiskowe, które niekoniecznie się już potwierdziły, ale które uważacie za bardzo wiarygodne, które was przekonują, które się trzymają kupy, no i które mogą być prawdziwe. Może ktoś zadzwoni i powie, wierzę gorąco, że żyjemy wewnątrz Ziemi, w środku, w dziurze takiej i naziści umknęli na Księżyc, bo mieli UFO, i zabrali ze sobą dzieci Indygo i technologię Keshe, na przykład, nie wiem. Nie, to głupie było, przepraszam. Nie mieszajmy technologii Keshe do tych bzdur przecież. No i zaproponowałem też, abyście rzucali tutaj na antenę swoich kandydatów swoje propozycje, jeśli chodzi o teorie spiskowe najgłupsze, najbardziej naiwne i takie, które się najmniej trzymają kupy przysłowiowej. Awatar 44, który chyba jest... Czy to jest ten, o którym myślę? Czy to jest ten, którego imię 44 naprawdę? Czy to jakiś podszyw? Ja myślę, że tak po sposobie pisania widzę, że to może być sam on. I pisze ów jegomość. Kiedyś popularny był rad, pierwiastek radioaktywny dodawany do wielu rzeczy, także do kosmetyków, jako panaceum. No, ciekawe. No, podobno kiedyś heroinę można było sobie kupić firmy Bayer w aptece, a dzisiaj naświetlają nam promieniami, nie wiem, czy to rentgenem, czy czym, jabłka, że one ponoć są potem takie właśnie twarde, takie zieloniutkie, takie chrupiące, tylko że nie mają substancji odżywczych. Ale jakimi promieniami oni te jabłka naświetlają, to nie wiem. Nie pamiętam dokładnie, czym one były naświetlane, ale ja lubię te jabłuszka. One są może mało zdrowe, ale żebym się tylko w jakiegoś Hulka nie zamienił. No, są tacy, którzy twierdzą, że GMO to samo zło i że to nas zniszczy. No, jak na przykład popularny Jerzy Zięba, który nawet o tym mówił w polskim Sejmie. Wpuszczono go na mównicę. Wcześniej jakaś pani była, której dano 2 minuty na wypowiedzenie się i ona tak szybko jeszcze, dzień dobry, chciałem powiedzieć, że ja tu już dzyń, dzyń, dzyń, proszę się streszczać, mamy tu ważne sprawy. Tak jakby te skurwysyny miały takie ważne potem sprawy do obgadania, nie? Będą potem godzinami sobie debatować i na wstępie powiem, że pan mi przerwał, pan się skandalicznie zachowuje. I to tak pierdolić mogą godzinami całymi, nie? A jak ktoś przychodzi w naprawdę ważnej społecznie sprawie, jak to GMO cholerne, już niezależnie od tego, czy faktycznie jest to szkodliwe, jak bardzo jest szkodliwe, czy a może jest jednak to jakieś dobrodziejstwo dla ludzkości, bo pozwala stworzyć nowe odmiany ryżu z karotenem, które leczą ślepotę i problem można rozwiązać częściowo z niedożywieniem, problem głodu dzięki temu. Trzeba o tym gadać. To są ważne sprawy, a miesięcznie miesięcznica i to, czy Kaczyński lubi Tuska, czy nie, czy go podsądna i czy mu napluje, to mnie to naprawdę koło pytki lata. Naprawdę. Ciekawą rzecz pisze tu anonimowy słuchacz. Podobno 100% ludzi, którzy piją wodę, umierają. Szewcu, krawiec jestem. Czy mógłbyś sprawdzić tę teorię spiskową? Jak coś, to mam dowody. No to jest właśnie ciekawy taki... Ciekawa myśl, bo to jest prawdziwe, tak. To jest prawda, a nie fałsz, że 100% ludzi, którzy piją wodę, umierają. Przypadek? No ale nie wiem, o co dokładnie miałbym teraz z tym zrobić. A Tibor pisze, znam takiego, co jadł chleb i umarł. Ja się tu krotochwile was trzymają, takie sowizdrzały dzisiaj same widzę na czacie. Jak tacy jesteście mądrzy, to proszę tu dzwonić i przedstawiać swoich kandydatów, a ja może postaram się przytoczyć może jakieś najgłupsze teorie spiskowe. No bo tak, nie, no teraz nie wiem, bo były te, które się sprawdziły, było trochę tych, które się sprawdziły, a teraz można by... Aha, dobra, dzwoni... Etam jest znany i lubiany, tak kochany wręcz przez was i rozrywany wręcz człowiek o hipnotyzującym głosie. Ja tak trochę w stylu Kloda dzisiaj przedstawiam gości. I redaktor radia, którego nazwy nie pamiętam i nie chcę pamiętać, Etam.
1: Tak, jak powiedziałeś odnośnie tego picia wody, to ja doszedłem do szybkiego wniosku, oświeciłeś mnie, że 100% ludzi, którzy się urodzili, umierają. Także to jest też taki problem, ale co gorsza, jeśli się nie urodzą, to będą umarci, bo rozumiesz, jakby patrzeć w tył, no to zanim się urodziliśmy, to nie żyliśmy, czyli byliśmy umarci, tak? Zgadza się?
0: No tak, tak. Ja myślę też, że oddychanie mocno się przyczynia do umierania.
1: Też tak myślę, czy w ogóle
0: nie oddychali,
1: kiedyś słuchałem człowieka, nie pamiętam jakiego i nie pamiętam gdzie, który twierdził, że w ogóle generalnie powinniśmy dążyć w swoim życiu, żeby zapewnić sobie długowieczność, do tego, żeby jak najmniej wokół siebie i sobą samym jak najmniej wprowadzać tej zmiany entropii. I wtedy, jeżeli będziemy jak gdyby żyć wolniej, to znaczy nie wprowadzać tych zmian w otoczeniu, tak, bo ktoś tutaj powiedział, czy to czasami nie był Zenon, że życie to lokalne zaburzenie entropii, jeżeli tej entropii będziemy wprowadzać jak najmniej, to wtedy będziemy długo żyć. No, taka była koncepcja tego pana. To chyba była w niezależnej telewizji taki wywiad, ale nie pamiętam naprawdę, z kim to był wywiad.
0: Możliwe, że coś w tym jest, bo ja żyję w sumie wolno i wyglądam bardzo młodo jak na swój wiek. Mam piękną, gładką skórę.
1: No to tak jak ja, też jestem ładny.
0: Radio ludzi ładnych. Panie tak. Ładny, panie ładny. A pan, panie ładny, jakie pan teorie uważasz spiskowe za na przykład najgłupsze, takie najbardziej nie trzymające się kupy? Wiesz, ja nie bez powodu zadaję ci to pytanie, bo ty akurat się tak w moich oczach trochę rzucasz nawet na te teorie, które wielu uważa za pojechane, jak wklęsła ziemia, a nawet płaska ziemia chyba. Czy ty nie jesteś przypadkiem fanem płaskiej ziemi?
1: Fanem to ja nie jestem, bo dla mnie jestem bardziej fanem Star Trekowego spojrzenia na wszechświat, takiego, że są kulki i latają sobie w przestrzeni. One jest odrobinę bardziej kuszące, natomiast zacząłem się nad tym zastanawiać, no, kiedy trafiłem na po prostu materiały wideo na ten temat, bo rzeczywiście pewne pewne takie rzeczy są z tym związane, a ja po prostu już bym się niczemu nie zdziwił. Żyjemy w takich czasach, że gdyby się na przykład okazało, że na Księżycu ludzie nie byli, to ja się po prostu temu nie zdziwię całkowicie. Z prostej przyczyny, bo jest taka zasada, mi się wydaje, że ja ją wyniuchałem, obserwując właśnie te różne takie jak gdyby zamieszania wokół różnych spisków, że jeżeli jest jakaś teoria, się rodzi jakaś teoria, jakieś takie przeczucie, na przykład, że nie wylądowaliśmy na Księżycu, to natychmiast powstaje kontrteoria i ja myślę, że ją robią ci, którzy chcą zamaskować tą główną teorię. To jest taka kontrteoria, że wylądowaliśmy więcej razy niż to było w rzeczywistości, nie? Znaczy przynajmniej oficjalnie, tak? Także jeżeli masz jakiś spisek i ludzie zaczynają coś niuchać, to zrób sam drugą teorię, która będzie przeciwstawna tej.
0: No może, ale też wychwyciłem jedną ciekawą rzecz, że powiedziałeś, że jakaś teoria spiskowa wydaje ci się bardziej kusząca. I wiesz co? I myślę, że to może byś chciał na przykład powiedzieć wiarygodna albo prawdziwa, i to taka freudowska pomyłka mogła trochę być, z której coś można tu wywnioskować, że właśnie dla wielu ludzi przyswaja sobie bardziej lub mniej daną teorię spiskową właśnie pod takim, no wiesz, czy jest właśnie bardziej bardzo kusząca, czy nie kusząca dla nich. Na przykład dla mnie jest bardzo kusząca teoria o dzieciach indygo, bo chciałbym wierzyć w to, że były ze mną problemy wychowawcze, że się źle uczyłem, że problemy sprawiałem, że matka płakała, to dlatego, że ja jestem dzieckiem indygo wspaniałym, które jest zbyt wspaniałe, żeby inni je zaakceptowali. To bardzo kusząca dla mnie taka teoria jest.
1: Ja pamiętam taką teorię z tych, które się sprawdziły, to była teoria związana z moim ulubionym komputerem, z Amigą. Na początku lat 90. albo pod koniec 80. ludzie w Stanach obserwowali takie dziwne trójkątne obiekty na niebie. No i zachodziło duże podejrzenie, że to jest UFO i pojawiła się wówczas na Amidze, a później na PC-cie gra, która się nazywała Birds of Prey. Zresztą miałem oryginał tej gry. To była gra taka o symulator lotów samolotami wojskowymi i tam właśnie pojawił się F-117A. On chyba się wtedy tak nie nazywał w tej grze, ale to był samolot właśnie trójkątny. I kilka lat później, 2 czy 3 lata później, podczas agresji na Irak amerykańskiej, nagle się okazało, że rzeczywiście posiadają taki myśliwiec, to chyba był myśliwiec, z tego co pamiętam, nie znam się dobrze na tym, to jest taki samolot właśnie trójkątny, niewidzialny dla radarów. I się okazało, że teoria, którą zresztą w tej grze wprowadzili, rzeczywiście się sprawdziła. I tak samo parę lat później, znaczy to chyba nawet całkiem niedawno, pojawił się samolot Aurora, który rozwija tam 8 machów, w którejś właśnie z gier już tych nowszych komputerowych. No i teraz czekamy na to, czy to się potwierdzi, że rzeczywiście taki samolot gdzieś na stanie któryś z sił wojskowych, pewnie amerykańskich, istnieje, nie? Mhm.
0: Musiałeś skończyć akurat, jak przełykałem Mentosa? No. Wiesz co, a mi się wydaje na przykład, że bardzo głupia jest taka teoria o... Była taka teoria, że KFC dodaje do swoich specjałów taki specyfik, który ma wywołać impotencję u czarnoskórych. I ludzie, i Amerykanie długo w to wierzyli. Ale zostało to ucięte w momencie, kiedy Afroamerykanin został szefem KFC.
1: Aha, to wiesz co, to być może, znaczy to być może był przekupiony Afroamerykanin, ale to tutaj poruszyłeś kolejną z teorii, którą gdzieś wyczytałem, a którą jakoś gdzieś tutaj na antenach radiów nikt nie poruszał, mianowicie coś, co się nazywa selektywną bronią chemiczną. I ponoć Chińczycy pracują nad takim rodzajem broni, który miałby zostać rozpylony, nie wiem, czy może w żywności, czy może w formie na przykład elementów, które będą w jakiś tam sposób się ulatniać ze sprzętów, który przecież oni produkują dla całego świata. To by był żaden problem, żeby oni to roznieśli, który będzie selektywnie działał na wszystkie rasy, tylko nie na rasę żółtą. Nie wiem, czy o tym słyszałeś w ogóle.
0: No, chodziły takie opowieści. A myślisz, że to jest wykonalne? Że jakaś trucizna na przykład nie działa tylko na Chińczyków?
1: Albo no jak najbardziej, jeżeli antidotum dla tej trucizny będzie jakiś gen, który powoduje to, że oni są żółci, tak, że są taką rasą, a nie inną. To jest broń rasistowska w ogóle, to trzeba od razu powiedzieć. To jest to jak najbardziej możliwe. No ja jestem pewien, że przy odpowiednim poziomie badań genetycznych jest to jak najbardziej możliwe.
0: No, nie wiem, czy gen może być antidotum.
1: znaczy antidotum, po prostu być może tak będzie działać jakaś cząstka czy jakiś wirus, że dany po prostu, dany odcinek kodu DNA będzie mówił mu stop, jesteś, tutaj masz nie działać, nie? No ja nie wiem, nie jestem genetykiem, tak, ale patrzę od strony takiej informatycznej, to jest jakby kod w jakimś programie był zawarty kod, który ma na przykład uodparniać ten program na danego wirusa, tak? Powiedzmy.
0: No, jeszcze dodam, że z tą teorią z KFC spiskową, to krążyły też takie opowieści, że KFC mocno finansuje Ku Klux Klan. Ale wiesz co, to się może wzięło stąd, że ten... czasami tak się zastanawiam, czy takie rzeczy się nie biorą z takich bardzo takich detali, z takich szczegółów. Na przykład z samego wizerunku tego pułkownika Sandersa, który jest na opakowaniu. On, nie wiem czemu mi się kojarzy z takim amerykańskim rasistą trochę, wiesz? Te białe włoski, ten biały garnitur, muszka, tak mi się coś kojarzy. Może dlatego, że on jest trochę podobny do Marka Twaina właśnie, którego się też, który był faktycznie rasistą i wiesz, i mogą takie, to może być taki ciąg skojarzeń, wiesz o co mi chodzi? Że, że Sanders nam się kojarzy z Twainem, a Twain to rasista i to on tak wygląda tak jakoś na biało cały, biały to Ku Klux Klan i wiesz o co chodzi, takie dziwne skojarzenia, czy ludzie tak nie budują sobie czasami właśnie teorii różnych?
1: No jest to całkiem możliwe, wiesz, odnośnie kurczaków to tam jeszcze inna sprawa, tak, ale ty poruszyłeś sprawę azbestu. No rzeczywiście takie coś miało miejsce w latach 70. masowo w polskim budownictwie takim, gdzie trzeba było coś załatwić, tak? Wszystko trzeba było załatwić. Materiały budowlane trzeba było załatwić, worek cementu trzeba było załatwić. No i weszło coś, co się nazywało eternit, co było niczym innym jak zbitką azbestową, którą się kładło na dachy. No i ludzie się przecież zabijali, załatwić eternit to było ho, ho, ho przecież. No a dzisiaj wiemy o tym, że to jest po prostu azbest, tak, który ma dosyć specyficzną budowę. Jest w formie takich mikrohaczyków, które zahaczają się w płucach, no i powodują rozmaite choroby, tak, od astmy począwszy. Także to w ogóle ludzie się nie było tego spisku, tak, ludzie się nie zdawali sprawy, a być może władza uzbrajała tych troszeczkę takich kułaków, bo to ludzie, którzy mieli pieniądze, mogli sobie na to pozwolić, bo to głównie indywidualne budownictwo było tym kryte i być może robiła to celowo, żeby tych kułaków po prostu wytruć. Tak samo zresztą jak w polskich więzieniach w latach 80. podobno normą było to, że więźniowie polityczni siedzieli w celi, gdzie było malowane farbą ołowiową. Ściany były malowane, tak, które powodowały różne też schorzenia. Oni po prostu krócej żyli przez to, nie?
0: Tak, dokładnie. Tak z grubsza to mi się wydaje, że mniej wiarygodne są te teorie spiskowe, które, jak już powiedziałem, bazują na czymś zupełnie nowym, coś, co jeszcze się nigdy wcześniej nie wydarzyło, a bardziej wiarygodne są te, które opowiadają nam jakąś historię, która już wcześniej miała miejsce w trochę innej wersji, w innym kraju, no bo wiadomo, że jak coś się raz wydarzyło, to się wydarzy i drugi raz. No i też wydaje mi się, że te spiski, które zakładają globalny, zupełnie globalny spisek, na przykład z tym kształtem Ziemi, to jest chyba nie do obronienia. Nie wyobrażam sobie, jak koszmarne środki musiałyby by iść na utrzymanie takiego, na przekupienie tych wszystkich, którzy mogliby to, wiesz, twardo i szybko obalić i są znani i tak dalej. Wiesz, no znaleźliby się tacy, na pewno, nawet powiem więcej, znaleźliby się tacy, którzy wzięliby tą kasę, a i tak by ujawnili prawdę. Znaleźliby się ci, którzy by jednak tej kasy nie wzięli, nie daliby się przekupić i by ujawniali. A wydaje się, że nie ma nawet takiego dużego zainteresowania tym, wiesz, nikt znany się nagle nie wychodzi na mównicę i przed kamerami w jakiejś znanej telewizji nie mówi, nie ujawnia, że Ziemia jednak jest płaska, ale Ziemia jednak jest wklęsła, Ziemia jednak jest okrągła. Nie wiem.
1: No wśród takich znanych, może nie u nas, bo my jednak tam jesteśmy mało znaczącym dzisiaj krajem, ale wśród takich znanych postaci aktor i wrestlingowiec znany Jesse Ventura jest takim piewcą, takim wręcz klodem wśród aktorów w Stanach Zjednoczonych. Nie wiem, czy słyszałeś o tym panu. On jest oficjalnie tak. W wielu mediach występuje i właśnie bardzo wiele takich spiskowych rzeczy, między innymi Heimtrails, on właśnie głosi, tak?
0: On z Predatora.
1: Ten z Predatora.
0: Predatorze grał tego gościa w kapeluszu. Co, żół tytoń, no, Jesse Ventura. No, jak powiedziałeś o wrestlingowcu, to myślałem, że masz na myśli może Donalda Trumpa.
1: Nie.
0: Bo on też się pojawiał we wrestlingu. No, są też takie opinie, że Trumpa gra naprawdę jakiś tam aktor kryzysowy, jak to się mówi. Nie pamiętam niestety nazwiska, ale zaraz będę miał. A no właśnie, nie wierzę w takie teorie. Nie wierzę też w nazistów, którzy uciekli po wojnie zaraz na Księżyc i tam mają tajne bazy. No bo chyba już by tu było o nich głośno, nie? Już by może zaatakowali. A może uciekli i wymarli tam na Księżycu, bo nie dali se rady?
1: No na Księżyc to pewnie nie, ale wiesz, no to, że była akcja Spinacz, która między innymi takiego, jak on się nazywał, ten od rakiety V2, zapomniałem jego nazwisko, von Braun, tak, no, że przecież on jest na filmach oficjalnie w NASA, kiedy tam rondują na Księżycu, no a przecież no, uniknął, tak, uniknął. Inni naziści, czy Niemcy, krótko mówiąc, tam byli w Norymberdze sądzeni, tak, natomiast no, on po prostu był naukowcem, tak, no ci tacy się uchowają, no, z tego, co kiedyś oglądałem program na temat tych obozów takich podziemnych, w których były budowane rakiety V1 i V2, no to tam to był normalny taka, no, taka katownia, tak, dla tych obozowiczów, krótko mówiąc, nie?
0: No właśnie, to, że amerykański rząd przejmował naukowców od nazistów i dawał im jakby bezkarność w zamian za różne wyniki badań, za współpracę. No to samo robił z japońskimi diabłami, między innymi tymi, którzy działali w tej jednostce niesławnej 731 lub powinno się mówić 731 chyba, gdzie robiono straszliwe eksperymenty na ludziach. Oni też się uchowali po przegranej przez Japonię tam wojnie, no i też ich wzięto pod skrzydła. No i to pewnie też były teorie spiskowe, gdzie to przecież by czegoś takiego strasznego rząd nie zrobił. Rząd o nas dba, rząd jest dobry. I popatrz, tacy ludzie mają nas uczyć moralności, co wolno ćpać, co nie wolno, no, jak się obywatel powinien zachowywać, jak ubierać w miejscach publicznych, nie? Takie najgorsze łajzy, zwyrodnialcy.
1: No tak, no ale duży postęp właśnie poprzez eksperymenty obozowe. My sobie nawet nie zdajemy sprawy, nie wiem na ile to jest prawda, ale podobno cyklon B to był cyklon Bayer przecież. No to mamy przecież dzięki temu aspirynę, tak? Znaczy, tak. No nie wiem na ile mówię, to jest prawdziwa informacja, bo tam gdzieś to może by była plotka po prostu, wiesz, w internecie są różne rzeczy, tak?
0: Nie, ja kiedyś tą sprawę wytłumaczyłem nawet w jednej audycji. Możesz sobie znaleźć, jest nawet taka miniaturka, gdzie dałem taką rękę, jest w tle obóz koncentracyjny, widać rękę więźnia, na której jest wypalone logo Bayer. Bo to były.
1: To całkiem możliwe, tak. Bo
0: było, zresztą tak.
1: Tych firm było więcej. BASF chyba zdaje się też znana firma chemiczna. No, w każdym razie dużo tych takich korporacji, które dzisiaj gdzieś tam są w tle w Niemczech, tak, bo jednak my znamy te korporacje amerykańskie głównie. Japońskie, amerykańskie, dalekowschodnie, ale o niemieckich tak jakoś cisza jest, nie? A dużo, dużo rzeczy właśnie. Nie wiem, czy to jest specjalnie czasami nie robione, żeby ktoś sobie nie przypomniał, a ta firma była tam gdzieś obozowiczem, tak, który tam coś tam robił i dzięki temu był postęp, tak. No ale w ogóle niemiecki przemysł został właśnie uratowany dlatego po wojnie, bo przecież Niemcy miały być zaorane. To też taka teoria spiskowa, ale nie do końca spiskowa, bo taka jest podobno prawda. Natomiast uchowali się z tym swoim przemysłem, z tą potęgą swoją, dzięki temu, że byli potrzebni Amerykanom, tak, jako takie przeciwwaga tutaj w Europie.
0: Ale to się też trochę właśnie wykrzywia, bo jak jest taka sytuacja, jak z Niemcami była, to tam się te firmy przecież nacjonalizuje, nie? I nie za bardzo jakaś wielka, no staje się to państwową firmą, całkowicie zależną od państwa, od rządu. No i czy to jest wina wtedy takiego koncernu jakiegoś, że on wytwarza coś dla nazistów czy coś? No jak naziści go przejęli tak właściwie, nie?
1: No trudno powiedzieć, bo w Niemczech nie było typowego faszyzmu jak we Włoszech, to znaczy jednak ta gospodarka działała na zasadzie socjalistycznej, a nie faszystowskiej typowo, natomiast to są takie niuanse. U nas jest problem w ogóle z dyskusją na temat tego, czym się to różni jedno od drugiego, a to z tego względu, że oczywiście tam była jakaś nakazowo rozdzielcza na pewno gospodarka w tamtych czasach, szczególnie po 1934 roku, ale to trudno jest, bo my dzisiaj właściwie nawet nie znajdziesz na tak naprawdę definicji faszyzmu, definicji komunizmu, czym to się tak różni, bo to są takie zlewki już w tej chwili tego wszystkiego. Zwróć uwagę, ile w telewizji, jak ktoś powiesz tam, że flagą machasz, to już jesteś faszysta, nie? Ludzie w ogóle sobie nie zdają sprawy z tego, czym są te definicje. Zresztą to nie o definicję chodzi, tylko o zachowanie, tak?
0: No jak już jesteśmy przy II wojnie światowej, to no ponoć była też taka popularna swego czasu teoria, że II wojna światowa się faktycznie nie odbyła, że to wszystko zostało wymyślone i przedstawiane nam w takim w sumie dobrym celu, żeby nas zniechęcić do przemocy, do, wiesz, do zabijania się, do agresji, że to taka akcja.
1: Ja znam świadków, więc...
0: No właśnie, to się... No.
1: Mój tato był wprawdzie dzieckiem, no ale był postrzelony w skroń, w głowę. Przeżył to, natomiast no też dziadkowie, tak? Dziadek walczył w Egipcie w okopach, zresztą w nocy walczył głównie, bo tam się w dzień spało, a w nocy się walczyło, bo były za duże upały. Babcia też opowiadała bardzo dużo na ten temat. No, tutaj trudno akurat, żeby to nie były fakty, jak się znało osoby, tak? Natomiast trzeba sobie też uświadomić, że wojna to, przynajmniej tak z polskiego punktu widzenia, to wojna trwała bardzo krótko. To nie było tak, jak się nam wydaje, że przez 6 lat się strzelali w okopach, tutaj byli. Nie, wojna trwała miesiąc i 3 dni. Się skończyła 3 października kapitulacją, natomiast później była okupacja i to bardziej przypominało stan wojenny. Oczywiście nieco ostrzejszy, z ostrzejszymi represjami, ale chodziło się normalnie do pracy. To nie było tak, że my siedzieli, o wojna, siedzimy w domu. Nie? Normalnie pracowały poczty, normalnie firmy pracowały i to było normalne życie, tak? Zresztą moja babcia, jak sobie przypominam, mówiła, że największy porządek to był za Niemca. I coś chyba w tym musiało być rzeczywiście.
0: Tak, tak. Był porządek. Nie było niepełnosprawnych, nie było żydków pełętających się. Był porządek. Nie, no ale tak się mówi. No faktycznie to się potwierdza, że Niemcy bardzo są tacy uporządkowani i wszystko muszą mieć z planem. I Ordnung muss sein, tak? No, a co sądzisz o teorii mówiącej, że GMO nas zabija i powoduje raka, alergię i wszystko co najgorsze?
1: To znaczy z GMO akurat ja się bardziej interesowałem eksperymentalnie, tam troszeczkę sobie przyglądałem, właściwie to nawet pierwsze kroki to pozwolił mi postawić program z Discovery, który pokazywał właśnie różnego rodzaju eksperymenta tego typu na krótko żyjących muszkach owocówkach. No i tam rzeczywiście w trzecim czy czwartym pokoleniu, one żyją tam chyba dobę czy dwie, pojawia się takie dosyć ciekawe zjawisko, mianowicie 100% homoseksualizm u samców i po prostu kończy się populacja poprzez to, że po prostu nie kopulują ze sobą muszki dwóch płci. Jest duże zagrożenie właśnie, że majtanie przy tych wszystkich genach powoduje to, iż natura sama w sobie, w jakiś mechanizm tej natury, tego łańcucha DNA, uznaje, że jest to mutacja zbyt szybka i powoduje właśnie taką reakcję homoseksualną, żeby po prostu przerwać ten łańcuch mutacji. Nie? I to jest zagrożenie bardzo duże.
0: No to następna rzecz. 9.11. Autentyczny atak terrorystyczny, pod fałszywą flagą, czy może to drugie i hologramy jeszcze samolotów w ogóle?
1: Znaczy hologramy samolotów to zdecydowanie nie. Ja te filmy bardzo dokładnie okiem takiego grafika montażysty filmowego przejrzałem i absolutnie World Trade Center zostało wysadzone. Widać tą falę uderzeniową, która idzie wcześniej, przed momentem, kiedy się zawala, tak wyprzedza jak gdyby to. Natomiast samoloty oczywiście były prawdziwe i oczywiście były zdalnie sterowane z całą pewnością, a już na pewno nie kierowali nimi zamachowcy, którzy uczyli się na awionetce pilotażu, bo trafienie, jak ktoś bawił się symulatorem lotów na komputerze, trafienie w patyczek wielkości czy szerokości budynku takim samolotem, no to jest praktycznie dla pilota trudne, a co dopiero dla jakiegoś człowieka, który kilka godzin sobie awionetką polatał. Także absolutnie tutaj jest kwestia taka, że to były samoloty wycelowane, ale największym takim dowodem na to jest raz, że zawalenie się kolejnego budynku, który nie został trafiony, to jest raz, od czego on się zawalił, od wstrząsów. Nie mam żadnego pojęcia. Dwa, to jest film, w którym ta pani taka prezenterka, chyba CNN czy czegoś takiego, mówi, że runęły trzy wieże i nagle widać, jak ta trzecia, która jeszcze nie runęła, runęła za nią dopiero. Znaczy powiedziała to wcześniej, niż to się stało. Tak? To jest zarejestrowane, jest na YouTubie, nie wiem, czy nie wycięli już tego filmu. A trzecia sprawa to są filmy, które są dostępne. Ja wtedy siedziałem to sobie w dniu, kiedy to się stało. Oglądałem ten film jedyny, który wyciekł z kamery sprzed Pentagonu, gdzie widać, no jak na moje oko, bo to był obraz bardzo rozmazany, to był Patriot albo Pershing, jakiś taki, albo Tomahawk, który trafił w ten budynek, a nie żaden samolot. Tak?
0: No ale trzeba też być ostrożnym. Ostatnio natknąłem się na rewelację na Facebooku, tam news, że umierający agent CIA wyznał, że to wszystko była akcja zaplanowana, że sam w niej uczestniczył, że podkładano ładunki, no to ja sobie myślę, wow, no w końcu coś się dowiadujemy, rewolucja jakaś tutaj w tym temacie. No ale poszperałem, okazało się, że fake news, widzisz, więc...
1: Znaczy widzisz, trzeba, to co tam
0: dzisiaj
1: opowiadano...
0: Dzisiaj fake newsy to jest straszliwa plaga i internet podobno w ogóle strasznie się przyczynił do tego, że teorie spiskowe się rozkwitły po prostu jak, wiesz, piękne kwiaty nagle i... No nie dziwi to oczywiście, tak wolna... Człowiek ma ogólnie tendencję do opowiadania sobie różnych niesamowitych historii. Zaczęło się pewnie przy ognisku, jak nie było nic ciekawszego do roboty. Można się było albo upić, albo poruchać, albo opowiadać sobie niesamowite historie.
1: To się plotka nazywa po prostu. Plotka buduje cywilizację.
0: No, a internet jest stworzony wręcz do plotki. Można tweetnąć jakąś plotkę. Ona zaraz ma milion komentarzy i ktoś już o tym artykuł napisał i dajemy linka do artykułu i ten artykuł jest potwierdzeniem i komentarze są w nim i te komentarze odsyłają do tego naszego tweeta i zdjęcie się nagle pojawia, które ktoś zrobił na Photoshopie. No właśnie, też ile jest różnych przeróbek na Photoshopie, nie? Jakieś znane były takie też filmy, które miały udowadniać istnienie reptilian, gdzie oczy się zmieniały nagle jakiejś dziennikarce albo jakiejś znanej osobie. No ja dość szybko jako grafik rozpoznałem tutaj, też byś pewnie się do tego, chociaż może nie wiem, może masz inne zdanie, ale
1: no,
0: błędy kompresji różne, no po prostu przy... Sam często jak animację jakąś przygotowuję, czasami mi się robią błędy, źle się wyrenderuje film i nagle jakieś zniekształcenie jest. No robią się dziwne rzeczy, ale czemu one, w sumie jak tak się teraz zastanawiam, czemu same oczy się psują jak przy złej kompresji, a nie cały obraz na przykład?
1: No trudno powiedzieć, natomiast takich filmów dużo różnych widziałem, na przykład kiedyś sobie spędziłem wieczór lub dwa oglądając filmy z kamer przemysłowych, które miały udowodnić istnienie podróżników w czasie, że zostali gdzieś zarejestrowani. Najstarszy film jest z bodaj 1917 roku, z premiery jakiegoś filmu Charlie Chaplina, gdzie przed kinem była kamera stała i pokazywała tłumy gromadzących się fanów Chaplina, no i pojawia się w pewnym momencie taka osoba, która ewidentnie, to po prostu widać, jak rozmawia przez komórkę. Znaczy tej komórki samej nie widać, ale przykłada w tak dziwny sposób rękę, jakby rozmawiała przez jakieś radio krótkofalowe czy przez komórkę właśnie. No, dużo takich filmików było, jak na przykład taki film Na skrzyżowaniu, gdzie widać teleportację. Trudno to wyjaśnić. Kiedyś podczas filmu, pierwszy raz w ogóle taki efekt specjalny, nie wiem czy wiesz, ale pierwszy taki efekt specjalny w kinematografii, to był początek XX wieku, kiedy filmowano ulicę, skrzyżowanie właśnie na jednej z ulic Nowego Jorku i na chwilę zacięła się klatka w kamerze, po prostu przez jakiś ułamek sekundy, czy może przez dwie sekundy nie filmowała. No i okazało się, że po wywołaniu filmu nagle w magiczny sposób wóz taki konny zamienił się w samochód. Po prostu czas przeskoczył tak, na tym. No i w ten sposób zaczęto tworzyć najprostsze efekty specjalne przez przypadek po prostu. Aha. Także tutaj jest ten problem, że jest wideo, nie?
0: Przypomina mi się też taki znany filmik Disneya o myszkach, taki. Nie pamiętam, jak się nazywał. Bohaterami były jakieś właśnie myszki takie. I oni, te myszy sobie na jakimś roller coasterze tam zjeżdżają w dół, krzyczą i w tle widać budynki. I jest taka jedna klatka, że widać gołą babę z pornola wklejoną w to okienko. No i ludzie ten temat chwycili, no jak to w bajce dla dzieci, tu jakaś ukryta klatka. No ostatecznie się okazało, że to był żart jakiegoś, no kogoś, kto potem składał czy montował ten film i dorobił. No i wiesz, Disney potem to wycofał, no ale potem właśnie opowiada się, że Disney... Chociaż z Disneyem są faktycznie dziwne rzeczy, bo tam jest bardzo dużo takich... Kiedyś cały odcinek też o tym nagrałem, że jakiś, wiesz, jakiś ksiądz jest taki rysunkowy, kartunowy i on ma wzwód. Gdzieś tam sterczy pała, gdzieś się napis układa, jakieś chmury się układają w napis seks, gdzieś głowa króla lwa wygląda jak dupa kobiety trochę. Ponoć nas wywaliło, wyrzuciło z anteny, wiesz?
1: Wiem czemu. Oj, nie wiem, czekaj, spróbuję szybciutko się odpalić. Już patrzę.
0: W każdym razie chyba się nagrywa audycja, tyle że...
1: Nie, no ja mam.
0: Aha, czyli jednak nie wywaliło. No to chyba tylko u jednego słuchacza. Albo tu podpuszcza, troluje. Troluje, no właśnie, no.
2: Są to gwałciciele dzieci.
1: No także ten, także ja wiem, bo ja też kiedyś śledziłem te rysunkowe, te tylko na bazie obrazków, nie na bazie filmików. I powiem ci, że dużo było właśnie takich, na przykład Kaczor Donald, który tam czyta sobie, jest u lekarza, u tego od oczu, tak, okulisty, i tam jest napis, układa się napis, coś tam, ask about Illuminati, coś takiego, nie?
0: Też było, też, tak, i, no, no, no i to ponoć, wiesz, nie znalazłem żadnych informacji, że to jest fake. Wszyscy twierdzą, że faktycznie. I ja nawet kiedyś to sprawdziłem, wiesz, poszukałem ten odcinek, jak sobie tam Sknerus właśnie jest i faktycznie. Ale wiesz, jak to mogło zadziałać? Jak zaczęły się pojawiać te plotki, znaczy, wiesz, te informacje, że właśnie z Disneyem coś jest nie tak, że masoni, znaczy to, że tam był Disney masonem, to akurat może tak faktycznie chyba było. No tak, chyba tak, ale wiesz, na zasadzie, że zaczęli się taką autoironię stosować, tak, wszyscy o nas tu mówią, że szatany, że Illuminati, to my tu coś damy, wiesz, takie ask about Illuminati, takie jakby żart dla dorosłego widza, nie, taki wiesz, pstryczek w nos trochę, nie wiem sam, no, ale z tym Disneyem to faktycznie są dziwne rzeczy. Przypuszczam też, że nas jako grafików, czy ciebie by nie korciło, etamie, żeby gdzieś tam coś wrzucić, zaszyfrować, nie masz tak czasem? Bo ja już parę razy tak...
1: Nie specjalnie, natomiast co do takich spisków właśnie, skoro mówisz o grafice, to słyszałem, że drukarki, które są aktualnie od lat iluś tam sprzedawane w sklepach, te takie drukarki domowe są, mają takie dość ciekawe spiskowe zabezpieczenie. Otóż każdy model, jak kupujemy, każdy egzemplarz wręcz ma swój kod, który jest w jakiś tam delikatny sposób na kartce, na której drukujemy, drukuje swój, jak gdyby swoje takie insygnia drukuje, że wiadomo, że to jest ten numer seryjny. Jest to w postaci takiego, jak gdyby kodu mikroskopijnego nadrukowywanego. Nie wiem, czy o tym słyszałeś.
0: No coś chyba tak 3x3.
1: Tak, no i czy ja to się zastanawiałem, po co by to miało być robione. No potem się zacząłem dochodzić, że w zasadzie to jest rozsądne, bo jakość tych drukarek jest coraz lepsza i ludzie po prostu mogą fałszować różnego rodzaju dokumenty. Także być może jest to zrobione właśnie jako takie zabezpieczenie, nie, żeby w razie czego wiedzieć, no bo ty kupując drukarkę najczęściej zapłacisz kartą kredytową. Po zeskanowaniu kodu on zostanie powiązany z tą kartą, że ten egzemplarz o tym numerze seryjnym został sprzedany, jeżeli tak jest, taka informacja jest w kodzie kreskowym, bo nie wiem, czy jest, ale może być, tak, no to jest, tam jest na tyle dużo bitów, że może być zawarta i wtedy wiadomo, kto kupił tą drukarkę i kto robił jakąś fałszywkę, nie?
0: Coś tu się dziwne rzeczy dzieją. Ja tu słyszę helikoptery, bo też z czata przed chwilą wywaliło ludzi.
1: Mnie też.
0: Przypadek? Nie sądzę, naprawdę w tym przypadku nie sądzę. Mówimy o ważnych rzeczach i myślę, że tu zły czuwam. No dobra, ale tak, wiesz, też mi teraz przyszło do głowy, że jakie żarty robią dorośli sobie najczęściej? No takie, które nawiązują do dupy, do seksu, tak? To są takie żarty dla dorosłych często. I może te teorie spiskowe, wiesz, że nas tam seksualizują, że goła dupa wrzucona bo przez iluminatów czy coś, to może trochę mieć z tym związek. Jak stary facet taki jak my sobie chce zażartować, to albo coś, wiesz, właśnie goła baba, coś tu, tam, tego, nie? No. Ja pamiętam, że kiedyś dorobiłem obrazek. Ja robiłem takie tła do generatora animacji i tam jedno z teł, na jednym z teł chmurki się układały w kutasiki. Takie, ale wiesz, wychwycili to kumple, może dlatego, że też zainteresowani takimi różnymi tematami i się przyglądnęli, widzisz, i wyłapali i kazali mi skasować te kutasiki.
1: No to ja też dzisiaj taki żart wyszedł mi niechcący przed 2 godzinami, no troszkę dłużej jak 2, bo około 9 w naszej Biedronce. Nasza znowu powiedzą, że reklamuje, ale tutaj w Biedronce byłem jako ostatni klient, tam przynajmniej tak mi się wydawało, i kasjerka woła tak głośno przez cały ten sklep: zapraszamy do kasy. A ja się wydarłem na cały głos: już idę! I podszedłem do kasjerki, no i tak mówię, że powinniście panie tutaj zaanonsować taką informację na drzwiach, że ostatni klient sprząta, nie? Tam się zaczęła śmiać ze mnie, ja mówię: wie pani co, ale to jest sposób na znalezienie sobie dobrego, wspaniałego, sprzątającego męża. Po czym się okazało, że ja nie jestem ostatni, tylko jeszcze 2 chłopaków stanęło za mną. Kiedy to usłyszeli, oczywiście sobie zażartowali, że oni by dla niej posprzątali. Ja mówię: niech się pani nie da złapać, oni oszukują, żaden mężczyzna nie będzie sprzątał, nie? Także zawsze sobie, takie żarciki troszeczkę tam gdzieś w kontekście z kobietami oczywiście są.
0: Widzicie, podrywa te kasjereczki. Tam to ogólnie jego świat to w dużej części ta Biedronka, bo tam i panienki podrywa, i podyskutuje sobie, i produktami się zainteresuje. Ty powinieneś być mecenasem jakimś, takim Biedroniem takim, taki Etam Biedron. Taki.
1: No właśnie, to za darmo robię, a przecież powinni za coś takiego płacić, przecież ja tutaj jednak tą markę
0: odwraca
1: promuję.
0: Uwagę teraz, odwraca uwagę, że niby mu nie płacą nic i tak mówi: o, powinni mi płacić. No i my wtedy tracimy czujność.
1: No ja bym chciał dla Biedronki pracować, żeby tam u nich robić te wszystkie projekty graficzne i tak dalej, bo to są na pewno dobrze opłacani pracownicy. No przecież wszyscy wiedzą, że w ostatnich miesiącach jest bardzo dużo informacji, że pracownicy Lidlów, Biedronek i różnych marketów bardzo mają wysokie pensje, bo się biją o tych pracowników. Nie widziałem wprawdzie żadnych bijących się menadżerów na ulicy, ale takie informacje poszły. To pewnie też jest teoria spiskowa.
0: Jest tu pytanie, czy wierzę w internet 6.0 i komputery kwarcowe. To pewnie chodzi o internet 3.0 i komputery kwantowe, tak? Ale tutaj, no nie wiem. Krawcowe komputery, może. Taka propozycja też jest. No nie wiem, ale jeśli chodzi na przykład o jasnowidzów, o przepowiednie takie wielkie, typu na przykład Apokalipsa Świętego Jana, no wszyscy znamy, Znamie Bestii, bez którego nie kupisz, i tak dalej, no to kiedyś czytałem właśnie taki artykuł, że to ta bestia, to dotyczyło Nerona przede wszystkim, którego imię, znaczy cesarz Neron, jak przeliczymy na gematrię, to wychodzi 666, a to, że nie można kupować bez znamienia bestii, no to było, to chodziło o to, że cesarz po prostu udzielał pozwolenia na handel i znakiem tego, że można handlować, był diadem kupiecki albo bransoleta kupiecka, czyli znamie na czole albo na ręce. Trzyma się to kupy, no skoro coś mi się trzyma kupy wiesz, no to czemu mam... Ale z drugiej strony, ci przepowiadacze różni, to oni często są po prostu dobrymi obserwatorami i przepowiadają nam rzeczy, które wiadomo, że się wcześniej czy później wydarzą. No chociaż popatrz, jakby na przykład ciężko by było, żebym przed katastrofą smoleńską przepowiedział na przykład, że i runie stalowy orzeł niosący pod swoimi skrzydłami dwa kaczory.
1: A wiesz, że był taki jeden anonimowy marszałek Sejmu, który dzień przed przepowiedział tą katastrofę?
0: Już nie mówiąc o Komorowskim, który mówił, że o, tam prezydent gdzieś będzie leciał i coś się może wydarzyć.
1: No to jest dzień wcześniej w telewizji, więc to nie jest, że tak obsiup, nie?
0: Ale co on powiedział, ten, o którym ty mówisz?
1: No ja właśnie dokładnie nie wiem, bo ja tego nie mogę znaleźć, pewnie to pousuwali. Natomiast podobno właśnie powiedział o tym, że samoloty spadają, coś w tym stylu, nie?
0: Widzicie państwo, samoloty czasem spadają i następnego dnia łup. No,
1: no ale to było w kontekście, że z prezentami, nie? O to chodzi.
0: No, widzisz. Coś dużo osób już o tym wiedziało, i Komorowski, i ten typ, o którym ty mówisz. I tak.
1: No co,
0: i
1: co tak, po niektórzy, którzy mieli lecieć, dostali ponoć dziwne telefony rano, żeby się spóźnili na samolot. Podobno takie przypadki były też, bo to też oglądałem gdzieś w jakimś telewizyjnym programie.
0: No, bo mówi się też, że przed zawaleniem się World Trade Center ewakuowano wszystkich Żydów.
1: Znaczy nie, to wiesz co, to było troszeczkę inaczej, bo to jest podobno fakt stwierdzony i są podobno zdjęcia z tego satelitarne, bo oni tam co jakiś czas to fotografowują, że pod World Trade Center był jakiś skarbiec i całe złoto, które tam było przechowywane, zostało wywiezione ciężarówkami. Tam nie było tego tak dużo jak w Forcie Knox oczywiście, ale tam jakieś tego typu rzeczy tam w tych parkingach podziemnych były, tak? I podobno dzień wcześniej zostało to wszystko stamtąd usunięte. To trochę tak jak w przypadku napaści Japończyków na Pearl Harbor, że akurat dzień przed tą napaścią wszystkie lotniskowce sobie wypłynęły, nie?
0: No właśnie, tak, dokładnie. A są też takie przepowiednie, które mogą nam całkiem dobrze robić na głowę. Na przykład te różne właśnie wizje, że Polska będzie wielka, nie? Jest kilka takich przepowiedni. Tam ojciec Klimuszko, jakaś niemiecka teraz jasnowidzka, tu czytam. I może być tak, że ci różni jasnowidzy się przyczepiają do innych przepowiedni, tak jak obecnie różni czaramarnicy i cudaki się przyczepili do technologii Kerze, bo znaleźli taki sposób, żeby się, wiesz, łączyć, a nie dzielić i żeby być ze sobą kompatybilni. To wiesz, jeden wspiera drugiego, ja też to Kerze i ja. A ja zrobiłem Magrava, który ma 8, a nie 4 zwoje. Taka tutaj I wiesz, i się tak napędzają i mają taki wspólną rzecz, wokół której mogą się zakręcić i myślę, że z tymi przepowiedniami też czasami jest, że jeden jasnowidz czyta przepowiednie innego i zaczyna też snuć takie same wizje, tylko trochę tam coś pozmienia, a potem ktoś patrzy i patrz, jaka zbieżność, ten też dokładnie to samo, przypadek.
1: No, w kwestiach przepowiedni to ja się kiedyś nad tym bardzo głęboko zastanawiałem, bo mam taką radę dla tych, którzy by chcieli przepowiadać albo mają jakieś przeczucie odnośnie przepowiadania, a konkretnie to taki, na temat takiej najbardziej mocnej przepowiedni, czyli o końcu świata. Ja radzę wszystkim, którzy by chcieli przepowiadać koniec świata, przepowiadać, że go nie będzie. Bo jeśli nawet się on stanie i zgadniecie, to nie będzie już nikogo, kto by powiedział, a miałeś rację.
0: Dobra. Etamie, zrobimy przerwę na muzyczkę?
1: No koniecznie, bo ja się muszę napić. Ja dzisiaj już tyle gadam, wiesz, że czekam, aż kolejni zadzwonią. To także dobra, robimy przerwę. A ja nawet się rozłączę. O.
0: Dobra, trzymaj się za tym. Dzięki za telefonik i do usłyszonka. Hej.
1: No hej, hej.
0: No. A co, ja może puszczę tutaj Laserhawka. King of the Streets. Trochę to Biedzińskim pachnie.

zachęcam po przerwie do dzwonienia. Dzisiaj taki temat teorie spiskowe, które okazały się prawdą. Teorie spiskowe najbardziej niedorzeczne i bajkowate, i niepoważne, głupkowate, głupawe. Oraz te, które wydają wam się najbardziej prawdopodobne, które przewidujecie, że mogą się nawet potwierdzić.

kryzysowy aktor, który miałby wcielać się w Donalda Trumpa, to Ron Masak, o którym mówił też Klot. No faktycznie podobny, kurczę, no jak dwie krople wody. No ale co, robiliby prezydenta marionetkę? To aktorzynę? Według mnie bardziej prawdopodobne jest, że w rezultacie po latach dowiemy się, że znikoma część teorii spiskowych jest prawdziwa. Mała część się potwierdzi, ale jednak jakaś część okaże się prawdą. Pewnie te związane właśnie z rządami, te, które są na trochę mniejszą skalę, te może mniej widowiskowe, mniej spektakularne, te bardziej odjechane odpadną, okażą się wymysłem. No, ale może też i zaskoczy nas coś i okaże się, że w ogóle żyjemy w jakiejś jednej wielkiej iluzji, wielkiej, że po prostu przerazi nas ta rzeczywistość. Okaże się, że Justin Bieber został faktycznie zgwałcony w Guantanamo.

0: Ale czy na przykład spodziewalibyście się, że Michael Jackson okaże się takim, no bardzo takim zwichrowanym człowiekiem? Mówię oczywiście o tym tajnym pokoju Michaela Jacksona. No długo na tapecie był temat jego rzekomej pedofilii. No i fani byli najczęściej przekonani, że to ktoś dybie na Michaela i go wkręca w złe rzeczy i go szkaluje, bo podpadł koncernom, tam miał prawa do różnych wykonawców typu Elvis Presley, Beatlesi, no i nie chciał ich tam sprzedać i wkurzał wszystkich, groził, że coś tego, no i mu i go wrobili po prostu w to, w te różne molestowania, albo że to rodzice tych dzieci, po prostu dziecko sobie tam przenocowało, coś, a potem wpadli na pomysł, a oskarżmy go o pedofilię. Ja szczerze mówiąc też tak myślałem. No a potem tak całkiem niedawno jakoś dopiero, często po śmierci dopiero coś wychodzi, nie? Tak samo jak było z Jimmym Savilem. Z Jimmym Savilem, słynnym pedofilem. Przypomnijmy, laureat orderu, który dostał od Jana Pawła w nagrodę, że taki dobry, fajny, taki sympatyczny, lubi dzieci. No, Jan Paweł wtedy powiedział, bardzo lubisz dzieci za to, że dla dzieci tyle zrobiłeś. Nic nie wiedział znowu, bidulek, Karolek, bidulek. Taki ważny człowiek i takie ma możliwości, ma agentów swoich watykańskich i nic nie wiedział i wszyscy coś wiedzieli dookoła, ale się bali pisnąć, bo to taki wojewódzki drugi, no to powiedz coś na wojewódzkiego, który miliony ma, którego wszyscy oglądają, a ty nagle wychodzisz nieznany taki obdartus i mówisz wojewódzki to i tutaj go oskarżasz o coś, nie? Tak przykład oczywiście, proszę mnie nie podawać do sądu. Chodzi mi oczywiście o to, że ciężko jest wyjść z jakąś rewelacją, która wszystkich zaszokuje. Jeszcze w przypadku kogoś tak znanego i wpływowego. Przecież to jakiś tam bożyszcze był ten Jimmy Savile, nie? Który potem się okazało, że zmolestował w ogóle dziesiątki czy tam setki dzieci. On już pod koniec to wyglądał jak jakiś demon, jakiś taki miał popsute zęby całkiem, jakiś taki z cygarem śmiejący się, może jakiś szatan w niego wstąpił po prostu.
1: Skąd się to gówno bierze? Są to gwałciciele dzieci. Tu widać po twarzy.
0: No właśnie. No i... ludzie no zwyczajnie nie mają za bardzo ruchu, a jak taki umiera, to dopiero wychodzi i to straszne jest, że za życia często różni zwyrodnialcy nie odpowiadają za swoje czyny, tylko dopiero właśnie po śmierci nagle się ludziom rozwiązują języki. No taka natura tej rzeczywistości, że jak ktoś właśnie jest wpływowy, ma dużo kasiory, wszyscy go znają, to nasze słowo to nic nie znaczy. Zresztą ludzie mają taką tendencję, żeby nie wierzyć, jeśli coś brzmi po prostu niewiarygodnie.

prostu bardzo powierzchownie. Jeśli coś nam się, jeśli coś brzmi głupio, to znaczy, że jest głupie. No bo tak natura ogólnie, tak działa nasz instynkt, różne mechanizmy, które nam ułatwiają przetrwanie, no u zwierząt też. Zwierzę widzi ruch w krzakach i się nie zastanawia, czy to ten ruch to jakaś duża istota, czy mała, czy to zagrożenie, czy nie, tylko jest ruch, trzeba spierdalać, nie? I my też tak sobie wszystko oceniamy trochę w taki uproszczony bardzo sposób. Jak ktoś jest brzydki, to zły. Jak zrobił raz, to pewnie i drugi raz to on, nie? No a potem niestety dochodzi do sytuacji, że kowal ukradł, a cygana powiesili, nie? Też bardzo często tak w życiu jest, niestety. Sawil, poprawia mnie tutaj 44, dziękuję. No właśnie, nie Sewil, tylko Sawil, Jimmy Sawil. No właśnie, tak się mówi, dokładnie. Jimmy Savile. No. No i Michael Jackson. Potem znajdujemy, widzimy na zdjęciach ten jego tajny pokój, gdzie ma jakieś manekiny dzieci, jakieś zdjęcia nagich dzieci. No łaził tam i marszczył Freda, nie? Sobie. No i nie wydaje się to jakieś takie nieprawdopodobne. No po prostu był taki, miał zryty beret, no stary go lał, rzucał nim o sufit tam, jak ten źle tańcował, chciał go na wielką gwiazdę wychować. Zero miłości i tylko myślał, jak tu zrobić gwiazdę, nie? I zarobić dużo pieniążków. I go tam lał i wrzeszczał i trenował. No i w ogóle jakiś był zrąbany ten jego ojciec i on nie miał dzieciństwa też trochę chyba, bo od razu był jako taki maluszek, od razu musiał tam do telewizji jeździć, gwiazdorem być, no i nie miał normalnego dzieciństwa, no i tak jakoś się dziwnie jego charakter ukształtował, że potem tym dzieckiem już został jakby na stałe. Fascynacja w ogóle ideą Piotrusia Pana, że on zawsze będzie dzieciakiem takim i z innymi dzieciakami. No i ten kontrast taki, że śpiewa nam te pioseneczki takie tym głosem, nie? What about Earth? What about us? No, a potem nagle się okazuje, że taki zboczuch, nie? No ale też, jak często się zauważa, no nie oceniajmy tak po prostu radykalnie. Jeśli na przykład miał skłonności i upodobania pedofilskie, a żadnego dziecka nie skrzywdził, no to inaczej jednak powinno się oceniać kogoś takiego, niż czynnego pedofila, że tak powiem. Nawet Biblia inaczej traktuje czynnego geja i geja, który się powstrzymuje. Mnie to zawsze trochę śmieszyło, bo ten Pan Bóg dał nam ten instynkt, bardzo silny instynkt, ten seksualny, a jednocześnie cały czas nam mówi: nie dotykaj, nie ruszaj, nie wkładaj, nie oblizuj, nie wsadzaj tam palca, ręce na kołderkę. No to tak trochę niefajne też. Właśnie kupa takich rzeczy jest, które mi się tu nie kleją, nie zgadzają. A właśnie, czy można uznać za teorię spiskową, skoro mówimy, że mamy teorię spiskową dotyczącą tego, że ukrywa się przed nami autentyczny, prawdziwy kształt Ziemi, która ma faktycznie kształt banana. Nie, to Monty Python. Kształt pierożka. Nie, to też nie. Kształt pustej w środku piłki, gdzie w środku na hologramie... w środku nam hologramem wyświetlają na tej kuli od środka te wszystkie gwiazdki, albo to są takie dziurki. To czy można uznać też za teorię spiskową taką, że nas ulepił z piachu czarodziej taki w białej szlafmycy, taki z długą brodą, i że kobieta powstała z kawałka tego z żeberka wyjętego, tak rękę wsadził jak na Mortal Kombat, finish him, wyjął, tam ulepił. Zawsze się tak mi to takie dziwne wydawało i że Ziemia początkowo miała taką osłonę z wody na niebie i to właśnie na potopie spadło nam na głowy, to właśnie to, ta osłonka taka wodna, albo że była płaska, nie wiem już co Biblia, no w Biblii ponoć jest, że Ziemia jest na okręgu, takie coś, ale to może taka na okręgu w sensie, że jak skorupa żółwia, taki okrąg i te słonie

wszystko. No, polecam. Ostatnio któryś ze słuchaczy wkleił fajnego linka, gdzie są różne odnośniki do różnych kosmologii. Do wikińskiej, do chrześcijańskiej. No i to też trochę tak wydaje mi się na siłę dzisiaj się dorabia, że to taka przenośnia, metafora, nie wolno tego rozumieć dosłownie. Ale to się jak właśnie, tam się wszystko nie zgadza. No, pierw są rośliny, potem światło, dopiero to jak one rosły. Pierw jest w ogóle w Genesis jest pierw wieczór i poranek, a potem dopiero słońce powstaje. Jakoś tak dziwnie, tak nic się kupy nie trzyma. Nawet sam Martin Lechowicz, wielki chrześcijanin, kiedyś się go o to pytali, to on tak w końcu taki bezradny. No to ja nie wiem w końcu, jak czemu to tak jest. Nie wiem, czy ja wszystko muszę wiedzieć, bo już nie wiedział, co powiedzieć, a jak zawsze wie. No i... to też, to, no i w ogóle, no, chrześcijańska wizja zakłada przede wszystkim bardzo kontrowersyjnie szacuje się wiek Ziemi, chociaż oni się już też tłumaczą, że to nie chodzi o wiek Ziemi, tylko o wiek naszej cywilizacji ludzkiej, że to cywilizacja ludzka ma 7 tam, czy 6, czy 7, czy 8 tysięcy lat. Nigdy nie mogę zapamiętać. Chyba są zresztą różne wersje. Wzięło się to w ogóle stąd, że jakiś rabin zrobił tam drzewo genealogiczne aż do Adama i mu tak wyszło. No to faktycznie. No i też ta chrześcijańska wizja zakłada, że dinozaury żyły razem z ludźmi. W Ameryce są takie parki, rozrywki. To było chyba pokazane albo w filmie Wiara czyni czuba, albo w jakimś filmie Dawkinsa, Wirus wiary. Właśnie taki park w Ameryce, gdzie są ludzie na dinozaurach, Jezus tam, krzyżują go, ludzie się cieszą. No, także życie nas czasami zaskakuje. Kto by się spodziewał, że Michael taki śpiewający o pokoju i ciągle I love you, I love you. I to taki właśnie jest zboczek, no. Można dzwonić, proszę bardzo, zachęcam, zapraszam, Nocne Radio. Trzeba sobie dodać oczywiście do kontaktów Nocne Radio i tylko wtedy można zadzwonić, bo inaczej są problemy czasami z odbieraniem, z dołączaniem, coś tam się pieprzy. Więc proszę sobie łaskawie dodać Nocne Radio do znajomych i dzwonić mi tu. Już, proszę, natychmiast, czekam. Jak nie, to kopnę w mikser i sobie idę. Muszę sobie odkaszlnąć, bo coś mi na gardle siedzi. Zresztą chyba czas na przerwę muzyczną. Tym razem poleci muzyczka z Fight Clubu.

0: rozkaszlałem się, przepraszam, rozsmarkałem, nie wiem. Jakieś chyba smugi chemiczne rozprzestrzeniają, bo coś mi na gardle siedzi. Halo, halo?
1: Siema.
0: No siema.
1: Dzisiaj audycja w zastępstwie Kloda, tak? Gdzie jest ten taki wielki dzień, gdzie można piątki przybijać z Klodem za 5 zł?
0: Nie, to dopiero 25 będziesz mógł przybić piątkę. A co, a zamierzasz przebić z Klodem piątkę, dać mu piątkę i przebić piątkę na żywo?
1: Nie, mogę mu dać piątkę, ale piątki nie chcę przybijać, nie. Nawet nie wiem, gdzie to jest, to spotkanie, ale myślę, że się jest spowodowane to właśnie to jego nieobecność tym meetingiem.
0: Nie, to dopiero będzie 25 i ma być na żywo nawet retransmisja z tego spotkania. Kurczę, znowu jakieś smugi chemiczne. Ja pierdolę.
1: Czyli co, dzisiaj taka audycja o tych, o teoriach spiskowych, tak?
0: Ty, mi się serio coś stało, chyba coś rozpylili, bo normalnie się rozsmarkałem tak nagle, rozkaszlałem. I nie mogę normalnie mówić, chemtrailsy. No tak, dzisiaj są teorie spiskowe, te najbardziej niepoważne, najgłupsze, najśmieszniejsze. Te, które są według nas jednak w drugą stronę najbardziej wiarygodne i przewidujemy, że mogą się nawet sprawdzić i potwierdzić, oraz te, które się już sprawdziły, już trochę ich wymieniliśmy, to która kategoria ci najbardziej odpowiada?
1: Znaczy jeszcze chyba nie było tej jednej z najgłupszych o reptylianach, no to jest dla mnie jedno z największych niedorzeczeń, tak? No bo...
0: Jak to?
1: Też... Na filmików też jest pełno na YouTubie, gdzie niby tam widać tego. Jest taki filmik, gdzie Barack Obama gdzieś tam jest, jeden z tego, jego z tych ochroniarzy ma taką głowę, jest obcięty, znaczy cały wyglądany na łyso i mu spod czaszki tam niby jakieś takie rogi wystają czy coś. Nie wiem, czy kojarzysz ten filmik.
0: No są takie różne rzeczy, ale wiesz co, ciekawi mnie, dlaczego tak wielu ludzi uważa teorię, bo zawsze się przy tej okazji pytam, czy wierzysz w istnienie cywilizacji pozaziemskich?
1: Na pewno coś tam może być, tak? No nie, na pewno tego nie neguję i nie mówię, że tego na 100% nie ma, bo na pewno jestem daję większy procent na istnienie cywilizacji pozaziemskiej niż na istnienie Boga, tak?
0: Ale no tutaj... Boga do tego może nie mieszajmy, ale można powiedzieć, że bardziej... O wiele bardziej wydaje się prawdopodobne, że istnieją jakieś cywilizacje niż to, że jesteśmy sami w tak ogromnym wszechświecie, nie?
1: No
0: bo
1: dokładnie, no
0: samo istnienie w tak ogromnym wszechświecie nas tylko sugerowałoby właśnie ideę Boga, że stworzył nas jakiś stwórca, który mógłby sobie faktycznie pozwolić na takie marnotrawstwo, nie? A sama natura, wszechświat raczej nie dąży do takiego marnotrawstwa, że tworzy przeogromny wszechświat i nieskończoną liczbę wszechświatów jeszcze i w ogóle wszystko to jesteśmy nawet mniej niż jedno ziarenko na plaży w tym wszystkim i jesteśmy sami. To by było dziwne i sugerowałoby, że faktycznie jest Bóg, więc faktycznie no albo Bóg, albo kosmici. Czyli ty jednak kosmici mówisz.
1: Jednak kosmici, tak, ale no, że zabawy w reptylianów to też już tam to jest dla mnie śmieszne. Tak samo Kwaśniewski też jest reptylianem. Też nie wiem, czy kojarzysz ten filmik taki, gdzie widać, że mu z ust język wystaje, tam z zębów mu się takie kły robią. Nie wiem, widziałeś ten filmik?
0: No ale to są takie głupotki już, no to
1: tak,
0: wiesz,
1: ale to jest
0: wiadomo,
1: wszystko, wiesz,
0: ale...
1: jak każdy film przybliżysz, tak, masz pewną rozdzielczość i ją przybliżysz, to wiadomo, że ci się zaczną rozładowywać piksele, gdzieś tam jakieś cienie wychodzić i zawsze coś sobie z tego ułożysz, tak?
0: No ale słuchaj, bo zadaję ci w tym momencie następne pytanie. Skoro dopuszczasz jak najbardziej, że istnieją te inne cywilizacje, to dlaczego jedna z nich nie miałaby być właśnie w formie takich jaszczurów, gadów i nas tutaj inwigilować, łamane przez szkodzić, łamane przez szpiegować, albo łamane przez przejmować, no nie wiem.
1: No to będzie tak, no jeżeli oni już mieli tą możliwość dotarcia do nas, tak, no to musieli pokonać jakąś tą mega galaktyczną odległość, co nam się jeszcze, ludziom nie udało do nich dotrzeć, oraz nawet na Księżyc udało się albo nie udało się dotrzeć, tak, ale nic się nie udało zauważyć w tym kosmosie. Także podejrzewam, że oni by mieli tak rozwiniętą technologię, że nie musieliby się kryć w jakichś skórach ludzi czy czegoś, tylko i tak by byli niezauważani i by mogli ingerować w to wszystko, co się dzieje na świecie, tak. a jakieś skrywanie się w ciele Kwaśniewskiego, akurat wybieranie sobie ciała Kwaśniewskiego, tak, i zostanie prezydentem, no to podejrzewam, że oni, jeżeli chcieliby podbić tą ziemię, to by to zrobili na pstryknięcie palca, tak?
0: No właśnie nie, może oni wolą gonić króliczka, zamiast go od razu łapać i zabijać, to raz. Może nie mają takiego pola do manewru wielkiego, bo są inne jeszcze cywilizacje, które starają się przypilnować, żeby takie reptiliany za bardzo się tam, wiesz, nie aktywowały i oni muszą działać w ukryciu. Można wymyślić całą masę powodów, dla których lepiej jest właśnie działać w taki sposób, bardziej skryty. I no wiesz, no wojna tutaj o planetę mogłaby tą planetę zniszczyć też. Nie wiem, czemu się ludziom tak niewiarygodne, znaczy może powiem inaczej. Nie wiem czemu, nie rozumiem czemu ludziom wydaje się tak niewiarygodna idea reptilian i jednocześnie jak najbardziej dopuszczają, że istnieją obce cywilizacje. Ty zacząłeś coś właśnie tłumaczyć w taki też typowy trochę sposób dla osób, które tak myślą, że o, nie mogliby tu przylecieć, bo to bardzo daleko. A co ty jesteś, jakiś specjalista od napędów kosmicznych?
1: No nie, no ale no jeżeli potrafią tu dolecieć, to muszą mieć jakąś dobrą technologię, tak? No skoro my teraz na Ziemi mamy też dużą technologię, tak? Tak nam się wydaje, że jesteśmy bardzo rozwinięci cywilizacyjnie, a jednak nie potrafimy tego osiągnąć, tak? Nie potrafimy wylądować obecnie na Marsie, na innych planetach. I dla nas jedyną sukcesem to jest po prostu wzbicie się w ten kosmos, tak? Ale żeby coś tam działać sobie w tym kosmosie poza jakimiś tam stacjami badawczymi, czy jakimiś tam wypuszczeniem jakiegoś sputnika, czy innej takiej tej rakiety, no to nie mamy żadnej takiej technologii, tak? A jeżeli ktoś potrafi to zrobić inny, to znaczy, że jest jeszcze wyżej od nas cywilizacyjnie, tak?
0: Coś tak zasyczałeś dziwnie przed chwilą.
1: No taki jaszczur jestem trochę, nie?
0: W 07 zgłoś się, był porucznik Jaszczuk. To może też coś, Jaszczuk. No nie wiem, no też zdziwiłeś się, że tu by się za Kwaśniewskiego tego, tam by się ten podszywali za jakiegoś Kwacha czy królową brytyjską, no a za kogo? Za wpływowe osoby, za najbardziej wpływowe, za prezydentów, za władców, za biznesmenów najbogatszych, no to też nie
1: no dobra, dziwne. No ale to powiedz mi, w którym momencie oni się w niego tam przeinaczyli czy coś, tak? Czyli od momentu, kiedy się Kwaśniewski urodził i oni tam byli tym małym Kwaśniewskim i od razu mieli taki plan, że zostaną prezydentem Polski i wszystko robili, żeby zostać tym prezydentem Polski, czy po prostu jak już został tym prezydentem, to nagle co, ten reptilianin go, nie wiem, zjadł go i się zamienił w niego?
0: Kurczę, taka straszna mi się tu wizja teraz przed oczami pojawiła, że Kwaśniewski sobie gdzieś tam na wczasach jest na Mazurach czy coś, poszedł do kibelka, taka, wiesz, taka wygódka gdzieś tam sobie jest na zewnątrz i sobie siedzi, a tu go wciąga, tak, wiesz, za dupę go łapie i przejmują go wtedy. I
1: albo ląduje taki statek kosmiczny jak w tym, w Kapuśniaczku z Louisem de Finesem. Oglądałeś?
0: To świetny film.
1: No i ląduje taki, wiesz, wielki, nie? I go wciąga na ten statek i podmienia go, nie? No to też trzeba sobie tak wytłumaczyć, w którym momencie Kwaśniewski stałby się tym reptilianinem, tak?
0: No mogła być jakaś okazja, że on gdzieś tam był sam, gdzieś, no wiesz, mogli go śledzić. No nie wiem, wszystko to, wiesz, nie wydaje mi się aż tak bardzo nieprawdopodobne. No szczególnie biorąc pod uwagę, że faktycznie mogą istnieć jakieś obce cywilizacje i no to czemu faktycznie nie mieliby szpiegować, może nasza Ziemia, taka planeta jak Ziemia jest dobrem rzadkim i to faktycznie wielu cywilizacjom zależy, żeby tu coś może przejąć, żeby wiesz...
1: No dobra, no ale no powiedzmy, że Kwaśniewskiego na tych Mazurach, gdzieś w tym kibelku, gdzieś go tam wciągnęli, podmienili, coś tam, no ale i wystawili jakiegoś swojego jaszczura, który przeistoczył się tam, przybrał sobie postać Kwaśniewskiego, no ale musiał też zachować jego całą pamięć, tak, ponieważ pamięta to co Kwaśniewski skrył 5 lat temu, to co, kim był, jak był dzieckiem, wszystkie te wspomnienia mu zostają, tak, więc albo mają jakieś super technologie, które pozwalają na wydobycie z człowieka całej jego pamięci i włożenia sobie tak jakby do jakiegoś procesora i korzystać z tego komputera, gdzieś na jakimś dysku przechowują dane, no to jeżeli taką technologię mają, no to mogli równie dobrze stać się drzewem i kontrolować ludzkie umysły, tak?
0: No nie wiem, wiesz, tą teorię reptilian my chyba trochę tak spłycamy, ponieważ ci, którzy się tym bardziej interesują, to przedstawiają nieco inaczej, że to nie jest tak bardzo wszystko technologiczne, że oni jakiś mają czy kamuflaż, czy coś, tylko że to jest na poziomie takim, wiesz, wielowymiarowym, że oni potrafią się przemieszczać między różnymi tam rzeczywistościami, gęstościami chyba. I że taki reptilianin to może w ciebie wniknąć trochę jak taki demon, duch bardziej, a nie, wiesz, że on cię tam łapie za dupę i skafander sobie robi z twojej skóry, czy tam coś, nie?
1: No ale czasami są właśnie te momenty, kiedy ten reptilianin się zapomina i pokazuje swoje prawdziwe oblicze i że mu wystają gdzieś tam te łuski spod ręki, spod rękawa, albo właśnie jakiś chły język tam wystaje, taki ten długi jaszczurzy. I no to przy takim Kwaśniewskim to by się przy każdej okazji jego, na każdym jego jakimś tam wyjeździe, na każdym sympozjum, gdzie on tak jest, był za każdym razem pijany, to ten reptilianin by się zapominał i by wychodził z niego.
0: To mi się akurat nie klei, bo myślę, że jak już by potrafili się pod nas podszywać, to mieliby na tyle dopracowany ten sposób, żeby nie byłyby ciągle jakieś błędy tam na filmie, że właśnie, że język, że oko, że coś, bo to by było takie głupkowate, że jednak mają to bardzo niedoskonałe takie, nie? No, a czemu by mieliby mieć to tak niedoskonałe strasznie?
1: A jeszcze co, wracając do tych istot pozaziemskich, ja kojarzysz tą babkę taką, nie wiem jak ona się nazywa, nie wiem czy to nie była jakaś Niemka, ona teraz jest dosyć stara, że ona podobno przybyła z kosmosu, też jakiś książek napisała na ten temat i opowiada, że też właśnie nie wiadomo skąd się na tej ziemi wzięła, że z kosmosu. No i wszystkiego musiała się od samego początku uczyć i takie te, nie wiem czy ją kojarzysz, on też o niej było głośno, też sprzedaje masę książek, ma też masę wyznawców.
0: Laura Jutczyk czy Jadczyk?
1: Dokładnie.
0: Laura Knight Jutczyk chyba, czekaj, zaraz sobie to zobaczymy. Laura Jadczyk. No tak, ta pani, ona chyba zapoczątkowała te wszystkie, tą całą, to całe uniwersum Plejadian, tak?
1: Tak, no i
0: czy uważasz, że ta teoria to jest,
1: ona była wymyślana po prostu po to tylko, żeby zbić kasę, nie? No bo przecież ona teraz masę tych książek wydaje, tak? Co kolejna książka wychodzi, no to ona oczywiście ma spotkania z tymi fanami, wyznawcami, podpisywanie tych książek, te wszystkie spotkania, jakieś tam jej te sympozja, opowieści, seminaria, no to wszystko to jest płatne, nie? Tam nie pójdziesz za darmo, żeby posłuchać, jak ona opowiada, jak to tam ona się z tego kosmosu przybyła, tylko za to wszystko się płaci, nie? I to jest dobry biznes tak naprawdę.
0: Tak, zdaje się, że jej mąż w ogóle to jest fizyk i myślę, że oni się mogli dogadać, bo ona stworzyła coś takiego, jak dzisiaj trochę to Keshe, że taką metafizykę połączoną z fizyką, czyli no dzisiaj to niektórzy już poszli też tą samą drogą, te różne panie rajskie i tak dalej i oni to nazywają, zdaje się, hiperfizyka. Że to jest taka, wiesz, taka właśnie wymyślanie zupełnie nowych różnych pojęć właśnie i łączenie współczesnej nauki tam z gęstościami, z czakrami i tak dalej. I ona chyba była prekursorką trochę takiego myślenia. Ale to się chyba z kolei wywodzi ogólnie z idei, z ruchu New Age, tak mi się wydaje. Bo New Age to w ogóle łączy nie tylko różne wierzenia ze sobą i stara się stworzyć taki system kompatybilny ze wszystkim, ale też i wiarę z nauką właśnie.
1: No tak, no ale mówię, no ta teoria to jest, jej teoria to jest według mnie typowy skok na kasę, nie? To jest naprawdę świetny pomysł na biznes. Tak jak kiedyś mieliście audycję, gdzie rzucaliście pomysłami na biznes, nie? Jak tu szybko, jak szybko zarobić, a się nie narobić, to myślę, że to jest właśnie jeden z takich przykładów, tak? Jak właśnie szybko zarobić, a się nie narobić. Wymyślić sobie jakąś historię, zbudować sobie jakieś tam zaplecze takie, które ci tam pozwoli niby to troszeczkę uwiarygodnić, a czego i tak naprawdę się nie da w żaden sposób udowodnić, a znajdziesz sobie jakąś rzeszę wyznawców i oni będą za tobą szli w ciemno i kasę będziesz zbijał.
0: No tak, to myślisz, że to takie proste. To wymyśl nagle cały taki system, wiesz, który będzie ci tłumaczył całą rzeczywistość. Zrób channelingi, gdzie będziesz jakieś trzymające się w miarę kupy przekaziory serwował wszystkim dookoła. No nie wiem, czy to takie proste. Myślę, że pani Jadczyk ze swoim mężem Arkadiuszem, fizykiem teoretycznym, musieli naprawdę sporo wieczorów razem spędzić i główkować, jak to wszystko fajnie poukładać, żeby to, wiesz, żeby to nie było takie, że przyjdzie pierwszy lepszy i ci to rozwali, nie? Tylko żeby to się jakoś tam broniło jednak. No to...
1: Tak, ale też zobacz, kiedy ona zaczynała z tym, ona nie zaczęła z tym 5-10 lat temu, tylko to już dawno się rozpoczęło, tak? Nie wiem, w którym roku dokładnie ona to wyznała, że ona jest z kosmosu. I wtedy też to takie nie było popularne, tak? Więc ona, można powiedzieć, że była jakąś tam pionierką, trafiła w odpowiedni moment i czas, trafiła na dobry grunt i nie było takiego czegoś jak internet teraz, bo teraz w internecie, gdyby taka osoba się pojawiła, to by się z nią rozprawili w ciągu 5 minut, tak? I by nie zaistniała, a wtedy jednak tego internetu nie było, gdzieś tam nawet nikt nie mógł sobie sprawdzić tych informacji, które ona opowiada. Jak ona opowiada właśnie o jakiejś tam metafizyce, coś tam, gdzie zwykli ludzie nie mają o tym pojęcia, a po prostu słuchają, że ktoś do nich o czymś mówi, czego nie rozumieją, więc uważają go za autorytet, tak? Bo on coś wie, czego my nie wiemy, więc on jest na pewno mądry i musimy za nim podążać, tak?
0: No wiesz, ja trafiłem na publikację, można znaleźć właśnie w internecie, możecie sobie wpisać Quantum Future Net albo Kasiopejański eksperyment, bo to chodzi o Kasiopejan, Plejadianie się potem jakoś pojawili. Ktoś pomyślał, że to fajna rzecz w sumie i wymyślę swoich kosmitów i przekazy od nich. No i pamiętam te moje pierwsze chwile, kiedy się w to wkręciłem i powiem ci, że naprawdę byłem w to wkręcony. I wiesz, i to było, i pamiętam to takie odczucie, takie wrażenie, że dowiedziałem się o czymś, o czym mało osób wie, że dotknąłem, wiesz, tej prawdy, tego nieznanego.
1: No właśnie,
0: i że
1: dokładnie,
0: tak,
1: to jest to, o czym chciałem powiedzieć, tak, że jeżeli słuchamy kogoś, kto mówi on do nas o czymś, o czym my nie mamy pojęcia, to uważamy go za kogoś mądrego i że o tak, on coś wiemy, tego nie wiemy i on nas teraz tak jakby oświeca, tak, i dzięki temu, że ja go wysłucham i będę znał tą jego prawdę, która była prawda ukryta, jestem teraz też, będę oświeconym człowiekiem.
0: To ogólnie tak z tymi teoriami spiskowymi jest, że na wczesnym etapie człowiek jest tak, wiesz, dostaje takim obuchem w łeb i porażony się czuje taki tą całą informacją i mu się wydaje, że kurczę, no wiem więcej niż inni, jestem w takiej elicie trochę, nie? I wszyscy są takie owce,
1: dokładnie,
0: takie lemingi, a ja już wszystko tu mam, zbieram, chłonę te informacje, łączę je ze sobą, ale potem tak stopniowo przechodzi jak fascynacja Korwinem Mikke, że im dłużej się tym interesujesz, to ci tak przechodzi troszeczkę i zaczynasz łapać różne właśnie luki, różne nieścisłości. Myślę, że wiesz, że na przykład taki Klot jest trochę wkurzony za to na osoby typu stały sceptyk, czy stałego słuchacza nie wolno oczywiście ani skrytykować, ani nic, ale to są takie osoby, które tą audycję z jednej strony bardzo ubogacają, bo no fajnie, jak jest głos z drugiej strony, jak jest jakiś sceptyk, jak ktoś stara się coś podważyć i podyskutować przede wszystkim, no ale Klot ma bardziej chyba wizję, że to ma być audycja spiskowa, czyli no nie, że się kłócą ze sobą spiskowcy i antyspiskowcy, tylko to jest audycja dla tych, którzy właśnie chcą się wkręcić trochę, chcą nawet sobie posłuchać o niesamowitych różnych rzeczach i nawet jak gdzieś tam podskórnie czują, że to coś mi się tu nie trzyma, nie klei, ale to jest fajne, to jest... Zobacz, co dzisiaj powiedział Etam, wyrywało mu się, że jakaś teoria spiskowa mu się wydaje bardziej atrakcyjna lub mniej atrakcyjna. No to chyba właśnie wiele osób tak osądza i podchodzi, czy atrakcyjna, czy nieatrakcyjna. Nieważne, czy prawdziwa, czy nie, tylko czy to jest fajna opowieść. Może wiesz,
1: tak,
0: może po prostu...
1: Też, no. Jak się przekazuje dalej komuś znajomym, gdzieś jesteś w gronie znajomym, coś powiada, żeby to też innych zaciekawiło, a nie powiesz coś, co nikogo nie będzie interesowało, a tak to możesz czymś zabłysnąć, nie?
0: No właśnie, ty sobie, wiesz, przygotowujesz się do audycji, szukasz jakiejś niewiarygodnej, fajnej historii, a tu masz po chwili już telefon. No cześć, chłopie, ale głupoty wygadujesz dzisiaj. Wiesz, że to się kupy nie trzyma?
1: Ale poczekaj, zaraz, ale Loki mówi, że Klot się przygotowuje do audycji. Klot jest nigdy nieprzygotowany. Wiecznie mu się on wiecznie źródeł to szuka oraz informacji w trakcie audycji. Wiecznie mu się komputer zawiesza i wiecznie wszystko sprawdza. Nic nie potrafi, coś czyta o Justinie Bieberze, to nie potrafi wymienić nazwiska Bieber i udaje, że nie wie, kto to jest, gdzie... No, sorry, no nie da się nie znać Bibera, tak? Wszędzie o nim piszą, nawet wejdziesz na wirtualną Polskę, czy wejdziesz na Onet, czy wejdziesz nawet na inny portal, wszędzie jest Justin Bieber, tak? Tak jak i nikt nie słucha Disco Polo, ale każdy zna Zenka Martyniuka. A Klotu daje głupiego, że nie wie, kto to jest Bieber, przekręca nazwisko i on nigdy nie jest przygotowany do audycji. On zawsze szuka w trakcie. Jeszcze w dodatku w trakcie mu się te komputery wieszają i wiesz, nie ma problem, że to mu się zawiesiło i trzeba czekać.
0: Nie, no wiesz, wiele razy był świetnie przygotowany, myślę, i słucham na przykład sobie troszkę takich starszych audycji, no może ostatnio trochę mniej faktycznie, ale wiesz, no jest kupa audycji, gdzie on bardzo dużo wiedzy przedstawia i widać, że notatki ma, że zebrał jakieś informacje, więc ja bym tak surowo aż nie oceniał, ale z tym Bieberem to faktycznie, no po co to tak świrować, że się nie zna tak tego Biebera, żeby tak zademonstrować, że się tak poza tym jest, że się ja tego nie słucham. Tak jakby wszyscy tu słuchacze i Nocnego Radia czy Paranormalium słuchali tego Justina Biebera, nie? A on słucha poważnej muzyki.
1: I tak samo mnie na przykład irytuje z tym jego telefonem, że on ma taki super telefon na Linuxie, nikt mu się nie włamie, on ma wszystkie lepsze funkcje niż najlepszy iPhone i najlepszy tam Galaxy S8, co teraz wyszedł. On ma taki super telefon i ten, jak się ktoś go zapyta, to tej funkcji nie ma, tego to on nie wie. Jak się ktoś go coś zapyta, to już mówi, że on nie wie, jaki ma ten telefon i ten, i też takie, że on to ma taki super telefon antyhakerski, antywszystko, antypodsłuchowy i ten, nie?
0: No dobra tam, ale też już dajmy spokój Klodowi. Nikt, wiesz, no każdy ma jakieś tam swoje siupy, do każdego się tam można przyczepić i tam, no dzisiaj tak bardziej może się ten, o tych spiskach, może mniej o Klodzie. Czy chciałbyś jeszcze coś o czymś, jakiś temat podrzucić, czy
1: no,
0: coś?
1: O spisku na przykład, że tajemnica witaminy D jest skrywana, nie? Że lekarze, że lekarze niby nie chcą przepisywać witaminy D, że ona jest taka potrzebna. No faktycznie jest witamina D bardzo potrzebna, tak? I to każdy lekarz ci normalnie powie, a Klot oczywiście ma witaminę D, nie wiadomo skąd, z jakiegoś spodlady, skądś tam, on ma super znajomości i ktoś mu załatwia tą witaminę D i on dzięki temu nie choruje, jego już od 3 lat on nawet kaszlu nie miał, nie miał nawet kataru, nie? A 2 audycje później z gardło bolałe, zachrypnięty i mówi, że no dzisiaj będzie krócej trwało, bo coś mnie rozkłada, nie? Także tutaj też takie teorie, że wiesz, że są jakieś tam magiczne witaminy D, które są skrywane przez farmaceutów i koncerny, te wszystkie big farmy, no to też jest dla mnie taka trochę lipa, nie? No bo normalnie każdy lekarz ci przepisze witaminę D i witaminę D masz normalnie do kupienia w każdej aptece, także tutaj...
0: No... A co tu pisze Edam? D3 Devicap jest w PL powoli wycofywane i tylko na receptę. Pije 2 lata i zdecydowanie pomaga, a wiem o niej od Kloda. No to widzisz, są różne opinie. Może
1: no tak, no bo to oczywiście jasne, że pomaga i to ci normalnie każdy lekarz ci to powie i teraz też nawet na jakimś forum czy gdzieś nie zapytasz, to wszyscy nawet jeżeli chodzi o sport, tak, to każdy sportowiec tą witaminę bierze, no bo to jest oczywiste, tak, że witamina D jest najczęściej wchłaniana przez słońce, a jak mamy teraz okres letni, no to jesteśmy bardziej napromieniowani i mamy lepszą wchłanialność, a w okresie zimowym, no to tej przyswajalności nie ma, tak. I to nikt tego nie ukrywa, a Klot robi z tego teorię spiskową, że ta witamina D to jest gdzieś nie wiadomo trzymana gdzieś w jakichś, nie wiem, skarbcach, kurwa, w wielkich sejfach i nikt nie ma do tego dostępu, tylko, nie wiem, elita, nie?
0: Kurczę, powiem ci tak szczerze, jak już sobie gadamy w tym temacie, że właśnie kiedyś Kloda postrzegałem bardziej jako taką osobę, bardzo liczyłem na niego, że on będzie właśnie tym spiskowcem, tym badaczem spisków, który będzie właśnie tak twardo stąpał po ziemi, obalał mity, będzie sceptyczny, ale on od tego trochę uciekł właśnie i stał, i wiesz, tak troszkę właśnie utracił w pewnych, przez takie właśnie troszkę poprzez tą przesadę właśnie, no tak na wiarygodności szczerze mówiąc, no i nie wiem, może stwierdził, że bardziej go ciągnie jednak, że trochę go jednak ciągnie do tego świata niezwykłości, tego świata, w którym się trochę przesadza, pokazuje coś bez dowodów, w którym się bezkrytycznie ocenia kogoś, bo on jest z naszej bajki, bo to jest na przykład Zięba, to już nie wolno w ogóle o nim dyskutować, nic.
1: No właśnie, Bóg, dokładnie. I na przykład dlatego też właśnie Klot u mnie dużo stracił na wiarygodności, bo nie jest bardzo obiektywny, za to na przykład nie przepadam za potrzebą, ponieważ dla mnie to jest człowiek, który uważa, że za wszystkim rozumie się zawsze wymądrza, ale szanuję go za to, że on potrafi, jeżeli nawet powiedzmy na przykładzie PiS-u, nie? Jeżeli PiS coś zrobi dobrze, to on potrafi powiedzieć, tak, PiS zrobił dobrze, to jest okej, ta ustawa sądownicza ma jakieś tam swoje plusy, to jest dobrze, dobrze, a jeżeli coś zrobi PiS źle, no to też mu krytykuje, że to jest źle, tak? I nie idzie w ciemno, dobra, nie lubię PiS, to wszystko, co powie PiS, to będzie złe i będę cały czas ich krytykował, tak? Tylko jeżeli coś jest dobre, no to mówi o tym, że według niego to jest dobre, to jest okej, a jeżeli coś jest złe, to jest złe i nie ma czegoś takiego, że Zięba jest właśnie od nas, to nie możemy krytykować Zięby i co by Zięba nie zrobił, to wszystko jest okej, nie? Tylko potrafi z jednej strony opieprzyć, a z drugiej strony pochwalić, nie? I to na przykład lubię. Lubię w potrzebie, chociaż uważam go, że jest za bardzo przemądrzały, nie? Że pozjadał wszystkie rozumy i na jaki temat byś z nim nie chciał porozmawiać, to i tak on będzie od ciebie lepiej wiedział.
0: Słyszysz to, przemądrzały bucu? No, nie, no właśnie trzeba trochę być sceptycznym i czasami umieć powiedzieć stop, a nie wpadać w jakąś ekstazę i takie stare jest porzekadło polskie, że nie sramy do własnego gniazda. I to robi więcej szkody chyba niż pożytku, bo ludzie przestają właśnie rozmawiać, dyskutować, krytykować, badać, tylko właśnie on jest z naszego gniazda, to tu nie sramy. I takie, to jest właśnie takie patrzenie na świat jak chłopek roztropek. No, z grubsza faktycznie no warto wspierać tych, którzy są w naszej grupie. Faktycznie no warto, ale nie można być bezkrytycznym i robić sobie bożków, guru i w, z drugiej strony, wiesz, ktoś może ci powiedzieć, to niech ta druga strona atakuje tego Ziębę, my go wspieramy, bo on jest, nawet jak popełnia błędy, to wiesz, no po co mamy strzelać do własnej bramki, nie? Coś w tym stylu, więc też jestem w stanie trochę ten punkt widzenia zrozumieć, bo zawsze się ktoś do atakowania tego, kogo nie lubimy, czy tam Kesze, czy ktoś, to się znajdzie, nie? Więc no po co? Z Kesze może zły przykład, bo skoro kogoś uważam zwyczajnie za szarlatana, no to co ja mam go wspierać, bo co? Bo cudowności różne opowiada, a ja jestem za tymi, co fajne opowieści opowiadają, niesamowite, i będę go wspierał tylko z tego powodu. Nie, no prawda jest taka, że ludzie na tych magrawach zarabiają kasę, no 2,5 koła za magrawa, 8 koła za pozbijany jakiś z patyczków i sprężyn i z tym, z rurą od prysznica, jakiś stelaż, kurwa, to jest po prostu zabawne.
1: A jak się nazywają te takie kolorowe kamyki, co oni tam zalewają żywicą czy czymś, co są właśnie te magrawy?
0: Orgonity.
1: A, orgonity. No, orgonity to dla mnie jest fajne jako na przykład ozdoba do ogródka, czy gdzieś do domu, to efekt wizualnie, to naprawdę dzieła sztuki, nie? No bo to fajnie wygląda. Ale jeśli chodzi o te właśnie jakieś tam działania, że on ci, wiesz, postawi ci ten orgonit gdzieś w ogródku i nagle nad jego całym tam domem, ogrodem nie ma żadnych chmur, a wszędzie dookoła są, no to też już są ściemy, nie? Ale jeśli chodzi o estetykę, no to do ogródka sobie zrobić takie coś, stawić, to ozdoba elegancka.
0: No, niektóre są bardzo piękne, na przykład mają kształt piramidy, takiej, wiesz, jakby z jakiegoś kryształu, coś takiego, nie wiem, oni to odlewają z jakiegoś przeźroczystego plastiku czy coś, ale i w środku tam jakieś cudowności. No wygląda to bardzo ładnie, faktycznie. No na początku, z tego co pamiętam, to była taka wersja, że one, że tylko możesz z tego sobie zrobić działo orgonowe i rozganiać chmury i zrobić tak zwanego clodbustera. No a potem jakoś nagle się okazało, że one ogólnie wspaniale na ciebie działają, że stabilizują ci pole. I wiesz, teraz nagle ci różni cudotwórcy zaczynają nagle jednym językiem mówić i mówić na przykład o polu grawitacyjno-magnetycznym, wiesz, tam ten co to pole emituje magraw, i oni tak od siebie, wiesz, zapożyczają bardzo dużo, nie?
1: No i żeby to się wszystko składało w kupę, nie? Wszystko jedno, ten potwierdzi, tutaj ten to samo, tu trochę od tego, tak, on ma rację, to ten potwierdził, to też ma rację, czyli coś w tym jest, bo jeżeli kilka osób już tak mu twierdzi, no to na pewno coś w tym jest, nie? No i tak się właśnie rodzą te teorie wszystkie spiskowe, nie? Tak bo, jak wcześniej no, w poprzedniej takie rozmowie mówiliście, że z tymi wróżbitami, tymi jasnowidzami, tak, że jeden coś powie, drugi to wszystko to powie innymi słowami, ale zachowa tą samą treść, no i to zawsze coś tam się potwierdza, zazębia, czyli coś w tym jest, bo kilku jasnowidzów miał taką samą wizję, więc no.
0: to świetnie działa nie tylko z tego powodu, że jednoczy i pozwala znaleźć wspólny temat i zbudować to wspólne uniwersum, tylko że na wiarygodności zyskują, bo człowiek sobie potem słucha, ogląda i myśli, no skoro kolejna osoba to potwierdza, sam się czasami przyłapuje na myśleniu takim, że skoro znowu następna jakaś jasnowidzka i tu mówią o tym w tej niezależnej telewizji, najmniejszej na świecie NTV, i u Mapeta, i u Kloda, no to skoro wszyscy nagle coś, wiesz, no twierdzą, że coś w tym jest, no to ja jeden się mylę, czyli wiesz, no liczba zainteresowanych i osób wkręconych w to bardzo dobrze działa na wiarygodność, bo ja już, wiesz, w pewnym momencie sam się zastanawiam, czy kurczę, może to oni mają rację, ich jest tyle.
1: Tym bardziej, że wiesz, że to są autorytety tak jakby, nie? To są ludzie, którzy mają rzesze wyznawców, taki Zięba, tak? Zięba ma też swoją armię, także jeżeli Zięba potwierdzi coś z teorii Keshe, no to też ufają mu, no bo to jest nasz autorytet, więc on na pewno nas nie oszukuje, tak? Więc my mu ufamy, a wyznawcy Keshe uważają Ziębę za swojego człowieka, więc też będą potwierdzali teorię Zięby i to wszystko się napędza, tak? No bo skoro wszyscy oni razem się trzymają i razem potwierdzają swoje teorie, no to muszą być prawdziwe.
0: No i nagle dochodzi do tego jeszcze pan Taratajcio, znany konstruktor zaperów, który się zaczyna nagle wypowiadać. Technologia Keshe bardzo dobra i to jest coś takiego, co ja robię też właśnie w tym stylu. I wiesz, i to jest jednocześnie człowiek, który wcześniej sprzedawał radyjko odganiające złe byty diabelskie i pasożytnicze, wiesz? No to kurwa mać, no. No, nie wiem, myślę, że ci różni czaramarnicy czasami w ślepy zaułek idą i taki pan Taratajcio mógł nagle, wiesz, a to ja tu pójdę w jakieś egzorcyzmy, takie elektroegzorcyzmy będę robił, wymyślę urządzenie wyganiające diabła, już nie trzeba księdza, i wiesz, i nagle mu to nie wypala, ale on po chwili widzi, że Keshe, o Keshe, wow, jaki ruch, są tu ludzie, wszyscy w to wierzą. No to widzicie, to co ja robię, to jest takie Keshe trochę właśnie. No i mam tu taki aparacik.
1: I kupujcie go, tak? Kupujcie materiały do wykonania tego aparaciku, kupujcie aparaciki, tak? I biznes się napędza.
0: Wiesz, no może te zapery faktycznie zabijają jakieś drobne ustroje. Ale szczerze mówiąc, zawsze mam taki lęk, wiesz, bo może się nagle okazać, że owszem, wybijają nam jakąś tam bakteryjną florę, faunę, czy jakieś mikroorganizmy nieprzychylne, znaczy wiesz, niekorzystne, ale może jest efekt uboczny taki, że dostanę, nie wiem, jakiegoś raka krwi, czy coś w tym stylu, tak? Jednak chciałbym, żeby medycyna konwencjonalna, akademicka wzięła to na warsztat i jednak nie podzielam tu takiego całkowitego braku zaufania do lekarza, do, wiesz, do farmaceuty, do nauki. Jak tak można w ogóle odrzucić wszystko? Ktoś, kto odrzuca wszystko, to jest człowiek niepoważny, bo nie może być tak, że cała nauka nagle kłamie, wszyscy nas chcą oszukać, sprzedać nam tylko gówno. Może się jeszcze okazać tak, że więcej tych, którzy nam chcą sprzedać gówno zawinięte w cyberko, to jest właśnie w tym środowisku alter ezo jednak.
1: No tutaj też właśnie ciężko się przebić do prawdziwej nauki z takimi pomysłami, tak, z takimi teoriami, ponieważ nauka zawsze uważa, że to, co już teraz wymyśliła, to już jest tak jak ma być i zawsze każdy, kto przedstawia jakieś kontrargumenty oraz kontrteorie, jest uważany za idiotę, tak? Nie wiem, kojarzysz taki kanał na YouTubie GF Darwin?
0: Grupa filmowa Darwin to jest
1: tak.
0: No, orki z Majorki.
1: I oni mieli właśnie o Koperniku mieli fajny taki jeden odcinek. Nie wiem, czy oglądałeś.
0: O Koperniku nie.
1: Właśnie, że Kopernik przychodził, że on tam miał mieć tą obronę, tak, miał dostać tam tytuł, nie wiem, jakie tytuły wtedy dostawało naukowe, no i miał jakąś teorię przedstawić. No i mówią mu, wymyśl coś prostego, no i on wymyślił, że Ziemia się kręci, no i oni go wyśmiali, no i dla nich argumentem takim było, że Ziemia się nie kręci, kazali mu podskoczyć, on podskoczył. No i twierdzi, no skoro podskoczyłeś, to jeżeli że Ziemia się kręci, to powinieneś w innym miejscu wylądować, a ty wylądowałeś w tym samym miejscu i go wyśmiali, no i jego teoria została obalona, tak? No i koniec dyskusji, ponieważ nauka dobrze wie, że Ziemia się nie kręci, ty podskoczyłeś, skoczyłeś w to samo miejsce i koniec, nie? No i teraz też jest tak z tą nauką, nie? Że jeżeli my coś przedstawimy, jakąś teorię, to też ciężko się z nią przebić do tej nauki, tak? Ponieważ obecna nauka uważa, że to, co osiągnęła wszystko, to już jest, powiedzmy, osiągnięte, jeżeli jakieś tam teorie są, jeżeli już jest teraz 2 plus 2 to jest 4 i ktoś będzie chciał udowodnić, że to jest 5, no to nie udowodni, bo to już jest zaklepane i koniec, nie?
0: No ale z jednej strony to jest coś, co naukę mocno ogranicza, ale z drugiej stanowi o jej sile i to, że nauka jest nauką, bo gdyby nauka nagle się zaczęła rzucać na wszystko, co nowe i niesamowite, no to przestałaby nauką być. Ona bazuje na tym, że puzzle nowe, które się pojawiają, muszą niestety pasować do tych, które już są, nawet, a jeśli mamy jakieś braki w tej układance i brakuje nam tych elementów układanki, które by nam umożliwiły przyłączenie tych nowych, no to niestety musimy zaczekać. To sprawia tylko, że po prostu będziemy dłużej czekali, aż nauka wytłumaczy nam niektóre dziwne rzeczy, aż dojdzie do nowych różnych rzeczy. To jest tylko czas, nie? Ale to jest cholernie dobre zabezpieczenie, żeby się z tej nauki nie zrobił nagle śmietnik.
1: Żeby też wszystkiego nie łykać po kolei, tak? Bo by się też zrobił duży bałagan i ta nauka stałaby się też mało wiarygodna, tak? I też by każdy naukę zaczął traktować jak teorie spiskowe, tak? Gdyby w tej grupie naukowej znaleźli się takie osoby jak właśnie Zięba i Taratajcio, no to straciłaby bardzo na wiarygodności.
0: No ale to się i tak stało. Nie wiedzieć czemu nagle nastąpił kryzys zaufania i do instytucji państwa, i do nauki. I ludzie się... Ale to zawsze tak jest, że jest jakaś moda i ludzie się zachłystują czymś, nie? I teraz właśnie chyba jest tak, że się zachłysnęli tą alternatywnością, buntowniczością i byciem zawsze w opozycji do wszystkiego, co powszechne, mainstreamowe. Bo to samo to już... To, że coś jest popularne i większość w to wierzy, to już świadczy o tym, że to jest gówno i oszustwo, bo wszyscy to lemingi, nie? I to jest też kolejny taki aspekt wśród tych spiskowców, że jest zawsze takie poczucie elitarności chcą mieć i to uczucie i ten efekt oblężonej twierdzy, nie? Że nas atakują, wszędzie wrogowie. Popatrz ile, ja tutaj z całym szacunkiem to mówię, ale niestety wytknę, coś tam mogę wytknąć. Nie podoba mi się też to takie ciągłe atakowanie przez tych badaczy spisków, przez środowisko ezoteryczne, ciągle kogoś muszą atakować, muszą wroga mieć, nie? I popatrz, ile jadu tam jest. Ten zły, ten skurwiel, ten bydle, ten oszust, ten podstawiony, ten opłacony. Wszyscy i tylko my, taka wąska grupka, trzymajmy się za ręce i my jesteśmy, wiesz, tutaj my widzimy prawdę, a wszyscy to są agenty Smithy z Matrixa wysłani tutaj, chcą nas zniszczyć.
1: Dokładnie,
0: nie?
1: Ale też popularność tych wszystkich, popularność naprawdę Zięby i tych wszystkich innych pseudonaukowców, to jest, bierze się po prostu z bezsilności nauki, tak? Ponieważ jeżeli nauka jest bezradna i nie potrafi wyleczyć raka, a pojawia się nagle Zięba, który daje nam receptę, tak, daje ci jakąś nadzieję, to no, ludzie chwytają, tonący chwyta się brzytwy, tak? Że ludzie i tak nie mają nic do stracenia, więc sięgają po tą alternatywę, tak? Gdzie czytają wszystkie te posty wyznawców Zięby na Facebooku, którym udało się wyleczyć tą, przezwyciężyć tą chorobę, no to też chcą tego spróbować, tak? I to się też bierze z tej bezsilności nauki, gdzie nauka na pewne pytanie nie potrafi nam odpowiedzieć, nie potrafi czegoś wytłumaczyć, a tu nagle ktoś się pojawia i który nam mówi, jak to jest i jak to na przykład pokonać, albo jak to jest stworzone, tak? I ludzie szukają takiej właśnie alternatywy przez to.
0: No ale widzisz, no ja na przykład staram się być w miarę uczciwy i nawet już dla zasady zawsze staram się podkreślić to, że mojej mamie na przykład wiedza od Zięby pomogła zwalczyć te ataki gorąca czy tam ciepła, jak to się nazywa, taka przypadłość właśnie mają to kobiety, że wiesz, to i z tym się nie da żyć i starsza się leczyła przez całe lata farmakologią taką zwykłą i nic nie pomagało, a zastosowała się do rad Zięby, żeby odstawić po prostu te leki, że to normalne jest, że jest wysoki cholesterol w tym wieku i nagle, wiesz, ozdrowiała, nie? No to widzisz, Zięba zrobił tu jakąś dobrą robotę w tym przypadku, nie? Więc no ja bym tak ale, tutaj nie skreślał.
1: Ale
0: nie,
1: na jakiej zasadzie to, nie wiem, czy ty wyleczyła, czy po prostu te objawy jakoś tam zmniejszyła, ale na jakiej zasadzie? Coś przyjmowała, jakąś tam właśnie witaminę C, jakieś wlewy robiła, czy coś? Czy jak to się odbywało?
0: No, tak jak ci mówię, że po prostu odstawiła leki, te, które przepisywał lekarz, które miały rzekomo zlikwidować te ataki gorąca i to trwało całe lata i nie likwidowały. A starsza sobie kupiła książkę Zięby, w której było napisane, że to jest normalne, że ma ten wysoki cholesterol, który miał właśnie sprawiać, miał się przyczyniać do tych ataków gorąca i żeby nie walczyć z tym, że to tak ma być i że odstawić leki i zniknie i tak zrobiła, no i znikło, wiesz, no to co ja
1: ale
0: mam
1: to
0: myśleć?
1: Równie dobrze mógłbyś na przykład odesłać mamę do potrzeby albo do blachy. I też blacha by powiedział, no dobra, no to są przez te leki, niech pani odstawi leki, będzie pani lepiej się czuła, nie? I nagle potrzeba się staje genialnym cudotwórcą, nie? I teraz potrzeba może pisać książki, może robić wykłady i też na tym zarabiać kasę, nie?
0: A wiesz, jak ktoś robi dobrą robotę, to niech sobie zarabia nawet. Ja mam tylko obiekcje do tych, którzy zarabiają na naiwności innych i przepisują, nie wiem, na raka. Są takie ponoć przypadki, że jakiś tam jad węża, coś wiesz, oko żaby.
1: Tak, ale no, Zięba też robi dużo złej roboty, nie? Gdzie ludzie odstawiają tą chemię za namową Zięby, chociaż Zięba twierdzi, że nikogo nie namawia, on tylko po prostu napisał to, co napisał, a każdy zrobi jak chce, ale też dużo jest przypadków, gdzie po prostu po tych zastosowaniach się do rad Zięby ludziom się jeszcze pogorszyło, tak?
0: Tak, nawet taki artykuł był ostatnio bardzo popularny o tym, że właśnie zrobiono w końcu statystykę, jak to jest z leczeniem raka nowotworów ogólnie u osób, które właśnie leczyły się sposobami alternatywnymi i tymi normalnymi, popularnymi, czyli chemią, chemioterapia. No i okazało się, że w przypadku tych, że no tak twierdzą ci, którzy badali temat właśnie, że skuteczność tych alternatywnych metod jest bardzo, bardzo znikoma i że wiesz, że dużo szkody to robi to właśnie ta moda na jedzenie pestek, na jakieś tam właśnie jad węża, na sok z buraka. No to się nawet tak głupie wydaje, jak się wiem, że sam proponowałem, aby nie oceniać może, że coś jest głupie, bo głupio brzmi. No ale wiesz, sok z buraka leczy raka, niezła draka.
1: No ale wiesz, no wszystkie nawet te jakieś tam metody, tak, jakieś tam właśnie te jedzenie pestek, coś tam, tak, to powiedzmy, uważam, że przed chorobą, tak, to się może na przykład jakoś tam uodpornić, tak, że jeżeli ty to zaczniesz już dużo wcześniej stosować, no to możesz być w jakiś tam sposób bardziej odporny na te choroby, tak, ale jeżeli już ta choroba cię dopadnie, no to tak naprawdę wyjścia nie mamy, tak? Albo bierzemy chemię i tak umrzemy, albo stosujemy się rad Zięby i tak umrzemy, tak? Albo ewentualnie mamy to jakieś szczęście, gdzie nagle ta rozwój tej choroby się cofnie i przeżyjemy, tak? Co jest najmniejszym odsetkiem z wszystkich tych chorób, nie? Także tutaj jakiej drogi byśmy nie wybrali, no to tak naprawdę wszystko się skończy praktycznie tak samo, nie?
0: Też jest taka przestroga. Nie wiem, czy potrzeba miał faktycznie rację, no ale mówił, że jak się dużo tych pestek zje. Z moreli to są, tak? Czy z czego to są te pestki? Już zapomniałem. No w każdym razie, że te pestki, o które chodzi, to mają w sobie cjanek.
1: Że nie znaczy, no, tak jeść. Jak na przykład pestki z brzoskwini. To powiedzmy, jak zje pies albo kot, no to jest gwarantowana śmierć prawie, nie? Także jeżeli chodzi o zwierzęta, no to na zwierzęta to bardzo oddziaływuje negatywnie, nie? Taka pestka z brzoskwini na przykład.
0: Czytam, widzę tu artykuły, które też miałyby ostrzegać, że pestki z jabłek są trujące, jak się ich dużo zje. No więc no, trzeba uważać, bo się nasłuchamy, potem nażremy się tych pestek i okaże się, że się przytruliśmy ostro. Albo za namową czyjąś. Pyta Anon, czy czytałem książki Zięby? No nie, no ja nie czytam. Nie, znaczy nie czytam takich książek za bardzo, bo mnie to nie dotyczy, nie mam jakichś problemów zdrowotnych. Może kiedyś przeczytam tak z ciekawości, gdzieś wezmę tam od matki. Dlatego tak dużo się o ziębie nie wypowiadam, raczej słucham, co inni mają do powiedzenia.
1: Na Facebooku jest taka fajna strona, tam właśnie ją cały czas obserwuję i czytam. Uniwersytety dla nauki, pajace do cyrku. No i tam właśnie często punktują ziębę i tych wszystkich takich alternatywnych jakichś tam zielarzy i tych innych, nie? Często dobrze ich punktują, nie? Mają dobre argumenty, a czasami też już przesadzają po prostu, nie? Co kto nie napisze, to po prostu żeby się dopieprzyć, nie? Ale naprawdę jest dużo fajnych, dają kort argumentów i naprawdę takich naukowych, nie? Gdzie potrafią obalić to wszystko w kilka minut, nie? Okay, także też warto sprawdzić, nie? Uniwersytety dla nauki, pajace do cyrku.
0: Na czacie zdaje się jeden ze słuchaczy stara się zasugerować, że jak nie czytałem książek Zięby, to mogę paść ofiarą twoich jakichś tutaj bzdurek, które opowiadasz. A powiedz, a ty czytałeś w ogóle coś Zięby i potrafisz wskazać jakąś konkretną rzecz, przez którą uważasz za głupią, którą on powiedział, napisał i go jakoś skrytykować tak merytorycznie?
1: Nie, też nie czytałem Zięby, no ja się opieram głównie na tych jakichś tam jego właśnie takich filmikach na YouTubie i kontrargumentach, nie, gdzie tam po prostu są jakieś dyskusje z obydwu stron i obalanie jakichś tam jego mitów oraz obrońców, nie, tak żeby czytać te książki, no to się przyznaję, że nie czytałem i nie chcę nawet sięgać po nie.
0: No, a potrafisz wskazać na podstawie tych materiałów ogólnie, co widziałeś, czy filmików, czy coś, jakąś rzecz, że się myli, że gada głupoty, bo jak nie, to faktycznie trochę bez sensu jest to rozmowa nasza, bo sobie gadamy czy Zięba taki, czy owaki, a mało co wiemy o tym, co on mówi, nie?
1: Głównie o tych wlewach, nie? O tych wlewach z witaminy C i przede wszystkim o witaminie C tej lewoskrętnej, nie? Że tak naprawdę każda witamina C to jest lewoskrętna, ponieważ nawet zwykła witamina C, którą kupujemy w aptece, tak? W takich zwykłych tabletkach to jest lewoskrętna. Innej witaminy C nie ma, którą się je. Także każda jest lewoskrętna. A wymyślenie teraz tej nazwy lewoskrętna to jest tylko po prostu też wymyślenie takiego skoku na pieniądze, nie? No bo ona zawsze była lewoskrętna, ale po prostu teraz ktoś tylko dodał tą drugą część nazwy lewoskrętna i nagle się zrobił wielki boom, że ktoś odkrył prawdziwą witaminę C, która była też przez wieki gdzieś tam skrywana, nie tylko dla elity.
0: Widzisz, ja tu sobie wszedłem na jakąś biomedika, jakaś lecznica tutaj, wygląda na poważną całkiem, tak na pierwszy rzut oka i oni proponują wlewy z witaminy C. Vita Drip, witaminy w kroplówce i piszą, że to właśnie do leczenia nowotworów.
1: Bo coś na pewno jakoś tam, nie wiem czy witamina C ci tak wyleczy nowotwór, a przede wszystkim bo to witamina C lewoskrętna, nie? Bo tak jak powtarzałem, nie ma innej witaminy niż lewoskrętna, bo to chodzi tylko na jakieś tam, to już są sprawy tam jakieś tam powiedzmy naukowe, pojęcia farmaceutyczne, chemiczne, których też ci tam nie przytoczę, ale chodzi o to, że jakieś tam te składniki, te cząstki czy tam atomy skręcają się w lewą stronę, nie? I to jest w każdej witaminy C, każda ta witamina C się składa, skręca w lewą stronę.
0: Askorbinian sodu, pisze tutaj Anon, tak, faktycznie to jest to właśnie ta rzecz, w której jest duże to stężenie witaminy, ale widzisz i tutaj piszą tak bardzo konkretnie, że naukowcy z University of Kansas Medical Center potwierdzili to, co było znane od dawna w świecie medycznym. Podawanie witaminy C w dużych dawkach dożylnie leczy raka. I to jest, wiesz, normalna usługa jest i wiesz co, i oni też w wielu miejscach nie piszą tutaj, że to leczy nowotwory czy coś, tylko że wspomaga leczenie. To jest bardziej takie uczciwe, myślę, przedstawienie też sprawy, nie? Jak ktoś pisze na przykład, że wspomaga, a nie, że cię wyleczy całkiem z tego, bo przypuszczam, że tak jest, że to wspomaga. Piszą też, że to te końskie dawki witaminy C są też dobre w przypadku złamań, infekcji, głębokich ran, awitaminozy, stanów zapalnych, rozechwianych zębów, wirusowych zapaleń wątroby, stanów nowotworowych, zatruć toksynami pochodzenia chemicznego. No wygląda na to, że może faktycznie się to okazać, wiesz, dobrą rzeczą i tak taką całkiem naukową. Można.
1: Ale witaminę C też można przedawkować.
0: No chyba jak wszystko, nie?
1: No właśnie, także tutaj też takie mega jakieś końskie dawki też mogą nam zaszkodzić, tak? Wysłałem ci teraz na czacie link właśnie do tego artykułu o lewoskrętnej witaminie C, także nie ma rozróżnienia, witamina C lewoskrętna czy witamina C zwykła. Każda witamina C to jest witamina C i nieważne, czy ona jest lewoskrętna, czy prawoskrętna, czy idzie do środka, czy idzie do góry, nie? Każda witamina C to jest po prostu witamina C i dochodzi tylko tutaj o skręcalność optyczną.
0: A tu piszą słuchacze, że nie można witaminy C przedawkować.
1: Można.
0: Nie wiem, wiem, że niektóre, że można, no bo jest ta, to jest awitaminoza, jak przedawkowujesz, czy to jest niedobór? Zobaczymy.
1: Przedawkowanie to jest awitaminoza.
0: Awitaminoza, schorzenie polegające na całkowitym braku lub znacznym niedoborze, czyli jednak niedobór. No dobra, słuchaj, dzięki, fajnie się gadało. Ja może zrobię albo jakąś przerwę, albo już powoli będę się zmywał. No, ale dzięki, że zadzwoniłeś. W ogóle
1: przeczytaj ten artykuł o tej witaminie C, że tak naprawdę nie ma znaczenia, czy ona jest lewoskrętna, czy zwykła, każda witamina C. I on tak samo opiera się na, są tam źródła, także to nie jest jakiś tam artykuł napisany sobie po prostu, tak? Tylko masz źródło odwołania. I jeszcze chciałem zapytać, co się w ogóle z blachą dzieje, nie? Nie wiem, czy z blachą jakiś jesteście pokłóceni, czy coś, bo blacha też się nie odzywa od dłuższego czasu, a jego lubiłem posłuchać.
0: Gadaliśmy sobie ostatnio na afterku, co prawda go urwało, nie wiem, chyba mu się internet skończył, czy tam rozłączyło, ale gadaliśmy, no myślę, że pojawi się jeszcze w nocnym radio. Może wiesz, może teraz ma taką akurat fazę na inne radio, bo to jest taki człowiek, że się pojawia tu i tam. No więc, no ale to widzisz, jak słucha tego, to pewnie się ucieszy, że ma też...
1: To jak blacha teraz słucha, to taki apel do niego, odezwij się jeszcze dzisiaj, może jak będzie trwało, to zadzwoń do Krawca, to posłucham sobie, no koniec.
0: No dobra, no to trzymaj się.
1: Trzymaj się, na razie.
0: Cześć. Jakby jeszcze ktoś chciał zadzwonić, może jakiś fan na przykład Zięby. Jeśli twoja matka krawiec zażywała statyny i je odstawiła, to z dużym prawdopodobieństwem uratowała sobie życie. Skutki uboczne przerastają po wielokroć plusy, między innymi którymi jest likwidacja stanów zapalnych.

15 lat. Od 3 miesięcy nie ruszyłem maści sterydowej, a używałem praktycznie 5 razy w tygodniu. Nic w moim życiu się nie zmieniło, oprócz tego, że zasuplementowałem witaminę D z 35, to są nanogramy, NG czy coś, łamane przez mililitry na 80 ng/ml i zapomniałem praktycznie, co to łuszczyca. Czyli dzięki witaminie D zniknęła łuszczyca. No proszę. Myślę, że Zięba ma dużo racji, ale na ile? Może kiedyś zadzwonię. No, zadzwoń. Chętnie się dowiem. No, łuszczyca to jest bardzo przykra choroba i taka, która nas troszeczkę tak czasami wyklucza, no bo się wstydzimy z problemami skórnymi gdzieś pójść do ludzi. Miałem też kolegę, który miał właśnie też problemy duże z cerą i jak on sobie poradził? Jakieś tam orzeszki jadł? Słuchajcie, no w każdym razie wyleczył, nie zlikwidował jakoś tam całkiem, że w ogóle teraz piękny całkiem i gładki, ale bardzo mocno pomógł sobie z takimi jakimiś przebarwieniami na twarzy czy coś. Nieładnie to wyglądało i pomógł sobie też tymi alternatywnymi sposobami. Więc no nie można tego całkiem skreślać absolutnie, nawet trzeba po prostu sobie tam odfiltrować to, co jest głupotką. I wielu osobom pomaga, no. Mi też się czasami takie przebarwienia robią jakieś dziwne. Nie jest to łuszczyca, ale jakby mi się wysusza skóra, tak przy włosach. Tam, gdzie są części włosienne, to mi się robią takie zaczerwienienia i coś, i też tego bardzo nie lubię. Czasami mi się też tak robią jakieś w okolicach nosa czy coś. Nie wiem, od czego to zależy. Wiem, że albo jestem na coś uczulony, coś takiego popularnego, co jem co jakiś czas, albo za mało słońca, bo za mało z domu wychodzę czy coś. Tak mi się wydaje, że mój własny pot to jakoś się przyczynia do tego. A może to jest takie normalne, że jak się pocimy, to nam się coś tam robi, nie wiem. Nie wiem zresztą. W każdym razie może faktycznie zacznę więcej tych witamin. Chociaż ja dużo witamin w sumie piję, cały czas jakieś soki sobie. A z kolei Tomek pisze, podobno olej kokosowy pomaga na łuszczycę. No, tak więc w sumie, jeśli tak widzimy, że na zdrowy chłopski rozum i zgodnie z powszechną wiedzą jakaś metoda pseudonaukowa, alternatywna, jak zwał, tak zwał, nam nie zaszkodzi, to co szkodzi spróbować, nie? No chyba, że jak jest coś, co może nam zaszkodzić, to zwykle czujemy to i widzimy, że jakiś właśnie jad zwęża, czy jakiś, możemy sobie łatwo znaleźć informacji, że te pestki z moreli, czy z czegoś tam, czy z jabłek posiadają małe ilości tego cjanku, no to już wiemy, że nie możemy się tym obżerać pewnie za bardzo. Gorzej jest z takimi rzeczami, które ciężko zweryfikować, jak zapery na przykład, nie? Taratajcie, no bo tu ciężko nam dojść do tego, czy nie będzie faktycznie jakichś dziwnych skutków ubocznych. Na pewno czas tutaj zweryfikuje, nie? Jak ma coś wyjść, to wyjdzie po pewnym czasie. No, biznes na pewno też dobry, ale też nie warto chyba oceniać tak, że jak ktoś zarabia kasiorę, to czujemy od razu, że coś z jakiś hochsztapler, nie? Czy coś, bo on sobie zarabia, nie musi to kłócić się ze sobą, robienie czegoś dobrego dla innych, wynajdowanie fajnych wynalazków i zarabianie na tym. No, sam Taratajcie się zresztą nie krył, że ma tyle zamówień na te zapery, że telefonów już nie może odbierać, bo cały czas dzwonią. To niech sobie zarobi, niech mu się powodzi, niech będzie bogaty jak Michael Jackson i Celine Dion, niech zarobi milion jak Celine Dion, ale no i co to, coś od razu go to czyni jakimś złym człowiekiem, no gorzej z tymi, którzy zarabiają na naiwności faktycznie, coś robią złego, chociaż też mogą być jakieś takie nieszkodliwe rzeczy, nie wiem, jakaś wróżka, która ci coś naopowiada, jakiś pierdół, ty się ucieszysz i dasz jej 100 zł, nie wiem. Jest rada tutaj, abym odrzucił łuszczycę. Co ja pieprzę? Odrzucił łuszczycę. Mleko odrzucił. Odrzucam łuszczycę. Łuszczyco, precz.
i przetwory mleczne. Faktycznie to może być to, bo ja od czasu do

czasu sobie jemy jakieś tam mleczne, czy tam jakiś jogurcik, czy jakiś serek, czy się mleka. Do kawy sobie mleko daję właśnie. Może faktycznie spróbuję odrzucić mleko i może mi się poprawi trochę cera. Lampka też UVB. No ale cenne informacje. Kurczę, ja sobie tu wkleję do notatnika. A taka zwykła po prostu lampa do opalania się, to jest to? Taka, jak takie mini solarium, co sobie kładziesz na stół i sobie i się naświetlasz tym? Mój kolega miał taką właśnie lampkę, że taką właśnie stojącą pionowo i sobie właśnie można sobie to skierować na twarz i się trochę tym ponaświetlać. Może się od razu humor poprawi, jak się trochę naświetlę, czy coś. Teraz by mi się humor poprawił, jakbym sobie coś zapalił, ale nie mam co. Nie, to nie to samo, bo solarium ma UVA, a to jest UVB. A te lecznicze to są właśnie UVB. No, tu widać, że słuchacz ma wiedzę, jak to się dzisiaj mówi, ma wiedzę. Dzisiaj to nikt nic po prostu nie wie, albo wie, tylko albo ma wiedzę, albo nie posiada wiedzy. Zawsze mnie to bawiło. Tylko produkty mleczne mocno przetworzone, na przykład biały ser. Ale to nie wiem, czy to się tyczy, że to są właśnie te szkodliwe, czy nie. Ten LDL, HDL i DHL. Takie rzeczy. No dobra, jak ktoś ma ochotę jeszcze zadzwonić, to mogę jeszcze tu parę minutek. Tak do, sorry, ale dłużej niż do trzeciej nie będę siedział. Zresztą powoli też się, widzę, ludzie wykruszają. Tematy się kończą. Jak mówiłem, nie jestem jakoś super ani przygotowany, ani nic. Bardzo luźna i niezobowiązująca audycja. Ale lepsze to niż nic. Jak nie ma Kloda, to niech krawiec coś zapoda. Przynajmniej. I pogadaliśmy sobie trochę o spiskach, o różnych rzeczach z tym związanych, o szalonych teoriach. Trochę mi zabrakło właśnie, żeby ktoś zadzwonił i powiedział o tych teoriach spiskowych, które jego zdaniem są bardzo wiarygodne. I to by mogła być ciekawa bardzo rozmowa. I teraz się obawiam, że za chwilę otrzymam niespodziewany telefon i usłyszę: no witam cię, Krawcze. No myślę, że taką teorią, która się sprawdziła, to było właśnie nadejście Zbawiciela 44. I było przepowiedziane i się stało, widzisz. Jest udowodnione, jest Zbawiciel. Tak by mogło być. No i... Albo, no, trochę mi zabrakło takich właśnie teorii, które są waszym zdaniem wiarygodne. To co, to wszystkie są takie niewiarygodne? Że nikt nic nie powiedział, że to mi się klei, to coś w tym jest, coś jest na rzeczy. Panie, bo to te kosmity i inne Mansony to z nas tak tą energię wysysają, panie Fertku. No. Co tu jeszcze można by... Nie, no już mam pustkę w głowie, trochę późno. Nie będę teraz przez jeszcze 2 godziny tu z oczami zamykającymi się na zapałkach wam tu plutł. Lepiej powiedzieć o 2 słowa za mało niż o 2 słowa za dużo i trzeba wiedzieć, kiedy powiedzieć stop i przestać gadać. Nie jak ci, co by tylko gadali i gadali i dziób im się nie zamyka, prawda? No. To więc niech poleci sobie jeszcze muzyka. Może ktoś w tym czasie wpadnie na jakiś pomysł, żeby jeszcze rzucić na szybko jakiś temat. Ale tak już na szybko może właśnie.
graj spiskowy cyganie.

0: wszyscy won.
1: Właśnie, właśnie. Zdradzę wam prawdę, bo już nie mogę ukrywać więcej. Zostałem właśnie nasłany, od początku jestem tutaj agentem, który ma zniszczyć wszystkie radia. Zauważcie, że ciągle z kimś się tu kłócę, ktoś się obraża, bo ja tak niszczę wszystko. I podkopuję, i wprowadzam chaos. Niby taki tutaj, tiu, a tak naprawdę knuję cały czas. No, no już znacie prawdę. Może jeszcze w jakimś innym radio będzie trwała audycja nocna dzisiaj. Jakaś teoria twarogu może, czy coś. Może się jeszcze załapię. Tak, wężowe nasienie, złe nasienie, bad seed. W ogóle. Czarna owca, wilk i wilk w owczej skórze. Wilk w skórze czarnej owcy w ogóle, coś najgorszego. Z językiem wężowym. Wilk w skórze czarnej owcy, będący naprawdę ukrytym reptilianinem opłaconym przez rząd. No. Może byłem w poprzednim wcieleniu jakimś reptolem wstrętnym. I się aktywuje. No, ci różni tam specjaliści od poprzednich wcieleń, od aury, jakąś taką wróżkę ostatnio słuchałem, no to mówiła, że... Czy to mówił pan Owsianko? Tadeusz, Tadzio, że właśnie to, co tu robimy, to wiecie, no jest konsekwencja naszych poprzednich wcieleń, no i lekcji, które nie przerobiliśmy, kochani. Też takie znamienne jest to, że bardzo dużo tych, którzy tak nas pouczają o moralności, o empatii, o dobrym sercu, to często mają bardzo dużo za uszami. Okazuje się, że jakieś, że rodzinę zostawiali dla jakichś kochanek, że ciągle kogoś tam besztają o coś, a tacy niby tacy moralni, tacy świetliści, kryształowi, ich aura złota, złoto-srebrna, a potem się okazuje, że tam walą po rogach żonę, coś tu dla młodszej, więc to tak różnie bywa. No i sprzedają dziwne rzeczy też. No ale to zostawmy, niech sobie każdy robi. Czy ja muszę oceniać ciągle kogoś, co wy nie potraficie sami ocenić? Niech każdy oceni sobie sam w własnym zakresie. Keszystów, ziembistów, fanów Janusza Zagórskiego. To też mówiłem, nie do końca mi się podoba to, że się tak legitymizuje i ciągle i zaprasza jako super gości ludzi, którzy twierdzą, że są naświetlani promieniami z kosmosu. Robi się krzywdę czasami tym ludziom, bo się ich utwierdza w tym, że jak mnie już Zagórski zaprosił, no to ja już jestem pewien, że mam rację. A już chciałem iść do psychologa się po porady, ale nie, zaprosił mnie Janusz Zagórski. To okazało się, że są jeszcze inni, co tak myślą. I to taka telewizja, to ja już teraz jestem pewien, że mam rację. Naświetlają mnie promieniami. Sukinsyny. A może ja mam właśnie problemy z cerą, bo mnie naświetlają promieniami? Krawiec, bierz pod uwagę, że w mediach działają rozmaici dezinformatorzy. No to taka teoria też spiskowa trochę. Ale no, już było wcześniej powiedziane, była wymieniona jedna teoria, która okazała się prawdą, że która okazała się praktyką spiskową, że CIA organizowało artykuły w Timesie, w Washington Post i w innych znanych pism, w gazetach propagandowe, kłamliwe, które miały coś udowodnić, no to czemu nie miałoby w sumie być dezinformatorów tutaj w kręgach różnych, tylko w sumie po co by mieli tutaj dezinformować? W jakim celu i na czyją stronę i co? Może żeby ośmieszyć po prostu całą jakąś właśnie grupę, której widzą, że coś jest, co na przykład zagraża bardzo mocno zarobką faktycznie dużych koncernów farmaceutycznych, no to wtedy się tam przyczepiamy i faktycznie robimy z nich oszołomów, że coś tam, no... Może, no to akurat nie byłoby jakieś bardzo dziwne. W ogóle też miałem taką teorię teraz spiskową, że no ta sprawa z tym napojem energetycznym Tiger. 1 sierpnia, tak, rocznica powstania. No i mamy tutaj taką nieszczęsną tą reklamę z tym palcem środkowym wyprostowanym, z wstążeczką. I napis, że nieważne to, co było, ważne to, co jest. No i zastanowiłem się, że być może mógłby działać taki grafik ninja. Ja może zostanę takim grafikiem, no wiecie, taki grafik sabotażysta. On se pracuje w jakiejś agencji, dogaduje się z producentami wszystkich innych napojów energetycznych, żeby dowalić temu największemu, czyli temu Tigerowi. W ogóle byłem w Orlenie sprawdzić, czy faktycznie nie ma tam Tigera. No i nie ma Tigera. W ogóle nigdzie nie widzę teraz Tigera. W Biedronce nie ma, w Lidlu nie ma. Nie, no w Lidlu może jest, bo tam w sumie nie sprawdzałem, ale na stacji nie ma. No i... Nie, ja właśnie mówię, że dla mnie dezinformator to nie jest żadna fikcja ani nic. Mówię właśnie w drugą stronę, że całkiem jest prawdopodobne, że są ci dezinformatorzy. Dezinformatorzy w różnych kręgach, jak i szkodnicy. No, ta reklama okazała się bardzo nieszczęśliwa dla firmy Masmex, tak, chyba dobrze zapamiętałem nazwę, czyli producenta tego napoju energetycznego. No, bo wszyscy się nagle rzucili na nich, że to jest drwienie sobie i brak szacunku dla powstańców i tak dalej. No, w gruncie rzeczy sporo młodych osób tak myśli, że już dość tej martyrologii, dość już tego gadania o tych miesięcznicach, powstaniach, klęskach, ważne to, co jest, nie? Wielu tak myśli, ale to jest bardzo kontrowersyjne i niepopularne. Tak samo jak, nie wiem, jak różne zarzuty wobec Jana Pawła II. Niby są takie osoby, które to mówią, na przykład ja, ale jak coś takiego powiesz, to jesteś skreślony. No, tak samo coś powiesz o Żydach, to nieważne, co powiesz, jak powiesz w ogóle w jednym zdaniu powiesz 3 razy Żyd, to już jesteś w ogóle podejrzany o antysemityzm. No i są, i tutaj tak trochę też taka sytuacja. No i oni zaczęli przepraszać, że to agencja, że to oni nie wiedzieli, że to już zwolnieni są, że już w ogóle w ryja dostali, że kopa w dupę, że już się nigdzie pracy nie znajdą, że... No i Tiger wpłacił nawet 500 tysięcy, pół bańki na jakąś fundację wspomagającą powstańców. Ale no to już nie, czarna czacza nie wybacza. Też takie trochę niefajne, że ci, którzy się uważają za chrześcijan, których religia się opiera ponoć na wybaczaniu, tacy zajadli są, nie? I już w ogóle ci nosa odgryzą, rozwalą cegłą głowę i skażą cię na piekło, na potępienie, a to w sumie polska firma. I co? I teraz oni tacy i patrioci tacy, a zniszczą tą polską firmę i będziemy pili Red Bulla i Monstery, tak? A nasz polski Tiger, polski Tygrys, nasz wspaniały, niech zdycha, bo śmiał się śmiać i błąd popełnił. Poza tym faktycznie to jest niekoniecznie tak bardzo ich wina, bo faktycznie agencja zrobiła głupi ruch, mogli tego nie skonsultować i tak się zastanawiałem właśnie, czy może tam być grafik opłacony. Ja zostanę takim grafikiem. Nazywam się Krawiec Hayabuto. Jestem grafikiem ninja. Jak chcesz zniszczyć konkurencję, to pracuję dla dużych agencji. Mogę zrobić na przykład reklamę. O, mógłbym na przykład zrobić podobny obrazek, pracując w agencji, która obsługuje jakiegoś dużego producenta fajek, papierosów, i zrobić na przykład taki obrazek: Jan Paweł II palił dobre szlugi. I śmieszny taki ten Jan Paweł II, jak te okularki takie robi, hi-hi. No to i wrzucić szybko na Facebooka, nie pytać się nikogo, no i co, zwolnią mnie potem z pracy, a producent tych fajek dostanie tak po dupie, że nagle wszyscy zaczną już w ogóle, żeby mu dokopać, kupować inne, tylko dla zasady, a ja tam zmyknę umknę, chichocząc ochryple, jak w Muppet Show. I pieniążki ten, i wezmę 100 tysięcy za taki numer. Grafik ninja, to mi się podoba. Ja będę takim właśnie skrytografikiem, skrytoreklamiarzem takim, reklamiarz-sabotażysta taki. Będę zmieniał ciągle agencję. Ale potem mogą listy gończe wysłać. Nie zatrudniać tego grafika, krawca. To szkodnik, on jest opłacony i robi krecią robotę i sabotuje projekty. I no. To jest dobry, ale to jest dobry pomysł. I, ale się dorobię i co mnie to, że tam będą mnie ścigać, czy nie zatrudnią. No, spokojnie się wkręcę do dużych agencji, do sieciówek jakichś. No, także słuchajcie, biorę łapówy. Jak słucha mnie producent jakiejś tam znanej czekolady, napojów jakichś, to ja zrobię właśnie taką robotę. Wymyślę kontrowersyjną, obrazoburczą reklamę na przykład, po której dostanie po dupie ten, co go zareklamuje i już. No. Dobra, ostatnie minuty, żeby zadzwonić. Jak nie, to sobie idę. No, dzisiaj sporo w ogóle. Dzisiaj ktoś zauważył tutaj, że było w ogóle 8 godzin audycji na żywo dzisiaj, jeszcze przed tymi luźnymi gadkami chaosu. To teraz jeszcze 3 godziny. 11 godzin. Które radio wam tyle da kontentu, żebyście byli ukontentowani tym kontentem? No, także jak chcecie, żebyśmy byli ukontentowani też, to wiecie, tam jest taki dział Wspieraj. I tam można tutaj na radyjko dla nas tutaj wysłać jakąś kasiorkę w ramach uznania. Jednocześnie chciałbym tu z tego miejsca oficjalnie podziękować wszystkim tutaj sponsorom kochanym. I pamiętajcie, nic nie będzie zapomniane. Będziecie na wieki tutaj naszymi dobrodziejami i będziecie mogli się za 20 lat, już takie dziadki tam niektórzy za 30, no, czy za 40 nawet, chwalić potem wnukom, to ja to wspomagałem. No, i to słynne radio, to ja to prawie, że założyłem, ja ich finansowałem, haha. No. Więc taka korzyść i zadowolenie też, bo stajecie się nagle tutaj mecenasami, lordami, dobrodziejami i w ogóle macie kupę tytułów i 5 gwiazdek zamiast jednej. No i Bronson zasnął i się obudził. Nie przejmuj się, ja często zasypiam sobie na Teorii Chaosu. Bardzo mnie usypia czasami ta audycja. Nie będę pobijał rekordu Claude'a, absolutnie. Ja się chcę wyspać chociaż trochę. No. Także tak. No, tak więc, no i co, stajecie się w ogóle lordami i maharadżami tutaj, a nie takim zwykłym, szarym słuchaczem, który sobie tylko słucha, nic nie zasponsoruje, taki bidok, no to w ogóle, a nagle wchodzicie jak lord do radia. Możecie powiedzieć, ja płacę, ja wymagam. No. Co to dzisiaj dajecie, bo nie wiem, czy będę jako sponsor, czy będę zadowolony, panie. No, wdechy ważni możecie być, to jest ta korzyść. Także zachęcam. I myślę, że nowe rzeczy będą się pojawiały. W ogóle dużo u nas się audycji pojawia, ciągle coś nowego na głównej, nie? Nie ma tak jak gdzie indziej, że wchodzicie, dzisiaj to samo, jutro to samo, trzeciego dnia znowu nic nie ma, się nowego nie pojawiło. A u nas ciągle przybywa nowe audycje. Jeszcze mam w kolejce 3 teraz do wrzucenia. Właściwie 4 łącznie z tą. Luźne gadki tutaj apokaliptyczne, o Gretkowskiej i feministkach, o niewolnictwie dzisiejsza audycja. A jak ktoś bardzo chce już sobie teraz posłuchać, to jak przewinie sobie czata trochę w górę, to znajdzie te linki. Bo już tam są wrzucone na serwer, tylko trzeba podlinkować na stronie głównej. Także dużo fajnych rzeczy. Niebawem, jakoś jutro we wczesnych godzinach postaram się wrzucić te 4 audycje, aż nowe. No, tak więc docencie i czerpcie z tego wszyscy. To jest bowiem radio nasze, które nie da sobie dmuchać w kaszę. No. Także żegnam się już z wami. Dzięki, że byliście. I nie wiem, czy dzisiaj coś będzie. No wypadałoby, żeby w sobotę też coś nadawać, nie? No zobaczymy, zobaczymy. Może tak, może nie. Jeden rabin powie tak, drugi nie. A ja już sobie... No, no i na to czekałem. No napisał w końcu C. Bronson, że bardzo fajna była. No to w końcu się doczekałem. No na to czekałem, żeby się pożegnać, bo... Też się pół godziny żegnam, jak kobieta. Kobiety się tak zawsze żegnają, nie?
0: No to cześć, kochana, no cześć, pa, pa, pa, trzymaj się, cześć, cześć, no, no, no, narka, narka, no, do usłyszenia, pa, pa, cześć, cześć, no, no, bywaj, bywaj, no, słyszymy się jutro, dobra, no, pa, pa, cześć, cześć, całuski, pa, pa, cześć, pa, no, no, trzymaj się, cześć. Aha, jeszcze chciałam,
1: no, i tak. Dobra, a ja jestem facet, mężczyzna i się żegnam po męsku.
2: Nada.
3: Wszyscy won.

0: Dobry wieczór wszystkim, 21.30, niedziela, Błażej i Zmora, z tej strony. Halo, Błażeju.
1: Chyba puściłeś, ale dobra, nieważne, bo słyszałem dżingla. Tak, dzisiaj bardzo... Zmora.
0: No.
1: Słyszył cię podkład technikalny. Dobra. Błażej z tej strony, który przepędził bardzo szybko z nadmorza. No tak.
0: Tak.
2: Ktoś chyba się dobija do nas, co? Bo był tam dźwięk tam.
1: Także dzisiaj gość specjalny. Przepędziłem specjalnie dlatego z nadmorza bardzo, bardzo.

0: bardzo szybko i dostałem dwa błyski i właśnie dlatego u nas długo zapowiadany pan Emil Rau ze Stowarzyszenia Prawo na Drodze. Emil Rau, prezes Stowarzyszenia Prawo na Drodze.
1: Prezes, Boże. Prezesem jest Artur Mysglewski.
0: A to, to źle doczytałem.
1: Jestem członek, tak jak no, ten jeden z partii, nie?
0: Ale na pewno wszystko się to od pana zaczęło, bo już bardzo, bardzo dawno oglądałem te filmy bardzo zaciekawieniem, jak pan zaczynał walczyć z tą plagą fotoradarów gminnych, na które się też wielokrotnie w życiu naciąłem. No teraz to trochę się zmieniło bardzo w Polsce, ale jeszcze jak mieszkałem w Polsce, bo już nie ma jakieś lat 10.
2: Błażej.
0: Tak.
2: Bez prywaty. Mieliśmy wyjaśnić w 10 minut, dlaczego audycja jest przeniesiona.
0: Chciałem taką tradycyjną audycję, ale dzisiaj pan Emil jest, powiedzmy, w pięknych okolicznościach przyrody. Się trochę nie dogadaliśmy i dzisiaj bardzo krótko, powiedzmy, taki wstępniaczek.
1: Starterek.
0: Starterek. Taki miły aperitif na życzenia. Pan Emil w ogóle jest bardzo osobą treściwą. Odpowiada zawsze bardzo treściwie. Także zmora. Będziemy zapowiadać na środę, tak się umówiliśmy.
1: Na środę się umówmy tak, że będziemy mieć po prostu, ja już się zaklepię, że będę miał zdecydowanie więcej czasu, nie będę nad jeziorem, nie będą mnie na pieprzeczką, ale za przeproszeniem, i nie będzie moich znajomych, którzy robią tam kiełbasy i słyszę, jak ona szczela, to jest rewelacja, i przy okazji będziecie słyszeć jakieś tutaj różne ptaszki i tym podobne. Ale wrócę do samego początku, pochwaliłeś się, że dostałeś dwa zdjęcia, dwa błyski widziałeś.
0: Widziałeś
1: dwa błyski, to już jest coś ciekawego, bo zasady za dnia w Polsce nie ma prewencji, nie ma BRD pod względem fotoradarów, dlatego fotoradary mają wyłączone aparaty po to, żebyś nie wiedział o tym, że dostałeś zdjęcie. To nie są Niemcy, Austrii i tym podobne. Skoro zobaczyłeś te błyski, to jedna rzecz, którą najważniejszą należy zrobić, to bez względu, pod żadnym pozorem nie odbierać listu od GITD, czyli zielona koperta. Oni nie chcą tobie dać czekolady, tylko chcą dla siebie kasy, a niestety mają bardzo mało urządzeń, które spełniają kryterium wiarygodności i legalności, więc najlepiej nie odbierać listu. I nie działa ten system podwójnego awizowania, który jest zastrzeżony tylko dla wyroków, nakazów, postępowań, jakichś decyzji administracyjnych. Oni wysyłają zapytanie na tej zasadzie, jak pani Krysia wysyła do pani Geni, czy właśnie na zakupach. Problem pojawia się wtedy, kiedy taki list zostanie odebrany, więc takich listów należy nie odbierać i tyle. Także już wiesz, jak przyjdzie list, wszystkich domów przeszkolić, nie? Odbieramy tych listów.
0: Chyba mi się z jednym udało, bo dostałem list polecony z Francji i właściwie to tylko to mogło być, nic innego. Nie odebrałem dwa razy i już się więcej nie odezwali przez 3 lata.
1: To ci od razu skwituję, jeżeli wpadłeś na fotoradar we Francji, to znaczy, że przekroczyłeś prędkość, to znaczy, że jechałeś z prędkością większą niż dozwolona administracyjnie. Fotoradary, wszelkie urządzenia do pomiarów prędkości z wyłączeniem Polski, Ukrainy, Białorusi i Rosji, to jest po prostu jedna wielka ściema, znaczy te Polska, Białoruś, Ukraina i Rosja, to jest jedna wielka ściema, Litwa, Estonia, nie wiem, Niemcy, Austria, Szwecja, Finlandia, Norwegia, to są precyzyjne urządzenia, które są prawidłowo ustawione i z tych urządzeń są zawsze odjęte błędy pomiarowe i tym podobne rzeczy, także jeżeli wpadłeś we Francji, to powinieneś zapłacić francuską dolę, która jest niestety słona dla nas, a dla Francuza to jest poniżej kosztów, bo i tak przeliczając euro na jego wypłaty, to są michałki.
0: To chyba najmniejsze mandaty to tutaj w Niemczech mamy. To właśnie ja jestem zwolennikiem systemu fińskiego, gdzie to jest procent, to przynajmniej odstrasza.
1: No tak, no bo potem się wszyscy podniecają, że jakiś tam książę zapłacił 200 tysięcy w przeliczeniu na ten, no dobrze, ja też bym zapłacił, ja z chęcią zapłacę mandat za 200 tysięcy, bo będę zarabiał 200 milionów, no i to ma sens. Tylko się okazało, że Morawiecki zarabia 700 zł i mandatu nawet nie może dostać w wysokości 300 zł, nie?
0: No, chociaż to też tak dziwnie, bo prezesi czasem giełdowi w ogóle nic nie zarabiają, wtedy by dostawali zero. No też tak powiem.
1: Jeszcze dopłaci, jak już wpadł na fotoradar, to trzeba dopłacić, bo wyszło, że on nie ma pieniędzy. Przecież jeździ tylko na tylnym fotelu i nie ma kasy.
0: No właśnie. No ale wracając, bo to krótki wstępniaczek jest tylko... właśnie, od czasów jak się wyprowadzałem z Polski, to był rok 2013. Słynny Biały Bór na przykład. To był Biały Bór, to była jakaś taka legenda, bo ja w Bydgoszczy jestem, jak się jeździło nad morze.
1: Biały Bór, nie, Biały Bór korzysta z dwóch...
3: Z Bujecki dróg, Bór.
1: Z tego co pamiętam, to jest 20 i 22, już jest to małą mieścinę, naprawdę był gigantyczny ruch. Wtedy komendantem był Waldemar Lada, pierwszy z komendantów takich typowo fotoradarowych, i tam jest, i mimo tego, mimo wszelkich zarzutów do zbójeckich borów i tym podobnych, tam zawsze było wszystko ustawione. To były jedyne fotoradary, 3 czy 4 ustawione przy drodze, do których się nie można było przywalić. Zawsze było ustawione wszystko zgodnie z instrukcją obsługi, bez względu na to, czy stałem, czy nie stałem. Zawsze wszystko było perfekcyjnie. Była robiona dokumentacja fotograficzna na początku i na końcu dnia i w trakcie dnia. Jeżeli ktoś wpadł w Białym Borze, to znaczy, że tak w trybie francuskim. Czego na przykład nie można było nigdy powiedzieć o Nowym Miasteczku, Kargowej, czekajcie, jaki jeszcze? Zgierz? Zgierz miał fotoradar. Co to była za miejscowość za Zgierzem? Tutaj jest ten. Brzeźnica, Brzeziny? Brzeziny, Tomaszów, Lublin, Wrocław. Tam absolutnie. Partyzantka w najgorszym wydaniu, nastawione tylko i wyłącznie na złodziejstwo, bandytyzm, bo fotoradar jako urządzenie nie jest zły, bo ma dyscyplinować tych wszystkich, za przeproszeniem, walniętych kierujących, ale nieprawidłowy fotoradar w rękach kogoś, kto tylko wyszedł po to, żeby zarobić hajs, no to jest po prostu tragedia i temu należałoby się sprzeciwiać i temu się sprzeciwiać. Dzięki temu w 2016 roku ten bandyty został ukrócony, część przejęło GITD, ale GITD niestety stosuje, czyli Generalna Inspekcja Transportu Drogowego, jako podgrupa, która się zajmuje fotoradarami, czyli CANAR, czyli Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Dokładnie tak to brzmi, ale oni przejęli wszystkie najgorsze cechy straży miejskich, czyli na przykład wykorzystywanie fotorapida CM, który od 2010 roku jest nielegalny, dlatego że były zmiany konstrukcyjne, zmiany w oprogramowaniu, w konstrukcji, dołożono Wi-Fi, płytę główną zmieniono, dysk zmieniono, to jest całkowicie inny radar, a do każdej zmiany jest wymagane zatwierdzenie typu. Oni nie mają zatwierdzenia typu, dlatego w pełni świadomie wielokrotnie powtarzałem, że to jest po prostu zwykłe okradanie społeczeństwa i żadna taka moja definicja nie spotkała się z żadnym atakiem ze strony Canardu czy GITD, bo po prostu mówię prawdę. Wykorzystywanie fotorapida CM na dzień dzisiejszy to jest po prostu bandytyzm bez skali i te samochody z fotoradarami wbudowanymi AD9C, czyli to są Peugeoty, takie żółte Peugeoty partnery, albo Fordy Modeo, albo Fordy Focusy, to jest to samo. To jest bezgraniczny bandytyzm, oszustwo, okradanie ludzi, to jest plucie za jednym razem i robienie wielkiej kupy na każdego, który odebrał ten list i zapłacił chociażby jedną złotówkę.
0: A jeszcze zdarza się w Polsce, że policja jeździ za danym delikwentem i zbiera tam maksymalnie dużo wykroczeń, jakie popełni, i dopiero go zatrzymają.
1: Dawno była akcja z Gorzowa, że jechali za gościem 15 kilometrów. To dalej jesteśmy w tym trudnym systemie, że u nas policjant swój sukces ma liczony ilością mandatów, ilością zatrzymanych praw jazdy, więc on wychodzi na drogę wyrabiać target. A jeżeli jest jakiś policjant, który mówi, że jest inaczej, to po prostu niech mi to udowodni, niech mnie zaprosi na odprawę ze swoim przełożonym i niech wyjedzie ze mną na drogę, ja mogę jechać za nim albo z nim, to wtedy będziemy dyskutować. Dzisiaj w Polsce jest najważniejszy target. To jest coś, czego znowu nie ma w pozostałych krajach. Targety są w Polsce, Polska, Ukraina, Białoruś i Rosja, tylko tu są istotne.
0: Czyli jesteśmy gdzieś tam w tym takim pięknym gronie.
1: Tak.
0: Nawet nie Europa Środkowa, tylko bardziej wschodnia.
1: Tak, to jest ten wschód z najgorszym tutaj, nie wiem, wstępem i kierunkiem na cokolwiek. No, tego się nic nie zmieni i tego nic nie zmieni, tego na pewno nie zmieni ta sytuacja, że osoby zarządzające, począwszy od komendanta głównego policji, przez wszystkie osoby, to są osoby, które wykształciły się właśnie na wyrabianiu targetów, ganianiu, nie wiem, nastolatków, spisywaniu jakichś rzeczy. Tam nikomu nie zależy na tym, żeby poprawić BRD, na tym, żeby było lepiej. Tam ma grać statystyka, ma być sukces, mają być zabierane prawa jazdy, bo teraz sobie sukces swój liczą ilością zabranych praw jazdy.
0: Właśnie, tu jest pytanie z czatu, ale to tylko jedno, no bo ograniczony czas dzisiaj. Odcinkowy pomiar prędkości, bo dzisiaj miałem też z tym do czynienia i to na takich dosyć dłuższych odcinkach. Holendrzy to bardzo uwielbiają, tego jest naprawdę dużo tutaj w Holandii. W Polsce to chyba pierwszy czy drugi dopiero się pojawił, tak?
1: Nie, w Polsce już mamy 27 miejsc. O,
2: tego jest pełno, już pojawiają się na drogach ekspresowych.
1: Pomiarowych, są na drogach ekspresowych, ba, jest nawet na jedynce, czyli tam przy autostradzie. Znowu problem jest z legalizowaniem tego, albo koło Zielonej Góry jest odcinek ustawiony, na którym nie ma nic, to są po prostu jajca, tam jest chyba ten odcinek ma chyba ze 3 albo 4 kilometry, już nie pamiętam. Nawet nie ma przystanku, autobusu, szkoły, przedszkola, nie ma nic. Czasami latem stoją prostytutki. Więc jeżeli ktoś wybudował koło Zielonej Góry między Sulechowem a Kargową odcinkowy tylko po to, żeby bronić latem dwie prostytutki, no to po prostu czapka z głowy.
0: Może ma empatię, że to są znajome kogoś. Ale żeby nie było tak różowo, bo mówi pan o tym, że no Niemcy to inna liga. Aczkolwiek nie wiem, czy słyszał pan o słynnym fotoradarze w Bielefeld.
1: Tak, tylko że Niemiec potrafi się przyznać. Oni jeżeli ustalili, że fotoradar działał nieprawidłowo i coś było nie tak, to Niemiec się do tego przyznaje i teraz jest gro ludzi będzie dostawało zwrotnie kasę od urzędników, od tych wystawców, tych fotoradarów, ale to, tam to jest normalne. U nas w Polsce by nawet nie było procedury, bo jeżeli ktoś zapłaci za zdjęcie z fotoradaru, czyli się przyzna, czyli podpisze mandat, nie ma w ogóle procedury takiej, żeby temu człowiekowi, temu obywatelowi zwrócić pieniądze. My jesteśmy w ogóle, to jest inna liga, inne podejście do przepisów.
2: To ja jestem przykładem właśnie takiej osoby poszkodowanej, kiedy nie przyjmując mandatu za fotoradar, który de facto dostał nowy właściciel samochodu, ponieważ sprzedaż zgłosiłem kolejnego dnia. Zwyczajnie po jakim czasie skarbówka weszła na konto i zabrała mi te pieniądze. Nie było w ogóle możliwości odwołania się i wyjaśnienia sytuacji.
1: Znaczy, wiesz, żeby się
2: na policji powoływali się na brak artykułów, które pozwalałyby im na udzielenie mi takich informacji.
1: To znaczy nie, no generalnie skarbówka bardzo późno się pojawia. Najpierw po prostu musi być na przykład jakieś typu wykroczenie. Potem za tym wykroczeniem musi być ustalony kierowca, czyli
2: braku ustalenia kierowcy z fotoradaru płaci właściciel auta.
1: Tak, tylko że organ musi udowodnić to, że próbował, że na przykład, że ja osobiście odebrałem ten list i oni wtedy próbują z artykułu 96.3 dogonić takiego człowieka.
2: No tak, przesłali mi, odebrałem ten list, zgadza się.
1: Wtedy się musi odbyć tak czy siak rozprawa, czyli musi się co najmniej zostać sporządzony wniosek do sądu o ukaranie. Musi się minimum odbyć sprawa z wyrokiem nakazowym. Musi wyjść taka informacja do człowieka, więc jeżeli nie dostajesz na przykład listu z sądu, no to wtedy jak najbardziej miałeś prawo wnioskowanie o przywrócenie terminu. Dopiero po tym, po uprawomocnieniu się tej decyzji, dopiero wtedy powstaje zarządzenie i wtedy dopiero może się pojawić komornik. Czyli droga do komornika jest cholernie druga.
2: Znaczy, tu nie było komornika. Być może nawet byłem wprowadzony w błąd umyślnie przez skarbówkę, która odsyłała mnie do policji. Na policji kazali mi pisać dziesiątki podań, na które były odpowiedzi negatywne, zasłanianie się jakimiś ochronami praw osobowych, brakiem jakichś konkretnych paragrafów pozwalających na udzielenie informacji, a w efekcie po prostu zabrali mi pieniądze, skarbówka z konta i tak to się skończyło.
1: Wspólny mianownik: Polska, Ukraina, Białoruś, Rosja. Tyle się tylko mogę
0: No nie, jeszcze są Chiny. W Chinach to nawet lepiej działa, bo tam skanują twarz i to od razu tam ściągają z konta. To nie jest tam, nie ma żadnej rozmowy. Tam
1: spokojnie jesteśmy na samej drodze, już mamy tachografy cyfrowe w ciężarówkach. To według mnie potrzeba max 10 lat, żeby wsiadając do samochodu, że samochód będziecie weryfikował, czekajcie, bo mi tu lampka gaśnie, że samochód cię sam zweryfikuje, czy ty masz odpowiednie uprawnienia, czy masz kasę na koncie. Jak przekroczysz, to nie będzie stał policjant, tylko sam samochód ci wyśle że zdmuchnął ci 500 zł i będzie to jest nieuniknione, no od przyszłego roku już teraz Volvo robi kagańce na 180, Toyota to samo zrobiła już kagańce na 180, od przyszłego roku wejdą czarne skrzynki do samochodów nowo rejestrowanych, od 1 stycznia takie samochody jak Fiat Doblo będą miały już tachografy cyfrowe, także no, ta pętla się zaciska i aktualna tam, ewentualne tam skutki pandemii tylko w tym pomagają.
2: No, plusy z tego są takie, że pozbędziemy się niepotrzebnego organu policyjnego w drogówce.
1: Taki automat nadzorowy będzie trochę tak jak ze zdjęciem z fotoradaru z Holandii. Tam kasa idzie na właściciela, niech się chyba że właściciel ma kwitę, że samochód wypożyczył, wynajął, wykonał jakąś gdzieś tam czynność, nie?
0: O, to muszę powiedzieć, w Holandii udało mi się jeden mandat anulować. Już nie pamiętam, co to było, co ja dyskutowałem z tym, ale rozmowa była przez Facebooka. Można w Holandii skontaktować się z urzędem rządowym przez Facebooka i pan napisał, że tak, zostało anulowane, przepraszamy. I w taki sposób można. Nie wiem, to dziwna forma komunikacji, ale w Holandii to działa.
1: Nie ma presji na wykonanie targetu i tym podobne. No, to cały czas ja każdą tą naszą rozmowę o Polsce, o przepisach zawsze doprowadzę do tego, że po prostu ci policjanci, te osoby, które dzisiaj odpowiadają za wygląd tego wszystkiego, to te osoby to jest właśnie ta stara szkoła. Ich należałoby wysłać na emeryturę, wsadzić nowych i może by się coś zmieniło.
2: Ale odpowiadają to trochę nadużycie słowa, ponieważ oni za nic nie odpowiadają. Wystawiają sobie kwitki i skierowania do sądów. Nawet w sytuacjach, kiedy są z góry skazani na porażkę, ponieważ i tak podatnik zapłaci.
1: Mhm. Dobra, kochani, bo mnie tu gonią do środy, tak? Umawiamy się na środę, wtedy będziemy jechali tą listę z pytaniami, dobra?
2: Okej, okay, czyli środa, godzina 21:30.
1: Okej, okay, dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
2: No, cześć.
1: Ja.
2: Dobra, Błażej, czy masz jakiś temat zastępczy?
0: Nie no, kończymy, tak? Rozumiem.
2: No, nie wiem.
0: Skończysz, bo ja byłem na sekundę, bo tu dziecko się włamało. Mhm. Także z panem Emilem skończyliśmy, tak, dzisiaj?
2: Z Emilem, tak. No, nie dogadałeś się co do tego.
0: Ja się dogadałem, tylko chyba się nie zrozumieliśmy.
2: No, skoro się nie zrozumieliście, to znaczy nie dogadaliście się.
0: Nie, inaczej. Chyba nie przeczytał, bo pytał się, ile trwa wejście. Napisałem, że tak godzina, dwie i no. Chyba to nie była godzina, dwie. Właśnie dziecko mi tu przyszło. Czy temat zastępczy, ale nie, porozmawiamy sobie o drogach. Porozmawiamy sobie o drogach. Ja dzisiaj przyjechałem. Przyjechałem. Było słychać?
2: Jak najbardziej.
0: No to właśnie małe dziecko zostało ten...
2: Skarcone.
0: Skarcone, zmandatowane. No, ale myślę, że w środę będzie zapowiada się bardzo ciekawa audycja o drogach w Polsce, bezpieczeństwie i tak dalej.
2: Prawdopodobnie się powtórzymy z dzisiejszymi pytaniami.
0: Bo ja chciałem, wiesz, to bardziej właśnie nie iść w to, jak te fotoradary były kiedyś, tylko w to właśnie, jak się zmieniają drogi i prawo na drodze i te lasy znaków i bezpieczeństwo i tak dalej, prewencja, raczej w tym kierunku. No i ogólnie o kontaktach z władzą. Nie? Jesteś?
2: Tak.
0: Także myślę, że w środę pociągniemy to trochę dłużej.
2: Nie, no tak, ja mam 19 pytań do gościa. Nie wiem, czy ty coś przygotowałeś. Czy będziesz leciał na spontanie?
0: Nie, ja przygotowałem. No dzisiaj to było troszeczkę...
2: Plus tego czat. No, jak mieliśmy 15 minut przygotowawcze przed audycją i ustaliłem z nim, że to jednak ma trwać półtorej godziny, no to był trochę zdziwiony. Myślał, że to raczej się zamknie w 5-10 minutach. No i twierdził, że jednak się z nim nie dogadałeś.
0: Ja mam dowody. Mam dowody, mam maila.
2: Dowody to się skacze.
0: Tak, gdzie jest odpowiedź? Tak, nie. No, żeby było legalnie. Ale nie, myślę, że pan Emil jest bardzo osobą, bardzo otwartą i taką rozmowną. I myślę, że w środę będzie bardzo ciekawa rozmowa. On wiele przeżył i przeszedł starć z naszymi urzędami, policją i tak dalej. I można powiedzieć, że dzięki niemu dużo się zmieniło, bo jednak to trochę i jego działania prawne i w sądach i tak dalej doprowadziły do rozwiązania nawet niektórych straży gminnych. To chyba w Przemkownie było referendum. Nie, czy w Przemkowie to rozwiązano z powodu braku budżetowych, a gdzieś indziej było znowu referendum. No,
2: tak, ale zostało rozwiązane w wyniku dziury budżetowej, ale ta dziura budżetowa powstała pierwotnie ze względu zamknięcia fotoradarów.
0: Właśnie.
2: Kasacji fotoradar.
0: Tak, i to, o czym pan Emil w ogóle mówił, bardzo ciekawa sprawa. W Polsce w budżecie państwowym była pozycja dochodów z radarów. I planowanie na przyszłość, nie no, wiesz, planowanie wydatków na, nie wiem, na pensje nauczycieli z pieniędzy, które ty zapłacisz przekraczając prędkość, to znaczy zakładanie, że obywatel jest zły i będzie popełniał przestępstwa i dzięki temu zapłacimy nauczycielom, to...
2: Samo zakładanie może nie jest niczym złym samo w sobie, gorsze jest egzekwowanie i dążenie do tego celu, aby to wyciągnąć każdym kosztem.
0: Nie no, jak założyłeś, to musisz dążyć do tego, no bo jednak gdzieś, no musisz zapłacić jakoś tym nauczycielom. A jeśli masz im zapłacić z mandatów, no to musisz te mandaty wystawić, tak? Gdyby to był gdyby to była pozycja bonusowa szacowana w budżecie i może się pojawi, może nie, no nie byłoby aż tego, ale to były pozycje budżetowe, które...
2: Pewniaczki.
0: Tak, to były pewniaczki, które były gdzieś tam, wiesz, że to przychód i z tego przychodu my tam mamy sztywne wydatki typu pensje dla nauczycieli. No to już jest, wiesz, to już jest jakiś wyższy poziom, muszę powiedzieć, jeśli o to chodzi. No, a ja dzisiaj byłem na plaży, byłem sobie, wyplażowałem, bo to było jedyne miejsce, gdzie jakaś ładna pogoda, bo tak to pada. Jak widać tam u naszego gościa dzisiejszego, to pogoda ładniejsza nawet niż tutaj. Tak, i się przewaliłem, że mam powiedzieć, w Holandii wprowadzono ograniczenie do 100 km na godzinę na wszystkich autostradach za dnia. No, tragedia. Się po prostu można zasnąć za kierownicą.
2: Gdzie jest takie ograniczenie?
0: W Holandii.
2: Do 100 km. W Polsce chyba był ostatnio pomysł ograniczenia do 120 km na autostradę.
0: 120 to jeszcze się da. W Belgii jest 120.
2: Powiem, że 120 to dla połowy użytkowników i tak jest za dużo, ponieważ jeżdżą tymi swoimi ekobustowymi kartonami po mleku i chowają się za tirem, aby osiągnąć jak najniższe spalanie. Bo jak zakręci trochę wyżej silnikiem, to nagle musi jechać na 5 czy 6 tysięcy obrotów, w kabinie huknie do wytrzymania, a spalanie wcale nie takie małe.
0: No to coś, ale mój mały Peugeotik, bo tak myślałem, żeby sobie zrobić przypomnienie dawnych lat, jak to się z rodziną jeździło maluchem nad morze i pojechać dzisiaj tym francuskim maluchem nad morze, ale nie, tam przy stówie to już się nie da rozmawiać, także raczej nie. Ale może dzięki temu właśnie bym mandatów nie pootrzymywał.
2: Gdybyś jechał dzisiaj maluchem, to prawdopodobnie miałbyś problem na gdziekolwiek dostać mandat poza miastem.
0: Chociaż jeden maluszek to tam, nie, mówię o Peugeotie, tym maluchem go nazywam, tak. W każdym razie w Holandii jest stuwa i naprawdę to już chyba zagrożenie jest takie, że ludzie pozasypiają za tą kierownicą, bo jedzie sobie stuwą taki, wiesz, cały ciąg na tej autostradzie i to jest naprawdę, naprawdę, naprawdę nużące, ale właśnie Holendrzy nie ograniczyli prędkości do stówy nie dlatego, że to ma poprawić bezpieczeństwo, tylko ma zmniejszyć emisję CO2.
2: Tak. Okej, no dobra, to może zejdźmy z tematu aut, skoro... Gość jest przełożony.
0: Właśnie, bo
2: kontynuacja może ustawy reprograficznej pomysłu. Nie wiem, czy oglądałeś Dziennikarskie Zero najnowsze.
0: Nie, słyszałem, że tam...
2: Znaczy Hyde Park najnowszy.
0: Że Sydney Pollack.
2: Tym razem był Sydney Pollack i nie tyle, że robił z siebie pośmiewisko, co jeszcze zarzucał wszystkim, że są oszołomami, tak w dużym skrócie. I nie rozumieją nic, są głupi, a on jest socjologiem i wie wszystko.
0: Zastanawiam się, on jakiś taki dziwny dobór gości. Ludzi, którzy się na pewno skompromitują.
2: Znaczy, ja nie wiem, czy tak do końca się Sydney Pollack skompromitował, bo był święcie przeświadczony o swojej wyższości i mądrości i no tego, że wszystkich głupków na umie. machał świstkami, ale w sumie nic nie wynikało z tego, co on mówił.
0: Ale nie, no właśnie to taki, wiesz, dobór ma gości, Stronowski taki ma dobór gości, że pragnie, żeby oni się skompromitowali.
2: Ale to jest hate park, no to przecież sama nazwa wskazuje na to, że tam musi być ktoś, kto powie coś, za co będzie można go zjechać.
0: No tak, ale to można nawet dwie, można sobie postawić poprzeczkę troszeczkę wyżej.
2: No
0: i kogo wziąć, albo można Wałęsę zaprosić i... Może w tą stronę.
2: Kurde, wiesz co, chyba gdybym miał 20 tysięcy na koncie na luzie, to zaprosiłbym Wałęsę do naszego radia i z nim pogadał, ale że nie mam, to liczę na to, że Zdanowski ma i on zaprosił. Wałęsę i chyba mu podeślę.
0: Trzeba ten. Teraz wszyscy na zrzutkach robią. Chodź, zrobimy zrzutkę na zaproszenie Wałęsy.
2: 20 tysięcy.
0: No, na głupsze rzeczy zbierali ludzie więcej pieniędzy.
2: To się może udać.
0: Tak, myślę, że 20 koło na Wałęsę to zbierzemy bez najmniejszego problemu. Ale to myślę, że ta ustawa, no był podatek cukrowy, teraz...
2: A czy podpisałeś się pod propozycją z kolei ustawy o zniesieniu opłat reprograficznych?
0: Nie, ja bym się podpisał pod ustawą po zniesieniu abonamentu radiowo-telewizyjnego, ale tutaj w Niemczech, bo czy tam w ogóle ktoś płaci w Polsce ten abonament?
2: No tak, duża część społeczeństwa, czyli emeryci, renciści są zwolnieni. Kolejna część społeczeństwa raczej nigdy w życiu nie zarejestrowała odbiornika, a ci, którzy zarejestrowali, czyli jakiś znikomy procent musi płacić, bo jeżeli nie płaci, to jest ścigana skarbowo, tak jak za jakieś inne oszustwa podatkowe, no i chyba wszyscy przedsiębiorcy muszą płacić, typu, nie wiem, coś na zasadzie za X-a, jacyś tam fryzjerzy, restauracje i tak dalej. Jakaś tam grupa się nazbiera, myślę. 10-20% społeczeństwa.
0: Aha. No, w Niemczech to akurat taki wydaje się kraj bardzo cywilizowany.
2: Nawet nie wiem, w jakiej wysokości jest ten abonament, ale z tego, co kojarzę, ten za X za zeszły rok chyba coś około 35 milionów zbierał.
0: No, a u nas, proszę pana, jest 18 euro od gospodarstwa domowego.
2: Swoją drogą, co to jest 35 milionów złotych w budżecie, jaki jest przekazywany na rozwój kultury i sztuki, który gdzieś tam około 18 miliardów wynosi. Co to jest? To w ogóle to jest opłata, nie wiem, sama instytucja, która zbiera tą opłatę, to jest nawet nie warte to, aby jej utrzymywać i nerwy ludziom szargać. To już nie lepiej podnieść jakiś podatek o 0,5%.
0: A widzisz, a tutaj w Niemczech abonament istnieje i to jest 18 euro od gospodarstwa domowego na miesiąc i to są jakieś potężne kwoty. Parę
2: 18 euro miesięcznie robi robotę już, nie? W skali kraju tak dużego i w skali roku.
0: To jest jakieś tam miliardy idą na tą telewizję i się okazało, sama telewizja wystąpiła, żeby to zmniejszyć, bo oni
2: dużo mają tyle kasy,
0: naprawdę nie wiedzą, co z tą kasą robić, nie mają jak tego wydać, a rząd powiedział, że tam nieważne, trzeba płacić i tyle i nie można tu ustępować społeczeństwu. No, a znowu w Wielkiej Brytanii to też jest jakaś tam dosyć poważna kwota. Nie pamiętam, jak tam mieszkałem, to chyba było 10 funtów, czy coś takiego.
2: Ale to jest abonament, tak? Czy opłata?
0: Tak.
2: No abonament, właśnie, to jest abonament, czyli zupełnie oddzielna opłata. A tutaj jest... A opłata reprograficzna to jest tak jakby kolejny raz zapłacenie za to samo, tylko pod inną nazwą.
0: Nie, no tak. Pieniędzy brakuje, no, w budżecie. Trzeba jakoś tam, tak samo jak ten był. Trzeba trochę podreperować, no był podatek cukrowy, to pomogło trochę w spożyciu, zmniejszenie spożycia napojów, no ale wiadomo, że to był tylko ten jakiś tam pretekst. No co innego, na pewno nie chodzi o sztukę. No,
2: mam nadzieję, że im się to czkawką odbiło, chociaż spożycie napojów może i spadło, na przykład Coca-Coli chyba 20%.
0: Chociaż o ile mają coś takiego, wdrożyć te smartfony po tej wprowadzeniu tej...
2: To jest kwestia umowna, to jest od 0,5% do 4%. To jest, jeszcze oni sami nie wiedzą, ile chcą, ale, no, ale wiedzą, że chcą.
0: Też jakieś groszowe sprawy?
2: No nie są groszowe prace. 4% od iPhone'a za 6 tysięcy to jest według ciebie groszowa kwota?
0: No, jak masz 6 tysięcy na iPhone'a, to już jest dla ciebie groszowa kwota.
2: No, a jak bierzesz go na raty w abonamencie, to jest powiedzmy dodatkowa rata albo dwie.
0: To już tak, ale nie powinno się brać telefonu za 6000 na ratę w abonamencie.
2: Nie wiem, czy się nie powinno, czy się powinno, ale fakt jest taki, że się bierze.
0: No, ale to jest jakaś taka opłata, nie wiem. Ja nie siedzę aż tak bardzo dobrze w tym temacie, ale podejrzewam, że Sydney Pollack

0: Każe, że masz interfejs, nie wiem, Wi-Fi jakiś tam diagnostyczny w swojej lodówce.
1: Mamy nawet gramy jakieś chińskie piosenki, moja lodówka.
0: No widzisz.
1: Tylko pytanie, czy jak moja lodówka działa tylko i wyłącznie w chińskiej sieci, to podlega... No chyba nie, ale zresztą w Niemczech jestem.
0: Ale to nikogo nie interesuje, w jakiej to sieci działa i tak dalej. No, po prostu sobie jakiś minister wymyśli, że nie wiem, joystick do PlayStation będzie sprzedawany jako akcesorium, będzie podlegał opodatkowany kwotą reprograficzną i po prostu będziesz to musiał zapłacić, to nie zmienia. I będziesz takich urządzeń mógł wtedy tysiące dopisywać.
1: No tak, ale pytanie dla mnie nie jest tyle ważne tą opłatę, co jak ściąga, tylko pytanie jest, kto będzie tego beneficjentem? Z tego, co wiem, to ma iść na kulturę i sztukę, tak?
0: No, będzie ma, ma powstać tam jakieś zgromadzenie. Zgromadzenie chyba jakieś, czy już istniejące zgromadzenie ma się tym zająć aktorów, którzy będą dysponowali 50% tej kwoty. Natomiast pozostałe 50% ma być rozdysponowane do tych nieudaczników, co nie potrafią sobie nawet zarobić. Myślą, że są aktorami albo muzykami.
1: Ale
0: albo śpiewaczami.
1: Tak, ale tu właśnie zastanówmy się. Był sobie Jaś Kapela, który bardzo był tak za tym, żeby wprowadzić, bo zostanie dofinansowany. A moim zdaniem to raczej będą dofinansowane instytucje typu, nie wiem, IPN, Jan Pietrzak i takie różne. W tym jest Studio Jojo.
0: Tak, ale to zaraz, IPN by musiałby wykazać, że nie jest w stanie opłacić składki zdrowotnej i ZUS-u. No to wtedy według oficjalnej linii tego ugrupowania walczącego o tą opłatę byłoby wskazane, aby dostał, no ale chyba raczej nigdy czegoś takiego IPN nie będzie w stanie wykazać.
1: Nie, czekaj, ale jak będąc artystą i byś się zarejestrował jako
0: bezrobotny... IPN nie jest artystą chyba żadnym.
1: Jak jesteś artystą i byś się zarejestrował jako bezrobotny.
0: No.
1: No.
0: No i przecież taka opcja
1: tak
0: jest teraz.
1: Składkę zdrowotną, tak?
0: Tak, i do opieki zdrowotnej, opieki społecznej też możesz pójść w tej chwili, będąc artystą, będąc bezrobotnym i dostać jakieś dofinansowanie.
1: Jak nie masz żadnych zarobków, tak? Czyli nikt cię nie słucha, nie ogląda, no jesteś tą artystą, to jesteś bezrobotny, tak?
0: Tak.
1: Czyli ci i tak opłacą, to ja nie rozumiem.
0: Ja też tego nie rozumiem. Ja w ogóle nie rozumiem tego, dlaczego ktoś coś miałby za darmo dostać.
1: Nie no, ja to rozumiem na przykład, bo...
0: Ja wiem, że ty to rozumiesz, bo to jest po twojej linii ideologicznej.
1: Nie
0: ale
1: po
0: ja
1: mojej linii, rozumiem. Ale my mamy w konstytucji zapisane, że państwo ci gwarantuje bezpłatną opiekę zdrowotną.
0: No. No to spróbuj pójść bez ubezpieczenia do szpitala.
1: Ale ubezpieczenie tak czy siak dostaniesz.
0: Nie dostaniesz.
1: No jak nie dostaniesz?
0: Dostaniesz, wiesz co, dostaniesz? Fakt, przyjmą cię, na przykład zaszyją ci rozbitą głowę butelką,
1: nie, ale
0: potem wystawią ci rachunek za to. Nie ma czegoś takiego jak bezpłatna służba zdrowotna.
1: Nie, będąc obywatelem polskim, zawsze masz szansę jakoś to ubezpieczenie dostać, czy jako bezrobotny, czy pomocy,
0: powiedzieć. No tak, wtedy z takim rachunkiem idziesz na przykład do opieki społecznej, bo znam takie przypadki, i opieka społeczna pod jakimś tam warunkiem, który będziesz musiał w przyszłości spełnić, na przykład zarejestrować się jako bezrobotny, bądź pójść na leczenie AAA, czy cokolwiek tego typu, opłacić ci ten rachunek, zgadza się. Ale to nie jest żadna... Ale to jak to się ma do tego, że ustawa, konstytucja zagwarantuje ci bezpłatną opiekę zdrowotną? Widziałeś tu gdzieś w tej sytuacji, w tym podanym przykładzie, żeby coś było bezpłatnego? Przerzucasz rachunek, łazisz, krzątasz się i prosisz się. Musisz się ukorzyć w kilku miejscach, żeby ktoś ci coś dał.
1: Bo tak czy tak każdego musi przyjąć, no ale czekaj, ale nie pamiętam tego artykułu, nie chcę tutaj rzucać bez pokrycia artykułami konstytucyjnymi. Ale wiem, że to było jakoś tak.
0: Nie, no może jest taki zapis, też o tym słyszałem. Nie wiem, który to jest zapis, paragraf, podpunkt, nie jestem konstytucjonalistą.
1: Ale uważam, że na przykład wprowadzenie czegoś takiego jak po prostu zniesienie ubezpieczenia zdrowotnego. Tak, i wprowadzenia podatku na to. No niech sobie będą te składki, nie?
0: No to cię trochę rozczaruje, bo szykuje się raczej zwyżka ubezpieczenia zdrowotnego, chyba bodajże
1: nie,
0: do 10%.
1: Nie, tak, nie. Zlikwidowania tej fikcji, że jak tam, wiesz, nie pracujesz, to musisz tam rejestrować i urząd musi wysłać i zrobić. Nie, po prostu każdy, jak pracujesz, to twoja pensja

0: twoje dochody tam mają, pobierają ci składkę, nie, i tyle. No, a jak nie pracujesz, to po prostu nie pobierają, bo nie mają z czego, tak? Ja wiem, że to mogłoby prowadzić do wielu patologii, że każdy tam by sobie na czarno, ale ci pracujący na czarno i tak tych składek nie płacą. Właściwie by się nic nie zmieniło, tylko...
1: Słuchaj, ci pracujący na czarno, nie wiem, dlaczego ich tak piętniujesz, bo oni wcale nie są do końca tacy źli. To, że nie płacą oficjalnie jakiejś składki zdrowotnej czy podatku dochodowego, ale płacą ten podatek w każdym innym miejscu, gdzie się z tymi pieniędzmi nie ruszą.
0: Ale to jest trochę ten nieuczciwy, bo jednak no ja płacę te podatki, oni nie płacą, czyli są tańsi. Nie,
1: nie, ty płacisz dwa razy te podatki, oni płacą raz.
0: Nie, jest jeszcze taka ten sprawa, że na przykład przedsiębiorcy, którzy unikają w szarej strefie, pracują podatków, zawsze będą tańsi od tych, którzy płacą i będą robić nieuczciwą konkurencję. Tak?
1: Bo no oczywiście, jeżeli chodzi o konkurencyjność, masz rację, ale... No... demonizowanie osób pracujących na czarno, że oni nie płacą podatków i domagają się darmowej służby zdrowotnej, a ty płacisz za tą służbę zdrowotną, więc tobie może się ona powinna należeć, a im nie, no to trochę się mija z prawdą, ponieważ oni, nie wiem, kupując Coca-Colę, płacą kilkanaście podatków, w tym
0: ja
1: VAT, podatek cukrowy.
0: To ja płacę tak samo.
1: Dokładnie, no, dlatego powiedziałem, ty płacisz o dwa podatki więcej.
0: Oni płacą jeden podatek mniej, czyli tak, przy wyjanowanej pozycji do mnie, tak?
1: Tak. I, no. Teraz bo tak, z tym się zgadzam. Ale podatki płacą, więc też chyba nie są tacy źli.
0: Uszczuplając ten budżet, bo to jest jeszcze tak, jak te duże korporacje, firmy, czy inni wszyscy w czarnej strefie płacą tych, unikają tych podatków, nie płacą ich, no a wydatki budżetowe są sztywne. I teraz, żeby wszyscy płacili tych pieniędzy, bo...
1: Ja są sztywne, zmieniają się, świadczy chociażby o tym to, że zaplanowany budżet nigdy się nie dopina, bo w trakcie roku brakuje pieniędzy.
0: No tam z różnych, tam nawet niemiecki się nie dopina teraz. Nie, ale ogólnie jakby wpływów podatkowych było więcej, no to przecież można by te podatki obniżyć. I to jest właśnie to na tej zasadzie, że inni płacą mniej niż ty, bo po prostu unikają tego, no przez co ty płacisz większe, no bo...
1: Ja myślę, że...
0: obniżyć.
1: Ja myślę, że po prostu... ujednolicenie, jakieś uproszczenie systemu podatkowego byłoby lepszym rozwiązaniem niż, tak jak ty mówisz, wprowadzanie nowych, kolejnych, innych źródeł. Po prostu na przykład wprowadzenie, nie wiem, 15-20%, to już musieliby jacyś ekonomiści przeliczyć, tak żeby, powiedzmy, jakoś...
0: Nie, jestem jak najbardziej za...
1: Budżet się nie zawalił, ale jakiś liniowy podatek na wszystko jednakowy. Od pensji nie płacisz, ale na wszystkim innym masz ten podatek. I wiesz, że jeżeli... zarobione pieniądze odłożysz, to nie były opodatkowane. Wiesz, jakie wydasz, to będą opodatkowane.
0: Ale nie, jestem jak najbardziej za progresją, tylko no,
1: podatek progresyjny, ale to od zarobków zależy, tak? Wtedy.
0: Hmm? Tak, nie, że jest...
1: Żeby bogaci płacili więcej, taki Robin Hoodowanie, takie janosikowanie.
0: Tak, no dobyżki, bo bogaci też więcej korzystają, tak mówią, że nie.
1: No ale właśnie, więcej korzystają, więc na przykład też więcej kupią, czyli już biorąc pod uwagę, zapłacą więcej podatku.
0: To też tak nie jest do końca, bo...
1: Czy każdy bogaty to jest taki Sknerus McQuatch, który z pieniądze zarobione w maksymalnej możliwej procencie odkłada swojego skarbu?
0: No taki jeden był dobry wykład i właśnie jeden milion mówił, no... Mówi, ja nie napędzam, mówię, popytu, bo ile ja sobie mogę? Ja mogę sobie kupić 100 par jeansów, ale...
1: No on nie kupi sobie...
0: kupi po jednej, to nadal to będzie więcej. Mówię, a po co mi?
1: Ale na przykład kupi sobie zegarek, który kosztuje 400 tysięcy, a ty kupisz sobie zegarek, który kosztuje 400 zł. Będzie potrzeba 1000 sprzedać takich zegarków, aby pokryć takiego milionera.
0: Taki zegarek w Szwajcarii jest wyprodukowany i tam te pieniądze pójdą na przykład.
1: Ale nie, póki do Szwajcarii pójdą pieniądze za kruszec i za produkcję, ale podatek będzie zapłacony w Polsce.
0: No, ale to nadal to nie są aż takie gigantyczne kwoty.
1: No w takiej sytuacji, w państwie idealnym, takim jak ty sobie kreujesz w głowie, no to każde państwo musiało być samowystarczalne, produkować i sprzedawać dobra wyłącznie w swoim zakresie.
0: Tego nie mówię.
1: Wtedy pieniądze nie wędrowałyby za granicę, wszystko, co wyprodukowałoby państwo, na wszystkim zarobiło i ze wszystkiego zdjął podatek.
0: Świat był zjednoczony i tak dalej. Tu handel zagraniczny jak najbardziej. Nie w tym rzecz, ale nie, to jeszcze, jeśli chodzi o globalistów, to też jedną rzecz trzeba zrobić, zlikwidować te, jak to się nazywa, raje podatkowe, czego nikt się nie...
1: No właśnie, chociażby na arenie międzynarodowej jest nieuczciwa konkurencja.
0: Czekaj, muszę...
1: Tak jak to wcześniej określiłeś, że bezrobotni są nieuczciwą konkurencją, ale oni też są poszkodowani w ten sposób, na przykład, że nie płacą składki emerytalnej i powiedzą za 20 lat daj tam mi emeryturę, A ty powiesz, nie to stanieta, bo ja płaciłem na składki, a wy nie płaciliście.
0: Ja widzę, że tam jakiś ten z dzieckiem są problemy. Nie wiem, to nie ma dzisiaj, bo widzę, że to będzie ciężko w domu z dzieckiem. Nie ma Emila, to może zrobimy ten. Się na środę po prostu mówimy. Nie wiem, czy słychać w tle.
1: Słychać, ale nie ma tragedii.
0: Nie, tu jest sobie głośniej. No. O Jezu, co tam się dzieje? Dobra, wiesz co, to może to w ogóle przerzucimy, bo i tak miał być Emil, nadal mamy, w ogóle powinniśmy zmienić ten, nie?
1: No już wejdę, zmienię tytuł. Hmm? No, zaloguję się na panel, zmienię tytuł.
0: No, bo żeby jakoś taser, nie? Czy coś. No właśnie, Tomo napisał, że jest urlop macierzyński, ale od kiedy? Bo całe życie, gdzie nie czytałem, to zawsze mówiono, że urlopu w różnych opracowaniach, czy tam urlopu macierzyńskiego w Stanach nie było. To także to jakaś chyba nowa sprawa.
1: Też nie słyszałem o tym. Chyba faktycznie jakaś świeża sprawa. Biden wprowadził?
0: Nie, może Biden. Nie, ale ktoś tam przed nim. To myślę, że to takie, wiesz, Stany Zjednoczone próbują dołączyć do grona krajów jednak cywilizowanych. No jakoś zjąć to od niecywilizowanych, ale widzę, że tutaj troszeczkę ucichło. Nie wiem, co tam się stało z moim dzieckiem. No, ale dobra.
1: Może już nie masz dziecka?
0: Nie, taka dygresja o dziecku była. Ale wracając do tych podatków, to po pierwsze jestem za bardzo tym prostym systemem, progresywnym i likwidacji jakichś właśnie wszystkich ulg, zwolnień i wszystkiego, co pozwala panom męcenom innym na unikanie tego opodatkowania. Bo im bardziej skomplikowany system, wiadomo, będzie łatwiej go obejść. A druga sprawa właśnie raje podatkowe. No ja dzisiaj byłem na plaży w Holandii. Holandia jest jednym z takich rajów podatkowych, którym nie za bardzo ktoś się chce zająć tutaj. Ale ona nie jest rajem podatkowym dla takich szeraczków, tylko dla korporacji, tylko i wyłącznie, bo tam sami Holendrzy płacą dosyć duże takie podatki. To tylko korporacje nie płacą i na przykład IKEA SBW jest zarejestrowana w Holandii. Z tego powodu, że no w Szwecji by te podatki jednak musieli jakieś większe zapłacić. Dlatego sobie, no jeszcze nie Liechtenstein, jeszcze nie Wyspy Dziewicze, ale już Holandia to tak jest. Także nawet w Unii Europejskiej mamy kraje, które tutaj tak, Irlandia jest takim drugim przykładem, które dosyć nieuczciwie grają.
1: Irlandia, Cypr.
0: No już Cypr to jest pranie pieniędzy dla od 2 lat, czyli jednak.
1: Cypr, nie tylko Cypr, no przecież też londyńskie City to też jest świetna pralnia pieniędzy, jeżeli bo chciałeś powiedzieć o rosyjskich oligarchów, tak?
0: Poza Unią już są.
1: Teraz tak. Teraz tak, będą jeszcze lepiej mogli prać pieniądze. Totalnie na swoich warunkach.
0: Z jednej strony tak, ale z drugiej, wiesz co, no, kiedyś paszport brytyjski był paszportem unijnym i pozwalał sobie jeździć po całej Europie jednak. No, teraz chyba nie tak wszyscy będą na ten brytyjski paszport. Teraz raczej chyba jakiś maltański właśnie, cypryjski, czy tam gdzie jakie paszporty rozdawali. Ale czy chyba też rozdają paszporty, jak się dużo kasy tutaj zostawi.
1: No nie wiem, nie słyszałem o tym. Natomiast słyszałem o paszporcie Monako, paszporcie cypryjskim. To są państwa, w których trzeba przywieźć kilka baniek, aby móc dostać. W sensie jakiś w przypadku Cypru to chyba były złote paszporty.
0: No, na Malcie to jest chyba tam 1,5 milion.
1: Na Marcie chyba też.
0: 1,5 milion.
1: W Monako zresztą też tam kilka milionów. Chcesz się osiedlić w Monako, to ceny nieruchomości są na tyle duże, że tak naprawdę trzeba kilka baniek wyżygać, aby móc dostać obywatelstwo.
0: Będąc w Monako, widziałem ogłoszenie sprzedaży mieszkania, takie 50 metrów kwadratowych za 1,5 milion, proszę pana.
1: Euro czy złoty?
0: Euro, oczywiście.
1: Euro.
0: Właśnie. 1,5 milion, tak, za 50 metrów. I to gdzieś jakieś takie, nie wiem, nie wyglądało ładnie. No. Także takie to są ceny, no ale właśnie, to jedno, że świat by musiał się zjednoczyć, żeby nie było tych rajów podatkowych, o co będzie trudno, no bo jednak wszyscy są lobowani.
1: Znaczy, po prostu jest za dużo tych krajów, które próbują prowadzić do zjednoczenia świata pod swoim sztandarem. I to chyba stoi na drodze wszystkiego.
0: No, to też właśnie taka nieuczciwa konkurencja, ale z drugiej strony właśnie mówię, żeby system był bardzo prosty. Nie wiem, pan Mencen mógł się zająć jakąś uczciwą pracą, niekoniecznie pomagać ludziom w tym, w unikaniu podatkowania, a może to robić, bo prawo podatkowe jest skonstruowane właśnie pod to. Pod nic innego, jak tylko pozwalanie ludziom sprytnym na niepłacenie niczego, bo wszystkie... Właśnie, podatek powinien być
1: nie,
0: tak,
1: płacisz... Trochę chyba naginasz to chyba. Prawo podatkowe nie jest skonstruowane po to, aby go unikał, tylko po to, aby cię doiła. A to, że jest dziurawe, to pozwala ci go unikać.
0: Nie, no właśnie im bardziej skomplikowane, tym będzie łatwiejsze do obejścia. No, on jest tak skonstruowane, że bardzo łatwo je omijać, bo...
1: No nie wiem. No, im bardziej skomplikowane, tym bardziej będzie uprzykrzało życie normalnym osobom i prowadziło ich do jakichś problemów związanych ze skarbówką.
0: Prawo powinno być proste podatkowo.
1: Dokładnie, dlatego uważam, płaci... że liniowy podatek by się najlepiej sprawdził. Nie, nie musiałbyś pamiętać, czy na jestem... pomidory masz VAT 18%, a na alkohol masz VAT 70%, czy na coś innego masz 23%. Wszędzie miałbyś identyczny podatek, to na pewno by uprościło przynajmniej przedsiębiorcom. Nie wiem, jakby to się z kosztami później suma summarum okazało, może byś płacił więcej niż płacisz w tej chwili. A może byś płacił mniej. Chociaż raczej nikt by nie ogłosił takiej stawki liniowej, aby do budżetu wpadało mniej.
0: Właśnie, trzeba było zmienić ten... zmienić tytuł na rozmowę o podatkach. No,
1: zmieniłem na luźne gadki.
0: Rozmawiamy o podatkach, to taki dobry tytuł. Nie, no jestem za progresją. Progresja, jak tam poczytasz Cyglica i innych, progresja zawsze była bardzo dobrym narzędziem do jakiegoś tam wyrównywania.
1: Dobra, no to progresja powiedzmy jest dobrym dystrybuowaniem dobra, zabierania bogatszym, dawania biedniejszym, ale czy progresja powinna być też jakiś mnożnik inflacyjny, czy powinien być uwzględniony w stawkach, w progach podatkowych, no bo progresja to przy progach podatkowych.
0: Progi podatkowe
1: w Polsce w tej chwili to są przestarzałe jak cholera. No. Tak, kiedy były wprowadzane, to pewnie tylko kilka procent osób dobijało do drugiego progu, a dzisiaj dobija coraz więcej, a z obecną inflacją to za jakieś 5 czy 10 lat to połowa społeczeństwa będzie na drugim progu podatkowym.
0: Nie, progi podatkowe w cywilizowanych przepraszam, w cywilizowanych krajach są rewaloryzowane, to nie mówię, no tak jak pan Emil tutaj na antenie mówił, że raczej w Polsce bliżej do Białorusi i Rosji niż zachodu Europy. No ale coś w tym jest właśnie w cywilizowanych
1: krajach. Ale nie z podatkami, tylko z fotoradarami. Tak,
0: tak, ale to chyba większej ilości rzeczy tak nam jest.
1: No mentalnością też nam dosyć blisko, myślę, jest w dalszym ciągu.
0: Tak. No i...
1: Na siłę nie musimy się, nie wiem... zachodnioeuropeizować. Po co?
0: Nie,
1: nie uważam tego za zdrowe.
0: W cywilizowanych krajach są po prostu waloryzowane. Często są one nawet procentowe, nie kwotowe, czy stanowią jakiś tam procent średniego wynagrodzenia na przykład. Czy już się same automatycznie rewaloryzują. Ale nie mówię nie tylko o progresji podatku dochodowym, ale właśnie progresja VAT-owska.
1: Mam pytanie do ciebie. Słyszysz klikanie, jak klikam myszką?
0: Nie.
1: Mam to luz.
0: Słyszę prysznic.
1: Jaki prysznic?
0: Myślę, że nie słychać, nie? Żona tam.
1: Nie, ja nie słyszę przynajmniej.
0: Dobrze. Także jeśli chodzi o VAT na przykład, no VAT też jest jakimś tam narzędziem jakiegoś wyrównywania tak poziomów życia w społeczeństwie.
1: Naprawdę wierzysz w to, że podatki służą ku wyrównywaniu poziomu społeczeństwa?
0: Ich progresja miała ma temu służyć.
1: Czy ku utrzymaniu państwa?
0: Utrzymaniu państwa podatki służą, ale ich progresja miała służyć teoretycznie spłaszczaniu właśnie dochodów, bo im wyższe nierówności społeczne, to już wszystkie badania pokazują, że tym państwo jest bardziej niestabilne, społeczeństwo niestabilne i żyje się gorzej, tak? Jednak kraje bardzo raczej wyrównanych dochodach są krajami lepszymi, jak nie wiem, Szwajcaria specjalnie.
1: No dokładnie, ale to chyba tak zabieranie się od dupy strony, myślę, do naprawiania problemu, to nie powinno być w jakiś sposób
0: nie, ale
1: mobilizowanie tych, którzy, nie wiem, osiągają najniższe dochody do tego, aby się starali zarabiać więcej, ponosili kwalifikacje, czy nie wiem, otwierali działalności, czy coś takiego? Od tej strony?
0: Nie, to też tak nie działa, bo...
1: Nie, no bo to jest uczenie ludzi, że nie robiąc nic, państwo przyjdzie i ci pomoże, żebyś stał się bogatszy i dogonił tego, który jest bogaty.
0: Nie, to nie przychodzi państwo, bo zobacz, znowu rozmawiamy o podatkach. Podatki to płacą ludzie, którzy pracują.
1: To wszystko tak? Się kręci wokół pieniędzy.
0: tak, i otrzymują dochód, także jak rozmawiałem o podatkach, to są ludzie, którzy pracują, tak. Dobra, i to też chodzi o to, żeby pani, na przykład pani w markecie mogła sobie zapłacić swoją składkę zdrowotną z tego powodu, że pan prezes zapłaci ją o wiele wyższą i przez to razem do kupy to, że ta służba zdrowia będzie sobie jakoś tam funkcjonowała, dlatego ona jest na przykład procentowa.
1: Dlatego tak, procentowa, zgadza się.
0: Ale mówię o...
1: Ale podatek liniowy też jest podatkiem procentowym, więc ten, który ale zarobi potem, więcej, ale też zapłaci więcej.
0: Doszliśmy do progresji. No ja teraz mówię o stawkach VAT-owskich na przykład. Stawki VAT-owskie, dlaczego uważam, że powinny być zróżnicowane, ale nie w taki sposób, jak to jest w Polsce, bo to jest wiesz, takiej ilości rozróżnień, to jest w ogóle bez sensu. Prowadzi do tego, że jest zagmatwane, a jak ktoś nie chce płacić tego VAT-u, to go nie płaci po prostu. Chodziło o to, żeby niskim, tak jak na przykład tutaj w Niemczech, niski VAT jest na rzeczy, które zużywają głównie ludzie. Niski VAT jest na te produkty, które biedni ludzie wydają większość swojej pensji, tak? Żeby im trochę ulżyć. Czyli na jedzenie, na rzeczy do podnoszenia kwalifikacji, czyli
1: ale książki, w jedzeniu i w książkach też są podatki. To są książki podatkowe.
0: Nie tak, ale mówię, ten VAT jest niższy albo i nawet zerowy. Nie?
1: Na dlatego pierwszy... powinien być liniowy, wszędzie identyczny.
0: Zerowy, tak?
1: No, w idealnym świecie pewnie by tak było, żeby nikt nie płacił podatków.
0: Był taki kraj, który, w którym to niedawno był zerowy VAT. Właściwie dwa. Jeden to był Chiny i była też Japonia.
1: No to z czego te kraje się utrzymywały? Z akcyzy, za alkohol, paliwo i narkotyki, tak?
0: Nie wiem, to bym musiał spoczytać. Ale wiem, że VAT-u w Japonii dosyć długo nie było.
1: No tak, ale Japoniec chyba nawet pomimo niepłacenia VAT-u i tak miał pewnie z 50% różnych innych podatków na pensji.
0: Nie tak. No ale wracając do tego...
1: Więc dla mnie nie ma różnicy, czy oni nazwą to podatkiem VAT, czy nazwą to jakimś podatkiem kastracyjnym, czy składką zdrowotną, jak oni to sobie nazwą. Istotna jest kwota, jaka odpływa ci od pensji.
0: Tak, ale znowu wracając do tego VAT-u, nie? O Jezu, dziecko chyba dzisiaj coś... Ojo. No, wracając, bo to trochę mnie ten... To właściwie chyba dobrze, że pan Emil nie miał czasu, bo dzisiaj to jest jakiś niedobry dzień na nadawanie. VAT zerowy na żywność i tak dalej pomaga to, że właśnie ludzie, którzy wydają większość swojej pensji na takie pierwsze potrzeby.
1: No dobrze, a dlaczego te osoby miałyby być jakoś w jakiś stopniu uprzywilejowane względem osób, które na przykład kupią sobie jeansów, na przykład 5 par, a na jedzenie wydadzą procentowo trochę?
0: Ale nie, znowu przechodzimy do jakiejś...
1: To jest jakieś po prostu pozwalanie na życie, tak? O to ma chodzić. Na egzystencję.
0: Możesz puścić jakieś... Albo dobra, dziecko idzie. Przyszło się do mnie na kolana.
1: No mogę podkłosić podkład, żeby trochę przygłuszał.
0: Nie, ale widzisz różnicę, że ludzie, którzy są ludzie zawsze społeczeństwem wykonujący. Proste prace, nie.
1: No tak, ale.
0: To muszą być wykonane.
1: Poczekaj, bo socjalizm nie zakłada równości, a równość chyba polega na tym, że jak już jest podatek, to każdy powinien go przynajmniej procentowo płacić tyle samo, a nie zaraz. Ten jest biedny, więc dajmy mu zerowy podatek przy jedzeniu, a ten jest bogaty, więc przypierdolmy mu 90% w składce zdrowotnej. To tak trochę chyba nie bardzo, co? Nie, tutaj panie, równość panie, wychodzi.
0: Oboje płacą za swoje jedzenie zerowy podatek. Ale na przykład, co powiesz o wprowadzeniu, na przykład jak jest podatek zerowy
1: no dobrze,
0: na
1: ale
0: jedzenie, spójrz. A podatek na jachty od 120 metrów wynosi 22%.
1: Tak, i co? I wtedy będą wszyscy kupowali jachty 119 metrów. Powinny zapłacić podatek. A dlaczego nie powinien być wszędzie na wszystko identyczny już podatek, jeśli już jakiś podatek ma być? Tak, żeby nikt w żaden sposób go nie mógł uniknąć, bo przynajmniej wtedy jest zagwarantowana
0: no równość. Rzućmy na jachty. Na jacht, tak, żeglowe, podatek 22%, jak to będzie mała omega, no to wiadomo, to będzie ten o wiele mniej niż od takiego jachtu za milion, za 100 milionów, tak? No ale no, zakup tego jachtu, no można sobie popracować tam rok dłużej, czy pan Gates minutę dłużej na zapłacenie tego podatku od tego jachtu, no z zakupem chleba, no to trzeba codziennie go kupować, nie? No i taka pani...
1: Poprosiłem podkład w wodzu, się żali, że jest podkład za głośno, ale próbowałem ci pomóc w walce z dzieckiem.
0: Nie, to jak żona jest zła na dziecko, to będzie i na mnie zła. Także... No. Nieważne. No, także pani ta, która pracuje na tej kasie, ona potrzebuje, no... rano przyjść i pracować.
1: W sumie mamy rozmowę o podatkach, więc wódzu, zachęcam cię do zadzwonienia i wyjaśnienia nas tu wszystkich.
0: No właśnie. Z drugiej strony, ale pewnie ten. Pewnie nie będzie chciał zadzwonić, bo wódzu rzadko dzwoni, trzeba go bardzo strygerować.
1: No to myślę, że nic jak rozmowa o pieniądzach bardziej go nie triggeruje.
0: Właśnie, o Jezu, co tam moje dziecko. Wódzu, Weź zadzwoń, to będę mógł wyjaśnić przynajmniej sprawę z tym. Będę mógł sobie wyjaśnić sprawę z dzieckiem. O właśnie, widzisz, taki New Hampshire nie ma podatku od zakupów, czyli nie ma VAT-u, czyli nie wiem, że państwa bez...
1: Dobrze, no ale to nie ma znaczenia, czy ten podatek się nazywa VAT-em, czy on jest w zakupach, czy ten podatek nazywa się podatkiem dochodowym i jest na pensji. No, jakie to ma znaczenie, jak ten podatek się nazywa?
0: O Jezu.
1: W naszym przypadku sytuacja jest tyle spierdolona, że masz podatek na pensji i podatek do zakupach, czyli płacisz dwa razy podatek. A kolejnym przykładem będzie opłata reprograficzna, gdzie tak już nie mówię, że wszyscy, ale niektórzy płacą abonament radiowo-telewizyjny, a oprócz tego zapłacą jeszcze jakieś podatki z dupy, które nie wiem, redystrybuują kolejny raz. Tak?
0: Jak przyglądnie się podatkom, to właściwie ten VAT jest taki z punktu widzenia jakiegoś właśnie tam władza czy innych, jest to najsprawiedliwszy, tak? Bo im więcej wydajesz, czyli jesteś bogaczy, tym więcej płacisz.
1: Ale o jakim podatku powiedziałeś jeszcze raz?
0: Dochodowy. Im więcej wydajesz, tym więcej płacisz, tak?
1: O liniowym czy progresywnym?
0: Nie, o VAT-ie ogólnie. Bo VAT jest podatkiem od zakupu.
1: Ja myślę, że jedynym podatkiem, jaki powinien zostać w ogóle, jeżeli już mamy się na jakiś podatek godzić, to jest wyłącznie VAT i najlepiej, żeby był liniowy na wszystko identyczny i nie było przynajmniej problemów z rozliczaniem tego, biorąc pod uwagę punkt widzenia przedsiębiorcy.
0: Ja to w ogóle pomyślał się ten troszeczkę, bo widzę, wody cię bardzo chwali, mój drogi.
1: Właśnie ja nie wiem, kolego. Czy z Rikszem to znaczy, że pierdolę, czy że się ze mną zgadza.
0: Nie, no chyba się zgadza z tobą, bo ty masz takie bardzo liberalne tego podejście. Ja to bym widział raczej tutaj szansę na jakieś wyrównywanie dochodowe. Wiem, że dla wodza to najlepsze jest właśnie jakieś.
1: Słuchaj,
0: tam
1: ale zaraz, jeden... Boże, w normalnym życiu nie każdy jest Billem Gatesem i nie każdy kąpie się w pieniądzach i ociera łzy setkami. Są ludzie tacy jak ja, którzy w robocie spędzają większość życia, przez co zarobią trochę więcej i teraz na przykład mam płacić więcej niż ktoś, kto pracuje po 6 godzin na pół etatu i nie przybija do drugiego progu.
0: Nie, to płaci drugi próg.
1: I w tej sytuacji to ja jestem poszkodowany, bo pracuję 2 albo 3 razy więcej niż ten nierób, który płacze, że nie ma pieniędzy, bo nie pracuje tyle, ile by powinien. Z drugiej strony fajnie by było, gdyby mógł pracować mniej za te same pieniądze, no ale świat jest brutalny, świat to nie je bajka, tak?
0: Nie, pewnie najbardziej by ci się podobało, gdybyś zamiast płacić tych 19, tak, dochodowego płacił sobie 10, dlatego, że ci, którzy w ogóle nie płacą żadnych podatków, w końcu by zaczęli je płacić. Bo na przykład Wodo jest na pewno wielkim fanem, tak jak pan Mencen i inni tacy. Zresztą Mencen to jest zamordysta straszliwy, to nie podejrzewam, żeby Wodo był takim zamordystą. No, ale jak tacy właśnie wszyscy liberałowie bardzo popiera, uważa, że to ludzie są bardzo jak to się nazywa, zaradni, mądrzy, ci, którzy nie płacą. Ja uważam, że to jest właśnie żerowanie na innych. To, że ty płacisz tak duże podatki, jest między innymi wynikiem tego, że pan Kulczyk nie płaci żadnych, że nieżyjący już pewnie nie płacił tam żadnych, tam Jeff Bezos zapłaci 200
1: dolarów. Nie, to jest raczej wynik tego, co powiedziałeś wcześniej, że system podatkowy jest zbyt bardzo skomplikowany, przez co ci, którzy wiedzą, jak tego unikają.
0: No właśnie.
1: To jest jedno, a prosty system, mówię, myślę, że może nawet się okazał trochę droższy, to zachęciłby po prostu więcej osób do, nie wiem, uczciwego zapłacenia.
0: Nie, to znaczy wiesz, ludzie takie jak pan Bezos, czy pan Kulczyk, czy inni, to bogaci, oni nigdy nie będą płacić tych podatków chętnie, tak? Oni zapłacą dopiero jak przyjdziesz tam im kołośnikowo do głowy przyłożysz. To wtedy on ma myśleć, że zapłaci, a tak to będzie robił wszystko, co jest tylko możliwe, żeby tylko właśnie żerować na społeczeństwie i nie zapłacić nic. No bo jednak patrz, taki pan Bezos, czy Kulczyk, czy inny, on korzysta z kadr, które zostały w tym kraju wykształcone, są leczone, mają zapewnione emeryturę, stratu, tatu, pierdziatu. Klienci, to też jest społeczeństwo, towary dowożone są po drogach państwowych do niego. Wielka sieć.
1: Tak, dlatego nie jestem... Dlatego nie jestem fanem całkowitego zniesienia podatków. Jakieś powinny być, chociażby dlatego, że jakoś infrastrukturę już to państwo wybudowało. Są jakieś koszty jej utrzymania, trzeba ją modernizować czy też rozbudowywać. Na to pieniądze skądś muszą być, raczej ludzie na to dobrowolnie by nie dali, a żeby nie, no to było w rękach prywatnych, to też mi się nie widzi, bo wystarczy spojrzeć, jak się kurwa jeździ po Kulczykowej autostradzie, ile ona kosztuje.
0: Nie, to na pewno byś nie chciał wziąć służby zdrowia jak w Ameryce, tak złamiesz nogę, to możesz sobie szczelić w łeb, bo...
1: Tak, dlatego część podatków raczej powinna być, ale...
0: To duże zobowiązanie państwo ma. Na przykład ja bym zlikwidował armię, no z pierwszych rzeczy to bym zlikwidował armię. To jest taki worek bez dna, właściwie nie wiadomo po co, nie? No ja takie duże instytucje takie właśnie zlikwidował. Na przykład wojsko, policję zminimalizował, żeby się zajmowała czymś pożytecznym, a nie fotoradarami, czy tam ochłanianiem miesięcznicy. No i takie właśnie ten. No.
1: Policję, czy bym zminimalizował policję? Myślę, że zgodziłbym się z tą tezą, aby ograniczyć policję, przynajmniej liczbowo.
0: Resorty siłowe, nie? Ograniczyć.
1: Wojsko, czy jest w dalszym sensie, czy jest sens w dalszym ciągu zmniejszać wojsko? Myślę, że już chyba nie, bo i tak go prawie nie mamy. Większość wojska w tej chwili to są kadry.
0: Właśnie, wojsko w ogóle nie będzie było niepotrzebne do niczego, po co? Przed kimś, ani się przed nikim nie obronimy.
1: Trzeba mieć trochę wojska, nie wiem, może nagle jakaś fala muzułmanów zaatakuje nas, bo ją Turcja wypuści, nie wiem, chociażby żeby granice bronić.
0: Nie, zanim do Niemiec przyjadą, to trzeba by chciał w Polsce się osiedlić.
1: O, dobra, już czymś strygerowaliśmy, Buda dzwoni.
0: No, także no, nie by raczej nie przyjechać, no ale właśnie to bym ograniczył różne takie, ale o czym mówiłeś, no i właśnie te największe firmy, korporacje, ci najbogatsi, oni korzystają najwięcej z tej całej infrastruktury, ale nie tylko budowanej.
1: Ale też płacą najwięcej podatku, no prosto. Społecznie, chyba, no, że go unikają za granicą.
0: I właśnie nie płacą nic.
1: Bo go unikają za granicą?
0: Tak, unikają go na wszelakie sposoby. To klasa średnia jakaś tam, jak zarabiasz 10 tysięcy coś, to potem chodzisz i buldupisz, taki wodzu buldupi, bo no po prostu jest no, człowiekiem biednym, który nie stać na unikanie podatków. No, komuś się wydaje, że o, Jezu, jestem taki bogaty. No nie jesteś na tyle bogaty. No i ty
1: człowiek myślę, że jakiś tam bogaty i dobrze kombinujący po prostu przenosi wszystko za gramanicę tam do raju podatkowych. Po to one są.
0: No właśnie.
1: Cyprowi się bardziej opłaca, nie wiem, mieć zarejestrowane w swoich szeregach 10 tysięcy różnych korporacji płacących minimalny podatek, niż jedną płacący uczciwy podatek.
0: No. I teraz jeszcze tam...
1: Pytanie, czemu Polska w takim razie nie jest rajem podatkowym, ja się pytam.
0: Nie, to chyba raczej małe kraje mogą w to iść. Nie ma raczej większych niż Holandia rajów podatkowych. Chociaż Holandia to jest ten... Holandia to jest taki ciekawy kraj, gdzie właśnie... O właśnie, to jest taki raj wódza. Się łupi biedny.
1: A propos wódza, wódzu na antenie.
2: Tak. Ale to... czemu tak? Czemu tak... Czekaj, jak to, żeby to było adekwatne słowo.
1: Przypierdalasz się do mnie.
2: Nie, nie, nie. Czemu tak takie oszczerstwo mówisz? Ja nie chcę łupić biednych, wręcz przeciwnie.
0: Nie, no bo Holandia to jest taki właśnie kraj, gdzie no, podatki są dosyć wysokie, się łupi tych biednych i mandatami, i podatkami.
1: Ale bogatych też się łupi.
0: A nie, wszystkie korporacje tam się przynoszą, bo nie płacą nic i zresztą Unia ma wielkie żale do tego, bo Holandia jest takim quasi rajem podatkowym.
1: Znaczy, z jednej strony rozumiem, że korporacja, która przyjdzie skuszona niskimi podatkami, przynajmniej coś zainwestuje i stworzy jakieś miejsce pracy, skoro wcześniej go nie tworzyło państwo czy rynek wewnętrzny.
0: Nie wiem, że tam się przynoszą wyłącznie rejestracyjnie, bo taka IKEA to ona jest zarejestrowana w Holandii, ale każdy wie, że jest szwedzką firmą. i produkuje na całym świecie. No ale czemu jest w Holandii? Bo Holandia nie tyle jeszcze tworzy system podatkowy, który de jure pozwala na płacenie bardzo małych, ale pozwala na de facto, czyli przymyka oko na wszystkie obejścia i niepłacenie. Oni są z tego słynni, że jak jakaś korpo nie płaci nawet nielegalnie, oni mają to w dupie.
1: Nie wiem, o Holandii nic takiego złego bardzo nie słyszałem, to jak już to na czoło wybijały się takie kraje jak Malta, Cypr czy Irlandia.
0: Nie, to są takie może bardzo chamskie, ale Holandia to tak w białych rękawiczkach. Cześć wodzu.
1: Oddajmy głos wodzowi, niech nas.
0: Właśnie, był Emil, widzisz, ale chyba ci nie było. Jak był Emil, pierwsze 10 minut, będzie w środę.
2: No, nie byłem właśnie od początku, ale tak wchodzę i tu słyszę, że taki temat, który osobiście bardzo lubię. No więc jak tak słucham, że i tak już zanudzacie tych wszystkich słuchaczy, to się dołączę, a co?
1: W trójkę pognębiłem was niestety.
0: To zanudzajcie, za minutkę dosłownie wrócę, zobaczę, czy jeszcze nowy płatnik podatków żyje.
1: Czy coś mnie przyszły, nie? Zadłużony jeszcze dodaj. A więc z czym dzwonisz?
2: Znaczy nie, z niczym konkretnym. Znaczy dziwią mnie trochę postulaty Błażeja, bo on chciałby, że tak powiem, zdemonetyzować rzeczy, które osobiście bym demonetyzował jako ostatnie, czyli wojsko i policję.
1: No też myślę, że jakieś służby powinny być, ale w sumie z wojska to już nic nie zostało. Policji trochę może jest za dużo.
2: Czyli faktem jest, że policja zajmuje się nie tymi rzeczami, którymi powinna. Nie, nie jestem fanem ścigania przestępstw bez ofiary, tak.
1: Natomiast myślę, że policji powinno być zdecydowanie więcej. Jeżeli już nie jest skasowana, to w jakiś sposób zreorganizowana i na przykład na przestępstwa wirtualne powinni się trochę chyba bardziej na tym skupić, bo no, chociażby jakieś ataki hakerskie czy wyłudzenia i innego typu oszustwa w internecie są prawie bezkarne.
2: No tak, to prawda. Jest to problem, bo to jest globalne niestety.
1: I dokładnie, tutaj nasila się. W ostatnim czasie było słychać o atakach.
2: I tutaj powiem ci, że ja zwykłem mawiać, że tam, gdzie zawodzi państwo, musi interweniować wolny rynek. I w bardzo wielu miejscach tak to wygląda. To jest, wiesz, mówi się o tej służbie zdrowia przykładowo, tak, że gdyby nie służba zdrowia, no to ludzie by umierali pod płotem, gdyby nie była państwowa. No tymczasem, jak się okazuje,
1: w czasie pandemii, wiesz, gdyby nie prywatna służba zdrowia, to ci nie chorzy na COVID-a umieraliby pod płotem.
2: Tak by było, nie? Natomiast nawet nie mówię o tym w takiej, wiesz, typowej sytuacji, jak nawet bez pandemii, nie? I wbrew temu, co się mówi, koszyk świadczeń refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia jest zamknięty. Jeżeli masz jakąś rzadką chorobę lub twoja choroba nie poddaje się standardowym terapiom, niestety zostają ci tylko i wyłącznie terapie alternatywne lub w ogóle nie masz do dyspozycji jakiejkolwiek terapii i pomimo tego, że na przykład całe życie płaciłeś podatki, płaciłeś składkę zdrowotną, nagle jeżeli zachorowałeś ty albo twoje dziecko na żadną chorobę, jedyne niestety co ci zostaje po entej umowie z NFZ-u to zbiórka. Tak. Kiedy zawodzi państwo, interweniować musi wolny rynek. Tak?
1: Ale zbiórka to nie jest chyba do końca wolny rynek.
2: Oczywiście, że jest. To jest wolny rynek, opiera się na
1: dobrowolnych... Znaczy dobrowolnie się składasz, rozumiem, ale...
2: No tak, to jest wolny rynek. No,
1: no czyli co? Czyli w sytuacji takiej wolnorynkowej to, nie wiem, nie, załóżmy, że hipotetycznie nie płacę żadnych składek, bo w sumie wolny rynek, nie choruję, to sobie zaoszczędzę, będę miał więcej kasy, a potem gdy zachoruję, to nagle muszę mam składkę ogłaszać?
2: To znaczy,
1: to już jest wtedy żerowanie na wolnym rynku.
2: To jest pewnego rodzaju zagrożenie. To znaczy zwolennicy systemów stricte wolnorynkowych, zdrowotnych, bo teraz pamiętajmy o tym, że możemy
1: nawet
2: mieć
1: wolny rynek
2: różną
1: powinien
2: skalę.
1: Być w jakiś sposób kontrolowany.
2: Jeszcze raz, bo...
1: Chyba nawet wolny rynek, aby uniknąć takich sytuacji, powinien być w jakiś sposób regulowany.
2: No niektórzy tak twierdzą, inni nie. To jest kwestia pryncypialna. No, tak?
1: Tutaj za mnie wychodzi jako... to lubóstwo jakiejś tam kontroli wyższej. Ja nie uważam ludzi za osoby uczciwe. Uważam, że każdy z nas w większym lub mniejszym stopniu jest zły w środku. A jak się mówi, okazja czyni złodzieja.
2: No, ja się z tobą nie zgadzam. To znaczy... Nie jestem tutaj aż takim fatalistą moralnym, a to się u mnie zmienia zresztą, że raz jestem, raz nie jestem. Raczej jednak skłaniam się ku optymistycznemu patrzeniu na ludzi. Nie w tym rzecz. Natomiast tutaj możemy mieć jakby spektrum możliwości, no nie? Czyli możemy albo wychodzić... Ja jestem wolnorynkowcem deontologicznym, to znaczy ja nie wierzę w wolny rynek, ponieważ jest to, przynosi to lepsze rezultaty, tak jak twierdzą konsekwencjonaliści, tylko...
1: To po prostu nie lubisz kontroli, tak?
2: Nie, nie chodzi o to. Chodzi o to, że wolny rynek jest to jedyny system organizacji ekonomicznej, w którym człowiek nie jest poddawany przemocy, tak? Nie jest poddawany jakiemuś przymusowi.
1: Ale przymusowi władzy jakiejś nadrzędnej, tak? Bo tak, przemoc w dalszym ciągu może występować międzyludzką.
2: Oczywiście, chodzi o legalną przemoc, tak? Że nie ma...
1: No, legalna sytuacji. Przemoc to się bardziej przymus nazywa.
2: No to jest, przymus to jest zawsze zmuszanie do postępowania nie do końca zgodnie z własną wolą i interesem,
1: nigdy nie powie, że
2: przemocy lub groźby jego życia.
1: No, policjant czy w sądzie nigdy nie powiedzą, że policjanci weszli i napierdolili stawiającego się pijaczka pod sobą, tylko powiedzą, że użyli przymusu bezpośredniego.
2: No oczywiście, no to jest przymus bezpośredni, to jest...
1: Nie, no to jest napierdolenie go po prostu, tak? Jebyli go na glebę, zakuli w kajdany i jeszcze jakoś kopa przypierdolili.
2: To jest eufemizm, nie?
0: Widzisz, zeszła na policję, bo ja tylko się wtrącę, że już przyszedłem. Bo...
1: Nie, to był tylko taki przykładzik, taka anegdotka.
2: No więc to jest dość istotne akurat z punktu widzenia, ponieważ tak jak mówię, nawet osobiście zawsze będę preferował rozwiązania wolnościowe, a więc wolnorynkowe, ponieważ one są jedynymi moralnymi, nawet jeżeli skutki sumarycznie mogłyby być gorsze niż w przypadku istnienia przemocy.
1: Wtedy może wyjść taka anarchia, taka jak w Gotham City nam w Batmanie kiedyś kreowali, że każdy napada każdego, wtrącić. Nie ma policji, nikt tego nie kontroluje.
2: No to nie jest prawda, to co mówisz, no ale
0: znaczy, daj mi to, że ja... znaczy... Nie, bo władzę tutaj użył sformułowania moralność i jest to niemoralne, coś może być według wodza, tak? Ale nie ma czegoś takiego jak moralność obiektywna.
2: Nie jest to prawda.
1: Każda kultura ma trochę moralność, wydaje mi się.
2: Oczywiście, że istnieje coś takiego moralność obiektywna.
0: Że nie istnieje.
1: No podstawy chyba wszystkich wiar to są takie trochę obiektywne.
2: Jesteście oczywiście w błędzie.
1: Założenia wszystkich podstawowych wierzeń to jest coś może wspólnego ma z tą moralnością obiektywną, ponieważ mniej więcej we wszystkich tych religiach typu islam czy chrześcijaństwo to te podstawowe założenia są identyczne.
0: A to wynikają, wiesz, z tej... No, z ewolucji człowieka i promowania.
1: No tak, czyli to w jakiś sposób...
0: Ale to nie jest moralne.
1: Jest to obiektywne. Dla wszystkich mniej więcej było identyczne.
0: Wiesz,
1: tak. Ci, którzy to przyjmowali, to się z tym zgadzali po prostu.
0: Czemu na przykład wieprzowina jest niemoralna, nie? A gdzie indziej jest moralna?
1: No dobra, ale czemu zabijanie jest zgodnie we wszystkich religiach uważane za jednak niemoralne? No, w religiach, w kulturach. No tam było dopuszczane raczej oboje rytualne.
0: Ale nie,
1: morderstwa rytualne.
0: Zabijanie jest okej, jest moralne, jak to robisz.
1: Ale zabijano głównie jeńców wojennych, nie zabijano swoich. Nikt nie zabijał, nie wiem, sąsiada swojego.
2: Musimy sobie zadać pytanie, czym jest moralność i czym jest etyka i podkreślić, że to są dwie różne rzeczy. Moralność jest zbiorem nakazów i zakazów, które pozwalają lub zakazują dokonywać pewnych czynności, podejmować pewnych działań, potępiać pewne działania lub chwalić pewne działania. Tym jest moralność. Natomiast etyka zajmuje się, upraszczając, badaniem moralności. I jeżeli stwierdzamy, że istnieje obiektywna etyka, to znaczy, że możemy dojść do obiektywnej moralności. Moralność zmienia się na przestrzeni czasu, zmienia się w zależności od kultur, zmienia się w zależności od położenia geograficznego, ale dzięki postępowi etycznemu i badaniom nad etyką jesteśmy w stanie dotrzeć do etyki, która jest obiektywna, a więc do moralności obiektywnej. To jest nieprawda, że moralność obiektywna nie istnieje.
1: Okej, a może zarysować w jakiś sposób, jak wygląda taka moralność obiektywna?
2: No, moim zdaniem libertarianizm jest bardzo bliski temu celu.
1: A czy gdzieś kiedyś w historii coś takiego występowało?
2: To nie jest ważne. To nie jest ważne.
0: Czekaj, to jest... Czyli
1: znaczy, dziwię się, że jeżeli coś jest naturalne, to tak bardzo miało problem z tym, żeby zaistnieć.
2: No słuchaj, opieka medyczna nie jest naturalna, jest dobra.
1: No, zgodzę się z tym.
2: To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to, że nikt nie dotarł na Księżyc w 1960 roku, nie oznacza, że w 1967 ktoś tego nie zrobi, więc to też nie jest dobry argument.
0: Czekaj, ale teraz powiedziałeś tak, wałęsizmem poleciałeś, nie? Że coś jest obiektywnie dobre, bo to jest pogląd, który ja wyznaję.
2: Nie.
0: To Wałęsa.
2: Nie, to ja jakbym miał możliwość go uzasadnienia, to bym ci powiedział dlaczego. Znaczy, dlaczego uważam, że jest bliski.
0: Ja bym ci udowodnił, dlaczego uważam, że nie jest.
2: Oczywiście możesz próbować. Jestem bardzo, bardzo cię bardzo chętnie takiej dyskusji wysłucham, bo lubię szukać słabych punktów w moim światopoglądzie. To mi pozwala ewoluować i szukać tej najlepszej drogi. Więc...
0: Czyli czekaj, jak coś ewoluuje, czy nie jest obiektywnie dobre, bo może w innej wersji wystąpić, już lepszej, ewoluowanej, no tak?
2: Tak może być, oczywiście, jak najbardziej.
1: Ja to mam wrażenie, że się to trochę
2: natomiast nie można, stwierdzić, że jest to obiektywnie najlepsze z tego, co znamy na przykład. I to się udało, to już się da stwierdzić.
0: Czyli, ale to już...
1: A ja mam po prostu dziwne wrażenie, że sam ciężko, że samemu mi jest ciężko wyrazić coś, co jest obiektywne, raczej wszystko jest subiektywne.
2: No niekoniecznie.
1: No, to, że zgodzę się z tobą, to nie znaczy, że się zgodzę z...
2: Dobre, czy zabijanie złe jest obiektywnie
1: dobre,
2: czy złe.
1: Zadałem to pytanie wcześniej. Nie? Bo,
2: no właśnie.
1: Dlaczego we wszystkich kulturach zgodnie raczej było, że jest złe, natomiast Błażej podał przykład Azteków, no, z którym się do końca nie zgadzam, ponieważ Aztecy, jeżeli już kogoś zabijali, to rytualnie zabijali jeńców wojennych. Natomiast sąsiad jakiś tam, Hadżib, nie zabijał swojego kuzyna czy sąsiada, nie wiem, z powodu, że tam za głośno, nie wiem, krzyczał. Chociaż może i takie rzeczy też miały miejsce.
2: Oczywiście, że słuchaj, Sumerowie palili własne dzieci, jeżeli dobrze pamiętam, na posągach ofiarnych, więc jak widać, według ich moralności było to w porządku. Natomiast dzięki rozwojowi moralnemu człowieka wiemy, że zabijanie jest obiektywnie złe.
0: Temat daleko szukać. Przecież ideologicznie...
1: Przykład zabijania nie do końca jest słuszny, jeżeli chodzi o to, czy zabijanie jest obiektywne. Znaczy moralnie obiektywnie złe.
0: Idole
2: estetycznie złe. Jednoznacznie obiektywnie złe.
0: Nie, no, przepraszam. Idole Konfederacji, ich pierwowzór... Pierwowzór ideologiczny, no bardzo, bardzo lubił zabijanie, uważał to za obiektywnie dobre, tylko zabijanie tam...
2: To takim jest
0: pierwnie... No nie wiem, no w nazistowskich Niemczech zabijanie było czymś moralnie dobrym i...
2: Konfederacja przecież brzydzi się faszyzmem, nie rozumiem, co tutaj wygadujesz za bzdury.
0: Gdzie pan Brauna, pan Mencen?
1: Sydney'a się za dużo naoglądałeś chyba.
2: Wiesz co, Błażej...
1: Stanowskiego, bo on tak cały czas pił do Konfederacji.
2: To jest tak prymitywne, co robisz.
0: To są wszystko wyraźni z tego jednego.
1: W każdej grupie są jacyś zwyrole. Myślę, że w Konfederacji
2: od tego, że nazizm był ideologią lewicową, więc jest bliżej tobie do Adolfa Hitlera niż komukolwiek z
0: Konfederacji. O, to jest ten piękny pikołek i zaraz
2: jeszcze
0: powiesz, że jaki dowód na to, że nazizm był lewicowy, bo mieli socjalizm w nazwie.
2: Nie tylko. Mieli kontrolę produkcji, mieli redystrybucję, wszystkie ideały lewicy w praktyce zrealizowane.
0: Tak, zlikwidowali.
1: No, ale przeciwko ideologii lewicowej była nierówność.
2: Dlatego, że były komunistyczne i międzynarodowe, nie dlatego, że były...
0: Nie uważali wszystkich za równych, tylko jednych palili w piecach, drugich nie
1: kupowali.
0: Dlatego
1: się to nazywało socjalizm narodowy.
2: Uznawali wszystkich Niemców za równych.
1: Dlatego to był socjalizm narodowy.
0: Bo przecież ci to byli jacyś niepełnosprawni też do pieca. Nie mówiąc...
2: Skończ tym śmiesznym.
0: Każda jedna kula była kupowana do 1945 roku. Każdy jeden nabój był kupowany na wolnym rynku przez pana
2: Adolfa. Nie na wolnym rynku, tylko to, że niemieckie państwo kupowało w cudzysłowie za marki, w cudzysłowie właścicieli firmy, bo gdzie w każdej firmie był komisarz, który pilnował tego, co firma produkuje, gdzie firma nie decydowała o tym, co produkuje, tylko produkowano to, co chciało państwo nazistowskie, to nie. Nie, sorry, to nie był żaden kapitalizm, Błażej. Skończcie kleić te antyhistoryczne chochoły, bo po prostu człowieka mdli. Naprawdę mdli.
1: Ale to, że do mnie, że ja kleję,
0: jest czy... jakieś nawiązanie do tego, że to jest ideologia lewicowa.
2: Możesz sobie negować fakty dowolnie.
0: Ale nie możesz sobie negować fakty, że twoi idole no, bardzo, bardzo lubią no, batorzyć gejów, czy tam, co tam posłać.
2: Powiedziałeś w jednym zdaniu dwa kłamstwa. Po pierwsze, nie są to moje idole. I po drugie, wcale
0: nie takich bronisz, dlatego myślałem, że to twoje idole.
2: Nie bronię ich, tylko bronię prawdy.
0: Nie.
2: No niestety. A ty stoisz po stronie ohydnego kłamstwa.
0: Ja stoję po stronie ohydnego kłamstwa. Dobrze, dobrze. Niestety. I moralność jest obiektywna.
1: Trochę daleko od podatków odbiegliśmy. Czy podatki
2: jest
1: są moralne?
2: Kolejny fakt. Moralność jest obiektywna. Istnieje moralność obiektywna. Oczywiście, nadal możesz zaprzeczać. Możesz nadal zaprzeczać faktom.
1: Ale sam podałeś przykład Sumerów, którzy uważali za moralne zabijanie dzieci. No to chyba nie jest do końca moralność obiektywna.
2: Bo moralność się zmienia w czasie, jeżeli uznajemy istnienie obiektywnej etyki. Jeżeli uznajemy istnienie obiektywnej etyki, to istnienie obiektywnej etyki implikuje istnienie obiektywnej moralności.
0: Ale ja nie uważam, że ani jedno, ani drugie jest obiektywne.
2: Ty tak uważasz, inni
0: ale
2: uważają
0: wiesz,
2: to jest inaczej.
0: Taka dyskusja, jakby ktoś mi przyszedł i mówił, że panie, no Bóg istnieje, no i co, i to jest fakt, i no, pani nie dyskutuje, że Boga nie ma.
2: No tak jak mówię, według ciebie tak jest, według mnie tak nie jest.
0: I napiszmy tutaj protokół
2: możemy tu spróbować się zastanowić, jak jest faktycznie, ale nie ma to w tym momencie sensu.
0: No nie ma.
2: No. Nie ma. I możemy sobie wtedy spróbować zadać takie pytanie kiedyś, czy faktycznie istnieje etyka obiektywna, czy możemy ją jakoś określić, czy możemy do niej dążyć, możemy dążyć do jej odkrycia, niedawno wiesz. Etyka rozwija się, tak samo jak fizyka, tak? Niedawno nie wiedzieliśmy o istnieniu, nie wiem, bozona czy innych cząstek elementarnych,
0: dzisiaj wiemy. Nie jest obiektywna, bo na przykład fizyka kwantowa...
2: Fizyka nie jest obiektywna. Dobrze.
0: Nie, mówię, nie jest w tym sensie, że mając samą fizykę newtonowską, nie jesteś w stanie opisać fizyki kwantowej, w której panują inne prawa, tak? Czyli już są dwa różne poziomy, nie? A w ogóle nie możesz, właśnie, to co mnie bardzo drażni po prawej stronie, że traktowanie takich nauk jak właśnie etyka czy ekonomia za nauki ścisłe, które nimi nie są, no.
2: Ale przecież ekonomię nikt nie traktuje po prawej stronie jako nauki ścisłej.
0: Ja wielokrotnie słyszałem, że są święte prawa ekonomii, które tak jak prawa fizyki, takie są i tak działają i tak będą zawsze działać. Nie? To, między innymi Balcerowicz jest właśnie takim człowiekiem, który twierdzi, że każda jedna moja recepta w każdym kraju będzie dokładnie tak samo działać dobrze. I, no...
2: No nie będzie działać dobrze, dlatego że i każdy, kto ma odrobinkę wiedzy na temat ekonomii, wie, że człowiek nie jest homo economicus, jak twierdzi mainstreamowa ekonomia, która jest uznawana przez zdecydowaną większość ludzi i wcale nie przez prawicę, bo prawica nie uznaje mainstreamowej ekonomii, zwłaszcza keynesistowskiej, za prawdziwą i realnie funkcjonującą. Człowiek nie jest człowiekiem ekonomicznym, nie postępuje w sposób racjonalny, jest bardzo emocjonalny, jego wybory będą różne. Natomiast ekonomia zajmuje się obserwowaniem działania człowieka i można wyciągnąć pewnego rodzaju wnioski. Większość ludzi, jeżeli zobaczy pająka, to się boi, tak? I to nie jest nieuzasadnione. I podobnie większość ludzi na pewne zjawiska związane z wymianą dóbr będzie zachowywać się bardzo podobnie. I to są te tak zwane prawa ekonomii. Po prostu wnioskowanie z ludzkich zachowań.
0: A tu akurat muszę z tobą zgodzić się, razem zgadzamy, że ekonomia jest nauką społeczną, a nie nauką.
2: Zdecydowanie. Dlatego na przykład austriacka szkoła ekonomii całkowicie odżegnuje się od ekonometrii, od metod statystycznych jako takich. Bo po prostu ekonomia nie działa w ten sposób i tyle.
0: I ekonomia tak samo nie jest obiektywna, w sensie w jednym kraju coś zadziała, w drugim nie zadziała. Bo jest coś takiego, co się nazywa geografia, co się nazywa kultura itp. itd. i każde miejsce na świecie ma ono inną i trzeba polityki skrajać pod istnienie. Coś, co
2: no tu się nie do końca zgodzę, nie? Bo jakby jest problemem w badaniach ekonomii jest bardzo trudne olbrzymia trudność w izolowaniu zjawisk. Czyli nie możesz jednoznacznie stwierdzić, że dane zjawisko zadziała tak lub inaczej, ponieważ w jakimś miejscu zadziałało tak lub inaczej. Przykładem jest wprowadzenie pensji minimalnej w Niemczech, której wprowadzenie w momencie, po której wprowadzeniu bezrobocie teoretycznie powinno wzrosnąć, a spadło. No i dlaczego? No nie dlatego, że wprowadzono pensję minimalną, tylko z powodów bardzo wielu innych, które miało na to wpływ. Dlatego na przykład Austriacka Szkoła Ekonomii nie zajmuje się badaniem tego typu zjawisk, tylko raczej zastanawia się w sposób teoretyczny, jaki będzie miało wpływ ceteris paribus, czyli w odizolowaniu od jakichkolwiek innych zjawisk, takie, a nie inne postępowanie w dziedzinie ekonomii, na przykład podniesienie pensji minimalnej. Jaki to będzie miało wpływie przy warunkach niezmienionych innych. Tak?
1: Wnioskuję, że ta szkoła austriacka ekonomii rzuca sobie trochę kłody pod nogi i utrudnia wszystkie zadania.
2: No, nie jest.
1: Próbując wywnioskować coś na zasadzie kompletnego wyizolowania bez wpływu innych czynników, no to jest trochę ciężkie do stworzenia w obecnym świecie.
0: Zarzut.
2: No, dlatego szkoła austriacka się zajmuje tylko teorią, a nie bierze, że tak powiem, pod uwagę badań jakichś empirycznych. No nie,
1: bo... nie wprowadza tego w praktykę.
2: No nie może być wprowadzona w praktykę, bo austriacka szkoła ekonomii twierdzi, że działania rządów zazwyczaj są szkodliwe, w związku z tym no, raczej żaden rząd jej nie zaadoptuje, no bo nie popiera, że tak powiem,
1: działania rządu. Jak może się zgodzić z czymś, co podważa jego autorytet na przykład?
2: Dokładnie tak jak powiedziałeś, nie? No, a wracając do podatku.
1: Właśnie, co myślisz o podatku reprograficznym?
2: Jestem bardzo niezadowolony z tego pomysłu. Nie trudno się domyślić. Właśnie jestem na etapie wydawania kilku tysięcy złotych na sprzęt elektroniczny, żeby go uniknąć.
1: A słuchaj, nie chciałbyś zapłacić 4% więcej po to, żeby Jaś Kapela mógł napisać kolejny fantastyczny wiersz?
2: Całe życie o tym marzyłem.
1: Wiesz, suma summarum, tam jest zapis, który na przykład mówi coś takiego, że tablety i urządzenia tabletopodobne. Natomiast jest też otwarta furtka na dopisywanie w nieskończoność kolejnych urządzeń. Ja zwróciłem uwagę na to, że na przykład może być to w przyszłości dodana pralka czy lodówka, która posiada jakiś interfejs Wi-Fi lub Bluetooth. To przecież no, jak bardziej to wiadomo, może się łączyć z internetem i kradnie wiersze.
2: Nie wiem, czy już w tym momencie na przykład nie płacisz od pamięci masowych, a w gruncie rzeczy pamięć operacyjna jest w każdym urządzeniu. Nie wiem, czy czasami pamięć operacyjne już teraz nie są objęte opłatą reprograficzną.
1: Nie wiem, jak to jest w przypadku pamięci elektronicznych, jak jakieś RAMy, EPROMy czy ROMy, ale na przykład kasety czy płyty CD to tak od 20 lat.
2: No to tak, to niezmiennie, nie? Nie wiem, to znaczy...
1: ja to widzę tak, skoro tak bardzo chcą dopierdalać kolejne podatki, to może należałoby zabrać im kompletnie wszystko, niech się zwyczajnie biorą za robotę.
2: No to postuluje Stanowski. On bardzo dużo działa w tej kwestii.
1: Tak, ja właśnie.
2: Coś się dzieje dziwnego.
1: To uważa ja standardowo. Już telefon.
0: Halo.
1: Właśnie wstyd się przyznać, Stanowskiego nigdy wcześniej typa nie znałem. Sportem się słabo interesuję. Trafiłem na niego przypadkiem właśnie, jak się rozpętała burza o tą opłatę kolejną reprograficzną.
2: To tak jak ja.
1: Ale bardzo ciekawe poglądy mam, w dużej mierze się zgadzam z nim.
2: No bo ja z tego, co tak obserwuję, to twoje poglądy są bliskie takiemu...
1: Moje?
2: Nazwijmy to republikańskim w ten sposób. Chyba je określić. Nie wiem, czy to jest trafne, czy nie.
1: Ja się nie potrafię zdiagnozować, po której stronie stoję. W sumie to mi wisi tak naprawdę, po jakiej stronie
2: myślę,
1: stoję.
2: Że musisz sobie zrobić któryś z kompasów politycznych.
0: O Jezus Maria.
2: To są całkiem fajne. Czemu Jezus Maria? Jako zabawa, jako jakiś...
0: Nie, ale kompas jest taki.
1: A co lepsze, podział lewica-prawica polska, że jedno i drugie ma pejoratywne określenie.
0: No też nie, ale wszyscy tak ten, w szczególności ten, jak on ma taki łysy, co ma takie zakola, tam się produkuje w internecie. Tak, i on tam ciągle tym kompasem rzuca.
1: Łysy z zakolami?
2: A chodzi o Szymona...
0: Jo, dokładnie.
2: Z Wojny Idei.
1: Tak. A, ten.
2: Szymona Pękale. Nie, on nie rzucał kompasami, on zrobił sobie jeden kompas, ja pamiętam, polityczny, bo był bardzo proszony o to Nie wychwalał tego.
1: Jak to się nazywa? Kompas jak? Ideologiczny?
2: Kompas polityczny. Kompas polityczny. To jest, to są różne narzędzia, które zostały opracowane przez różnych tam naukowców, politologów i tych narzędzi jest wiele w tym momencie, ale pierwszy był bodajże z politicalcompass.org.
0: Nie, bo właśnie tak... pytanie jest takie, kto ustala środek?
2: No, kto ustala środek? No to wiesz, no to jest kwestia tego, jak wyjdziesz w danej...
1: Od twórcy zależy chyba.
0: Nie, skali, bo masz cztery pola, tak? I w każdym możesz iść w każdą stronę, tak?
2: Tak, to znaczy jest masz dwie osie.
0: Zero. Jest punkt zero na każdej osi. Teraz pytanie, kto ustala punkt zero, bo no wiesz,
2: może... Znaczy wiesz, odpowiedzi, każda odpowiedź daje ci punkty, nie? Jeżeli przykładowo, to bo tam są dwie osie, tak? Oś lewo-prawo ekonomiczna, nazwijmy.

0: bardziej tam na samej górze będą zwolennicy mocnego państwa, mocnej policji, militaryzmu i tak dalej, będą na skrajnie na górze, natomiast skrajnie na dole będą anarchiści wręcz.
1: Rozwiązuję właśnie sobie ten kompas, jest pytanie, istnienie fabryk mięsa zagraża środowisku. Moje pytanie brzmi, co to jest fabryka mięsa?
0: Podejrzewam, że chodzi o hodowlę przemysłową.
2: Tak,
0: jest prawdopodobnie tak przetłumaczone, nie? No i teraz z każdym kolejnym pytaniem albo dostajesz punkty dodatnie, które ci przesuwają w osi na prawo lub do góry, albo ujemne, które ci ciągną w oś w dół i lub na lewo. Nie? I czy to jest trafne narzędzie? Nie jest specjalnie trafne. Pytania są bardzo tendencyjne często. Pytania są bardzo nieopisujące, typu na przykład, czy uważasz, że państwo powinno, nie wiemy, mieć państwowe przedsiębiorstwa, no nie? Jak masz odpowiedzieć znowu zacząć?
1: Uważaj, znowu telefon.
2: Nie. Telefony leżą gdzieś bardzo daleko.
1: No, coś ściąga. Ja i budzę, to słyszymy, więc to musi być u ciebie.
2: To nie. Słychać nada?
1: Nie.
2: Wziąłem laptopa, trochę odsunąłem.
1: Strasznie masz silny nadajnik, znaczy odbiornik w tym telefonie. Co to jest za marka?
2: Telefon iPhone'a mam.
1: Nie smaży ci to mózgu?
2: Pewnie smaży, jak to wiesz, wszystkie takie wynalazki, bo to z deregulowanej gospodarki amerykańskiej, czyli tam wszystko chemią i raczej szkodliwe.
0: No akurat w Stany Zjednoczone i FDA to jest jedna z najbardziej rygorystycznych agencji zajmujących się lekami i żywnością, więc chyba nie do końca tak to wygląda. Myślę, że tu bardziej no jest problemem lobby. To jest bardziej większy problem są lobbyści, którzy powodują, że dopuszczone są substancje, które nie powinny być dopuszczone. I to jest inna niższość.
2: Dlatego bardzo Europie się nie podoba, jakby mielibyśmy dostosować ich regulacje do naszych. Nasze żarcie jest o niebo lepsze jakościowo.
0: No, nasze regulacje tutaj to jest też no, ciekawa sprawa.
1: Odnośnie tych pytań, co mówiłeś, to naprawdę są fikołki. Pytanie typu emerytura jest kwestią indywidualną planowania i zgromadzenia oszczędności. Nie powinna być finansowana przez państwo. Moje pytanie, jak państwo finansuje emeryturę? Przecież i tak wszystkie pieniądze, jakie ma państwo, to zabrało od ciebie.
0: No właśnie nie.
1: No chyba, że ma jakieś swoje biznesy, typu, nie wiem, państwowe.
0: Nie, właśnie nie, bo emerytury w Polsce nie działają w ten sposób, że zabrało od ciebie.
1: Ale nie, to jest takie pytanie.
0: Ja wiem o tym, że to jest takie pytanie, nie? Natomiast...
1: No ja wiem, emerytury w Polsce nie działają, że ty sobie zabrałeś, państwo ci zabrało i odłożyło to na jakiejś fikcyjnej kupce, czy tam w jakimś skarbcu, tylko kolejne pokolenie sfinansuje twoją emeryturę.
0: Dokładnie tak.
1: Ale...
0: No więc... Tak jak mówię, to te pytania są, zwłaszcza ten Political Compass.org, to jest bardzo stare już narzędzie, nie? Są dużo lepsze, są na przykład kompasy, które się nazywają 8 osi, czy 8 wartości, które jest bardziej, o wiele bardziej szczegółowe. Tutaj akurat był słynny motyw właśnie, że Bosak sobie rozwiązał ten test 8 wartości, wyszło, że jest faszystą.
1: Ciekawe, co mi wyjdzie. Na razie klikam plus minus no jeden od zera.
0: W gruncie rzeczy Bosak jest prawdopodobnie bliski faszyzmowi, a tutaj nie nazizmowi.
1: Tylko ukrywa sobie poglądy trochę. Rzeczy.
2: No, jedno jest takie bardziej lightowe, a drugie bardziej tak.
0: No zgadza się. No. Nie tylko.
2: Oczywiście, bo są też naziści w Polsce, tacy prawdziwi naziści, a bycie nazistą w Polsce jest bezdennie głupie. No, ja bardzo rozumiem niemieckich nazistów, bo to w końcu ich ideologia, tak. Ale wyznawanie ideologii, w której jest się pod ludziem, no to tak jest...
0: Znaczy, to podejrzewam, akurat jeśli chodzi o ruchy faszystowskie czy nazistowskie, one były w latach 30. popularne wszędzie. I w Polsce, również się tworzyły takie grupy.
2: No, więc... mieliśmy przecież endecję, nie?
0: Nie no, endecja to była centroprawica. To już taka lajtowa bardziej. To nie bez porównania. Najbardziej faszystowskim, najbliżej, że tak powiem, faszyzmowi czy nazizmowi była sanacja. To endecja to były przy tym, wiesz.
2: ONR to przecież nawet tam w 40 roku sam pogrom bez Niemców zrobili.
0: Co nie zmienia faktu, że na po śmierci marszałka Piłsudskiego Hitler czuwał przy

0: bo liczni trumnie w ambasadzie, więc wiesz komu do czego bliżej. Mniejsza o to. To nie jest istotne. W każdym razie, wiesz, jakieś takie ruchy, nie wiem, rudzimowiercze, cały ten Szukalski na przykład, nie? I tam było tych ruchów było dość sporo i myślę, że w całej Europie, nie? Więc nie dziwi mnie to. Wiesz, każdy będzie ten nazizm sobie tłumaczył na swoją modłę. Jakiś, na pewno istnieją jakieś nazizmy pansłowiańskie, czy nazizmy, no nie nazizmy, tylko coś na wzór nazizmu, jak pańsłowiańskiego. No pewno istnieją takie, wiesz, jakieś ruchy Wielkiej Lechii. Ludzie mają nie po kolei w głowie naprawdę mocno niektórzy. Więc...
1: Nie no, pańsłowiani to zupełnie inna. No, to była bardzo dobra idea, żeby tak
0: zjednoczyć. Znaczy ja mówię o nazizmie pańsłowiańskim, czyli nawiązującym do jakiejś tam tradycji słowiańskiej. Nie mówię, że pańsłowianizm jest jakimś nazizmem. Żeby nie wprowadzać tu jakiegoś zamętu, nie?
1: Pan Słowiański to bardzo piękna idea, nawet wymyślono język międzysłowiański. Polecam, żeby ktoś sobie jakiś posłuchał, czy rozumie, bo to można zrozumieć. Język, który powstał z połączenia, sztuczny język z połączenia najbardziej podobnych słów wszystkich języków słowiańskich i teoretycznie każdy Słowianin go zrozumie.
0: No nie wiem, czy taka piękna sprawa. No, nie jestem fanem tego typu idei, które, nie wiem, chciałyby z wielkiego zjednoczenia wszystkich Słowian, bo boję się, że takie idee to są najbliższe tronowi carskiemu i oni chętnie by przyjęli rolę przewodnią.
1: Nie, no to jest naturalna sprawa, bo przecież przejmuje, tak jak w Niemczech jednoczyły Prusy, bo były najsilniejsze, no to tutaj Rosjanie już są najsilniejsi. No tak to miało wyglądać w XVIII wieku.
0: No, tymczasem rosyjska kultura tak naprawdę jest kulturą turańską, a nie słowiańską, więc nie rozumiem w ogóle takich aspiracji dziwnych. Nie? To jest kultura nam obca i wroga i łączy nas tylko etnia. Tak naprawdę, nie?
1: No nie ma, to powiedział, że ci bliżej do Cejrowskiego.
0: Nie wiem, czy bliżej mi do Cejrowskiego. Nie wiem, jakie są.
1: Nie, to on mówił, że... nie, bo ktoś podszedł, student mówi, że studiuje rusycystykę. Mówi, jak to studiować? Kulturę to ich trzeba zabijać, a nie studiować. O, tak.
0: Bez sensu. Nawet jeżeli ktoś jest twoim wrogiem, to dobrze znać kulturę twojego wroga. Choćby po to, żeby lepiej z nim walczyć. To...
1: Pan Cejrowski do ludzi inteligentnych nie należy.
0: Natomiast ja akurat jestem zdania takiego jak bodajże Ludwig von Mises, który twierdzi, że celem liberalizmu nie jest dobrobyt, a pokój między narodami, więc nie lubię takiego w ogóle, nie lubię tych idei jakichś takich, które oddzielają ludzi. My, oni, pracujmy, bogaćmy się.
1: Zlikwidujmy się narody w ogóle.
0: No ja twierdzę, że narody są sztucznym tworem, który został stworzony tylko po to, żeby...
1: Przybijmy sobie piątkę.
0: No, mamy swój protokół zgodności, przecież to o tym wiemy od dawna. No, ale...
1: Dlatego fajniej... Bosaka nie lubisz.
0: Nie lubię Bosaka, nie będę ukrywał.
1: Jedno mają już.
0: No.
1: A Męcen, co stwierdzisz o pewnym panu Memcenie, który by lubił wolność słowa, ale fajnie jakby był przepis o obrazie uczuć.
0: Ale on to nie powiedział. On powiedział, że nie ma zamiaru przyczynić się do tego, żeby ten przepis został zniesiony.
1: No, ale jest jeszcze dużo jego innych wywiadów, nie? Tak jak było o boju rytualnym, czy o czymś tam było, że jak niezgodne z religią, to raczej nie, to raczej, że wolny rynek tu nie, bo religia, no musiał ci to poznajdować, no, tam słyszałem go parę razy. On jest bardziej fanatycznym katolikiem niż wolnorynkowcem.
0: Na pewno. Nie lubię tej jego strony, natomiast ma dużo też fajnych rzeczy. Mądrze powiedzianych, więc no mam tu mieszane na jego temat zdanie i odczucia. No zresztą na temat Korwina też mam bardzo mieszane odczucia. Generalnie na temat całej Konfederacji mam bardzo mieszane odczucia. Co z tego? Co to zmienia? Jakie moje odczucia mają znaczenie?
1: No właśnie. Może lepiej, żeby nie miały za dużego, bo potem bym się pozbył ubezpieczenia zdrowotnego, emerytury i wszystkich zdobyczy. No
0: akurat ubezpieczenia zdrowotnego być może chętnie bym się pozbył, ale nie, ja bym się obowiązkowo. Pozbył. A ty? Dlaczego ty?
1: No bo jest zlikwidował, no potem nie byłoby mnie stać na to i cholera.
0: No, ale to nie do końca jest prawda przecież. W takiej Szwajcarii masz ubezpieczycieli prywatnych, co prawda jest oczywiście obowiązkowe to ubezpieczenie, czyli państwo nakłada, jedyny przymus, jaki państwo nakłada, to jego posiadania. Ale ubezpieczyciele...
1: Nie, nie mogą cię nie ubezpieczyć.
0: Czy mogą ci nie podobnie. Ubezpieczyć?
1: Tak, w Holandii jest podobnie, nie są prywatne, ale nie ma czegoś takiego jak w Stanach, że idziesz i wiesz.
0: No teraz w Stanach Zjednoczonych też nie mogą cię nie ubezpieczyć.
1: To się zmieniło, ale nie mówię tak jak wcześniej, że idziesz i powiesz, że no panie, tu no, mnie trochę
0: boli.
1: Ale
0: to jest akurat rodzi spore nadużycie tak naprawdę. To znaczy w sytuacji, jeżeli ubezpieczenia są obowiązkowe, no to ubezpieczyciel nie ma prawa cię nie ubezpieczyć i to jest być może zrozumiałe, bo nie masz sytuacji, w której masz sytuację, w której istnieje bardzo ludzi, którzy płacą ubezpieczenie zdrowotne, a normalnie by tego nie lubiło, więc w ten pewien sposób się to bilansuje, tak? Gorzej byś miał sytuację, w której nikt by się nie ubezpieczał, bo to jest właśnie problem jakby tej regulacji. Dlaczego żeśmy ze Zmorą wcześniej ten temat mówili? Czyli ja tak jak powiedziałem, jestem wolnościowcem z punktu widzenia deontologicznego i nawet jeżeli uważam wolność człowieka i brak przymusu i przemocy wobec człowieka za wartość najwyższą, tak? W związku z tym nie uważam, żeby zmuszanie ludzi do posiadania ubezpieczenia zdrowotnego było dobrym pomysłem, żeby to było moralne, tak uważam, ale mam świadomość tego, że może to przynieść złe skutki. Więc oczywiście ja uważam, że, że akurat w tym wypadku przyniosłoby to dobre skutki, ale niektórzy mogą twierdzić, że nie. Prawda? Więc istnieje pewnego rodzaju zagrożenie właśnie takie, że jeżeli w sytuacji, kiedy będziesz miał całkowicie uwolniony rynek świadczeń i ubezpieczeń medycznych, że bardzo wiele ludzi zdrowych dojdzie do wniosku, że nie będzie się ubezpieczać, ponieważ nie będą tego potrzebować, tak im się przynajmniej wydaje, a w momencie, kiedy dojdzie do poważnej choroby, no to będą właśnie nadużywać tych zbiórek, o czym właśnie rozmawialiśmy ze Zmorą, kiedy przyszedłeś, tak? Więc jest takie zagrożenie. Oczywiście istnieje takie zagrożenie, natomiast drugą stroną medalu jest, taka.
1: No. Czy pozwolenie na umieranie pod płotem jest obiektywnie moralne, czy nie?
0: No to już jest dobre pytanie. No bo w tym momencie będziesz stawiał na wartości dwie różne szale, to bo na jednej szali postawisz możliwość, że ktoś nie zdoła uzyskać wystarczającej liczby pieniędzy na to, żeby się leczyć, co w praktyce z tego, co kojarzę, raczej rzadko się bardzo zdarza, a z drugiej strony stawiasz na szale wolność ludzi i ich życie tak naprawdę, tak? No bo odbierając ludziom pieniądze, odbierasz tak naprawdę efekty ich pracy, a więc czas, który poświęcili na to ich pracę, a więc fragmenty życia, tak? No po prostu przykładasz komuś pistolet do głowy i mówisz, oddawaj to, co właśnie wykopałeś, na co poświęciłeś właśnie kilka godzin swojego życia.
1: No, ja codziennie tak mam tutaj. Pan szefu, no, właśnie no, widziałem, jaki ładny dom kupił sobie za odebrany.
0: No ale tutaj on nie odbiera, to jest akurat potężny chochoł z tym, że twój pracodawca odbiera ci jakiekolwiek pieniądze. No to nie jest prawda. Idziesz i godzisz się na to, żeby on miał marżę z twojej pracy.
1: Bo takie żeby nie umierać z głodu.
0: No tak, nie, ale to jest na tej samej zasadzie mógłbyś powiedzieć, że ktoś, kto kupuje bułkę od piekarza z lewej strony rynku, a nie z prawej strony rynku, bo ten po lewej stronie ma tańsze, to w tym momencie powoduje, że okradasz tego piekarza, bo on musi ci sprzedawać bułki za 10 groszy, a nie za 20. Okradasz go i jesteś winien jego złej sytuacji, marnotrawiony w materiale. To jest dokładnie ten sam chochoł, tak? Znaczy winisz kogoś za to, znaczy w tym wypadku twierdzisz, że kupujący okrada piekarza z jego pracy.
2: No, wrzuciłem swój wynik testu. Wyszło, że jestem nie mogę tego powiedzieć. Liberalizm?
0: Nie jesteś libertarianinem, nie.
2: No taki mi test wyszedł.
0: Ja to zobacz na YouTube. Gdzie rzuciłeś, na Discordzie?
2: Nie, na YouTube, na streamie jest widoczny.
0: czekaj, a bo ja mam stream chyba spauzowany. No, ty czekaj, co ty robiłeś? A, ty robiłeś na My Politics, on jest akurat całkiem nie najgorszy jeszcze, on jest dużo lepszy niż ten klasyczny. Tylko widzę, kurczę, nie, liberalizm. Nie, to klasyczny liberalizm ci wyszedł? Nie, to mnie nie dziwi.
2: To no, nie libertarializmem, tylko liberalizm. No, tak. Nie tak. Mogłem się wysłowić.
1: Czekaj, może ja zrobię, tak sobie rozmawiamy w międzyczasie.
0: A zrób sobie. Zróbcie My Politics, czemu nie?
1: On jest dzisiaj na.
2: Czyli jestem bardziej po prawej stronie, tak?
0: No tak jak widzisz, jesteś po stronie umiarkowanie wolnorynkowej, że tak powiem, tak? Czyli jesteś no raczej centrystą pod tym względem.
1: Nie, niestety jest tą prowadzę. Audycję
2: wiesz, bo te ikonki po lewej stronie, ta waga, ten znak PiSu i tak dalej, to tak się ludzie cokolwiek mówią.
0: To są.
2: To nawet nie ma jakiejś.
0: To ciekawe, że jesteś 48 post 40. To są.
2: A to jest anarchia, czy co?
0: Wiesz co, to są te ikonki, to jest właśnie te 8 osi i one odpowiadają różnym wartościom, uszczegóławiając, czyli pierwsza oś to jest kwestia kapitalizmu, wolnorynkowości i niewolnorynkowości, nie? Druga to jest kwestia pacyfizmu, a
2: znak Twitterka, czyli wolność słowa pewnie, tak?
0: Nie, bardziej to są kwestia rządy prawa, czy kwestia rządy takie bliżej pacyfistyczne, czyli militaryzm, pacyfizm bardziej, coś takiego, nie? Potem masz anarchię, mocne państwo.
2: Potem czyli masz anarchistą bardziej jest to.
0: Tak, jesteś bardziej anarchistą.
2: W 42% bez zdania, a za mocnym państwem prawie wcale.
0: No, jesteś mocnym centrystą w gruncie rzeczy, nie? Ale bliżej lepszego niż dalej.
2: Całe szczęście, że nie jestem taki spierdolony.
0: No, jakbym sobie robił, to bym wyszedł bardziej w prawo i bardziej do dołu.
1: Jezu, ale z pytań.
2: Ale niektóre pytania są tak popierdolone, jakby tego prościej nie można było zadać. Są takie podwójne zaprzeczenia czy coś. Chociaż nie wiem, czy dobrze interpretowałem te podwójne zaprzeczenia, bo mi się wydawało, że... Tam było pytanie w typu, czy nie należy ignorować tam, nie wiem, rządów totalitarnych. To ja rozumiem, że należy ignorować, tak? To jest pytanie, czy należy ignorować. No i zaznaczyłem, że należy, ale może coś źle zrozumiałem, nie wiem.
1: O, jakie dobre pytanie. Czy należy zagwarantować udział pracowników w zarządach firm? Oczywiście, że tak.
2: ja nie miałem tego pytania. Wiesz, chyba widocznie jest różna baza pytań.
1: Nie wiem. No, ale to w ogóle punkt wyjścia wszystkich moich dyskusji jest taki, że ja najbardziej co mnie chciałbym, żeby się zmieniło we współczesnym świecie, tak by pracownicy zawsze mieli głos w zarządach każdego przedsiębiorstwa.
0: To jest ciekawa idea, bo ona stoi, na przykład ona jest częścią czegoś, co się nazywa dystrybucjonizm, który jest taką umiarkowanie prawicową ideą opartą na katolickiej nauce, na społecznej nauce, nie, katolicka nauka społeczna? Jakoś tak to się nazywa, tak? Nie, społeczna nauka, jakoś tak. Która właśnie twierdzi, która jest zwolennikiem tego typu jakby organizacji ekonomicznej, nie? Generalnie wszystkie takie ruchy bardziej spółdzielcze tego typu, nie? Jakiś tam...
1: Nie no, ekstremum to jest społeczna wartość środków produkcji.
2: Tak? O, jest jednak ta, jak to się mówi na mapce, legenda. Jednak jest legenda, tylko jest, trzeba kliknąć, trzeba, a nie najechać kursor.
0: Ja w ogóle miałem taki kiedyś pomysł na audycję, ale niestety nie mam czasu, żeby robić audycję, żeby właśnie zapraszać ludzi.
2: I róbmy sobie testa.
0: Tak, zrobić sobie test, nie? Polityczny kompas. Przy czym nie ten stupytaniowy, on jest za długi. To by zanudziło na śmierć słuchaczy, no ja ale coś znacznie bardziej krótszego.
2: No musiałbyś mieć kilku słuchaczy jednocześnie, z czego na przykład z jednym rozmawiasz, a dwóch rozwiązuje test, bo... Ciężko jest się skupić na rozmowie i jednoczesnym czytaniu 100 pytań.
0: Znaczy format miałby być raczej taki, żeby zaprosić jakieś takie bardziej rozpoznawalne postaci związane z Nocnym Radiem, tak?
2: I wcześniej choćby... sobie ten test wykonałeś?
0: Nie, niekoniecznie, nie. Robić go w trakcie i jednocześnie rozmawiać o tematach, które tam są poruszone, nie? Bardzo króciutko. żeby tak mniej więcej poznać, bo są krótsze, są znacznie krótsze testy. Ten, wiesz, 100-pytaniowy to jest jakiś rozszerzony. Wiem, że są takie na 20-30. To już byłoby strawne w swojej formie, myślę. Ale to by trzeba było zobaczyć,
2: no to wiesz, czy ten format... Muszą być bardzo dobrze przemyślane pytania, żeby w tak małej dawce pytań odpowiednio dobrze kolesia, że tak powiem, rozklepać i rozłożyć i jakiś wniosek wyciągnąć.
0: No... Nie wiem, jeszcze nie zrobiłem nigdy, wiesz, jakby testu. Znaczy miałem taki pomysł, żeby zrobić po prostu jakiś
2: to
0: test.
2: To serio polecasz wszystkim, żeby sobie zrobili test, a sam nigdy nie wykonałeś?
0: Nie. Ja go robiłem, tylko chodziło o to, że nie zrobiłem testu nagrania.
2: Aha.
0: Żeby zrobić taki test z kimś znajomych po prostu i zobaczyć, nagrać to i zobaczyć, jak to brzmi, czy da się tego słuchać w ogóle, nie?
2: Słuchaj, na nocnym radiu nie takie rzeczy, bo grają w gry. Też się tak,
0: wiem, zdaję sobie z tego sprawę, ale...
1: I żeby uzasadniał każde pytanie, tak?
0: Ale jakby właśnie...
2: No, to byłoby na przykład ciekawe, nie? Że czytasz pytanie i uzasadniasz. I kilka
0: ale
2: osób...
0: Nużące, to jest problem.
2: Nużące też... uzasadnianie na przykład, dlaczego jesteś za, nie wiem, za ideologią głoszącą dążenie do zniesienia prywatnej własności środków produkcji oraz podziału finansowych.
0: Znaczy to nie byłoby to nużące.
2: Błażej mógłby cały elaborat na ten temat pierdolnąć.
0: No właśnie.
2: Ty też na przykład, dlaczego jesteś przeciw, nie, a może dlaczego jest za?
1: Ja bym powiedzieć to tak jak wodza, w stylu wodza. Po prostu uważam, że społeczna wartość środków produkcji jest moralnie, obiektywnie dobra. Dziękuję.
2: No i okej, no i ktoś inny odpowiedziałby inaczej. A jeszcze ktoś trzeci by się zająkał i nie wiedział dlaczego.
0: Nie.
2: I by zaznaczył środkową opcję, że nie ma zdania na ten temat.
1: Jestem już na 60. pytaniu.
2: Szybko ci idę, dobrze.
1: No bo tego głupie pytanie. Opresyjność władzy jest wystarczającym powodem, żeby się zbuntować. No,
2: znowu nie miałem takiego pytania. Ja miałem
1: państwo
2: pytanie.
1: Nie powinno posiadać armii.
2: Czy uważasz za, ja miałem coś takiego, że czy uważasz za zasadne występowanie wobec opresyjnej władzy? Trochę inaczej sformułowane.
1: Wszystko w państwie.
2: Ale o to samo chodziło.
1: Głupoty, władze to nie, że się, nie wiem, to jest ta głupota. Rozwiązłość seksualna jest niemoralna. I teraz pytanie, czy to jest rozwiązłość seksualna i obiektywnie moralnie zła, czy
0: no,
1: nie?
0: Odpowiadasz według swojej, że tak powiem, swojej moralności konkretnej.
2: A miałeś pytanie o seks poza małżeński?
1: Nie, ale nie, się pytam, może będę miał jeszcze.
2: No nie, bo wydaje mi się, że właśnie to pytanie, które teraz dostałeś, to było w zastępstwie.
0: A zanim będziesz sobie dalej ciągnął bekę z Błażej z mojej, że tak powiem, odpowiedzi na temat, dlaczego uważam, że coś jest dobre, bo jest obiektywnie moralne, to jakbym miał okazję kiedyś, to ci to uzasadnię, bo to nie jest tak, że uważam tak, bo tak.
2: Ja na przykład uważam, że nie ma czegoś takiego jak obiektywna moralność, no taki mam pogląd po prostu. Wydaje mi się, że wszystko, co sobie myślimy i wypluwamy jakieś myśli, no to jest jednak jakaś nasza subiektywna forma wyrażenia się.
0: Znaczy my się zawsze wyrażamy w sposób subiektywny, natomiast to nie oznacza, że nie istnieje obiektywna prawda.
2: Może istnieje, ale czy jest znana, to jest inne już pytanie.
0: A to już jest inne pytanie, oczywiście, że tak. Nie twierdzę, że znamy w tym momencie odpowiedź na to, czy obiektywnie pewne rzeczy są moralne. Na przykład myślę, że ludzkość dopiero zastanawia się nad tym, gdzie w etyce, a więc... w moralności jest miejsce świata zwierzęcego. No, nie znamy tutaj jeszcze odpowiedzi.
2: Jestem ciekawy w ogóle, jak w takich światach, takich trochę, w takich tematach trochę abstrakcyjnych, takich związanych bardziej może z jakimś, nie wiem, rozumem? Nie wiem, jak to ująć. No, niefizycznych, tak?
0: Rozumem brzmi dobrze, mi się podoba.
2: Jak osoba, która... Ludzie w sumie, którzy mają tendencję do wyrażania się subiektywnie, mogą odkryć obiektywizm.
0: Znaczy obiektywizm...
2: Jakieś wyrażają swoje stanowiska subiektywnie, a mogą odkryć jakieś stanowiska czy poglądy, nie wiem, czy założenia obiektywne. To jest bardzo ciekawe, nie?
0: Czy myślę, że jesteśmy w stanie do tego w jakiś sposób dotrzeć...
2: No mam nadzieję, że jesteśmy w stanie. Nie neguję tego, że nie jesteśmy, ale jestem ciekaw, czy to osiągniemy, czy to jest możliwe.
0: Czy to jest znaczy, tak, myślę, że wiesz.
2: Czy to jest na takiej zasadzie dążenie do poznania nieznanego, jak na przykład odkrycie, nie wiem, tego jak się rozpoczął się wszechświat. teorii, rozwiązanie teorii Wielkiego Wybuchu. Czy to jest możliwe? No w jakimś tam powoli kroczymy w tą stronę, ale czy kiedykolwiek to poznamy?
0: Myślę, że masz rację, to znaczy prawdopodobnie dotarcie do tego będzie niezwykle trudne lub wręcz niemożliwe, ale na pewno warto do tego
2: dążyć. Do nieskończoności, do ideału warto.
0: No to jest... Mechanizmu. Tak, tutaj całkowicie obiema rąkami się będę podpisywał pod takim zdaniem.
2: Jak tam, Błażej, twoje wyniki?
0: Jestem ciekaw tylko, czy Błażej odpowiada szczerze tak, jak myśli, czy odpowiada
2: ja
0: tak,
2: ci powiem, że na niektóre
0: chciał,
2: pytania
0: wyszedł wynik.
2: Ja na niektóre pytania miałem problem odpowiedzieć, bo tak nie byłem jakoś jednoznacznie pewny, czy na pewno tak, czy inaczej. Prawdopodobnie w zależności od sytuacji mógłbym odpowiedzieć, nie wiem, albo od mojego nastroju, tego, co się dzieje w polityce i jak to na mnie wpływa. Mógłbym dzisiaj odpowiedzieć, że jestem za, a na przykład za 2 lata odpowiem, że jestem przeciw.
0: To myślę, że jakby może to wynikać z tego, że bardziej patrzysz na konsekwencje danych powiedzmy uwarunkowań, aniżeli na wartości, którymi...
2: No nie byłbym na wartości, murbetą którymi, komunistą.
0: Powiedzmy się kieruje, komunistą. Można się kierować.
2: No wyznawcą prawdopodobnie bym nie był.
0: No a jakby wracając do tematu... tych podatków, tylko nie wiem, czy to ma sens w ogóle, żeby już tak już zdebagowaliśmy, że to chyba już w ogóle nie ma żadnego sensu, żeby to w tym momencie przywoływać z powrotem.
2: Jakoś ciekawą myśl, no to rzucaj. Nie?
0: Znaczy, nie wiem, czy jest to ona ciekawa, czy nieciekawa, nie? Bo to była kwestia tej teorii z dychaniem pod płotem.
2: A to Błażej zapytał, czy to jest moralne, tak?
0: No dokładnie, nie? Bo wiesz, z jednej strony możemy powiedzieć sobie, że nie jest moralne, żeby pozostawić ludzi samym sobie i im nie pomóc, nie?
2: No tak, też ale... tak bym...
0: Są natomiast ludzie i ja akurat do nich nie należę, którzy twierdzą, że wręcz przeciwnie, że to, że ludzi się pozostawia bez pomocy, na przykład eliminuje osoby, które z premedytacją unikają płacenia za ubezpieczenia zdrowotnego dobrowolnie, bo wiedzą, że potem zostaną wykupieni przez pomocne społeczeństwo.
2: No to ja właśnie w takich sytuacjach lubię oprzeć się na państwie, niech to ono podejmie za mnie decyzję. Ja chcę mieć czyste ręce.
1: Skończyłem kompas, wam powiem.
0: Dawaj na YouTube.
1: A jak to się robi, to chyba wycinek trzeba tak. Ja nie wiem, bo ja mam Maca. Jak się w Macu robi screenshota?
2: Możesz na Skype'ie udostępnić swój ekran.
1: Tam mam jakieś nagie zdjęcia czy coś.
2: Tam jak klikniesz wielokropek, to masz pierwsze udostępnić ekran. Mhm.
1: Gdzie to jest? Pierwszy tu mam, tak?
2: I w takiej sytuacji będziemy tylko my we dwóch mieli do tego. No sam chyba, że chcesz, abym to na streama udostępnił.
1: Nie, no możesz, tylko muszę ten.
2: Ale mówię, coś dzisiaj nie działa, to udostępnianie trochę escape'owe.
1: Gdzie mam kliknąć?
2: Jak wiesz, escape'a sobie, okienko escape'a zaznaczysz, to jest taki trójkropek po prawo od czerwonej słuchawki. Trzy kropek. Więcej,
1: Klikasz w niego, jest udostępnienie. Share screen, ja mam share screen.
2: A, no to, bo ty po anglikańsku.
1: I czemu mam, ale czemu mi pokazuje tylko ten pulpit?
2: No nie, no to jak ja w to kliknę, to mam chyba 7 okien do wyboru z przeglądarki.
1: Nie mam jeden. Switch screen on window i nie mam tylko jedno. Color LCD, widzisz pociąg, tak?
2: Nic nie widać.
1: To nie wiem. A, jeszcze tu jest, czekaj. Start recording, turn off, hold. No nie mam. Ale mogę wziąć, czekaj.
2: No to zrób screena i wrzuć na czacie. Escape'owe.
0: Właśnie, wyślij snapa, to ten to.
1: A jak się robi podzielnie. Snapa właśnie, snapa w tym, w Macu, ktoś wie?
2: Co ty wysłałeś?
1: No właśnie się coś zrobiło takie. Czekaj, bo jestem nietechniczny, jestem, widzisz. Czekaj, screenshot Mac. Screenshot Mac, how to take a screenshot in a Mac. Jest dobrze, że jest GUI. Shift, Command, a 3. Bardzo dobrze. Shift, Command i 4. Dobra. Shift Command H4. Już idę.
0: A nie masz takiej, apki po prostu do robienia snapów?
1: Nie, no to jest w tym. Mam Command 4. To mamy w Windowsie, to mam, nie?
0: No właśnie, nie ma takiej w apki w. Na...
1: Może jest, ale ja nie wiem.
0: Jezu. Zastanawiałem się przez chwilę, czy sobie nie kupić i chyba już jednak zrezygnuję.
2: Ale to na podstawie tego, jak Błażej użytkuje Maca, ja bym się nie zrawał wcale.
0: Okej, w sumie słuszna uwaga.
1: O, czekaj, tu jest redirecting, gdzie mam wysłać add to photos. O, a nie ma kopii? Nie ma kopii, dobra. I teraz dodam i teraz mogę już wrzucić. Czekaj, to wrzucam. Na Skype'a, do czatu.
2: Teraz tak. Pociąg widzimy.
1: Pociąg widzisz teraz?
2: Tak.
1: No to jest w ogóle bez sensu. Czekaj, to ja przestanę to. Stop sharing. I tutaj.
2: Co jest, gdzie... kurde?
1: No kurde. Zaraz to i jebnę. Dobra, to ja może odczytam, bo to będzie zajmie 3 godziny. Ja tu wezmę nawet czata. Czekaj, muszę otworzyć. Dobra, jest. Dodaj zdjęcie.
2: A to nie ma na Macu takiego przycisku jak print screen?
1: Nie widzę.
2: Nie, nigdy Maca nie używałem, także.
1: Mam jeszcze tą klawiaturę. Pewnie ten, bo trzeba by mnie nauczył, ale. Ale
2: dobra, czas, gdzie ta twoja kropka wylądowała?
1: Dobra, czekaj, bo ja wszedłem w zdjęcia. Może udało się, może dodał do tych zdjęć wreszcie te. Mac. Nie, teoretycznie Mac jest zajebisty, jeśli chodzi o środowisko, bo tam się wszystko samo synchronizuje, nie? O jest, znalazłem, ale...
2: No, w Windowsie już też coraz bardziej, tak, to przestaje być jakąś znaczącą przewagą Maca.
1: O, patrz to.
2: O, jest.
1: W życiu.
2: No, ty mocno na lewo jesteś, ale nie wiem, co to znaczy góra-dół. Na górze co jest? Czerwone to jest socjalizm jakiś? Co to, czy tam faszyzm? Co to jest?
0: Na górze, po lewej górnej.
2: No to czerwone pole.
0: To są tak zwane dźwigi i czołgi, czyli stalinizm i tym podobne ideologie.
2: Czyli czerwona to jest stalinizm, tak?
0: Tak, faszyzm będziesz miał na osi centrowej ekonomicznie, ale bardzo wysoko w autorytyzmie. Faszyzm.
1: No nie, czemu ja jestem na zielonym?
0: A ty jesteś na zielonym,
2: czyli?
0: Na to, że masz wolnościowe podejście do spraw socjologicznych, społecznych i tak dalej. Nie? Tymczasem ta lewa górna część to jest lewica autoratywna, czyli stalinizm, PRL i tak dalej, i tak dalej. Czyli bardzo mocne państwo i wszystko w państwie, nic poza państwem, tylko że musi być lewicowo.
1: Aha. Ale jak mi
2: fioletowe pole jeszcze zapytam, co to jest, bo ja na fioletowym polu wylądowałem.
0: Fioletowe to jest pole libertariańskie, tak? Czyli po prawo będziesz miał dążenie do wolności ekonomicznej i w dół będziesz miał coraz mniejszą kontrolę państwa. My jesteśmy dość blisko siebie na tym kompasie, wbrew pozorom.
2: No czasami wydawało mi się, że w ogóle jesteśmy po zupełnym przeciwieństwie.
0: A to dlatego, że my, ja to określam w ten sposób, że w drodze do wolności człowieka prawdopodobnie przy którymś z kamieni milowym nasze drogi by się rozeszły, tak? Ja bym poszedł dalej, ty byś już został, tak? Ale po drodze mamy dużo do przejścia.
1: Ale zobacz, jaki mam ten skrajny socjalizm, napisali tutaj. Ale najciekawsze jest, że mam 100% skrajny pacyfizm.
0: No to sam powiedziałeś, że chcesz zlikwidować armię.
2: Która to jest ikonka?
0: Czwarta, od góry.
2: 100% pacyfizm masz?
1: Mam 100% pacyfizmu.
2: Ja mam tylko 50% pacyfizmu, także lubię pałą napierdalać.
1: Ale mam jeszcze skrajny progresywizm i skrajny kosmopolityzm.
2: Pewnie zaznaczyłeś, że jesteś za tym, żeby nie segregować uchodźców i wpuszczać wszystkich, ilu chcesz.
1: Tak, bo ja jestem przeciwny w ogóle temu.
2: No sam jesteś imigrantem, więc szkoda, żebyś był przeciwko imigrantom.
1: A nie, z drugiej strony, to jest bardzo dużo, ale większość polskich imigrantów nie lubi innych imigrantów. To jest taka...
2: No, czy to kurwa nie jest hipokryzja?
1: Nie, bo to jest bardzo takie homo economicus właśnie. Przecież inni imigranci to jest ich konkurencja, nie? Na rynku, także mogą być jeszcze tańsi.
2: No chyba, że to ekonomicznie jest uzasadnione, tego nie nazwę hipokryzją,
1: tylko no i nie, oni nie wiedzą, dlaczego oni po prostu tak mają, nie? No, ale czemu? Ja jestem za tym właśnie, żeby był całkowity wolny rynek. No, władze też powinien być za wolnym rynkiem.
0: Jestem, oczywiście.
1: No, jak chce tu przyjechać pan Mokebe i pracować, no to czemu mu zabronić?
0: Oczywiście, nie mam nic przeciwko, a pod jednym warunkiem. Pod jednym warunkiem.
2: No ja bym na przykład segregował na przykład jakichś typków, którzy mają, nie wiem, coś z Al-Kaidą czy z ISIS-em, to bym nie wpuszczał pod tym
1: względem. Nie, to jest inna sprawa. To jak...
2: Nie, no ja... To pytanie, które zawierało temat segregacji, znaczy w sensie sprawdzania uchodźców, no to uznałem, że to jest jedna z rzeczy, która nie pozwala mi zaznaczyć, nie, aby nie
1: przyjechać i działać w granicach obowiązującego prawa.
2: No to wyidealizowałeś sobie trochę to pytanie.
0: Znaczy nie, no Błażej ma tutaj jakby rację, to znaczy, jeżeli ktoś dokonał jakiegoś przestępstwa gdzieś tam, no nie, to powinien być za to przestępstwo na podstawie, nie
2: to
0: wiem...
2: To ja mam takie zdanie.
0: No, powinien być jakby odsegregowany i zaaresztowany i odesłany do państwa, które go ściga.
2: Co? No, a nawet jeżeli na terenie tego państwa nie popełnił żadnego przestępstwa, tylko szkolił się do tego, aby chrześcijanom lub innym niewiernym odrąbywać głowy, to też chyba nie powinien być wpuszczony.
1: Prawa, a nie swojego tam, bo wiesz, nie wiem.
0: No to zależy, no ale jeżeli się szkolił na terrorystę, to też złamie prawo, które prawdopodobnie obowiązuje w miejscu, gdzie mieszkasz.
1: Nie, no tak, ale mówię, to nieważne, co tamte państwo.
2: No dobrze, ale on jest wtedy czysty wewnątrz tego państwa, na przykład jest Syryjczykiem, jest Syrii totalnie czysty jak łza, nigdy nie był notowany, ale od 5 roku życia do 15 roku życia uczył się, że wszystkich niewiernych trzeba zabijać, no i jedzie sobie do Anglii, co, i powinien być wpuszczony?
0: No, ja nie widzę powodu, dla którego nie.
2: A ja widzę powód, żeby był. Żeby nie był. No ale dobra. No to wyszło akurat w tym, że lubię napierdalać ludzi pałą 19%.
0: Pod warunkiem, że przyjechali z zagranicy.
1: Nie można ludzi karać za ideologię, chociaż jest jak najbardziej antyislamski.
2: No słuchaj, no koleś się... Nie wiem, no nieważne. No nie przetłumaczę cię, no bo ty jesteś totalnym pacyfistą, więc nie widzisz problemu. No ja widzę taki problem, że spotykając takiego człowieka na ulicy, dajmy na to, zacznę się w jakiś sposób modlić i jemu to się nie spodoba, bo przez całe życie uczony, że trzeba być mi odrąbać łeb. Może mi odrąbać ten łeb.
0: Znaczy, myślę, że...
2: I nie uważam, że nie powinno go tu
0: być. Zakładać a priori, że ktoś, kto jakby wiesz, był tresowany na islamistę od młodości, że jednak nie wszedł na drogę prawa i rozumu. Nie możesz tak, to jest trochę krzywdzące. Natomiast takich ludzi prawdopodobnie należy...
2: Być może tak, ale ja nie powiedziałem, że jestem moralny i nie uważam wszystkich ludzi za moralnych.
0: No wiem, ty jesteś tutaj, tak jak mówię, bardziej konsekwencjonalistą. Nie interesuje cię bardziej konsekwencja danych regulacji, aniżeli to, czy one są moralnie dobre lub złe. W porządku.
1: No właśnie, nie ma.
0: Jest to pogląd niezgodny z moim, ale go szanuję oczywiście. Nie?
1: Obiektywnej moralności, bo to dlatego właśnie pana moralne jest cię zabić. No, to dla niego moralne.
0: To znaczy, wiesz, no, to, że coś jest moralne według danej kultury, nie oznacza, że to jest obiektywnie moralne.
1: No właśnie, każda kultura ma inną moralność.
0: Ale to nie oznacza,
2: ale
0: że...
2: Ale podstaw na przykład takiego islamu i chrześcijaństwa leżą bardzo podobne, jeżeli chodzi o moralność...
0: Nie.
2: Występki. No tam nie można zabijać i tak dalej. No to
0: jest... Nie, dlatego że islam został stworzony na...
2: Islam robi wyjątki oczywiście. Na...
0: Islam został stworzony przez polityka. Islam został stworzony przez watażkę, przez wodza wojennego i tworzył swoje prawo tak, aby
2: wspierać... No, państwo sobie swoje rozbudować.
0: Dokładnie tak. Więc jakby nie ma... Tutaj nie ma żadnych... Znaczy islam...
2: Uzasadniał moralnie wspólne możliwość zabijania przez jego armię. Żeby nie mieli oporów zabijać.
0: Dokładnie tak, tak stworzył swoje prawo. I chrześcijaństwo stoi tutaj zupełnie na innej pozycji. Chrześcijaństwo jest totalnie pacyfistyczne.
2: No to prawda.
1: Ale znowu coś nie wyszło, coś nie pykło.
2: Ale chyba się zgodzimy, chociaż...
0: No, Konstantyn nie pyk niestety.
2: Nie jestem jakimś tam znawcą, jeżeli chodzi o religię, ale wydaje mi się, że chyba nie ma religii, która pochwala kradzież.
0: Jak islam pochwala jak najbardziej. Pod warunkiem, tak, że nie wiem, ale no, niewiernym. Nie, islam
2: pochwala. A jeżeli ktoś jest niewierny, to może wszystko zrobić z nim wtedy, tak?
0: Islam pochwala każdą niegodziwość, o tyle, jeżeli, o tyle, o ile jest ona popełniona na niewiernych.
2: Aha, okej, okay. No dobra, to myliłem się.
1: Nie jest dużo takich systemów moralnych, na przykład cyganie, tylko po prostu oni twierdzą, że wszyscy ludzie spoza ich grupy nie są ludźmi. I tyle.
2: To, to tak bardzo, bardzo blisko, ładnie to blisko działa, trochę nie? Z tymi Niemcami takimi nazistowskimi mają.
1: Nie, to dużo jest takich kultur, które właśnie twierdzą, że ktoś spoza nie jest...
2: To może dlatego tak w Niemczech ich jest dużo.
0: Znaczy jest to prawda i przy czym jest to pewnego rodzaju dostosowanie bioewolucyjne i ono może mieć początki w ogóle z samego początku gatunku ludzkiego, z czasów jeszcze, kiedy po świecie chodziły dwa gatunki ludzkie, czyli Homo sapiens i Homo erectus.
2: I Homo neanderthalus. Osoby i terytorium.
1: A wiesz, że w ogóle ja mieszkam bardzo... Muszę się przejechać kiedyś tam, bo...
2: Blisko tego Neandertalu, czy jak?
1: Tak, tak, tak. Właśnie nigdy nie byłem tam w tym muzeum. W Neandertal, tak.
2: Zawsze mi się wydawało, że ta jaskinia Neandertal to jest w Hiszpanii.
1: Nie, to jest wioska i ona jest koło Düsseldorfu.
2: No a podobno... Ale to chyba coś... Coś chyba pokręciłem, ale wydawało mi się, że albo ostatni znany... czy tam żyjący, jakoś udokumentowany plemię, czy osobnik Neandertalczyka, że w Hiszpanii, albo pierwszy odkryty w Europie szkielet był w Hiszpanii, ale już nie jest
0: chyba. W Hiszpanii na pewno są najmłodsze szkielety Neandertalczyków.
2: Aha, czyli takiego ostatniego żyjące.
0: Tak, tam prawdopodobnie były ich ostatnie refugia.
2: Dobra, to co, może kończymy, bo jest późno.
1: Tak, tak. Ale w ogóle ten, właśnie znalazłem, że w ogóle nazwa pochodzi od nazwiska, a nie ten.
2: Nie miejscowości.
1: Tak, i o dziwo od nazwiska tego, który znalazł. A, no ciekawe, bardzo ciekawe.
2: Ja myślałem, że to jest od nazwy jaskini. Że po prostu, nie wiem, ten kompleks jaskiń czy coś, jak był tak nazwany. Nie wiem. Nie doczytałem tego aż tak bardzo, albo nie pamiętam.
0: A jest dużo fajnych dokumentów, jest na YouTube dostępnych tutaj, dużo fajnych wykładów z Uniwersytetu Kalifornii odnośnie antropogenezy, pasjonujący temat, kurczę. Tak żałuję, że nie mam czasu, żeby go zgłębiać.
2: No ja nie sądzę, po angielsku nic nie zrozumiem, ale na Kopernikusie Polskim też jest cała seria odcinków poświęcona.
0: Tak, też są fajne rzeczy. Mhm. Tak, na Kopernikus ma też dużo fajnych rzeczy. Mi akurat wrzucę tam z dziedziny astrologii.
2: A mnie astrologia i właśnie pochodzenie gatunku ludzkiego. Jedyne tematy, jakie tam śledzę, bo o fizyce trochę nudzą. Takiej samej wsie.
1: Widzisz, może jak ten, jakby był socjalistą, to może byś miał więcej czasu.
0: Nie sądzę. Z tego, co pamiętam za PRL, to tydzień pracy był sześciodniowy i zmiana...
2: Na soboty ludzie umierali.
0: Także...
1: Dlatego właśnie Solidarność protestowała, by tego socjalizmu było więcej. W tym socjalizmie nie wyszło.
0: Znaczy, wiesz, problem z socjalizmem polega na tym, że zawsze prowadzi do skrajnej biedy. Im się jest biedniejszym, tym trzeba więcej pracować, więc...
1: Cię ja wiem. No dobra, to będziemy się potem kłócić.
0: Tak chciałam. Zawsze bardzo chętnie się
2: zanim rozpętacie kolejną burzę, to zakończę ale... ten odcinek.
0: Właśnie, ja mam tylko prośbę na przyszłość ty co nie wmawiaj, że tak powiem, mi bycia fanem Konfederacji oraz nie wmawiaj też Konfederacji bycia fanem Adolfa, tak jak ja nie wmawiam Razemkom bycia fanem, nie wiem, Mao Tse-tunga albo Józefa Stalina. I jak nie będziemy robić tego typu fikałków, ale będzie dużo lepiej.
1: Może... Ja szczerze mówiąc chyba znałem nawet jednego maoistę, który jest Razemkiem, także... No nie jest tak do końca.
0: Z całą pewnością wśród fanów Konfederacji na pewno znajdą się ludzie, którzy są fanami Adolfa Hitlera.
1: To podejrzewam, też... że nawet jest to Krzysztof Bosak.
0: Bardziej Janusz Korwin-Mikke.
1: To też, ale nie, Janusz Korwin-Mikke to zupełnie innego względu.
0: To też prawda.
2: Ja myślę, że Janusz Korwin-Mikke to ten swój, jak to się mówi, program 5%, tak? Nie, protokół 5% to odpala tylko po to, bo boi się jakiejś odpowiedzialności za osiągnięcie zbyt dużego wyniku.
0: A niestety, na szczęście lub niestety, nie jestem pewien, wszystkim pozostałym na tym wyniku i na tym zależy, więc...
2: Tak, on jest tak, sabotuje ich troszeczkę.
0: To prawda.
1: Ciekawe, ile będzie żył jeszcze.
0: Jest cyborgiem, więc podejrzewam, że jeszcze kilkadziesiąt lat.
2: Ciekawe, czy dożyje osiemnastki swojego syna.
0: Nie wiem, ale wiem, że prawdopodobnie ma nową dziewczynę, która ma właśnie lat 18.
2: Najnowszego, przecież on chyba w zeszłym roku się dorobił najmłodszego potomka. 80 jednak, lat mając, czy coś.
1: Jednak kobiety to dziwne twory.
2: Widziałeś kiedyś kobietę, która urodziła w wieku 80 lat? Dlaczego od człowiecza?
1: Nie, wiesz co, jest takie dziwne ten, nie? Przeczucie, że to nie do końca może być jego syn.
2: Nie wiem. Zaakceptował, pokochał.
1: No, wszystkie dzieci są nasze. Kiedyś tam w kibucach nawet tak było. No właśnie, może o kibucach porozmawiać. Właśnie, chciałem ten na antenę sprowadzić, ale to Gumbal musi się pojawić, bo obiecał, że będzie tłumaczył, tak, żebym ja nie musiał. Pamiętacie? Obiecywał.
2: No tak, on native speaker.
1: Tak, tak, no nie do końca, ale no i obiecywał. Także tutaj mam gościnę, mieszka tej wioski dalej. Urodziła się i wychowała się w kibucu. Także chciałem zrobić audycję o życiu w kibucu.
0: Podobno Jacek Bartoszek był gościem w kibucu przez dłuższy czas.
2: Sorry, może się ośmieszę, ale nazwa kibuc nic mi nie mówi.
1: To on taka komuna rolnicza w Izraelu.
0: Taki PGR-6.
1: Nie no, taki... Coś, co stworzyło Izrael. No, istnieje do dzisiaj zresztą, bo te kibuce tak przeszły dużą reformę i one dzisiaj tam są bardzo potężne te przedsiębiorstwa.
2: Dobra, to co? Do środy.
1: Dobra. Do środy właśnie, to może zapowiemy. Środa w końcu się pojawi, tak, pan Emil?
2: Na trochę dłuższą rozmowę niż dzisiaj.
1: Na trochę dłuższą i porozmawiamy sobie, że póki już nie o samej fotoradary męczyć, ale porozmawiamy sobie w ogóle o ruchu drogowym, nie?
2: Ja to mam dużo pytań odnośnie policji i działania i naginania prawa, bo on się z tym, no sporo batalii w tym stoczył, więc chyba będzie wiedział, jak oni działają.
1: Wodzu, lubisz pana Emila?
0: Kojarzy go skądś?
1: Emil Raul, ten, który walczy z fotoradarami, kiedyś tam dużo filmików rzucał ze strażami miejskimi, tak, ciągle miał starcia.
0: Wiesz co?
2: On, z nim mam trochę po drodze, bo on przynajmniej robiąc to, co robi, zamknął dofinansowanie takim organizacjom jak Straż Miejska, przynajmniej w niektórych miastach, co ja uważam za chwalebne, bo nie potrzeba tych patałachów tylu. W sumie policjantów też mogło być trochę mniej, a jak już ma ich być tyle, ile jest, to powinni się trochę czym innym zajmować, niż się zajmują.
0: Czy on jest w jakiś sposób związany z anuluj mandat? Chyba nie.
1: Może. Ale dzisiaj walnąłem bzdurę, nie? Ale to mi, wiesz, kto to krawiec mi napisał w tym w opisie, że jest prezesem tej fundacji. Zaraz.
2: On się przedstawił w którymś filmiku, wiesz, ale to stary filmik sprzed kilku lat. Wtedy może był prezesem, obecnie nie musi nim być.
1: No właśnie, także mnie to uderzy nie ten.
2: A dzisiaj słuchałem tego samego filmiku, bo żeby się tam zapoznać w ogóle z tym człowiekiem, pierwszy raz słyszałem o tym imieniu i nazwisku od ciebie.
0: No ale widzisz, co, jak dobrze kojarzę, to on był nawet kiedyś gościem w kontestacji i tam wypadł bardzo pozytywnie.
1: Ja muszę powiedzieć, że dzisiaj jak to 5 minut porozmawialiśmy, bardzo sympatyczny człowiek, nie?
2: Skromny. Mówi, że jest zwięzły, ale jednak coś potrafi powiedzieć więcej.
0: Tak, był na pewno gościem w kontestacji. I pamiętam tę audycję, ona była bardzo, bardzo rikczowy gość, że tak powiem, tak? Czyli bardzo, bardzo fajnie. Tak mi się wydaje, że go lubię, tak.
1: To zapraszamy na środę. Zapraszamy na środę.
0: Dzięki za trening, fajnie.
2: Dobra, to do usłyszenia wszystkim.
0: Trzymajcie się.
1: Na razie. Trzymajcie się.

0: I dzień dobry wieczór się z wami bardzo. No właśnie, ja to się nie umiem przywitać zupełnie, ale dobra wiadomość, jest dzisiaj ze mną człowiek, który o witaniu się wie bardzo dużo.
1: Tak, kogo masz na myśli?
0: Ciebie.
1: A.
0: Przywitaj się proszę profesjonalnie.
1: Nie, ale też właśnie się przed chwilą tym przywitałem.
0: Myślałem, że coś bardziej profesjonalnie będzie, bo...
1: No właśnie, to było takie przywitanie na pijane wtoczenie się przez drzwi mnie trochę w tym stylu.
0: Ja to ja się dzisiaj cały dzień zastanawiałem, czy... jak się przywitać, bo można na przykład powiedzieć... Dzień dobry, to jest moim zdaniem zbyt nieśmiało. Nie wiem, jak ty uważasz.
1: Ale to zależy, jak się to zrobi.
0: A na przykład...
1: Można powiedzieć dzień dobry tak, że to nie będzie nieśmiałe. Może być nawet takie natarczywe i dominujące, jeżeli powiesz takie, wiesz, dzień dobry.
0: Właśnie. A no, ostatnio nawet o tym przez chwilę gadaliśmy i postawiłem taką teorię, że witam to jest bardzo dobre, a ty powiedziałeś, że kiepskie jest witam.

0: to no jest, tak.
1: Nie za dobre.
2: Wita gospodarz, tak jakiś wykładowca kiedyś na mojej uczelni mówił, a że to był kierunek całkiem humanistyczno-językowy, to by świadczyło o tym, że prawdopodobnie wiedział, co mówi. Aczkolwiek różnie to bywa z wykładowcami, więc...
1: Na czacie padła opinia, że najlepiej wita się stały słuchacz. Dzień dobry. Wysłałem linki. Tak, też można.
2: Znaczy się, ja uważam, że w ogóle stały słuchacz wiele rzeczy robi najlepiej. Potwierdza to moja była dziewczyna, która z tego powodu ze mną zerwała.
1: No słuchajcie, tylko w nocnym radio takie newsy, no nie podejrzewałbym stałego słuchacza o takie rzeczy.
2: Stary, nie miałem szans już później, ale no nieważne, nie chcę tego wracać, to była smutna historia.
1: A jakby się na przykład przywitać, dzień dobry, to tak za bardzo nonszalansko z kolei, a dzień dobry kurwa, to tak za wulgarnie trochę.
2: A można jeszcze tak na takiego frajerowatego, podlizującego się słuchaczom, prowadzącego w stylu dzień dobry, kochani! O. Wiesz, taki prowadzący roześmiany frajer, nie?
1: Właśnie, ale
2: to jest ten typ, to jest ten typ gościa, który jak kończy 50, to jest tym łysiejącym, grubawym wujkiem, którego zdradza żona. I cały czas opowiada te nieśmieszne dowcipy na wszystkich rodzinnych imprezach.
1: Ale też witanie się takie właśnie dzień dobry. Zauważyłem, że w Polsce to jest taki standard trochę, takie witanie się ze znakiem zapytania, tak jakbyś oczekiwał, że ktoś odpowie dzień dobry, tak dzień dobry.
2: Nie? Tak, takie dzień dobry, no, takie nieśmiałe.
1: Takie zapytujące i oczekujące, a z Ty, kolei...
2: Krawiec, a ja mam takie głupie pytanie.
1: No. Jakie?
2: Jak wejść na czata? Aha, już wiem, jest napis czat, wystarczy kliknąć pewnie.
1: Tak, dokładnie. Takiego dużego linka na samej górze, pierwszy z brzegu, tam gdzie powinno być logo radia.
2: Duży na górze, no, żeby było widać. Tego nie zauważyłem właśnie.
1: No i tutaj jak jesteśmy przy czacie, to ostrzegam wszystkich, że jestem uzbrojony w młotek i proszę tutaj nie fikać, nie obrażać współprowadzącego. Ale no, nie sądzę, żeby ktoś cię chciał obrażać, bo tu się ludzie dopytywali właśnie, gdzie jest ten jak mu tam, ten drugi, ten taki śmieszny, co śpiewa, gdzie on jest. Gdzie ty byłeś?
2: Nie wiem, znaczy ja już jestem, a co, kogo nie ma?
1: No wszyscy są, no to co, to no zaczynamy.
2: Co za głupie pytania zadajesz, kto gdzie jest, słuchaj. ale to był słaby żart.
1: Ja ci chciałem zapowiedzieć tu, że syn marnotrawny nocnego radia powrócił
2: ale
1: na
2: ja nigdy
1: łono.
2: Nie odszedłem.
1: Na łono. No właśnie, to też można tak przyjąć.
2: No właśnie.
1: No i dzisiaj będzie audycja wielotematyczna, różne tematy. Takie luźne, wiecie, bo sezon ogórkowy w sumie. Wszyscy gdzieś wyjechali, mało ludzi słucha. No nie, nawet całkiem sporo. Ale no tak się obawiałem trochę, że pójdziecie do konkurencji, bo jest drama gdzie indziej, to ludzie lubią dramy. My musimy jakoś konkurencyjną dramę zrobić, na przykład... Nie masz raka może albo coś?
2: Nie, facet mojej mamy ma raka, ale ja nie.
1: Ja też jeszcze
2: ale blisko, blisko, bo to już gdzieś tam rodzinne takie klimaty. Czekaj. Ostatnio mnie trochę wątroba bolała, ale to dlatego, że tabletki takie mocne brałem. A to już ich nie biorę. Musiałem takie leki, nie? Ale nie, to chyba jeszcze nie będzie rak wątroby. To nie, to słabo. Ale jakbym miał raka wątroby, to można by zrobić super audycję, nie? Słuchajcie, odchodzę, potrzebuję waszych pieniędzy. Oj, byśmy wtedy dużo ludzi pieniądze wyłudzili, bo ludzie lubią wtedy dawać pieniądze, jak się taką zrobi przejmującą audycję. Ale dobra, w sumie nie będę teraz kpił ze zbierania pieniędzy na potrzebujących ludzi, bo to jest w sumie słabe, a właśnie w to wpadłem.
1: No widzisz, ja to już i tak tu uchodzę za mega żebraka żałosnego, ale może blacha z jakąś dramą do nas przyjdzie, konkurencyjną.
3: Tak. Dzień dobry.
2: Cześć. Dzień dobry.
1: Tak nietypowo, tak ani się nie pyta dzień dobry, ani nie tak
2: cześć dzień blacha. I teraz już trochę gorsze.
1: Ale blacha specjalnie tak się przywitał, bo ostatnio padły zarzuty, że w głosie blachy jest taka lekka nutka pretensji, nawet jak jest zadowolony, jak kogoś pochwali, to jest ta nutka pretensji, a tutaj w ogóle tego nie było słychać, czyli Blacha pracuje nad sobą.
2: Ale po co Blasze zarzucać to, jeżeli to jest pewien jego taki, wiesz, wyróżnik, to jest fajne, że to ma.
1: Trademark taki.
2: Prawda, Blacha? Lubisz siebie?
0: Wyjaśniając...
2: Ale lubisz siebie czy nie? Proszę odpowiedzieć na pytanie.
0: Nie. Wyjaśniając się, wyjaśniając krótko, jakby o co chodzi z tym moim głosem i dlaczego i w ogóle po co, to kiedyś taki mój bliski kolega, przyjaciel, z którym wychowywaliśmy się na jednym podwórku, razem lizaliśmy korę z tego samego drzewa, prawda? To on stwierdził, że ja jestem tak poważny, że powinienem pracować w jakichś służbach, tak? Że spokojnie bym się do tego nadawał. No ale nic na to nie poradzę, no takie mam usposobienie. Kiedyś byłem taki w ogóle light, chill i tutaj tego, hej, tu, no i co? I kręcił się, kręcił, skakał i wpadł jak gówno do wiatraka, no i się skończyło, tak? Znaczy w tym sensie się skończyło, że taki jak ja byłem, tak ludzie też mnie w ten sposób... Też mnie w ten sposób postrzegali i na przykład myśleli, że no Blacha to jest taki koleś, któremu nie trzeba oddawać pięć dych, nie? No bo to jest taki luzak, troszeczkę taki świr, nie? Więc w ogóle o co come on, nie? Jak on się z kimś umawia, to można przyjść godzinę później, nie? No bo przecież to jest taki luzak, przecież on to skuma, nie? Przecież to jest w ogóle takie...
2: Ale Blacha, pięć dych
0: to jest w ogóle takie jazzy.
2: Blacha, 5 dych to jest taka mała kwota, że to nie wypada oddawać.
1: A ja dodam tylko, że jakby Blacha pracował na przykład w policji, to wyciągałby Blachę, mówiłby: sierżant Blacha, a to moja Blacha. To by było takie śmieszne.
2: Wszyscy by się śmiali po prostu, tak by się śmiali, że byłoby śmiesznie normalnie pewnie.
0: A ja mam właśnie dla was temat, po to zadzwoniłem.
2: O,
0: mam
2: super,
0: dla was
2: super.
0: Temat odnośnie traktowania klientów przez najróżniejszej maści służby, nie tylko te mundurowe.
2: A na przykład jakie?
0: A bierze się to stąd, że ostatnio podróżując pociągiem, przez panią konduktor zostałem potraktowany w sposób, bym powiedział, dosyć taki oschły, po czym się okazało, że ona popełniła błąd i takim szybkim ruchem skasowała mi ten bilet i poleciała gdzieś tam dalej. Na co ja zareagowałem w swoim stylu, o co tu kurwa chodzi i dlaczego ta suka bliet sobie gdzieś tam poszła, tak? Skoro ona tutaj pracuje, no powinna mnie przeprosić, tak? Albo chociaż, nie wiem, no jakoś się wytłumaczyć, tak? Jak ja bym był, że tak powiem, u siebie w firmie, czy w jakiejkolwiek innej pracy i bym coś takiego zrobił wobec klienta, no to mój szef najprawdopodobniej, nie wiem, coś by mi rozwalił na głowie, tak? Albo wręcz od innych współpracowników bym dostał po głowie. No naprawdę grubo bym się musiał z tego tłumaczyć.
2: Blacha, a co by ci rozwalił na głowie? Bardziej cegłówkę, czy na przykład, nie wiem, coś miękkiego?
0: Ja myślę, że to by było zdecydowanie coś twardego, na przykład kawałek palety. Ale to jakby nie jest głównym tematem. Czy wy oczywiście możecie to jak zwykle...
2: Przepraszam, byłem po prostu ciekawy.
0: Jak zwykle możecie jakby odrzucić ten temat, ale nie macie takiego wrażenia, że poniekąd jakieś nienawiść i uprzedzenia do sektora mundurowego są uzasadnione, czy do ludzi właśnie, którzy pracują gdzieś tam na kolei, czy pracują w urzędach, tak? No bo często się spotykamy z takim, prawda, określeniem, ja sam też często się spotykam z czymś takim, że o, to ci ludzie to oni nie są winni, panie, oni nie, to system jest zły, to system trzeba zmienić. Tylko jak ktoś jest kawał skurwiela albo jest konkretną zdzirą, to nie ma z tym system nic wspólnego. To on po
2: prostu... Nie wiem, ja tam lubię konkretne zdziry generalnie, tak tylko powiem.
0: No tak, ale to w tym momencie, jak mówiłem o ludziach skała, to nie mówiłem o tobie, bo ty jesteś skała, a nie człowiek, prawda? Chyba się ze mną zgodzisz.
1: Ale to by dobre było, sierżant Blacha i sierżant Skała. To dwaj bohaterowie.
2: Partnerze na służbie, nie? I po służbie.
0: A co ty o tym myślisz? Co ty o tym myślisz, Krewiec? Czy...

Dobry wieczór. No dzisiaj tak jest troszeczkę inaczej, bo mi zmora gdzieś uciekł i no, robiłem próbę nadawania z obrazem. Także mam nadzieję, że za tydzień wejdę z obrazem, bo no, krawiec mówi, że ładny efekt daje. Także zobaczymy, ale to muszę jeszcze troszeczkę technicznie ogarnąć i no i mój net, no niestety jak to. Jak to na niemieckiej wiosce jest taki stabilny, a w jednej stronie stabilny, a z drugiej mało przypuszczalny. Także no, niestety, dzisiaj nie. Może stety. Nie wiem, czy się spodoba, jak będzie nadawane z obrazem, ale zobaczymy. Czy pójdzie? No widzę, krawiec ma ostatnio w audycji podsumowującej rok jakieś niesamowite duże słuchalności. Dzisiaj mi się że no, nie ma. No, zmory nie ma, bo no, nie jest to chyba żadną tajemnicą, że no, rodziło się dziecko, to już mówiłem we wstępniaczku poprzednim, także no, córka urodziła się w ciężkich covidowych czasach, także można powiedzieć, że no i jest jakiś znak, symbol dobry czy zły, nie, oby dobry, oby dobry, także witamy na świecie nowego płatnika podatków i życzymy wszystkiego zdrowia, szczęścia, w ogóle pomyślności z morze i jego powiększonej rodzinie. Gości Izraela jeszcze będzie, ja już się z nią umawiam na konkretnym, już nie jest, że czy, tylko kiedy. Właśnie się umawiam na jakąś konkretną datę. Zobaczymy. Jak to wyjdzie, kiedy to wyjdzie. Czy jeszcze w tym roku, którego już tam no, niedużo zostało, a może już w przyszłym 21. No, widzę, że się widzę, że ten się spodobał Krawcowi. Moje rozwiązanie. No. A w ogóle to takie bardzo proste rozwiązanie zastosowałem, a mianowicie użyłem jako backgroundu swojego telewizora. Także wszystko całkowicie analogowo. Dźwięk będzie z telewizora. Telewizor jako tło. Pozbyłem się świateł z pokoju, także. Witamy cię, Zmora, i jak już mówiłem, życzymy wszystkiego dobrego. No, teraz będziesz miał głośniej w domu, bo no dwójka to już. Poważnie, ja sobie powiedziałem, że ja dwójki w życiu nie wytrzymał. Z jednym ciężko wytrzymuję, a z dwójką to było ciężko. No, ale w każdym razie może wyjdę z tym właśnie nadawaniem obrazowym. Tylko muszę sobie jakoś to opracować, bo w ogóle pozycja jest bardzo nieprzyjazna, bo. No, kąt tego ustawienia wszystkiego powoduje, że muszę siedzieć na podłodze i nie wiem, ile wytrzymam w takiej pozycji. No, w ogóle najgorsze to w tym, że jak człowiek chce za potrzebą wyjść czy coś, no to beznadziejnie, bo, no bo widać wszystko, także no trzeba ten. Trzeba dopracować to troszeczkę, ale zobaczymy. Może będzie tak. I nie wiem, czy dać na tle flagę Związku Radzieckiego, czy może coś. Nie mam granicki, ale. Może będzie lepiej, zobaczymy. No ale tylko, żeby wrzucić właśnie coś ciekawego na background. Żeby ktoś sobie mógł jeszcze zawiesić oko, nie tylko słuchać tutaj takiego smętnego nudzenia. Antenowego jak u nas, no zobaczymy, no bo tak statycznie z tą radziecką flagą. To jeszcze wiecie co, zdejmą kanał za propagowanie ustrojów. No właśnie. No właśnie, mogę przełączyć scenę, także to. No i wtedy sobie zmora będzie ten. Jakoś planszę z potrzebą włączę, jak wyjdę za potrzebą. Myślę, że tak jak będzie najlepiej. I sobie wyjdę. W ogóle wrzuciłem sobie, no bo wiecie, nowe

0: rok, nowe wyzwania i trzeba tu się rozwijać, ulepszać, także wrzuciłem sobie też kilka nadysk na background, ale to nie wiem, czy nie jest za głośno. Jak podkładowa muzyka jest za głośna, to mówcie. No to taka... taka ten... no... nie mam co prawda munduru Jaruzela, ale właśnie taki zdałem, bo ten co był, to brytyjski był. Ale nie, mam ładny perelowski, co prawda nie generała, ale pułkownika, także może zmienimy audycję z lewym okiem na pułkownik Błażej. I będę sobie tak, pułkownik Błażej będzie nadawał. No, ale zbliżają się święta Bożego Narodzenia, czyli urodziny żydowskiego zombie. No i jak przystało na taki zateizowany jako taki ten, no dobrze, że niemal nie słychać, a ja słyszę właśnie bardzo dobrze, ale to może ja sobie ściszę, aha, bo to u mnie tak jest głośno, ten laptop daje, może sobie nawet mogę podciągnąć trochę. No są urodziny żydowskiego zombie, które obchodzi cały świat. Ale czemu mówię cały świat? Bo w Chinach to obchodzą, w Japonii obchodzą, w ogóle no zaraz może o zwyczajach, no w tych różnych dziwnych kulturach. Nawet się dowiedziałem, że w Jordanii ludzie mają choinki w domach. Słyszałem, że w Arabii Saudyjskiej to się stało popularne, mieć choinkę w domu. Co zresztą chrześcijaństwo nie ma za dużo wspólnego, bo to jest pogański symbol. Zresztą, o ile pamiętam, to tutaj ten z okolic. No właśnie, mam mundur kapitana też. No właśnie, może lepiej w mundurze kapitana będzie kapitan Polska. Jesusa. Miałem Jesusa. W ogóle było ciekawe, jak pracowałem z Hiszpanami w biurze, w takiej hiszpańskiej firmie. Mieliśmy dwóch project managerów i jeden się nazywał Jesus, a drugi się nazywał Angel. Także był i Jezus, i był anioł, i oboje byli równo popieprzeni. Ale to jakoś tak jest. Czy maskę zdjąłem? Nie, nie daję. Jestem tutaj sobie w piwnicy. Wszystko tutaj pozamykanie. W ogóle no, zamknęli mi markety budowlane, także no ja już siedzę sobie spokojnie na urlopiku, właśnie z powodu na koniec roku. I mamy środę. Siedzę od tych właśnie, nie zauważyłem, kiedy to minęło. Tak jakoś przeminęły ten czas. Tu nic nie zrobiłem. Nie chciałem zrobić w domu, a nic zrobiłem. Troszeczkę piwnicę wysprzątałem, sobie ogarnęłem biureczko i jest wiele lepiej się nadaje. A i modele się tutaj robiłem, sobie takie półeczki ładne tam, bo z dawniejszych paneli, co mi zostały, i jakichś starych mebli, także mam takie, no. A jeszcze od małżonki takie ukradłem jej pudełeczko do biżuterii, sobie tutaj pilniki i różne tam przecinaki pochowałem i papiery, także no i to takie już ładniejsze mam studio modelarskie i mogę sobie teraz robić, co ja robię, taki samochód pancerny, proszę ja was, Austin się nazywał, z pierwszej wojny światowej, ale potem właściwie używany głównie przez carską Rosję i potem bolszewicy go używali, ale ja go akurat robię w barwach tych. Robię go w barwach Gruzińskiej Republiki Ludowej, bodajże z 20 roku. Także taki być gruziński samochodzik pancerny z lat 20. Ale nie wiem, co mnie tak na pierwszą wojnę światową, bo mój sztuk trójka fiński z ładnymi swastykami. Już prawie skończony, podstawka tylko do zrobienia, ale patrz na mnie, bo to też mam ekspozycję, zrobiłem, ale ogólnie no mówię, no minął tydzień, no będzie z wizją za tydzień może, mam nadzieję. No tak mi minął sobie tydzień, nawet nie wiem kiedy, pół tygodnia, nic nie zrobiłem, no jeszcze trochę, no mieszkanie też nie posprzątałem, rzeczy domu też nie posprzątałem za bardzo, w tym chciałem w ogrodzie trochę popracować z te liście, zgrabić, nie cierpię tych liści. No jak na złość pada przez tydzień już, a jeszcze sobie dronem polatałem dziecko pofilmować, bo mi właśnie przyszedł, co sobie kupiłem na dzień singla na Ali, ale tu mam jakieś problemy z przesyłem, właśnie muszę napisać zażalenie do tego, co mi sprzedał, ale to To właśnie, żebym sobie przypomniał, bo ja, kurde, właśnie tyle sobie rzeczy mówię, że zrobię wieczorem i nic. I każdego wieczora praktycznie jak sobie zalęgnę przed telewizorem albo z książką na kanapie, to tak, a to chyba na koniec roku, to każdy potrzebuje takiego resetu. Zresztą chyba po początku grudnia to w firmie było takie już rozluźnienie i wszyscy tylko czekali właśnie na ten koniec roku, żeby ten reset mieć, właśnie takie sobie posiedzieć w domu i po nie robić nic. No, ale no i nic nie robię, nie, ale czuję się trochę z tym winny, bo jednak bym coś porobił, to sobie da troszeczkę wolnego czasu i można sobie coś tam porobić w domu, a to no, do roboty zawsze jak to w domu jest od cholery. No, ale zobaczymy. No i święta się zbliżają, właśnie święta wymyślone na cześć urodzenia się pewnego Żyda w Palestynie, właściwie w Judei, bodajże, nie wiem, Betlejem z Judei czy Samarii, ale wedle izraelskiej nomenklatury to się nie nazywa Palestyna, tylko Judea i Samaria. O wojnach z Bao oczywiście, że mam jako przykładny hipokryta. Ja tutaj właśnie zauważyłem, że wielu ateistów krytykujących Kościół też choineczki, ale tam choineczki, bo ja to tak mało tradycyjnie, tyle że sobie choineczkę postawiłem, zresztą zapędziłem żonę chińską do zdobienia tej choineczki, także sobie tam choineczkę uzdobiłem. Mam czerwoną, oczywiście na czerwono, wszystkie bombki czerwone, bo jak żeby inaczej. No, ale dużo jest takich właśnie chrześcijańskich, a jednak tą taką tradycję obchodzą. Co prawda tradycję ukradzioną przez Kościół chrześcijański pogańskim naszym tutaj praojcom, bo to było jakieś tam święto właśnie przesilenia, w końcu dzień zaczyna się robić dłuższy, no i tak spasowali sobie do święto narodzenia Chrystusa w tą tradycję. No, aczkolwiek to jest jak z tą swastyką, nie? Bo swastykę mówią, że z poziomami głośności. Ja się właśnie nie oddalam. Staram się trzymać blisko, a co? Czyżby coś skakało i było nie ten za bardzo? W każdym razie zapraszam do dzwonienia. Jak ktoś poza etapem będzie chciał zadzwonić, podejrzewam, że tam zadzwoni. Ale zobaczymy. No. I jeśli chodzi o choineczkę, no i o to, co tradycja, no, to ona została ukradziona tutaj poganą, ale jednak to jest tak jak ze swastyką. Swastyka, no, ma inne, ona będzie w Japonii znaczyła coś innego, w Indiach coś innego i w Europie coś innego, dlatego Finowie już tego nie używają jako oznaczenia swoich pojazdów czy samolotów. Kiedyś to używali zupełnie bez związku z NSDAP i faszystami. No. Tak samo, no, Święta Bożego Narodzenia. No jednak, pomimo, że one tam sobie ten raz ciszej. No właśnie. O, Zenon może się odezwać po prysznicu, czyli już taki będzie odświeżony. Jak ktoś to rzeka, że u mnie poziomy skoczą, a wszyscy inni mówią, że dzisiaj jest ok, także. Nie będę się przejmował. No i właśnie ten kontekst jednak świąt Bożego Narodzenia jest wpisany w tradycję chrześcijańską, a już 24 grudnia w tradycję katolicką, bo w kościele prawosławnym jest to obchodzone gdzieś tam na początku stycznia. Także, a już tam w ogóle dotyk takich ludowych, bo polski katolicyzm jest takim katolicyzmem przaśnym, takim katolicyzmem ludowym, łączącym w sobie nie tylko te nauki płynące z kościoła, ale także właśnie ludowe tradycje, ludowe przesądy. Ja słyszałem nawet, że w Polsce to zaczęto jakieś tam te, że właśnie tacy głęboko wierzący katolicy dochodzący do kościółka, ale wiążą tam dziecku jakieś czerwone kokardki, podobno na wózkach, żeby odpędzić złe uroki. To właśnie jest taki. Takie przaśne ludowe obyczajowość, spontane. No i dużo, to podejrzewam, że pewna osoba tutaj powie, że ja ją wywołuję, ale to nie jest akurat do tej osoby kompletnie. Nie jest kompletnie, może się dodzwoniona, ale nie jest kompletnie do tej osoby, tylko to bardzo, bardzo wiele osób, które zauważam, które są bardzo niekościelne, jakoś tego kościoła tam prywatnie krytykują, ale księdza z kolędą przyjmą. No i święta wyprawiają z jakimiś tam właśnie ludowymi obyczajami, jakimiś tam potrawami, jakimś karpiem, który jest właściwie tradycją wprowadzoną przez władze słuszne ludowe Polski Ludowej. No ale patrzcie, jak to Polsce Ludowej udało się wpleść swoje własne pomysły do tradycji bożonarodzeniowej. No bo władza ludowa tak czy siak, no niby zwalczała ten kościół, a niby nie. No kościół w każdym razie umiał się ustawić w każdej władzy się przypodobać, chociaż kościół jak najbardziej to lubi raczej władze prawicowe, raczej władze autorytarne prawicowe niż lewicowe, ale aczkolwiek z tymi władzami lewicowymi też sobie umiał się dogadać. Także ten karp to pochodzi właśnie tradycja ani polska, ani katolicka. Nie, Polska jak najbardziej, ale nie jakaś tam prapolska, tylko już z PRL, już powojenna. Aczkolwiek stała się tradycją. Niektórzy śmieją wierzyć, że to jest jakieś właśnie, że karp jest jakimś prastarym polskim, katolickim zwyczajem. Ale nie jest. Nie jest. No jak to ładnie można wyprzeć z powszechnej świadomości pewne fakty. No, a poza tym, no właśnie, ci ludzie, którzy są bardziej zatejzowani i tak dalej, zadzwonił potrzeba i bym go z chęcią dołączył, ale nie wiem czemu. Nie, no mogę. Aha, już wiem dlaczego. Dobra, potrzeba. Nie, bo chciałem cię dodać do rozmowy, ale zapomniałem, że zmory nie ma dzisiaj, sam rozmawiam. Także jesteś pierwszy, tak. Teraz dopiero mogę dodawać. Także witam cię serdecznie na naszej komuszej antenie i obchodzisz święta, czy nie?
1: Obchodzę, oczywiście, że obchodzę święta. Obchodzę święta szerokim łukiem. Nie ma we mnie nic absolutnie świątecznego, co też jest. Przez pierwsze kilka lat mnie trochę to dziwiło, bolało, trochę mi to przeszkadzało. Jeżeli w firmie gdzieś tam były takie życzenia, że życzę wam bardzo rodzinnych, świątecznych świąt i takie całe swoje spuszczam do. Ale uruchomiłeś mnie, ale zanim odebrałeś, to zdążyłeś się z tego wytłumaczyć, że to, że święty, ta, że tradycja karpia nie jest ani katolicka, ani polska, no to jest bardzo polska ze względu na to, że gdzieś tam w latach 50. był jeden typ, który miał hodowlę karpi i potrzebował zrobić sobie z tego tradycję, tak? Także Polacy są bardzo podatni na wszelkiego rodzaju tradycje, bardzo łatwo je w duży sposób
0: Zaszczepić.
1: Tak, bardzo łatwo nimi przesiągają jakieś, wiesz, Black Friday, jakieś walentynki i tak dalej. No choćby ten durny karp, który nie ma więcej niż 70 lat, a my jesteśmy współcześnie największym producentem karpia w całej zachodniej Europie.
0: A karp w ogóle nie jest jakąś specjalnie dobrą rybą. To się je w ogóle na Węgrzech. Z tego się robi zupę rybną, i to chyba lepsze. To węgierska zupa rybna z karpia, ona jest gdzieś tam chyba z rejonu Tokaju pochodzi, ona jest chyba lepsza niż ten karp taki u nas, co się sma. Ja nigdy nie miałem karpia na Wigilię. Co się robić z tym karpiem w Polsce? Piecze, smażyć czy co?
1: To znaczy tak, ja mogę wam dać bardzo dobry przepis, w zasadzie kilka przepisów na karpia, bo kiedy mamy takiego całego karpia, to trzeba go podzielić, przefiletować przede wszystkim, tak? Tego karpia się filetuje to dokładnie, i to może wiele osób zaskoczyć, filetuje się tego karpia dokładnie tak, jak wszystkie morskie ryby i tutaj nie patrzymy na ości, tak? Czyli robimy sobie przede wszystkim, odcinamy dzwonko, tutaj jeżeli chodzi o brzuszek, tak? Ze względu na to, że on się ładnie tam potem nam może osmażyć. Tutaj tę środkową część karpia przygotowujemy, możemy zrobić z tego jakąś potrawkę. Karpia tutaj na podstawie śledzia po żydowsku też czy karpia na przykład w jakiejś zalewie, no i oczywiście tylna część też ma swoje bardzo, bardzo sensowne właściwości. Następnie, to jest bardzo ważne i to jest bardzo istotny element przygotowania karpia na święta. Bierzemy to wszystko na jedną tacę i wypierdalamy do kosza i kupujemy normalną rybę.
0: To jest bardzo dobry przepis. Ale nie, tak na serio się pytam, bo szczerze, no, ja faktycznie nigdy karpia nie miałem w rodzinie. Nikt tego nie jadł. To się z tego robi, smaży czy piecze?
1: Karpę się nie je. To jest jak z majonezem dekoracyjnym. To znaczy, no nie wiem, ja trochę karpia w swoim życiu miałem wątpliwą przyjemność zjeść ze względu na to, że z ojcem bardzo dużo jeździliśmy na ryby, a akurat miejsca, w które jeździliśmy, były bardzo bogate w karpie i bardzo szybko, tak zajęło nam to ładnych parę lat, ale bardzo szybko się nauczyliśmy, że karpia po złapaniu to się robi zdjęcie i wyrzuca się go z powrotem do jeziora. Ze względu na to, że jest to ryba, która jeździ po dnie, tak, że ma taki płaski brzuszek, więc jeździ po dnie. Odżywia się tym mułem, tym wszystkim wysranym przez inne ryby stworzeniem boskim i naprawdę nigdy, absolutnie nigdy ani w restauracji, ani w domu, ani gdzieś tam w gościach nie spotkałem się z dobrze przyrządzonym karpiem, bo to jest tak jak klepanie 40-letniego rozbitego 10 razy Mercedesa, żeby on dobrze wyglądał. Nie, to jest ryba nie do konsumpcji. To jest,
0: nie, no może spróbuj właśnie,
1: dla planktonu.
0: Jak Węgrzy to robią w Tokaju, to tak ładnie się robi zupę z tego z dużą ilością węgierskiej papryki i czosnku i w ogóle, i to może właśnie przez to robi się zjadywalne. No jeszcze wino.
1: Co, do zupy jeszcze? Do zupy w sumie jeszcze by się karp wybronił ze względu na to, żeby dało to robinkę takiego posmaku, tylko wiesz, tylko najpierw trzeba by było zrobić bulion z tego karpia, tak? Potem go
0: przefiltrować. No tak właśnie to robią, tak robią.
1: Przez 10 poziomów filtracji jak w oczyszczalni czajka, potem wiesz, potem zrzucić do Wisły 20 ton szlamu i potem ewentualnie z tego w miarę czy z tego rosołu właśnie potraktować tę potrawę jako jakąś zalewę, dajmy na to. Okej, tutaj w ten sposób karp by się wybronił, ale to jest, wiesz, to jest na zasadzie, że 10 gramów produktu zostało poczynione z kilograma karpia.
0: Czyli
1: jak
0: karp...
1: gotować, to jest tak naprawdę beznadziejnie.
0: Czyli polecasz karpia homeopatycznego.
1: Właśnie nie. Inna ryba. Ja uwielbiam...
0: Nie homeopatycznie, czyli rozwodnić do miliona części.
1: Nie. Wiesz co, nie, zostawmy. Niech ten biznes zdechnie. Niech się przerzucą na, nie wiem, na jesiotry, łososie, jazgarze, cokolwiek innego, a nie ciągle pałować tego biednego karpia. To nie jest ryba dla ludzi.
0: Ale co do świąt nie obchodzisz, no ja to też tak średnio, chociaż mam choinkę, a obok choinki stoi żydowska Hanukija, żeby to jakoś się współgrało, a na półeczce dzieła Lenina. I myślę, że tak te tradycje się przenikają. No, ludzie się spotykają i w ogóle w Polsce to jest piękne, jak Wigilia jest, no pierwsza to jest przyczynkiem, bo tu niby świętujemy urodziny tak Jezusa, ale z drugiej strony jest przyczynkiem do dajebania się, po pierwsze. Chociaż ja właśnie u mnie w rodzinie, ani wśród znajomych nigdy nie słyszałem, żeby woda była na stole, a słyszałem, że to raczej popularne jest, żeby woda była na stole.
1: Wiesz co, nie wiem, też nigdy ani wśród moich znajomych, ani w swojej rodzinie nie spotkałem się, że to jest takie, że tutaj stawiamy granice, że można się nawalić na inne okazje, ale faktycznie Wielkanoc i Wielkanoc ten pierwszy dzień, nie wiem dokładnie jak to się w tej sekcie katolickiej odznacza, ale ten pierwszy dzień świętowania jest właśnie taki postny, tak samo właśnie Wigilia, Boże Narodzenie jest bardzo taka postna i tutaj nie ma na stole wódki. Co też jest fajne, mi się wydaje.
0: Ale to
1: tak?
0: nie po polsku, bo słyszałem, że jak się idzie na pasterkę, też nigdy nie byłem, to podobno odór w kościele jest niesamowity. Przetrawionego alkoholu, tak słyszałem.
1: Nie wiem, też nigdy nie byłem na pasterce.
0: Znaczy, ja byłem na pasterce, ale to było za dawnych lat młodości mojej i to wyglądało troszeczkę inaczej, bo to było tak, że no, rodzice ciężko byli w stanie uwierzyć, że ja idę na pasterkę. Z wiadomych powodów, z takiej rodziny, no, ale to inni to właśnie mówili, że idą i się szło do takiego lasku, który był między blokami z jakimś tam właśnie schowanym napojem pod kurtką i była okazja, żeby sobie tam w nocy już się troszeczkę napić i odreagować tego siedzenia z tą rodziną. No i właśnie, i się te rodziny spotykają i jak już się nawalą, to jest okazja do kłótni o niesamowicie różne rzeczy. I no te katolickie tradycje są takie piękne, nie? Najebać się potem najebać, pokłócić i co jeszcze? A potem do kościółka pójść i tak na chwiejących nogach stać w tym zimnie.
1: Ja bym to trochę, wiesz co, ja bym to trochę dalej pociągnął ze względu na to, że mamy taki mały split, jeżeli chodzi o obchodzenie Wigilii, mianowicie też mamy, jeżeli chodzi o obchodzenie, nie mówię tutaj absolutnie o nieobchodzeniu Wigilii, który jest tak samo kolorem włosów, barwą włosów jak łysina, tak? Takie bardziej sekularyzowane obchodzenie Wigilii w postaci, że może i tutaj podtrzymujemy te wszystkie tradycje, tak? Ale tak naprawdę mamy w dupie, czy to był poświęcony ten opłatek, czy on był kupiony w Lidlu, czy ta choinka była jakaś tam, nie wiem, czy choinka się święci, czy nie, już nie pamiętam tak dokładnie, czy się śpiewa kolędy, czy tam sianko się kładzie pod stół, co jest bardzo łatwym sposobem.
0: Właśnie, sianko, tak. To już zapomniałem, że takie coś istnieje. Też nigdy nie miałem, ale... No, a zewnątrz
1: no właśnie.
0: Się śmieję, że pomócić jak. Zawsze się patelek ale... najebią, to się kłócą. Ludzie tu.
1: Kończąc ten wątek, chodzi mi o to, że tutaj na Discordzie chyba Rumba wrzuciła albo ktoś inny wrzucił screenshot z jakichś tam komentarzy, z komentarzy z Facebooka, że ktoś tam napisał, że jadę sobie do rodziny, która w ogóle jej nie obchodzi, czy ten opłatek będzie poświęcony, czy tam będą śpiewać kolędy, tylko oni się tam spotkają tylko i wyłącznie dla zabawy i równie dobrze mogliby wybrać sobie inny dzień i może tak, kurde, może my sobie powinniśmy wybrać się albo jakiś inny dzień, a może nie, a może właśnie powinniśmy świętować w tym samym dniu, ale osobno, tak, bo mnie by bardzo dupa bolała, jeżeli pojechałbym na Wigilię taką bardzo schrystianizowaną, gdzie się śpiewa kolędy, gdzie się szykuje do wyjścia na pasterkę, gdzie się szykuje do tego, żeby, gdzie, nie wiem, wspomina, czyta się Pismo Święte, bo z takimi punktami też mi się zdarzyło
0: to już w szkole
1: podstawowej, ale wiesz, ale to ma sens, tak, w momencie, kiedy wierzysz, tak, Jeżeli jesteś osobą wierzącą, to ma bardzo, bardzo duży sens odczytać fragment Nowego Testamentu ze względu na to, że Nowe Przymierze, Nowy Testament i tak dalej. I jeżeli byłbym takim, wiesz, takim ojcem typowej chrześcijańskiej rodziny, to z dumą bym przeczytał jakiś cytat z Pisma Świętego dotyczący przyjścia Jezusa Chrystusa na świat. Tylko nie przeszkadzajmy sobie nawzajem ze względu na to, że trochę tutaj pokradziono z jednej strony, z drugiej strony. Dlaczego ubieracie choinkę? Dlaczego? Ty, mam zajebisty pomysł. Jutro sobie kupię w Auchan jajka i zrobię pisanki.
0: A nie, to jest dobry pomysł, żeby nie wynosić choinki, bo to wiesz, jak to było, że żona mi marudzi, żebym wyniósł choinkę, no przecież wyniosę, nie musi mi co pół roku przypominać. No, a mam ładną, w ogóle żywą. A jakby przeczytał sobie wyjątki z dzieła Sztodiełać, to Lenina, przy wigilijnym stole, czy to ma sens? No ma sens.
1: Znaczy taki trochę średni bym powiedział, bo to też jest pewna uzurpacja tego święta, tak? Bo tutaj mamy w świętach Bożego Narodzenia można powiedzieć, że pięść pogaństwa się jakoś styka z pięścią katolicyzmu i mniej więcej oni się tutaj, wiesz, spotykają w tym punkcie. Łamią się tym, no dobra, łamanie się opłatkiem jest, to jest w ogóle śmieszne, tak? No, łamiemy się opłatkiem na cześć czegoś, co zostało, co było w Wielkiej Nocy, ale mniejsza o to, nie szukajmy logiki w religii, tak?
0: A na Wielkanoc jajkiem.
1: A na Wielkanoc jajkiem, czego już zupełnie nie można do niczego przydłubać, ale ta choćby choinka, stronie choinki, które jest całkowicie piękne. Naprawdę, gdybym miał rodzinę, to bym całkowicie był cały po prostu w skowronkach i tę choinkę ubierał. Jak najbardziej tak. Ze względu, no nie wiem, no może za bardzo ekumenistyczny jestem, za bardzo tak podchodzę z uśmiechem do życia. Wydaje mi się to fajną tradycją, robienie czegoś razem, tak choćby i raz do roku. Jeżeli byśmy nawet później mieli wypić te pół litra i potem potrzaskać się ryjami, ubierzmy przynajmniej razem tę choinkę.
0: No, moja żona ubrała z dzieckiem, które w ogóle są zaloty tradycji, że żona powiedziała, że to jest jej pierwsza choinka w życiu, jaką ma. Także jest ten, nie, no w zeszłym roku też mieliśmy, ale taką malutką, bo takie małe mieszkanie było, ale teraz to taki mam, wiesz, dwumetrowego świerka, to chujneczka jest przepiękna. No.
1: Chinka, choinka, to tego, co nie ma przypadków.
0: W ogóle mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć świerków mam w ogrodzie. To takie dwa świerki, takie 20-metrowe, no i takie trzy mniejsze. I chciałem ściąć tego jednego mniejszego, bo mi cień robi w moim grillowym miejscu, ale mnie żona pieprzyła. Jak to naszą choinkę będziesz ścinał? No, do tego.
1: Wiesz co, jest to tyle zabawnie, że ja pamiętam i ty też na pewno pamiętasz, tak 20 lat temu był taki trend w telewizji, żeby zachwalać, żeby kupować sztuczne drzewka, żeby tych drzewek naturalnych nie wycinać. Kojarzysz taki motyw, nie?
0: No tak, słyszałem, ale to bez sensu w ogóle.
1: W tym roku widziałem też, w jakimś TVN-ie albo czymś, albo w jakimś Polsat News, czy czymś takim bardziej zjadliwym niż dzienniki telewizyjne, że pojawiły się punkty, w których możesz złożyć swoją plastikową choinkę do recyklingu i dostaniesz za to za darmo naturalną choinkę.
0: No znaczy się zmienia, ale to jest tak jak wiesz, jak z masłem i margaryną, w jednym roku jest zdrowe to, a w drugim tamto i tak to się zmienia co roku. No, z chujeneczkami też, ale to faktycznie chujeneczki plastikowe są ohydne i nieekologiczne, bo to się z ropy, wiecie, robi plastik z ropy i w ogóle dużo CO2 i szkodliwe jest ogólnie, także nie polecam plastikowych. No jeszcze ładnie pachnie, nie? W domu tak żywicą, jak jest naturalna. No, tylko że łatwo palna, nie? To jest to. Ale już chyba nikt nie wiesza świeczek takich zwyczajnych, nie? Czy ktoś...
1: To, no właśnie, nie do końca łatwopalne ze względu na to, że jednak jeżeli masz odpowiednią wilgoć, to taką naturalną choinkę podejrzewam, że dużo łatwiej podpalić niż choinkę plastikową, która będzie gdzieś tam zimportowana z AliExpressu.
0: Nie, no mówię właśnie, naturalna jest bardzo łatwo palna, nie? No bo to no żywica jest przecież. Żywica, te różne lotne substancje się pali jak pięknie.
1: Ale masz wilgoć, dzięki czemu to będzie się paliło bardzo, bardzo powoli. Nawet jeżeli zapalisz tę świecę, która ma pod sobą żywicę, to będzie się palić bardzo powoli. A teraz sobie wyobraź zaimportować tą chińską choinkę, no to jednak, jeżeli nie będzie ona miała odpowiedniego zabezpieczenia, no to się spali tak z deka 20 razy szybciej.
0: No, a tu się pyta ze mną, czy ugotowałem już pierogi z nietoperzem na Boże Narodzenie. Nie wzięliśmy, zrobiliśmy pieczeń z psa sąsiada, także tradycyjnie po chińsku będzie pies pieczony z sąsiada. Zamiast karpia. Podobno smaczniej. Nie, ja mam...
1: Wszystko jest smaczniejsze niż karpia. Tak. Taka gówno ryba, że...
0: Nie, no ja coś tam gotuję, bo moja siostra przyjdzie do mnie z tego to powodu, że ona tutaj sama siedzi, no a jednak ludzie, co mają robić w ten piękny czas i no i mieścimy się jeszcze w limicie osób, także pięć osób będzie. Jest limit, nie wiem, w Polsce też macie limit?
1: Tak, mamy pięć osób plus gospodarze, jeżeli mnie pamięć nie myli.
0: A tu jest pięć osób z maksymalnie dwóch gospodarstw i to jest finito, nie?
1: Ale, bo mamy mamy też wprowadzoną narodową kwarantannę od 28.
0: Bodajże, narodową, katolicką.
1: Tak, wszystko, co powstało ostatnio w Polsce, to jest narodowe, ale mamy właśnie, po pierwsze, narodową kwarantannę imienia Jana Pawła II, ale mamy również godzinę policyjną na Sylwestra imienia
0: też,
1: Wojciecha
0: też
1: Jaruzelskiego.
0: Też mamy, patrz jak to, nie wiem, czy to wykopiecie od nas, czy my... Jak to jest? Bo też mamy godzinę policyjną na Sylwestra. I to już od godziny 19.
1: Tak, też mamy od godziny 19 do 6 rano, tylko powiedz mi, czy jest równie wadliwa prawnie co nasza?
0: Nie, chyba nie jest, bo tu w ogóle to, wiesz, te wszystkie prawa, one tak dosyć wolno wchodzą, bo muszą się zebrać. Już miałem w audycji właśnie tu. Wiesz, jak jest to fajne, że no Merkel mówi, no wprowadzimy to, ale zgodnie z konstytucją muszą się zebrać premierzy landów i oni wystąpić o to, potem się zbierze Bundesrat, to wprowadzimy i tak dalej. No i właśnie dopiero nasz premier niedawno tutaj landowy, zresztą chyba następca Merkel, wprowadził. Także chyba to jest bez wad prawnych, ale już jakieś osoby wyniosły pozwy o to. Bo tutaj w ogóle w Niemczech od tych wszystkich tych obostrzeń to ciągle ktoś jakieś pozwy wnosi i niektóre uwala sąd. Także to tak działa.
1: No, u nas niestety jest ten problem, że mamy straszne buble prawne, tak, że jest to prawo pisane na kolanie, gdzie no właśnie od 19 do 6 rano w Sylwestra nie możesz się przemieszczać, tylko że no, jest to niezgodne z konstytucją i wszyscy dokładnie wiedzą, że jeżeli zatrzyma cię policja, jeżeli cię zatrzyma, nie wiem, 10 policjantów, jeżeli będziesz wracać z Wrocławia do Łodzi od swojego wujka do swojego domu i 10 razy zostaniesz zatrzymany, to proszę skierować sprawę do sądu i ten sąd cię uniewinni ze względu na to, że jednak mamy coś takiego.
0: No nie wiem.
1: No tak, no uniewinni no, ze względu ale... na to, że ciągle mamy coś takiego jak konstytucja i ciągle nie mamy czegoś takiego jak stan wyjątkowy.
0: Ja nie wiem, wiesz, że konstytucja w Polsce to jest taki martwy przepis raczej.
1: Wiadomo, rozporządzenia, tweety są dużo bardziej ważniejsze, jeżeli chodzi o prawo, niż konstytucja.
0: Tak, a oprócz tym Bamfirer Ziobro tam, wiesz, on ma w dupie konstytucję i tak cię, no, masz swoich sędziów, jak sędziowie cię skażą według tego, kogo to obchodzi, nie? Czy sędzia sądu musi być uczciwy? No nie przesadzajmy, nie? Nie brnijmy w absurdy.
1: Co, ja mam naprawdę taki dziwny plan, który nie wiem, czy zrealizuję ze względu na to, że tak trochę ostatnio się nie czuję serduszkiem, ale jeżeli będę się czuł dobrze, to po prostu dla samego bólu dupy pojadę w Sylwestra tylko po to, żeby zebrać mandat za to, że wyjechałem w Sylwestra i potem... Potem, ale to jest takie bardzo duże if chciałbym dać.
0: Jakby ci nie po...
1: 100% pewien, że to będzie rozegrane na moją korzyść.
0: Ale jakby wiesz, nie pykło i tam władza polska zareagowała, jak normalnie reaguje, to tam wiesz, a dwójka w kierunek zachodni, śmigasz, ja cię przejmę na granicy.
1: A panie, kto mi za tę autostradę zapłaci?
0: To nie wiem, to leć starą dwójką. Ale szybko, bo mogą cię ścignąć. Nie mają tam jakichś tam szybkich radiowozów, ale uważaj. Nie wiem, jakoś się czuję bezpieczniej troszeczkę tutaj. Ta władza jakieś takie ma mniejsze autorytety. Przynajmniej nie wyprowadza wojska na ulicę, no.
1: Znaczy, woty to nie wojsko, no nie przesadzajmy. To są takie... To są tacy strażnicy miejscy, tylko jeden poziom niżej.
0: Tak, tylko że dysponują ostrą, długą bronią. A daj strażnikowi miejskiemu ostrą, drugą broń. To nie jest fajne.
1: Jeden ten karabinek popsuje, drugi go zgubi, a trzeci sobie strzeli w łeb, podejrzewam.
0: Ale czwarty może zastrzelić ciebie. I to jest właśnie... No.
1: I będę pierwszą osobą, która została rozstrzelana za to, co powiedziała w nocnym radiu.
0: No, także jakby co, wiesz, no nie pierwszym będziesz politycznym uchodźcą, także... Merkel powiedziała, zapraszamy politycznie. Zapraszam.
1: Naprawdę, jak kurde przez tak wiele lat trzymałem się jakiegoś takiego nurtu patriotyzmu, osoby, które są bardziej związane z Nocnym Radiem, jakieś wiele więcej lat cały czas mówiłem, że spłacam sobie swój dług, który odebrałem za edukację i tak dalej, to spłaciłem i nic mnie tu kurwa nie trzyma.
0: Nie, potrzeba, tylko... to nie jest tak. Właśnie byciem patriotą to jest byciem przeciwko tej władzy. I tyle, nie? Bo przecież bycie patriotą to jest kochanie swojego kraju, a ta władza jest wybitnie antypolska, także bycie patriotą to właśnie być anty, nie? No, a co jeszcze chciałem, jeśli chodzi o Boże Narodzenie, bo ktoś tu pisze, że życzy muzułmanom. No ja mówię, moja koleżanka muzułmanka, ona jest taka muzułmanka jak ty katolik, ale choineczkę w Jordanii ma. W domu, także niektórzy...
1: No ale wiesz, ale tak nawet ateistycznie spojrzeć na to, że się obdarować, tak, żeby od czasu do czasu dać swoim bliskim prezenty, żeby powiedzieć im jakieś miłe słowo, żeby coś im życzyć, no jeżeli nie stać nas na to każdego dnia, no to może sobie zróbmy z tego jakieś takie, wiesz, jakieś święto, czy to będzie Boże Narodzenie, czy to będzie święto dziękczynienia, czy to będzie Hanuka, czy to będzie Ramadan, czy to będzie cokolwiek innego, żeby skumulować te wszystkie emocje, żeby ktoś nam z góry nawet postaci wiary narzucił, że słuchaj, to jest ten moment, w którym powinieneś się wyżygać ze swoich uczuć i powiedzieć coś miłego drugiej osobie.
0: Tak, a ja z drugiej strony bardzo... aby ci powiedzieć, jakieś, nie wiem, mam alergię do tych wszystkich takich tradycji, must be, nie? Jakieś właśnie tego na siłę, wiesz, spotykanie się ludzi. W ogóle najgorsze rzeczy w świętach to są tak zwane wigilie pracownicze. Czy jak byłem w szkole, gwiazdka tam szkolna, nie? No w szkole też lepiej, bo to przynajmniej w klasie tam jednych lubisz, drugich nie lubisz, ale raczej się wszyscy trzymają, ale no w pracy to zazwyczaj w biurze masz tam mniejszość tych ludzi, co lubisz i tu musisz, no nie dosyć, że jesteś ateistą, to jeszcze musisz iść na ten. Bo ile tutaj w Niemczech, to takich nie mam, dziwnych wynalazków. Raczej mamy takie bardziej, no jest taki obiad, ale nie jest gwiazdkowy tam, ale też się na tym męczę. No ale w Polsce tak mnie ciągnęli na takie właśnie, no bo na przykład prezes był bardzo katolicki, no właśnie taką wigilię tam z opłatkiem, z siankiem, firmowa, że musisz życzyć coś dobrego każdemu tej mordzie, której już i tak nie możesz patrzeć na nią 8 godzin dziennie w roku, a tu jeszcze musisz z nim się podzielić i coś dobrego życzyć. No to jest takie słabe, ja tego bardzo nie lubię.
1: Przypomina mi się jeden projekt, który robiłem przez jakieś półtora roku, więc akurat się załączyłem na czas robienia Wigilii. To był tak zwany skok Stefczyka. Mam nadzieję, że to wystarczająco źle brzmiało, gdzie tuż po tej Wigilii się okazało, że zarząd zażądał wręcz od swoich pracowników, żeby wysłać listy pochwalne, znaczy listy pochwalne, tak to zabrzmiało i tak to wyglądało, nie? Listy pochwalne na cześć zarządu, że jak się bardzo cieszymy w tym, jak się bardzo cieszymy. No widziałem ten prikaz, jak on poszedł, że to no, nie było tutaj miejsca na, nie wiem, na jakikolwiek dystans, na jakąkolwiek krytykę, a jeżeli byś powiedział coś złego w tym czasie wigilijnym, no to no wiadomo jakby to się skończyło. No i ja pamiętam, jak przyszła pani prezes akurat, bo mieliśmy bardzo, bardzo poważny punkt bodajże 22 grudnia, tuż przed świętami, właśnie z wdrożeniem tej pewnej platformy do tej firmy. No i ta pani prezes mówi, no jak otwierałam te wszystkie listy od moich pracowników, to z nich pachniało barszczem. Z nich pachniało tymi pierogami. Kurwa, ty krwi w tym nie dostrzegłaś, już po prostu, kurwa, ja pierdzielę, nie? Jest takie miejsce, w którym absolutnie ludzie pracują tylko i wyłącznie za karę, ale tak no tutaj muszę trochę komunistycznie powiedzieć, że osoby w zarządzie są tak bardzo odrealnione, oderwane od rzeczywistości, że nie zauważają tego, że no tutaj pewne granice w pewien sposób zostały przekroczone i to w jaki sposób ta wiadomość została rozesłana i podejrzewam, że nawet zarząd tego nie zauważył i nie zwrócił na to uwagi, ale pewna sekretarka, która stwierdziła, że no słuchajcie, tutaj trzeba wysłać list, taki wiesz, ale taki list, taki papierowy, napisany do zarządu z podziękowaniami, lizaniem jajek. No, to potem pachniał, kurwa, piernikami z zupą grzybową.
0: Nie, to już, ale to w Polsce zauważyłem, że pewne absurdy w pracy są. Sięgają już takich poziomów, no cieszę się, że już prawie 10 lat tam nie ma w Polsce. Właściwie co ja robiłem święta, to też nawet nie pamiętam. Jakoś tutaj tak. Ale w tym roku w ogóle świątecznej atmosfery nie ma, ale to chyba przez te wszystkie lockdowny, nie? Chociaż moja małżonka powiedziała, że jakoś czuje atmosferę świąt, chociaż nie wiem, co ona może czuć, będąc osobą, która nigdy w życiu świąt nie obchodziła, ale powiedziała, że nie wiem. Czemu, ale.
1: Tutaj totalnie się z tobą nie zgodzę, ze względu na to, że teraz właśnie, kiedy mieliśmy dosłownie dzisiaj o 14 konferencję na Zoomie, gdzie zrobiliśmy sobie wideokonferencję, że ktoś tam komuś dzieciak wszedł w kadr, komuś kot wszedł w kadr, tak? I podzieliliśmy się tym swoim takim, wiesz, takim domostwem, swoim, nie wiem, jakimś codziennym życiem, to jednak, wiesz, jednak to jest bardzo wielki plus tej całej pandemii, tego dystansu i to jest, i mi się wydaje, że to jest fajne. kolejne, tak, że my wszyscy dookoła mniej więcej dzielimy się tymi samymi, wiesz, problemami, że każdy ma tam jakiegoś dzieciaka albo kota. Uff, jestem bezdzietny, to będę się na tych kotach opierał. Każdy ma kogoś, kto będzie mu wchodził w kadr, tak? I jakoś, że tak powiem, ten dystans w pewien sposób, jeżeli dobrze to wypracujesz, jeżeli dobrze odbierzesz to całe tło, to jednak ludzi zbliżył.
0: A też pół roku tak mam, nie? W ogóle siedzę na takim włoskim projekcie. Byłem nawet w Mediolanie zaraz przed wybuchem tego wszystkiego. Firma się mieści w Mediolanie, także tam mieli kompletny lockdown. No i tych konferencji jest i tam już się do tego przyzwyczailiśmy, że tam jeden Włoch sobie siedzi w ogrodzie, wpierdziela śniadanie, nie, w Czechach tam sobie koleś wyciągnął chleb i zaczął smarować i robić kanapki, nie, na jakimś meetingu, tam jeden siedzi w piwnicy, drugi w pokoju u dziecka, no i tak właściwie wszyscy sobie po domach, no ale to takie fajne właśnie w tym roku jest.
1: No. To jest takie, wiesz, takie ludzkie podejście, tak? Trochę, wiesz, trochę przełamanie tej bariery, którą zajebiście nie lubię przełamywać, czyli work-life balance.
0: No teraz w ogóle to w tym roku nie ma żadnego, bo przełom się wydaje, wiesz, jak siedzisz na home office, no to 24 godziny jesteś w domu, nie? No, a znowu innym szefom, takim bardziej januszowskim, się wydaje, że jak siedzisz na home office, to nie pracujesz. To cię nie ma. Nie wiem, czy zauważyli, to chyba takie bardziej w Polsce jest to podejście, że no jak siedzi, pracuje na home office, to na pewno nic nie robi, tylko sobie tam gra w gierki, nie? Nieważne, że jest robota zrobiona, no ale dupo godziny są niewysiedziane. I no, a to taka mentalność jest.
1: No trochę tak, ale wiesz co, nie jest aż tak bardzo źle, być może w mniejszych przedsiębiorstwach, tak, zauważyłem to u mojej byłej, tak, gdzie faktycznie jak siedziała w domu, no to ty się pewnie opierdzielasz, tak, jeżeli sobie, nie wiem, pojechała z kotem do weterynarza o 15:44 i ją przyzauważył, to potem ją zjebał od początku do końca, nie, że jakim prawem, że tutaj masz swoje godziny, ale też z drugiej strony to też pokazuje, jak bardzo ten system pięciu dni roboczych, 8 godzin w pracy, ten 40-godzinny system pracy jest tak naprawdę bez sensu, tak? Bo sam zauważam to, że no też mam lepsze tygodnie i gorsze i też czasami mi jest się ciężko przyzwyczaić do tego zdalnego trybu, ale to jest, wiesz, tam sobie mam ten pierwszy, wiesz, obudzę się i mam tutaj energię na 4 godziny, potem sobie zrobię obiad, potem się zdrzemnę, potem wstaję o tej 16 i napierdalam kolejne 4 godziny i jestem dużo bardziej wydajniejszy, jeżeli tak patrzę na rzeczy wykonane, tak, bo to jest pewna obiektywna miara, tak, pewne zdjęte taski, pewne zrealizowane zadania, gdzie jednak jeżeli sam sobie dopasowujesz ten dzień pracy, to jest to koniec końców okej. I jeżeli jakiś pracodawca tego nie zauważa, no to, że tak powiem, no łopatą w dupę i do piachu, no trudno, no najwyżej jakoś przegrasz sobie swój biznes ze względu na to, że bardzo wiele branż i tutaj bardzo ładnie to się pokazało, że oczywiście są branże, które muszą być uruchomione od 8 do 16, ale są pewne branże, w których nawet lepiej, żeby to pracowało od 8 do 12, a potem od 16 do 20, dajmy na to jako przykład. I to fajnie robi robotę. I to u mnie zauważono. Mam nadzieję, że to poszło bardziej dalej w świat i że to takie odrabianie trochę pańszczyzny, wręcz, nie wiem, powojenne, takie trochę, nawet nie wiem skąd się to wzięło, także być może coś więcej na ten temat powiesz, ale że to odrabianie pańszczyzny się zwyczajnie zestarzało.
0: No nie, no jest wielu szefów, tak zwany polski styl zarządzania, gdzie dupo godziny są jednym z najważniejszą miarą tego, czy robisz dużo, czy mało. Dużo jest tego w korpo, ale to w korpo w Polsce chyba właśnie z tego powodu, że Polacy tam idą na stanowisko. Zauważyłem, w ogóle ciężko jest być szefa Polaka, nie? Hiszpana jeszcze gorzej, ale Polak też nie jest dobrym szefem. Bo to było zazwyczaj tak, że ludzie, którzy dostali te pozycje, to nagle kim ja nie jestem teraz, największym panem życia i śmierci, i dla nich właśnie wyrabianie celów i tak dalej, to co zrobiliśmy, nie było tyle ważne, co wyrabianie dupogodzin. Jak siedziałeś dużo dupogodzin, to choćbyś, nie wiem, napierdalał w Counter-Strike'a cały dzień, tak jak wychodziłeś o 10 wieczorem, to jesteś pracownik miesiąca. A w ogóle wiesz, jak to było? Kurczę, ty paradoks, jak można ten wygrać i przegrać, czy nie? Czy zrobić coś zajebistego i zarazem być frajerem, coś takiego? Pracownik miesiąca. Rozumiesz, o co chodzi.
1: No tak, no to jest kwestia miary i tutaj tę miarę trzeba dostosować do konkretnego zawodu. Ja pamiętam, to było jeszcze, to znaczy to się pojawiało w poprzedniej mojej firmie, gdzie pracowałem i z tego, co słyszałem z historii, pojawiło się przez bardzo krótki czas, że programiści byli ich jakość była obliczana na podstawie tego, ile wpisali znaków do nie wiem, do NetBeansa, do Visual Studio, czy jakiegoś tam jego środowiska programistycznego. Więc bardzo szybko programiści ogarnęli to w ten sposób, że w momencie, kiedy szli na przerwę na kawę, to stawiali kubek na spacji, no i wtedy przez tę przerwę napierdolili więcej znaków w tym swoim kodzie, niż by napieprzyli logicznie przez cały swój dzień, co udowodniło, że jest to w pewien sposób wadliwe. No i to jest właśnie ten problem, tak? Przynajmniej w moim zawodzie, bo nie znam innych zawodów i nie będę tutaj się jakoś jako ekspert wypowiadał i mam nadzieję, że ktoś, nie wiem, jakiś inny wózkarz widłowy albo dostawca pizzy później za chwilkę zadzwoni, bo będę zaraz spadał tutaj zaznaczam, że bardzo ciężko jest zmierzyć, czy choćby ten dostawca pizz, czy powinien być rozliczany na podstawie tego, ile pizz dowiózł, ze względu na to, że no pytanie, ile tych pizz zamówiono. Czy powinien być rozliczany na podstawie tego, ile czasu mu to zajęło, czy bardziej na podstawie kilometrów zrobionych? Gdzie jest miara naszej takiej codziennej pracy? Bo ja sam po swojej, no nie będę krył, twórczej pracy zauważam, że jednak no, zdarzają mi się dni słabe, że napiszę te dwie linie kodu, ale one będą naprawdę, wiesz, takie... idealne, po prostu takie, że jakby zobaczył to sam Leonardo da Vinci, to by się popłakał na miejscu.
0: Piękne, piękne, że tak powiedziałaś, tak lirycznie. Czyli zamówiłeś tradycyjną świąteczną pizzę?
1: Nie, jutro o 13 odbieram sushi.
0: O, a to jest właśnie dobre, bo ja chcę jutro wigilijnie, żeby było bardzo tradycyjnie, tak się noszę między dwoma rzeczami ugotowania. Albo zrobić właśnie, bo taki ładny zbudowałem sobie piec do pizzy, zrobić pizzę i pastę po włosku, albo zrobić etiopskie dorołat z takimi naleśnikami. Nawet zakwaszam mąkę tef. Także no nie wiem, czy po etiopsku, czy po włosku. Ale nie skarpiem absolutnie.
1: Wyobraźcie sobie suszy skarpiem. Boże, nie. Nie to.
0: O, dobra,
1: to,
0: o!
1: Przepraszam, to powiedziałem.
0: Chyba mam pomysł biznesowy. Nowoczesność w połączeniu z tradycją suszy karpiowe.
1: Czaisz to? Nie, to jest biznes na jeden miesiąc.
0: Katerik. Jeszcze wiesz, żeby to patriotyzm podeprzeć. Chcesz być patriotą, ale nowoczesnym, zamawiaj polskiego karpia w japońskim sushi. I druga Japonia będzie w Polsce. O, piękne, nie?
1: Wiesz co, raz mi się zdarzyło, kupiłem sobie takie śledzie, ale śledzie surowe, bo tak wiesz, bo tak zawsze miałem taką i nie wiedziałem dlaczego, że zawsze te śledzie są takie cholernie słone. No to sobie kupiłem trochę śledzi takich niesłonych, takich wiesz, takich prosto z kutra, bo akurat byłem na urlopie krótkim, na takim wyjazdowym weekendzie w Gdańsku, kupiłem sobie śledzie takie wiesz, prosto z kutra. I wiesz co, i z nich nie da się absolutnie nic zrobić, tak? Potem doczytałem, że ta sól, dlaczego te śledzie są tak słone, ze względu na to, że sól zajebiście łatwo rozpuszcza te ości. To jest taka smutna prawda, którą pewnie wszyscy wiecie, ja się ostatni tutaj na całym świecie o tym dowiedziałem, że ta sól jest tylko i wyłącznie po to, żeby te ości rozpuścić. No i... No starałem się, naprawdę się starałem, ale nie, nie wiedziałem, nie wiedziałem jak uratować, tak wiesz, tak sobie przygotowałem, a to smażone, a to duszone, a to tutaj na parze, bo miałem taką fazę właśnie na gotowanie na parze wówczas. Bo to tak niedawno, tam z pół roku temu było, nie? I tak sobie zostawiłem ostatnią dawkę tych śledzi, nie? I tak patrzę na te śledzie i mówię, Miruś, no ja tutaj z tobą, no już nie wiem, co zrobić. No i no, niestety musiałem wyjebać, jak nie lubię wyrzucać żywności do kosza, to absolutnie nie wiedziałem, w jaki sposób do nich podejść, jak je uruchomić, jak je uczynić zjadliwymi, więc
0: Stada
1: jeżeli...
0: zsuwanych ryb. No ci taką ciekawostkę powiem, to już dawno temu z moją Wietnamką, byśmy sobie wyskoczyliśmy na weekend do Luksemburga. I ciekawostka, największą mniejszością narodową w Luksemburgu, która tam duży ułamek narodu tylko stanowi, to są Portugalczycy. Wszędzie są portugalskie sklepy. No i tam w jakimś miasteczku właśnie coś do przekąszenia sobie wyszliśmy, no i był sklep portugalski. Uj. To się je w Portugalii, wiesz co to jest bacalhau, czyli ten słynny dorsz solony. Ale nikt z tego nas nie wiedział. Ona zobaczyła, o, solona ryba, suszona ryba. No dobre będzie na przekąskę, sobie kupiła. Więc jak się jedziemy tym samochodem, ona to tak wpierdziela, nie? I mówi, a jakie to jest słone, nie? Daj coś do popicia. Jeszcze piwem zapijała, bo to słone nie dało się tego jeść, ale wpierdzielała to, nie? No, dojechaliśmy do domu i ja sobie wyszukałem, co to Portugalczycy jedzą. No i bachalau to jest solony dorsz, którego, żeby zjeść, trzeba 2 dni moczyć w wodzie, żeby ta sól wypłynęła. Ona tak sobie tak... Jadła suszone, trochę słone. Można i tak.
1: No, można i tak. No, zresztą też te nasze majtasy też polskie, trzeba, wiesz, trzeba odpowiednio w soli wyziębić. Także dobra, to ja się może rozłączę,
0: Po
1: zrobię miejsce dla.
0: tradycyjną polską, polską pizzę, tak? No, na Wigilię. Mówię, że dostawca pizzy jedzie.
1: Nie. Dzisiaj mam bigos. Już mi bigos dosłownie pół godziny temu doszedł. KGB Rut mnie zainspirował, żeby sobie do bigosu bigos na winie. Coś, no.
0: Jak zjesz
1: Także.
0: zimny, to będziesz spał na balkonie, cię żona wygoni.
1: Nie, naprawdę, bardzo dobrze się udał, także mam do niego interes, także rozłączam się i przełączam się na odsłuch i zapraszam do
0: I
1: dzwonienia,
0: tak,
1: bo
0: zapraszam.
1: temat bardzo ciekawy. No, no to elo,
0: Świąteczny,
1: mordeczki,
0: świąteczny.
1: elo, trzymajcie się.
0: Trzymaj się, potrzeba. No, także znowu zostałem sam się na antenie i zeszliśmy trochę dygresji dużo, ale żeby wracać do katolickich świąt. O wigiliach już mówiłem, pracowniczych, których bardzo nie lubię, bo to jest takie zmuszanie się, żeby lubić się z ludźmi, których się nie lubi. Ale ogólnie te całe święta to jest takie, no może mniej tutaj na zachodzie, bo jednak tutaj to nikt nie mówi o tym, że święta to jest jakaś tradycja katolicka, tylko wszyscy wiedzą, że chodzi o to, żeby iść do sklepów i się nakupić, chociaż w tym roku to właśnie nie, bo wszystko pozamykane, ale przynajmniej kurierzy jeszcze mi dostarczają. Nie wszystko się do Amazona przeniosło, chociaż tutaj wielki props dla Związku Zawodowego Verdi. Pozdrawiam wszystkich z tego związku, który to związek zorganizował blokadę magazynów Amazona właśnie przed świętami. Także jakby prezenty nie dojechały, to wszystko dzięki związkowcom z Verdi. Inna sprawa. No a w ogóle usłyszałem dzisiaj ciekawostkę, że podobno Amazon ogląda, co tam jego sprzedawcy sprzedają, znaczy ci producenci, co tam wystawiają na jego platformie, począwszy sprawdza, co się najlepiej sprzedaje, zamawia kopię tego w Chinach i sprzedaje pod własnym brandem jako Amazon Basic. Taka miła kapitalistyczna praktyka, żeby coś tam ukraść, podwięzić, podwędzić, czy cokolwiek. No, ale wracając, no właśnie, to wszyscy raczej wiedzą, że to chodzi o to, żeby się po prostu nakupić. No, mniej jest chyba tego opilstwa. Aczkolwiek, no, Niemcy też lubią sobie wypić, także tutaj przy wigilijnym stole, no może mniej wody, więcej wina. O, Totem Wilka, w ogóle Totem Wilka to mi się kojarzy z utworem zespołu The Who z Mongolii. No, tu, no właśnie, coś zamilkło ostatnio koleżanka z Mongolii, chciałem jeszcze ściągnąć ją kiedyś na antenę, ale chyba nie polubiła nas za bardzo. Ciekawe czemu? Nie z tych, z powodów technicznych. No, ale zobaczymy. Może jeszcze się kiedyś. No, wracając, znowu dygresja była. No, a w Polsce to tak komercha, która jest bardzo komercyjna, przeplata.

że miał tego nie robić, no ale robi. A zresztą kto wielkiemu zabroni, nie? Amazon to już jest taka firma, która ma tam chyba, nie wiem, skapitalizację na poziomie PKB jakiegoś biedniejszego kraju. Myślę, że nikim tego nie zabroni. No ale właśnie wszystkie zakupy chyba świąteczne w tym roku się przeniosły do sieci. Sklepiki w ogóle będzie w tym roku chyba, no, rok się kończy, ale będzie jakieś takie czyszczenie rynku, nie? Ci wszyscy tam sobie jechali na leasingach i kredytach, po prostu się zamkną i będzie miejsce może na jakieś zdrowsze biznesy. Troszeczkę ludzi się przetasuje. Może ten właśnie święty wolny rynek troszeczkę przeczyści i jakieś nowe biznesy wejdą na rynek. Znaczy, może właśnie to dobrze, że się niektóre biznesy pozamykają. Ja bym nie miał nic przeciwko, żeby trochę świeżej krwi na rynek weszło. Tak jak patrzę na te lockdowny, może właśnie. Ale w kogo one najbardziej uderzyły? Właśnie w jakieś takie restauracje, jakieś właśnie salony fryzjerskie i tak dalej, które już tam istniały od lat i lat. No właśnie, może pojawią się nowe, no może właśnie to jest szansa. Także spójrzmy raczej do tego wirusa całego i te dziwne czasy, w których żyjemy, jako szansę, że się może coś nowego powstanie. Ja bym raczej szedł w tym kierunku. No, a co do świąt? Święta, no, nasze nierozerwalnie związane z Kościołem katolickim, do którego dzięki Bogu w ogóle ciekaw jestem, bo ze świętami to się nierozłącznie wiąże tradycja księdza chodzącego po kolędzie i się zastanawiam, czy nasz chrześcijański rząd czasem nie zakaże. Fuj, nie, zakaże, co ja gadam. Nie otworzy tego całego kraju, kwadratu, właśnie po to, żeby księża mogli sobie pochodzić i te pieniądze po wiernych pozbierać. No zobaczymy, jak w tym roku będzie. Ja w ogóle byłem u kolegi tu Hindusa ostatnio, bardzo sympatycznego człowieka, który, no, jego żona jest bardzo wierząca. Tradycyjnie, ale wierząca hinduistka. On jest taki bardziej ateistyczny, ale też tam jakieś symbole hinduistyczne ma, czyli no raczej ich nie posądzam o to, żeby byli jakimiś chrześcijanami. Nie są. Ale zauważyłem, że na domu, który kupili 3 lata temu, no był ten, było KPMB, czy tam, co tam się na tych drzwiach pisze, z datą, jak ksiądz po kolędzie przychodzi. No i dwa ostatnie lata miał napisane na drzwiach. Także nie wiem, czemu on to robi, ale też jakiś pewien przykład religijnej hipokryzji. A może właśnie chce się ukrywać przed tymi sąsiadami, bo to jednak wieś mała, może tutaj sąsiedzi też tacy krzywym okiem patrzą, jak ktoś nie ma na drzwiach cyferek wpisanych. To wie. W ogóle dzwońcie, bo ja przyzwyczajony ostatnio się, jakby to powiedzieć, rozleniwiłem tym, że miałem zmorę na antenie i mogłem sobie z kimś porozmawiać na tej antenie. Teraz muszę jakoś ten flow łapać samotnie. No i muszę powiedzieć, troszeczkę mi to gorzej idzie niż jak byłem ze zmorą. Także jeśli możecie, macie chęci i macie coś do powiedzenia w kwestii świąt, no może i nie świąt, może zupełnie na inny temat, to zapraszam do dzwonienia i zapraszam na antenę. W ogóle patrzę teraz sobie tak, że giełda strasznie się ustabilizowała i to na jakichś takich niskich poziomach. To mi się bardzo nie podoba, bo właściwie wychodzę na zero ostatni tydzień. Nie przyjemnie tak przed świętami. Święto to wiadomo, kupa wydatków. A tutaj jeszcze giełda się stabilizuje. No ale zobaczymy, jak to będzie od nowego roku. No, a w ogóle chciałem co tam lewactwo może robić. A w ogóle wam powiem, jakim przypadkiem udało mi się włączyć tutaj wiadomości i te TV PiS-u, które lecą z tą taką bardzo toporną propagandą. A chciałem z ciekawości obejrzeć, jak to wygląda, bo wszyscy mówią, że to takie jest bardzo propagandowe. I w ogóle.
Witamy Cię na antenie. Nie chciałem tylko do

0: Patrzę, że jak oglądałem te wiadomości, to zauważyłem, że ilość słów pod tytułem lewacki, lewactwo czy skrajna lewica w stosunku do różnych osób w okolicy, no pada, no nie wiem, no, chyba ze 100 razy w ciągu jednej wiadomości padło skrajna lewica. Witamy cię na antenie. A jak tam święta obchodzicie w zamkniętej, odizolowanej od reszty świata Wielkiej Brytanii?
1: Znaczy, ja tak mocno średnio obchodzę. Cześć, cześć Bożej, cześć nocniki, wszystkie. W ogóle ja nie lubię, nie przepadam za świętami, bo w Polsce jeszcze to ma jakąś magię. Odkąd wyemigrowałem, to tak ta magia mi się kruszy. Może gdybym mieszkał w Polsce, też by mi co roku tego promyczka ubywało, tej magii właśnie, tak? Tego czegoś. Także nie wiem, czy to jest przez emigrację, czy po prostu tak każdy ma, że czym się robi starszy, tym te święta jakoś nie robią wrażenia. Coraz bardziej.
0: Z jednej strony tak, a może z drugiej to też o miejsce chodzi, bo nie wiem jak jest w Anglii, ale na przykład tutaj w Niemczech ta cała tradycja tych Weihnachtsmarktów, czyli tych takich jarmarków, gdzie się wszyscy spotykają, żeby sobie tego grzanego wina napić się i pokupować różne rzeczy. No, piękna tradycja, bardzo mi się to podoba i to trochę tak wręcz odwrotnie. Tutaj na emigracji trochę więcej tego ducha poczułem dzięki temu właśnie tutejszych niemieckich tradycji. Nie. No a w ogóle jak tam się żyje po zamknięciu, bo różne wieści mi to dochodziły. Pani na poczcie wysłałem kartkę do koleżanki w mojej w Anglii i powiedziała, że o panie, to poczta już tam nie lata.
1: Wszystko lata, wszystko działa. Znaczy, tam nie ma fryzjerów i tam takich sklepów, które sprzedają coś innego niż żywność. Tak, poza tym dużo się nie zmieniło. Kurierzy cały czas chodzą, poczta też działa. Cóż to powiedzieć? To już jest któryś z kolei lockdown, już pogubiłem się w numerowaniu, czy to jest ten czwarty, trzeci,
0: Ale
1: nieważne.
0: na
1: Zwał jak
0: święta się
1: zwał.
0: do Polski nie wybierałeś.
1: Nie wybierałem się z tego powodu, że miałem się wybierać, bo nie byłem 3 lata chyba i tak. I w tym roku powiedziałem sobie, że chcę być na święta w Polsce, ale już wiedziałem, w wakacje byłem właśnie w sierpień, wrzesień, przez 3 tygodnie w Polsce i już sobie powiedziałem, że no nie, wiem, że idzie wrzesień, październik, idzie jesień, idzie sezon grypowy, co za tym idzie, ludzie będą po prostu siłą rzeczy w zamkniętych pomieszczeniach więcej przebywać i będą się zarażać tak jak grypą, tak jak i tym nowym wirusem. Także szkoda nawet się ustawiać na święta. No i tak chyba trafiłem.
0: No, bo tam jakaś tragedia stoi, tysiące ciężarówek, nikogo nie chcą wypuszczać, samoloty nie latają. Chociaż Polska to jest bardzo specyficzny kraj, bo tak wszyscy Niemcy, Holendrzy, czy tam w ogóle te okoliczne kraje, jak powiedzieli, że zamykają Brytanię, to natychmiast, nie? Koniec lotów i tyle, a w Polsce to ogłoszono, o panie, dobra, we wtorek zamykamy, ogłosiono w sobotę i jeszcze wyślemy największe samoloty, jakie mamy po ludzi do Anglii, także. No nie wiem, jaki sens było zakazu tych lotów, skoro i tak ci, co mieli przyjechać, to przylecieli. Chociaż jest teoria, że czyjeś dziecko jakiegoś polityka tam utknęło u was i musiało wrócić.
1: No tak, no Błaże, wyobraź sobie, że przez ostatni rok, można już powiedzieć, bo już rok temu o tej porze w Chinach rozwijał się ten wirus, no to może od lutego, tak? Weźmy od marca nawet. To przez prawie rok, przez 10 miesięcy media karmią nas tymi rewelacjami z frontu walki z COVID-em. I na początku było we Włoszech, jak tam trumny wojskowi nie nadążają tych trumien wozić i przeróżne informacje mieliśmy o tym. No, okazało się to wszystko tak mocno przesadzone. No i potem no, dziennikarze też muszą z czegoś żyć. I podkręcają atmosferę. No teraz już jest tak wszystko podkręcone, że w Londynie jest nowy szczep wirusa, koronawirusa. No nie jest, nie jest. Nowych jest, owszem, jest, tak? Tylko ich tam jest 2 czy 3 tysiące nowych szczepów, takich zarejestrowanych koronawirusa, bo codziennie jest kilkadziesiąt rejestrowanych. On jest jednym z nich.
0: Nie,
1: I tyle.
0: podejrzewam, że chcieli po prostu dać tak delikatnie do zrozumienia Wielkiej Brytanii, że dziękujemy wam za Unię i no, a teraz wam trochę przytrzemy
1: A,
0: nosa.
1: to ciekawo, tak spiskowo poszedłeś, podszedłeś
0: A
1: do
0: to
1: tego,
0: tak
1: nie
0: jakoś,
1: pomyślałem
0: a
1: o
0: to
1: tym.
0: tak wygląda jakoś tak, nie? Bo te negocjacje i tam Brexit bez dealu ma być i no to może pomyśleli sobie w Unii, a chuj, pokażemy im.
1: Tak sobie. No to widzisz, ciebie bym o spiski nie podejrzewał. No kto wie, może, może. Ja jestem skłonny ku temu, że po prostu dziennikarz jakiś podłapał, że akurat ten szczep codziennie, tak jak mówiłem, jest tam kilkanaście, kilkadziesiąt tych nowych tak zwanych mutacji rejestrowanych i ten akurat może wśród niektórych uczonych jakby bardziej się nim przejęli, tak? To przenikło do gazety, a potem poleciało lawinowo. No i panika jest łatwo w tych czasach wywołać. No i to mniej więcej o to chodzi. Nie chcę o koronawirusie mówić. O karpiu, mówmy
0: o
1: o karpiu.
0: Karpiu, właśnie, nie masz karpia, podejrzewam.
1: Nie mam karpia, nie mam karpia, bo nie mam wigilii, nie mam karpia. Zresztą nie pomyślałem o tym, ale kupiłbym nawet karpia. Karp nie jest najgorszą rybą, tylko ta ryba ma takie nieszczęście, że ludzie, którzy ją kupują, raz na jakiś czas się nie znają na tej rybie. Bo karpia się je do 1,5 kilo. Czyli to jest taki mały karp, bo on faktycznie jak już następny rok, tam żeby te na 2, 2,5, zależy jakie ma żarcie, się wyhodował, no to już następny rok w tym mule leży i już jest niedobry. Karpia się je małego, to z raz właśnie hodowanego, czyli karmionego i w takich miejscach przystosowanych. I jak ktoś fajnie przyrządzi, to jest fajna ryba. Także nie wieszałbym na karpiu, co się wiesza złego.
0: No to chyba
1: Czekaj.
0: z tym, z baraniną jest podobnie. Nie je się starych baranów, chociaż w Polsce to stare barany właśnie były popularne i przez to przyszło, że baranina śmierdzi. No śmierdzi jak się jest starego barana.
1: No dokładnie, dokładnie.
0: Ludzie się nie znają i wiedzą co się czego nie je, nie?
1: Tak. No chociaż jak potrzeba mówił, że z ojcem na rybie jeździł, no to rybaka ze stażem nie podejrzewałbym o to, że nie umie się z karpiem obchodzić, więc tu tak nie wiem, ale to po prostu jadłem dobre karpie, jadłem okropne karpie, które tym mułem po prostu śmierdziały okrutnie i się nie dało tego jeść. Także może o to chodzi. Ale to fakt faktem nie jest to najsmaczniejsza ryba,
0: A
1: jaką można kupić.
0: Coś takiego jak Wigilia wyprawiasz, czy nie?
1: Idę do siostry, bo mam szczęście w tym mieście mieszkać, w którym tym mieście mieszka moja siostra.
0: O, to patrz, jak
1: I
0: ciekawo,
1: tak,
0: bo ja też.
1: Idę na nielegalną wigilię, bo mamy zakaz. Akurat jestem objęty czerwonym statusem, czwarta strefa. Nie wiem, już się gubię.
0: Jaki masz limit tam u ciebie? Bo u nas jest 5 osób, max 2 gospodarstw.
1: No to u nas jest ten householders, tak? Czyli jak mieszkacie razem, to możecie spędzić, jak nie, to nie, ktoś obcy, nie będąc mieszkańcem tej posesji, nie może być.
0: Czyli nawet tak.
1: Teoretycznie.
0: Nawet tak.
1: Tak. Na Wigilii. Znaczy tu nie ma czegoś takiego jeszcze jak Wigilia, tylko ogólnie przez święta nie można się spotykać. No tam.
0: To siostra, tak? Organizuje? Nie, bo to taka najlepsza Wigilia, jak się właśnie idzie do kogoś. No, bo nie trzeba
1: tak.
0: Zmywać, tak? Nie trzeba gotować, tak?
1: Ja to... Ale pierogi dzisiaj przywiozłem, bo szwagier miał wyjazd i siostra zadzwoniła, czy bym przywiozł od Polki, która gotuje tam pierogi, domowe jedzenie robi.
0: Sam nie lepisz? Nie, nie lepisz. Sam.
1: Nie lepię, chociaż umiem, ale
0: nie, w tym
1: zbyt
0: roku...
1: dużo roboty, zbyt mało korzyści, no to się nie opłaca.
0: Nie, ja czasem zrobię, ale akurat nie na święta, tylko kiedyś mi żona tam namawiała, bo robiłem parę razy i muszę powiedzieć, że nawet niezłe wyszły, a w tym roku... Proszę cię, zebrałem się w sobie i zrobiłem paszteciki do barszczu i wyszły całkiem, całkiem. Znaczy całkiem, całkiem. Nawet Niemcom, sąsiadom zaniosłem. A niech mają. Trzeba to.
1: Jak paszteciki miałeś gotowe, jak zrobiłeś do barszczu?
0: Nie, nie. No sam robiłem ciasto francuskie, farsz, wszystko.
1: A okej, okay, że wszystko, nie? Pierogi razem z farszem.
0: Znaczy farsz do paszcecików i ciasto francuskie zrobiłem, to połączyłem, upiekłem i wyszło, panocku.
1: Okej. Okay. No to
0: i nawet zjadywalne. Znaczy nawet zjadywale, no żona pół zjadła.
1: Jeszcze tak dodam, że u mnie szczupak był na Wigilii, znaczy jeszcze kiedy dziadkowie żyli i tak większą rodziną spotykaliśmy się właśnie u dziadków, to też był zawsze szczupak, czyli karp był tak...
0: A szczupak to tak na bogato.
1: dekoracyjnie, a szczupak był taki właśnie, taki fajnie spanierowany, chociaż nie musi być, ale no, tak bardziej obiadowo wygląda. I on jest tak, to jest suche mięso, ma owszem troszkę więcej kości,
0: No
1: więc
0: dużo
1: jakby byłem
0: ości mają
1: mniejszy, to mi nie
0: szczupaki.
1: pozwolili tak tego szczupaka jeść, a jak już tam troszkę starszy byłem, tam widzieli, że sobie radzę, no to
0: Ale
1: już mi
0: to
1: pozwolili jeść i to
0: złowiony,
1: jest dużo lepsze mięso.
0: złowiony czy szczupunek?
1: A róż,
0: Czy kupowany?
1: znaczy złowiony, nie, no dziadek nie łowił, a wujkowi coś by się nie chciało, kupiony raczej.
0: Bo to szczupunka to wiem, że zawsze ten mój ojciec łowił. Najgorsze to były leszcze, bo to ma ości tyle, że wysyła jedna ość zamiast ryby. Ale to szczupak to tak na bogato, nie? To raczej karp to tanio, a szczupak to. Słyszałem, że
1: No
0: przed
1: tak, no
0: wojną
1: karp był
0: się.
1: tak, karp po prostu z tradycji, a szczupak jakby, żeby tą rybę zjeść
0: A nie,
1: do
0: bo
1: obiadu.
0: szczupun to podobno była tradycja przed wojną. Drugą światową w Polsce, że na Wigilię się jadło właśnie szczupaka.
1: No proszę, to o tym nie słyszałem.
0: A o karpiu nikt nie słyszał, ale przed wojną to na pewno o karpie nikt nie słyszał, bo tradycja jest to z lat 50. Co powiedział Potrzeba, że to jest 70 lat temu i się złapałem za głowę. O kuźwa, jaki stary jestem, bo dla mnie lata 50. to 50 lat temu, a nie 70. No się okazuje, że już 20 rok. Jak wiesz, gdzie się tam zatrzymujesz, jak dorastasz, że 50 lata to 50 lat temu, nie? Tak zatrzymałem się w tym okresie. No, ale niestety człowiek się starzeje, to 40
1: Tak,
0: będzie niedługo.
1: też kiedy słucham podcasty są coraz bardziej popularne. Anglojęzyczne są od dawna popularne, tak? W Polsce to tak od, nie wiem, 5 lat, może 10 pewnie tam zaczęły się pojawiać tak gęściej. No i młodzi ludzie robią się rzeczy i tak mówią, w dawnych latach 90., kiedy prawo jeszcze nie działało, ja sobie myślę, jak kurwa w dawnych latach, co wy gadacie?
0: To się okazuje,
1: No.
0: to prawie 30 lat temu było.
1: Tak, no ale dokładnie. Straszne rzeczy. Okej, ja chciałem zadzwonić i obronić karpia, że karp da się to panie zjeść. I nawet sushi z młodego karpia by się dało zrobić pewnie,
0: Ale
1: jakby
0: potrzeba
1: się
0: cię
1: uparł.
0: teraz zabiję.
1: No, ja już uciekam.
0: Ale chujneczkę masz, chujneczkę masz.
1: Nie mam, ale mam
0: Oj.
1: tego. Czekaj.
0: Co masz?
1: Juka to jest chyba ta.
0: Jukę udekorowałeś.
1: Nie udekorowałem, tylko kupiłem kwiatka. Czyli mam oprócz pleśni w lodówce, to mam drugą istotę żyjącą. Właśnie kupiłem sobie kwiatka.
0: O właśnie, jeszcze
1: Także.
0: jedno pytanie. Ale księdza po kolędzie nie przyjmujesz w banki.
1: No gdyby przyszedł, gdyby tutaj trafił, zapukał, to uwierz mi, żebym był taki zdziwiony, żebym go przyjął.
0: Tak.
1: No.
0: No to u nas muszę powiedzieć, poszli na ten, bo akurat ja w protestanckiej parafii, czy chyba protestanckiej w okolicy, jak w Achen mieszkałem, bo poszli na sposób, nie? I bardzo ładna pani pastor przyszła zbierać tam daty.
1: O,
0: Bardzo ładna.
1: to
0: Żona otworzyła jej. Nie do mnie, ja coś tam w kuchni robię, a żona przylatuje. Ty, mówi, przyszła jakaś kobieta z dziećmi, jakieś pieniądze chcą, o co chodzi, nie? Nie, ty, czekaj, to jakieś żebraki pewnie, ale zobaczę, zaraz ich przepędzę. Idę, patrzę, a on mówi, ja tu jestem pastorem tutaj z okolicznej parafii w ramach kolędowania, to nie jest tak, wiesz, że pani pastor, jak to w Polsce, przyjdzie zebrać dane o mieszkańcu, tylko po prostu chodzi, wiesz, no, zbiera datki tam na jakąś misję czy coś, to się nazywa, i ci przyklei na drzwi, że tam ten KGB plus tam 2000 właśnie.
1: tak, ale też w tym czasie, tak? W tym czasie
0: Tak,
1: to
0: i
1: zaczęło
0: też
1: się
0: przykleja to KGB, nie?
1: katolicy księża chodzą, no,
0: No,
1: okej.
0: no, no. No, i mówię, o, ładna pani pastor. No to mówię, Lili przyniosła tam jakieś drobne, ona dzieci to tamto, ten, jup, i nakleiła mi na drzwi KGB plus 2000, chyba 19 to było. Mówię, o, i mam teraz dobry katolicki dom z naklejonym. Tylko, że oni.
1: Wszystkie demony są z dala od ciebie teraz.
0: Tylko w Niemczech się jest przez
1: Także
0: C,
1: spoko.
0: nie? Tak, bo to chyba przez C jest poprawnie, a przez K jest niepoprawnie.
1: Ale z tym KGB to sobie ja na czacie robiłem, to jest inaczej troszkę.
0: Nie, ja wiem, ale to nie, ogólnie to tam
1: To jest
0: KMB,
1: Baltazar.
0: ale to podobno nie, właśnie to nie to znaczy. I
1: Chuj.
0: poprawnie jest przez C i to chodzi o coś, że ktoś tam błogosławi temu domowi, ale ja, wiesz, ze mnie to taki katolik. No ale.
1: No nic, no nic. Jeszcze mam, tak na koniec powiem, takie szczęście chyba, no szczęście, taką tradycję naprawdę zobaczyć, jak pamiętam moją babcię taką, że jak byłem mały, ona umarła, jak miałem, nie wiem, 8-9 lat, która i tak była bardzo stara, tam 90 parę lat miała, i miała siostrę, która żyje do dzisiaj, ma ponad 100 lat i one były tak bardzo religijne, że właśnie tą świeczką robiły takie na każdym progu w pokoju i to wiesz, każdy, tam nawet Radio Maryja, wszystko musiało być włączone i podczas robienia tego, tej procedury zadymiania nad progiem właśnie tych literek, także to naprawdę było głębsze niż takie sobie napisanie tylko tak kratką. Pamiętam, no, takie coś.
0: No to piękne, że takie. A w ogóle ten polski katolicyzm jest taki właśnie, mówiłem, taki trochę prześny, obrzędowy, taki, jakby powiedzieć.
1: Tak, jeszcze w domie, który miał, wiesz, koło setki lat, tam może nie cały, ale taki stary, stary dom, więc to nabierało innego znaczenia, takiej. No może nie świętości, ale takiej powagi sytuacji. No teraz nie mówię, że to lepiej czy gorzej, ale po prostu było inaczej, teraz jest inaczej. I
0: no.
1: Tyle. Okej, ci się rozgadałem. No to ten, na razie.
0: Proszę bardzo, no. Dobra,
1: trzymajcie się,
0: trzymaj
1: hej,
0: się i świąt wesołych właśnie. Dobra, to był Grzegorz z dalekiej Anglii. Może nie taki daleki, którą niedawno zamknięto z powodu na wirusa. Różne rzeczy się takie dzieją. No, właśnie chciałem tutaj sobie zajrzeć do Google'a, żeby się dowiedzieć, o co chodzi z tym KMB, ale czekajcie, zaraz dojdę, ale to chyba Christus Mansionem Benedictat. To oznacza Chrystus błogosławi temu domowi. Przynajmniej tak wyczytałem, że to powinno znaczyć, ale dobra, nie chce mi się dalej czytać temu. Potem. Na angielskiej Wikipedii to się nazywa zwyczaj kredowania domu. Że kredą piszą. Ja właśnie nie mam jakichś takich magicznych symboli na drzwiach. No mówię, no Hanukiję mam w domu, ale to też inny zwyczaj. W ogóle Hanuka to tak zawsze przypada bardzo, bardzo blisko świąt. Czasem ze świętami się zazębi. No to wtedy jest Hanukija, się pali, i choinka stoi, no i są prezenty. W ogóle prezenty dla dzieci to takie najważniejsze w tych świętach. Bo jak potem już jest dorosłym, to się dostaje ten 50. zestaw tych skarpet. W ogóle jeśli chodzi o prezenty, to jest taka też tak odejdźmy od tego katolicyzmu i chrześcijaństwa w tych świętach. A właśnie, Zenon się odgrażał, że zadzwoni, jakoś nie chce dzwonić. A miło by było, jakby zadzwonił. Byśmy mogli troszeczkę ponajeżdżać na kościelne tradycje. Chociaż w Polsce kościelne, jak już mówiłem, polska religijność jest taka bardzo bardzo ludowa, można powiedzieć, bardzo przesiąknięta różnymi zabobonami, różnymi tam pogańskimi zwyczajami. Także jest ona bardzo daleko od takiego tradycyjnego rytu chrześcijaństwa. No ale do czego chciałem tu zmierzać? Właśnie, jak jestem sam na antenie, to mi się bardzo często zdarza mylić wątki, bo jakieś za duże dygresje robię. No, ale jeśli chodzi o te prezenty, właśnie o prezenty. No, to w Europie w ogóle teraz już się nie chcę, bo zagadali. No to Zenon HWDZ. No. Haciwy, no. Wiadomo. Jak nie chcesz dzwonić. No, ale zapraszam, ogólnie zapraszam, widzę, że ilość słuchaczy spada, ale i to tak dramatycznie jak akcje Fejcera, ale jakby ktoś chciał, to zapraszam do dzwonienia na audycję, sobie pogadamy. Mam nadzieję, że już za tydzień będzie gość właśnie z Izraela, także za 2 tygodnie nie będę musiał się tutaj sam produkować, ale nie, no i za tydzień może zmora będzie. Także też już nie będę taki samotny tutaj na antenie. Ale wracając do prezentów, no. To tak zazwyczaj bywa, no jeszcze jak jest dzieckiem, to ten kupowanie tego prezentu to jest dosyć łatwa sprawa. No bo dzieci raczej cieszą z każdej zabawki, czy tam staną jakieś Lego, nie wiem, modele. Ja tu lubiłem modele, bo to modelarstwo to już mi się ciągnie całe życie za mną. To prawda, teraz to już chyba droższe jakieś prezenty się kupuje dzieciom, jakieś tam iPhony, iPhone i inne rzeczy. No ale dzieci to się cieszą z takich rzeczy. Najgorzej to jest dorosłym, bo właściwie dorośli to zazwyczaj całe wyposażenie, tam wszystko co mają, no sobie sami pokupowali i to zawsze dochodzi się do momentu, czy byś się pokłócił, to ja tam nie mam się ze stroną kłócić. Od razu pokłócić, no. Jesteś taki konserwatywny, ale no dobra. No. Także kupowanie prezentów ludziom, którzy już wszystko mają, no bo to zazwyczaj tak dorosłe mnie, że tam wszystko, co potrzebują, to sobie sami pokupowali, no jest dosyć ciężkie. W szczególności, jak jeszcze to jest taka bardzo bliska rodzina, to jest okej, okay, bo no bo zazwyczaj tam wiemy, kto się czym interesuje i czy może się tam wszczeli, czy coś tam, wiadomo. No, jeśli to są osoby, z którymi mniej zżyci, no to dosyć ciężko i to zazwyczaj się właśnie te przysłowie skarpety, czy tam dziesiąty, chociaż teraz na pewno bym się ucieszył, jakbym dostał skarpety na gwiazdkę, no bo nie wiem jak to jest, ale zawsze jak sobie kupię tam ten dziesięciopak skarpet, to zawsze mi gdzieś ginie po 2 tygodniach, już brakuje do pary, 5, 6 i jakoś, nie wiem, to mi pralka zażera te skarpety, czy co. No ale to bym się cieszył, jakbym dostał zestaw skarpet. Już doszedłem do tego wieku. Ciężka sprawa. Jezu, postarzałem się strasznie. A na przykład nie mam zwyczaju dawania pieniędzy. W ogóle dawanie pieniędzy jako prezent to była świetna sprawa, bo można sobie kupić, co sobie człowiek tam potrzebuje. Albo chociaż sobie popłacić bieżące rachunki, czy nie wiem co. No pieniądze to się zawsze przydają człowiekowi. No, właśnie to był taki dla mnie troszeczkę szok kulturowy, jak pierwszy raz tutaj się związałem z Chińczykami i wyjechałem do Chin. No to w Chinach daje się tylko pieniądze na prezenty, nie? Widzisz, papierosy jeszcze, ale to w ogóle jest jakaś dziwna tradycja z tym dawaniem tych papierosów. Ale bo ciekawa sprawa, jak ja się żeniłem w takim małym miasteczku powiatowym Yongxin, to jest małe miasto powiatowe, ale ma chyba 200 tysięcy mieszkańców. No ale w takiej małej knajpie, właśnie w takim małym powiatowym chińskim mieście. I jak goście przychodzili, to na wejściu stała sobie nawet nie wiem, kto to jest dla mnie, to jest jakaś kuzynka Lili, no ale coś takiego. Stała z tacą właśnie z fajkami i wszystkich, co wchodzili, byli częstowani fajkami. No, taka dziwna tradycja. No, ale daje się właśnie w Chinach pieniądze w czerwonej kopercie. Może na chiński Nowy Rok, no świętą raczej nie obchodzą, chociaż to teraz się pojawia. Ludzie tak westernizują i sobie tam choinkę postawią, nie do końca wiedzą, o co chodzi. No ale to chyba tak też myślę, że w Polsce też powoli ludzie coraz mniej wiedzą, o co z tymi wszystkimi świętami chodzi. No to tam tutaj właśnie się czerwone koperty z kasą w środku. A właśnie co do bardzo dziwnych tradycji świątecznych na świecie, to wam powiem, w Japonii tradycją świąteczną jest to, żeby w nocy iść do KFC. Ja kiedyś to pamiętałem, bo to mi moja ex mi opowiadała, czemu KFC. To jest chyba coś związane, że KFC się pisze podobnie jak Christmas, coś takiego. Nie wiem, o co z tym chodzi, ale w każdym razie jest w Japonii tradycją świąteczną jest to, że idziemy wieczorem na kurczaka do KFC. Taka ciekawa sprawa. Właśnie Kępka napisał, że co roku daje czek z napisem Jagiełło albo Wielki Kazimierz. Zygmunt III Waza. No już wiesz co, przy tym poziomie cen, jaki jest w Polsce, to jak ostatnio byłem, to podejrzewam, że już tylko Waza, bo tak Kazia Wielkiego dać na święta w prezencie, to ile to jest? To jest, nie wiem, 11 euro. To co tam za tego Kazia można kupić? To, kurde, nie wiem, dwie paczki fajek? Pół litra nawet dobrego się nie kupi za Kazia. No ale tutaj słuchacz Kemka to bardzo dobry pomysł. Pieniądze właśnie, pieniądze na święta, bo to jest taki dobry zwyczaj, żeby dawać. Myślę sobie, dobre wprowadzenia, bo nadal się dostaje te prezenty. Podobno tutaj w Niemczech właśnie, nie wiem jak tam w Polsce, ale w Niemczech dni poświąteczne to jest wielkie zwracanie prezentów. Ci szczęśliwi obdarowani przy swoich najbliższych udają się do sklepów po to, żeby to sobie powymieniać na jakieś rzeczy bardziej przydatne niż te skarpety, które może mają duże. No właśnie, Etam może by sobie kupił mikrofon. No właśnie, jak ktoś słucha, to może ktoś z bliskich Etama, kto robi mu prezent na święta Bożego Narodzenia, może by mu sprezentował mikrofon. Żona, czy. Ja też bym chciał mieć jakiś lepszy mikrofon, ale czy żona by mi mikrofon sprezentowała? Właściwie nie wiem. Żona kupiła mi prezent na święta. I tak sobie leży pod choinką przed jakiegoś czasu. Mogłem zajrzeć z ciekawości. Mogłem sobie zajrzeć, ale nie zrobiłem tego, bo to jednak fajniejsze jest, jak się otwiera ten prezent i się nie wie, co jest w środku. A żonie też kupiłem coś fajnego, może się ucieszy. Zarabia. Nawet siostrze. No, dzwońcie na antenę, bo jak tak będę sam tu siedział, to zaraz stracę flow. Kompletnie. Miało być świątecznie. W ogóle chciałem trochę ponajeżdżać na te takie prześne polskie tradycje, żeby było troszkę kontrowersyjnie. Ale to w ogóle to jest hipokryzja straszliwa, jeśli chodzi o te święta. Tak jak ludzi obserwuję, którzy niewiele właśnie mają związku z katolicyzmem, a staram się te święta robić takie najbardziej po katolicku, jak tylko mogą. Z jednej strony na księży najeżdżają, a z drugiej przyjmują kolędę. Z jednej strony nigdy do kościoła nie chodzą, a na pasterkę pójdą tam jeszcze dosyć podpici i przypici. Także święta bardzo ładnie pokazują religijną hipokryzję moich rodaków. A jeśli chodzi o Kościół katolicki, to w ogóle chciałem zrobić taką, bo no, Kościół katolicki nierozerwalnie związany ze świętami. Chciałem zrobić taką audycję tutaj, no, Zenon by się ucieszył, z okazji tego, że niedawno wyszedł film produkcji, a nie jestem pewien, czy chorwackiej, czy serbskiej, w każdym razie któregoś z krajów byłej Jugosławii. Niedawno wyszedł film o obozie w Jasenowacie. Obóz w Jasenowacie to jest dosyć mało znana historia, przynajmniej w takiej powszechnej świadomości. No dobra, to będzie smutno, nie? Miało być na święta, święta to jednak jest wesoły, oglądania Kevina samego w domu i siedzenia z rodziną i wpierdzielania pierogów, ale dobra, no sobie zrobię taką dygresję, trochę pojeżdżę po kościele. No, w każdym razie obóz w Jasenowaczu to jest taka, no nie mówię, nieznana w szerszym powiedzieć, spektrum. Kurde, polskie słowa gubię. No nie, szerzej to znana sprawa. Nie istnieje w takiej powszechnej świadomości, nie jest to Auschwitz. Aczkolwiek było to miejsce chyba bardziej brutalne niż obóz w Oświęcimiu. Wiem, że tam przyjeżdżali na, jakby powiedzieć, szkolenia, instruktor, żeby tam instruować tych tam, jak to się nazywa, ustaszy, tych tam strażników, którzy sobie tam stali. Przyjeżdżali esesmani z jakichś innych obozów niemieckich. No i byli, są pamiętniki, że byli przerażeni brutalnością, i warunkami, jakie panują w tym obozie. Także możemy sobie wyobrazić, jakie to było miejsce. Jasenowacz został po przyjściu tam, bo Jugosławia, jak wiemy, była niewyzwolona przez żadną armię, tylko tam sobie partyzanci sami się wyzwolili. No jak te partyzanci tam przyszli, to już wszystko było ładnie wypalone do żywej ziemi, także do dzisiaj tam stoi jakiś pamiętnik, zresztą pamiętnik, czy jak to się tam nazywa po serbo-chorwacku, no nie pamiętam. Stoi sobie na tym miejscu, aczkolwiek po obozie nie ma żadnego miejsca, żadnego śladu. On był postawiony, ten pomnik, za czasów Jugosławii. No dzisiaj ten pomnik jest salą wokół Chorwatów, ale się nie pozbyli, całe szczęście, tego pomnika. Dzisiaj można tam przyjść i popaść w zadumę. O co chodzi? No, Chorwaci jest to taki naród słowiański, który, no jeśli chodzi o głębokość wiary i katolicyzmu, jest chyba bardziej nawet fanatyczny niż Polacy. Nie wiem, czy ta wiara tam, bo ja z Chorwatami akurat niewiele miałem wspólnego, bardziej z Bośniakami czy Serbami, ale w Chorwacji ta wiara jest chyba nawet trochę mniej taka przaśna i mniej tradycyjna, jak to ma miejsce, mniej łączy te aspekty pogańskie niż to ma miejsce w Polsce. Ona jest tam bardziej taka właśnie religijność encyklikowa, czy jakoś taka, żeby powiedzieć. No w każdym razie, jeśli chodzi o to, to można powiedzieć, że Chorwacja jest jeszcze bardziej katolicka niż Polska. No i taka zawsze była. Tradycje świąteczne w Chorwacji bym musiał zobaczyć, jak miałoby to świętach. No ale w każdym razie film o Jasenowaczu wyszedł, polecam, może się tam pojawią jakieś napisy polskie czy angielskie, także, bo to wiem, że Zenon chciał obejrzeć. Zenonie, może ci dam załatwić jakieś tłumaczenie. A może bym namówił moją bośniacką znajomą, by mi właśnie jakieś napisy zrobiła, można by troszeczkę ten film rozpromować wśród ludzi. Bo to jest to fakty, to są zdarzenia, które warto pamiętać, warto przypominać. W każdym bądź razie komendantem tego obozu był franciszkanin, zakonnik. Zakonnik franciszkanin, o którym mi wiadomo, z tego co pamiętam, nigdy nie został ekskomunikowany, czyli cały czas był częścią wspólnoty kościoła, był urzędnikiem kościelnym. No i on tam sobie wymyślał różne takie zabawy, bo obóz w Jasenowaczu nie był skierowany głównie do eksterminacji Żydów, tylko do eksterminacji Serbów. No wiadomo, przykładni katolicy nie lubili innych chrześcijan. No i tam tych Serbów w tym Jasenowaczu eksterminowano. No i nie, Niemcy eksterminowali w komorach gazowych, czyli bardziej technicznie. No on tu Chorwaci, przykładni katolicy, właśnie ksiądz franciszkanin, który był szefem tego obozu, jakieś tam sobie zabawy wymyślał, jakieś tam mieli konkurs na to, ile dziennie da się poderżnąć gardło ilu ludziom dziennie, i tam sobie takie zabawy właśnie robili, ucinali piłą taką do drewna głową, a w ogóle straszna sprawa. Zresztą chyba najbardziej słynne zdjęcie z Jasenowacza to jest to, jak właśnie ucinają taką piłą do drewna głowy komuś na żywce. No ale nie chcę jeszcze po 22, no ale nie chcę takich drastycznych, strasznych szczegółów opowiadać. W każdym razie, jak ktoś będzie chciał obejrzeć, to polecam, znajdę wam ten film i wrzucę kiedyś do Discorda może. Tylko właśnie, żeby jakieś tłumaczenia, bo to chyba jest po serbo-chorwacku ten film. W ogóle tak wszyscy Polacy bardzo są, można powiedzieć, no większość lubi te takie, no teraz się odwraca od kościoła, ale jest bardzo taka katolicka, jeszcze te starsze pokolenia. A jeśli chodzi o właśnie ten kościół, to on taki raczej był antypolski. No nie wiem, czy wiecie, ale takie państewko Słowacja podczas II wojny światowej istniejące, kolaborujące z Niemcami, też jako swojego przedstawiciela, swojego prezydenta miało księdza. A oni nas napadli. No. Ale to była taka daleka dygresja, żeby troszeczkę o kościele porozmawiać. Katolickim. No ale są święta, dobra. Święta to jest akurat taki czas, który z jednej strony został przez kapitalistów bardzo, by to powiedzieć, ukradziony. I wszystko się skomercjalizowało. No w tym roku troszeczkę mniej, właśnie z tego powodu jest. A też mówiłem Zenon o tym, że ten ksiądz, który prowadził ten obóz i ksiądz Tiso nawet, który był właśnie prezydentem Słowacji i tak dalej, no nikt z nich nigdy nie został ekskomunikowany. Wręcz odwrotnie jest coś takiego jak masakra ja już nie pamiętam, jak to się nazywa, musiał sobie przypomnieć. W każdym razie już po zakończeniu II wojny światowej właśnie tam było jakieś starcie tych ustaszów, takich przykładnych katolików z partyzantami, gdzie chcieli rozbroić, a ci otworzyli ogień, no i tam paru tych ustaszy zabili ci partyzanci, to się nazywa masakrą katolików i tak dalej, to jest tam, że męczennicy za wiarę. To jest taka ciekawa sprawa, jak się ten... Jak to Kościół katolicki zniechętnie się odcina od tych swoich czarnych kart historii. No i w ogóle no, był kardynał, już zapomniałem, ten kardynał z Austrii się nazywał, który załatwiał w większości tych, co uciekło, dygnitarzy nazistowskich, załatwiał paszporty watykańskie, tudzież innych krajów, właśnie bardzo katolickich krajów Ameryki Południowej, by oni mogli sobie fajnie się udać do Ameryki Południowej i tam dokonać swojego żywota. Niektórzy oczywiście zostali złapani potem przez Mossad i albo zabici, albo Wida Eichmann sprowadzeni na proces do Izraela. No, a patrzcie, w ogóle Eichmann miał proces, nie, w Izraelu. Także państwo prawa. No. Ja wracając do tych, bo to tak Zenon się odgraża, zadzwoni, znowu się nie chce kłócić i tak dalej. Już nie jest w formie, chyba sobie tak. A, dobra. A jest właśnie, Alois Huldal bardzo ładnie. Zenon bardziej to pamięta. Tylko szkoda, że zdążę czytać, bo napisał, że nie jest w formie. Czyli podejrzewam, że tam sobie. No ale to przed świętami sobie wypić, to nie grzech. Przecież tam wypić, zapalić. Święta to jest taki czas, kiedy można sobie troszeczkę poużywać i poniszczyć swoje zdrowie. Tak najbardziej. Jest używkami. Żeby ludzie sobie troszeczkę uprzyjemniali życie. Umęczali, jak to Kościół każe. No, a święta z jednej strony zagarnięte przez tą komarchę, ale z drugiej strony właśnie to jest taki czas, gdzie nawet będąc ateistą, będąc Żydem na wygnaniu, chociaż Żydzi no, mamy swoje własne święta, no ale jak się tu żyje w tym zachodzie, jednak chyba tradycja świąt, bo Wielkanoc to trochę inaczej, ale tradycja świąt Bożego Narodzenia jest taka wszechogarniająca i ktokolwiek tutaj, jakbym sobie wypił, dobra, to że wypij, to zadzwonisz, jak to wypijesz. To tradycja, widzicie, już zaczynam tracić głos powoli, za dużo mówię. Już powoli zaczynałem odzyskiwać głos, a znowu wszedłem do zimnej piwnicy. Już będzie za 2 godziny, jak gadam. Już tak zaczynam powoli tracić głos. Także wybaczcie, już mi trochę siada. Ja to moja mama była nauczycielem i też na stare lata trochę głos siadł, bo jednak to nauczyciel to strasznie dużo musi mówić. I zaczynam wiedzieć, o co chodzi z tym mówieniem i traceniem głosu, bo w te środy to czwartki mam taki głos trochę zjechany. Ale przynajmniej sobie podciągnąłem trochę poziomy głośności dzisiaj i no, już nie muszę tak się drzeć do tego mikrofonu, tylko mogę sobie posiedzieć i do niego pogadać. Ale w ogóle zapraszam na antenę, jak jeszcze ktokolwiek słucha. Jeśli ktokolwiek słucha i ma ochotę zadzwonić. A właśnie, nie wiem, co się stało z Etamem, że nie zadzwonił. To zapraszam do dzwonienia. Dzisiaj temat taki mało kontrowersyjny, temat świąteczny. Jak już tam specjalnie nie ma jak zwabić słuchaczy, żeby zadzwonili, nie mam kogo strygerować. A że, no, już tak, nie święta i komunizm, jakby to łączyć w ogóle. No widzicie, nawet za komunizmem te święta obchodzono. Także to jest taka tak bardzo silnie, silnie wdrukowana tradycja, która nawet tutaj, jak czy Chińczycy, czy właśnie inne narody przyjeżdżają, czy nawet muzułmanie, to oni wszyscy te choinki sobie gdzieś tam stawiają, no bo to jest takie święta, że są bardzo, no, wdrukowane w tę tradycję. One są właśnie takie fajne, no bo jednak obdarowywanie się prezentami, czy wspólna kolacja, gotowanie tam. No, to wszystko jest właśnie takie, no i 2 dni wolnego. To jest wszystko takie właśnie pozwala nam na koniec roku troszeczkę przejrzeć to, co zrobiliśmy w danym roku, troszeczkę się wyciszyć na koniec tego roku. No i jest to takie chyba jedno z najbardziej naturalnych świąt, które już tak w wszystkich religiach takich naturalnych i wierzeniach miało miejsce, no bo jednak to jest po przesileniu zaraz, po przesileniu zimowym, kiedy dzień zaczyna się robić coraz dłuższy i słońce się pojawia na horyzoncie coraz dłużej i wszystko budzi się z powrotem do życia. Także jakby zamknięcie pewnego cyklu. Nie wiem, czy słyszeliście, ale ja słyszałem, że podobno jakiś odebrano sygnał, który ma nienaturalne pochodzenie, sygnał radiowy. To całkiem niedaleko, bo z Proxima Centauri. Z planety, oczywiście nie z samej gwiazdy, tylko z planety, która krąży w tym układzie. W ogóle, tak jak mówiłem, gdyby nie konkurencja między krajami, nie to, że wszystko, jak myśli się tam plan ekonomicznym zgadzać, to może już właśnie nasza sonda przekazywała nam sygnały, które byśmy odbierali tam po 4 latach, tak? Od wysłania, bo taka odległość jest 4 lata świetne. No, moglibyśmy, no ale niestety woli konkurować albo trzeba jak to się nieopłacalne ekonomicznie, to się tego nie robi. No, tak jak mi się szczepionkami, teraz wszyscy będą musieli się szczepić, bo muszą sobie firmy zarobić na tym. Nie wiem, jakieś wszystkie teorie. Bo jak najbardziej, ja jestem zaszczepiony na wszystko, co możliwe. Moja córka też jest zaszczepiona na wszystko, co możliwe. Różnymi szczepionkami. Także polecam się szczepić. Uważam, że to jest wspaniały wynalazek ludzkości. Pozwolił nam podnieść średnią życia bardzo. Wyeliminować wiele takich powszechnych chorób i podnieść standard naszego życia. Także szczepionki jak najbardziej na propsie. No, obecna szczepionka, która wyszła, no, czego ja się obawiam, no, jest to szczepionka robiona po to na szybko, by, no, nie okłamujmy się, no, te firmy, które to robiły, nie robiły tego po to, byśmy jak już wyszli z tego kryzysu, czy żebyśmy na to nie chorowali, nie, po prostu robiły to, bo muszą troszeczkę kasy zarobić więcej dla swoich udziałowców. Wiadomo, jak jest duża presja na czas i na zysk, to co dobrego może wyjść. No, tu jakoś to kiepsko widzę. No dobra, to już jestem na antenie 2 godziny. Dzisiaj tak w ogóle bardzo luźno. Widzę, że raczej nikt nie zadzwoni już dzisiaj, że powoli będę się żegnał. A jeśli chodzi o śmieszne tradycje Boże Narodzeniowe, nie byłem w Etiopii na Boże Narodzenie. Że w ogóle muszę zapytać mojego kolegi Jareda, co tam oni robią, ale to akurat Etiopczycy to jest bardzo, bardzo takie pierwotne chrześcijaństwo, które istniało długo, długo wcześniej przed katolicyzmem. Oni mają bardzo dużo postów. Tam większość roku chyba mają post, dlatego tam bardzo dużo postnych potraw mają. I tam sobie postują. No widzę, że słuchają mnie ludzie, ale nikt nie chce zadzwonić mi trochę potowarzyszyć na antenie. Ale tak wiecie, samotnie na antenie to taki jestem mały flow mam, nie? Nie bardzo flowuję. Ale mi się tych anglicyzmów się zabrało. Jednakże ze zmorą na antenie mi jest jakoś tak raźniej. Jak sam jestem, to jakoś tak. I nawet mi się ten, w ogóle nie wiem, ale tak długo gadam, że mi się podkład w ogóle skończył muzyczny, nie wiem czemu. Ale to on w ogóle był prawie niesłyszalny. Ale pomimo, że był prawie niesłyszalny, to mi się troszeczkę lepiej rozmawiało. Jak mam coś w tle. Także sobie deski. W ogóle, jeśli chodzi o Boards of Canada. W ogóle święta i koniec roku to jest dla mnie taki czas trochę nostalgiczny. Nie wiem dlaczego, ale dużo sobie człowiek przypomina dawnych rzeczy, dawnych lat, dawnych znajomych. A właśnie, to on kiedyś się do mnie odezwi, ten czas świąteczny, bo mówiłeś, że wystalkowałeś i nie wystalkowałeś i nie wiem. Jak już mówię, nostalgiczny czas, to bardzo się zastanawiam, co ta osoba robi w życiu. Zanim mnie to trochę... Przepraszam. Postraszył, o Jezu, zaschło mi kartę strasznie. Postraszył mnie, że to pewna osoba, którą chciałem znaleźć, jest jakaś, nie wiem, agentem UOP-u, czy ABW, czy jak to, nie wiem, jak to się tam nazywa. Czy cokolwiek równie przerażającego. No. Chciałem znaleźć pewną osobę po prostu. I może życzyć jej wesołych świąt. No, ale to jest taki właśnie czas nostalgii, takiego powrotu do przemyślenia tymi rzeczami. A to, co teraz leci w tle, czyli Boards of Canada, czyli... no dobra, nieważne, nie tłumaczmy tego. To jest muzyka, która towarzyszyła mi, kiedy się uczyłem fotografii. Ale fotografii tej od technicznej strony, mianowicie wywoływania zdjęć, bo ja jeszcze zajmuję fotografią analogową. Tutaj mam sobie ciemnię właśnie w piwnicy, w której siedzę. No, ciemnia jeszcze nie ruszyła w tym roku, bo tu z jednej strony przerzucam graty z jednej na drugą i tu jest ciągle burdel. Mam nadzieję, że jutro uda mi się to opanować. Już troszeczkę to wygląda lepiej, ale zobaczymy. No, ja się zajmuję fotografią analogową i właśnie Boards of Canada towarzyszyło mi, kiedy tutaj pozdrawiam kolegę Buriego. Gdzie kolega Buri, którego ojciec studio fotograficzne miał w Bydgoszczy, ma nadal, czasem bywa. Uczył mnie właśnie wywoływania zdjęć, tak sobie siedzieliśmy w ciemni godzinami. Siedzieliśmy sobie w ciemni i paliliśmy, bo nie wolno, ale sobie przy piwku jeszcze w ciemni siedzieliśmy. Nie wiem, czemu się w ciemni nie pali, może mi ktoś powie. Ktoś bardziej fotografią. Bo jeszcze nikt mi nie wytłumaczył tego. Czemu w ciemni się nie pali? No ale dobra. Siedzieliśmy sobie i właśnie wysłuchaliśmy tej muzyki i ona była magiczna, bo to taka lekka elektronika, to takie małe czerwone światło i te wszystkie wywoływacze, nie wywoływacze, kąpiel, jak te zdjęcia się pojawiają. W ogóle polecam wszystkim fotografię analogową. Coraz bardziej popularna się staje. Ale świetna sprawa właśnie, to jak robić zdjęcie aparatem. O, tam mam jakiś właśnie film, leży mi w aparacie, już bardzo dawno go nie wywoływałem. Musiał go skończyć w końcu. Zobaczyć, co jest na tym filmie. No właśnie ten sam proces, że robisz zdjęcie, nie wiesz, co właściwie jest w tym zdjęciu, potem dopiero jak to wywołasz, najpierw film i potem robisz sobie odbitki i dopiero to wychodzi. Się pojawia. Pojawia się zdjęcie, jak wrzucasz do wywoływacza. I taka magia się dzieje i widzisz, co to jest. Także ja fotografię analogową bardzo lubię. Mam tu trochę swoich zdjęć, nawet jedno takie, mam parę bardzo dużych formatów, które sobie zrobiłem, po domu powiesiłem. No, mam dużo zdjęć, które bardzo nie lubię, które się wstydzę, ale jest parę takich, które bardzo lubię. Pamiętacie płukać, bo ja duży format bardzo nie wypłukałem za dobrze i mi żółknie. Parę lat, także pamiętajcie, jak robicie analog, to płuczcie. W ogóle mam tego papieru fotograficznego za mną od cholery. Musiałbym znowu coś powoływać. Muszę gdzieś sięgnąć, mam te wszystkie negatywy w ogóle. Ten rok, w ogóle to jest taki rok, który Były i go nie ma. Niby kupiłem dom, niby. No, nawet sobie wioskę sprawiłem, prezent sobie kupiłem auto. Ale tak poza tym ten rok jakoś tak minął. Bez kompletnie. Nie wiem, nie zostawił jakiegoś trwałego śladu w mojej pamięci. Nie wiem, co się stało. Przez tym wszystkim blokadę. No. No, ale jakoś tak nostalgia mi bierze i to tak chyba takim okresem, który. To dwa okresy, które takie wspominam, najcieplej. I te święta wtedy. To były czasy mojego liceum. Zamieszkałem na takim blokowisku. Wtedy jeszcze śnieg padał na święta w ogóle. A śnieg to zawsze wspominam, jak byłem dzieckiem. Jak się człowiek. Jeszcze człowiek budził rano. Właśnie przed świętami, bo już do szkoły się nie chodziło. Jeszcze parę dni przed świętami. Jak słyszał te łopaty ludzi, co odśnieżali, to wtedy wiadomo było, o, spadł w nocy śnieg. Właśnie, bo ja zawsze śpię z tym, nie zawsze z otwartym oknem, bo lubię świeże powietrze. Jak sobie spałem, tak, to pamiętam do dziś właśnie dźwięk tych łopat na betonie odśnieżających. To był taki świąteczny, można powiedzieć, akcent, bo śnieg spadł. Właśnie jak to koniec liceum się na tą posterkę w cudzysłowie chodziło. Właśnie w tym śniegu, zimnego cholera, w tym lasku i tam oznajomi ziomki z osiedla i się tam wyciągało jakieś tam coś mocniejszego i się wypiło przy czapie. Ach, były czasy. I tą zimą się chodziło na tą wyspę młyńską. No w ogóle w Bydgoszczy taki fenomen był, bo wiecie, jak ktoś jeździ na Woodstock, to wie, o co chodzi z Woodstockiem. No a my w Bydgoszczy, to były lata w późne 90., wczesne 2000. No, mieliśmy coś takiego, co się nazywało wyspą. Jest taka wyspa w środku miasta, się nazywa Wyspa Młyńska na rzece Brdzie. No, piękne miejsce, teraz park jest taki ładny, tam muzeum jak się budują, w ogóle bardzo polecam, jak gdzieś będzie, proszę się tam przejść, jak to spadnie, coś chujemuje na kiju, ale za tych właśnie czasów mojego liceum to istniało coś, się mówiło, że się idzie na wyspę, tam były takie krzaki, jakieś ruiny, w ogóle nic tam nie było, ciemno, w ogóle wyspa jest w centrum miasta, tam centrum miasta. No i tam się zjeżdżało na tą wyspę i nikt się nikim nie umawiał, bo wszyscy wiedzieli, że wszyscy tam będą i tam był taki mały Woodstock. I siedziała ze setka, może 200 ludzi, palili sobie ogniska, pili tanie wina, grali na gitarze, wszyscy się ze wszystkimi znali, no w ogóle burdel jak nie wiem, no był taki, no zupełnie jak na Woodstocku, naprawdę wam powiem, się między ludźmi się człowiek przyciskał. Wszyscy siedzieli na tej wyspie i to był jakiś taki fenomen. Nie wiem, ciężko mi to opisać. Nie wiem, czy w swoich miastach też takie coś mieliście. Ale w Bydgoszczy to był jakiś taki, no nigdzie się z tym nie spotkałem. Z tym właśnie takim miejscem, gdzie o 17 czy 18 każdego piątku się spotkało całe miasto. Całe miasto w przedziale pewnym wiekowym. Gdzie wszyscy tam mniej więcej znali i no i to był taki hardcore. Się bali chodzić na tą. Aha, nie można mnie zrozumieć. Dobra. Bo to już mi gardło siada po prostu po tylu godzinach. No po dwóch godzinach mówienia już troszeczkę mi gardło siada. Które mam nie za zdrowe. No, ale w każdym razie wyspa to fenomen. Tam się chodziło. I się wszystkich spotykało. Jak właściwie chciało się być w towarzystwie, znać ludzi, to trzeba było tam na tą wyspę iść. I tak. Na samym początku liceum, pamiętam, wyspa tak krążyły różne tam, że tam się nie dzieją rzeczy i trzeba być hardkorem, żeby tam iść, ale w końcu jak tam się pierwszy raz przeszedłem i potem już regularnie chodziłem na tą wyspę co piątek, to no to był taki fajny fenomen. Fajnie tam się działo z tymi ludźmi. Młodość, nie? Te pierwsze pocałunki, pierwsze wina wypite, nie? W ogóle i tak. No, to był czat, no ale potem tam podpisał Kwaśniewski, że nie wolno pić w przestrzeni publicznej, bo tam zaczęto coś remontować, jakiś tam hotel postawili, coś tam, w ogóle miejsce się stało już takie nie za bardzo na takie spotkanie. Już może właściwie mówię, no samą wyspę można porównać, to co tam się działo, można porównać z tym, co się dzieje na Woodstock. Właściwie ten sam klimat, no, taki sam burdel tam był, no, fajna sprawa, tak nostalgiczne końcowo. Z tą wyspę wspominam. No i to właśnie lata mojego, jakiś to był taki dziwny czas. No potem był rok chyba 2012 i to jest drugi okres mojego życia, który wspominam jako taki najfajniejszy. A to z tego powodu, a były takie cztery chińskie studentki.

0: Patrzyłam ostatnio na statystyki, kto nas słucha, to muszę powiedzieć, że przekrój wiekowy jest raczej moje lata. A pomimo, że ja się nie czuję za stary, ale powoli chyba jestem stary. No, się okazuje, że lata 90. to były 30 lat temu. No właśnie, kupiłem sobie. Powiedzmy, zrobiłem sobie sam gwiazdkowy prezent, bo jak można ten. Najlepszy sobie prezent to samemu się robi gwiazdkowy. No i kupiłem sobie, tam wrzucałem na Discord takiego Peugeota z 87 roku. W ogóle bardzo, bardzo fajne auto, nie ma nic, nie ma wspomagania, nie ma nic w elektryce, ale ma za to szyber dach, ale oczywiście ręczny. Od pierwszego właściciela go kupiłem. No. I o co chodzi, że no te auta za czasów mojej młodości to były prawie nowe auto, tam 205-kami to kupa ludzi jeździło, nie? Jeszcze maluchami w ogóle. Człowiek starzeje i nawet tego nie zauważa, jak różne rzeczy znikają. Nie zauważyłem, kiedy znikły maluchy z ulic, polonezy. Nie zauważyłem, kiedy płyty CD znikły. O właśnie, z tymi płytami to tak w ogóle nie zauważyłem, kiedy to znikło, do momentu, kiedy kupiłem żonie tą C6, tego Citroena. To jest 2007 rok. Ale bardzo fajne auto, niesamowite. No i on jest na tyle stare auto, że ma wszystko na płyty. No i chciałem sobie tam wrzucić jakąś muzykę i no nie hu, nagle się okazuje, że nawet poszedłem do marketu, mówię, a sobie wypalę coś, muzykę. Poszedłem do Reala tutaj w okolicy, no nie ma. Nie ma płyt. Nie kupisz, nie wypalisz. A potem spojrzałem właściwie na swoje laptopy, no napędów też nie mam. Także, żeby coś wypalić, to po pierwsze musiałem zamówić w necie te płyty, a po drugie to musiałem gdzieś tam zanurkować w graty w piwnicy i wyciągnąć mojego pierwszego laptopa, którego kupiłem sobie za moją pierwszą tygodniówkę w Londynie, którą zarobiłem i no, wypaliłem. A tak trzymam sobie tego laptopa, bo to jest fajne, jak to pierwsze moje emigracyjne pieniądze i zarobione na obcej ziemi. Już tak się. Dobra, widzę, że słuchalność spadła niesamowicie. Dzwonić raczej nikt nie zadzwoni. Nie chce się mu. No, także temat świąteczny, co jeszcze więcej o świętach rozmawiać. I o karpiach. No, jutro usiądziemy sobie z rodzinami, czy jesteśmy katolikami, czy nie. Czy tradycyjnie, czy nie. Tutaj Zenon anty bardzo katolicki, ale mieszka w takiej bardzo. Zmora dzwoni, ale czekajcie, bo Zmora dzwoni 2 sekundy. Halo? Nie, Zmora dzwonił, ale. Zaraz wam powiem. Gdzie Zmora dzwonił? Zmora dzwonił na mój telefon.
1: Siema.
0: Zima.
1: Daj mi sekundkę, muszę sobie przełączyć źródło dźwięku.
0: Przełącz. Czyli wrócił wyklęty, jak fajnie. Ale to już chyba po pępkowym.
1: Znaczy, nie było żadnego pępkowego, po prostu tak sobie tam z rodzinką taką najbliższą trochę czas spędziłem.
0: W ogóle gratulacje, gratulacje, masz już dwójkę. Także podobno to będzie już lepiej, bo się będą razem bawić.
1: No, powiem ci, że się trochę obawiam tego, jak to będzie wyglądało, ponieważ moja córka Emilka, która przyszła na świat dzisiaj, już można to powiedzieć, że jest zupełnie innym charakterem niż syn Wiktor.
0: Ale to może będą się
1: Tamten
0: uzupełniali.
1: na przykład stwarzał takie pozory, jak to cicha woda, że przez pierwszy miesiąc to w ogóle go nie było. A teraz jest takim diabłem wcielonym, a ona z kolei weszła z takim grubym pierdolnięciem, że Dominika już mnie prosiła, aby kupować jakieś butelki, bo nie daje rady jej uciszyć cyckiem, a poza tym już ma wszystko, obydwa poobgryzane. Tam w kilka
0: O,
1: godzin
0: pięknie.
1: od porodu.
0: No moje dziecko też było bardzo, bardzo ciche. Nie płakało, w ogóle bardzo szczęśliwe i tak dalej. No, a teraz to jest człowiek demolka. To wszystko rozpierdzieli, co można. Jeszcze w ogóle jest niesterowalny głosem, nie? Cokolwiek do niej mówisz, to ona i tak robi swoje, tam macie w dupie. Także, no. Ale no,
1: Niesterowalne głosem, bo może za dużo instrukcji mamy zapisane w pamięci. Tyle języków różnych.

0: Nie dam, połaż ją tam w ogóle w dupie to manie. No, także, no, ale to dobra, to będą się dzieci chyba same bawić, już ja się nie zdecyduję na drugie, bo już mam. Najbardziej po prostu nie lubię tego okresu, jeśli chodzi o moje tacierzyństwo, to jest te same początki, nie? Kiedy nie śpi, no, to musi wstawać w środku tej nocy w ogóle i tam. No to, nie, to ja już za stary jestem po prostu na to. Ty to jest, że masz mniej lat, ale ja to już za stary.
1: No tak, ale ja też uważam to w sumie za najgorsze z tego wszystkiego, ale trzeba to przebrnąć, żeby się później móc cieszyć pociechą.
0: Tak, bo nie ma kontaktu w ogóle z tym dzieckiem na początku, nie? No bo jaki kontakt? On płacze, jak chce jeść, a potem śpi. No i tyle.
1: No prawda. Dziecko wtedy ma kontakt chyba wyłącznie z matką. Gdzieś słyszałem, że chyba przez pierwsze 3 czy 4 miesiące to czy ojciec jest, czy go nie ma, to tak naprawdę jest wsiorybka dla takiego dziecka, dla takiego noworodka.
0: Jak to mówią, że najpiękniejszy okres tacierzyństwa to jest pierwsze 4 dni, a potem żona wraca.
1: To ja jestem chyba teraz na tym etapie i to jeszcze dzięki dobrobytowi wszędobylsko panującemu nie mogę swojej małżonki odwiedzać, więc byłem tylko na porodzie, po czym zostałem wyproszony i tam do wypisania, które będzie prawdopodobnie w niedzielę, to się nie zobaczymy. Czyli w sumie mam teraz high life, można powiedzieć, ten najwspanialszy okres, nie zakłócony niczym.
0: Ja niestety nie miałem tego szczęścia, bo no o ile pierwszej doby to mnie tam wygonili trochę, nie, no ale potem to wiesz, tutaj nowoczesny szpital i tak dalej, także sobie kimałem na tym fotelu tam całe noce. No, także to.
1: Ja kimałem, bo ty byłeś przez kilka dni w tym szpitalu, tak? I kimałeś.
0: Tak, bo żona wiesz, to no, bo trochę kimałem w domu, trochę u żony, albo żona wiesz, po cesarce, no to trochę dłużej została, nie? Tak. Nawet mi jedzenie nie myśli.
1: Ja sobie legowisko urządziłem z takiego, nie wiem jak to nazwać, to jest jakiś taki przyrząd pomagający tam przy tym rozszerzaniu się szyjki, czy tam skracaniu się szyjki macicy. Nie. Taki jakby worek z piaskiem. To nie wiem, to spełniło funkcję takiej piłeczki, czy czegoś takiego i jakoś się na tym usadowiłem i sobie spałem tam przez kilka godzin, kiedy moja tam bóla to porywała.
0: Nie, no ja mi to szybko...
1: To znaczy była tuż obok, prawda, tylko że znieczulona była, więc nie było tak źle.
0: To nie, to operacja była, nie? Także ja byłem praktycznie, tylko widziałem żonę, jej twarz, a jak tam zaczęła się ruszać, jak dziecko zaczęli wyglądać, musiałem wyjść i usiąść, powiedzmy. Nie? A pani doktor powiedziała, nie, to mówi, to każdy.
1: A sobie w ogóle to postanowiłem zadzwonić, bo coś ten wspominałeś o tym, aby powspominać.
0: Właśnie, no bo taki czas, nie? Wspominania też to jest.
1: No tak, ale to w sumie to uruchomiło mnie po to, żeby zmienić ten temat, bo jakoś tak nie lubię specjalnie wspominać, nie wiem, nie mam w sumie czego. Za szczęśliwego dzieciństwa nie miałem, ale ja na przykład chciałem się zapytać, jak tam z prezentami to u ciebie wygląda? W sensie? Jakieś lasowanko sobie urządzacie, czy ty kupujesz żonie, żona tobie i po zawodach?
0: Nie, no ja kupuję żonie, żona mi, oboje dziecko.
1: I po zawodach.
0: I tyle, no właśnie.
1: A nie, no to my na przykład sobie urządzamy takie losowanie, każdy ciągnie losy i kupujesz osobę, którą wylosujesz. No nie wiem, jak na zasadzie kiedyś
0: ale to ty masz
1: na Mikołajki.
0: No dobra, ale ile u ciebie ludzi jest na tej Wigilii?
1: No oficjalnie to będzie niewiele, ale nieoficjalnie, no to przy cała rodzina tak.
0: No to tak powiedz, ile tam masz więcej, nie jak wie.
1: Z 15.
0: O kurwa.
1: No, ale to czego dwie osoby w szpitalu będą, tak?
0: Aha. No ale dobra, to.
1: Ale najlepsze jest to w tym wszystkim, że sam wylosowałem siebie.
0: A nie, to cudowne. No ja mówiłem już tutaj na antenie, ja sobie kupiłem samochód na gwiazdkę i uważam, że to trafiony prezent, bo podoba mi się. Wybrałem go sobie i no, chyba trafiłem.
1: No, a to właśnie przez to, że sam wybrałem sobie siebie, to nie miałem motywacji, żeby kupić cokolwiek i tam różne sytuacje życiowe w tym poród jakoś tak mi zadmatwało. No zjadło mi cały czas. Nie? Jakoś tak się okazało, że w końcu musiałem kupić cokolwiek i pojechałem dzisiaj do jakiejś marketu, myszkę do komputera kupiłem, bo już nie wiedziałem. Już nie miałem siły myśleć, co kupić. Cokolwiek, aby tylko było.
0: Na samochód mogłeś sobie kupić.
1: No, już Jakby moja usłyszała coś o samochodzie, to bym chyba, nie wiem, alimenty już tylko płacił od przyszłego roku.
0: Ale co, samochód zawsze się przyda w rodzinie, no.
1: No tak, zwłaszcza taki, którego kurwa tuningujesz, wkładasz w niego hajs i nic z niego nie ma.
0: No właśnie, no ty masz ten taki, no. Bo w ogóle ty masz swój wymarzony samochód, który ma w pip koni, a ja mam właśnie taki, który koni w ogóle nie ma.
1: No właśnie, on jeszcze nie ma tak tych koni w pip. On dopiero w pip to będzie miał, jak go dokończę.
0: No, wygląda, chwili, no.
1: W połowie tego pip.
0: Wygląda.
1: No, to wygląda fajnie.
0: Dwie takie skrajności mamy, nie? Ja kupiłem sobie francuskiego malucha. 60 koniami i dieslu.
1: A ja japońską pralkę.
0: No.
1: No tak, silnik Bangla w ogóle przypomina pralkę i nawet bardzo podobnie chodzi. Aż w momencie, gdy kupiłem ten samochód, co prawda z zatartym silnikiem, to nie mogłem się powstrzymać, żeby pokręcić, pochetać go trochę, jak to działa. I to wydaje się być dźwięk taki jak pralka na wirowaniu. Jak wiesz, kończy program wirowania i zaczyna się tak zatrzymywać.
0: W ogóle musimy kiedyś sobie zrobić spota, nie? Przyjedzie Mazda i Peugeot.
1: Tak, jak najbardziej. Jak kiedyś w kraju będziesz, albo ja będę za granicą.
0: No,
1: jak granice otworzą.
0: Myślałem do Warszawy się kiedyś ten wybrać. Nie? No, też mam dużo znajomych. No a teraz otworzono most południowy, to w ogóle nie zostać żaden problem.
1: No właśnie, jest ciekawa historia z tym mostem południowym, bo dostałem telefon o drugiej w nocy, że Ksenia zaczyna rodzić, więc wskakuję w samochód i mówię, pojadę tam nową trasą, bo tu z mojej niedaleko mojej miejscowości jest węzeł, na którym dotychczas kończyła się ta obwodnica, nie wiem, to Adwójka chyba się nazywało. I dalsza część do tego mostu południowego była zamknięta do przedwczoraj. Więc... Wczoraj to przedwczoraj? Nie, do wczoraj. Wczoraj było otwarcie. Więc mówię, no dobra, to wskoczę sobie na tą autostradę, szybciej dojadę do tego szpitala. Człowieku, to nie powinno być jeszcze otwarte, to jest tak popierdolone, jest tak nic nieoznakowane. W ogóle w zupełnie inną stronę pojechałem i dołożyłem sobie 20 parę kilometrów w sumie do trasy. Nie? I przez całą drogę klołem w niebogłosy, że nie zdążę na moment, kiedy się dziecko urodzi, aż bym sobie nie mógł w oczy spojrzeć.
0: Ale można było... A w którym w ogóle szpitalu?
1: Szpital uniwersytecki, Uniwersytetu Warszawskiego na Żwirki.
0: O nie, na Banacha to... Na Banacha to na położnictwie moja... Dobra.
1: Na Banacha to jest... A nie, to nie wiem, jaki tam jest szpital.
0: Na Banacha...
1: Wiem, ten neurochirurgia tam chyba też jest, nie?
0: No, ale na Banacha to moja bardzo dobra... Koleżanka jest ginekologiem, także jakby co, to mam dziwne znajomości w Warszawie.
1: No nie wiem, czy tam...
0: Właśnie tam siedzi coś... na położnictwie, no.
1: Poprzednie dziecko było, urodziło się w szpitalu na Madalińskiego, też w Warszawie.
0: A moje się też urodziło w uniwersyteckiej klinice. A ta klinika to w ogóle, jakby sobie ktoś kiedyś wygooglował Uniklinik Aachen, to wygląda tak, że ja pierdolę kostkę. Kojarzysz Centrum Pompidou w Paryżu?
1: Nie jestem prosty, wsi uropiony do tyry wstaje.
0: Przestań. No, w każdym razie to tak jakbyś wziął budynek, wywrócił na lewą stronę, nie? W sensie wszystkie możliwe instalacje zostały poprowadzone po elewacji. To taka wygląda jedna wielka plątanina rur.
1: To ciekawe.
0: No.
1: Tak. Czemu to tak zostało rozwiązane? Ten budynek był milion razy modernizowany? Czy
0: nie,
1: tak
0: nie,
1: było,
0: nie, to jest takie założenie.
1: Zawsze jest w sumie jakiś dostęp do tego, żeby to naprawić, tylko weź później uszczelnia i te wszystkie wejścia i wyjścia tych instalacji na zewnątrz i wewnątrz budynku.
0: Nie, ale to jest taki, wiesz, to Centrum Pompidou też dlatego zostało to wybudowane, żeby wyglądać śmiesznie, nie? Czekaj, bym wrzucę na czata może radiowego zdjęcie tego cudownego molocha, jakim jest klinika uniwersytecka w Aachen. W ogóle ma 11 pięter do góry, 7 pięter na dół, no i ma wytrzymać uderzenie średniej głowicy radzieckiej, bo to było tam, wiesz, na wojnę projektowaną.
1: Ale ta głowica ma być celowana w centrum Paryża, czy jak?
0: Nie, ja mówię o tej klinice.
1: Sam budynek ma to wytrzymać, tak?
0: No nie, te podziemne chyba kondygnacje. No, to zostało tam jakoś, wiesz, na wojnę zaprojektowane, atomową i W ogóle
1: co
0: jak...
1: to znaczy średnia głowica, nie wiem, 10 megatonów?
0: O, coś takiego. W ogóle jak tam wchodzisz, to idziesz do informacji i się pytasz panią, pani się pyta, gdzie idziesz. No, mówię tutaj na położnictwo, czy na coś tamkolwiek. No to pani tam ci bierze ten karteczkę i tam już mam taki formularz. I ci pisze winda numer 23, korytarz 75, wejście 30. I proszę tam, z mapką z tyłu, nie? Bo bez tego to tam zginiesz. Samych wind jest chyba 40. Wrzucę tutaj na... Co to? Tego.
1: W sumie to pod, bardzo podobnie wyglądają szpitale w Polsce. Też wchodzisz i gubisz się i za tydzień wyjdziesz i nie załatwisz tego, co miałeś załatwić.
0: No, wrzuciłem to na tego czata YouTube'owego.
1: No tak jeszcze pierdyknąłem sobie na początku, włączyłem, dostałem powiadomienie, włączyłem nie wiem jak to tam nazwać, ten trailer, to zapowiedzenie,
0: no,
1: co
0: no,
1: było.
0: No, żeby wejść.
1: Fajnie to kurde wyszło.
0: No właśnie chciałem
1: wiesz,
0: wejść na
1: komentarze,
0: na video.
1: Że na przykład osoba rozmawiająca, czyli na przykład ja, byłaby w jakimś tam okienku wpuszczana.
0: Można by. Można
1: jeżeli
0: by
1: to było zorganizowane. I tak sobie pomyślałem, że jeszcze powinieneś mi tak zmienić głos, żeby jak skruszony gangster mówił. Wiesz, tam te herce dźwięku pozmieniać w karcie dźwiękowej.
0: No nie, najbardziej chciałbym, żeby ten... najbardziej chciałbym... żeby to, wiesz, jakoś to popłuciło słuchaczy. No, tylko najbardziej boję się tego, że właśnie jakbym chciał wyjść za potrzebą, czy coś, czy sobie zapalić. No nie, dobra, w salonie to nie mogę palić, nie? No, ale jakbym chciał wyjść za potrzebą, czy coś, to... Kurde, no... Na tym... jak jest... jesteś na żywo, na widoku, no to ciężko, nie?
1: No tak, ale nie wiem, ty jakoś tak, nie wiem, czy ty jakiś filtrów użyłeś, czy jakoś się światłem pobawiłeś, że tylko był zarys sylwetki widoczny, więc w sumie mógłbyś nawet kółko jakąś ustawić.
0: Nie, to jest całkowicie analogowe, bo po prostu ustawiłem komputer naprzeciwko telewizora, to tło to jest mój telewizor, wygasiłem wszystkie światła i po prostu kamera złapała światło tylko z telewizora, zaciemniając mnie, nie?
1: Ty byłeś jako ciemny po prostu, znaczy zaciemniony.
0: No.
1: Słaby kontrast kamery po prostu, to na tej zasadzie.
0: No, dokładnie.
1: Wykorzystałeś wady kamery do uzyskania efektu.
0: No, bo to kamerka to jest po prostu z laptopa. I nic więcej.
1: Nie, bardzo fajnie wyszło, kreatywne. Sam na to wpadłeś?
0: Tak, przypadkiem, zupełnie przypadkiem, bo tak spojrzałem na ten telewizor, mówię, kuźwa, on jest tak duży, że mogę go wykorzystać na tło. Po prostu. Bo to ma 75 cali.
1: No i ty tam sobie zaplanowałeś jakieś mapki puszczać, coś co nawiązuje do tematu audycji, a tutaj po prostu wyszło, że ciebie nie widać.
0: No coś w tym stylu, nie? Chociaż z tymi mapkami to będzie ciężko, bo to bym musiał pilotem obsługiwać, a tego nie widzę, bo to jest za mną i tak...
1: Dlaczego? No mógłbyś po prostu tam sobie pulpit wyświetlić i byś miał dwa pulpity, jeden lapku, a drugi stół.
0: O kuźwa. Ty, ole mnie, no właśnie, bo ja mam ten, mogę nawet nie pulpit, tylko mogę z telefonu, bo mam mirroring, nie? Mogę... No kurde, ale no mądre to jest. A właśnie, no i bo ty masz losowanie prezentów, no u ciebie to ma jakiś sens, no, bo was jest oficjalnie pięciu.
1: Pięcioro plus gospodarza.
0: Pięcioro plus dużo gospodarzy. Tak, pięciu plus dziesięciu gospodarzy, także no jest was trochę, no a jak ja tu jestem ja i moja żona, no to co mamy losować?
1: Nie ma co losować, nie? Nie wiem, śmieszna sytuacja, bo się nie spodziewałem, że sam siebie wylosuję, ale najlepsze jest to, że w ogóle nie losowałem. To był ostatni los, który dla mnie został, więc to taki zbieg okoliczności całkowicie.
0: A u mnie
1: nie
0: miałem nic wspólnego. W ogóle jak na Wigilię tak zawsze gdzieś chodziłem, czy do siostry, czy coś, wiesz, tę piękną tradycję, to zawsze było tak, że wszyscy kupowali wszystkim prezenty. Także to wychodziło czasem, jak
1: to
0: było...
1: Kosztowne.
0: Właśnie, jak więcej ludzi, to wychodzi kosztownie. Także to może i też dobra
1: tradycja. A co w sytuacji, gdy się ktoś, nie wiem, niezapowiedziany pojawia, albo ktoś, kto niby jest zapowiedziany, ale przez cały czas twierdzi, że go nie będzie, a w końcu przyjdzie.
0: To nie było takiej
1: sytuacji. Nie było. A w ogóle prezenty kupowałeś, nie wiem, na Black Weeku, Black Fridayu, czy tam Crazy Mondayu, czy jak to się nazywało, czy jakoś tak?
0: Nie, to jest sobie ten, jak to był dzień singla, ten na AliExpress, to sobie tam kupowałem parę rzeczy, ale to właściwie ten... sam dla siebie, nie? A tak to nie, no to co musiałem? Musiałem się niestety tym wspomóc Amazonem, nie? No bo w tym roku to raczej nie miałem szans, żeby sobie pochodzić po centrach handlowych i w ogóle. Nie?
1: Nie wiem, jak w Niemczech, ale w Polsce to chyba przez, nie wiem, jeden weekend tylko były otwarte centra handlowe. Ale może się mylę,
0: Nie,
1: bo
0: no
1: też w
0: to.
1: sumie specjalnie po nich nie chodzę, nie cierpię tam. Jak już coś kupuję, to wolę sobie poczytać w necie, coś poanalizować, jakoś tam pocebulić, ale do centrum handlowego to nie
0: Nie,
1: wejdę.
0: to już 1,5 tygodnia jest, jak wszystko
1: Tymi
0: zamknięte.
1: pomarańczowymi żółtymi naklejkami promocja.
0: Do mikrofonu.
1: Sorry, tak słabo mnie było słychać?
0: No. No, nie, no tutaj jest 1,5 tygodnia, chyba już 2 tygodnie wszystko zamknięte i... No i musiałem się wspomóc Amazonem, ale mam nadzieję, znalazłem coś, co żona polubi. Mam nadzieję taką. Najciężej to kupić coś żonie, bo to... Przynajmniej mojej. No i się pojawił w ogóle na koniec dnia i no, must be każdej audycji w nocnym radiu pojawił się. Halo, halo?
2: Towarzysz Etam, albo
0: Eton.
2: kto inny.
1: Eton.
2: Etam, tak. Zaskoczyłeś mnie tą czołówką, znaczy jeszcze jej nie obejrzałem. Widziałem, że tam jakiś zwiastun jest, ale po czołówki do Etama trzeba się zwracać. Ja to wymyślę na każdy program czołówkę, a jeżeli chcecie, że tak powiem, pokazywać rozmówców, no to mogę wam pokazać, czego cholera nic nie widać, czego
0: Nie, no ja
1: nie
0: właśnie nie chcę pokazywać rozmówców.
1: widziałem. Tam
0: Nawet sam
1: widziałem
0: się nie
1: raz.
0: pokazuję.
2: Aha, to po co ty chcesz obraz w ogóle dawać? O, tego nie się spodziewać.
0: O Jezu, etap. Ty, ale
2: To jest Marcin,
0: ja wiem,
1: to
0: co bym tobie kupił.
1: na audycji się nie pokazuje, nie masz tam.
0: Ale Fidel Castro.
2: No, tylko cygara takie, nie?
0: Też kiedyś
2: A chcę
0: taką
2: sobie
0: miałem, ale
2: kupić
0: spaliłem. Spaliłem.
2: takie chrupki sobie kupię specjalne, a tutaj sobie ja prezent zrobiłem, w przeciwieństwie do samochodu. To taki komputerek sobie zmontowałem z kawałków
0: Tam,
2: filmika
0: ale to co
2: sprzed
0: obok
2: 20 lat.
0: komputerka? Zaraz pokaż, co tam jest obok komputerka. Czyżby to był mikrofon?
1: W ogóle to dziękuję
2: Tylko
1: wszystkim za życzenia.
2: to jest
1: Osobiście taką
2: lampka.
1: wszystkim dostałem od was. Dziękuję
2: Lampka
1: bardzo.
2: taka USB, żeby było taniej. Tam jest drugi komputer z tyłu, to jest trzeci komputer. Jest misio. O.
0: Ale gdzie ty masz mikrofon?
2: A mikrofon?
1: Telefonu, telefonu.
2: Mikrofon trzymam przez telefon, bo to jest telefon przeznaczony do Skype'a. Jak każdy telefon mam do czegoś innego przeznaczony. Ten akurat jest pod Skype.
1: Etam, te twoje biurko wygląda jak jakaś baza hakerów z filmów
2: No,
1: z lat
2: jak
1: osiemdziesiątych.
2: macie rzut z góry. To jest stoliczek turystyczny.
0: No ja bym wam pokazał moje, ale to.
2: Tutaj nawet dyskietki, jak widać, są te, one robią, one są przyklejone butapenem do tego biurka, bo one stanowią taką podkurkę, taki specjalny, ale nie powiem
1: Ale
2: po co
1: jak
2: tam
1: masz
2: jest.
1: ładne kobiece paznokcie, weź pokaż jeszcze raz.
2: Jak
0: O
2: już kupię
0: jest.
2: te paznokcie? One są krótkie dopiero wyrosną porządne. Wiecie, porządne paznokcie to się tkanin wyrywa dobrze, nie?
0: Jak już etap.
2: No, dzisiaj właśnie chciałem wam powiedzieć, że udzieliła mi się świąteczna atmosfera. Dobra, już włączę siebie, żeby nie straszyć
0: A
2: tutaj.
0: ja właśnie
2: Ja sobie.
0: włączyłem siebie, żeby pokazać wam, w jakim burdlu siedzę.
2: A fajnie, to jest to właśnie taki artystyczny ten, że wiesz wszędzie, co jest,
0: To
2: nie?
0: jest piwnica, tamto wszystko to jest papier fotograficzny, to jest moja ciemnia.
2: No, to ja bym chciał mieć coś takiego. Ja
1: A
2: nawet.
1: te opakowania po jajkach to miały służyć do budowy studia nagraniowego, tak?
0: Dokładnie, to miało być wyciszenie. I tak, bo dostałem
1: A
0: je.
1: podobno, że to jest kit, że to nie działa, ten
0: Nie wiem, wiesz
1: patent
0: co,
1: z
0: bo ja
1: jajkami,
0: je tak
1: z przekomaniami.
2: rozprasza trochę dźwięk, ale to nie ma sensu, bo półka, którą masz, jeżeli byś ją wypełnił takimi bardziej gadżetami książkowymi, papierowymi, będzie dokładnie to samo robiła. Bo chodzi o to, żeby nie było pustki, tak, za tobą
0: Ale
2: całkowitej. Na przykład
0: przypadkiem,
2: łazeria może
0: ja dostałem
2: być.
0: to w ogóle całkiem przypadkiem, bo przyszło jako opakowanie stolika szachowego, który mi przysłali. O, ale jak już to mówiłem, to wam pokażę, o, czym się zajmuję właśnie, jak rozmawiam, to jest jedno z moich tu ostatnich, a nie, mam lampka jest.
2: 1 do 72 albo 1 do 32 skala.
0: 35 oczywiście. To jest, proszę was, fiński niszczyciel czołgów, jak widać ma swastykę, widać swastykę, nie widać.
2: No
0: Baza.
2: tak, Finowie z Niemcami
1: Finowie
2: są.
1: swastykę w swoich siłach zbrojnych to jeszcze chyba do dzisiaj
0: Nie,
1: wykorzystują.
0: już nie, bo to się źle kojarzy.
1: Jest jakaś grupa, nie wiem czy nie czasem snajperów, którzy mają w dalszym ciągu w swoim godle swastykę.
0: Ale już na tych, na czołgach już nie mają, bo to się źle kojarzy. Ale tu mam taką ciekawostkę, czekajcie, niech sięgnę. Wszyscy.
2: Wiesz co, zaczynam lubić to gadanie z wideo. O, mam to samo. To jest M4?
0: Nie. 16 A1.
2: 16, aha. Ja mam M4. Ja
1: a
2: mam
1: to jest M4. ASG, tak?
0: A, to jest mój stary ASG-owy rap.
2: To my mamy z córą metalowego replikę, idealną replikę MP5 i czyli pistolet maszynowy i M4. Siedzę aktualnie na Crossmanie też, w łóżku mam i Colt 11, 1911, Colt 1911, taki obraz rewolucyjny.
0: Nawet się nosiłem z tym zamiarem, żeby prawdziwego sobie sprawić, bo jakieś tam było ułatwienia dla grup rekonstrukcyjnych, ale w końcu do Niemiec wyjechałem.
2: Tutaj. No, ale tak nawiasem mówiąc, tutaj dzwonię z takim wnioskiem, jak trochę po was słuchałem, znaczy właściwie głównie Błażeja słuchałem, bo tylko potrzeba na chwilę był. I tak doszedłem do wniosku, czemu ta słuchalność jest 1/3, bo żeś narzekał u Krawca, że 1/3 masz słuchalności Krawca. Bo to jest program lewicowy, a ty gadasz same rzeczy o kapitalizmie. Także tutaj kupiłem to, kupiłem tamto. Także się nie dziw wcale.
0: Nie,
2: że
0: co kupiłem? No święta są.
1: Tak, tytuł jest trochę kontrowersyjny i nie do końca pasujący do tematów.
2: No i tam dokładnie.
1: Rowerek Błażeja może.
2: Mi się dzisiaj udzieliła już świąteczna atmosfera, zgodnie z tym, co przewidywałem kilka dni temu. Otóż ludzie, którzy nakupowali petard już, zawsze to się zaczynało po świętach, a już dzisiaj powszechnie rzucają na ulicę ludziom pod nogi. I właśnie mi się przydarzyła taka sytuacja, szedłem sobie z psem od ojca i tak w jakieś parę metrów, myślałem, że to było dalej, ale to było parę metrów, bo mam ryskę na palcu od odłamka, który mnie drasnął. Rzucił gościu, zobaczył faceta z psem, rzucił gościu petardę i to taką dosyć solidną petardę, bo to brzmiało nie jak taka urwiłapka, a taka, jak to nazywam, bum bum, to są takie kule jakby, bombki z lądem. Jak to rypnęło po prostu koło mnie, puściły mi wszelkie, że tak powiem, ograniczenia i adrenalina uderzyła. No, wiązankę, którą puściłem, to nie jeden komunista, taki budowlaniec by był po prostu dumny z tej wiązanki. Tam takie słowa typu matko jebca, że zrobię ci cipkę i wsadzę chuja do nosa i tak dalej, ale nie chcę wszystkiego cytować. Usłyszała to kobieta, która szła po drugiej stronie ulicy i również został jej pies przestrzeżony. No, usłyszała to kobieta i co się okazało, ona widziała skąd to poleciało. I ja też zobaczyłem zarys tego człowieka i wiedziałem już z tego miejsca. Mówię, rzuć jeszcze raz, bo chciałem się upewnić. Nie? Zacząłem się do niego drzeć tam, rzuć jeszcze raz, ty haka i tak dalej, nie? Ludzie się w kółko patrzyli przerażeni, bo ja mam dosyć udonośny głos, jak się tak zacznę drzeć. Zresztą jestem tenorem byłym z chóru. Także tego i czekałem, czy to zrobi, bo gdyby to zrobił, to już bym gotów wezwać.
1: Ja tam mówię, bingo, to nie miał szans wygrać.
2: No i chciałem już po prostu w myśl piosenki wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi, milicja, nie? Bo chciałem go z 54 kW, by facet miał problemy. Bo to naprawdę blisko rąbnęło, a gdyby taki odłamek mojego psa poleciał, albo na przykład nie w rękę, a w twarz.
0: A? No, tutaj u nas jest całkowity zakaz, nie? W tym roku.
2: Także. Znaczy ja nie jestem za zakazami, no ale troszeczkę rozsądku, żeby zwierzowca rzucać ludziom pod nogi, czy pod nogi, to nie spadło mi pod nogi, jak mówię, kątem oka widziałem, jak to eksplodowało i poczułem podmuch, więc musiało być blisko, nie?
0: Ale to pamiętam jeszcze, jak w Polsce mieszkałem, to właśnie to było nagminne, że 3 tygodnie przed Nowym Rokiem i 3 tygodnie po Nowym Roku wszyscy tymi petardami napierdzielali. Ciągle było to słychać, jak się do Niemiec przyjechał.
1: Co jest przyczyną zakazania tego w Niemczech?
0: No, żeby ludzie, nie wiem, nie wychodzili czy coś. Nie wiem.
1: Zwierzątek, żeby nie stało.
0: Nie, to jest ściśle związane z zakazem świętowania Nowego Roku. Czyli żeby się nikt nie zbierał, nie wychodził na ulicę i tak dalej, bo jest, jedno jest godzina policyjna, a drugie
1: no dobrze,
0: jest...
1: ale to zakaz świętowania Nowego Roku obejmuje tylko Sylwestra, tak? I tam, no przełom Sylwestra, 31 na 1. Czy, ale... jeśli jakiś, nie wiem, nawias plus minus kilka dni.
0: Nie, no tak, ale nasz tutaj landowy minister, prezydent, to się tak nazywa, coś uzasadniał, że właśnie jak jest godzina policyjna w Sylwestra, no to żeby ustrzec tego, żeby ludzie to odpalali na balkonach czy coś, no to całkowity ban na sprzedaż pirotechniki. Bo może komuś przyjdzie, że będzie odpalał na balkonie, a to jest zagrożenie pożarowe i tam zratu tato, nie? Także takie uzasadnienie było.
2: No właśnie się tego chłopak nie obawiam. No,
1: na Marszu Niepodległości było widać, co się może stać z odpalaniem petard na balkonie.
2: Właśnie. Znaczy to nie była chyba petarda, to była jakaś taka raca.
1: Raca była.
2: Tak, no bo petarda, gdyby to huknęło, to zależy jeszcze jaka, nie? Ale taka mówię o takiej mocniejszej. Tych dumach choinkowych, mówię, podobnie do bombek choinkowych, to są takie zbite mocno kule prochu i tam jakichś tam jeszcze innych specyfików, to one mają takie coś, że po prostu to by rozerwało, tam szyby by wyleciały i w ogóle to absolutnie inny efekt byłby niż taki zwykły ogień, nie?
0: No, ale masz...
2: Ja się bawiam mocno. Ale... o tą godzinę policyjną właśnie z tego względu, że będzie bardzo duże prawdopodobieństwo, że ludzie, ci, którzy się posłuchają, to jednak, bo widziałem, ile osób kupowało, bo tutaj przy markecie stoi stoisko tradycyjne z wszelkiej maści takimi kierunkowymi petardami, gdzie mamy jakiś taki, powiedzmy, rączkę taką i możemy ją wycelować jakąś stronę, tak, i ta rakieta poleci. Obawiam się, że będą po prostu z balkonów to ten, no i będziemy mieć kupę pożarów. Zobaczycie, zresztą w Nowy Rok pewnie będzie kupę doniesień. Wystarczy, że mu się ręka zadrze, bo poleci nie tak jak trzeba, odbije mu się od sufitu w balkonie i na balkonie wybuchnie, nie? Już nie mówiąc o tych młodych policjantach, którzy będą pewnie zatrudnieni, żeby pilnować, bo ktoś, jak jest godzina policyjna, to musi być policja, żeby pilnować, nie? A bąbelki do głowy uderzą o drugiej nad ranem. Jeszcze jacyś młodzi wpadną na genialny pomysł strzelania do patroli, nie? Z tych petard, nie? A to jest gorsze niż normalna broń, bo to może zrobić krzywdę kilku osobom naraz, nie?
0: Właśnie, kiedy jest Sylwester? W czwartek! Także znowu mi się zdarzyło, że audycja przypada mi w przeddzień jakiegoś święta. Także mam przedsylwestrową.
2: Wigilię Sylwestra,
0: tak. Wigilię Nowego Roku. Teraz mam Wigilię Bożego Narodzenia. No a w ogóle będziecie na tym radiowym? Zmora pewnie nie, bo to już małżonka wróci pewnie z młodym.
1: Na czym?
0: Na tradycyjnej opijskiej audycji sylwestrowej.
1: Znaczy myślę, że będę, ale nie cały czas, ponieważ jakieś tam obowiązki związane z noworodkiem mnie nie ominą.
0: Wiadomo. No bo ja też od paru lat jestem.
1: Nie byłem na zeszłorocznej, odsłuchiwałem ją z offline'u. No i w sumie trochę żałowałem, bo było ciekawie.
0: Ja już parę lat jestem tutaj, bo jakoś tu na emigracji jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby, bo zawsze coś wypadnie i jeszcze mi się nie zdarzyło na jakąś imprezę przejść sylwestrową. No,
1: też wybierałem dotychczas jakieś imprezy, ale w tym roku jednak raz, że nasz rząd zabrania, a dwa, że moja sytuacja mi nie pozwala. W sumie i tak jestem uziemiony.
2: A ja mam prosto sobie przypomnieć, kiedy ostatnio byłem na Sylwestra, bo było to w błędnie rozumianym przejściu między tysiącleciami, czyli Sylwester z 1999 na 2000. Wtedy po raz ostatni spędzałem Sylwestra takiego zorganizowanego w grupie w mieszkaniu. Natomiast tak to zazwyczaj zasypiam w Sylwestra. Gdzieś tam budzą mnie jakieś petardy później. No tym razem dochodzi dodatkowy element, dodatkowa zmienna, czyli pies, który strasznie się boi huków, nawet klaskania, więc może tutaj być... I ciekawe, jeżeli będzie jakaś audycja sylwestrowa, to mogę być nawet współprowadzącym, bo już rozplanowałem sobie Sylwestra, że do południa pójdę do rodziny, a po południu, bo miałem w pierwszym planie, żeby chodzić sobie po jak skrypt w grze komputerowej od godziny 19 do 6 rano po całym mieście, ale uznałem, że to jest bez sensu.
1: A odbijałbyś się od niewidzialnych ścian?
2: Nie mam pojęcia, ale prawdopodobnie chodziłbym i pouczał patrole, które mnie by napotkały, ile warte jest rozporządzenie i co robią nie tak i tak dalej, bo mam taką czasami manię.
1: To taka metafora odbijania się od niewidzialnych ścian.
2: No dokładnie, natomiast uznałem, że pójdę sobie do południa, do rodziny, a potem jak przystało na posłusznego obywatela, jedynie zejdę z przemieści, jeśli będzie taka potrzeba, natomiast tak będę siedział w domu sam, ponieważ młodzieżowa impreza wszystkich znajomych, która będzie się odbywała nade mną, dokładnie na suficie, który jest podłogą mieszkania nade mną, więc będę pilnował, żeby był spokój. Nie? Żeby nie było strzelania petardami. Może nawet, w sumie mam dwie rakiety skonstruowane, bo jakieś rakiety z tym zajmowałem. I takie, które polecą nawet w szufladzie. Może odpalę jakąś z nich. Tylko one są bezpieczne.
1: Wiesz, co mi to przypomina? Tak trochę jak Stany Zjednoczone się zachowujesz. My mamy największą bombę i jak ktoś zbuduje trochę mniejszą, to przypierdoliby mu tą naszą.
2: Nie no, większą mają Rosjanie, przekładańca Sacharowa mają największą bombę. To już coś się zmieniło, ja nie wiem. Nie?
1: Car bomba chyba była największa.
2: Znaczy car, tak, car, ale to był przekładaniec Sacharowa. Andrzej Sacharow ją wymyślił i ją nazwali car, dokładnie. Car, czyli car, no po prostu. 54
1: lub 54. To była taka pokazowa bomba, ona w ogóle taktycznie żadnego zastosowania nie miała, była bezużyteczna.
0: Ale jak pierdolnęła, to fala uderzeniowa chyba 4 razy okrążyła Ziemię.
1: No jak pierdolnęła, to tam całkiem duży kawałek Ziemi się zmienił w szkło, nie?
0: Nie, tam tak, cały kula, kawałek wyparował ziemi.
2: Kula ognia miała 10 kilometrów tego plazmowego ognia, jak gdyby od wybuchu, od tego rozszczepienia, także wyparowały tam 2 czy 3 wysepki na nowej ziemi. Swoją drogą ciekawe, czy są wycieczki, bo na przykład do Prypeci są wycieczki, a może tam by były jakieś wycieczki. No. Jak to tam wygląda z licznikiem Geigera się wybrać na przykład, nie?
1: No. No w ogóle myślę, chyba jest bezpieczniej niż w Prypeci z tego względu, że to wszystko po wybuchu zostało rozrzucone.
2: No dokładnie tak. Znaczy ilość ładunku czy tej kulki takiej, która jest jak gdyby w bombie atomowej w tym przypadku, bo bomba wodorowa to jest troszkę inna bajka, to tam jest niewiele tego, tak? Natomiast w takiej elektrowni jądrowej, no w tej chwili przede wszystkim stosuje się paliwo MOX, które jest znacznie bardziej toksyczne od uranu, natomiast czy od plutonu, który potem powstaje w wyniku reakcji. Natomiast jest taka sprawa, że tam jest po prostu więcej w elektrowniach. Nie? I to jest tak jakby brudna bomba, jeżeli oglądaliście serial, tam jest dosyć dobrze to wyjaśnione, że to jest tak jakby wybuchała co 20 minut bomba atomowa w Hiroszymie, czyli te 20 kiloton około, tak, bo liczą 12, 20, między 10 a 20 kiloton to miało.
0: No właśnie, tam, bo odeszliśmy zupełnie od tematu, bo jednak święta bomba atomowa to tak, nie wiem, łączy się, nie łączy.
2: No można połączyć jedno z drugim, jeżeli coś pójdzie nie tak.
0: Nie, nie ale takie karpia jesz?
2: Czy jem karpia? Jadłem jako dziecko, bardzo ulubiłem karpie, natomiast jadłem je od głowy do ogona, łącznie z ogonem i kiedyś utknęła mi ość w gardle i to mnie tak mocno zestresowało i odwróciłem się o 180 stopni, od tamtej pory w ogóle nie próbuję karpia. Także jak będziecie mieć ość w gardle, którą trzeba, stary komunistyczny, o, to będzie dobre. Gdyby wam utknęła ość w gardle, to kromkę suchego chleba, taką dużą pajdę sobie kromę kroić i suchy chleb łykać dużymi kawałkami. To wam przepchnie być może. Albo być może podbije wam.
1: Jak się nie udławiłeś od ości, to się udławisz od chleba.
0: Ja byłem, nie, mówią chleba nie jest, ja byłem 2 razy w szpitalu na wyciąganie ości, będąc dzieckiem, także mam trochę uraz do ryb. I no. I tam też mówili, jeś chleb, to ci wyjdzie, no jeszcze gorzej weszło.
2: No niestety średnio. Jest to ryzyko, że dopchnie jeszcze bardziej, nie? Ale u mnie akurat popchnęło i to jedna kromka wystarczyła z takiego dobrego szczecińskiego białego chleba wojskowej.
0: Dobry Szczecin. A paszteciki masz? No. No bo Szczecin to paszczecik.
2: Nie, ja w ogóle tą Wigilię będę uprawiał metodą biedronkową, to znaczy byłem wczoraj na ogólnik, teraz Biedronki są otwarte w ogóle do północy prawie, do 23.30 i przed tą godziną nie ma kolejek. No, na przykład dzisiaj przechodziłem obok, to była kolejka na zewnątrz, bo zabrakło koszyków i ochroniarz pilnował, żeby chodzili tak, jak ile jest koszyków. Natomiast ja wczoraj poszedłem bardzo późno przed samym zamknięciem, kupiłem dwa takie wiaderka śledzi, jakieś tam ryby po grecku, wszystko gotowce. Natomiast kupiłem do prawienia, kupiłem majonez, jakiś tam taki jarski, to się chyba nazywa, czy jakiś, nie pamiętam nazwy dokładnie, taki jakiś jogurtowy, jarski, coś takiego. No i troszkę jutro doprawię tą sałatkę, tam dokroję jajek, bo mam 30 sztuk, także kupionych, także coś tam się porobi. Zresztą u nas na Wigilii będą 3 osoby, więc plus pies, także nie ma co przesadzać. Pierogi też z Biedronki. W ogóle pierogi z Biedronki z kapustą i grzybami, jeżeli nie chcesz, już wam się to tak totalnie robić, tylko nie mrożonki, a chłodzone, takie z chłodziarki, one są całkiem dobre. Jeżeli dobrze je się ugotuje, a potem podsmaży, z lekką ilością soli, trochę cebulki można dorzucić, to są naprawdę super.
0: No właśnie, czy mi się chce lepić pierogi? Zmora, masz pierogi? No właśnie, tym jesz karpia, Zmora? Halo?
1: Karp oczywiście jest, ale nie lubię, nie jem.
0: Czy jednak tradycyjnie jest karp? Bo tutaj
1: karp jest, tak, bo no, biorąc pod uwagę, jak to duża jest Wigilia, to no, nie można było uniknąć braku karpia.
0: Potrzeba powiedział, że tego się nie je, po prostu.
1: Słucham?
0: Potrzeba powiedział po prostu, że tego się nie je.
1: No ja też tego nie jem, bo ja nie rozumiem, jak to można jeść. To nawet mięsa nie ma, to nawet nie ma konsystencji mięsa, tylko jakiś mugareta, nie wiem, co to jest w ogóle. Kiedyś za dzieciaka jeszcze potrafiłem zjeść całkiem ze smakiem karpia tam po grecku, czy coś takiego, ale tak na zimno zrobionego, nie ciepłego tam z patelni.
0: Po żydowsku.
1: Nie wiem, po jakiemu to jest. To mi jeszcze jako tako smakowało, ale w momencie, kiedy się zmieniła kucharka, to jakoś tak odszedłem od tego i już nie wróciłem i nie żałuję. W sumie. Wolę śledziami się napchać.
0: A ja właśnie zrobię...
2: Szczerze, ja też śledź lubię. Śledzi kiedyś nie znosiłem, nienawidziłem śledzi. Ja teraz takie ze śmietanką, jak tam jeszcze cebulka jest wkrojona w to, ale na kanapkę. Ja tak samych z ziemniakami to nie lubię.
0: Wiesz, jak się w Holandii nie śledzi?
1: To sałatki jakieś takie owoce najprostsze.
0: W ogóle śledź to jest taka bardzo holenderska ryba. W Holandii to jest bardzo popularne, ale wiecie, jak to się je? To bierzesz takiego całego śledzia, tak sobie zawieszasz na ten i całego zjadasz.
2: Że tak to wiesz, to gardła.
1: Tak. Razem z kręgosłupem, to zostawiasz tylko tam płetwę. A to takie słynne, śmierdzące danie, to nie jest czasem sfermentowany śledź? To norweskie?
0: Szwedzkie.
1: Szwedzkie to jest?
0: Jak to się nazywa? Smur... No, sfermentowany
1: śledź. To, co ludzie nas od samego zapachu wymiotują.
0: Tak, co puszka.
1: Czelecz z tym był.
0: Co puszka tak się wybrzusza. O właśnie, bo to następny...
1: Chociaż w sumie... Chrzestna mojej małżonki jest mieszka i żyje, jest żoną Greka i on z kolei twierdzi, ma identyczne zdanie na temat polskich ogórków kiszonych i kapusty kiszonej, że jak można jeść zepsute ogórki i kapustę i też na wymioty go bierze na samą myśl o tym.
0: Jeden Chorwat mi opowiadał, jak zaczął ten...
1: A w Polsce to jest przysmak i się tym zajadamy w sumie.
0: Jeden Howard mi opowiadał, że jak zaczął studiować w Polsce i właśnie kupił sobie te ogórki kiszone, ale myślał, że to są zwykłe ogórki, no to tak wiesz, otworzył, wyjebał, bo zepsute, nie? Kupił następne, otworzył, wyjebał, bo zepsute. O co chodzi, nie?
1: Szkoda, że nie zareklamował ich.
0: No właśnie.
2: Ja wam powiem szczerze, że też nie rozumiem tego jedzenia, tego smaku. Na przykład moje kobiety, znaczy moja była kobieta i obecna tutaj córa, one potrafią przed zjeść kilogram kiszonej kapusty albo właśnie kiszone ogórki, nie? Ze słoika. I tak jeden za drugim wyciągają i jedzą. Ja wiem, że one są zdrowe. W ogóle podobno to jest bogate w witaminę C, szczególnie kapusta kiszona. Natomiast ja po prostu tego nie znoszę. To czy do surówki tam
1: troszkę. Nie lubisz tego, tak? Czy nie rozumiesz tego, że one jedzą to w takich ilościach?
2: Znaczy nie, nie,
1: czy jedno
2: nie,
1: i drugie?
2: Nie byłbym w stanie tak jako taką monochromatyczną, jednolitą potrawę to po prostu wciąć kilogram czegoś takiego, nie? Bo kapustę kiszoną na przykład do ziemniaków i do jakiegoś tam kotleta schabowego czy nóżki kurczaka, to tak, ale nie jako samą osobną taką kilo w siebie wrzucić tego, nie?
0: No, a my ze zmorą...
1: Ja też nie ogarniam tego.
0: Z potrzebą... Bo z żoną rozmawialiśmy na antenie, jaką nietypową wigilię można zrobić. Ja tak właściwie zastanawiam, co jutro gotować. Jestem tam pomiędzy włoskim a etiopskim jedzeniem.
1: A ja bym proponował bezalkoholową.
2: Ja u mnie zawsze jest bezalkoholowa.
0: Zawsze jest bezalkoholowa wigilia. Jak to?
1: Co ty natomiast...
0: A to wiesz, był temat tego, że się pije wódę na Wigilię i wszyscy potrzeba mówi, nie, ja tam nikogo nie znam, co by wódę pił i tak dalej. No a tu się pojawi jej zmora i znasz kogoś, kto pije wódę na Wigilię?
1: Znam siebie i całą swoją rodzinę, u mnie wóda od zawsze była na Wigilię.
0: A jednak się znalazł. Prawdziwy Polak, no to muszę powiedzieć, że coś prawdziwy.
1: Kurwa, nie wiem, zjebie was teraz z anteny wszyscy takich, kurwa, udajecie wspaniałych i prawilnych, a u każdego z was prędzej, kiedyś na pewno była wóda na Wigilii.
0: Nie, ja nigdy. Nie. Właściwie jeśli chodzi o...
1: No chyba, że z inteligenckiej rodziny w czasie PRL-u byliście.
2: Ja w ogóle pochodzę z rodziny abstynentów, więc, znaczy od poprzedniego pokolenia, bo dziadkowie pili, a ja już, ojcowie już nie, od strony mamy i taty, czy mama i tata, o może w ten sposób, natomiast nigdy nie było, absolutnie, na żadnych imprezach, szczególnie takich dziecięcych, jak jakieś komunie czy coś, to absolutnie, co najwyżej, no mój tato akurat był człowiekiem, który robił, znaczy już teraz nie robi w tej chwili, bo już mu się nie chce, ale kiedyś robił wino w tych baniakach takich wielkich. No i on zrobił wino, jak ja się urodziłem, zakopał je na działce, jak ja miałem 18, to je odkopał, takie 18-letnie własne wino, nie?
0: No ale co, że inteligencka rodzina, że po prostu nie było. Właściwie alkohol na Wigilii to kiedyś prowadziłem ja sam, jak pierwszą organizowałem. I z powodu tego, że no Wigilia to są urodziny żydowskiego zombie, jak to mówią, no to postawiłem izraelskie wino. No tak właściwie to dzisiaj, tak jutro na stole będzie, mam tam parę butelek izraelskiego wina i będzie, ale tak, to gdzie, wódę, na Wigilię, ale to wiem, że na pasterkę się chodziło, nie, to tak wszyscy ledwo stoją na pasterce.
2: No nie tego, a co z opłatkiem u was?
0: A dzielisz się?
2: O, oczywiście, zawsze, ja w ogóle uwielbiam opłatek, on jest przepyszny. Zresztą opłatek tylko nie z marketu, bo teraz ochodzą aniołki, się w marketach wyswanili, sprzedają opłatki w markecie. Nie, opłatek trzeba od kościelnego, który chodzi przed Wigilią kupić i wnieść za niego opłatę, jak sama nazwa mówi.
1: To ja wolę tym miłym, uprzejmym laseczką w supermarkecie dać parę złotych niż temu Zmorowi w czarnej szar.
0: Kupiłeś opłatek, Zmora?
1: No ja nie kupiłem, ale moja partnerka kupiła. To w sumie taka jakaś tradycja jest i kim ja jestem, żeby wszystkim dookoła zabraniać dzielić się opłatkiem, bo ja tego nie lubię.
0: Ale święcony?
1: Nie.
0: Nie.
1: No bardzo. Tylko symbolicznie. Opłatek...
2: Nie jest święcony. Nie. One nie są święconymi opłatkami. Święcone to są te, które wam ksiądz na język nakłada, nie? Zresztą bardzo lubię ten moment.
0: Jezu, tak. Ksiądz mi niczego nigdy na język nie nakładał. Jesteś.
2: Nie, ale słuchajcie.
0: Nie mam traumy.
2: Ten moment, kiedy ta paletka, taka, nie wiem jak to się nazywa fachowo, ta patelka, paletka, taka srebrna i ksiądz na język kładzie, to jest takie uczucie, takie wzniosłe.
1: Jakby coś naprawdę. Miękkiego i ciepłego tam
2: lądowało. Nic ciepłego. To jest tak jakbyś, bo to jest bardzo delikatne i to od razu wsiąka w język, bo przecież opłatek na konsekwencję, to jest takie. No słuchajcie, nie śmiejcie się, to jest opłatka, to jest ciało Boże przecież, które za was będzie wydane. No i jak się nawet bierze, ale ja jestem taki, ja wiem, że tak się nie powinno robić, ale jak ja z Wigilii, jak już ten opłatek się połamie, bo te opłatki wigilijne, jak wiecie, mają kształt koperty, czyli takiej dużej wizytówki, tak, no, prostokątnej, no to ja zawsze potem zbieram to wszystko niezjedzone i sam zjadam to, nie?
0: Ja tam wolę, żeby mi ksiądz jakieś ciała obcego tak na język nie kładł, a już na pewno nie moim dzieciom.
1: To jakiś no, mały
2: w każdym bądź razie ja wam jeszcze wyjaśnię, że ten okładek nie jest święcony z tego powodu, że staropolskim zwyczajem również zwierzęta domowe dostają ten opłatek. Również ze zwierzętami się dzielimy. I myślę, że o ile Maksiu był pieskiem, który nie jadł opłatka, o tyle Jager zje, bo on lubi wszelkiego rodzaju chrupiące rzeczy, więc myślę, że zje. Pamiętajmy jednak o tym, że nie wolno gryźć. Nie wolno gryźć, bo to jest ciało Boże i to boli, jak się gryzie.
0: No boli.
2: Może omówmy w takim razie technikę, jak się opłatek je. Opłatek jest dlatego taki...
1: Tak się bierze do buzi.
2: Bierzecie go na język i przykładacie językiem do podniebienia i czekacie, aż się rozpuści. Aż się rozpuści, czyli przyklei się do podniebienia i potem powolutku on sobie odejdzie.
0: O Jezu, ja nie wytrzymam.
2: No, wszystko ma, ale to jest wszystko opisane to gdzieś tam w katechizmie. Taka czerwona książeczka.
0: Nie wiem, może ten tam. Dziwisz wie najlepiej.
2: Ale opłatka się nie gryzie. Opłatka się absolutnie nie gryzie. Opłatek nie, się łamie.
0: To boli, to boli.
2: No. Tak samo jak chleba na przykład się nie wyrzuca, nie? Bo chleb to jest forma opłatka też, tak? Chleb zawsze zbieramy i wkładamy do pieca, no tylko u nas teraz jest trudno z piecami, nie?
1: No, i czyli sprawa, wszyscy tutaj zgromadzeni tak obchodzimy Wigilię w takim na modłę chrześcijańską, tak? Tam z opłatkiem, ci bardziej patologiczni z alkoholem, tak jak ja, ci mniej patologiczni, abstynencko. Słuchamy Bożej?
0: No, a ja czemu? Bo ja wykluczony się czuję.
1: Bo ja tak... Wykluczony się czujesz? Nie wiem, bo zadawałeś takie pytania, myślałem, że...
0: Też... Nie, no bo byłam... ja znam
1: a
0: to.
1: A więc jak u ciebie wygląda?
0: Nie, dlatego, żeby się narzeć. I prezent.
2: Cię zapamiętasz z dzisiejszej lekcji.
1: W sumie ja tak samo, nie, ale wiesz, na modłę chrześcijańską, pomimo tego, że tam specjalnie jakoś się nie utożsamiam z tym.
0: Ja już mówiłem, że...
1: To spędzam to tak, jak większość rodziny spędza, ponieważ no co mam się czuć, to sam siebie wykluczę, tak? Zostanę wykluczony, jeżeli nie wezmę w tym udziału.
2: W każdym razie to, co mówicie z dzisiejszej lekcji chrześcijaństwa, pewnie Furiat zaraz zadzwoni i ją poprawi, to opłatek kupujemy albo od kościelnego, albo w sklepie z prasą religijną na zapleczu kościoła, w przedsionku kościoła, fachowo to się nazywa, albo w sklepie z dewocjonaliami sieci Ars Christian, czyli takiej jedynej sieci sklepów, która przetrwała lata 90. wyprzedaż. Tak? Swoją drogą widziałbym miejsce na markety z dewocjonaliami w Polsce. To by było ciekawe.
0: No, a u mnie, jak już mówiłem wcześniej, jest choinka stoi, a obok stoi Hanukija. Także jest taki mam ten, jak to się nazywa? Syntezę? Syntezę? Nie. Mówi się... No, syntezę religii. Jest i Hanukija.
2: Ja się wam przyznam, że miałem w tym roku ochotę choinki w ogóle nie ubierać. Kupić sobie projektor, czy projektor, taki specjalny laserowy projektor, który wyświetla świąteczne elementy i są między innymi takie z choinkami, ale koniec końców, ponieważ i tak wchodziłem do Pawlacza, bo musiałem skaner wyciągnąć, to na nim leżała choineczka taka malutka, 50-centymetrowa i ją sobie rozebrałem.
0: A propos nostalgii, to właśnie tam użyłeś chyba takiego słowa, bardzo dawno nieużywanego, czyli Pawlacz.
2: No tak, Pawlacz jest elementem, który doskonale się sprawdza właśnie w naszych takich niewielkich mieszkaniach. To jest dodatkowa przestrzeń. Ba, powiem wam coś ciekawego. Jeżeli niektórzy mają sufity powyżej 2,65, tak jak u mnie, to często są mieszkania w kamienicach, 3, powiedzmy, 50 sufit. To robi się, to się nazywa, kurde, ty jesteś budowlany z technik powinieneś by wiedzieć bardziej niż ja. No, nie aneks, tylko cholera. Antresola. O, antresola taką się robi i mamy pięterko normalnie w mieszkaniu, nie?
0: A tu właśnie towarzysz, bo widzę, że mamy prawdziwego lewicowca na antenie, który ma na awatarze sierp i młot. Siłacz. Tak się pisze. Mówi, że no, za czasów PRL-u Kościół nie był tępiony i wręcz był w symbiozie z władzami. było dużo komunistów wierzących, ale to jest prawda, czy jakoś tam właściwie za czasów PRL-u te takie katolickie obchodzenia, nawet były pasterki, nie? Jakoś istniała symbioza tronu i ołtarza.
2: No ja pamiętam msze święte w niedzielę u mnie w parafii świętego Józefa w Pomorzanach. Zresztą ja zaliczałem właściwie wszystkie trzy parafie, które tutaj były. Kolbego i jeszcze jest jedna, zapomniałem pod jakim to jest wyzwaniem. W każdym bądź razie zawsze był taki tłok, że ludzie stali albo na zewnątrz, albo w przeciągu kościoła właśnie, nie? Naprawdę ciężko było się tam dopchać po prostu w tych godzinach, szczególnie szczytu, czyli 11 powiedzmy do 14. Te msze były zapchane.
0: A właśnie zbora, bo ty tak mieszkasz, jakby to powiedzieć, no niby na Mazowieckim, ale jednak to taka brzydkie słowo prowincja. Bo to nawet nie w samym Mińsku, nie? To tam chodzisz na ten, jak to się pasterka nazywa? Zmora? Jesteś?
1: Tak, właśnie wróciłem. Musiałem z sieczą lecieć na górę do młodego, bo coś płakał. Spadł z łóżka chyba, czy coś.
0: No, spadł z łóżka, się połamał, ale już jest to. No, ale ten...
1: O co pytałeś?
0: Pasterkę, czy coś takiego chodzisz? Kiedyś byłeś.
1: Nigdy w życiu nie byłem na pasterce.
0: Ale czy... A była taka tradycja pasterki, tak jak u mnie, przynajmniej w Bydgoszczy, że pasterka to po prostu było, że się wychodziło z domu, szło do lasku z takim tam mocniejszym trunkiem i ze znajomymi się wypijało.
1: A, o takiej pasterce mówisz. Nie, jak najbardziej, tak.
0: A to taką myślę. Tak. A to...
1: Tak, taką tak. Znam i praktykowałem. Myślałem, że mówisz o pójściu do kościoła.
0: Nie, to wiesz, jako niepraktykujący i mało wierzący Żyd, ale jednak, no, też na takiej pasterce byłem. Już wychodziłem.
1: Bywałem, ale tak bardziej za lat nastoletnich.
0: No to tak.
1: I to się trochę zurwało, nie?
0: Ale w ogóle, wiesz, jakieś zdumienie moich rodziców, jakieś powiedziałem im, że idę na pasterkę?
1: Ale był raz taki, raz coś takiego było, że chciałem pójść na pasterkę i poszedłem o tej 12 i się kurwa okazało, że była o 22.
0: Bo jeszcze jacyś trzeźwi się znaleźli, żeby tam pójść, nie?
1: Słucham?
0: Bo jeszcze jacyś trzeźwi się znaleźli, żeby tam pójść o 22, bo 24 to już pewnie tam... No, ale ja pamiętam, że ci, co opowiadali mi, co byli na pasterce czasem, że podobno jak się do kościoła wchodziło, to tak cię odbijało z ściany ten fetor, nie? Nieprzetrawionego alkoholu. I tak wszyscy stali, tam śpiewali, ta para leciała i tam wodą waliło. Strasznie.
1: No, lepiej, żeby nie doszło do żadnego spięcia w instalacji elektrycznej w tym momencie.
2: No. Widać, że jesteście niedoświadczeni. Co się robi, jak się wchodzi do kościoła, no? Macza się rękę.
1: Wyrzuca się pustą małpkę.
2: Nie. Bierze się tak. Najpierw trzeba zamoczyć, jest woda się taka święcona w takim najczęściej kamiennym żłobieniu. No tak, i tam.
1: W tym kościele to się tylko daje do buzi i zamacza się.
2: Nie no, w sumie ten taki kościółkowy klimat jest bardzo fajny, jeżeli jest msza świetnie prowadzona. To jeszcze zależy dużo od tego, jaki jest kościół, jaki ma kształt, jak jest przyzdobiony. To jest dużo, dużo takich ciekawych. Ja na przykład bardzo,
1: wielkość
2: bardzo słabo już to pamiętam, bo za dziecinnych lat, ale za dziecinnych lat uczestniczyłem w kościele garnizonowym w Szczecinie, bo tutaj centrum, same ścisłe centrum Szczecina to były garnizony jeszcze sprzed I wojny światowej i one były użytkowane również przez wojska, nasze wojska i sowieckie. I był kościół, i do dziś jest zresztą ten kościół, i tak się nazywa, kościołem garnizonowym, od garnizonu, przy którym stał. I ja tam często właśnie sobie z tatą chodziłem i chodziliśmy, zawsze siadaliśmy na pięterku, na balkonie pod organami. Naprawdę bardzo fajny efekt to dawało, bo te organy tak za tobą, no, jakby, że tak powiem, klub pewien taki, można by powiedzieć, jak w klubie grała muzyka elegancko i na prawdziwych organach, nie jakieś tam elektryczne, nie? Polecam każdemu, jeżeli jest taka możliwość, żeby wejść właśnie na piętro i przy organach, jeżeli są jakieś siedzenia, usiąść sobie.
1: Nie wybieram się w sumie, ale może kiedyś, jak będę coś zwiedzał.
0: No, ale to...
2: Z kolei takie doświadczenie, powiem, mniej ciekawe, to jest wtedy, kiedy parafia jest biedna i kościół jest niedogrzany zimą. To wtedy nie polecam siedzenia w ławeczkach, bo naprawdę nie jest to przyjemne. Człowiek się opatula jak tylko może najbardziej, a od tej podłogi kamiennej to jeszcze to zimno leci. Także dobrze jest, jak ksiądz ma pieniążki, także nie żałujmy naszym pasterzom na tace. Nie żałujmy też naszemu pasterzowi, naszemu tutaj, jak to się nazywa, nie pasterzowi.

0: Nie będę nadawał z wizją, że wyjść będzie ciężko. Dobra, zmora, w ogóle się północ zrobiła, nie?
1: No, trochę późno, ale ja dzisiaj siedzę do oporu, jutro mam wolne.
0: Jutro masz
1: Sobota
0: wolne.
1: wolna do niedzieli.
0: Czyli poszedłeś na ten już urlopik przedświąteczny, bo ja już jestem tydzień od poprzedniego, tak, poprzedni weekend i teraz tydzień jestem wolny. Nawet nie wiem, gdzie to mi zleciało, bo tak jak do roboty chodzę, to dni mijają tak wolno, się iść do roboty, znowu środa, czwartek. A teraz to nie wiem. Nic nie zrobiłem w domu, chciałem dużo zrobić, a nic nie zrobiłem. Tak się człowiek budzi praktycznie o 10:00, zje śniadanie, to się robi obiad i potem spać.
1: No
0: Ale
1: leci
0: ja
1: ten czas.
0: składam,
1: Sz szafę składałem, nie taką do garderoby. Zacząłem z miesiąc temu. Postawiłem ten cały szkielet. Postawiłem ten cały szkielet. Już tam nawet się częściowo wprowadziliśmy do tej szafy, ale tych drzwi przesuwnych do dzisiaj nie mogę się zmobilizować, żeby zamontować.
0: IKEA.
1: Nie, ale drogo. Gdzieś na, no ale drogo od jakiegoś tam majstra kupowane.
0: A, no to żona mi kiedyś ten.
1: Złożyłem dwie takie szafy i jakąś tam półkę. To wszystko były takie przygotowania pod przyjście nowego członka rodziny, żeby się, wiesz, tam trochę rozluźniło w garderobach naszych i żeby zrobiło się miejsce dla kolejnego. I po tych dwóch pierwszych tak mi się kurwa chciało, że do dzisiaj się nie mogę zmobilizować, żeby założyć, no ale obiecałem mojej, że w święta dokończę.
0: No to wiesz co, że
1: Ja
0: ten
1: z kolei
0: wstydź się,
1: nie
0: bo
1: dokończyłem.
0: mówię, zmora,
1: Jest.
0: wstydź się, bo jak tutaj zrobiłem, bo taką dużą sypialnię mieliśmy, to ona chyba długa na 7 metrów była, no to wydzieliłem kawałek. Postawiliśmy taką ścianę z GK.
1: O, jakieś akwedukty chyba nam pokazuje to.
0: Ja
1: Ja tutaj nie
0: tam
1: dokończyłem
0: znowu.
1: pozalaniu.
0: O Jezus.
1: Gniazdko koło
0: Ej,
1: kota,
0: tam
1: wiesz, tak?
0: jak ty
1: Tutaj młodzież.
0: żyjesz?
1: A to jest ten mój słynny Ferguson tutaj. O. Muszę
0: Więc
1: spłukać.
0: jaki Ferguson?
1: No,
0: Ale
1: to
0: nie mów.
1: wszyscy to widzą,
0: Jest
1: tylko my to
0: kadłuba,
1: widzimy.
0: dobra.
1: Kadłuba wśród desów. O.
0: Drodzy słuchacze,
1: A, restreamujesz to, tak?
0: Etam właśnie pokazał nam WZ.
1: Chyba za późno. Tylko dla was. Była prywatna transmisja, żebyście widzieli, czego nie dokończyłem. Kawałek jak ściany
0: Ale
1: wyrwany
0: co
1: jest
0: tam
1: na.
0: było niedokończone? To było rozpierdolone, a nie niedokończone.
1: Nie,
0: Zmora.
1: ale tam było rozpierdolone na wysokość raz, dwa, trzy, cztery, pięciu kafli, czyli około 1,50 m. A został tylko jeden kafel narożny. A to dlatego zostawiłem, bo w tym miejscu chcę zamiast kafli wstawić po prostu z kartonu zrobię, bo tam jest takie miejsce, gdzie jest najwięcej tych kolanek, gdzie coś może pociec. Chcę zrobić z kartonu coś, co by się łatwo wyjmowało. Po prostu jakieś kartonowe taki narożnik. Natomiast wpadłem na pomysł, żeby to wyglądało jak te kafle, to zeskanuję kafel i nadrukuję na drukarce po prostu tą frakturę i przykleję na takim samoprzyklejnym papierze. Genialny pomysł, nie? Prowizorka, ale.
0: Boż. Dobra, a w ogóle zmora to się wstydź, że jeszcze się na nie wywaliła, bo mówię, jak tam przedzieliłem sobie tą sypialnię i zrobiłem coś w stylu garderoby, no to żona. No bo to czasy pandemii, wtedy to jeszcze był, Boże, to był pierwszy lockdown taki duży, nie, także nie można było się nigdzie wybrać, no to żona sobie tam online zamówiła szafy do garderoby i mi przyszło. Jak tam pan z IKEA przyjechał tą ciężarówką i wywalił mi to przed domem, to pół dnia mi tylko zajęło wnieść te paczki do góry. No, było tego w pizdziet
1: O, te
0: chyba.
1: paczki to są straszne. Niektóre to, ty, tak jak ja miałem na przykład taką paczkę, w której były dwa płaty tych drzwi przesuwnych, gdzie jeden był z lustrem. No
0: No.
1: kurde, to naprawdę to jest potężny ciężar, żeby to wrzucić jeszcze po jakichś małych schodach, tak jak ja
0: No,
1: tam
0: ja też mam
1: trekę
0: małe.
1: miał, tak jak.
0: 80 wszystkie
1: No,
0: schody.
1: nie mówiąc już o
0: No i.
1: tym, że w takich metrażach, jak są tutaj, przynajmniej w Polsce, to niektóre rzeczy jest ciężko wnieść inaczej, jak wciągnąć pasami przez okno po prostu.
0: Albo w
1: To się nie
0: kawałkach po
1: da
0: prostu
1: wyrobić,
0: wnieść,
1: nie?
0: nie? No i mi to przywieźli, tam paczki były po 20 kilo, no to wniosłem to. I tych szaf było, czekaj, raz, dwa, trzy, żeby. 8 szaf. Tym dwa duże paksy. No to zmora, jak ja się zawarłem pośladki, to w 2 dni wszystko stało. A ty już ile montujesz?
1: No z miesiąc.
0: No
1: Znaczy
0: właśnie.
1: inaczej, no, miesiąc temu zaprzestałem składania i do dzisiaj nie wznowiłem tej czynności.

0: A złożenie pierwszych dwóch też mi zajęło gdzieś tam powiedzmy około dnia, może półtorej. Do
1: Mądrość.
0: dwóch razem z tą, której jeszcze nie dokończyłem. Bo ja składałem trzy na przykład, no ale no nie wiem, kurde, nie chcę mi się po prostu. Nie mam
1: Czyli
0: motywacji.
1: moja teza, że warto zamawiać meble razem z montażem jest słuszna.
0: No, myślę, że tak, ale to kosztuje hajs, a ja jestem na przykład cebula.
1: A jak mi przywieźli łóżko, nie? No, bo takie co tam zamówiliśmy z żoną, co jakieś ma tam chyba, nie wiem, 1,60 m szerokie.
0: Ja na przykład łóżko to sobie sam uspawałem.
1: A nie, a to mi takie.
0: Stalowe.
1: W ogóle zamówiłem w niemieckim meblarskim sklepie i przywieźli wszystko z Made in Poland. Także polskie łóżko. Takie wiesz, z takimi materacami ze sprężynami, nie? Jak mi to wpierdolili do domu, to pan tylko wiesz, ze spedycji przyjechał, gdzie to mam zwrócić. No, panie, w sypialni, nie? Na drugim piętrze. No chyba pana pojebało, nie? Zwrócił mi wszystko w kuchni przy wejściu. Kurwa, paczki po 20 kilo to
0: Bo
1: długi.
0: nie zaproponowałeś typowi jakiegoś napiwku, tak?
1: Nie,
0: Na przykład
1: nawet
0: kurier,
1: nie
0: który mi
1: chciał.
0: to przywoził, to spojrzałem na te gabaryty, bo to było trzech niezależnych dostawców. Po pierwszym transporcie wiedziałem, że to jest ciężko jak skurwysyn i pytam się tego typka, czy mi pomoże. On mówi, że jak mu dam 50 zł za wniesienie tam, nie wiem, trzech paczuszek.
1: O Jezu,
0: No powiedziałem,
1: 10
0: że się
1: euro
0: nie
1: nieduże.
0: bują.
1: No, ale.
0: No 10 euro, no w przeliczeniu na niemieckie zarobki niedużo. No, na moje zarobki i na moje cebulowe podejście dla mnie było szkoda.
1: No, a ci.
0: Wolałem się pół godziny pomęczyć i samemu wrzucić. Nigdzie w pół godziny nie zarobić tych.
1: A ci zwrócili. I kurde, wnoszenie tego z żoną. A moja żona to takich niedużych rozmiarów jest. Ona 1,50 m ma. No, ja pierdolę, a ty wiesz. Te części tego łóżka to takie były,
0: A to
1: no.
0: czekaj, to był ten moment, kiedy się skończył feminizm.
1: Nie wiem, czy się skończył feminizm, ale to trzeba było zanieść po prostu na
0: Czy
1: górę.
0: tam równouprawnienie się skończyło?
1: No nie, było równouprawnienie, bo ja z jednej strony, ona z drugiej, także
0: Aha,
1: to było tak.
0: myślałem, że wiesz, że ona stwierdziła, że ona już ma dosyć równouprawnienia i wnoś sobie to, kurwa.
1: Nie, ze mną równo do siły, no bo jak to wnieść, nie? Ja pierdolę, a niektóre to jedna paczka chyba miała 40 kilo, nie? Próbuj to wnieść. A to ja to znam, jak kiedyś moja żona, znaczy moja kobieta, byliśmy małżeństwem, wpadła na genialny pomysł. Słuchaj, ja kupię szafę, taka szafa była w Biedronce, sprzedawali takie meble na paczuszkach właśnie. I to było chyba 1,90 m wysokie, taka jakaś narożna szafa. Ona mówi, słuchaj, ja to kupię do nas, a ty tylko to przyniesiesz, nie? Ja tam poszedłem do sklepu, ja patrzę, to chyba ze 150 kilo ważyło. Ja mówię, jasne, to mówię, kup z tragarzami od razu, a nie, że ja to tylko przyniosę. To ja może ja kupię, a ty to tylko przyniesiesz, nie? Już nie mówię nawet o ciężarze, ale jak to w ogóle z tym wejść na nasze pokoje? Nasze salony. No ja mam takie biureczko, Arteko, które za mną jeździ już. No gdzie ja go nie miałem? Miałem je w Warszawie, w Bydgoszczy, no i w końcu przyjechał tutaj do Niemiec. I stało sobie w moim pierwszym mieszkaniu, tam nie było problemu, żeby go wnieść. No ale jak przywieźli mi to biurko tutaj, no to tutaj drzwi wejściowe chyba są 80, a wszystkie inne drzwi są 70. A biurko w najmniejszym wymiarze ma chyba 90. No to było w garażu, ale potem kiedyś stwierdziłem, że je wniosę, bo no musi w końcu wejść do mojego gabinetu. No wiecie, co musiałem zrobić? Taki mam duży, ładny, kowalski młot, 10-kilowy, jak opierdoliłem nóżki, a potem wikolem wszystko się posklejało, także jak się będę kiedyś wyprowadzał, to będę miał problem, bo znowu tego nie będzie można wnieść. No a wiecie, podobno jak się projektowało klatki schodowe w PRL-u na wymiary? Że minimalny wymiar miał być taki, żeby trumna się zmieściła. Żeby można było z trumną zawrócić. No bo tam wiesz, meble to co możesz wnieść i tak dalej, no ale jak już ktoś umrze, to trumna musi Czyli
0: przejść.
1: standardowo chodziło też o jednoosobowe łóżko jednoczęściowe, takie nierozkładane. Bo to mniej więcej podobny wymiar. Wymiar ma, chociaż już z takim łóżkiem szerszym troszeczkę to jest problem, nie? Rzeczywiście. Ja na przykład do mieszkania tutaj zamawiałem łóżko, bo tak akurat wyszło, że żadne nie pasowało z tych gotowych i było po prostu łóżko, stolarze przygotowali, obili tą całą tapicerkę
2: I było łóżko w formie rozkręconej, także dopiero się tutaj na miejscu je skręciło. Zresztą tutaj dużo rzeczy było w ten sposób robione. Między innymi właśnie Borysa, taki mebel, którego za Chiny ludowe się tutaj nawet przez okno nie dało wciągnąć, bo on do sufitu prawie 2,50 chyba ma, to prawie do samego sufitu. No ale to właśnie mebel był, który ja zamówiłem od razu u panów, żeby skleili go, bo te sklejane meble są, żeby z montażem od razu było, nie? Żeby, bo ja znam siebie, no niestety taka jest prawda, że ja zacznę coś robić i będę to dłubał potem przez 4 tygodnie, bo i dłużej. Nie?
1: W ogóle jaka dygresja, gdzieś tam skończyliśmy na meblach i w noszeniu. I w ogóle się zrobiło dużo słuchaczy, o dziwo. Ja nie wiem, co ci ludzie robią, czemu nie śpią.
2: Bo, nie mogą spać, bo my tak ciekawie opowiadamy po prostu.
1: Bo już mam połowę słuchalności Krawca normalnie, ostatniego.
0: Erotyzowanie. Komunii Świętej tak zadziałało.
2: Wiesz co, Błażej, po pierwsze mi podsunęliście świetny ze zmorą pomysł, bo ja sobie wymyśliłem, że tak jak jest Google Street, to ja zawsze, w ogóle jeśli chodzi, jest ciekawa historia, taka anegdotka, nie wiem, czy chcecie jej posłuchać, ale i tak wam ją opowiem.
1: Nie.
2: Otóż uczestniczyłem w projekcie.
0: God, please no.
2: Uczestniczyłem w projekcie w roku 1997, realizowanym przez pewnego człowieka tutaj ze Szczecina w zrobieniu tak zwanej interaktywnej mapy Szczecina, która wyszła z gazetą na kompakcie jeszcze wtedy.
1: Głos szczeciński.
2: Tak. Albo to było do głosu, albo do kuriera było dodawane. To się nazywało interaktywny plan Szczecina IPS. Ja tam w tym projekcie brałem udział, ale teraz mi podsunęliście genialny pomysł, pozazdrościłem Googlom. Ja zrobię sobie na swojej stronie tam Google kwadrat i po prostu będziecie mogli chodzić po moim mieszkaniu, tak jak po Google'ach, ale dodatkowo dodam interakcję, że będzie można otworzyć kibel, otworzyć szafkę, zobaczyć, co mam w danej szafce. I mam też takie biureczko, które chodzi razem ze mną między mieszkaniami. Ja je dostałem, jak miałem jakieś 15 lat i to biureczko jest już stare, podniszczone. Są takie te tapety samoprzylepne, żeby zniszczeń nie było widać powierzchni, poprzyklejane, ale mam je od 15 chyba roku życia i zawsze gdzieś tutaj ze mną to biureczko jest. Także zrobię, poświęcę trochę czasu na to i zrobię takiego właśnie interaktywne menu z moim mieszkankiem tutaj. Będziecie mogli zajrzeć sobie do szufladce, jak mam ciuchy poukładane, kartonik na przykład zdjąć. A to taka wręcz gra.
0: Można na balkon zajrzeć?
2: Tak, na balkon też będzie można zrobić i zrobić jump scenkę.
1: W ogóle te święta są troszeczkę inne. Także wracając w ogóle do naszego świątecznego tematu. Co wam w świętach najbardziej brakuje w tym roku? Bo ja wiem, czego mi brakuje, a czego wam.
0: Miej spokoju.
1: A nie, no, ty jesteś w zupełnie innej sytuacji, bo to wiadomo. Ale abstrahując od nowego płatnika podatków, jest coś, co ci brakuje, no bo jednak Wigilię masz w takiej samej ilości ludzi? Nie, z gospodarzami oczywiście.
0: Zbliżona, tak.
1: No, ale tam...
0: No nie wiem, śnieg, no za śniegiem no,
2: ja
0: jedenastym.
2: Ja powiem jednym słowem, co im brakuje. Mi brakuje radości i to już od dawna. Święta nie sprawiają mi radości, a wręcz sprawiają takie zakłopotanie połączone ze zmęczeniem po prostu. Bo kiedy było się dzieckiem, a przypominam, że już mam prawie 50, więc jeszcze rok dzieciństwa mi tylko został, kiedy było się takim mniejszym dzieckiem, to myślę, że to było troszkę inaczej, bo to wszyscy ten harmidor ogarniali, i ja otwierałem tylko prezenty, tak, to było najfajniejsze. Natomiast, no i były te poprzednie pokolenia, nie, to była duża rodzina. Zresztą mam dużo tych materiałów, bo miałem kamerę filmową od 78 roku, dokumentowałem te wszystkie jakieś imprezy domowe. Także mam wspomnienia, natomiast w tej chwili to właściwie jest to taki okres dla mnie, no to tak nie... Nie fajnie w sumie, a taki okres, który no, po prostu mnie męczy. Ja raczej czekam na to, żeby one minęły, te święta, żeby był już ten okres między świętami a Nowym Rokiem.
0: No ja z kolei nawiązując trochę do ciebie, to nie tyle, co mi czegoś w sumie brakuje, co raczej mi przeszkadza to, jak ten kurwa okres świąteczny się rozrasta w czasie coraz bardziej. To już dochodzi do takiej skali, że niedługo będziemy mieli Wielkanoc, którą będziemy zaczynali w styczniu, kończyli tam w kwietniu czy w maju i w czerwcu rozpoczynali Boże Narodzenie, które będziemy kończyli w grudniu. Te wszystkie reklamy.
2: Tak, tak. Przecież reklamy świąteczne, Mikołajki, to się to zaczęły
0: jest,
2: tutaj.
0: To już przegięcie jest moim zdaniem.
2: Już po Andrzejkach zaraz.
0: To ubieranie, zaczęły. Ubieranie, nie wiem, galery i tak dalej, lampki choinkowe już pod koniec września, no to przecież, nie wiem, mi to się bałuje.
1: To koniec listopada się zaczyna. Ale mi czego najbardziej
0: brakuje. Znaczy ja trochę przekoloryzowuję, nie? Bo to tak aż tak źle nie wygląda, ale to zmierza.
2: Wygląda.
0: Co roku jest coraz gorzej.
1: No mi brakuje tutaj w Rzeszy czegoś, do czego bardzo się przyzwyczaiłem, czyli tych jarmarków, no bo w tym roku ich nie ma.
0: Słaski.
1: No, a to była zajebista sprawa, gdzie właśnie się chodziło na ten mróz i się piło to grzane wino, zeżerało się tego wursta.
0: To znaczy, że jeszcze mrozu ci brakuje.
1: No, trochę, nie? No, się wchodziło w tych kurtkach, piło się to grzane wino, które bardzo rozgrzewało, jadło się te wursty, czy to tutaj jeszcze takie placki ziemniaczane są w okolicy regionalne. No i brakuje mi tego właśnie, żeby sobie tak wyjść, zjeść. A jeśli chodzi o między świętami, to co tam powiedział, to wyciszenie między świętami, no to tutaj zaraz za granicą w Holandii, w Rymont jest taki gigantyczny outlet. Praktycznie to jest miasteczko zbudowane obok miasta, gdzie są same sklepy. No i to taka tradycja, że zaraz po świętach się tam jechało, bo tam przeceny po 70% sprzedawali wszystko, co przed świętami nie sprzedali. No i tego mi brakuje, no bo w tym roku raczej tam nie pojadę, bo jest zamknięte, a w ogóle granica jest zamknięta. No i tych jarmarków właśnie, tego grzanego wina, tych bursztów, no, starych najebanych Niemców. No. Może dziwne, ale tego nie, mi trochę brakuje.
2: Nie wiem, jak było w Niemczech. Znaczy w Polsce, tutaj w Szczecinie, jarmarki były często urządzane na głównych ulicach od Placu Grunwaldzkiego, czyli takie typowo paryskie, gwieździście rozchodzące się jarmarki, jak ja byłem jeszcze dzieckiem. Natomiast jarmarki jarmarkami, ale brakuje takich typowych w latach 90. jeszcze targowisk, takich, które mają kilka hektarów i tam są jakieś budy, sprzedają na kartonach. Czegoś takiego mi brakuje po prostu. Tego po prostu nie ma już w tej chwili, a przynajmniej nie ma tego na taką skalę. Bywają gdzieś miejsca, gdzie się parę osób tam zakotwiczy z jakimiś kartonikami, sprzedają jakieś tam tandety, czy z jakiejś hurtowni zabawek nabiorą, ale żeby to było zorganizowane, że jest cały parking na przykład tego, no niestety tego w Szczecinie nie ma.
1: No i w ogóle jednej rzeczy mi brakuje w tym roku. To nie tylko w święta, a w tym całym roku. Bo kurde, normalnie mam tam projekt rozsiany po całym świecie, ciągle ktoś mi przywoził jakieś fajki. Z wolnocłówek. Ja sobie płaciłem dolara, może dolara 20 za paczkę. Już parę lat na te przejechałem. No, teraz COVID przyszedł, nikt nie jeździ, fajki się skończyły. I zacząłem kupować niemieckie w Niemczech. I tak sobie teraz patrzę na banderolę. Kuźwa, 7 euro za paczkę. No.
2: To ty weź, kurde, daj jakiś adres skrzynki, niekoniecznie domowy, jakiś taki, gdzie tam jakieś firmy, gdzie ktoś ci może odebrać, żeby niekoniecznie siebie zdradzać, gdzie jesteś, to ja ci trochę pokupuję paczek papierosów ze Szczecina.
1: To chyba nie można wysyłać tego, nie? Podobno.
2: Jak nie można wysyłać? Wyjść też normalnie, wyjść też.
0: Marihuana z Ameryki dostarczają.
2: Możesz z Ameryki możesz przysłać nawet karabin snajperski, tylko w częściach wyjść też w kilku paczkach. Nie ma problemu. Także tutaj nie gadaj, że nie wyjść też, bo wyjść też normalnie.
1: Weźmiesz... Dobra, tam mogę ci nawet tam skrytkę poczułem, mogę ci dać mój adres. No. Co za problem, no. Jak mi wyślesz takie...
2: Ja by mnie potem torturowali, jeszcze cię zdradzę. Chociaż nie będą mnie torturować, bo bym się wyrwał, ale...
1: Tam, do agenta Mossadu nikt nie przychodzi, nie?
2: No, w każdym razie paprykarz bym ci podesłał. Kiedyś w ogóle chciałem taką akcję zrobić, paczka dla nadającego. i na przykład Kubie wysłać ze Stanów właśnie takie różne fajne rzeczy, jak na przykład blok czekoladowy, bo jest u mnie w sklepie osiedlowym, taki jak za komuny, czy na przykład wyrób czekoladopodobny, bo można znaleźć takie rzeczy u mnie w sklepie osiedlowym.
1: Ale ze Szczecina, na przykład właśnie ze Szczecina to paprykarz i pasztetiki, nie?
2: Paszteciki mam, słuchaj, mam, tylko nie wiem jak to zrobić.
1: No ja zrobiłem sam w domu, upiekłem, ale podobno słyszałem, że paszteciki szczecińskie już są na liście tej unijnej produktów, jak to się nazywa, regionalnych, czy o gwarantowanym pochodzeniu, coś takiego.
2: Są głęboko zmrożone w jednym z marketów na Pomorzanach, takich marketów, które działają całodobowo, takich mniejszych polskich marketów, gdzie jest właściciel polski. W jednej z zamrażarek znalazłem po 10 sztuk pakowane właśnie i głęboko zmrożone paszteciki szczecińskie i rzeczywiście one są takie jak szczecińskie. Upiekłem je w piekarniku i mają identyczny smak jak te kupowane właśnie w tych punktach, gdzie robią. Szczególnie jeden najbardziej znany na Wojska Polskiego, który zresztą chyba niedawno zbankrutował, tak słyszałem. Albo się mylę, ale chyba zamknęli ten pasztecik. Ten najstarszy tutaj w Szczecinie.
1: To w ogóle rozmawialiśmy o jakichś właśnie wspomnieniach i jak to koniec roku, nostalgia. No to 2012 to był jeden z lepszych moich lat, wspominam. No i właśnie wtedy mieszkałem w Szczecinie. I bardzo dobrze wspominam ten Szczecin. No chwilę mieszkałem...
2: A jaka ulica?
1: Nie,
2: teraz już muszę zdać.
1: Chwilę mieszkałem w Stargardzie, czyli prawie Szczecin. Bo tam samochodem to czy chwilę jechało, a chwilę mieszkałem w Szczecinie. Czekaj, jaka to była ulica, nie wiem, to nie Wojska Polskiego? No czekaj.
2: No to trudno ci zlokalizować. Ulica, która się ciągnie przez cały Szczecin.
1: Nie wiem, czekaj, sobie wezmę ten mapki, wrzucę. Zaraz ci powiem, ale to mieszkałem, nie chyba nie po twojej stronie, Odry. Chyba nie po twojej stronie.
2: Raczej po lewej stronie Odry.
1: Nie, czekaj, dobra. Niech to sobie wrzucę. Bo na mapce to jeszcze sobie znajdę, a po adresie to tak, bo... Czekaj, bo nie po prawej, tak, po prawej. Mieszkałem i to było...
2: Na prawobrzeżu.
1: No. I to jak się wjeżdżało 20 ze Stargardu, nie, to 10 ze Stargardu się wjeżdżało. Tam się skręcało. Jesus Christ, teraz to też tak. A się pozmieniało trochę tam.
2: To ty gdzieś na Kijewie mieszkałeś, albo tym... Kurde, tam niedaleko Rydla. Słoneczne centrum.
1: Słoneczne, dokładnie, słoneczne.
2: Rubinowa, Turkusowa, Kostki Napierskiego.
1: Zapamiętał. No. Nie, fuj, Wojska Polskiego to pamiętam, to było w Stargardzie. To w Stargardzie mieszkałem tam Wojska Polskiego. A w Szczecinie chyba na Struga to się nazywało.
2: Aha, na Struga, no czyli dużo firm różnych takich, Helios, obok niedaleko.
1: Może tak, że się zjeżdżało zaraz dziesiątki.
2: I Urząd Skarbowy trzeci.
1: O, jeszcze się nie rozliczałem w Szczecinie, bo byłem w Bydgoszczy zameldowany. No, ale to Szczecin bardzo dobrze wspominam. To było bardzo fajne miasto.
2: Tu się generalnie fajnie żyje. Zależy oczywiście, jakie są sąsiedzi, ale ja zawsze wszystkim polecam z sąsiadami dobrze żyć. Nawet ostatnio rozdałem swój rower, bo leży w rowerowni, nie używano od 5 lat, bo mi siodełko w tyłek płodziło i oddałem.
1: A co robiłem, w weekendy w Szczecinie? Tak, bo był Berlin.
0: Przeliwiałeś.
1: No też. Ale albo jechałem do Berlina, albo na zakupy, a gdzie się jeździ w Szczecinie na zakupy? Do Prenzlau.
2: Prenzlau.
1: No. W Szczecinie na zakupy to się jeździ do Niemiec.
2: Znaczy, no ja akurat tutaj tego nie potwierdzam, bo w Niemczech byłem ostatnio w Albeku, jak byłem w Świnoujściu w 1998 i to była moja ostatnia wizyta w Niemczech. Natomiast tak, bo od tej pory się właściwie od 2002 to się ze Szczecina nie ruszam w ogóle. Czy wyjątki stanowiły dowozy mojej córy na obozy, gdzie musiałem ją dowieźć w okolice Słupska, nie?
1: Z Mora, a ty z Mińska się ruszasz w ogóle? Nie.
0: Z domu nie wychodzę.
1: Też nie.
0: Nie, no, no ruszyłem się. W zeszłym roku się ruszyłem i się przeprowadziłem. Teraz nie mieszkam już w Mińsku. Mieszkam w Duchnowie, w pół drogi pomiędzy Mińskiem a Warszawą.
1: O, to awans.
0: Miejscowość mniejsza, tak. No stałem się już takim stereotypowym wieśniakiem, który, jak to mówią, o 5 wstaje do tyłu.
2: Ja dzisiaj, ponieważ ja mam pod oknem garaże takie betonowe, to nawet sobie wymyśliłem, mówię, córa, ja ci mieszkanie zwolnię i w taki dosyć ciekawy sposób, ponieważ obok tych garaży jest rozdzielnia elektryczna, czyli jest dostęp do prądu, to sobie kupię zepsuty. Bo to zepsuty dlatego, że mało by kosztował kamper. W jednym z tych garaży go sobie zabukuję i będę mieszkał w tym garażu, a prąd będę brał sobie właśnie z tej. Fajnie tak by było mieszkać sobie przed swoim oknem dawnego mieszkania.
1: Ja mam taki...
2: Taki tak, że tak powiem, trapersko bardzo. Nie?
1: Ja mam taki domek w ogóle na ogródku, niby letni. Tam chcę właśnie sobie prąd poprowadzić i wszystko. No jak będzie lato, to może czasem się wyprowadzę tam. Szczególnie jak mnie żona będzie denerwować.
2: No można też zrobić odwrotnie, że jak będzie żona denerwować, to ją tam zanieść na plecach.
1: Nie, to się nie da.
2: Obejrzyj sobie drugą część Borada. Tam jest o kobietach i o trzymaniu ich w klatce.
1: Nie, żona to... Żona to żona. Co zrobić? Ty już nie masz żony, nie?
2: Ja nigdy nie miałem żony, niestety. To jest jedna rzecz, której żałuję, bo... To jest wprawdzie jednodniowa formalność, ale tak jakoś człowiek się inaczej czuje. I ta obrączka jest, nie można ją potem opylić. To jednak trochę warte. No nie wiem, no w sumie kurde, by tam jakieś koleżanki twoja żona miała, to może się jeszcze zdecyduje na takie szaleństwo. Tylko ja sobie obiecałem, że jak będę miał żonę, to 40 zrobię od razu roku, nie?
1: Ja to żony miałem nawet dwie w życiu. A ile ty miałeś, Mora?
0: Ani jednej nie mam.
1: Ani jednej nie masz jeszcze. O Jezu, a ty nie. Żyjesz w grzechu.
0: Trudno.
2: No tak, ja też, nawet mi ksiądz powiedział, że nie mogę iść do spowiedzi, bo żyję w grzechu, że teraz już mogę, bo już nie mieszkam z kobietą, ale...
1: Nie, no ale... panowie, to już jest śmieszne, bo tutaj ten ateista, Żyd i w ogóle i tak dalej, komuch, dwie żony miał, a wy... Ani jednej, a dzieci nawet są.
2: No cóż, no jak to się tak? Uprawiało kiedyś seks raz, to nie dziwne, że jest jakieś dziecko, nie?
1: Ja mam dziecko ślubne.
0: To mi się przytrafiło co najmniej dwa razy.
1: No ja mam, ja, no, raz uprawiałem seks, to fakt. Mam jedno dziecko. Także ten, ale dziecko urodziło już się po ślubie.
0: Dziecko z prawego łoża.
1: Tak, niedługo po ślubie, ale po ślubie.
2: Właściwie... A wiecie, że co trzeba zrobić, jeżeli mieszkacie z kobietą, macie dziecko i żeby iść do spowiedzi, bo wam nie wolno iść do spowiedzi, żeby uświadomił jeden ksiądz. Jest coś takiego jak biała przysięga, to znaczy, że żyjecie razem, ale w czystości. I musicie ale to złożyć przed biskupem i biskup wam udziela wtedy takiej, jak to się nazywa, nie audiencji, tylko kurde, zawsze tego słowa zapomniałem.
1: Ale co, że w czystości, czyli prysznic przed seksem, tak?
2: Nie, w czystości w sensie, że się nie parzycie, nie? I ten, i po prostu...
0: Gorącej herbaty żadnej nie podajesz.
2: No, że w osobnych pokojach, osobnych łóżkach i w ogóle. Co zresztą polecam, bo wbrew pozorom, jak się żona kręci, to przeszkadza. No,
1: no mi jakoś tak. Także... Ja nie wiem, no ja bym nie mógł z żoną, żeby w łóżku.
2: Ja lubię. No, ale ty masz małą żonę, no jak sam mówisz. No, to
1: duża nie jest, ale to jakaś taka. Ten raczej taka jest. Jak to żona, nie? No, miękka taka, miło przytulić w nocy, to można się wyspać, ciepłe.
2: I ja mam miękką podusię. Także spokojnie. I psa, który jak tylko odgrodzę, bo ja zagrodę muszę niestety sobie robić przed obecnym psem. I mówię zupełnie poważnie, robię zagrodę, która wymyśliła, że suszarkę kładziemy na podłodze. Ja teraz sobie wymyśliłem, bo mam takie barkowe, przy barku mam takie barkowe, typowe krzesła z takich bardzo wysokich nogach. Robię sobie ogrodzenie takie, żeby on nie mógł wejść, bo skakiwał skubaniec na mnie. No, natomiast też to jest przytulas. Jak w ciągu dnia śpię, to go puszczę nieraz na łóżko już tutaj koło siebie. To tak fajnie, jak się ktoś rzeczywiście przytuli, ale jeden warunek, żeby się nie wiercił. Nie? Żona się potrafi wiercić, szczególnie kiedy tam tyłeczkiem daje znać, że jest, że tak powiem, gotowa. Nie?
1: Tam żona.
0: Taka... A przed chwilą mówiłeś, że tylko jeden raz był.
2: No, trochę naciągałem oczywiście.
0: A, ani razu nie było, tak?
1: Nie, to był ksiądz i to było takie, wiesz, wilgotne i ciepłe i się rozpuściło.
2: A to by było dobre.
0: To by było dobre,
2: gdyby, że tak powiem, istniał taki w religii rytuał zajścia i musiałby być obecny ksiądz i dwie przyzwoitki i w trakcie tego po prostu włączałoby się światło, niby sprawdzali, czy następuje święte przekazanie nasienia, nie? To było dobre. No i to takie jak z Giliad, z tej opowieści, tej, jak to się nazywa, opowieści, kurde, to wyleciał mi tytuł z głowy, tej podręcznej, no.
1: A Chinki to takie są bardzo purytańskie, nie? O, ktoś się pyta, czy prowadzący to Błażej, no. Kurde, ile lat już prowadzę tą tycy w środę? To będzie, kurde, 3-4 lata. Ciągle nikt mnie nie kojarzy w ogóle.
2: Ja dla was będę miał niespodziankę, bo między świętami, znaczy, bo to się te coroczne, te, jak to się nazywa, postanowienia noworoczne. Na przykład w tym roku sobie obiecałem, że zrobię postanowienia noworoczne, które będę spełniał od przyszłego nowego roku, kiedy będę kolejne postanowienia robił. Czyli postanowienia na następne postanowienia, ale już w tym okresie między świętami, czyli między 26 a 1 stycznia rozpocznę testy nadawania swojego również. Będzie mnie słychać w stereofonii, będzie mnie być może widać w stereofonii, to znaczy jak będziecie mieć kaski, będziecie mogli mnie w 3D widzieć nawet. No i jak mówię, podsunęliście mi teraz pomysł, ja już go sobie zaraz na kartkę zapiszę, żeby nie zapomnieć o Etam Google Home. Byście mogli sobie zrobić szuflady wysuwane i zobaczymy, ile będzie chętnych na pooglądanie.
1: Nie wierzę, że jest taka późna godzina, ale słuchacz zadzwonił. Witamy.
3: Dobrze, wieczór tam. Cała reszta.
2: Cześć.
3: No ja takie 2-3 słowa tyle chciałbym powiedzieć. Życzę wam wszystkiego najlepszego. Zdrowia, wesołych świąt. Komunistom, niekomunistom, lewakom, prawakom, centrakom.
1: A będzie karp?
3: No kurwa, musi być.
1: Następny.
3: Jak to sobie wyobrażasz? Od razu ja mówię, nie kupowałem, ja kupiłem szczupaka.
1: O, no to przynajmniej dobrze, to się je na bogato. Nie, że jakieś tam mułem...
2: Nie wiem, czy wiecie, że szczupaki w Polsce, te, które są, żyją 150 do 200 lat.
3: Masz dużo racji, powiem ci, Błażej, bo jest bardzo dużo takich, cholera wie, hodowli, nie wiem, jak to nazwać, no faktycznie tym mułem tam dają, ale generalnie da się to obejść, tylko no, trzeba wiedzieć, gdzie kupować, trochę popytać i da się normalnie fajnego karpa kupić.
1: A wódeczka będzie?
3: Błażej, ja ci zaręczam, że jeszcze będzie nawet pogadanka, czy PiS, czy PO lepsze. To
1: no nie, no, przecież to jedna, to jak to się nazywało, AWS, to jest jedna partia.
3: Ja tutaj troszeczkę tak dzwonię, taki troszeczkę weselszy, bo jutro mam urodziny 28 i tak...
1: O Jezu, a to młody jesteś.
3: Nie mogę się nawet odpędzić, żeby nie zadzwonić przed urodzinami, ale chciałem wam wszystkim naprawdę wszystkiego najlepszego.
1: Jezu, urodziłeś się w Wigilię?
3: No niestety. Wow. Mało tego, Błażej, jeszcze słucham black metalu, więc ja to w ogóle żadnych świąt nie mam i dla mnie to jest takie w ogóle dość trochę mocne przegięcie, bo człowiek studiuje, jeździ po jakichś różnych rzeczach, Amerykach, północnych, południowych, zwiedza światy.
1: A ty jeszcze studiujesz? No niby 28 lat, to młody jesteś człowiek.
3: No niestety, nie.
1: Powinieneś po studiach być.
3: No, troszeczkę później poszedłem na takie to życie.
1: Ale co, no informatyka?
2: Ja w wieku studiów.
3: Proszę?
1: Informatyka?
3: Nawigacja morska.
1: Wow, jakie fajne studia w ogóle. Kuźwa, jakbym...
2: Maszyn?
3: Proszę?
2: Nawigacja maszyn?
1: Morska.
3: Nawigacja morska.
1: Aha, morska. A to w Gdyni robisz?
3: Proszę?
1: W Gdyni?
3: W Szczecinie.
1: O, w Szczecinie, to Łytama dokładnie.
3: Łytama od Agłęcała, no.
1: Ale kurde, jakie fajne studia, wiesz, ja to architekturę
3: już
1: robiłem.
3: Już patrzę, bo już tylko inżynierka została do napisania i za chwilę obrona, tylko że no promoter to jest kawał chuja, więc jeszcze ta pandemia to się tak wszystko zwróciało, że przed urodzinami miała wypaść, no ale... No wypadnie po urodzinach.
2: No jak ja miałem 28 lat, to też już mówiłem, że już kończę studia jeszcze do 32 roku życia.
3: Wiem, studiów. Wiem. Ja zrobię to samo, kolego, bo jak słyszę wasze opowieści, jestem takim dość starym słuchaczem w ogóle, że już się mało udzielam. No wiecie, trochę się człowiek boi, różne takie. Dopiero od roku zacząłem, coś tam czasami zadzwonię. To tak dopiero... Doszło do mnie takie myślenie, że studiować możesz i dobrze, a sobie jeszcze chciałbym zrobić informatykę, bo Brachol starszy jest właśnie też po informatyce, zachęca, tym jest dużo pracy, dużo takich z moich nawet dziedzin, że to jedno zrobiłem inżynierkę, będę jakąś tam magisterkę z tej informatyki, coś jeszcze podyplomowo dorobić.
1: Tylko nie rób architektury.
2: Polecam na żołnierski. Na żołnierskiej. Wrok zrobisz, tam jest fajny dziekan, jeżeli się nie zmienił. Mój podpierdzielił zresztą pracę moją dyplomową do publikacji. Dwa kierunki na raz możesz zrobić, jak sobie dobrze się zakręcisz.
3: A to fajne.
1: Tylko nie rób architektury, bo wiesz, czym się różni architekt od balkonu.
3: Miałem dziewczynę, w sumie to już dwie takie miałem po architekturze krajobrazu, to nie wiem, czy
1: to nie.
3: Nie, inna bajka.
1: No, ale wiesz, czym się różni architekt od balkonu? Balkon utrzyma rodzinę.
3: No tak, no ja tak się do tego to zrobię.
2: Pod warunkiem, że go nie podeprzesz, nie? To jest spornik.
3: Zazwyczaj. Powiem wam, chciałem wam powiedzieć, że zajebiście, że są takie fajne różne głosy w tym radiu. Właśnie, że jest taki Błażej, że jest Krawiec, że jest Etam i w ogóle jest takie różne światopoglądy się tutaj ścierają. I człowiek tak sobie słucha waszych pogadanek. Boże, ja tak sobie to ostatnio tam z miesiąc temu myślałem. Są ludzie z innych światów, a mogą ze sobą zajebiście fajnie rozmawiać. I da się. I to chciałbym, żeby to było w polskiej debacie. Bym chciał, żeby to było tak między domami.
4: Bo każdy miał nadzieję na konfederację trochę też.
1: Co to leci w tle?
4: Wiem, wiesz, ale narzeka.
3: To leci, ale dobrze ktoś mówi.
1: No ale to pływasz, nie? Dużo.
3: Tak, pływam.
1: I tutaj się... Jezu, jakie to fajne życie, nie? Ja teraz, wiesz, utknąłem tutaj. Żona, dziecko. Dom do spłacenia.
3: Utknęliśmy. Też utknęliśmy, powiem ci, że było wcześniej lepiej.
4: Dużo mówi, a mało robi, to jest koniec nieważny.
3: To mówić się, bo tak...
1: Nie wiem, ktoś jakieś puszcza coś, nie wiem.
4: Ale teraz ja nie mówię, że masz...
1: Ej, który?
2: Ej, ja nie, ja.
1: Zmora, to jest Zmora. Zmora, wycisz się.
3: Znaczy, jak ja byłem wcześniej na praktyce, mogę? Coś
1: tak, Zmora już się wyciszył.
3: W pływaniu? To jak byłem na tej praktyce studenckiej w tamtym roku, to nawet dzwoniłem tam do Krawca i opowiadałem troszeczkę o tym. co się dało schodzić i w ogóle, i było zajebiście. I muszę przyznać, że jak taki dla mnie, dla młodego człowieka, jak człowiek był w Meksyku, no nie, czy w Panamie, pierwszy raz schodził na ten ląd, to no, taka wycieczka jest generalnie jakaś tam dla większości zjadacza drugiego chleba w Polsce no, trochę nieosiągalna. I człowiek szczerze zobaczył trochę ten inny świat, porozmawiał z ludźmi, wychodził na piwo i różne takie, no to jest fajne, ale z tego co wiem, w tej firmie co ja jestem, no w państwówce jestem, tam etam będzie wiedział o co chodzi, która, co i jak. No już tego zejścia nie ma, trochę się tym przejmuję i tym COVID-em. Na początku to było takie do obejścia i w ogóle, ale teraz to już jest masakra.
1: No trochę podobnie, bo ja też latałem trochę po świecie, bo miałem jakieś tam projekty w jakimś Kuwejcie, tam Etiopii i tak dalej, to wiesz, ci latało po jakichś dziwnych krajach, dziwnych miejscach. No ostatni rok to nic, nie? Już nie ma gdzie polecieć, to będzie strach. Ale ty przynajmniej nie możesz robić swojej pracy na home office.
5: Tylko
1: siedzisz na statku. O Jezu, ktoś chyba dostaje z jeb.
0: Eton chyba.
2: Ja nie, ponieważ moja kobieta się wyprowadziła już dawno do własnego mieszkania. Ja jestem z córką sam.
0: To wcale nie znaczy,
6: co
0: że
6: ty
0: nie
6: dajesz?
0: Możesz dostać z jeb od córki.
2: Nie, córa śpi, bo jutro ma wykład. Nie, jutro nie ma wykładu, jutro ma robotę od rana.
1: Dobra, drogi Kościu, ale... Drogi Kościu, to ja będę miał taką wielką prośbę do ciebie, żeby kiedyś zrobić audycję właśnie o pływaniu na statkach, bo ja miałem w rodzinie kapitana i opowiadał mi wiele tych takich morskich opowieści. I to może być bardzo ciekawe powiedzieć właśnie.
3: No ja miałem, mogę powiedzieć, wtedy co dało się schodzić, to przyznam szczerze, że no mogę powiedzieć tak, no takich imprez, co się tam działy wtedy, jak się schodziło, no to no naprawdę, no każdy Sylwester może wymiękać, nawet w Sheratonie, bo to jest nie do opisania i to muszę naprawdę z ręką na sercu powiedzieć, że życie szalone, ale no teraz w dobie koronawirusa, tego co słyszę od moich znajomych kumpli ze statków, nawet na o wiele wyższych stanowiskach, a człowiek tutaj posiedzi te 5-6 miesięcy, to się z nimi zazębia, ma się tych ludzi na Facebooku, no to mówią, że no jest inaczej, już teraz taka szaluba cały czas na tej blaszce się siedzi, nie? Więc no czasy są niesprzyjające, tak mi się wydaje, dla każdego.
1: A miałeś z biletami coś wspólnego?
3: Na całe szczęście nie. Nie pływałem na Somalii czy takich zagrożonych strefach. Całe szczęście. Och, ja byłem w państwówce, to nas tam nie wysyłali, nie?
2: A czy ty czasami nie wsiadałeś na przystanku ze szkoły na ulicy Kolumba, tam gdzie jest taki mural wielki namalowany z papieżem?
3: Nie, kolego, to ja tam dawno papieża wcześniej nie widziałem. Między nami to ja wiem tam, że ty lubisz takie klimaty, ale nie, ja to było
2: nie, bo ostatnio go zmazali papieża
3: starym. Ja jestem tutaj spod Małopolski, pod Krakowa, a studentem jestem właśnie tam, nie?
2: No cóż, mnie zawsze też pociągało coś takiego, ja lubię takie właśnie platformy wiertnicze, coś takiego małego odciętego od świata, najlepiej właśnie na oceanie. Czy właśnie jakiś fajny taki statek bym...
3: Formy najlepsze, bo najlepiej płatne są i to są bardzo krótkie kontrakty, 2-3 tygodnie, przyjeżdżasz, no kasa jest niebotyczna, potem zbierane w ogóle prace, nawet tam samej to słyszę i da się, no wszystko się da, tylko że trzeba ciężko do tego dążyć.
2: Ciekawe, czy ja bym miał szansę na robotę.
0: Chciałbym się pożegnać. Wszystko. Cześć wam wszystkim.
2: Okej, to wesołych.
3: No trzymaj się, wesoły świat.
2: I pamiętaj, nie gryź opłatka, tylko językiem do górnego w tym niebie.
0: Dobra, swoją lekcję zapamiętam na długo.
1: Dobra, panowie, no to już będzie czas, żeby kończyć, bo już jest 0048. Kolega marynarz w Szczecinie, czy w innej strefie czasowej?
3: No, u siebie na razie w Małopolsce. Ja was wszystkich pozdrawiam.
1: O Jezu, to cię wygnało z gór na morze?
3: Pandemia.
1: Pandemia.
3: Dla nas tylko pracę się pisze.
1: Ale ogólnie jesteś z Małopolski? No to, kurde, to bardzo daleko cię wygnało, nie? Na morze. Z gór.
3: No tu nie ma aż takich studiów, niestety. Wiesz, to jest ten... To jest ten jeden problem, nie?
1: Nie no,
3: ale rozwijam te studia, bo no, muszę przyznać, że byle pierdół się nie uczysz faktycznie, to jest już stricte taka...
1: Ale to cię byś jakieś zaprosić na antenę, żeby zrobić w ogóle audycję o pływaniu, bo to bardzo ciekawy temat. Bo miałem w rodzinie właśnie parę ludzi, którzy pływali i no, naprawdę to jest ciekawy temat.
3: O tym opowiedzieć od początku, jak się zaczyna, co trzeba zrobić, jakie certyfikaty, jakie kursy, w ogóle co trzeba mieć, żeby iść dalej i w ogóle cała...
1: Ale ogólnie teraz, to, jak się pływa na tych takich gigantycznych statkach, to tej załogi to jest tam parę ludzi, nie?
3: No, jest dużo. No, ja miałem u siebie 18 osób. To
1: no, ale 18 miało. Osób na taki wielki, wiesz, gigantyczne kontenerowce i mają tam, nie wiem, 20 parę osób, załogi.
3: A o tym też możemy porozmawiać, czy kontenerowiec. No, trochę mam też znajomych, co byli po kontenerowcach, mam też znajomych, co byli na gazowcach. Mam znajomych,
1: a ty pływałeś na razie?
3: Masówce.
1: Aha. Jakiś tam węgiel, żwir, czy...
3: Ja byłem na pasażerskim w Polsce, byłem na pasażerskim jeszcze
1: Szwecja?
3: U Holendra. Nie, u Holendra byłem.
1: Ale nie, mówisz w Polsce na promie, to do Szwecji?
3: A to tak, że ja mówię, tak, my do Szwecji, ale jeszcze byłem u Holendra, że z Holandii do Anglii jeździliśmy i to było też takie moje widzimisię, że my się tam...
1: Nie, chyba pływałem głównie z tego Hook de Holland, czy jak to się nazywa? To jest chyba takie główne połączenie.
3: No, Hooka i właśnie do... Tak, dobrze mówisz.
1: No, bo tam znam parę ludzi, którzy płynęli, no ja się tylko odważyłem przepłynąć tam takim najwęższym, nie? Czyli tam z Dover do Calais. Bo ja ogólnie mam chorobę morską i na statkach to się tak źle czuję. Jak mnie wytrzęsie, to jest źle.
3: To wszystko wiesz, że odbiorcy, gdzie tam co młodszy, no to jakoś to tam przeżywa. Jakoś tam sobie ludzie dają radę, ale nie mówię, że no ciekawie, no nie ma co mówić. No.
2: Ciekawe, czy z moim wykształceniem i mając prawie 50, można byłoby zacząć karierę na statku.
3: Pewnie, żeby się dało. Tylko za kogo? Na pewno nie za...
2: Czołówki bym robił do telewizji statkowej.
3: A jeszcze tam na YouTube byś zrobił kanał, to może jakbyś go rozwinął, no to tam kto wie, nie? A nie, w ogóle...
2: Ja sobie wyobrażam taką pracę na kontenerowcu, bo oni zamontują te kontenery, tam zwiążą linami czy coś, żeby do ten... No i siedzisz, nic nie robisz, płyniesz, nie?
3: Tam nie chciałbyś na kontenerowiec, ja ci mówię poważnie. Oj, to nie jest dla siebie. Jesteś zbyt leniwy po prostu. Z tego co słyszę.
2: Jak mówię, ja sobie tę pracę wyobrażam, że wsiadam. No ale jak... Dwa tygodnie i nic nie robię w tym czasie, nie? Tylko po prostu płyniemy sobie, dopływamy, oni tam to zdejmują i potem znowu sobie płyniemy z powrotem, nie?
1: Dobra, no ale jak pływałeś na kontenerowcach w ogóle, to zaczynałeś od żaglowców?
3: No oczywiście, pierwszy statek to mój to był żaglowy.
1: A który? Dar Pomorza? Dar Młodzieży.
3: Kiedyś Dar Pomorza.
1: Ja się przyznam, że mój największy żaglowiec, jaki prowadziłem, to nie wiem, chyba Omega była. Na Mazurach.
3: Ale coś robisz. No to
1: no nie no, starałem się, nie? No, ja lubię wodę, tylko kurde, no... Mam pewne ograniczenia takie fizjologiczne, nie? Gdzie to chodzi. Na Bałtyku to w ogóle jest ciężko, bo tam jest krótka fala, nie? No, krótka fala jest taka najgorsza.
3: Tak.
2: Jak są ja przyznam, że na Bornholm właśnie mieliśmy taką falę i bujało, i tam niektórzy...
3: Ja wiedziałem, że się pojawi słowo Bornholm. No.
2: To jedyne miejsce. No, ja wszędzie byłem. Ja byłem w Pasewalk na Bornholmie, w Berlinie i na słupku granicznym w Czechach, także nigdzie więcej nie muszę jechać.
3: Wiemy tam, że ty naprawdę, ja wiemy tam, że ty potrafisz najebać Dresowi z Krakowi, pomimo, że ty nie jesteś z Krakowi, pomimo, że
2: nie
3: jesteś
2: z Krakowi nie spotkałem. Ja zresztą z kibicami bym się nie bił, bo Ja nie czuję tego fanu, że kibice się napieprzają w żaden sposób.
3: Ja miałem u siebie na fotku takiego fanatyka Pogoni, który miał nawet wytatuowany na piersi, kurczę, Pogoń. Ten znaczek sobie się, kurwa, no to jest tylko klub, ludzie. Daj się spokój.
2: Znaczy, powiem, ja jestem kibicem Pogoni.
3: Jakiś krzyż miał tam na zajebane, to jeszcze rozumiem, ale takie...
2: Ja jestem kibicem takie... Pogoni. Chodziłem na mecze kiedyś bardzo regularnie. Znaczy, nie na wyjazdowe, ale tutaj na miejscu. Chodziłem na mecze. Natomiast ja należę do ludzi, którzy, jeżeli są puchary, to kibicuję wszystkim polskim drużynom po prostu. Czyli jestem takim kibicem, że tak powiem, uniwersalnym, nie?
3: Nie, to znaczy, że do niczego. Od wszystkiego to do niczego. No,
2: nie wiem, po prostu mi sprawia radość, jak Polacy wygrywają. Niech to będzie Lech Poznań i gra sobie tam z kimś tam, nie?
3: Rozumiem twój rozumowanie. Byleby był to był nasz. Wiem. Jak nasz, zresztą, no to nam się...
2: Zresztą, jeśli chodzi o puchary z Pogonią, to nie za bardzo, bo trzy razy się dostaliśmy do pucharów Europy jakichś tam. Raz z FC Köln, było raz z Weroną, a jeszcze raz z jakąś islandzką drużyną i za każdym razem odpadliśmy w pierwszej rundzie, więc...
3: Ja tam nie wiem, o czym do mnie mówić, bo się w ogóle nie interesuje piłką nożną.
1: Aha. Ale dobra, panowie, bo mnie zaraz żona wygoni z łóżka, jak pójdę już o takiej porze.
2: A wiesz co? Uważaj.
1: Masz żonę, panie marynarzu?
3: Nie, na całe szczęście w życiu.
1: Bo żona to zawsze tak czeka na tego marynarza.
3: Wiem, słyszałem. Ale na całe szczęście to tylko słyszałem.
1: No ja na nieszczęście mam żonę i muszę tam... No bo akurat żona w moim łóżku śpi. Nie wiem czemu. No dobra.
2: Boże, ja ci pomogę.
3: Uważaj, ale powiedz nam tak szczerze, co ona innego miałaby robić? Co, grę Skyrima czy coś? Zajebiście by
1: było. Nie, no podejrzewam, że nawet nie śpi, tylko tam sobie ten przegląda, nie?
3: Z wałkiem takim.
1: Nie, o wiele gorzej niż z wałkiem. Siedzisz sobie ze
3: smakiem. Ej, Boże, powiedz mi, bo twoja żona jest z Chin, z tego co kojarzę.
1: Tak.
3: Ej, jakie jest w Chinach takie u kobiet takie przekleństwo takie jak u nas, jak kurwa macie, albo coś takiego ja pierdolę.
1: No oni tego nie mają. No nie mają.
3: Ty mówisz poważnie, mówisz?
1: No naprawdę, no. Jak już naprawdę właśnie... ona chce na mnie przeklinać, to robi to po angielsku, bo no bo nie ma tego.
3: Wiesz, to ja ci powiem, uważaj, że ja się wcale nie dziwię. Ja się wcale nie dziwię, Błażej, że u nich po prostu te wszystkie bunty i to wszystko się kończyło, jak się kończyło, bo jak oni nie mogli takich strasznych periodatywnych słów użyć, to nie ma mocy sprawczej po prostu.
1: Ona niestety ma moc sprawczą na mnie. No. Wie jak uderzyć. No, ale no śpi, no muszę do niej iść, bo...
3: Ale dobra.
1: Będzie znowu narzekała, o Jezu, jak one narzekają.
3: No to wiadomo, o co chodzi. No to ja się teraz rozłączę, Etamie, Błażeju, no zajebiście miło
1: również
3: było. Ja wam życzę...
1: Ja się do ciebie odezwę jeszcze, co do audycji, bo
3: nie ma problemu.
1: Będzie zajebisty temat.
3: No, jest do pogadania, można zrobić audycję.
1: Nawigacja, dokładnie. Dobra, trzymaj się i nie wiem, co ci życzyć. Szerokich wód czy coś?
3: Tam życz, żebym tam napisał tą prasę w końcu, bo pierwszy rozdział jest przyjęty, jeszcze dwa rozdziały do tego budżetu.
1: Dobra, żeby się zebrał w sobie w końcu i coś tam wyklepał.
3: Dokładnie, dokładnie. Dzięki wielkie. No to słuchajcie, chłopaki, ja życzę wszystkim słuchaczom tak samo, bo jeszcze muszę o słuchaczom wspomnieć wszystkiego najlepszego. Oczywiście jeszcze muszę pozdrowić tutaj naszego kapitana, drugiego Krawca, którego kocham ponad życie. Od 2012 roku ze mną jest. Etama, ciebie Bożeju, wszystkich innych, co byli, Skałę, całą resztę. Miejcie tam zajebiście dobrze. I no i oczywiście no nie zapominajmy o głównym sprawcze tam w ogóle wszelkiego kataklizmu na świecie, potrzebie 19. Potrzeba, ja wiem, że ty już masz przejebane, ale my cię dojebiemy tam z ABW i całą resztą, całą z nawigacją morską i w ogóle kurwa, wszyscy cię dopierdolimy. Ale,
1: a my tam z Mossadem go ochronimy.
3: No dokładnie.
2: No uważaj na słowa, bo mówisz do oficera Departamentu Drugiego Służby Bezpieczeństwa od cyberprzestrzeni w Łodzi, także uważaj.
1: W Łodzi.
3: No, słuchajcie, no super fajnie. To jest właśnie siła tego radia, tak uważam, że mogą się spotkać cztery różne światy ze sobą, porozmawiać, każdy z innej bajki, zadzwonić, pogadać. Naprawdę to jest coś, o co tak mi się wydaje, że naszemu kapitanowi Krawcowi chodziło, żeby tu właśnie był taki totalnie z radykalnej innej strony, tutaj z takiej innej jeszcze strony, tutaj jakiś trzeci, tutaj czwarty, tutaj piąty, szósty, siódmy, dziesiąty, zrozumieć coś powiedział. To jest coś niesamowitego i niech to radio przetrwa, przeżyje, nie bliżej jak najdłużej. Ja jeszcze mało tego, uważam, że to jest taka siła, że jesteśmy z jednej strony, jest nas mało, a jest w nas taka duża ta siła. Każdy naprawdę bardzo dużo wnosi. Dziękuję. Dobrej nocy.
1: Trzymaj się. Szerokości. Do usłyszenia.
3: Wesołych świąt.
1: Również.
2: Nawzajem.
1: Dobra, Etam. Zakończymy, bo ja już tak padam.
2: Ja nie będę ci składał życzeń, tylko pozdrów żonę od Etama. Pozdrowie. Powiedz, taki fajny, fajny, brodaty gość. Pozdrawia ją. Cię przetrzymał tak długo, możesz zwalić trochę na mnie. No i...
1: Dobra. No, trzymajcie się wszyscy i wesołych świąt, bo jutro Wigilia i smacznego karpia. Czy cokolwiek, jaką inną rybę jecie i... No, albo i nie rybę, bo ja jutro może wołowiną pojadę. Także trzymajcie się i do zobaczenia. A no właśnie może do zobaczenia. Będę na wizji. Za tydzień. Trzymajcie się. Hej, hej.

Witajcie, cni waszmościowie i niewiasty nadobne. Jam jest krawiec from Breslau. Krawiec von Breslau. Nie, to dobra, nie będę się wygłupiał. Normalnie się przywitam. Dobry wieczór. Spoiler wraca na antenę Nocnego Radia i niewykluczone, że już na stałe. Zobaczymy, czy będzie jakiś odzew. No, pamiętam, była jakaś jedna wpłata, czy dwie, właśnie na spoilera. To zachęcam właśnie, żeby w ten sposób okazywać swoje... żeby tak oddawać głos właśnie. Chcemy spoilera i tam coś, jakaś wrzutka, jakiś donejcik, to będzie bardzo miło. No właśnie, a dzisiaj opowiem o nowym polskim serialu, polska megaprodukcja, hehe, megaprodukcja. Jak, co rwie, nic mnie nie rwie, bo ani kat się za mnie nie wziął z obcęgami rozżarzonymi, więc mnie nie rwie. Dowcip na początku prowadzącego. A jak komuś coś tam rwie, to można sobie F5 wcisnąć czasem i już nie powinno rwać. W boku też mnie nic nie rwie, jestem zdrowy. Jak już zdradziłem wczoraj, zresztą tajemnicę tego właśnie swojego dobrego stanu zdrowia w odcinku Luźnych Gatek. No właśnie, produkcja, która co do której były bardzo duże oczekiwania wśród Polaków. Okazuje się, że jesteśmy głodni takich historii, nie wiem, czy to dobrze powiedziałem, głodni, spragnieni, o... To jest to słowo, spragnieni. Spragnieni

historii takich, które miałyby właśnie i takich, które miałyby właśnie tego polskiego ducha w sobie, polską historię, opowiadałyby o rzeczach, które nas do,

Tu przecież chodzi o wdzięki tej Anny Aldony, o małżeństwo, prawda? Mamy tam pierwszą noc poślubną, prawda? Związek, gołą dupę widać, jak się kąpie na początku. No, gra o srom. Polska taka. Bo chodzi o ten, o to właśnie, o dobranie się do tego sromu, o spłodzenie potomka. No, w sumie mogłem zacząć trzęsieniem ziemi, jak u Hitchcocka, i powiedzieć, że Korona Królów to wspaniała produkcja, wspaniała, którą możemy z dumą chwalić się na całym świecie. Barwny i trzymający w napięciu scenariusz, świetna gra aktorska, prawda, szczególne brawa należą się między innymi operatorowi kamery, dźwiękowcom, specjalistom od kostiumów, prawda? To by było trzęsieniem ziemi, bym zaczął. Chociaż nie wiem, czy to takim trzęsieniem ziemi, bo teraz jest moda właśnie na mówienie, że czarne jest białe, białe jest czarne. Trzeba iść w zaparte tak troszeczkę, nie? I na przykład jak ktoś jest znany z tego, że jakiś poseł jest znany z tego, że jest umaczany w różne afery, nakradł się na przykład półtora, to tu pisze, pytałem już półtora, to w sensie, że ten film to tak półtora mniej więcej, w sensie, że dwa razy gorszy od Tora, to bym się zgodził. Tam była dużo lepsza gra aktorska, a to tylko film o superbohaterach. No ale tam kasiorę mieli, kasiorę. No, a właśnie, idziemy w zaparte i na przykład ten polityk, co się nakradł, to wychodzi przed kamerę i mówi: uczciwość i praworządność zawsze mi przyświecały, to są rzeczy dla mnie najważniejsze. Jakiś, nie wiem, na przykład ten Brzydal wychodzi i mówi: jestem piękny, prawda, najpiękniejszy. Nie wiem, Kłamczuch przychodzi i mówi: dla mnie prawda jest najważniejsza. Prawda to jest coś, na czym opieram całe swoje życie. Zawsze zależało mi na prawdzie. No, taka teraz moda trochę jest. Więc na tej samej zasadzie mogę powiedzieć, że właśnie Korona Królów to jest wspaniała, mega produkcja, przy której nawet takie arcydzieła polskiej kinematografii jak Wiedźmin mogą się schować. Nawet to jest lepsze nawet od Wiedźmina. Tak naprawdę to myślę, że trochę jednak gorsze, o czym będzie właśnie dzisiaj. Gatunek to można by powiedzieć, nie wiem jak, właściwie co to jest, historyczna telenowela kostiumowa, o, można by powiedzieć, albo serial historyczny to raczej nie, ponieważ no, zarzuca się dużo, bardzo dużo uproszczeń. Też oczywiście twórcy tłumaczą się, że mówią w trochę ładniejszy sposób to, że chcą nam powiedzieć, że ciemny lud by nie zrozumiał, gdyby tam były jakieś większe wartości edukacyjne, jakieś więcej historycznych różnych faktów, ciekawostek. To też, no, ciemny lud by tego nie kupił, prawda? Tak parafrazując tutaj wypowiedź Pajacka Kurskiego. Już niedługo abonamencik będzie się płacić. Czy wam się podoba, czy nie? Musi być na misję. Misja. Właśnie to serial misyjny jest. Właśnie, czy telenowela to dalej jest misja? I czy w ogóle kręcenie w dzisiejszych czasach telenoweli ma w ogóle sens? Telenowele były popularne dawniej. A dzisiaj takie HBO czy Netflix nas przyzwyczaiły trochę do innej jakości. Może jesteśmy rozwydrzeni, może prezes Jarosław powinien wyjść i powiedzieć: obywatele, niektórzy, wiemy, którzy są dzisiaj rozwydrzeni, naoglądali się zgniłych zachodnich produkcji, nierzadko nihilistycznych i zawierających w sobie treści szatańskie. No, coś takiego mógłby powiedzieć. A tu jest produkcja taka bardzo boża właśnie, bardzo taka boża. Bogoojczyźniana, boża. W ogóle to jest ten serial jest moim skromnym zdaniem, poprawcie, może ktoś się nie zgodzi. Proszę na razie jeszcze się
tutaj nie uzewnętrzniać i nie wykłócać ze mną jeszcze, później troszkę, później, można będzie dzwonić na profil Nocne Radio. Tak proponuję po pierwszej godzinie.

0: Audycja gra, trwa 2 godziny, można to potem proszę dzwonić po pierwszej godzince i będzie można nawet chwalić, czemu nie, może komuś się podoba, może ja się mylę, ale też dla mnie to, że ten serial jest tak do bólu katolicki, no bo oni tam się cały czas modlą, szczęść Boże i chodzą na jakieś msze, jakieś posty, dyspensy i nie wiem, ta królowa Jadwiga tej Annie w prezencie daje krzyż, krucyfiks na dzień dobry w ogóle i proszę ojca i ojcze, czy ojciec mógłby, a no właśnie, no może nawet właśnie takie błędy tu są, ponieważ ta poganka wstrętna Anna Aldona, to ona okazuje brak szacunku biskupowi w jednej scenie, ja to od razu zauważyłem i mówisz tam coś, a ja sobie idę potańczyć do biskupa, bo powinna ucałować pierścień najpierw, klęknąć i powiedzieć pozwól ojcze, że oddalę się w cichości, aby popląsać sobie jak głupia niewiasta. Coś takiego, a ksiądz by zrobił minę taką aprobata. Dobrze, idź dziewczę, idź. Coś takiego, a ona, ja sobie tam idę coś potańczyć. To straszne, to mnie to jak grom z jasnego nieba we mnie to walnęło, taki brak szacunku dla osoby duchownej. Ale to poganka. No, poganie są zresztą tam ci Litwini różni, to oni są tam pokazani jako takie takie duraki. Rechoczą tam, w ogóle nie ma. Spodziewałem się, że może ktoś pójdzie po rozum do głowy i pokaże troszeczkę takie zderzenie kultur, prawda? Tu chrześcijaństwo, tu pogaństwo jeszcze i że to będzie troszeczkę takie jak w serialu The Vikings, nie? W Wikingach przecież to było fenomenalnie pokazane, tak, że niektórzy z nas mogą czuć nawet być za chrześcijaństwem, tak? I mówić, proszę, jak jednak to chrześcijaństwo przedstawia... No właśnie, skąd wracają Litwini? Zapytuje pytajmierz.
1: No dobrze, już Litwini, już mi pan powiedział i chciałbym się położyć.
2: A, przepraszam bardzo, ale nie ja zacząłem z tymi Litwinami. Pyta pan, skąd Litwini, więc ja odpowiadam. Chyba o to chodziło. To dobre, Litwini.
1: Tak, tylko powiedziałem, chuj tam z Litwinami.
0: No właśnie, chuj tam z Litwinami. No to takie jest przesłanie trochę tego serialu, że właśnie chuj tam z tymi Litwinami. A można było pokazać fajnie, także, że jeszcze to pogaństwo pokutuje nawet w tym polskim królestwie, po tym jeszcze rozbiciu dzielnicowym, które tam się udało jakoś opanować, to jeszcze jakoś to pokutuje, nie wiem, że są problemy, czy tam z krzyżakiem się kumać, czy nie. A tu wszystko takie bogoojczyźniane, już wszystko katolickie, już wszyscy katolicy, pan Bucek i pan Jezus i Matka Boska często chora. No też zarzucają jakieś tam błędy, że modlitwa niby tam niehistoryczna, bo zdrowaś Mario to tam później, a inni odpowiadają, że wcale nie, że już było. No i takie spory właśnie. No, jest to serial niewątpliwie dla naszych cioć, babć. I może nie jest to złe, może te nasze ciotki, babki też niech mają taki swój klan w wersji piastowej, nie? Świat według piastów w sumie trochę taki. I zresztą mam nawet tutaj, znalazłem na YouTubie zabawna pioseneczka Świat według piastów. Posłuchajmy, to też trochę mówi o tym serialu Korona Królów. Zresztą Korona Królów, czyli Kaka, czyli Kościół katolicki. Przypadek? Ale to ma też podwójne znaczenie, bo z jednej strony Kaka, Kościół katolicki, a z drugiej ten serial to jest też i niezła kaka.

Są takie memy już powstały. Serial jest w ogóle wyjątkowo memiczny, co oczywiście zaraz posłowie PiS, Jacek Kurski i pani ta Łebkowska podsumują, że no, to świadczy tylko, jak bardzo popularne jest nasze dzieło, jak bardzo się spodobało ludziom. Te memy nie powstawałyby, gdyby nie było to dzieło wybitne, prawda? To jest dowód, proszę panie redaktorze. No, zresztą są już takie komentarze, że ci, którzy się czepiają, to czepiają się dlatego, że jest to serial pisowski, oczywiście. No bo on jest trochę taki naznaczony tym... No, ale o tem potem. W ogóle od początku zastanawiał mnie troszkę sam tytuł Korona Królów, bo to takie, już mówiłem, masło maślane. Jeden ze słuchaczy pisał wcześniej, że może być korona cesarzy też, albo korona drzewa, no ale to jest no, dziwne takie, korona królów, coś jak właśnie wojna wojownika, nie? Albo no, taki banał trochę taki ktoś nie pomyślał do końca, nie? Nie jest to takie, nie jest to dobry tytuł po prostu, korona królów, no, kaka. Albo zemsta mściciela na przykład mogłaby być też. No i serial oczywiście podzielił Polaków. Jak wszystko, czego się dotknie PiS, bo wszystko, do czego przytknie swojego kutasa, bo no, kojarzony jest ewidentnie z pewną opcją polityczną, tą bogoojczyźnianą, a jak komuś się nie podoba, to jest Żyd, lewak i pedał. I na pasku Ruska i Tuska. I to w ogóle jest wina Tuska też, że zabrakło pieniędzy, bo mogłoby więcej być, ale Tusk nakradł. No nie wiem. W ogóle, no, jak mówię, też trochę nieporozumienie. Czasem jest tak, że nie warto się za bardzo puszyć i napinać mięśnie. Jak pajacek Kurski twierdzić, że to Polska gra o tron. No, można było skromniej trochę powiedzieć, że to jest taka telenowela, takie S jak sraczka troszeczkę, tylko że poubieraliśmy ich tam w kostiumy teatralne. No, a tu takie puszenie się, to potem ludzie mają duże oczekiwania i mają pretekst do tego, żeby obśmiewać, hejtować. No i podzielił Polaków. Chociaż są różne badania opinii. Niektóre, jak na Wirtualnej Polsce, na przykład dzisiaj mi kolega podesłał, to wyszło, że prawie wszystkim się podoba. To jakieś tam 19% chyba tylko twierdzi, że do dupy. A reszta zachwycona. Muszę się swojej ciotki zapytać. Zadzwonię chyba. Miałem zadzwonić, zapytać się. Na pewno by powiedziała bardzo ładne. Bardzo ładne. Takie ciepłe. Gdyby... No ciepłe, nie wiem właśnie. No Polacy w ogóle są... Ja twierdzę, że co by o Polaku nie mówić, to jesteśmy dobrzy w hejtowaniu, w wyśmiewaniu, w szydzeniu, w ironizowaniu. A może można by powiedzieć, że to taka polska gra o tron, tylko bez fajnych efektów specjalnych, bez dobrej gry aktorskiej, bez smoków, bez dużej ilości statystów, bez fajnych scenografii, bez dobrej postprodukcji, bez barwnego, trzymającego w napięciu scenariusza z licznymi zwrotami akcji. No, a tak to właśnie taka polska gra... Tu Leniuch napisał, bez gry. Gra o tron bez gry. No, ja w sumie też się wpisuję trochę w to polskie szydzenie, bo jak na razie to sobie szydzę, ale bardzo się będę starał coś powiedzieć ciepłego o tym serialu.

Mamy zatem późnawe średniowiecze, czasy ostatnich piastów. Schedę po Władysławie Łokietku przejmuje syn Kazimierz, zwany później Kazimierz III Wielki. To co prawda nie jest ten odnowiciel, ale można by powiedzieć, że właśnie zostawił Polskę, zostawił film polski murowany, zastał film polski murowany, a zostawił paździerzowy, bo to takie paździerzowe dekoracje też właśnie, wszystko jakby takie ulepione z masy papierowej trochę. No ale to o kostiumach i scenografii to może potem. Na pewno wybrano, to jest jakiś tam plus, że wybrano ciekawy okres historyczny, który jest no dobrym takim tłem dla losów bohaterów, bo mamy spiski, romanse, zdrady, skomplikowaną sytuację polityczną też. Chociaż dla mnie lepszym momentem startu byłyby rządy Łokietka w sumie i tam układanie się z krzyżakami, walki, to rozbicie dzielnicowe, nie? No bo ci różni synowie Piastowi się... Było prawo zwyczajowe, że każdy musiał coś tam dostać, kawałek czegoś. No i oni się tam za bardzo nie potrafili dogadać, nie? I Polska była bardzo podzielona, rozdrobniona i przez to słabsza też. Może to trochę nawiązuje do aktualnej sytuacji politycznej, może tutaj pisiory nieświadomie trochę przeniosły ten klimat właśnie, że Polska jest, no tutaj no już jest złączona, udało się to pod koniec rządów Łokietka jakoś zebrać do kupy, no ale tak może właśnie taka Polska podzielona, nie? Polska A, Polska B, Polska C, łże elity tego i lud Boży i ten, i lewica, prawica, PiS, PO, prawda? Ci, którzy dostają 500+, ci, którzy nie dostają, ci, którzy są prawdziwymi Polakami i cała reszta zdrajców, Żydków i pedałów, komuchów, Żydokomuna. No nie wiem. No, młode państwo polskie mamy. Co ciekawe, w pierwszym odcinku mamy rok 1320, kiedy Łokietek jeszcze tam się trzyma, potem w drugim już jest przeskok do 1333, to w ogóle też 333 razy 2, to co mamy? Przypadek? Szataństwo jakieś. No, kiedy już jest na łożu śmierci ten Łokietek, a bohaterowie nic się nie zmienili, cały czas tak samo wyglądają, nawet chyba mają te stroje te same, nie zmienili jeszcze. I nie wiem, o co tu chodzi. No, mogłaby przyjść tam i Jadwisia, siedzisz Włodek w tej zapierdzianej tunice 10 lat, byś porządził trochę. Jadwisia, ja umieram. Ty ciągle umierasz, no, już 10 lat umierasz. No, tak kojarzy się, no właśnie ten świat według Piastów, troszeczkę coś w tym jest, bo no takie przaśne to jest po prostu, nie? Co bardziej kulturalni recenzenci mówią, że realizacja pozostawia sporo do życzenia. To trochę tak jakby powiedzieć, że Adolf Hitler niespecjalnie darzył sympatią Żydów. To tak coś w tym stylu, nie? Scenografia faktycznie przypomina mocno teatr telewizji. No, sam gatunek telenowela jest trochę taki właśnie teatralny, ponieważ większość wydarzeń rozgrywa się we wnętrzach, w zamkniętych, w pokojach. Łażą, gadają, łażą. No, operatorem kamery był chyba pan Wiesio, tak sobie myślę, który wcześniej kręcił Wesela. Nie mylić z Weselem, z bardzo dobrym filmem Smarzowskiego. Widać to szczególnie podczas bardziej wymagających scen, takich jak na przykład turniej rycerski, z którego tam już łuili nieźle, bo śmiano się, że kręcony kamerą z ręki z dachu.
No i tak trochę to wyglądało. Jakby ktoś przyszedł, właśnie ktoś, kto kręci wesela, przyszedł na spotkanie od twórców i tam jeden biegnie na drugiego i tam ała, oj, ty, oj, tam brzęczy ta blacha i tam upadł i pan Wiesio tam skierował kamerę na drugiego. Nie ma tu... Do czego innego zostaliśmy przyzwyczajeni ostatnimi laty i nie ma tutaj nic z tych rzeczy, które pokazują nam współczesne seriale. Nie ma dynamiki, budowania napięcia, epickości jakiejś takiej slow motion charakterystycznego, nie? Że biegnie jakiś wojak i nagle czas się zatrzymuje, nie? I ten miecz wolno przelatuje obok twarzy drugiego. To są rzeczy, które... już się pojawiają wszędzie. Tutaj oczywiście nie ma, tu bardziej jest tak właśnie zwyczajnie. Przyszedł, nakręcił, o tu biegnie, o tu się obrócę, o tu dobra, jest na kaseta, ta, trzeba zgrać z kasety, to panie Wiesiu, trzeba z kasety tu zgrać na komputer. No, na komputer, a co? A po co? Będziemy coś na komputerze? No, tam można by jakiegoś tego, coś tam dorobić. Nie, panie, to będzie ten, ta manifest dogma bez efektów. O, bardzo dobrze. Właśnie, to jest serial nakręcony zgodnie z manifestem dogma, prawda? I tu nie ma żadnych efektów, postprodukcji, nic nie ma. Nie ma niczego jak u Kononowicza. A czy... No, nie wiem, no przecież tutaj cały czas słyszę tłumaczenie, że tu zabrakło kasy i proszę za dużo nie oczekiwać. I w ogóle wielkim sukcesem jest to, że już zrobiliśmy w ogóle to, już jest, że w ogóle zrobiliśmy. I no a czy to jest takie tłumaczenie trochę tak jak sobie tłumaczy Janusz czy Grażyna, czy tam, czy przysłowiowy Sebiks, tak? Że o, bez kasiory to się nic nie zrobi, kolego. Nie ma hajsu, nie ma... To nic, to co ty porównujesz? Tam jest hajsik, człowieku. Wiesz, jakie tam hajsy są? A tu gdzie to? No, to u nas jesteśmy, wiesz, skromniej, no. Bez hajsu się nie da, no, rozumiesz, no. I to jest... takie tłumaczenie, które mnie nie do końca przekonuje, bo czy to jest taki ogromny koszt zorganizować kamerę na szynach zamiast biegać z nią? Czy zakupić jakiś statyw ze stabilizatorem, czy chociaż mieć jakiś samochód, że, tak jak na Wikingach, tam biegną ci Wikingowie na siebie, dwie drużyny, dwie armie, a gdzieś tam z boku na samochodzie jest kamera ze statywem, ze stabilizatorem i to wszystko wygląda super, nie? A nie, że pan Wiesio se stoi, wszedł na dach po drabinie i kręci jak dwóch rycerzy na turnieju jedzie na siebie i nie ma żadnych ciekawych ujęć, nie ma żadnego ujęcia z wnętrzu hełma rycerza, z hełmu rycerza, nie ma jakiejś takiej pokazania siły tego uderzenia, tak? Tylko no bo spadł, brzdęk. No i to jest słabe takie. Adwokat się obawia, że to są jednak duże koszty. Ale to się obawia, czy wie osoba? Bo nie wiem. A to coś Leniuch napisał, że filmy należy kręcić poza studiem, bez budowy scenografii. Należy także zrezygnować z rekwizytów. Jeśli jakaś rzecz jest potrzebna w danej scenie, to należy znaleźć do jej nakręcenia takie miejsce, gdzie rzecz ta występuje niejako naturalnie. No. Nie należy dodawać żadnego dźwięku, który nie wynika wprost z obrazu. Muzyka może wystąpić w filmie tylko wtedy, jeśli jest elementem sceny. Słyszą ją także bohaterowie. Ale co, to są zalecenia profesora Leniucha? Czy to jest jakiś manifest dogma, czy co to? Chyba tak, bo tu jest też o tym, że nazwisko reżysera nie powinno znajdować się w napisach końcowych. Gotowy film należy przenieść na taśmę 35 mm w formacie 4:3. Film nie powinien zawierać elementów sztucznie wzbogacających akcję, takich jak morderstwa, broń i tak dalej. Akcja powinna dziać się tu i teraz. Osadzenie jej w innych realiach historycznych lub geograficznych jest zabronione. No i film jest ogólnie bardzo taki właśnie
sztuczny, miałki, banalny, drewniany, tani, nie trzymający w ogóle w napięciu. Obejrzałem 3 odcinki i nic nie zachęciło mnie w ogóle, żeby sięgnąć po następny, a wystarczyło tam się zarejestrować, wpisać maila i można było dalej... No szkoda mi nawet było czasu na wpisywanie tego maila. No to chyba znaczy, że słabo wypadł, w moich oczach przynajmniej. No jak mówię, niektórym się podoba. Może was zdziwi, ale Zenon i Floki oglądają sobie i z zaparciem. Nie wiem tam, czy podoba się im, czy nie, ale jakoś tam ich przykuło. No może oglądają tak, jak się ogląda jakiegoś dziwaka w cyrku, tak? Że, albo coś w tym stylu, jak dla beki, jak to się mówi, nie? No ale ja się bardzo zawiodłem wszystkim, a miałem też duże oczekiwania i pamiętam, jak włączyłem to, no coś takiego jest, że jak mamy taką polską produkcję, duże oczekiwania, to celebrujemy, nie? Siadamy sobie w fotelu wygodnie, herbatka i tutaj pauza, jeszcze sobie muszę posłodzić, żeby nie uronić ani jednej sekundy niepotrzebnie, no i... Włączam sobie i co?

Nie, przepraszam, to nie to. Źle mnie się tu włączyło. Nie, no, to był oczywiście Parsifal i ścieżka dźwiękowa z Wiedźmina trójki. Prawdziwe intro z Korony Królów brzmi inaczej, chociaż podobnie.

Też na końcu dźwięk tego miecza. No, widać ewidentnie, że troszeczkę taka zżynka, nie? Za muzykę odpowiada zespół Sabionetta. Sabionetta, przepraszam, Sabionetta. Oraz Marcin Przybyłowicz. No i powiedzmy sobie szczerze, no, nie jest... Hełmu z głowy nie zrywa, ale obciachu też nie ma. No, miało brzmieć jak Parsifal i jak Wiedźmin i faktycznie się kojarzy. Tak sobie imaginuję, że przyszedł Kurski do dźwiękowców, do muzyków z magnetofonikiem. Mówi tam, wiecie, znacie taką grę Wiedźman? Bo ja tu przyniosłem, prawda, takie nagranie, weźcie, posłuchajcie, no i tam, i puścił im... Właśnie. No. O, coś takiego, takie właśnie słowiańskie lafiryndy, takie. Nie, ja nie wiem, czy to by się dało zrobić przy budżecie takim, to chyba tak, no co to tak wziąć i tak śpiewać, tak zawodzić to. No, oni tam powiedzieli mu, no, dobrze, wie pan, no proszę bardzo, no tam Jaćka, ty umisz tak? No, jak nie, jak tak, no. Dobre, to takie właśnie coś takiego, no. No i... Nie no, okej, muzyczka jest okej, no takie średniowieczne brzmienia, zdaniem niektórych za mało dworskie trochę, no ale to tłumaczy się też, że to wtedy nie było takiego dworu jeszcze i... No. W Wersalu nie było. No, nie było jeszcze perfumerii, tylko było szambo. Jak to tak też nawiązując do wypowiedzi Rydzyka. No i dźwięk jest okej, powiedzmy sobie, że nie ma obciachu. No ale też zauważyłem, że na przykład w różnych zagranicznych serialach dźwiękiem się posługują bardziej umiejętnie, puszczają właśnie w określonych sytuacjach dźwięk, który pasuje do danej sceny, oszczędniej troszkę, tak? Jest powiedzmy jakiś taki ambiencik mroczny, bohaterowie sobie tam idą, nagle zaczyna się coś dziać i wtedy się włącza muzyka jakaś dynamiczna, a tutaj po prostu sobie plumka, tak? Coś tam se gadają, se plumka, gdzieś idą, plumka. No i tak po prostu bez finezji takiej troszeczkę, nie? I stąd może troszkę gorzej to wypada.

0: Brakuje statystów, zdecydowanie. Właśnie ten dwór Kazimierza wygląda trochę jak jakaś zapyziała wiocha, taka zabita dechami. A z drugiej strony jest kiepski efekt, bo gdyby faktycznie to wyglądało, no można by sobie to wytłumaczyć, że to takie biedne to państwo polskie trochę, chociaż to ponoć czasy świetności, tak? No to powinno być na bogato, a tu jest trochę taka bida z nędzą. No ale nawet jakby utrzymać ten klimat taki, że to bardziej taka jakiś zamek i dookoła, jakiś skromny zameczek i dookoła niego wiocha, no to można by więcej statystów poubierać, jakiś łachmany, nawet tam za darmo by się ludzie zgłaszali, to wcale nie jest jakiś koszt wielki i to ciągłe sprowadzanie do kasy, że zabrakło kasy. Ile kosztuje sprowadzenie gromady od twórców na plan, to akurat wiem, bo trochę tam w tym siedziałem. I to nie są duże koszty, to można za grosze zorganizować, tak? Postawisz piwo, dasz kilkaset złotych i już masz paru ludzi, którzy przynoszą własne stroje i nie ma tutaj problemu, tylko no, ktoś musi się tym zająć i zorganizować i trzeba mieć, kurwa, mózg, a nie steropian w głowie. A tutaj mamy takie właśnie, tak pusto jakoś jest, nie? Jak turniej rycerski jest, to tak jakby tam przynosili coś na łączkę, jakieś tam taboreciki i siedzą sobie i tam paru stoi z boku, no i wąskie kadry oczywiście takie, no bo gdyby to nakręcić jakiś szerszy kadr, to wyszłyby te braki właśnie, więc cały czas mamy jakieś zbliżenia takie, że widać tu cztery osoby stoją, tak, tu trzy, tu pięć. Nie czuję się żadnej potęgi, nie? Żadnej bogatości, nic. To jest to taka bida i kameralność. No i to nie jest dobre, nie buduje to klimatu. Klimat jest też czymś, co można, czym można nadrabiać braki finansowe, braki budżetowe. Spokojnie można to zrobić. Nie, absolutnie też nikt mnie nie przekona, że... Przepraszam, adwokacie, ale Kazimierz Wielki nie wygląda jak kobieta, bo ma wąchole, tylko jak babcio chmiel wygląda. Zresztą były takie memy właśnie, że stoi sobie ten Kazimierz Wielki i tam obok Tytus, Romek i Atomek, nie? No taki babcio chmiel właśnie. No i jak mówię, no można nadrabiać klimatem, można przynieść maszynę do robienia dymu, w ogóle czegoś takiego tam nie ma, tak? Nie ma stary serial Robin Hood angielski, Robin of Sherwood, tam był lepszy klimat, tam był fantastyczny klimat. Tam używano bardzo prostych efektów specjalnych, na przykład jak robiono pojawianie się Lucyfera, to... zbudowano go po prostu z wosku, tak? Czy to tak ogromny koszt, tak? U nas to by zaraz... O, panie, takiego Lucyfera z wosku to ja będę pół roku robił, to... Panie, ale panie, umówmy się, to nie są tanie rzeczy. To nie są tanie rzeczy, to 500 000 by kosztowało, panie. No i... Game of Corona tutaj w klej uleniu. Może kiedy jest takie kolorowe, jak z jakiejś ilustracji, właśnie te stroje takie, z jakichś obrazków od Świadków Jehowy trochę, takie wszystko kolorowiutkie. A nie wiem właśnie, jak to było z tymi tkaninami w średniowieczu, bo raczej no, były pewne kolory zarezerwowane dla pewnych kast, tak? Tam czerń czy purpura to tam dla duchownych. Niektóre barwniki były drogie, po prostu to nie było tak jak dzisiaj, że wszystkie barwniki są w tej samej mniej więcej cenie, bo to się tam jakoś chemicznie robi, mamy lepsze technologie, tylko powiedzmy tam błękitny barwnik to trzeba było sprowadzać skądś, nie? A ludzie raczej tak chodzili na ziemiście, nie? Jakieś takie brązy, zielenie, tu ktoś się na czerwono... No bo robiono te barwniki po prostu tam z jakichś kwiatów, z sadzy, nie? Ale niektóre było bardzo ciężko osiągnąć, trzeba było znać jakąś recepturę, sprowadzić sobie, no i to było drogie, a tutaj wszyscy chodzą tak, ten zielony, ten czerwony, kurwa, Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków. No ale cóż. I co tu jeszcze mogę powiedzieć? No... takie rzeczy jak maszyna do robienia dymów, która fantastycznie buduje klimat. Popatrzcie sobie na filmy Wajdy, nie? Jakieś, czy tego, czy... Do tego, no. Zaraz wam powiem. Kogo? Hoffmana, no. Hoffman, no. No to u Hoffmana to w ogóle są, jest... On tym buduje fantastyczne obrazy właśnie, że tu zadymi, nie? Tu przybrudzi. I to wygląda, nie? A tutaj wszyscy mają te stroje tak jakby wyjęte z garderoby. Właśnie, albo krawcowa uszyła dla wszystkich i tu będzie dla królowej, bo najładniejsze, tu taka złota nitka. No, Łebkowska tłumaczy, że no nie stać nas na atłasy tam czy coś, no i wszystko jest nie wiem z czego. No i... No co? Co porównuje? Że co? No i... Chodzą tak ubrani w te takie czyste stroje. Stroje są za bardzo sterylne. A czy to jest duży koszt, żeby dać tym aktorom te stroje do domu, żeby trochę je ponosili, wyprali, potem znowu ponosili, poleżeli na ziemi, wyprali i wtedy by one jakoś wyglądały bardziej naturalnie. Popatrzcie na inne seriale zagraniczne. Tam widać, że te stroje są jakby autentyczne, tak? A u nas tak jakby ktoś wyjął z garderoby, przyniósł. Zresztą założę się, że tak było. Przyniósł, powiedział, panie, tylko weź pan tu nie zniszcz, nie? Panie, i podpisz pan, że pan odebrałeś i tu jest kara, że jak pan nie oddasz, to panie, to 10 tysięcy za te gaciorki, za te barchany. No i no, tutaj coś widzę, piszecie, adwokat o Jabberwocky pisze i Monty Pythonie, no tak się też porównuje czasami trochę do Monty Pythona, to że to taki gra aktorska Monty Python. Wiecie co? Zabawnie wyglądają takie przeróbki, jak na przykład ten łokietek na łożu śmierci tak dogorywa i tak tak jeszcze wstaje na chwilę i ktoś dorabia takie śmiechy w tle, nie? No autentycznie, świat według Piastów. Krawiec, wtedy budżet serialu wzrósłby z 900 zł na jakieś 1200. Nie no, koszt jednego odcinka to około 200 tysięcy złotych. A dla porównania... Film Cube na przykład, bardzo dobry i dobrze oceniany film, fajnie zrobiony, film Cube kosztował... około 360 tysięcy dolarów kanadyjskich, co daje około 1 000 000 złotych, czyli to jest tyle, co kilka odcinków tej Korony Królów, tak? I pytam się teraz, czy w Cube'ie aktorzy grali beznadziejnie, bo film tani i mało kasy dostali, nie? To też właśnie tak Ferdek Kiepski czy może przyjść i powiedzieć, panie, ja za takie pieniądze to nie będę z siebie tutaj aktorskich moich możliwości, panie, tego pokazywał, bo za tyle to ja mogę jedynie grać tak średnio. A fajnie grali w Cube'ie. Przypominałem sobie ten film. W ogóle udało się to zrobić. Wiecie, że cała ta budowla, cały ten olbrzymi sześcian składający się z tysięcy pomieszczeń, to tak naprawdę jest jeden kontener? Tylko tak sprytnie go zrobili i tak wprawnie operowali kamerą, że tworzy to iluzję, jakby tych sześcianów była niezliczona ilość, tak? I one by różniły się od siebie. Można? Można, tak? Tylko ktoś po prostu miał pasję. To jest to, czego zabrakło. No, czy talent aktorski, pasja, przygotowanie się do roli to ma tak duży związek z kasą? No, i tak, i nie, ponieważ w zagranicznych tych wysokobudżetowych serialach jak Rzym, czy Wikingowie, czy ta rodzina Borgiów, no to tam aktorzy mają szkolenia, ćwiczą się w jeździe konnej, w szermierce. To oczywiście jest jakiś koszt, ale jak ktoś ma pasję, to nawet, nie wiem, weźmie jakichś znajomych, którzy tam się interesują odtwórstwem i poćwiczy, tak? Pojedzie gdzieś do muzeum, wypożyczy ten strój i pochodzi w nim. Tak robią ci aktorzy, którzy naprawdę mają pasję. No, więc tak, to kosztuje, ale można się starać i nadrabiać trochę. Można braki w umiejętności szermierki rekompensować dobrą, ciekawą grą aktorską, można ćwiczyć przed lustrem pozy. Może to brzmi śmiesznie, ale tak właśnie robił Jim Carrey, który latami trenował przed lustrem różne grymasy, miny i doszedł w tym do perfekcji, dlatego jest wielkim komikiem, tak? A no, bo bycie komikiem było i jest pewnie jego pasją. Grupa Darwin, polska grupa Darwin robi za grosze rzeczy często na wyższym poziomie artystycznym, technicznym i aktorskim niż ta zasrana Korona Królów. Zresztą tutaj myślę, że sam ten wybór gatunku już coś mówi i to nastawienie takie, że nie... Niech aktorzy nie mówią po litewsku, niech nie mówią w innych językach różnych, bo ciemny lud tego nie zrozumie, tylko to ładnie się mówi, tak? Że to, bo to ludzie będą się czuli zagubieni, to nie, to panie. No i wybranie samego takiego gatunku jak telenowela już coś mówi o stosunku do widza, tak? Że damy im cokolwiek, żeby tylko było, pochwalimy się, że mamy, że Polak potrafi i bardziej to o to tu chodzi, że Polak potrafi, że co, my gorsi? My nie zrobimy? Zrobimy, no, a to takie ambicjonalne sprawy, ego, nie? A nie jakaś chęć zrobienia czegoś fajnego, wspaniałego, z czego my będziemy sami dumni, no bo nie oszukujmy się, nie sprzeda się tego za granicę, to jest... jak się to nazywa? Wspaniałe stulecie, ten... turecki serial, tak? Ta turecka telenowela, to bardziej jest właśnie odpowiedź na to wspaniałe stulecie. Tylko, że tam też jest akcja, tam coś się dzieje, a tutaj obejrzałem 3 odcinki i wyobraźcie sobie, że w czasach średniowiecza są czasy średniowiecza, są konflikty, różne intrygi, a żadnych walk nie ma. Nawet w teatrze telewizji czasami aktorzy coś tam pofikają chwilę, zderzą się tymi mieczami, przynajmniej symbolicznie, a tutaj nic, łażą i pierdolą. I jestem też zawiedziony grą aktorską samą. Oczywiście tak, za mało kasy dostali, no oczywiście, to jakby dostali więcej, o to by pokazali. I też założę się, że ci aktorzy nie dostawali wcześniej dialogów, żeby sobie poćwiczyć, żeby się przygotować do roli, żeby sobie ułożyć jakąś interpretację tego tekstu. Tylko już na planie. Zresztą tak wynika z wypowiedzi twórców, że to mieliśmy mało czasu tam na planie i tu pan musiał szybko tamtego, no bo takimi prawami się rządzi też telenowela. Trzeba tych odcinków natrzaskać. To nie jest tak, oni to zrobią tych odcinków 15, tylko ich będzie kilkaset. To jest taki klan, to jest taka S jak sraczka. I muszą tego trzaskać. Już w momencie startu wszedłem tam na te VOD, żeby sobie obejrzeć. Już było 5 odcinków od razu natrzaskane, nie? Dopiero po starcie. No to nie można postawić na jakość, jak się stawia na ilość. To musi być dużo. Tak samo jak właśnie... Musi być też nas dużo właśnie i musi być dużo odcinków Korony Królów i nas, Polaków, musi być dużo, dlatego 500+. A dodzwonił się Tom, witam cię Tomie.
1: Cześć, właśnie tak słucham cię, Krawcze. Każdy, prawda, może krytykować, a mam wrażenie, że dopuszczenie do krytyki, panie, to nikomu nie podoba się. I dlatego z punktu mając na uwadze, że ewentualna krytyka może być, tak musimy zrobić, żeby tej krytyki nie było. Tylko A+ i zaakceptowanie, prawda, tych naszych filmów.
0: No bardzo dobrze, bardzo dobre nastawienie masz, ale to zacząłem właśnie trzęsieniem ziemi jak u Hitchcocka i powiedziałem, że wspaniały serial, wybitna gra aktorska, wspaniałe efekty specjalne, walki, mrożące krew w żyłach, no to tak pochwaliłem. Co prawda dla beki trochę, ale pochwaliłem.
1: No to przepraszam, to nie było mnie przy tym.
0: Panie, a pan widziałeś w ogóle tego seriala, że pan się tu wypowiadasz?
1: Panie, ja tam nic nie widziałem, u mnie tam telewizora nic nie ma nic.
0: To po co pan dzwonisz, jak żeś pan nie widział?
1: Boże, telefon mam.
0: Żeby się nie marnował telefon, tak? żeby, bo trzeba, tak. trzeba używać, panie, bo mam
1: już
0: to
1: dzwonię. Już muszę kończyć, no. Bo te impulsy mi się kończą, tam te taryfy już wszystkie tam.
0: Panie, całe te,
1: to panie. Wszystko kosztuje impulsy.
0: No to panie, jak pan będziesz miał coś do powiedzenia, to wtedy pan dzwoni jeszcze. No.
1: Tam będę dzwonił jeszcze, no. Jak będę miał coś do powiedzenia.
0: No. No, no to do widzenia, do widzenia.
1: Do widzenia.
0: No, zadzwonił paździoch tu i się zachwyca, a to przecież to nie jest to dobre, to... No, no i tak, i u nas pewnie w myśl tego starego polskiego porzekadła jakoś to będzie, no to jakoś to będzie, przyszedł na plan, dostał teksta, no i panie, tu pan jesteś zmartwiony, a tu pan jesteś wystraszony, to pan rozumiesz, pan musisz to w różny sposób, panie, mówić, ale to pan jesteś aktor, to pan się znasz na tym, ja tylko tak mogę tu podpowiedzieć, nie? No i mamy Wiesława Wójcika, o twórcę roli Łokietka, który w wywiadach się uzewnętrzniał, że jak to on się urodził w ogóle do roli Łokietka i że Łokietek to on, i że to rola jego życia i on się utożsamia z Łokietkiem i w ogóle, a jak zagrał, no gra cały czas tak samo. Jakby taki wynalazł sobie jeden sposób mówienia, taki jakby go biegunka szatańska dopadła i by właśnie wrócił z kibelka dopiero co i taki zrezygnowany i zmęczony, taki stary król srul, taki, czy jest wnerwiony, czy wydaje rozkazy królewskie, to zawsze mówi tak samo, weźcie mi, przynieście jadła, a ty idź stąd, bo każę cię ściąć. No i Jadwigo, żono moja, coś się nie tęgo czuję, jakbym biegunki dostał. No i co z tą Polską, żono moja, co z tą Polską będzie? Ale teraz to wpadłem w furię, żono moja, i tak się zdenerwowałem, że o mało co z siebie nie wyszedłem. Tak cały czas gra tak samo, czy to jest dobry aktor? No chyba nie. Oglądam sobie oczywiście zagraniczne seriale i tam widzę jakąś taką ekspresję, tak? Mówi pierw cicho, jest spokojny, nie nadużywa tej gry aktorskiej, mówi normalnym głosem. Nagle wstępuje w niego jakaś furia i się drze i biegnie i ślina mu cieknie z pyska. A tutaj mamy takiego właśnie króla srula, który przyszedł, zagrał. Ale on się urodził do roli Łokietka i całe życie marzył o tym. Jak już przyszedł, to tak se zagrał po prostu. Zagrał, wziął pieniądze, nie za duże właśnie te pieniądze, no to tak, co będę grał. Szkoda talentu za takie pieniądze, nie? No to no tak mówił sobie, powiem, co tam mam do powiedzenia i pójdę do domu, bo co tak będę tu sam siedział na tym tronie. No ta z kolei królowa Jadwiga, Halina Łobonarska, mówi cały czas też tak samo, jak taka zatroskana ciotka trochę, taka ciotka Grażyna, i ma ten jeden taki swój królewski sposób mówienia i go używa, i te brwi tak do góry cały czas ma, i taka jakby wystraszona, zaniepokojona, zatroskana królowa. I Kazimierzu, mężu mój, idę właśnie zjeść mięsiwa, a potem zaglądnę do naszej synowej. Bywaj, mężu. Tup, tup, tup, tup, idzie i witaj, synowo, pamiętaj, jesteś na moim zamku i masz się mnie słuchać. Ona autentycznie, tak? A tu powinna coś, nie wiem, jakaś zła się zrobić, tak? Bo powinno się czuć jakąś niechęć do tej Anny Aldony, bo ona jej tam nie lubi, bo to poganka, ona jest świętojebliwa oczywiście, cały czas w ogóle tam się modli, do obrazów klęka, jakieś tam pokuty, dyspensy i posty. Tylko jej w głowie, w ogóle przynosi tej synowej krzyż na dzień dobry w prezencie. No taki moherowy beret do kwadratu, nie? Moherowa korona. No i no, też, no, co to za gra aktorska? No, cały czas tak samo gada. Kazimierz Wielki, grany przez Mateusza Króla, młodego, początkującego aktora, no to poziomem aktorstwa pasuje właśnie do telenoweli, takiej jak właśnie Seksraczka, bo słychać, że nie ćwiczył za bardzo tych dialogów, nie zastanawiał się, co jak powiedzieć, tylko po prostu wszedł na plan i aha, tu mam być smutny, dobra. Ola Boga, ola Boga, ale jestem smutny, ech. No to tak też tak słabo trochę. A to są te główne postacie, nie? No to... Nie wiem, ale byłyby jaja, gdyby nagle jakaś taka trzecioplanowa postać, jakiś tam stajenny czy coś nagle zabłysnął, tak? Jakąś taką fajną, ciekawą grą aktorską i te wszystkie króle, srule i te moherowe Jadwigi by wypadły przy nim tak blado. Nie, to zaraz by przyszedł tam ktoś i panie, pan się tu za bardzo wychylasz, panie, bo tu przyćmiłeś, panie, naszych tych... O, profesor Leniu chyba się na mnie zdenerwował coś, bo chyba jest fanem tej gry o SROM Świat według Piastów, bo chyba się obraził i idzie pić. No dobra. Nie wiem, przede wszystkim bohaterowie nie wzbudzają żadnej sympatii, żaden z nich. Nie wiem, no oglądam inne seriale i zawsze sobie tam kogoś wynajdę. O, ten jest fajny, śledzę jego losy, ciekawe, co tam się z nim stanie. A tutaj to ciekawe, jak co on zrobi. A tutaj to są tak, grają tak jakby, czuło się, że grają, nie? To nie są prawdziwi, oczywiście w naszej głowie, oni nie są realistyczni, ci bohaterowie. Nie potrafimy się w nich ani wcielić, ani z nimi jakoś utożsamiać. Po prostu przyszli, wygłosili swoją kwestię. Nie wiem, po prostu... Czegoś tu brakuje. Nie wiem, nie potrafię tego do końca sprecyzować, ale czegoś mi tu ewidentnie brakuje. Oprócz statystów, efektów specjalnych, ciekawego scenariusza, dobrej gry aktorskiej, dużego budżetu, wartkiej akcji, dobrego operowania kamerą, postprodukcji, strojów, dźwięku, to czegoś mi tu brakuje. Jest kij w dupie. O, trąba słonia, dobrze. Właśnie kij w dupie. Może to jest właśnie to. Może to jest to. Może to jest kij w dupie. W ogóle też aktorzy chyba są tak trochę z nadania. Kojarzy mi się to z PRL-em troszeczkę, że podostawali te role. No bo patrzę sobie na panią Halinę Łobonarską. No i tu mamy co? Smoleńsk. Smoleńsk, Popiełuszko, jakieś tam święte matki od aniołów, coś. No takie wiecie, no wiecie, o co chodzi, nie? Wiesław Wójcik. Katyń, zamach. No, w nagrodę dostali, no. Mierny, bierny, ale wierny. No i... Tak. Tak to trochę wygląda. Także zabrakło... Też jak oglądamy sobie Behind the Scenes, czyli takie nagrania z planu pokazujące, jak aktorzy się bawią na planie, jak żartują, jak się przygotowują, jak coś sobie tam improwizują, trenują, jakieś wtopy też, no to tam widzimy pasję, tak? Tam widzimy właśnie pasję, luz, jakiś taki polot, a u nas takie spięcie dupy, kij w tyłku i pan reżyser kazał i tu coś. No też ta Łobonarska, ona w jednym z wywiadów powiedziała, że miała zastrzeżenia co do wyglądu tam wnętrz, co do strojów, ale ona się nie ma w zwyczaju mieszać do kompetencji innych twórców, panie redaktorze. W ogóle to taka korpulentna pani, taka puszysta pani i też się dowiedziałem, że to jest jedyna osoba, to jest osoba odpowiedzialna za wszystkie nasze telenowele. No czyli też fajna sytuacja, nie? Że wszystkie nasze telenowele kręci jedna osoba. To ciekawe. Wszystkie nasze piosenki, wszystkie teksty piosenek pisze Jacek Cygan, wszystkie telenowele robi Łobonarska. No fajnie, fajnie. To, a może by tak dopuścić jakichś innych, nie wiem, młodszych? No, pani, która ma taką aparycję takiej właśnie ciotki, klotki trochę, wygląda też jakby trochę jakby swojego męża zjadła. Pani z kremowym nadzieniem, tu pisze tam. No to właśnie ta pani z kremowym nadzieniem, to taka właśnie ciotka klotka mówi, no to nie ma pieniędzy, a i tak to jest ta telenowela, jak na telenowele bardzo dobre, no panie redaktorze, nie można. Też tu mi pisano, że stroje niehistoryczne, no bardzo dobre stroje, no to pani Krawcowa, pani Jadzia użyła, no takie czepianie się to... Ja nie powiem już, że to pewne siły, którym zapłacono, tutaj piszą takie komentarze, ale być może coś tu w tym jest troszkę, no tak. Wiecie, to mówienie takie spiskowe, że ja nie mówię, że to opłacone trole z Rosji, tylko ale wiecie, nadstawiajcie ucha i złego wilka wypatrujcie, no. Też się dowiedziałem, że będzie lista tych mediów, na które nie należy wpłacać, które są złe, które szkodzą, no. Ciekawe. Też... prowadzący audycję, troszkę mój niesmak wzbudziło to, że tak się cieszył, że ktoś tam umarł, jakiś globalista i tam i w ogóle i zacierek i taki zadowolony, że umarł ktoś. No tak, takie słabe trochę. No a chwilę potem, bo to trzeba się sercem kierować i ja cenię sobie Kościół katolicki pod pewnymi względami, właśnie, że to serce i w sumie, no, jestem ateistą, ale też utożsamiam się tu Pan Jezus też i ojciec Rydzyk to bardzo dobra postać, wolne media, prawdziwie, nie te zakłamane, takie, te złe wilki. Ale cieszę się, że umarł ten skurwysyn globalista. Brawo, naprawdę, gratulacje. No i co jeszcze można powiedzieć o serialu? O strojach. No, niektórzy zarzucają, że stroje są niehistoryczne. Mówiłem już o barwnikach, to faktycznie. Mówiłem już o sterylności, ale ja nie wiem, czy one są niehistoryczne. Tak się chyba ubierano. Niehistoryczne stroje to są w Wikingach dopiero, czy w niektórych innych serialach. Ale czy to jest złe? No, już w ogóle... trzeba wspomnieć na pewno o tym, że cali wikingowie są zupełnie niehistoryczni. Tam pomieszano różnorodne postacie z różnych epok, z różnych czasów, z różnych miejsc. Poprzekręcano, co się dało. Stroje wyglądają bardziej jak z filmu fantasy. Ale czy komuś to przeszkadza, skoro to się po prostu fenomenalnie ogląda? Skoro wygląda to świetnie, brzmi to świetnie i merytorycznie jest to też bardzo fajne. Ciągle się sytuacja zmienia, zaskoczenie jest, jakieś hardkorowe sceny od czasu do czasu. To jest w sumie dobry przepis na współczesną produkcję. Trochę historii, szczypta historii, tak żeby tło zrobić, odrobina seksu, żeby, prawda, tu zaiskrzyło, sporo akcji, żeby było łubudu. A czy coś z tego jest w Koronie Królów? No, w sumie wygląda to tak, jakby starano się dorównać. Jedną nogą są jeszcze w tym PRL-u albo w latach 90., tam w Labiryncie Klan, prawda, czy jakieś bardziej współczesne telenowele, jak Sraczka, czy jakieś tam Rodzinka.

0: ale dupa, film do dupy, ale za to ta dupa, a ja tak myślę, że taka sobie ta dupa, no normalna dupa. Dupa jak dupa, no. Też jakiś taki dołek w tej dupie był dziwny. Ja nie wolę te takie dupy właśnie bez tego dołka, taki dziwny dołek w tej dupie. Tam, gdzie kość ogonowa, to taki, taka dziura tam. No i... Czyli jest link do tej dupy. No na pewno wpisz sobie dupa Anna albo dupa Korona Królów. A zaraz zobaczymy. Dupa Korona Królów. Dupa Korona Królów. Mas królów. O, tu widzę akurat jedno zdjęcie z pojedynku. Jeden pojedynek na miecze, ale to był taki sparring. No, tam ten... Kazimierz tam z jakimś swoim bratem czy z kimś tam ćwiczą sobie. No, wygląda to marnie. Widać, że choreografia walk to jest coś u nas, jeszcze taka profesja nieznana zupełnie, że nie wiadomo. Etam twierdzi, że to była dupa CGI i pochłonęła połowę budżetu. No może. Może ta aktorka znana z reklam tych no, bułeczek, tych Seven Days, rogaliki, no to, no, w ogóle, no tak, to, ta Aldona to znana z jakichś tam dwóch reklam i w dwóch filmach grała, ten cały król to też tam w dwóch filmach grał. No i nie bierze się, nie, to też z jednej strony sam mówię, że dobrze by było, gdyby dano szansę nowym, żeby trochę to zabetonowane środowisko aktorskie nasze odświeżyć, a z drugiej strony troszeczkę niesmak, kiedy się bierze do roli głównego bohatera, no bo wszystko się będzie teraz opierało na tym Kazimierzu, no to... A bierze się jakiegoś początkującego aktora, który sobie no, nie radzi po prostu. Widać, że wygłasza te swoje kwestie dość poprawnie, ale w ogóle nie czuć w nim jakiegoś polotu, talentu, pasji, nic z tych rzeczy, absolutnie. No więc trochę jestem zawiedziony. Może znowu po znajomości, jak to u nas, nie? Tam, wiesz, dobrze by było, gdyby Wojtek tu się pojawił, nie? Wiesz, rozumiesz... No, no, wiemy, o co chodzi, no. Witam ponownie. Halo? Przede wszystkim należy podłączyć mikrofon.
1: Jest, tak. Słychać?
0: Słychać jakoś tak koszmarnie. Chyba dzwonisz z telefonu albo z kalkulatora.
1: Kalkulator, muszę... wyłączyć...
2: Będzie lepiej pewnie.
0: No, zdecydowanie lepiej.
2: Tak, słychać lepiej?
0: Teraz bardzo dobrze.
2: Cieszę się. A pan w ogóle chodzi do kina? Panie.
0: Panie, a pieniądze to skąd na to?
2: A to z konta, panie. Z karty.
0: Też tu pytanie, czemu nie wyciszam dźwięku Skype'a, bo w nowym Skype'ie jeszcze nie doszedłem do tego, szukałem jak wyciszyć dźwięk, ale niestety wszystko zostało tak uproszczone, że nie widzę tu żadnych ustawień takich właśnie, że można sobie wyciszyć te dźwięki przychodzącego połączenia. Niestety nie wiem, jeśli ktoś wie, gdzie to się ustawia, to proszę o informację.
2: A gdzie pan kupił, panie, tego Skype'a? Na stadionach pan żeś kupił? Na płycie, żeś zgrał nielegalnej.
0: No, za darmo, panie, dostałem, niestety, mimo że wcale nie chciałem.
2: Panie,
0: bo...
2: to nic warte nie jest, panie. Bo,
0: no nie jest nic nie warte. No, ja miałem tego starego Skype'a, bardzo dobrego, a tu mi dali tego nowego. No.
2: Panie, weź tam pan skarbonkę otwórz na kino, może ktoś tam panie wpłaci jakiegoś bitcoina.
0: No to może panie wpłacisz, jak pan słuchasz, a pan nie wpłacasz?
2: Panie, ja wpłacałem już, panie. I nic. I żeś pan nie poszedł do kina.
0: I żeś pan nie podziękował. No, jest pytanie tutaj, kto to zadzwonił? Tom zadzwonił.
2: Tak.

0: taki, panie.
1: No, a...
0: No to pan żeś nie obejrzał żadnego filma wtedy w kinie, pan, jak żeś pan nie był.
1: No panie, to no, co pan żeś tu o tym, gadasz, ale, panie? Panie, no dzisiaj o Koronie Królów gadamy, nie? A nie o tym, co ja w kinie widziałem.
0: To w telewizjach, to?
1: No tak, na komputerze oglądałem. Na VOD, to jest, panie, takie coś, że pan musisz pół godziny oglądać reklamy środków na sraczkę, płynów do higieny intymnej i panie, i na rozwolnienie środka, i panie, i tabletków, a potem pan dostajesz 10 minut filmu i pan potem znowu musisz 20 minut oglądać właśnie o środku na sraczkę, który działa bez przerywania
0: snu. I dupa, panie.
1: No...
0: No to panie, to nie pogadamy wtedy, panie, jak żeś pan do kina nie poszedł.
1: Ale panie, Korony Królów nie ma w kinie.
0: No to co to za film, jak to w kinie nie leci, panie?
1: No właśnie taki.
0: Nie ma o czym gadać wtedy.
1: No dobra, coś panie tutaj marudzisz, panie, i pan smędzisz, panie.
0: A to dzisiaj ta cała audycja o tych Koronach Królów.
1: No, a komentować to nie ma komu, nie? Korony
0: no
1: królów.
0: To nikt jak nie ogląda, to nie ma z kim gadać.
1: No to trzeba właśnie oglądać, no.
0: Ale to jest o czym gadać. To jest taki temat negatywny bardzo. No, może się ludziom nie podobać.
1: W następnym odcinku, panie, spoilera będzie ciekawiej, bo będzie o tym, czy androidy śnią o elektronicznych łowcach na ten przykład. I co pan na to powiesz?
0: Panie, ja tam się nie znam, to taka technika różna taka. A co to za filmy są?
1: No panie, no blade runner, pan żeś nie słyszał? Czyli ostrzowy biegacz, panie.
0: Nie, tam panie, ja tam nic tego... To tam, ja się nie znam. To ja nie będę nic wiedział teraz. Teraz to ja muszę iść do kina.
1: Bo pan się to tak w sumie na niczym pan się nie znasz, no. Powiedzmy panie... to szczerze, no.
0: Panie, ja tam wszystko znam, panie. Panie, nie gadaj mi tu.
1: Pan się na wszystkim i na niczym znasz, panie. Pan jesteś taki trochę właśnie do wszystkiego i do niczego, panie. No, tak szczerze panu powiem.
0: Panie, taka Korona Królów, panie. Takie, to wszystko takie. Do dupy takie.
1: Dobra, to ja już dziękuję za ten wspaniały telefon, panie.
0: Ja już też, ja już idę do kina i to pogadamy później.
1: No, to do widzenia, panu. No. No właśnie, w następnym odcinku spoilera będzie o Blade Runnerze. I tym nowym oczywiście. Blade Runner. 2049 zresztą, który mi się osobiście bardzo spodobał. Żeby nie było tylko tak nihilistycznie i krytykansko, to będą też pochwały i aplauz i akceptacja. No a dzisiaj to już powoli kończę, no to nie jest jakiś tutaj mus, że muszą być 2 godziny. Może wejdę na jakiegoś afterka, żeby tutaj zaokrąglić do 2 godzin. Ale tak właściwie to faktycznie nie ma już o czym gadać, bo to jest, panie, nudne, ta Korona Królów, panie, to jest nieciekawe. To jest, panie, żenujące, to jest miałkie, to jest przaśne, to jest, panie, takie paździochowe, panie, jakby to paździoch zrobił. No i, panie, no, nie ma za bardzo tu o czym gadać, no. Dużo bardziej mi się... A są też, no, polskie dobre filmy, no. Dzisiaj sobie akurat trafiłem na fragmenty z Dnia Świra i tam widzę... To też jest... Nie sądzę, żeby Dzień Świra to był bardzo drogi film. Ciekawe właśnie, jaki budżet ma ten film. No, myślę, że sporo środków poszło na samego Marka Konrada, ale chyba było warto, bo on ten film bardzo właśnie pcha do przodu. I witam cię, Danielu, adwokacie.
2: Cześć, Krawcze. Coś bardzo słabo cię słyszę. Nie wiem, czy to jest moja wina, czy twoja. Czy po twojej stronie jest problem?
1: Możesz coś... Spróbuję. Tutaj co prawda nowy...
2: No, czy znaczy szumi, no... ale wiesz, to już jest lepiej. Aha. Nie wiem tylko, czy mnie dobrze słychać.
1: Co ciekawe, nowy Skype nie ma w ogóle regulowania głośności mikrofonu już. To zrezygnowano, to uznano, że to niepotrzebne jest, żeby sobie tu panie głośność mikrofonu regulować. Będzie, po co?
2: Może będzie regulowany głosem, poziom głosu.
1: No, ale tu piszą, że dobrze nas słychać. No, fajnie, że zadzwoniłeś, bo domyślam się, że staniesz w obronie, że wyciągniesz tu miecz z pochwy i krzykniesz wiwat, król Kazimierz!
2: Wiesz co, musiałbym obejrzeć to, zanim bym zaczął bronić chyba.
1: A, nie oglądałeś. No,
2: nie oglądałem, ale wiesz co...
1: Ale się wypowiem.
2: Ale się wypowiem, jak to klasycznie przystało na prawdziwego Polaka. Nie, a wiesz co, bo dużo takich zastrzeżeń masz, które wydaje mi się prawdopodobnie masz je, ponieważ musisz o czymś mówić przede wszystkim w tej audycji, o tym tytule, o tym temacie, ale ten serial jest przede wszystkim kierowany do ludzi, którym walka o tron, czy gra o tron, przepraszam, czyli coś, do czego się tu odwoływałeś, podejrzewam, że mogłaby się nie spodobać, czyli to są te różne panie w wieku średnim i starsze, które nasycone są już dość mocno serialami typu M jak miłość i czymś innym, czego nawet nie jestem chyba w stanie wymówić, jakiś ojciec Mateusz czy inne takie pierdoły. I to jest, podejrzewam, kopia tamtych wszelkich relacji międzyludzkich przedstawianych tylko w takim przebieranym klimacie. Więc to trochę takie kopanie trupa było jak dla mnie przez to. No ale jak zawsze wesoło się cię słucha, więc to nie jest jakiś zarzut tutaj pod twoim kierunkiem, tylko myślę, że to jest tak przemyślane, wiesz? To jest taki tani produkt w Biedronce. On ma być dla tych, co ma być smaczny i ma być tani. Więc kurczę, nie wiem, czy jest sens tutaj próbować z tego urządzić jakieś większe show i tyle.
1: No właśnie, nie wiem, ja tak trochę z przekąsem powiedziałem, że to jest dla cioci Jadzi i dla moherowych babć, czy tam naszych cioć, bo wygląda na to, że spora część Polaków jest ukontentowana. Ukontentowana. No właśnie, też czemu nie użyto, bo bohaterowie posługują się mową współczesną całkowicie, a czy nie można było zrobić wtrącić jakichś takich archaizmów, mowy stylizowanej na staropolszczyznę. Wiesz, tam zamiast tam pan to waść, zamiast...
2: Wiesz co, rozumiem. Zastanawiam się tylko, czy to byś komicznie nie wyglądało, słuchaj. Gdyby nagle, wiesz, takie wtrącenia były, to taki jakiś blokerski zabieg na języku mógłby się tu dokonać.
1: No ludzie by się śmiali, na pewno też troszeczkę, bo szydziliby sobie, o, tu chcieli brzmieć jak po staropolsku, a wyszło jakieś takie nieporadne. Ale zobacz, z Sapkowskiego nikt się nie śmieje, a on właściwie stworzył swój własny taki język, pełen jakichś tam neologizmów, archaizmów. To wystarczy, to trzeba zrobić z wyczuciem, zamiast kobieta mówić niewiasta, zamiast to twa, zamiast twoja to twa, wiesz, takie, że rzeczy, które wcale nie są mową staropolską, ale po prostu brzmią trochę bardziej tak pseudohistorycznie, wiesz, i budują jakiś klimat. A tutaj oczywiście też oni to tłumaczyli, ci twórcy, że o to, bo ludzie by też, że ciemny lud by znowu nie zrozumiał. To dla kogo to jest? Dla ciemnego luda pod każdym względem, tak?
2: Słuchaj, ja myślę, że to jest, znaczy ja to wszystko sobie tak próbuję wyobrazić. No, miałem do czynienia z ludźmi, którzy robili seriale robili jakieś tam piloty stworzyli dla telewizji państwowej i gdzieś tam z racji mojego zawodu ocieram się o takie osoby i gdzieś tam dochodzą do mnie jakieś szczątkowe historie, informacje.
1: Ocieram się?
2: Ocieram się, no i słuchaj, i tak ja mam podejrzenie, że cały czas jeszcze funkcjonuje jakby dopasowanie trybów, czyli ludzi, którzy ze sobą są w stanie się dogadać i ich najsilniejszym powiązaniem jest wspólnie wypity alkohol w przeszłości. I tak to działa. I to często jakieś takie dziady borowe są. Nie wiem, jak jest przy tym serialu, ale jak na to patrzę, to nie wiem, na przestrzeni słuchałem ostatnio kogoś, kto opowiadał o polskiej kinematografii po 1989 roku i póki co chyba nie przebija tego, co było przed tym okresem, więc No pewnie poza wyjątkami oczywiście, bo to nie można tak tutaj sobie aż tak tego wszystkiego uprościć. Dlatego nie dziwi mnie, że coś takiego powstaje. A i poza tym może chodzi o takie bezpieczeństwo, wiesz, tworzysz coś i w sytuacji, kiedy mamy władzę taką, jaką mamy, zresztą jaka by ona u nas nie była, to myślę, że będziesz robił za państwowe wszystko, żeby cię ta władza ze stołka nie pogoniła, jak im coś się nie spodoba, więc nie ryzykujesz, wiesz, bo kto nie... Rzeczy, podejrzewam, ciekawe powstają dlatego między innymi, że ktoś ryzykuje. Postanowił postawić wszystko na jedną kartę i powiedzieć, albo będzie, albo się uda, albo po prostu zniknę na parę lat z horyzontu.
1: No i tak. Przykre, że jest taki klimat u nas, bo też to chyba nie wpływa dobrze na jakość, no bo skoro widzę lepszą grę aktorską w YouTube'owych produkcjach zagranicznych w stylu, wiesz, tam Wolverine się naparza z Wonder Woman i ludzie to robią amatorsko, sami sobie przygotowują stroje. I wiesz, nawet te stroje są lepszej jakości i też i gra aktorska. Jakiś Epic Rap Battles of History, tam biorą oprócz Epic Lloyda i Nice Petera, którzy są całkiem niezłymi aktorami, potrafią, wiesz, no Epic Lloyd potrafi zagrać i Hitlera, i Winstona Churchilla, i kurczę, i filozofa jakiegoś greckiego, i świętego Mikołaja, i zawsze gra świetnie, tak?
2: I... Słuchaj, no. ja przepraszam, przerwę ci, ale ostatnio, śmiało, jeśli chodzi o takie polskie przykłady i to niskobudżetowe, to zafascynowany jestem grupą Darwin.
1: No.
2: Wydaje mi się, że tych dwóch gości, no oni tam tą grupę mają taką, poszerzają, mają stałych aktorów, z którymi pracują i jakieś takie postacie się dynamicznie zmieniają, ale mają tam kilka tych swoich, nie wiem jak to określić, noweli, tych krótkich form, które z przyjemnością oglądałem i po prostu chłonąłem ich grę, ich żart, ich po prostu intelektualny tutaj pomysł na dialog. I miałem wrażenie, że gdyby takie coś było w telewizji, to bym był zadowolony z jakości, nie? Z poziomu. Fakt, że tą ostatnią produkcję, jaką wydali, już nie pamiętam, Sławek versus coś tam, Bóg versus Szatan, czy jakoś tak, może to nie jest najbardziej udane, więc jeśli ktoś chce zajrzeć do grupy Darwin, to polecam przede wszystkim wcześniejsze, zacząć od czegoś wcześniejszego. Ale dla mnie to już jest poziom. No i wiadomo, oni nie mieli kasy, no teraz tam trochę im się polepszyło, bo na Patronite się wbili. Ale tam widać, że jest pasja. To coś, słowo, które już padło dzisiaj w audycji. Bo podejrzewam, że...
1: No, to prawda. A to się wiąże jakoś ze sobą właśnie talent i pasja, nie?
2: No bo talent wypracowuje... Znaczy talent, jakby masz potencjał, ale żeby jednak ten talent móc zaprezentować, no to musisz pracować nad sobą, nie?
1: Też myślę, że jakość tych brud i perułek, które sobie w grupie Darwin tam przytwierdzają do siebie, to też właśnie mniej więcej to jest to, co w Koronie Królów, bo też te wąsy, te brody jakieś podoczepiane.
2: A słuchaj, ja dałem przykład jeszcze tutaj na czacie Jabberwockiego, bodajże to był Jabberwocki Monty Pythona, bo oni tam gra i jak gdyby no, scenografia cała tak człowieka przenosiła w czasie, wydaje mi się, że naprawdę nieźli. Tam jak bohaterowie szli przez jakiś taki zamek średniowieczny, miasto, czy to jak to nazwać, to czuło się wręcz smród, bo ta statyści, oni wszyscy, no tam był brud, syf, ta twoja maszyna do robienia demo, myślę, że nie przestawała tam działać. I...
1: Dokładnie, wszystko tak jakby ulepione z gówna, z kamieni poskładane, nie? No, te łachy.
2: Bohater jak podszedł, jak zaczął mówić, to widziałeś, że on po prostu ma problem z uzębieniem. I to poważne, nie?
1: Fajne było. To właśnie to fajne, no i coś, no... I to jest może ta pasja też, że im się chciało to wszystko, nie? Bo mogli po prostu pójść w jakieś miejsca, włączyć kamerę, ale nie, oni sobie musieli wpaść przede wszystkim na to, że z tego obskurwienia takiego wszechobecnego można też zrobić coś fajnego.
2: Tylko widzisz, ja się obawiam, że to, że tak, której nie oglądałem, Korona Królów, że to naprawdę jest skierowane do tych pań, które już skończyły oglądać kolejny odcinek jednego serialu. zaraz sobie zaparzą kawkę, odwiedzą toaletę i zasiądą do drugiego i nie chciałby tutaj szoku estetycznego doznać.
1: Co to takie brudne?
2: Intelektualnego szoku też by nie chciały doznać, to, wiesz. A poza tym ja myślę, że kasa, słuchaj, kino, produkcje amerykańskie, z tego co wiem, są dużo droższe. Nie wiem, jaki tam przelicznik zastosować, bo pewnie jest jakaś taka, uogólnić można jakąś wartość, jakiś mnożnik względem polskich produkcji. No nie bez powodu polski reżyser Rybczyński, to ten gościu od animacji, co Oscara dostał, w Łodzi bodajże, zbudował studio takie do produkcji, właściwie nie postprodukcji, do tworzenia grafiki trójwymiarowej w czasie rzeczywistym. To coś na skalę światową. No, nie wiem, czy to było jakieś nowum, ale to było naprawdę najwyższej półki sprzęt do tworzenia grafiki. Nie wiem, czy znasz temat. Jeśli nie, a wiem, że lubisz kino, to polecam ci wrzucić na YouTubie Rybczyński i nie wiem, studio filmowe, czy jak to on tam sobie definiował.
1: Może chodzi o fotogrametrię, czyli to takie przenoszenie autentycznych miejsc w 3D. Takie są też bariery i w tym my Polacy okazuje się, że jakoś tam jesteśmy nieźli i byliśmy trochę takimi...
2: Powiem ci, co on zrobił. On stworzył scenę, która generalnie była wielkim greenboxem, scenę obrotową. I właściwie mogłeś na tej scenie wszystko zagrać. Mogłeś zagrać w ruchu i to w jakimś pełnym zakresie tego ruchu, bo oczywiście kamera była wszechobecna. Nie wiem, jak nazwać kamerę, która jest w stanie każdy kąt ci tam odegrać. I na to mogłeś nakładać obraz trójwymiarowy w czasie rzeczywistym. Ja nie miałem okazji oglądać jeszcze czegoś, dokumentu o czymś takim. Nikt mi jeszcze nie pokazywał takiej maszynki, bo to, że widzisz już coś na ekranie, to jak to powstawało, nie wiesz. Mogło na Amidze powstać i wiesz. Dlatego...
1: Fajne, brzmi nieźle.
2: Pamiętam, że to było coś, co jeśli chodzi o produkcję filmów, było kilkakrotnie, no ja tak sobie mówię, bo nie pamiętam dokładnie, niż produkcję tego typu w Stanach. Ale rozpieprzyli mu to. I to polityczna jakaś sprawa była, on się sądził. Ciężka sprawa, ale jest to ciekawostka przytłaczająca.
1: Sanepid mu przyjechał. Panie, to brudno.
2: Ale słuchajcie, oczywiście ja tu jakimiś wyobrażeniami żyję, ale być może byłoby tak, że część amerykańskiej produkcji realizowałaby tutaj swoje jakieś tam ujęcia, sceny do filmów, bo by było dużo taniej. W tym studio, chodzi mi o studio, o samo to techniczne rozwiązanie.
1: Jak sanepid by ci karę dowalił, to nie wiem, czy wiesz, czy taniej. Przyszli i powiedzieli, panie, jest kamera na wysięgniku, masz pan te green screeny, ale czy masz pan drugi zlew?
2: No albo sufit byłby, słuchaj, o 2 centymetry za nisko na przykład. Bo strasznie odebrała ci takiego pomieszczenia. No ty się śmieje, ja znam takie historie.
1: No. Ale no. Wiesz co, tak patrzę sobie też na zdjęcia z planu, jak zagraniczni aktorzy się po prostu angażują też. Na przykład jest jakaś scena, gdzie ma wpaść pod lód, to on tam, wiesz, autentycznie marznie, zaraz tam do niego przybiegają, w jakieś tam koce go, wiesz, okrywają go jakimiś kocami, on się trzęsie cały. A u nas czegoś takiego już za bardzo nie. Co, bo przyjdzie tu starsza pani, to ona się przeziębi przecież, tak królowa Jadwiga, jak ją tam... I wiesz, i tam jakieś sceny w deszczu grają, nie? Marzną, mokrzy cali. Widać, że oni się angażują, że dla nich to jest coś naprawdę ważnego, że to jest ich pasja, profesja, ich zawód. Chcą zabłysnąć, chcą się pokazać światu, a u nas to tak bardziej, wiesz... Przyjdzie, powie, co ma powiedzieć i w garderobie sobie usiądzie, weźmie pieniążki, pójdzie do domu.
2: Ja jeszcze dodam coś, co jest tam moim spostrzeżeniem na przestrzeni lat. Będę to podkreślał, bo to gdzieś z moich obserwacji wynika. No, myślę, że tutaj stwierdzenie, że ryba psuje się od głowy, może mieć rację bytu jak najbardziej, bo wiem, jak to jest u mnie z pracą. Jeśli istnieje jakiś szef, z którym się coś konsultuje i przychodzi ze swoim projektem i on na to spojrzy albo po prostu poświęci temu tylko chwilę, bo między jednym a drugim telefonem jakiś komentarz da, albo nie wiem, po prostu zacznie ci w tym wszystkim grzebać i stwierdzi, że słuchaj stary, ty się nie znasz, da ci tak przynajmniej do zrozumienia, zrób to tak, tak i tak. A inna sytuacja byłaby, gdyby po prostu człowiek miał pasję i nie musi się na tym znać, ale oczekuje czegoś on przede wszystkim, jakościowego. I jeśli tu w tym całym trybie produkcji nie ma takiej osoby na górze, to cała reszta się nie będzie starała prawdopodobnie, bo nie wiem, już doświadczeni życiem stwierdzą, że i tak to ktoś spieprzył góry. Nie wiem, podejrzewam, że wiesz, o czym mówię.
1: No, tak, tak. To raz, a dwa, że też kupią na przykład, jak widzisz, że wszyscy na planie grają tak średnio na jeża, to ty nagle masz się tutaj, wiesz, Hamleta odgrywać, nie? I to będzie to dziwnie wyglądało.
2: No, możesz wyglądać jak pajac nawet, podejrzewam, dla tych, co będą już przed ekranami siedzieli. I myślę, że tutaj przy takich dużych produkcjach to albo jest przywódca i ktoś, kto wszystkich za mordę trzyma i wie, czego chce, albo jest jakaś rozlazłość na zasadzie, ktoś powiedział, że trzeba zrobić serial o królach i coś i się toczy taki walec bez kierowcy, wiesz.
1: I u nas też hierarchia jest, myślę, taka, bo tak patrzę, jest dużo więcej luzu takiego i reżyser w jakiejś zagranicznej produkcji to sobie tam łazi między aktorami i pożartuje i coś tam, jakiś sprośny żart, a u nas, wiesz, przyjdzie pan Hoffman i, wiesz, wszyscy dookoła niego, tak, tak, tak, tak, tak, o tak, bo to, i on tam, wiesz, coś mówi i poucza i palcem tu pokaże, tu i tu, wszyscy go słuchają, pójdą na swoje miejsca, ten taki kij w dupie, ta hierarchia, to takie zideologizowanie też wszystkiego, że zrobiliśmy tą produkcję od razu, wiesz, pisowska czy nie pisowska. Straszny klimat w ogóle tutaj jest. W ogóle coraz gorzej się, znowu się zaczynam czuć w tym kraju trochę, stąd może marudzę, ale tak z życia doświadczam, nie tam, że z internetu tylko, ale wiesz, tak na co dzień z żywego, z realu, że tak powiem, obserwuję, doświadczam różnych sytuacji, które pokazują, że coś z tymi ludźmi tutaj jest nie tak trochę, coś.
2: No, to zupełnie inny temat chyba, dużo cięższy, ale trzeba zmieniać to, samemu zmieniać na tyle, na ile możesz, wymagać więcej od ludzi, no. Nie wiem, czy gdzieś indziej jest aż tak lepiej. Pewne rzeczy będą lepsze, ale z drugiej strony coś stracisz, jak wyjedziesz ze swojego kraju prawdopodobnie.
1: No nie wiem. Tak, jakaś taka zawiść, głupota, takie, wiesz, zideologizowanie, no ale wszystkiego. Już mnie to wkurwia troszeczkę, wiesz?
2: Ale słuchaj, dużo się nam rzeczy też wmawia i staram się o tym często
1: przypominać. Okazuje się, że nie, że to nie jest jakaś taka iluzja, albo że taki po prostu, że coś sobie tutaj.
2: Ale to tak jak z panem, który napisał książki, Casey bodajże, on się tak nazywał, Seksualne życie Amerykanów. Przekłamał w tych książkach obraz rzeczywistości i ludzie, podejrzewam, część przynajmniej zaczęła wierzyć w tą rzeczywistość zapisaną w książce. Ja podejrzewam, że my w dużym stopniu zaczynamy wierzyć i już żyjemy tą rzeczywistością, którą się nam wciska. Oczywiście to też jest trochę życzeniowe to, co mówię, bo ja wolę, żebyśmy jako naród, jako społeczeństwo byli lepsi niż gorsi. Ale jeśli ktoś ci będzie dookoła mówił, że Polacy są tacy, tacy i tacy i w końcu trafisz na jakąś sytuację, gdzie będziesz musiał się jakąś postawą wykazać. I mając z tyłu głowy to, że on Polak by zrobił tak, no to jest duża szansa, że gro ludzi postąpi właśnie tak jak ta opinia, którą tam gdzieś mu już wpompowano solidnie do bani, więc dużo.
1: Nie wiem, może i pogarsza to sytuację, słuchaj, bo wiem, o co ci chodzi, że tylko, że mówienie o tym to pogorszy tylko jeszcze, no ale co, jest, nie mówić i czarować rzeczywistość, że jest pięknie i ładnie,
2: tak.
1: Ale popatrz,
2: słuchaj,
1: sobie na polskie środowisko.
2: Ale poczekaj, Krawcze, no. Jest doświadczenie, przepraszam, że tak brutalnie i chamsko, ale jest doświadczenie, które też pewnie przytaczałem ja i nie tylko ja tutaj w radio czy na czacie. 10 osób siedzi w pomieszczeniu, 9 jest podstawionych, jeden pan jest badany, że tak powiem. Na tablicy są narysowane tam bodajże 3 kreski, czy 10, czy ileś, i jedna z nich jest krótsza i teraz 9 przed tym badanym mówi, że wszystkie są równe. I 70% ludzi wbrew swoim, że tak powiem, odczuciom, swojej percepcji, zgadza się z poprzednikami. Ponieważ tak jesteśmy skonstruowani psychicznie czy psychologicznie. Psychologicznie raczej.
1: Tak,
2: i to jest mechanizm.
1: Był też jakiś taki prank, że stało sobie dwóch facetów, aktorów, i pokazywało palcem na niebo, tak wiesz, jeden drugiemu, i dziwowali się, a tam nie było nic na niebie, nie? I zaczęła się zbierać grupka coraz większa, i tak nagle taki tłum stał i tam się wpatrywał w to niebo, na którym nic nie było, i ludzie sobie pokazywali też już tam, opa, to co, tam? Nie, no nie wiem, tam.
2: Profesor napisał, bo są idiotami. A ja uważam, że nie są idiotami. I że to brzmi, jak sobie oglądamy i mówimy o tym, tak stojąc z boku całej tej sytuacji, to łatwo nam jest to tak skomentować, że oni są idiotami. A ja myślę, że to są po prostu mechanizmy obronne, które w tej sytuacji kazały im tak, a nie inaczej się zachować, bo wykalkulowały sobie, że korzystniej na tym wypadną, że będą w grupie. Bo czymże jest życie w społeczeństwie? Jest czerpaniem korzyści z funkcjonowania w grupie, bo gdyby nam ta grupa nie była do niczego potrzebna, to byśmy mieszkali, kurna, każdy w swojej norze gdzieś na jakimś dalekim wschodzie.
1: No, ale ogólnie jak popatrzymy sobie na przykład na nasze tutaj środowisko nocno-radiowe, to większość ludzi to są ludzie fajni, sympatyczni i inteligentni. Tak mi się przynajmniej to jakoś jawi. I w ogóle jestem bardzo tutaj zadowolony, że tak powiem, wiesz, z ludzi, ze słuchaczy. To szczerze mówię.
2: Znaczy, wiesz co, mi się podoba to, że ludzie się zmieniają. Mam wrażenie, w moim odczuciu cywilizują się, jakby uspołeczniają. Zaczynają ze sobą rozmawiać. Przecież mam wrażenie, że kiedyś było dużo więcej takich spięć poważnych. Sam uczestniczyłem w czymś takim. I trochę się to oczyszcza. Nie wiem, bo myślę, że wiek robi swoje. Nikt młodszy się nie robi i każdy po prostu widzi, że sam jest w stanie mniej niż w grupie, chociaż tak naprawdę no tu chyba wielkich rzeczy ta grupa nie stworzyła jeszcze wspólnie. Wszystko przed nami jest.
1: Słuchacz napisał tutaj, że mizianie się pytkami, ja już usunąłem ten komentarz.
2: Nie, no słuchajcie, to nie jest mizianie się, no jakby nie ma coś w zaparte i ciągle do siebie mówić ty dziwko na przykład i jeszcze potwierdzać, później utwierdzać kogoś, że to tylko żarcik był, że to taka konwencja, no.
1: No nie taka trzeba. Opinia tu jest o naszym radio, że my tutaj to się chcemy właśnie napierdalać pałami i się pałujemy tylko. A gdzie indziej to są takie ciepłe media i takie dobre.
2: Ja myślę, że my ujeżdżamy internet w tym sensie, że to jest taka przestrzeń, która skłania do takich skrajnych zachowań i ułatwia nam bycie, powiem delikatnie, szorstkimi w stosunku do innych, bo nie ma jakby konsekwencji bezpośredniej z tego. Specjalnie żadnej komuś nawtykasz. A umiejętność właśnie samodyscyplinowania się, to już jest coś, co wynika z takiej nauki, no, po prostu. Uczymy się, że lepiej jest nam pogadać ze sobą wspólnie, niż się bez sensu pokłócić, no bo tygodniowe całe sagi, chyba to można już tego słowa tutaj użyć, kiedy rozpoczyna się kłótnia, potem już jest jakiś apogeum tej kłótni, a potem jest dyskusja o tej kłótni i to jak jakaś, nie wiem, wieczerza, gdzie jest wstęp, kulminacja, zakończenie, a później jeszcze jakieś echo potem przez 2 tygodnie.
1: No, a najłatwiej jest budować właśnie na hejtowaniu, na wytykaniu innym błędów, na analizowaniu, kto coś źle zrobił. I to też obserwuję czasami u konkurencji, że mało jest takich treści jakichś normalnych i pozytywnych, wiesz, i tworzenia czegoś, tylko bardziej tak jechanie po innych, wytykanie, złorzeczenie jakieś takie i mi się z tym kojarzy PiS troszeczkę właśnie, z takim łatwo jest niszczyć, a trudniej coś zbudować. Łatwiej jest wytykać wszystkim innym wady, błędy, niż samemu coś konkretnego zaproponować, jak ulepszyć coś, jak poprawić, nie? I to jest wszechobecne, niestety, w dzisiejszej Polsce. To mnie martwi trochę, że zbyt... Popatrz sobie też na polskie środowisko YouTube'owe. Ile tam jest hejtu, jakie wojny cały czas. I to o kasę się żrą, wiesz, że ten temu konserwy nie oddał. Ludzie są ze sobą, tworzą coś razem przez rok, a nagle zaczynają się żreć, bo ten tam paczkę schował i całe te... Ja 100 zł dostałem, a on dla siebie zatrzymał 200. I zaczynają jakieś najgorsze brudy wyciągać na siebie.
2: Ale już ci podpowiem pewien trop, bo wydaje mi się, że tu jest pewna logika. I są tacy goście, jak Abstrahuję. Wiem, bo miałem okazję kilka razy ich tam oglądać, wiem, jaki poziom reprezentują. Z Abstrahujami się jakieś abstracipki, które się trochę inaczej tam trzymają. Oni wszyscy się razem spotykają i kręcą odcinki, gdzie wszyscy piją Coca-Colę na przykład. No, kapitalny pomysł na życie. I do czego zmierzam? Ja myślę, że ludzie, którzy tworzą taki byle jaki content, który właściwie... Oni to bez jakiejś idei robią. Ja myślę, że chodzi o hajs po prostu i o to, żeby wybzykać jak najwięcej później jakiś małolat na mieście. To oni będą skorzy do tego typu zachowań, które tutaj przedstawiasz. Bo już tacy ludzie jak grupa Darwin, już trudniej mi uwierzyć, że oni poszliby w taki nurt, nie? Tutaj tego.
1: Oni nawet jak też mają jakieś tam spory czy coś, to nie wyciągają tego w każdym razie, nie? W ogóle tego, to nie jest jakby częścią ich kontentu, tylko zatrzymują to, jeśli już dla siebie.
2: Ale a może ja myślę, że oni spory to w ogóle przekuwają na pomysły na produkcję swoje. Słuchaj, to jest tak, to ja myślę, że oni już naprawdę muszą wyższy poziom reprezentować, bo oglądam ich materiały i to jest pewna kwintesencja myśli naszych czasów. Te niektóre ich filmiki. Mówię oczywiście o grupie Darwin i to byłoby genialne, słuchajcie, gdybyśmy my potrafili te nasze kłótnie przekuć na coś. No, nie tworzymy gry, tu jeszcze nic takiego nie powstało. Jakieś drobne zalążki działalności różnakiej tu się tworzą, ale gdyby to przekuć, móc po wszystkim usiąść i wyciągnąć z tego, no nie wiem czy scenariusz, bo mi tu tak najszybciej przychodzą, cały czas wałkujemy tematy gier, scenariuszy, i takich rzeczy. Dużo inne można, że tak powiem, owoce mieć wspólnej pracy. Trudno jest coś takiego zrobić i nie dziwię się, że to nie powstaje. Ale tak podejść do kłótni, że to jest... No bo będziemy się zawsze różnić. Zawsze będzie zgrzyt jakiś, nie?
1: Przypuszczam, że to się udaje zagranicznym twórcom właśnie, którzy mają trochę mniej tego kija w tyłku i jakiś są tak nastawieni trochę lepiej do życia, do innych ludzi, bo na przykład finałem Epic Rap Battles of History był pojedynek Epic Lloyda i Nice Petera, czyli tych twórców dwóch głównych. I oni jakby zrobili takiego rapowego battla przeciwko sobie i zaczęli sobie wytykać takie rzeczy, po których było widać, że być może to faktycznie były jakieś spory między nimi, że ty tam nie szanujesz naszych tutaj współtwórców, tylko se jarasz zioło i grasz w gry, a ty jesteś małym kurduplem, który już ma swoje lata, ale chce być jak chłopiec, wiesz, takie rzeczy bardziej z grubej rury niby wydawałoby się i pewnie to się gdzieś tam pojawiło. Było wśród nich takie spory, a nagle nagrali wesoły rap o tym, gdzie sobie tak dosrywali, nie? Na wesoło.
2: No właśnie. Dlatego jeszcze a propos samego filmu, o którym dzisiaj, serialu, przepraszam, o którym mówisz, też mi się wydaje, nie wiem, bo chyba coś podobnego tam powiedziałeś, że właściwie nieważne jaki temat, wszystko da się ciekawie przedstawić. Naprawdę, niech to będzie serial o ludziach łowiących ryby, to się da zrobić dobrze. Tam na jeziorze może się wynurzyć łódź podwodna, a mogą złowić rybę, która gada, rozumiesz, wszystko można zrobić ciekawie. Nie wiem.
1: No, też można było nawet w tych wnętrzach tą Koronę Królów z niskim budżetem zrobić fajnie, ale potrzebne byłyby przede wszystkim dobre dialogi, ciekawy scenariusz I zbudowanie klimatu, myślę. Klimat się buduje na przykład świetnie światłem, jakieś właśnie dymy, drobna produkcja, a tutaj tego wszystkiego zabrakło. Nie pomyśleli o tym, żeby zrobić nawet ciekawe światło. Wszystko jest tak oświetlone z przodu, normalnie, reflektor. A wiesz, a gdzie światło kontrowe? Gdzie jakaś gra cieni? Gdzie nagranie samego cienia na ścianie? Takie proste bardzo zabiegi, które nic nie kosztują, ale nie, po co, bo to już przekombinowane, nie?
2: Ale słuchaj, bo to czerpie być może trochę z teatru telewizji, chociaż nie wiem, czy polski teatr telewizji, bo on ma historię i podejrzewam, że ktoś może się teraz uznać, że nie wiem, co mówię, ale pewna sztywność planu mi osobiście kojarzy się, taka tekturowość wręcz, ale to akurat wynikało z czasów, w jakich to u nas powstawało. Z tego czegoś, co powstało, nie wiem, czy to jest jakiś fenomen polskiej telewizji, ale teatr telewizji. A inna rzecz, że dzisiaj, jeśli produkcja bazuje na jakichś aktorach, którzy są dziś znani, to jednak dąży się do tego i to amerykańskie kino, przynajmniej to mainstreamowe, też tak robi, że się oświetla bohatera, że on niby stoi w cieniu, go nikt, ten jego przeciwnik, kontrbohater nie widzi, ale my widzimy Nicolasa Cage'a, czy jak on tam się zwie, na przykład pięknie oświetlonego, że jak ty siedzisz w kinie czy przed telewizorem, żebyś ty czerpał przyjemność z patrzenia na Nicolasa, rozumiesz? I to też jest pewne podejście w kinie i w telewizji, że właśnie w taki... No i to jest dla mnie wypaczenie kina, bo kino powinno w twojej głowie się odbywać na zasadzie jakiejś historii, w którą zostajesz wciągnięty i odcinasz się od rzeczywistości. A tutaj nagle skupiamy się na tym, żeby masturbować się do tego aktora, do tej aktorki, rozumiesz, że jakaś wewnętrzna podnieta była ukierunkowana na tą płaszczyznę filmu, a nie na przekaz, na historię, na opowieść.
1: Może tutaj dużą rolę gra ta właśnie ta przaśność i takie wiejskie podejście do tematu, bo zabawa światłem, coś to mi się kojarzy z takim już czymś bardziej wysublimowanym, wiesz, i bardziej trzeba do tego coś sobą już reprezentować, żeby takie zabiegi robić, a taki prosty człowiek to właśnie podchodzi do tematu prosto. Jak to prosty człowiek, że trzeba, tu kamerę stawiamy, zgodnie ze szkołą też, takie też to przywiązanie od technicznej strony to ma być zgodne z rzemiosłem operatorskim. Przychodzi pan operator po szkole i jego tam nauczyli, że kamerę stawiasz raz z jednej, raz z drugiej i on żyje w takim świecie. U niego nie ma miejsca na eksperyment jakiś, na zabawę, na czerpanie jakiejś, wiesz, przyjemności z tego, która by pobudziła jego pasję. On chce wszystkim pokazać, że on jest po szkole. Takie ciągłe to w Polakach to takie ego też bierze górę, że on chce coś komuś udowodnić, nie zrobić coś fajnie, nie być zadowolony sam z siebie, tylko on chce pokazać innym, nie?
2: No tak, ale też nie chcę oceniać jakby innych pomysłów na ich rzeczywistość, wiesz? No, my na przykład, ty, ja, robimy to, co robimy, czy jesteśmy bardzo zadowoleni, czy nasze metody funkcjonowania, wiesz, w rzeczywistości, pomysły na to, jak sobie radzić w życiu, są idealne, czy są dobre, czy są wystarczające, wiesz? Każdy próbuje jakieś metody. No, jesteśmy nasyceni produkcjami zachodnimi, które no, jakościowo są daleko, daleko.
1: No podniosły poprzeczkę pod każdym względem praktycznie.
2: I mamy takie odniesienie, z którym ciężko właśnie w naszych warunkach w tej chwili jakąś dłuższą dyskusję podjąć. No, po prostu jedno będziemy kopać, a w drugim, no, jakieś może drobne niedociągnięcia, doszukamy się, nie?
1: Tibor też zwrócił uwagę, że wkurza go w polskich filmach, że dźwięk jest taki właśnie płaski, jakby cały czas był z tej samej pozycji i też to zauważam, ale to tu chodzi na przykład o to, że na polskim planie trzyma się mikrofon nad aktorem tak po staroświecku, tak, że jest wszystko nagrywane już na planie, z planu i dlatego ten dźwięk brzmi cały czas, bo cały czas ten mikrofon jest nad aktorem i zbiera z tej samej pozycji, a w zachodnich produkcjach teraz jest tak taki, już od dawna jest taki trend, że się dźwięk dogrywa potem w studio. Jak taki Logan, Wolverine, biegnie i naparza się tam i pazurami tnie tych żołnierzy złych, to on potem wchodzi do studia i wydaje z siebie te różne tam dźwięki i charchoty i wrzaski i to brzmi, tak? Bo jeszcze to jest potem w postprodukcji fajnie obrobione, dodany jakiś lekki pogłosik, żeby brzmiało jak las.
2: No ale też są wtopy w zachodnich produkcjach. Pamiętam Incepcję. Jest tam pod koniec filmu taka cała scena, jak oni po górach biegną i strzelają do siebie. Nie wiem, czy kojarzysz to.
1: Nie za bardzo.
2: Ale jest taka tam scena, czy tam kilka tych scen. I tak się męczyłem, bo wystrzały z tego pistoletu były jakby ktoś w puszkę z broni pneumatycznej po piwie strzelał, w moim odczuciu. I przez pięć czy ileś minut do moich uszu, nie wiem, ja chyba w kinie na tym byłem, docierał po prostu taki puszkowy dźwięk. I to różnie bywa. Więc mając technologię, można też coś spieprzyć, nie? U nas po prostu na dzień dobry masz to, co masz. Aczkolwiek no, dużo polskich rzeczy ostatnio nie oglądałem. Chyba wiem z jakiego powodu, ale nie mogę się też na temat dźwięków chociażby wypowiadać, bo być może są jakieś dobre rzeczy, dobrze udźwiękowione.
1: Mało, bardzo mało, bardzo niewiele. Oglądam filmy Patryka Wegi, które są znane i wysokobudżetowe i tam jest taki dźwięk, że czasem nie rozumiesz, co aktorzy w ogóle... jest tak kiepskiej jakości dźwięk.
2: I przyznam, że to, co mnie wkurzało w polskich filmach, to to, że jest duża różnica poziomu dźwięków, że raz mówią cicho, raz głośno. I powiem szczerze, że teraz jak o tym rozmawiamy, to przypomina mi się, że nie mogłem wyjść z podziwu, jak można tak film nakręcić, nie? Że nagle ktoś, nie wiem, no z wiekiem słuch mi pada, miałem okazję to doświadczyć, będąc z dwuletnim synem, no trzyletnim, w takim miejscu, gdzie dla dzieciaków jest pełno różnych doświadczeń. W Gdańsku, zapomniałem, Kopernikum, czy jakoś to się tam nazywa. Jest urządzenie, które generuje częstotliwości. Tam jest od iluś kiloherców do iluś. I ja niestety odpowiadałem tam tak po prostu wzorcowo rocznikowi mojemu. No, a ten mały bąbel słyszał dźwięki, których ja poprzez przesuwając gałkę nie słyszałem, więc się po prostu głuchy robię. Ciekawe doświadczenie.
1: Starość, taka konfrontacja.
2: No niestety, wzrok pada coraz mniej, po prostu żebym śmierci chyba nie zobaczył to wszystko i nie usłyszał, do tego zmierza. Ale te polskie kino z tym udźwiękowieniem, jeśli chodzi o same poziomy, już pomijam kwestię przestrzeni budowania, no to dla mnie frustracja była, nie? Czy człowiek siedząc wychyla się do przodu, żeby kurna złapać dźwięk, nie? Co on powiedział, kurwa.
1: Tak, masz cicho, cicho, cicho i za cicho, ty się tam nastawiasz ucha, a nagle ci łup coś, nie? Bo się odezwał drugi aktor. Ktoś nie wyrównał po prostu dźwięku, no poziomu dźwięków nie wyrównał i to jest taki podstawowy jakiś błąd. No nie wiem, nawet my tutaj nagrywając audycję w radio to wiemy, że dobrze jak te dźwięki są wyrównane. No nie wszyscy, bo niektórzy którym się zdarza czasami właśnie na tej zasadzie, ale no też są pewne ograniczenia techniczne. My mamy mikrofony tutaj z własnej kasy skromnej kupione. Skromnie sobie to wszystko finansujemy, a i tak udaje nam się lepiej ten dźwięk jakoś zrobić niż tym polskim filmowcom często. To jest straszne. Też taki brak pomyślunku. Oglądam sobie jakiś polski film i nagle zaczyna dzwonić telefon w tym filmie. I ma taki denerwujący dźwięk, jak jakiś autoalarm samochodowy, taki nieprzyjemny. I zamiast zrobić, wiesz, dwa razy max to dryndnięcie, to trwa, taki trwa i ten bohater tam idzie i dłużyzna taka, jakby cię twórca chciał wręcz wkurwić tak sam, tak specjalnie, z premedytacją.
2: Może to był celowy zabieg. Może źle to odczytałeś, może skupiłeś się na jakiejś rozebranej aktorce po prostu, a tutaj... chodziło jakieś wytworzenie w tobie nastroju.
1: Ja nie rozumiem w ogóle tej sytuacji. Film Korona Królów zawodzi pod każdym względem. Aktorstwo, serio? Wykonanie technicznie, dźwiękowo, scenariuszowo. wszystko jest do dupy, a podoba się w większości społeczeństwa. O czym to by świadczyło? Że mamy niezbyt duże oczekiwania, mamy kiepski gust, można nam dać byle co i będziemy zadowoleni, bo to nasze polskie na przykład, albo z innego jakiegoś powodu. I tutaj, a potem się... Niektórzy z nas denerwują na przykład, że producenci jakiś tacy globalni, producenci żywności czy coś, na Polskę dają rzeczy gorszej jakości niż na przykład dla Niemca czy dla Amerykanina, nie? No, to skoro nas zadowala byle co i jesteśmy i cieszymy się, no pytanie, to zasługujemy na takie traktowanie pewnie.
2: Pytanie, kto robił ankietę?
1: Masoni.
2: Masoni. I pytanie, Żyć. Bo... publiczność telewizji polskiej spada chyba liczba osób oglądających. I też pytanie, na jakiej grupie, znaczy jakiej grupy, jaka grupa ogląda ten serial? Nie?
1: No 4,5 miliona osób oglądało tą Koronę Królów. Co wiesz, co twórcy są dumni i traktują to jako sukces, nie biorą pod uwagę tego, że po prostu ludzie przyszli z ciekawości, tak? I niewykluczone, że zaraz się z tych 4 milionów zrobi 2 miliony, potem milion. I są takie przewidywania, że szybko tej publiczności ubędzie tej publiczności, bo ludzie byli po prostu ciekawi i liczyli na coś fajnego. I to się szybko skończy i to będzie tylko takie siedlisko memów, bo w tym akurat to się serial znakomicie sprawdził. No ludzie produkują memy, jakieś przeróbki, podkładają śmiechy w tle, jak tam łokietek na łożu śmierci się wzdryga. I tak wiesz, jakieś obrazki śmieszne szydzą i dużo mają frajdy. Może to jest główna siła tego serialu, że daje ludziom frajdę zrobienia sobie jajec z tego filmu.
2: Ale wiesz co, tak pewna analogia mi się tutaj nasunęła, bo spójrz na nocne radio. Ludzie tu przychodzą, słuchają ciebie i innych osób, no mnie też, bo nieraz dzwonię, ale czy tu aż taka jakościowa, wiesz, wysoko jakościowa treść jest? Czy to coś wnosi w ich życie? Rozumiesz, czy poza taką rozrywką na zasadzie wypełnienia głosami czasu coś więcej zyskują? A przychodzą, to rozumiesz, więc jakieś przyzwyczajenia na pewno, no u nas, podejrzewam, że to w dużej mierze przyzwyczajenia, mogę mówić za siebie, że tak jest, sprawiają, że człowiek wraca. Więc serial wystarczy, że kupi przez ileś, wiem jak moja mama podchodzi do sprawy, zaczęłam oglądać, to muszę skończyć, rozumiesz, a że jest 4000 286 odcinek i nie zapowiada się, żeby się skończyło, to ogląda po prostu.
1: Ludzie mają co, nie wiem, z jednej strony tak, jest to trochę taki zapełniacz i jest dużo takiego niejakościowego kontentu, ale też nie do końca myślę, że tylko to, bo na przykład dzisiejszy odcinek spoilera o Koronie Królów, wiesz, no znajdź mi na YouTubie lepsze, tak? Które by bardziej całościowo potraktowały ten serial, omówiły aż tyle aspektów, w których byłoby tyle informacji. Z reguły to jest takie pierdu, tak? Że no, niektórym się podoba, niektórym nie. Mogło być lepiej, ale miejmy nadzieję, że będzie jeszcze dobrze. Dajcie łapki w górę. Siema!
2: Nie zapomnijcie o łapkach. Słuchaj, nie, dobra, trochę prowokacji było w tym, co mówiłem.
1: Ale częściowo masz rację, jest to przyzwyczajenie, jest to radio do pracy, jak tu ktoś napisał, owszem, ale też specjalnie się z tym jakoś nie kryjemy. Nie jest tak, że aspirujemy do bycia czymś, żeby to było coś dużo większego, wiesz. Ale też no... Wiesz, no, za bardzo to traktujemy to jako hobby, ciężko i przyjemność też. I jest to też medium mocno społecznościowe też, więc gadamy sobie o prostych sprawach, co się tam komu przydarzyło, znamy się tutaj i tak dalej, więc ja myślę, że to takie pół na pół, bo są też audycje, które są przygotowywane, są takie, które są całkowicie luźne, różnie bywa, trochę tego, nie? No, ale w dużej części masz rację, tak, jest takie radio trochę.
2: Znaczy, ja cenię sobie prawdziwych ludzi. To może zabrzmi, nie wiem, właściwie nie wiem, jak co to zabrzmi. Tęsknota za dawnymi czasami, gdzie można po prostu posłuchać takich ludzi, którzy właśnie nie puszą piórek do kamery i te lajki nie zaślepiają im jakby trochę potrzeby mówienia. Znaczy, no, jakoś tak. Nie wymieniają.
1: Nie ma tutaj w sumie u nas żadnej sztuczności za bardzo. Tak mi się przynajmniej wydaje, tylko wszystko jest autentyczne. A oglądam sobie jakieś inne właśnie, no mówię głównie o YouTube'owych rzeczach, bo radiowcy jakoś lepiej tutaj właśnie wypadają, ale YouTuberzy są strasznie sztuczni, zauważyłeś? Jakby czytali z kartki często, jakby się nauczyli na pamięć i nawet jak starają się brzmieć, jak gdyby improwizowali, to czuję się, że oni to wszystko przygotowali.
2: Znaczy, bo jest jakaś związek YouTuberów, znaczy to się jakoś inaczej nazywa. Korporacja, chciałem użyć słowa, ale to może być nadużycie, bo oni się zrzeszają, chociażby ci abstrahuje i dlatego oni później robią świąteczne odcinki, piją Coca-Colę i jest fantastycznie w jakiejś takiej dużej grupie, że nagle z różnych kanałów się spotykają ludziska i nie wiem, wszyscy chodzą w tych samych spodniach i mówią tak samo, bo tak samo im jaja ściskają te spodnie. To chyba o to chodzi, wiesz? Grają do jednego kosza, no nie wiem, co tu jeszcze przypiąć do nich.
1: Pewnie ktoś wyznacza standardy też, to co powiedziałeś, że jeden bierze przykład z drugiego, staje się jakimś wyznacznikiem tego, co jak powinno
2: dokładnie
1: się nagrywać, nie?
2: Jeden sukces kreuje już jakby schemat zachowań, nie? Robisz tak, jak ktoś robi. Jak chcesz otworzyć sklep ze śrubkami, to ustawiasz ten sklep za ścianą już istniejącego sklepu.
1: No i włączamy sobie potem YouTube'a i widzimy ładnie ostrzyżonego, zadbanego i upudrowanego pana siedzącego przy białym stole, biała ściana w tle, lekko prześwietlony i mówi: witajcie, nie tak dawno po YouTubie krążyła wieść, że jeden z nadających zesrał się. Dziś omówimy tą sytuację. I tam jakieś śmieszne dżingielki jeszcze w tle, nie? Jakieś...
2: Dobra, Krawcze, dzięki za rozmowę.
1: No dzięki. Fajnie, że zadzwoniłeś.
2: No, też cieszę się, że odebrałeś.
1: Dobrej dotrwaliśmy do 23.
2: Pozdrawiam.
1: Cześć. A ja już się będę z wami żegnał. Pamiętajcie, aby czasem zaglądnąć do działu werbelek wspieraj. Przepraszam, chciałem tak bardziej YouTube'owo. No dobra, to by było na tyle chyba. Fajnie, że ktoś w ogóle przyszedł dzisiaj, bo nie było długo spoilera. A myślałem, że w ogóle nikt nie przyjdzie. A trochę ludzi było. No i myślę, że przynajmniej przez jakiś czas pociągnę tą serię. Ale też komentujcie i dzwońcie do mnie i czasami coś tam rzućcie na tacę. To na pewno jest bardzo motywujące i zachęcające do tego, żeby dalej nagrywać. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.

Nin hao. Nin hao. To znaczy dzień dobry. Witam się po chińsku. Bo dzisiaj chińska audycja. Czasy ostateczne. No, postanowiłem nadawać pod tym szyldem, ponieważ no tak chciałbym trochę oddzielić te audycje luźniejsze od tych na temat, na jakiś temat. No i tak nie mam aktualnie nic pod ręką innego jak te czasy ostateczne. A może jakoś się uda tak ten temat poprowadzić, mianowicie temat chińskiej wynalazczości na przestrzeni wieków, aby to miało taki klimat trochę czasów ostatecznych. Można się na koniec zastanowić, co nas czeka, czy Chiny znów nie staną się takim państwem, które będzie dystansowało o kilka długości resztę świata, tak jak to było kiedyś. Co postaram się właśnie udowodnić w dzisiejszej audycji. No, czekam jeszcze trochę, aż się parę osób więcej zbierze. Nie nin hao, tylko ni hao. Co za różnica? Nin hao, ni hao. Hao. Hao? Hao hao się witają? Dobra, no. No, już wściekłe ataki wytykają mój słaby chiński. No, bardzo słaby, bo tylko się przywitać umiem, a to i jak się okazuje, gdybym tak powiedział, gdybym wyjechał

pani. I w sumie słusznie, bo ta ostatnia audycja Luźne Gadki to taka marudna znowu, nie? Już dość tego marudzenia. Chociaż przypuszczam, że nie oprę się pokusie marudzenia na kaka. Kaka. Mnie denerwuje ta kaka. No, więc na koniec, jak mi się skończą tematy, to pewnie zacznę jechać na kościół. Możecie mnie wtedy powstrzymać jakimś donatem bożym, na przykład za 10 tysięcy złotych od jakiegoś bogatego katolika, który powie: Krawcu, dlaczego? Jak to? Czy to się godzi? Oj, ty niedobry. A ja wtedy się uderzę w pierś. Gwarantuję, za tyle to mogę się uderzyć w pierś i nawet pójdę do kościoła w niedzielę. No ale właśnie, no... Do tematu. Adrem, szanowny panie Józefie. No, ale niektórym to się może spodoba. Muszę też zadowolić tych, którzy są rozsądni, światli i nie chcą czarnej zarazy. Katolika, to ilu mamy tu katolików? Dwóch? Trzech? No właśnie. Zacznijmy może od rolnictwa. Wyczytałem, że nawożenie ziemi to już jest 600 rok przed naszą erą i używano czegoś, co się nazywało pudretę, czyli suszone ludzkie odchody. No, cały czas mówię o Chińczykach, nie? Ponoć byli tutaj prekursorami, w ogóle też byli prekursorami, jeśli chodzi o stosowanie bardzo sprytnych metod na pozbywanie się szkodliwego robactwa. Mianowicie hodowali takie robactwo, które zjadało to szkodliwe robactwo. Po prostu mieli, widziałem jakieś mrówy takie, mieli w koszyku i bach je tam na liście i te mrówy się dobierały do różnych gąsienic. No, takie sprytne metody. A tym gównem, suszonym, ludzkim, kurczę, jak u Kononowicza teraz będziemy tutaj odchody analizowali, czy męskie, czy dziecięce, czy rozrobione. No, w każdym razie tak to... Mika apeluje, żeby delikatnie bardzo jechać, subtelnie z tym kościółkiem. No, postaram się, ale nie wiem, czy dam radę. No, a inni tu dopingują, że nie subtelnie. No, ale w każdym razie tym gównem to handlowano i to można się było dorobić na gównie. To były czasy, nie? Że się na gównie można było fajnie dorobić. I to jeszcze ludzkim, własnym na przykład. Co pan sprzedaje? No, przychodził Chińczyk do Chińczyka i mówił: Dianxi hao hai cun han xin xia sun han xin xia. I to znaczyło tyle: co pan sprzedaje? Tamten odpowiadał: hao xian xin xia hong xin xia. To znaczyło mniej więcej tyle, co gówno. No i on się mógł zapytać na przykład, jakiej jakości jest to gówno. O, proszę pana, jest to gówno luksusowe, nie śmierdzi. No, suszone to tak nie śmierdzi. No, ale tu mam taką zagwozdkę, bo czytałem też, że taką metodę z nawożeniem to stosowali też starożytni Grecy, Rzymianie. W średniowieczu takie rzeczy nie były obce ludziom, a jednocześnie w Polsce dopiero w roku 1819 ukazał się pierwszy oficjalny podręcznik dotyczący nawożenia autorstwa Michała Oczapowskiego. Jakoś tak nawet gówno do nas z opóźnieniem dużym przychodzi. Może jak zwykle Kościół wstrzymywał, tu był takim hamulcowym i twierdził, że w tym gównie to o, nie można sobie tak uprzyjemniać, ułatwiać. Pan Bóg chce, abyśmy się pocili, starali, grzech pierworodny Adama. I coś tam pierdolili i straszyli tym gównem, że to jest grzech, bo trzeba w pocie czoła i trzeba mieć te skromne plony i się umartwiać, coś takiego. Ja bym się wcale nie zdziwił. No, a na przykład 400 lat przed naszą erą chodzi o uprzęże końskie. Tutaj naprawdę byli hop-siup do przodu ci Chińczycy.
Są w ogóle różne typy uprzęży końskiej. To się fachowo mówi rząd, ale mi to słowo tak.

jakoś staje zawsze w gardle. Rząd, jeśli już to nie rząd, rząd koński, że co, że konie siedzą tam gdzieś na ławach. No, to Kaligula chyba z jakiegoś konia, z konia zrobił senatora, to rząd koński, nie? No, ale to chodzi o co innego. O te uprzęże różne, nie? One tam się składają z przeróżnych rzeczy i to bardzo mocno ewoluowało. No, mam tu na myśli całe to oprzyrządowanie służące do jazdy, no. Siodło, lejce, Kurczę, wyszło mi z głowy, ale tam było trochę jeszcze tego. No, ale w każdym razie mamy też taki rząd do zastosowań rolniczych. No i tutaj też za wynalazców uznaje się Chińczyków. Na początku taka uprząż była zbudowana tak, że koń miał opleciony pas wokół szyi, wyobraźcie sobie, co zwyczajnie sprawiało, że on się dusił i męczył szybko. Popatrzcie, ile to trzeba było wieków, żeby to wszystko dopracować, nie? I na początku ten biedny koń się dusił, bo miał wokół szyi po prostu opleciony jakiś pas. No i ten rząd koński, już niech będzie, ewoluował. Przełomem na pewno było zaprojektowanie napierśnika, tak to się fachowo mówi, napierśnik koński, który, jak sama nazwa wskazuje, znajdował się na piersi zamiast na tej nieszczęsnej szyi tego biednego konia. No, a strzemiona, takie fachowe, mam tu na myśli takie z metalowymi, z żelaznymi podpórkami pod nogi, nie? To wiecie, o co chodzi, pod stopy. To dopiero trzeci, czwarty wiek i tutaj też Chińczycy prekursorzy. W Europie strzemiona pojawiły się dopiero w VI wieku na ziemiach cesarstwa bizantyjskiego. No i tak sobie wyobrażam, że wcześniej strasznie dużo musiało być wypadków podczas jazdy konnej. Ludzie częściej, o wiele częściej musieli spadać. Jak oni się utrzymywali na tych koniach. Co prawda, no, Chińczycy też już wcześniej mieli takie prapra strzemiona, po prostu sznurek, nie? Ale to też, to taki sznurek to niebezpieczny, bo to może noga tam wpaść i potem ciągnie taki koń nas przez 3 kilometry, nie? I to tak się średnio fajnie potem człowiek się czuje i wygląda, jak tak po kamieniach sobie przez te 3 kilometry się telepał. Musieli na pewno często spadać i dużo wypadków, więc taki prosty wydawałoby się wynalazek strzemiona, żeby te nogi podpierać, nie? I żeby się trzymać lepiej na koniu. No ale to musiało ewoluować, no, mamy to drzewo wynalazków, no pierw trzeba się nauczyć wytapiać tą stal, wszystko tam dopracować, różne rzeczy inne wynaleźć, żeby zrobić takie fachowe strzemiona, niezbędne, szczególnie dla ciężkiej jazdy, więc widać, jak taki prosty w zasadzie wynalazek wpływa na całą historię i pozwala zaistnieć na przykład rycerstwu. No bo ciężki, zbrojny, no to potrzebuje bardzo takich strzemion. Konia z rzędem dla tego, co zadzwoni do krawculka. Na razie proszę nie dzwonić jeszcze, bo się muszę trochę rozgadać. Jeśli rozwój nauki jest nadproporcjonalny do rozwoju duchowego, to może nastąpić kabum. To nie wiem, o co tu chodzi, nadproporcjonalny, to ja nie wiem nawet, co to znaczy. No w każdym razie homonto. Homonto to już jest takie dla rolnika, nie? Żeby właśnie koń mógł ciągnąć. I to podobno ma trochę budowę jak taki rząd do jazdy po prostu konnej czy na wojnę, ale jednak widać wyraźne różnice. I takie wynalezienie homonto dla konia, dla kunia, to też jest wielki wynalazek, bo to sprawiło, że koń mógł wieść o wiele, wiele cięższe ciężary, znaczy ciągnąć. I nie lada progres, a wydawałoby się, że to tak nic takiego, nie? Jak to musiało na transport fantastycznie wpłynąć. W ogóle myślę, że są takie wynalazki, które łatwo jest skopiować. Tak mi się wydawało przynajmniej.
Jak się je przejmie, powiedzmy, od wroga, czy kupi, czy ukradnie, czy się wygrało bitwę i się pozabiera te różne wynalazki, no to wydawałoby się, że łatwo jest po prostu skopiować, ale jakoś tak wyszło, że no, okazało się, że niekoniecznie, że to nie jest tak, że jak pobije się takiego Chińczyka i mu zabierze, to zaraz w Europie się pojawi, bo to potem wiele wieków trzeba było czekać na niektóre wynalazki. Wydawałoby się proste całkiem. Ja rozumiem, jakaś kusza samorepetująca, chińska, wspaniała, no to może być... No tak, jak potrzeba właśnie napisał. Człowiek bez duchowości jest jak ryba bez roweru. Dokładnie. No, ale to, że wy teraz o tej duchowości, ja tu o nauce, o wynalazkach, a wy te katole polskie, na tej religii mózgi wyprane i już duchowość, a co na to ksiądz zaraz będzie, a czy fizyka kwantowa może potwierdzać istnienie szatana? Zaraz takie tematy się tutaj pojawią. Gumball twierdzi, że szlachta to były kurwy. No były. No jakbyście się tak cofnęli w czasie i byli jakimś parobkiem u szlachcica na dworku, to kiepski mógłby być wasz los. Na przykład w dzień gdzieś tam w dyby, zakuci, potem batem po plerach, a rządziliby wami takie właściwie sebiksy, tacy jak dzisiaj mamy jakichś bogaczy, takich tam syn gangstera, coś takiego, nie? I on tam ma Porsche i dla niego tam ktoś pracuje, ktoś mu się ogródkiem opiekuje, on go tam kopie w dupę, no to tam moglibyście mieć taki klimat trochę, pracując dla szlachcica. W ogóle to, że mówimy dzisiaj do siebie per pan i policjant wam zwróci uwagę, że nie jestem z tobą na ty, nie jestem z panem na ty, a wy mówicie, a ja nie jestem z panem też na pan i tak dalej, to że mówimy tak per pan, to też zasługa szlachty. Oni bardzo tak chcieli, żeby ich tytułować właśnie pan, nie? I to zostało nam. No i czytam tu na encyklopedii PWN na przykład, że w Europie rząd koński pojawił się dopiero w IV, VII wieku. 1000 lat różnicy? Dziwne to jest, nie? Ale też czasami napotykam na niespójne informacje, różne przeczące sobie, więc z różnych źródeł dzisiaj brałem. Z programów telewizyjnych, z artykułów, z Wikipedii, nawet z jednej bajki takiej fajnej o wynalazcach, z przeróżnych źródeł. No i żeby było jeszcze ciekawiej, to samo źródło, czyli PWN podaje, że w Polsce i na Węgrzech od XVI wieku, czyli znowu tak później przyszło. Jak widać, Polska zawsze musi być w tyle, jeśli chodzi o przyswajanie sobie nowych rzeczy, technologii, zjawisk, wynalazków, wszystkiego. Ale znowu, te Polska i Węgry, no nas teraz ciągnie tak do Węgier, znaczy tych naszych rządzących ciągnie. Imponuje im ten Orban i w ogóle tam ten zamordyzm, to strasznie im się to podoba. Ciągnie ich w tą stronę. No, a tak się, tak przysłowie jest, nie? Polak, Węgier, dwa bratanki i do szabli, i do szklanki. Tylko właśnie do wynalazków. Tak nieufnie i niechętnie jedni i drudzy, jak widać. No i też może tu jakiś ksiądz się pojawił i to właśnie taki rząd koński, to szatan drzemie tam. Szatan może opętać takiego konia nawet i pouczał palcem tam. No i potem chłop się bał, nie? Panie, a jak mi kuń od tego zdechnie? I to nie po Bożemu tak sobie ułatwiać życie. Bóg oczekuje od nas wysiłku, a szatan podsuwa diabelskie wynalazki, żeby człowiek miał więcej czasu na grzeszne hulanki. Dobra, przepraszam, że schodzę na takie tematy. Wracając do Chińczyków. Można powiedzieć, że starożytni Chinole to byli najnowocześniejszą armią na świecie, która wyprzedzała inne armie pod każdym względem o setki, a nawet o 1000 lat czasami.
To jest niesamowite, jak oni wyprzedzali po prostu resztę świata. O tym też na pewno jeszcze opowiem. Na przykład rok 1942, brytyjski komandor, którego sobie tutaj nazwiska nie zapamiętałem, nie zapisałem. W każdym razie na świeżo wynalezionych statkach parowych mknął przez wody, aby stoczyć wojnę z armią chińską, bitwę morską. I był bardzo zdziwiony, kiedy zobaczył, że Chińczycy też mają statki przypominające parowce. Nie wiem, czy to były takie parowce już na parę, czy na pedały, chyba już na parę też. Tylko trochę mniejsze od tej słynnej brytyjskiej floty. W każdym razie można było je nazywać statkami kołowymi, bo miały już te takie kołowy napęd. Może ktoś się tu lepiej orientuje. W każdym razie, no, jak przystało na Białasa, brytyjski komandor był przekonany, że to technologia została wykradziona przez Chińczyków. Tymczasem oni posiadali już podobne statki z napędem kołowym 1000 lat wcześniej. No, może to były jeszcze takie napedały, nie? Jakieś, ale bym się wcale nie zdziwił, gdyby jednak już na parę. Kiedy współcześni chińscy rolnicy odkopali przypadkowo słynną terakotową armię wojowników pierwszego cesarza Chin Qin Shi Huangdi, został ten cesarz pochowany z taką wielką armią, statuły takie, no, to na pewno się z tym spotkaliście. To podobna armia składająca się z żywych wojowników 250 lat przed narodzeniem Chrystusa dysponowała takimi mieczami, które się przez setki lat nie tępiły, jak leżały gdzieś z doskonałej stali. I takimi śmiercionośnymi wynalazkami jak kusza, która w Europie się pojawiła gdzieś tam wiele, wiele wieków później, w średniowieczu właściwie, i stała się gwoździem do trumny rycerstwa, nie? Znaczy, może nie gwoździem do trumny, po prostu się przyczyniła do tego, że rycerstwo stało się nieefektywne, no bo każdy mógł przestrzelić zbroję z kuszy takiego rycerzyka, i papieże oczywiście przeklinali kuszę, co pokazuje, że Kościół zawsze będzie tępił i krytykował wszystko to, co jest mu nie na rękę, tak po prostu. Coś się stało, że rozwinięte cywilizacje podupadły w pewnym okresie czasu. Może to właśnie wina wkradającej się zepsutej duchowości, pisze Mika. Może były nanokołtowane miecze, zapytuje Lukacjusz. Tak myślisz, że nanocoating? A ja zostanę shintoistą, a może shinobistą, albo shinobim zostań na przykład, shinobim, takim zabójcą. Przydałby się taki zabójca na ten nasz nierząd. Jak te chińskie kusze wypadały w porównaniu do tego, czym dysponowali na przykład Rzymianie później, czy Grecy? Troszkę później. No, czy w tym samym czasie? No, w sumie nijak. Wychodzi na to, że i Rzymianie, i Grecy to dużo eksperymentowali z tymi kuszami. Mieli te balisty różne, ale raczej to pozostawało tak jeszcze w sferze eksperymentów, jakieś ciekawostki. No, nie było to w powszechnym użyciu, tak? Były to konstrukcje na tyle mało zaawansowane, że armia nie traktowała tego jeszcze jako broni powszechnej, czegoś praktycznego. No chyba, że takie balisty, no ale to trochę inna rzecz, nie? Jedna z niewielu wzmianek o kuszy pochodzi od Flawiusza Wegecjusza. I to, że tych wzmianek jest tak mało, to właśnie to potwierdza tą tezę, że rzymska kusza była jeszcze w powijakach. Za prekursorów używania kuszy w basenie Morza Śródziemnego uznaje się Syrakuzańczyków. Trudne słowo, Syrakuzańczyków, trochę jak Konstantynopolitańczykowianeczka. Ale w ogóle
By the way, słyszałem, że Konstantynopolitańczyko Wianeczka to nie jest... to nie jest najdłuższe polskie słowo. Ktoś znalazł dłuższe. Jak, więc jak lubicie grać w Scrabble, to sobie sprawdźcie. Bo ponoć jest jakieś dłuższe. A ja sobie popijam piwko. Odpalam papierosa. Czy chodzi o stal damasceńską? No nie wiem właśnie tego. W każdym razie wiem, że ta armia terakotowa, to tam były, oni mieli powtykaną broń prawdziwą. Miały powtykane te postacie prawdziwą broń i były też tam miecze, które no, przetrwały kupę czasu, nie zardzewiały, nie? Więc no, musiała to być wysokiej jakości broń. No, a właśnie jeśli chodzi o tych Syrakuzańczyków, no to trzeci wiek przed naszą erą. A Chińczycy kilkaset lat po wynalezieniu tej tradycyjnej kuszy, całkiem niezłej już, bo tam, no, czytałem, że fachowe były te różne tam spusty, zamki, wszystko było bardzo starannie wykonane, wysokiej jakości, no, kusza kuszy nierówna. Ale już kilkaset lat potem dysponowali czymś, co można by nazwać karabinem maszynowym dawnym, prekursorem, bo to była kusza właśnie wspomniana wcześniej, samorepetująca. Ciągnęło się za taką dźwignię i kusza wystrzeliwała. Raz, drugi, trzeci. No, niesamowita broń. Dla jakiegoś Europejczyka, jakby dorwał to swoje ręce, to czarostwo i by się wystraszył. Zwiewał, nie? Szatan. No, bardzo zmyślny mechanizm, nie? Ja to bardzo wszystko na pewno upraszczam, bo łuk i kusza to jest bardzo obszerny temat. Może kiedyś ktoś zrobi taką audycję mądrą, bo to są tutaj różne ciekawostki, ewolucja tej broni. Na przykład przed kuszą robiono pułapki na zwierzęta, które no, przypominały kuszę, tyle że taką no, przyczepioną do jakiegoś sznurka. I to była taka pra kusza, czyli początki kuszy to zaczęły się od pułapki na zwierzęta po prostu. Właśnie, piwko. Wiedziałem, że o czymś zapomniałem, pisze Smok Wawelski. To ktoś nowy. Smoka Wawelskiego chyba... Albo sobie zmieniacie te ksywki. Cholera jasna. Nie zmieniajcie sobie, bo potem nie wiem, kto jest kto. Być może Smok Wawelski już jest z nami od dawna. Mi się wydaje, że ktoś nowy przyszedł. No, może Smokowi Wawelskiemu chce się pić, bo zjadł owieczkę jakąś z czymś. Takim ostrym, bardzo pikantnym i teraz musi dużo, dużo piwa wypić. Uważaj, żebyś nie pęknął od tego piwa. No w każdym razie Chińczycy swego czasu posiadali taką broń, że inni pozostawali o setki lat w tyle i mogli tylko rozdziawiać szczerbatą gębę i się dziwować, co to za szataństwo straszliwe, magiczne. No, tak było. Jak wiadomo powszechnie, no to każdy chyba wie, że Chińczycy wynaleźli też proch strzelniczy, IX wiek, ale nie każdy wie, że także pierwszą broń palną. Prochu używano początkowo dla rozrywki. Robiono fajerwerki. Słyszałem, że Arabowie, jak też się dorwali do prochu, to już im przychodziły szybciej trochę takie militarne zastosowania i początkowo się używało do straszenia koni na przykład, ale Chińczycy już konstruowali, jak tylko wynaleźli ten proch, to szybko się zorientowali oczywiście, że to, co może bawić, może też i zabijać równie dobrze i robili już proste bomby, granaty, miny jakieś. Inna ciekawostka, już w starożytnych Chinach używano latawców do celów militarnych właśnie. Na przykład do zrzucania na teren wroga propagandowych ulotek, które miały osłabić morale wroga albo zachęcić go w jakiś sposób do poddania się. I w związku z tym można powiedzieć też, że propaganda taka wojenna, nie, rozrzucanie ulotek, na przykład jakiś, to, które miały właśnie wroga jakoś tam zachęcić do poddania się, no to też jest wynalazek chiński, propaganda taka właśnie wojenna jakaś.
I latawców używano też do mierzenia w jakiś bliżej mi nieznany do końca sposób odległości do miasta wroga. Jakoś to mierzyli tymi latawcami. I takie latawce upodabniano na przykład do prawdziwych ptaków, że one wyglądały, widziałem taki latawiec, wyglądał jak orzeł czy jastrząb jakiś. No żeby zmylić wroga, bo te latawce były zestrzeliwane przez wroga, jak wróg zauważył. Dorzućmy do tego, wiadomo, że Chińczycy wynaleźli też i papier. No wcześniej to był gliniane tabliczki u Sumerów, tam zapisywali, potem na papirusie Egipcjanie, no a Chińczycy papier wynaleźli dawno. I ten papier miał wiele zastosowań, bo na przykład z papieru potrafiono robić też zbroje, co może niektórych zaskoczy, ale taka zbroja wcale nie była znowu taka zła. Oczywiście nie była tak odporna i wytrzymała jak metalowa. Być może była nawet słabsza niż jakaś tam kolczuga, czy zbroja łuskowa, czy inne jakieś zbroje oczywiście, ale miała olbrzymią zaletę, była cholernie lekka i wojownik był mobilny bardzo. I ponoć bywało tak, że się chętnie zamieniano, dawano tradycyjne, normalne zbroje za te papierowe, po prostu, bo one były, no, co potwierdza, że musiały być całkiem niezłe. No, dla jakiejś lekkiej właśnie jazdy, nie? Dla kogoś, dla takiego konnego, który musiał być mobilny. W ogóle w naszych szkołach się często uczy, na przykład, że samolot wynaleźli bracia Wright, Orwell i Wilbur. A to znowu Chińczycy pierwsi latali, tyle że... Co zabawne, taki trochę w sumie, że latali skazańcy, bo no, pierwszymi lotnikami w ogóle w historii byli skazańcy chińscy chyba, bo cesarze lubili się bardzo, lubili taką zabawę polegającą na przywiązywaniu nieszczęśnika do wielkiego latawca i puszczali sobie takie latawce z tymi skazańcami. To fajny taki latawiec z takim wrzeszczącym jegomościem. Rekordzista ponoć 3 kilometry przeleciał na takim latawcu. No więc pierwszymi lotnikami byli chińscy skazańcy. Gdzie papierowa zbroja lekka? Śmieje się Zenon. No może się mylę, może nie była lekka faktycznie. No nie wiem, mi się to tak skojarzyło. To akurat są moje jakieś wymysły, że... Bo kojarzy mi się, że jak z papieru, no to lekka, nie? No ale na pewno lżejsza od alternatywnych metalowych zbroi. No w tym sensie, no jak skoro to była lżejsza zbroja od tych tradycyjnych, to można powiedzieć, że lekka. Relatywnie lekka. Ja nigdy nie lubiłem nosić zbroi. Zawsze tak się... Ja się dobrze w dresie czuję, a nie w zbroi. No, to tak więc 3 kilometry przeleciał. Całkiem niezły wynik. Tutaj w ogóle termin materiał ludzki u Chińczyków to tak nabiera nowego znaczenia trochę, nie? Bo oni lubili używać ludzi do różnych badań, testów, na przykład zrzucić kogoś tam na pra spadochronie. Bo też spadochron taki stożkowy, trochę inny, oni wynaleźli pierwsi. Oczywiście u nas się zawsze będzie mówiło, że to tam Leonardo da Vinci jako pierwszy, nie? To tak się zarzuca tym Chińczykom, że są tacy chinocentryczni, nie? I tak skoncentrowani wokół siebie i w ogóle, ale to my jesteśmy tacy bardziej. To u nas się uczy właśnie, że wszystko wynaleźliśmy my, Europejczycy, nie? A nikt... Ja nie pamiętam, żeby mi w szkole kiedykolwiek coś mówiono o Chińczykach. Więc przyganiał kocioł garnkowi. I co jeszcze mogę powiedzieć? No tak oni lubili... No nie wiem, ten chiński mur to też tam bardzo dużo przy budowie zmarło tych Chińczyków. Oni tak się tak... Tak traktują, no, że człowiek to tak trzeba go jakoś użyć, spożytkować, nie?
U nas trochę może inaczej to wygląda. No wiem, no domyślam się, że warstwowa, że wiele warstw i w ogóle już dzisiaj też wiemy, że jak tworzy się kamizelki jakieś kuloodporne, no to też muszą być te różne warstwy, że te warstwy bardzo dobrze działają w przypadku różnych pancerzy, zbroi. Mi w szkole mówiono o chińskich wynalazcach i to na każdym etapie edukacji. No to tak, to mamy zupełnie inne doświadczenia. Kurcie, bo to chyba ty, tak? Może młodszy jesteś sporo. Może ja się załapałem na trochę inną mentalność nauczycieli. No, ale w ogóle ci Azjaci tak mają z tymi ludźmi i eksperymentami, nie? Japończycy podobnie, no. Też sławetna, nie chcę mówić sławna, jednostka wojskowa 731, gdzie sprawdzano na więźniach, jak reagują na odmrożenia, przyszywano im tam odbyt gdzieś do czegoś, nie wiem, jakieś bomby nowe na nich testowano, gotowano ich i tak dalej. Oni tak jakoś mają, nie? Trochę się obawiam tego, że jak już Chińczycy opanują świat, to reszta świata właśnie stanie się takimi świnkami doświadczalnymi, będą na nas robili może eksperymenty. Podsumowując, jeśli chodzi o sztukę wojenną i uzbrojenie, to Chińczycy pierwsi wynaleźli proch, działa, broń palną, lekkie zbroje, rząd koński, taki właśnie dobry na wojnę, homonto, ale też propagandę wojenną, spadochrony, miotacz ognia, gdzieś znalazłem miotacz ognia chiński, ale to był taki wóz wielki, na którym ten miotacz był zamontowany. No, może tu widać różnicę mentalności trochę. Europejscy alchemicy to tak bardziej pracowali nad wynajdowaniem rzeczy takich, no, troszkę abstrakcyjnych. Jakieś przedłużenie życia, kamień filozoficzny, nie? A chińscy zawsze byli bardziej praktyczni. Chińczyk jest praktyczny, mniej bojający w obłokach niż chrześcijańska Europa może. I nie ma tego diabełka, że zawsze się będzie bał, że jak coś wynajdzie, to go zaraz spalą, nie? Bo diabelstwo. No, ale też śluzy wodne, tak przechodząc już na niekoniecznie na tematy inne niż militaria, śluzy wodne, nie? Jak mamy jakieś miasto, gdzie są różne poziomy tej wody, no to taka śluza jest czymś niezbędnym. I to też Chińczycy wynaleźli. Takie rzeczy, co fenomenalne możliwości dawało, bo można było tworzyć różne kanały w obrębie miasta. Transport świetnie dzięki temu działał, rozwożono płody rolne po całym mieście bardzo sprawnie, więc no trzeba opanować tą wodę, nie? Więc no też wyczytałem, że byli pierwsi, jeśli chodzi o śluzy wodne. No, a u nas w szkole być może powiedzą właśnie, że to Leonardo da Vinci, bo tak też się spotkałem z taką opinią, a właśnie gówno po Chińczycy. Gra w golfa, to też ciekawe, nie? Drewniana piłeczka, bambusowy kijek i narodziła się ta gra w XIV wieku niby w Szkocji. Tyle, że dawno, dawno temu w starożytnych Chinach wcześniej już się bawiono w takie rzeczy i bardzo to przypominało golfa. Też był dołek, też była flaga, była piłeczka, był patyk. I co z tego, że piłeczka drewniana? W ogóle, kiedy taki Marco Polo i jego ekipa dotarli do Chin, to mieli okazję podziwiać chińskie targowiska, miasta i to było... No, szybko się zorientowali, że to jest jakieś magiczne zupełnie dla nich miejsce. Tam była taka różnorodność towarów, taka niezwykłość wynalazków różnych, że Europa przy tym wyglądała trochę jak jakieś pasikurowice dolne przy, nie wiem, przy stolicy, przy Warszawie, nie? Tam zobaczyli na przykład pierwsze restauracje takie z prawdziwego zdarzenia, nie? Jakaś gospoda, gdzie kaczmarz się pyta, czego
I tam gdzieś przy ławie siedzicie i krzyczycie tam: miej siła, barczmarzu, chamie zbuntowany. Tylko elegancja Francja, no właśnie nie Francja, tylko Chiny, nie? I carte d'Ani, wysokiej jakości destylowany alkohol, który też mógł być jakimś nowum, makaron, który makaroniarz Marco Polo zajwanił od razu. Albo takie piwo, nie? To też... nie wiem, mnie uczono, że to mnisi w średniowieczu wymyślili piwo, takie jakieś rzeczy, a no, okazuje się, że właśnie też ponoć Chińczycy wynaleźli, chociaż jak szukałem informacji, to wujek Google mi powiedział, że wynalazcami piwa byli Sumerowie 4000 lat temu, 4000 lat przed naszą erą, sorry. No, w każdym razie chińskie miasta wtedy były najbogatsze, najwspanialsze. Jak przechodziliście się po takim targowisku, to byli różni sztukmistrzowie, aktorzy, wróże, restauracje właśnie te niesamowite, gdzie można było tanio zjeść i w wysokiej kulturze, nie? Właśnie carte d'Ani, wysokiej jakości te potrawy różnorodne. Więc no naprawdę coś wspaniałego i to było wielkie. Tam było tych płodów rolnych też dzięki temu transportowi, dzięki wielowiekowej, wspaniałej kulturze rolnej i dzięki fajnym wynalazkom właśnie, jak te nawozy, walka ze szkodnikami, homonto dla konia i tak dalej, i ten transport. I to wszystko się składało na to, że po prostu no coś niesamowitego, wszystkiego dużo, nie? Wszystko jędrne, dużo, tanio, coś niesamowitego. Transport, jak mówię, był znakomicie przemyślany. Używało się właśnie kanałów wodnych do rozprowadzania płodów rolnych, stąd mnogość, różnorodność. No i na takich targowiskach się oczywiście koncentrowało życie towarzyskie. Tam można było spotkać, kupić wszystko, spotkać każdego. No i jak taki Marco Polo zobaczył taki telewizor może, nie? Takie urządzenia też charakterystyczne chińskie, teatr cieni, tylko że nie teatr cieni, że jakiś gostek czymś tam macha za kurtyną i to jest podświetlone, tylko takie urządzenia, że za korbę wystarczy tam kręcić i wszystko się rusza pięknie, nie? Wszystko zamknięte w pudełku, takie półzautomatyzowane, kręci się. No to też mógł w ogóle pomyśleć, że szatan z pochodnią się rzucić, wrzeszcząc na to apagę satana, czy coś, nie? Musieli go tam znokautować, żeby ochłonął. Właśnie się zastanawiam, jak to jest z busolą i kompasem, których właściwie nie wiem, czy Marco Polo miał już takie wynalazki. Albo był to bardzo młody w Europie wynalazek dostępny dla nielicznych, zupełnie ekskluzywna rzecz, którą można było sobie kupić od jakiegoś kupca zamorskiego. Nie wiem, czy posiadał. W niektórych źródłach czytam, że kompas jako takie powszechne urządzenie nawigacyjne w Europie to dopiero XVI wiek, a słynny żeglarz żył w XIII. No ale może jakimś cudem Marco posiadał takowy wynalazek. Może nie chciał być takim leszczem ostatnim i pokazał tam, że on taki nie jest ostatni leszcz. Pokazał się, pochwalił tam, nie, że ma. To Chińczyk mu coś tam odpowiedział. Co znaczyło mniej więcej: fajne cacko, ale mamy tu lepsze. Popatrz tu na targowisku i tam jakiś ten stragan z pamiątkami dla turystów, nie? No bo Chińczyk znał to już od dawna, takie rzeczy. Właściwie to jedne źródła podają, że pierwszy kompas w Chinach to 200 rok przed naszą erą, a gdzie indziej czytam, że pierwsze wzmianki o kompasie to 10 wiek, więc mam trochę tutaj z tym zagwozdkę, nie wiem jak to było. No w każdym razie tak czy siak wcześniej znowu. Ale no załóżmy, że faktycznie 200 rok przed naszą erą. Tymczasem jeszcze wyczytałem, że za Kolumba w XV wieku kapitan musiał
często ukrywać takie urządzenie jak kompas przed załogą, bo mógł być posądzony jeszcze w tym czasie o czary. Igła się jakoś źle ludziom kojarzyła, nie? Igła, która się sama obraca, nieznaną siłą kierowana. No i czary, kumanie się z diabłem. No i to właśnie fajnie pokazuje, co zawdzięczamy Kościółkowi, który tak według niektórych się przyczynił do rozwoju wszystkiego. No właśnie, i dzięki temu Kościół rzymsko-pedofilski, który cię mógł zawsze oskarżyć o czarostwo, jak coś miałeś niezwykłego, jak coś wynalazłeś, No to taki hamulcowy, to zawsze był. Dzisiaj już nie mogą sobie pozwolić na hamowanie nauki za bardzo, no bo co mają powiedzieć, że w tym internecie to szatan siedzi. No mówią tak, co prawda, no ale się nie przyczepią do żadnych tam innych za bardzo wynalazków, do urządzeń. No to straszą diabolo, okultyzm, tabliczki, uja, chuja. I katabasy opóźniają nas teraz z kolei w sferze obyczajowej. I już niedługo i takie treści nie znajdą posłuchu za bardzo, więc będą musieli coś nowego wymyślić. I tu pytanie do was, czym będą nas straszyli, jak już to się ludziom przeje? Może kosmitami na przykład? Wiem, że jest coś takiego jak weryfikacja źródeł, panie Mondralo, ale nie zawsze zdążę coś zweryfikować. I mam takie informacje, mam takie i po prostu mi się nie udaje. Szukam i nie udaje mi się. No, mógłbym przełożyć audycję o 2 tygodnie i pójść do biblioteki i zacząć czytać książki, nie? No, ale już mi się nie chciało. I czasami nie potrafię osądzić, które źródła w tym przypadku są bardziej wiarygodne, ale się przyznaję tu, nie robię jakichś takich machlojek, że wybieram sobie to, co mi wygodniej i podaję tylko jedną informację. W tym przypadku się przyznaję po prostu, że nie wiem, jak to dokładnie było z tym kompasem i busolą do końca. No, w każdym razie no, tak sobie myślę, że w ogóle coraz bardziej mi się to układa w jedną całość, w spójną całość, że taka Rosja faktycznie może używać takiego ryzyka jako broń, która mogłaby być w sumie zakazana konwencją genewską. Wysyłasz takiego ryzyka do jakiegoś kraju, sponsorujesz go obficie i on potem sprawia, że wszyscy są tacy zapóźnieni, boją się, że śpiewają jakieś tam błaże, coś polskie, a inni budują komputery kwantowe, stacje kosmiczne, latają w kosmos, nie? Papier, jak już mówiłem, wynaleźli Chińczycy, a stosowano go do różnych rzeczy. Nie tylko ten do zapisków, do tych zbroi, ale nawet robiono klapki, no też wachlarze w architekturze, nie? Około roku 800 pojawia się w Chinach pieniądz papierowy. Natomiast pierwsze papierowe banknoty w Europie były drukowane w Szwecji 9 wieków później. Popatrzcie, jaki spory odstęp czasowy, nie? By the way, za fałszerstwo w Chinach była kara śmierci. W sumie dobrze, o, takie proste rozwiązanie, nie? Śmierć, to jest dosyć spore przestępstwo, fałszowanie pieniędzy. Piwo wynalazł też radziecki uczony Piwow, no tak. Jest taka cała seria dowcipów, nie? O tym właśnie, jak to wynalazł radziecki nauczony, ten uczony. Ale jak uczony, to i nauczony. Pierwsza drukowana książka na papierze przez Chińczyków to rok 868. A w roku 1000 Pi Cheng wynalazł maszynę podobną do tego, co zaprezentował później Gutenberg, odkrył na nowo w roku 1440. No, też spory odstęp czasowy. I przysiągłbym, że w życiu nikt mi nie mówił w szkole o żadnym Pi Chengu, tylko o Gutenbergu. No. Higiena na przykład, to też jest ciekawostka. W ogóle jak ludzie na przestrzeni wieków dbali o na przykład o zęby? Ano, robili to na różne dziwne sposoby. Słyszałem nawet o wybielaniu sobie zębów w starożytności za pomocą płukania moczem.
No ale urynoterapia też w sumie jest, nie? Słyszałem, że można swój tylko pić, a czyjś to tak nie za bardzo, jakby kogoś interesowało. 400 lat przed naszą erą Hipokrates zalecał dbanie o higienę jamy ustnej za pomocą, uwaga, proszku powstałego ze zmieszanego popiołu z głowy zająca i trzech myszy. No to tak, jeśli chodzi o tych, to tak ostatnio pochwaliłem tych filozofów greckich i zapowiadam oczywiście audycję. Chyba w ten piątek zrobię już o tych filozofach greckich. Może jakaś seria, miniseria. Nie zapomnijmy o dwóch uczonych zajmujących się klatkami. Schodow i Piersiow. Coś z konserwami jeszcze było. Konserwę by nas... pamiętam. No, brzmi dziwacznie z tymi zającami, myszami, ale potem jeszcze proponował ten Hipokrates inną metodę, wełniana kulka na patyku nasączona miodem. No, mi się tak słabo to kojarzy. Miód, tam jest dużo cukru, nie? Do czyszczenia. Słodki miód do czyszczenia zębów, żółty. Taki słabo się chyba nadaje, ale Hipokrates stwierdził, że miód ma właściwości przeciwzapalne i tutaj miał czuja akurat i dobrze kombinował. 300 lat później rzymski lekarz Aulus Cornelius Celsus proponował z kolei płukanie octem, co już brzmi trochę lepiej, nie? Jakoś tak bardziej rozsądnie. Wydaje się to lepszym rozwiązaniem. Właściwie taka tradycyjna szczoteczka do zębów z patyczkiem i przymocowanym do niego włosiem zwierzęcym to stosunkowo późno powstała, bo szacuje się to na rok 1498. No i to właśnie Chińczycy. Uchwyt wytwarzany był z kości bądź bambusa, a górna partia szczoteczki z włosia syberyjskich świń. No, a w Europie dość długo jeszcze panował zwyczaj dłubania w zębach. Na przykład nożem można było sobie dłubać, palcyma można było sobie dłubać i wyciągać tam różne rzeczy ciekawe. Albo można było nie wyciągać, przypominam tutaj rady Etama, który... O, Puszkin, właśnie, dzięki. Puszkę wynalazł Puszkin oczywiście. No, taki zwyczaj dłubania sobie w zębiskach był dosyć powszechny i popularny, i ewentualnie można było sobie czyścić kły poprzez zjedzenie jabłka jakiegoś. No już nawet we współczesności słyszałem takie rady, że dobrze sobie jabłuszko zjeść, a to niekoniecznie, bo tam też jest cukier, no i to zostaje na zębach, bakterie. Więc no to tak wizualnie można sobie ewentualnie zęby odczyścić. Faktycznie w tym jabłku tam zostaje trochę. No a mi się przypomina rada Etama, który radził, żeby sobie zostawiać w tych zębach trochę różnych rzeczy, zostanie na potem. Potem można się najeść. Jakieś były takie rady etamowe. No w każdym razie dopiero jak filozofowie europejscy, tak też wyczytałem, w pewnym momencie zaczęli zwracać uwagę, że dłubanie w zębach to tak trochę nieelegancko, nieestetycznie, to zaczęto używać wykałaczek bardziej, no wykałaczka, takie urządzenie do dłubania w zębach. Dentyści nie zalecają wykałaczek, z tego co wiem. Tak, ale to może przesadzają trochę, bo wiecie, spotkałem się też z opinią od... jak się nazywa ten od uszu? Laryngolog. Laryngolog nie zaleca wacików takich na patyczku do czyszczenia uszu. Odradza też, że to złe. No to tak, wszyscy to robimy chyba, nie? W każdym razie higiena też ewoluuje. No... Ale jako, że właśnie dopiero ci filozofowie europejscy zaczęli zwracać uwagę, że nieelegancko, to przypuszczam, że to już była mocno zaawansowana nowożytność. Dopiero wtedy zaczęto używać różnych innych rzeczy. Jeśli chodzi o architekturę, to Chińczycy jako pierwsi robili coś takiego jak wiszący most. To też. No, jak się okazuje, kurczę, jeszcze
myślę, wiele innych rzeczy wynaleźli, pewnie jako pierwsi. No niesamowite. Ja się zastanawiam, czy znowu nie dojdzie do takiego momentu, że Chińczycy będą wyprzedzali wszystkich o setki lat. Wyobraźcie sobie, że dochodzi do jakiejś wielkiej wojny, wszyscy ze wszystkimi się piorą, albo nie wiem, znowu jakaś trzecia wojna światowa, Chiny biorą w niej udział. Czy zaskoczyłoby nas teraz jakoś strasznie, gdyby Chińczycy... No, wiemy, że dysponują, że już nie są tym krajem, który odtwarza, który jest mało innowacyjny, który podróbki robi, tylko no inaczej to już dzisiaj wygląda, ale może mają też ukryte jakieś fajne wynalazki i mogłoby się okazać, że na jetpackach przylatują komandosi, że mają jakieś peleryny niewidzialności i wojna zawsze jest takim czasem, kiedy te rzeczy wychodzą na jaw, nie? Wszyscy wyjmują, co tam mają najlepszego. No my może będziemy mieli, może będziemy liczyli na wstawiennictwo Matki Boskiej, nie, żeby ich pogoniła, coś takiego, nie wiem. Nie sądzę, żeby Polska miała jakieś ukryte technologie. No dobra, z grubsza tyle. Jak macie ochotę, to dzwońcie. Możemy sobie jeszcze trochę pogadać o wynalazczości Chińczyków albo o waszych jakichś przewidywaniach związanych z Chinami i technologią. Może macie jakieś pomysły, co oni mogą ukrywać. A jak nie będzie chętnych, to się zwinę, zamknę audycję i wrócę z jakimiś luźnymi gadkami.

Słyszałem też, że chińskie towary coraz droższe są i że nie chodzi tylko o problemy z transportem, z COVID-em i tak dalej, tylko po prostu no, to może być bardzo dobra strategia, taka strategia sprzedaży, jakiej używają różne sklepy, sieci handlowe, że pierwszy sprzedajesz coś tanio i na bardzo dobrych warunkach, ale uzależniasz w pewien sposób klientów od siebie, rośniesz na tym rynku, wyniszczasz konkurencję i tak dalej, a potem oczywiście podwyższasz ceny. Byłoby to coś całkowicie naturalnego, prawda? Myślę, że Chińczycy też przez lata nabrali takiej no, większej dumy i mają większe aspiracje i to też pewnie się przyczyni do tego, że będą rzeczy od Chińczyków w końcu może już nie konkurencyjne cenowo tak bardzo. To jest w ogóle dramat, że jakiś dla mnie trochę, że cały świat nagle zaczął kupować wszystko chińskie, nie? No trudno, żeby to się dobrze skończyło, nie? Dla niechińczyków. No ale cóż...

0: Hello.
1: Halo. Ja chciałem niestety się poskarżyć na tą audycję. I to tak na poważnie, bo wydaje mi się dosyć słaba i trochę płytka jak na niestety temat tak obległy jak Chiny. I myślę, że poruszanie Chin tylko pod względem wynalazków, no jest takim dosyć. No powiedziałbym, że nawet można powiedzieć, że zbrodnia na kulturze chińskiej, bo już nie mówiąc o tym, czym są teraz Chiny, a czym były, tym Chiny tak naprawdę teraz już nie istnieją w tej formie, które istniały, bo były oparte na całkowicie innych filarach. Dzisiaj jest to, prawda, głównie komunizm, nie oparty praktycznie na niczym, a wcześniej. Chiny były tak naprawdę różnymi klanami, to były części różne, takie, które tak jak, prawda, germańskie narody jednoczyły się, kiedy trzeba było walczyć z wrogami, no i co jakiś czas, prawda, łączyły się i rozłączały się, miały własne, powiedzmy, wartości moralne, już nawet nie powiem, że religię, bo mieli konfucjonizm, mieli legalizm, mieli taoizm. To wszystko było wokół tak jakby całego oduchowienia, ale raczej chodzi tu po prostu o takie mentalne ustawienie i to, jak po prostu ludzie powinni się zachowywać. No to, że wiele razy Chiny były, no tutaj wiesz, niszczone w pewien sposób, najeżdżane, Mongołowie gdzieś były obok. Jakie rzeczy Japonia robiła Chinom, Chiny Japonii. Było wiele rzeczy, które gdzieś tam w Chinach się działy, prawda? Oni też stworzyli wiele takich artystycznych, powiedzmy, nurtów. Oni ciągnęli wiele takich rzeczy gdzieś tam w Azji. I uważam, że mówienie o Chinach jako tylko paru wynalazkach, że no, zrobili tam, powiedzmy, proch albo jakieś tam inne rzeczy, wynaleźli proch, wynaleźli tam to dowodne i inne rzeczy, to uważam, że nie jest to jakieś wielkie ruszenie tematu i można byłoby ten temat niestety lepiej tutaj ugryźć i uważam,
0: Dobrze,
1: że.
0: to może ja się odniosę, bo tu elaboracik. A spójrz sobie na tytuł audycji teraz, mój drogi Gambolu, i co tam widzisz?
1: No ja widzę to, a ja uważam, że ruszanie Chin pod tylko. Chińczyk wynalazł to wcześniej, ale
0: Czyli
1: wynalazł
0: nie mam
1: to.
0: prawa zrobić audycji o tym, że o wynalazkach, które Chińczyk wynalazł wcześniej i zamknąć się, tylko ty uważasz, że mam obowiązek zrobić audycję ogólnie o Chinach. To jest mój psi obowiązek, tak? Że nie mogę takiej robić po prostu krótszej o
1: Nie
0: wynalazkach
1: zabraniam
0: chińskich.
1: ci, ale niestety muszę tutaj powiedzieć swoje parę słów, bo no niestety ja chciałbym usłyszeć coś na temat Chin, bo jest to kraj, jeden z wielu Azji, które naprawdę mnie interesują. I byłem ciekawy tej audycji, no i troszeczkę zostałem rozczarowany. No sorry, jak lubię ciebie chwalić, tak czasem muszę trochę tutaj rzucić soli. I no sorry, no tutaj oczekiwałem więcej.
0: No wiesz, spoko, oczywiście, to twoje prawo, tyle że to jest taka sytuacja, jak ty byś zrobił, nie wiem, audycję o anime, a ja bym zadzwonił i powiedział, czemu nie ma nic o Japonii ogólnie, czemu tylko to anime, a ty byś na przykład zrobił audycję najlepsze anime według mnie, a ja bym zadzwonił i powiedział, a czemu nie ma o samurajach? No to taka trochę taka sama sytuacja, nie?
1: No widzisz i masz prawo do tego, ale ja uważam, że ja prawdopodobnie poruszyłbym te tematy. Jeżeli ruszałbym temat anime, na pewno ruszyłbym temat Japonii. Nie można mówić anime bez Japonii i uważam, że nie można mówić o Chinach bez poruszania ich historii. Jest to naprawdę bardzo taki historycznie ukorzeniony kraj, jeden z najstarszych na świecie.
0: No dobrze, to jak zrobisz kiedyś audycję o anime, to obiecuję zadzwonić i być bardzo zawiedziony, że nie ma nic o ninjach.
1: Tak, i będę tego oczekiwał i Myślę, że na pewno wezmę sobie to do serca. Także śmiało, jeżeli zrobię kiedyś audycję, możesz powiedzieć rzeczy. Wcześniej robiłem audycję, nie wiem, jakieś 2 tygodnie temu na puste tematy i ludzie powiedzieli mi, że nie podobało im się i mieli do tego prawo, a ja tutaj powiedzmy gdzieś tam sobie zanotowałem, jakie rzeczy się podobają. Ja akurat daję ci tutaj krytykę i nie robię tutaj żadnej pustej krytyki, bo odniosłem się, czego mi brakowało. Nie mówię, że jest to tragiczne, bo jasne, że nie jest to najgorsza audycja, jest okej, okay, ale ja niestety tutaj zawiodłem się i brakuje mi wiele rzeczy, także no niestety, no musiałem to powiedzieć.
0: A może dorzucisz jakieś wynalazki chińskie na przykład, żeby tak ubogacić audycję, żeby nie była taka sobie kiepska. To może jakiś wynalazek przychodzi ci do głowy, który został wynaleziony przez Chińczyków sporo wcześniej niż przez resztę świata. No i co? Zatkało kakao, nie?
1: Ale powiedz mi, czy ja jestem prowadzącym, czy ty jesteś w tym momencie prowadzącym? Czy ja muszę znać się na powiedz mi, żeby krytykować muzykę, czy ja muszę znać tutaj prawa muzyki, jak to tam działa, całe te klucze, wszystkie rzeczy. Można to wiedzieć, jasne. Ja tego nie wiem, ale mam prawo powiedzieć, że to mi się nie podoba. To można byłoby zrobić lepiej. Jeżeli uważasz, że ja muszę wszystko wiedzieć, żeby coś krytykować, to

0: Zadzwonił, powiedział krawiec, nie wymieniłeś wielu ciekawych wynalazków i wymienił te wynalazki, wtedy to szapoba, nie? No a także, że nie podoba ci się, że nie poruszyłem innych tematów w audycji, która z założenia nie miała poruszać innych tematów związanych z Chinami, tylko o wynalazkach, bo taki jest tytuł, no to troszkę mniej ta krytyka mnie przekonuje. Nie każdą krytykę muszę też, wiesz, nie muszę być taka miękka faja, że co mi nie powiesz, kto mnie nie skrytykuje, to o, dziękuję, to wspaniała krytyka, bije się w pierś. No czasem mogę się nie do końca zgodzić z krytyką, nie? Też moje prawo.
1: Tak się teraz zastanawiam. Nie będę tutaj wrzucał w różne rzeczy. Z tego co pamiętam, tak jak sobie myślę, no to jedzenie na pewno sporo tutaj Chińczycy mieli w wynalazkach. Ja uważam, że jedzenie też swego rodzaju wynalazek. Prawda, różne makarony, pierogi. Jak powiem, że o, Polska zrobiła pierogi. Nie. Chiny, gdzieś te okolice, Azja, to tam powstały te rzeczy. Makaron, to też właśnie nie jest prawda, że gdzieś to właśnie we Włoszech powstało.
0: Mówiłem o tym, ale ty wspomniałeś też o pierogach, to dorzuciłeś. No i to już widzisz, jest tak. jakiś konkret już.
1: Masz wiele rzeczy tutaj, ale ja nie muszę na ten temat mówić, bo prawdopodobnie mógłbym szukać od groma tych rzeczy. Uważam, że to są rzeczy, które można wymieniać i w większości nie są ważne. A to, co ważne, to są Chiny jako kraj, jako to całe historyczne coś. I uważam, że to raczej jest taką ciekawszą rzeczą, ale okej, no miałeś prawo zrobić wynalazki. Ja akurat, no mi się akurat ta audycja po prostu nie spodobała, więc zadzwoniłem powiedzieć, no niestety, no.
0: No i fajnie, ale też nie mam nic przeciwko, żebyś nie odbierał, że ja tu, wiesz, stroszę wąsa jakoś strasznie. Spoko, tylko no, po prostu myślę, że no chciałem o wynalazkach, powiedziałem o wynalazkach i myślę, że większość wymieniłem, bo jak robiłem research, to tak więcej nie znalazłem za bardzo. Więc to jest pewnie tak z grubsza, myślę, omówiłem różne wynalazki chińskie. No wiesz, to nie jest tak, że Chińczycy, kurde, jeszcze tych wynalazków dużo, dużo więcej pewnie mają. No może coś by się znalazło, ale no tak z grubsza wyczerpałem temat. Nie każda audycja musi być długa. Jak mówiłem, mam zamiar jeszcze wejść z jakąś luźniejszą. No i tyle, no. Może właśnie powinny być takie krótsze trochę audycje czasami też, nie? A nie rozwlekać temat i teraz przechodzić na jakiś inny temat. Niektórzy mi tu doradzali, nawet zamknij jedną audycję, zrób drugą, będzie jakaś zamknięta całość, a nie, że teraz zaczniemy gadać o Kaczyńskim, nie? I tak za dużo się rozgadałem o kościele znowu, ale mnie wkurwia. Znowu kolejne afery są. Teraz nie ma dnia bez kościółkowej afery. Czarna zaraza po prostu.
1: Właśnie. No, najważniejsza dla mnie rzecz z Chin jest jedna, to mogę akurat powiedzieć. I prawdopodobnie tym powiedziałeś, akurat mi wyparowało z głowy, bo jestem pewien, że musiałeś na ten temat powiedzieć. To jest herbata. Bo bez tego żyć się nie da.
0: Nie powiedziałem właśnie. I tu się mylisz. I to, iż jaki głupi jesteś, nie wiedziałeś, że dałem dupy i nie powiedziałem.
1: No, bo już powiem. Zasnąłem. Już człowiek zasnął. No dobra, ja nie będę cię jakoś tam dojeżdżał specjalnie. Musiałem powiedzieć, bo no sorry, trochę oczekiwałem więcej. Ja lubię azjatyckie klimaty. Dobrze wiesz, że jestem osobą, która pierwsza będzie cisnęła się do takich rzeczy. No i no troszkę więcej myślałem, że będzie, ale okej, dobra, zrobiłeś tak jak zrobiłeś. Nie będę już tutaj ciebie strofował. W każdym wypadku gdzieś możesz oczekiwać, że zrobię o Japonii i anime audycji. I to nie powiem, że w tym tygodniu, ale mam już cały scenariusz napisany audycji. Przygotowywałem się chyba od miesiąca, więc jak będzie, to czekam na krytykę. Także chciałbym się pożegnać.
0: No słuchaj, no jeszcze czekaj. No wiesz, jak się przygotowywałeś miesiąc, to wiadomo, że będzie dużo lepsza od mojej audycja, bo ja się dzisiaj tylko przygotowywałem. Wstałem sobie, wiesz, zjadłem i się poprzygotowywałem trochę. To też trzeba też tak patrzeć trochę, że, no wiesz, nadawałem przedwczoraj, dzisiaj nadaję, no mam tak jeden dzień na przygotowanie, nie? Czegoś i

0: to też nie zrobię Bóg wie czego, no. Ale spoko, jasne, przyjmuję krytykę, masz jak najbardziej prawo, wszyscy macie prawo tutaj krytykować, nie ma problemu żadnego z tym. I czekam z niecierpliwością na twoją audycję, jak mówisz, że tak się długo przygotowujesz, na pewno będzie super, fajna audycja.
1: Na pewno będzie dla mnie świetna, bo akurat robię to jako trochę projekt hobbystyczny i zbieram to raczej dlatego, że chciałbym pokazać pewne rzeczy ludziom. Jeszcze nie mogę do końca powiedzieć co, ale na pewno będzie fajne. Także ten TGS i inne rzeczy. No dobra, ja krawiec muszę spadać. No dzięki za audycję i tak, bo dobrze, że nadajesz, ja nie będę tutaj... Dobrze, że zrobiłeś. No już okej. Okay. Także ten.
0: Cześć i czołem. Kluski, makaron z rosołem. Cześć.

0: Jak mówiłem w ostatniej audycji, zamierzam trochę tak na luzie podchodzić do tego nadawania. Wiecie, nie muszę ciągle tu konkurować, porównywać, kto lepszy, nie? A jak ktoś lepszy, to tym lepiej dla radia, no. Były bardzo fajne audycje, jak sobie zrobiłem urlop i ja jestem bardzo zadowolony, słuchałem z przyjemnością różnych waszych audycji. I też, no, czy zawsze muszę tutaj, nie wiem, konkurować, bić się o to, wykłócać o to, że ja najlepszy. A nie, a może właśnie inni teraz są lepsi i mają swój czas i fajne rzeczy wam tu zapodają, a ja sobie wchodzę tak na luzie, ponadaję trochę, nie wiem, o złote gacie walczymy tutaj. Jakieś o medal, miejsce na podium, nie wiem, no. No. Jak ktoś ma ochotę dryndnąć i rzucić jakiś temat około chiński, no ja dlatego dzisiaj o Chińczykach, bo aż zżółkłem z zazdrości, jak posłuchałem sobie, jakie fajne rzeczy tu w nocnym radio są ostatnio. I tak zżółkłem z zazdrości i postanowiłem też coś tematycznie chociaż przygotować. No. Może jest jak jest, ale przynajmniej tematycznie. No. A jak nie będzie telefonów... A, jest telefon. Jest. Kurt chyba dzwonił. Jest Kurt. Witam cię serdecznie.
1: Ni hao.
0: Nie wiem, czy dobrze... Nin hao?
1: No właśnie nie ma tam żadnego nin, tylko jest ni.
0: Ni.
1: Ni i jest hao. Hao. Ni hao. Tak jak Michał, tylko że z N na początku.
0: Czyli... Jak rycerze, którzy mówią ni, tak czy ni. Ni hao.
1: No, dokładnie.
0: I co powiesz?
1: Kurć.
0: Co powiesz ciekawego?
1: Co chciałem dopowiedzieć coś o tych Chinach, bo tutaj już niestety... Ach, Gumball zadzwonił mi i zabrał te pierogi, chciałem o nich wspomnieć.
0: Ale... Gumball zabrał mi pierogi. No, po łapach.
1: Moje pierogi, gówniarzu. No, ale chciałem powiedzieć legendę chińską, skąd się podobno wzięły pierogi.
0: O.
1: To jest tą legendę sprzedaje się dzieciom, że podobno w pewnej wiosce była epidemia jakiejś choroby. I był lekarz, który wymyślił lekarstwo, ale to lekarstwo było strasznie gorzkie i nikt nie chciał go jeść. Dlatego lekarz wpadł na pomysł, że weźmie ciasto, włoży do niego trochę mięsa i warzyw, i włoży tam ten lek. Wszystko to ugotuje, poda ludziom i ludzie to zjedzą właśnie w formie pieroga.
0: No proszę. Czyli okazuje się, że niektóre dania i napoje też, no bo Coca-Cola też wymyślił w sumie jakiś farmaceuta, nie? Który to sprzedawał jako lek na początku tą Coca-Colę. A tu też pierogi widać, że mają taki rodowód trochę lekarski. No to ciekawe, może by więcej takich dań się dało znaleźć, nie? A właśnie dzisiaj jadłem pierogi z kefirem, ruskie. Chyba jednak wolę ruskie od takich z mięsem. A ty jakie masz ulubione pierogi?
1: No zdecydowanie ruskie oraz taką odmianę pierogów ruskich, którą jadłem kiedyś na Słowacji, a mianowicie one się nazywają pierogi z bryndzą. W sensie, że zamiast twarogu jest bryndza.
0: I co, i dobre?
1: No, lepsze od ruskich. W sensie mają taki specyficzny smak. No to już pytanie, czy ktoś lubi, czy komuś smakuje bryndzę. Mi smakowały bardzo.
0: Mi natomiast takie pierożki typu tam gejoza, czy te chińskie, czy jakieś pierożki takie wietnamskie, to tak nie za bardzo. Tam jest wszystko takie ostre, pikantne. Ja nie mogę ostrego jeść.
1: W sensie gyoza nie jest sama w sobie pikantna. Tam pikantna może być, bo dodałeś do niej hot oila. Czy jak to nazywają Japończycy raju. Czyli to jest taki specjalny olej, w którym się parzyły ziarna pieprzu syczuańskiego i ostrej papryczki. No ale tak generalnie samo w sobie to na dzień wcale ostry nie jest. No, wracając jeszcze do tych chińskich wynalazków, to co chciałem powiedzieć, no przede wszystkim przychodzą do głowy, tak jak wspomniał Gumball, rzeczy kulinarne, bo oprócz pierogów i makaronu Chińczycy wymyślili także lody.
0: No nie gadaj.
1: Tak, tak, że mieszano mleko, jeszcze jakieś inne składniki i później je mrożono i właśnie Chińczycy wymyślili lody.
0: Kurde.
1: Drugim z takich słodyczy, które wymyślili Chińczycy, była wata cukrowa. Natomiast nie robiono jej w taki sam sposób, jak się robi watę cukrową obecnie u nas, czyli nie było żadnej specjalnej maszyny, która podgrzewała ten stopiony cukier i te włókna tego cukru właśnie wyrzucała w powietrze, tylko robiono ją w trochę inny sposób. Uprano cukier albo miód, pomieszano ją z jakimiś różnymi składnikami, typu jakieś ziarna sezamu, jakieś orzeszki i tak dalej, i formowano z tego taki pierścień duży. I w ten pierścień wkładano dwa kciuki, żeby w tą dziurę w tym pierścieniu wkładano dwa kciuki i rozszerzano. Rozszerzano ten pierścień, aż się zrobił taki długi, składano na pół i rozszerzano jeszcze raz. I tak kilkanaście tysięcy razy i w końcu tych włókien się tam robiło kilka tysięcy.
0: Czad. Kurczę, kiedy ostatni raz jadłem watę cukrową? Chyba za komuny. To jakoś tak zdechło, nie? Już dzisiaj nigdzie nie kupisz chyba waty cukrowej. Chyba, że, no nie wiem, nie byłem dawno w żadnych lunaparkach czy w żadnych parkach rozrywki. Może nadal sprzedają. Nie orientujesz się, czy nadal można kupić coś takiego jak wata cukrowa w Polsce?
1: Nie, znaczy pewnie na jakichś parkach rozrywki albo jakbyś poszedł, nie wiem, na molo nad morzem, to pewnie byś kupił. Ja natomiast pamiętam, że kiedyś sprzedawano watę cukrową w sklepie. Można było kupić po prostu w foliowym woreczku. Już taką gotową, ale ona, no to nie była świeża wata cukrowa i faktycznie ona gorzej smakowała niż taka przyrządzona z maszyny.
0: Tomu pisze, ciekawe jak Chińczycy mrozili te lody w górach. Nie no, ja myślę, że po prostu wystarczy lód, nie? No lód, no to pewnie w zimowym okresie, bo kiedyś nie potrafiono lodu wytwarzać, prawda? Sztucznie, dopiero
1: no,
0: elektryczność.
1: Albo można było wejść po prostu gdzieś głęboko pod ziemię.
0: Mhm. Ale Chiny to takie wielkie, że zawsze gdzieś tam było zimno, można było jakoś skołować. No, ale to no, wystarczy lód i już, ale to bym się nie spodziewał, że to też i lody Chińczycy wymyślili. Tyle fajnych rzeczy wymyślili, nie? I fajnych, i takich rozrywkowych, ale też i zabójczych, no bo te różne maszyny wojenne w uzbrojeniu tacy hopsiup do przodu, no taka specyficzna nacja, nie? Że dała światu dużo dobrych i zabójczych też rzeczy. Niektóre wynalazki to łączą jedno z drugim, no bo ten proch, no to na początku dla rozrywki, a potem się okazuje, że można też i bawić, i zabijać tym samym wynalazkiem na dobrą sprawę. A myślisz, że Chińczycy jeszcze zaskoczą tak totalnie świat, że wrócą jakby to potęgi swoje, że będą, wiesz, wyprzedzać resztę tak bardzo, że świat w ogóle już nie będzie mógł ich dogonić i będziemy tylko mogli obserwować i podziwiać ich różne nowe technologie, wynalazki. Mi się wydaje, że jest to prawdopodobne, że może tak być. Mają środki niesamowite. W ogóle też taki temat, że skąd się bierze ta wynalazczość wspaniała, nie? Czy to jest spowodowane tym, że jest ich tak dużo i statystycznie więcej geniuszy będzie? Więc może warto dbać o to, żeby naród był wielki, prężny, bo to wiesz, to dobrze robi. Czy z czegoś innego to się bierze? Może trochę z pracowitości, z tego, że wiesz, no bo pracowitość też się jakoś przekłada na wynalazczość, bo próbujesz, starasz się, nie? Chce ci się. Jak ty to widzisz?
1: Czy Chiny będą w przyszłości rządziły światem? Nie wydaje mi się. Albo po prostu będziemy mieli nadal taki świat jednobiegunowy, typu, że jedynym światowym mocarstwem są Stany Zjednoczone, albo będziemy mieli świat wielobiegunowy, gdzie będą największymi graczami Stany, Chiny i prawdopodobnie Rosja, ewentualnie Unia Europejska, ale żeby Chiny stały się jedynym hegemonem, raczej jest to mało możliwe, zwłaszcza, że one mają olbrzymi problem demograficzny, który no, będzie rósł po prostu z każdym rokiem. Bo nie wiem, czy wiesz, że w związku z tym, że w Chinach była polityka jednego dziecka, no to teraz no, nie mają, nie, po prostu już zaczyna brakować rąk do pracy, żeby ludzie pracowali na emerytów.
0: Chińczyków jest ile? Czytam tu, że 2,5 miliarda?
1: O nie, mniej, mniej. Aż 2,5 to przesada. Chyba jest ich 1,3 miliarda. Milionów jakoś tak.
0: No w każdym razie, jak
1: można,
0: czytałem sobie państwo Platona, to Platon twierdził, że optymalną ilością mieszkańców dla państwa jest, i tu jakaś dziwna taka liczba, 5200.
1: Miliard 400 sprawdziłem, taki mądry jestem, mądry, ale w Wikipedii sprawdziłem, więc mają 1400 milionów. Miliard 400 milionów, tak, mieszkańców. No, znaczy będą jakieś wynalazki chińskie. No, mamy wynalazki chińskie stworzone współcześnie, tak? Na przykład e-papierosy. One po raz pierwszy powstały właśnie, zostały wymyślone w Chińskiej Republice Ludowej.
0: O proszę.
1: Można by powiedzieć, że drony cywilne są jakby wynalazkiem chińskim, w sensie, że no właściwie jedyne takie firmy, które produkują drony komercyjne dla cywili, no to są firmy chińskie, przede wszystkim firma DJI.
0: Wow, to bym się nie spodziewał. Czyli są jednak, bo padło tu wcześniej też pytanie, jakie są te współczesne chińskie wynalazki. No jednak coś jest, jakbyśmy poszperali, to pewnie więcej by się znalazło. Czyli e-papieros. Ciekawe. Ja myślę, że może dzisiaj są trochę inne czasy. Dzisiaj już się nie dokonuje takich spektakularnych wynalazków jak kiedyś, nie? No bo kiedyś łatwiej było... Znaczy, może źle to ująłem, może nie łatwiej, ale po prostu no, zmienił się świat. Dzisiaj już trochę jak ze sztuką, jak z filmem, jak ze wszystkim. No już wszystko zostało wymyślone. Wymyślam jakiś wzór na koszulkę, wydaje mi się, że genialny. No już to jest, już to jest. Dużo moich pomysłów, które miałem przez lata, których nie zrealizowałem, na jakieś filmy, seriale, scenariusze, widzę, że to się pojawia. Ktoś to już wymyślił. Coraz trudniej po prostu, nie? Coś wymyślić. Bardziej jest ewolucja niż rewolucja, jak kiedyś.
1: Znaczy wiesz, co mi się wydaje, że to też jest nieprawda z tym, co mówisz. Ludzie tak właśnie narzekają, że kiedyś to było, kiedyś to wymyślaliśmy nowe wynalazki, teraz już nic nie wymyśla ludzkość. No tak, ale ty patrzysz na to przez pryzmat swojego życia, tylko i wyłącznie. Prochu, czy tam tego kompasu, nie wymyślono w ciągu jednej generacji. Tak, to były jakieś setki, jeśli nie tysiące lat między tymi wynalazkami, więc a naprawdę no co, medycyna posuwa się do przodu, technika porusza się do przodu, tylko że to są no, takie rzeczy, o których ty nie czytasz, bo są bardzo, powiedzmy, specyficzne, tak? One się, powiedzmy, przydadzą w biznesie, w produkcji, a jakby, no, konsument nie wie o ich istnieniu. W sensie, jakbyś, ja pamiętam, że ten kilkanaście lat temu, jak to moja babcia się zdziwiła, że są maszyny w fabrykach samochodów, roboty, które pomagają ludziom produkować auta. Dla niej to był jakiś kosmos, jak się o tym dowiedziała.
0: Czyli może inaczej. Po prostu nowe wynalazki nie robią już na nas wielkiego wrażenia, może tak, nie? No bo popatrz, jak się...
1: Nawet o nich nie wiesz.
0: Albo o nich nie wiesz, albo nie robią po prostu takiego wrażenia, no bo już dzisiaj w erze, gdzie jest taki przepływ informacji, spowszedniało nam trochę to. No i co? I dowiadujemy się, że nagle prezes Amazona, ten Bezos, tak? I paru innych wielkich bogaczy, no ten Bezos to chyba najbogatszy człowiek na świecie teraz jest, że oni się skumali, żeby robić badania nad nieśmiertelnością. Ale czy to nas tak rusza jakoś? Czytamy sobie takiego newsa i nawet jakby wynaleźli jakieś takie specyfiki, substancje chemiczne, leki, wiesz, które sprawiają, że możemy żyć o 50 lat dłużej, to czy nas to by to tak ruszyło jakoś? Czy ruszyłoby nas, jakby kosmici nagle wylądowali? No owszem, byśmy się jarali przez 2 tygodnie, a potem no, gram w Gresę, nie? W Tomb Raider. Wiesz, o co chodzi, że trochę się czasy też zmieniły pod tym względem, że inaczej odbieramy, podchodzimy do wynalazków. Nie robią już na nas takiego wrażenia. Wszystko nam spowszedniało, wszystkiego dużo, wszystkiego ciągle coś nowego. Co myślisz?
1: No tak, no to jest pojawienie tych dwóch rzeczy. Po pierwsze, że nas spowszedniało. Po drugie, że to są rzeczy, tak jak mówię, specyficzne, które zazwyczaj nie trafiają do konsumenta. I dodam bym do tego jeszcze trzecią rzecz, że my żyjemy w zbyt krótkim czasie, żeby zauważyć te zmiany. Więc no nie wiem, czy ty żyjesz chyba na świecie jakieś około 40 lat, z tego co pamiętam, tak? Czy na przykład zauważyłeś, że się strasznie zmieniło coś na przykład w dziedzinie motoryzacji? Czy pewnie byś narzekał, tak? Że no, ciągle jeździmy tymi samochodami, a powinniśmy już latać po niebie nimi. No, ale jak się cofniesz troszkę, no to zobaczysz, że na przykład dla twojej babci to byłby, powiedzmy, już przełom, tak? Bo ona już tam wyżyła 80 lat i no, ja w dzieciństwie to pewnie samochody nigdy nie widziałam, bo tylko jeździły bryczki konne.
0: Ale zgodzisz się chyba, że dla nas takim przeskokiem, jakim była zamiana wozów konnych na Fordy, no to by były teraz latające samochody. No i tego oczekujemy i to mogłoby na nas zrobić wrażenie. Elektryczne samochody to już tak mniej, nie? Nas tu jakoś jara. Ja myślę, że w ogóle fantastyka naukowa nas tak trochę przyzwyczaiła do tego, żeby już tak, wiesz, że już po prostu mamy szerokie horyzonty bardzo też. I nie jesteśmy jakimś chłopem nieczytatym, niepisatym, który się będzie jarał, wiesz, wynalezieniem kompasu, nie? Że to jakaś magia, pokazuje ci kierunek, coś. Albo nagle sam się pojazd porusza, bez kunia. No to już nie jest taki przeskok, nie? Ale internet był niesamowitym wynalazkiem. Na pewno. Dla mnie internet jest jednym z takich największych wynalazków wszechczasów, który zrobił na mnie największe pewnie wrażenie.
1: No, na pewno, ale wracając do tych samochodów, no spójrz na to, ile ludzie jeździli bryczkami konnymi. Kiedy wymyślono taki pomysł, że wezmę sobie zwierzę i do niego przyczepię jakiś wóz i to zwierzę będzie ten wóz ciągnęło. Nie wiem, kiedy to było. Za czasów egipskich, jak jeździli na rydwanach, czyli to mogło być 6000 lat przed Chrystusem, już pewnie wpadli na coś takiego, czyli powiedzmy 8000 lat już ludzkość jeździła bryczkami, a samochodami dopiero jeździmy od niewiele ponad 100 lat. No to wiesz, to ja, mi się wydaje, że prędko tych latających samochodów się nie doczekamy, ale no, doczekaliśmy się innych latających pojazdów, co nie? Więc zresztą latające pojazdy powstały mniej więcej w tym samym okresie co samochody.
0: No fakt, jak tak sobie się przyglądniemy tym różnym wynalazkom przełomowym, ważnym, to często to są całe wieki, zanim coś się w ogóle upowszechni, zanim zostanie rozpowszechnione na inny kontynent, nie? To są całe wieki, a dzisiaj coś wynajdą w Stanach, czy w Chinach, czy gdziekolwiek i my o tym wiemy na drugi dzień i już ktoś trzymając rękę na pulsie, inny jakiś tam przedsiębiorca już kombinuje, że może by wyprodukować coś takiego, nie? I powiedzmy Boston Dynamics robi eksperymenty z tymi robotami i szybko się przyłącza do niego Elon Musk i proponuje swojego robota. Jakiegoś, nie? Wiesz, zupełnie inne czasy jakoś. Strasznie wszystko przyspieszyło, a my mamy, tak jak powiedziałeś, duże oczekiwania, że zaraz coś się pojawi, te latające samochody, a te wozy konne tyle wieków, nie? Przez całą ludzkość właściwie nam prawie towarzyszą. Samo średniowiecze ile trwało? Od 5 do 15, tak? Jakoś. No
1: 1000 lat.
0: No, a nasza nowożytność to taka młoda jeszcze.
1: No. Wpadł mi do głowy jeszcze jeden chiński pomysł, wynalazek. No, jak wiadomo, że Chiny się rozwijały troszkę jakby. Generalnie kultura chińska i kultura europejska były od siebie tak troszkę odizolowane. Wprawdzie był ten Marco Polo, o którym wspomniałeś, no ale on tam tylko no, był przez krótki czas i niewiele rzeczy, no, znaczy, no, nie był w stanie podejrzeć wszystkich rzeczy. Natomiast później właśnie w Chiny wprowadziły coś takiego jak polityka izolacji i tam chyba przez 10 wieków nie można było wjechać do Chin i nie można było z Chin wyjechać. I wtedy Chińczycy wymyślili taki koncept, w ogóle koncept egzaminów. Czyli tego, że przychodzisz, dostajesz kartkę z pytaniami i zapisujesz odpowiedzi, i później ktoś to sprawdza. I to się wzięło stąd, że właśnie egzaminy służyły do tego, żeby wybrać jak najlepszych urzędników na dwór cesarski.
0: Wow, czyli Chińczycy też egzaminy wymyślili, tak jakby, taki, no, przyczynili się do rozwoju takich rzeczy jak egzaminy, czyli propaganda, egzaminy, strasznie dużo rzeczy wymyślili, takich, które no, są przełomowe i ważne dla cywilizacji. No, ciekawy jest też taki temat tego drzewka wynalazków, nie? Tak się zastanawiam czasami nad tym, że gdyby Chińczyk nie wynalazł, to by ktoś inny wynalazł. A czemu ten ktoś inny nie wynalazł? Może mu czegoś brakowało, wiesz, może wcześniej czegoś nie wynalazł. Takie powiązania różne, to jest też ciekawy temat. Może, żeby odkrywać fajne rzeczy, to trzeba mieć to drzewo wynalazków dobrze przemyślane i iść dobrą drogą po prostu, a nie się, wiesz, szamotać, nie? Bo brak jednej rzeczy może nagle sprawić, że staniesz w miejscu na długi czas, na bardzo długi czas. Jak religia się ma do tego też? Czy nie jest tak, jak ja mówię, że taki kościół katolicki to taki hamulcowy jest i to bym tego nie lekceważył, bo to zaraz powiedzą, o, krawiec się czepia, no tu, o, wściekłe ataki. Ja uważam, że sytuacja, w której boisz się w ogóle z czymkolwiek nowym wyjść, bo cię spalą na stosie, to jest jakiś koszmar i to strasznie. No, co może bardziej hamować rozwój niż taka sytuacja?
1: No jakaś właśnie głupia ideologia, to nie musi być koniecznie religia, chociaż no, jeżeli faktycznie jest coś, może jakaś ideologia może stać się religią, jeżeli za tym nie stoją jakieś dowody. W sensie, jeżeli mówisz, że ktoś ma wykonać, zachowywać się w dany sposób, bo po prostu ma się tak zachowywać, bo tak mówi, bo ktoś tak powiedział, tak? więc to no, w Chinach też można tak zaobserwować, że czy można nazwać tą chińską, czy generalnie jakąkolwiek władzę autorytarną religią? No to jest ciężki temat.
0: Mi się wydaje, że Chińczycy nigdy nie byli spętani takimi totalnymi ograniczeniami. Skoro wszystkie...
1: No właśnie byli. No tak jak ci mówiłem, że przez 10 wieków w chińskiej kulturze był okres izolacji, że nikt z Chin nie mógł wyjeżdżać i na przykład mieli zaprzestać wymyślania lepszych metod transportu z jakiegoś powodu.
0: No ale okej, byli zamknięci, ale doskonale sobie poradzili sami. A sytuacja, w której na przykład wszyscy ci wyznawcy religii, księgi, islam, chrześcijaństwo, judaizm są ograniczeni tym, że nie wolno dokonywać sekcji zwłok, i to już strasznie ogranicza rozwój medycyny. Koszmarnie, bo nie możesz w ogóle nic sprawdzić, nic musisz to po kryjomu, gdzieś tam w strachu, w jakimś, wiesz, w zamknięciu, odizolowaniu, ewentualnie ryzykować i sprawdzić coś. Jak to rozpowszechnisz, to cię spalą na stosie. To jest coś, co strasznie ogranicza. A Chińczyk nigdy nie był tym ograniczony, chyba, nie?
1: No właśnie, no tak jak ci mówię, no z tymi Chinami to nie było tak wesoło. Oczywiście tam było wiele wynalazków, wiele wspaniałych rzeczy stworzyli, no ale no później przyszedł XIX wiek i w XIX wieku nagle jak Brytyjczycy zapukali do Chin, no to okazało się, że kilka tysięcy żołnierzy, których gdzieś tam zabrali ze Szkocji czy z, nie wiem, z Anglii, jest w stanie pokonać kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy chińskich, bo Zachód mimo wszystko technologicznie przerósł resztę świata w tamtym momencie. Mieliśmy lepszą broń.
0: No, może tak właśnie tą broń głównie lepszą, bo pod różnymi innymi względami może niekoniecznie. Może Zachód tak właśnie się nastawił na militaria, broń. No i faktycznie, no już te czasy, kiedy właśnie, o których mówiłem, kiedy brytyjska flota walczyła z Chińczykami, to ci Chińczycy no marnie wypadli, nie? Już mieli te małe stateczki, co prawda parowe też, ale takie malutkie. I zostali zbombardowani z armat, z brytyjskich statków wielkich, potężnych. No i przegrali.
1: Właśnie, no to nie tylko broń, ale tak jeszcze Zachód wyprzedził resztę świata, jeżeli chodzi o środki transportu, jeżeli chodzi o medycynę również, no bo mimo wszystko, no to no, już takie poważniejsze operacje, no to właśnie zaczęto wykonywać na Zachodzie, tak, a nie gdzieś tam w Chinach, raczej tam chyba, no nie wiem, nie znam się na medycynie, więc nie chcę, ale... Raczej to chyba Zachód w tym wszystkim przodował.
0: Bierz przykład ze mnie. Ja się na niczym nie znam, a się wypowiadam na wszelakie tematy.
1: No dobra, to ja tylko tyle chciałem powiedzieć. I cóż, no, ja bym chciał sobie Krawcze życzyć, żeby więcej było takich ze swojej strony audycji
0: tematycznych.
1: Tak, no bo tak, żeby znowu... Szczerze mówiąc, no, znaczy, oczywiście wiesz, no, nie mogę ci zabronić, ani nic, ale no ja po prostu tak szczerze mówiąc, to jak widzę, że jest temat audycji, że jest luźna audycja społecznościowa, gdzie będziesz narzekał na policję i gadał o COVID-zie, no to ja szczerze mówiąc już nawet tego nie słucham.
0: No spoko, ale wiesz, ale są też tacy, co lubią posłuchać o tym, że na przykład przestałem nosić majtki i chodzę tylko w dresach i jest mi teraz luźno i poszłem i do Biedry. I wiesz, to są też i tacy, co lubią takie. Ale jasne, ja też bym chciał iść w tym kierunku, że bardziej tematyczne, jasne. Ja myślę, że tak pół na pół, to by było okej, okay, nie? Gdyby było pół audycji tematycznych i pół audycji luźnych, to będzie okej okay wtedy chyba. No to się przynajmniej załapiesz na coś, na połowę tych audycji.
1: No to mi ułatwisz zadanie, żebym nie musiał spędzać za dużo czasu na słuchaniu nocnego radia. Będę słuchał tylko tych tematycznych.
0: Ale wielkie dzięki no za super telefon, bo dużo bardzo ciekawych rzeczy powiedziałeś. I to jest właśnie to, co... Wiecie co, jak były te komentarze, że tam Krawcu, trzymaj się, super, fajne audycje, jesteśmy z tobą. I ktoś tam jeszcze dopisywał, że nocne radio to krawiec, to ja tak zawsze, nocne radio to ludzie, którzy właśnie dzwonią, tak jak teraz Kurt, i powiedzą dużo fajnych, ciekawych rzeczy, a komuś może się wydawać, że to fajna audycja Krawca, ale nie, to... Ludzie ciekawi dzwonią i współtworzą, i to jest siła nocnego radia. I dziękuję za to.
1: No ja również dziękuję, że mogłem się wypowiedzieć. No to tak więc trzymaj się i dobrej nocy.
0: No dzięki, hej, hej, też się trzymaj, hej.

piątek, myślę, już audycja o filozofach. Chyba jakąś serię trzeba z tego zrobić, miniserię. Może Państwo Platona na pierwszy strzał. Tak się waham trochę między cynikami, między stoikami, między Platonem, szkołą platońską, a Nietzsche. To są te rzeczy, które mnie jakoś najbardziej interesują obecnie.

Raz tak, raz tak, raz tak, raz tak. No tak. Cześć, psycho. Pół na pół, czyli połówka na głowę? No tak, właśnie. To co, robimy jeszcze jakiegoś luźnego afterka? Szalonego, zupełnie niezobowiązującego, gdzie wszystko może się zdarzyć? Taka trochę luźniejsza audycja? To powiedzonko już się stało takim memem trochę, nie? Dziś taka luźniejsza audycja. No i słuchajcie, dzisiaj tak w sumie fajna pogoda, nie? Tak słońce świeci. I w Biedronce chcieli mnie oszukać. Dzisiaj poszedłem sobie z samego rana, o 5 rano, jak ostatnio często chodzę do Biedronki. Właśnie w tych godzinach i widzę, że dosłownie nikt, ale nikt nie nosi maseczki. Ani klienci, ani sprzedawczynie, kasjerki, nikt. I tak jak taki pajac w tej maseczce chodziłem po tej Biedronce. O Diogenesie z kontenera, no tak. No i tak jak pajac, i tak nawet się zapytałem pani ekspedientki, mówię, co, zdjęto ten nakaz noszenia maseczek czy coś? Ona tak się tak schyliła głowę, opuściła głowę i tak się uśmiechnęła. Mówię, dobra, jasne, rozumiem. Trochę się po prostu, tak się, nie mam pretensji, tak się tylko pytam, nie? To się jak pajac czuję trochę. Jako jedyny w maseczce. Widać, w Środzie Śląskiej już wszyscy położyli lachę na tych maseczkach. Już nikt nie nosi, absolutnie nikt. Jak widzę kogoś w maseczce, to jest jakaś babcia, taka 90-letnia, która chodzi z takim balkonikiem. I ja.

Ayn Rand to się zleco kłócę od Keltuza. A patrzyłem ostatnio, co tam u Keltuza i widzę, że za bardzo nie nagrywa już nic. On tam chciał sobie zmienić pseudonim, nie? Z Keltus na jakiś, nie wiem, Misiek czy coś i Mysza. I tam swoją panną coś próbowali nagrywać, jakieś streamy. W ogóle się dużo fajnych youtuberów wykruszyło. Nie wiem, czy odechciewa się ludziom, czy nie widzą efektów, czy coś, ale brakuje mi audycji takich właśnie luźnych, pogadankowych i zaczynam znowu Kononowicza włączać, bo no, ja lubię takie audycje, gdzie ktoś, nie wiem, nagrywa, jak gdzieś idzie do sklepu. Włączyłem dzisiaj Biedkę, Piotra Biedkę i przychylam się do zdania potrzeby, że jednak z tym kolesiem coś jest nie halo. I jednak to towarzystwo takie właśnie awanturnicze, wchodzą gdzieś do marketu z głośnikiem, coś wrzeszczą. Przestało mi się to podobać. Myślałem, że Piotrek jest spoko gościem i nawet mu kibicowałem. Nawet próbowałem go zaprosić do audycji. Oczywiście chyba stwierdził, że za małe zasięgi mu się nie opłaca, czy jakoś tak, bo chyba z dwa razy do niego pisałem i żadnej odpowiedzi. Bustowski też, to miał się pojawić, potem przestał odbierać telefony, jakoś tak, wiecie. Myślę, że ci ludzie, coś ich łączy i różni ci antysystemowcy, oni są jednak tacy jacyś wyrachowani. Lubią show robić i lubią coś z tego mieć, i lubią... Nie podoba mi się to. Myślałem, trochę się zawiodłem. Myślałem, że trochę inni to są ludzie. Biedka po prostu, gdzie się nie pojawi, to awantura. Wyzywa ludzi, agresywny, rzuca się, grozi. I ludzie już mu mówią, ty uspokój się, człowieku, no co ty tu przychodzisz, drzesz się, a on... Ty kurwa, zajebie ci gazem, kurwa! I widać po tym, jakiego języka używają, że to są no, takie prawilniaki, nie? Każdy w więźniu był, i Majcher, i Biedka, i inni, wszyscy, a to, nie wiem, syna młotkiem bije, damski bokser jeden z drugim. Nie, sorry, odcinam się, jednak mi się nie podoba takie uniwersum. Już wystarczy, że ktoś jest damskim bokserem i jest u mnie skreślony. Facet, który bije kobietę, to jest zero, to jest totalne zero. Ich spierdala na drzewo. Ha ha ha.

0: O kurczę, przegapiłem Etama. Przegapiłem Etama. Naszego wspaniałego Etama. O, jest, jest. Udało się. Zwykle tak z Etamem bywa, że jak się do niego odzwania, to już go nie ma. A dzisiaj się udało. Cześć, Etamie.
1: Cześć. Ja dzisiaj dzięki tobie odkryłem, że nie jest piątek, tylko środa. Znaczy, zmyliłeś mnie, bo patrzę, że co jest? Kurczę, myślałem, że zapowiedź 3 dni wcześniej, a tutaj mówisz, kalendarz mi się pomieszał całkowicie. Ale też odkryłem tak w temacie, wprawdzie nie jestem Chińczykiem, chociaż kto wie. I tak odkryłem, że jak ciebie nie było, znaczy właściwie myślałem, że cię dłużej nie będzie, nie? Tak krótko sobie poszedłeś, ale już się pojawiły pierwsze głosy. Ci, co pisali, to wiedzą, że ja jakieś zastępstwo włączę, nie wiem, czy coś. Ja sobie też zrobiłem przerwę w tym czasie, nie?
0: No właśnie, ostatnio sobie włączam pogadanki Etama, a tam nic nowego nie ma. Co, odechciało ci się, czy co?
1: No, mówiąc szczerze, zająłem się innymi rzeczami. Gromadzę sakwę pieniędzy po prostu sobie i po prostu mam inne priorytety. A jak sam wiesz, radio to kiepski interes, także, czy tam kanał YouTube, także...
0: Wiesz
1: także,
0: co, no ja nie narzekam, stary, naprawdę, jestem bardzo wdzięczny sponsorom i nie narzekam, absolutnie, ale wiem, że inni nadający to tak trochę słabiej są finansowani, nad czym czasem ubolewam trochę, bo chciałbym, żeby was też doceniono bardziej. I tak, no, znaczy,
1: mówię, że ja doszedłem do takiego wniosku, nie? Że trzeba trochę po prostu pokręcić się, pozarabiać, połatać dziur w ścianach. Kiepsko mi to idzie, bo równocześnie doszedłem do wniosku, że najlepiej się żyje, jak chce mi się jeść, to jem, chce mi się pić, to piję, a chce mi się spać, to śpię.
0: Taki Diogenes trochę. Taki Diogenes trochę jesteś.
1: Właśnie... Nie, kiedyś taka reklama była w kinie Fanty czy Sprite'a ze 20 lat temu, że robię, a chce mi się pić, to piję Sprite, nie? No, także takie życie prowadzę od tego momentu, kiedy ty sobie wziąłeś wolne, to ja takie życie zacząłem prowadzić, nie? I tak parę osób to uwarło, że tak powiem, i zaczęli pisać, że tam nie podejmuje rękawicy, mikrofonu czy tam coś jeszcze, ale chyba nie było tak źle, bo się znalazło kilku naśladowców tutaj na nocnym radiu twoich, także zastąpili cię godnie i nawet całkiem fajna audycja, nawet potrzeba, bo fajną audycję miał, znaczy wtedy jak dla mnie, bo ja tak znaczy nie chcę krytykować potrzeby, ale ja tak po prostu jak słucham, to ja lubię sobie podrzemać trochę, a potrzeba ma taki głód, że ja nie mogę drzemać, jak on mówi, nie?
0: Tak.
1: A teraz miał taką audycję, że mogłem drzemać.
0: Tak, mam to samo, że przy potrzebie się słabo odpływa, nie? On tak raczej dynamicznie, konkretnie, ale to spoko. Są różni nadający, każdy ma jakieś tam swoje ulubione typy audycji, profile. No i... Jak dla mnie właśnie lepsza jest taka różnorodność, niż gdyby miało być jednakowo. No, ty z kolei jesteś takim nadającym, że można właśnie się położyć, zrelaksować i sobie posłuchać o różnych takich, wiesz, pierdołach. Sorry, ale no takich pierdołach, nie?
1: No, dokładnie.
0: Też ludzie, ludzie widzę, że nie do końca... Niewielu jest takich, którzy potrafią zrozumieć nasz minimalistyczny sposób życia. Traktują nas jak żuli, takich, wiesz, obdartusów, którzy dali za wygraną, którzy mogliby więcej. A czy w życiu chodzi zawsze o to, żeby więcej, szybciej, bardziej? A może nie, a może każdy szuka szczęścia na swój sposób trochę, nie? I nie musimy się zawsze ścigać, kto ile osiągnął, kto ile ma. I szukać w kimś cały czas jego, wiesz, przywar, wad i tego, że on nie dał rady z czymś. Kurczę, no, każdy trochę patrzy przez swój własny pryzmat stara się czasem na siłę zrobić z ciebie chcę, żebyś ty był taki jak on, nie? No a kurczę, jesteśmy różni. Ja sobie żyję też człowiekiem, życiem człowieka poczciwego, tak jak ty trochę. I no, ale na mnie się tak nie wyzłośliwiają jak na tobie, nie?
1: No ale mnie to nie przeszkadza, bo ja na przykład, ja to potrafię zrozumieć. Ja też mam takie swoje przywary, o których jakbym powiedział, takie, że jak ja na przykład czasami o ludziach pomyślę, to by się większość obraziła, nie? Na przykład stanąłem sobie, powiem wam, co mnie to tam... nauczyłem się ostatnio trenera mężczyzn odnośnie z kobiet. Słucham takiego kanału, gdzie on trenuje jak mężczyzn, jak do kobiet podchodzić. I zauważyłem, że doszedł do tych samych wniosków, co ja, tylko że ja mam 50, on ma 30. I tak sobie stanąłem przed takim wielkim wieżowcem. Byłem na trzeciej nad ranem, czy tam o drugiej nad ranem z psem. I tak patrzę i mówię tak, kurde, sobie patrzę na ten wieżowiec, ciemny cały, nie? A tam tych okien chyba z 5 klatek, taki 12-poziomowy wieżowiec, no to kurczę, nie wiem, tam ze 150 mieszkań pewnie, nie? Miałem przed sobą i tak patrzę, ciemno tam może pojedyncze jedno, mówię, kurde, Mugole śpią, nie? No i tak się poczułem taki wyjątkowy. I to jest tak jak z tą maską, nie? Że teraz wchodzę do sklepu z maską, nie? Bo sobie robię te swoje maseczki tam z chusteczek higienicznych. Nawet ostatnio zacząłem używać papieru toaletowego jako filtra do tych maseczek i tak jak wszyscy nosili, to mnie to strasznie wkurzało, nie? No ja nie nosiłem, nie? A teraz po prostu mnie wnerwia to, że inni nie noszą, nie? Więc ja zacząłem nosić, po prostu chcę się czuć jakoś tak wyjątkowy w tym przypadku, nie wiem. No, także...
0: Masz jednak w sobie duszę buntownika i lubisz iść pod prąd. No ja też troszkę tak może mam.
1: Znaczy nie, może nie pod prąd, ale tak trochę być z boku tego wszystkiego. I to, co mówisz, że tak na przykład ludzie mogą patrzeć na ciebie patrzą bardziej przychylnie, bo cię bardziej lubią niż mnie. Ja się z tym pogodziłem, ale za to ja po prostu mam już, ja już doszedłem do tej mądrości takiej swojej, którą myślę, że po prostu dla mnie najcenniejszy jest czas. Nie pieniądz, nie tam jakieś robienie czegoś. Czasami lubię robić odwrotnie, na przykład Zenek mnie bardzo namawiał tutaj do tego, żebym sprzedał stare rzeczy, a ja właśnie sobie postanowiłem, że będę sobie rozbudowywał teraz Amigę swoją i się będę tym cieszył jak dziecko. Po prostu będę sobie kupował nowe rozszerzenia do niej, jakiś sampler sobie kupię, jakiś digitizer. Wiem, że to jest głupie, ale tak to zrobię. Nie? Po prostu. A dlaczego mam się pozbywać? Jak to takie fajne jest?
0: No, niektórym sprawia przyjemność obcowanie z różnymi urządzeniami starymi. Mają swój świat różnych właśnie retro zabawek. I czemu nie? Czemu nie? Tym, którzy się spóźnili, to wyjaśniam, że właściwie już teraz są takie luźne gadki. Czasy ostateczne już były. Gadaliśmy o Chińczykach, o chińskich wynalazkach głównie, o tym, że Chińczycy wynaleźli coś wcześniej, więc można sobie przewinąć, a teraz już mi się nie chce w sumie kończyć audycji i robić jeszcze jakąś drugą, luźniejszą. Jest taki after. Audycja zawiera aftera, no i tyle. I gadamy sobie już całkiem na luzie.
1: No ale co do tych Chińczyków, to jest taki największy wynalazek, który oni zrobili. To było w ciągu ostatnich 2-3 dekad, moim zdaniem. Otóż wynaleźli nieprzejmowanie się niczym i kopiowanie wszystkiego. My też tego próbowaliśmy na przełomie lat 80-tych, 90-tych. Pamiętam jak na przykład ruch, podejrzewam, że ruch, bo to w ruchu sprzedawali. W kioskach ruchu, czyli jednym z nielicznych rzeczy, coś jeszcze po komunie zostało do tej pory. Chociaż nie wiem, jaki tam jest teraz, jaka jest struktura kapitałowa, może ruch wcale już ruchem polskim nie jest. Próbowali podrabiać kolejki H0, nie? Ale taką tandetę zrobili, że o matko. Po prostu szok, najprostszego zestawu nie potrafili zrobić, żeby to jakoś wyglądało. No a Chińczycy kopiują wszystko, no kopiują i sprzedają, nie? Bardzo, bardzo dobry wynalazek moim zdaniem. Powinniśmy robić dokładnie to samo. Ja bym nawet, teraz czego tak najbardziej w Polsce brakuje w tej chwili Mateuszowi naszemu? No pieniędzy, nie? aby zaczął kopiować euro, dolary i tak dalej. Przecież teraz ostatnio oglądam taki numizmatyczny taki kanał. Bardzo, bardzo fajnie mi się ogląda z tego względu, że jakieś zbierałem i znaczki, i monety zbierałem, i banknoty zbierałem z dawnych czasów. Jakoś tak to ta stara pasja mi wróciła dzięki temu kanałowi i jest na przykład bardzo dużo takich, no nie wpisów, tylko filmów o tym, jak kiedyś fałszowały właśnie państwa, żeby sobie po prostu podporządkować jakieś drugie państwo, fałszowały banknoty właśnie na przykład, czy monety bili, bo wtedy raczej moneta była podrabiana. I wchodzili z jakąś tą walutą na ten rynek. Także dlaczego by nie, nie? Nie wiem, widzisz coś w tym złego, żebyśmy na przykład podrabiali, no marki chciałem powiedzieć, teraz nie mam marek, tylko euro na przykład, albo dolary?
0: Kurczę, no tak na dobrą sprawę, to dzięki temu, że żyłem w tych czasach, jeszcze kiedy byliśmy za żelazną kurtyną, kiedy nie było w ogóle prawa autorskiego, kiedy można było robić podróby wszystkiego, wszystko kopiować, podrabiać, to właściwie duża część mojego życia to jest życie w dostatku, na poziomie takim, że dziś mogę tylko marzyć o tym, bo no jak wiecie, mój ojciec podrabiał metki na spodnie, różne tam lewisy, rajfle, tych marek to podrabiał ze 100 różnych, nie? Sitodruk miał sobie zakład, potem te dżinsy gdzieś tam na wschód sprzedawali, nie wiem. Moja też przygoda z komputerem na początku, no to też są jeszcze te czasy, kiedy były te piraty, właściwie miało się jedną oryginalną grę i 150 pirackich, nie? I ja miło wspominam te czasy, no żyło się dostatnio, bogato i teraz można zadać sobie takie pytanie, czy Levi Strauss bardzo stracił tak strasznie na tym, że mój stary podrabiał ich spodnie, nie? Czy jakoś wielka krzywda się komuś stała?
1: Nie, absolutnie. Jeśli, ja to już kiedyś tłumaczyłem, jeśli są takie dobra, których bezpośrednio, znaczy które ulegają kopiowaniu, tak? Poddają się kopiowaniu, których i tak ktoś by nie kupił, bo jest drogi. Kiedyś taki przykład dawałem chyba z Photoshopem, którego miałem okazję kupować oryginalnego za 7 tysięcy złotych, to jeżeli ktoś tego i tak nie kupi, no to i ta firma i tak nie straci, jeżeli będzie używał pirata. Ale zyska jak gdyby kolejnego użytkownika, co powiększy pulę jak gdyby osób, które będą zachwalać ten produkt, nie? No. Także to nie jest tak, że ja nawet słyszałem o czymś takim, że Microsoft jako korporacja już od 3 dekad, taka chyba największa, jeśli chodzi o system operacyjny, to nawet w ogóle nie zwracało uwagi na klientów indywidualnych. Tamte te BS, jak to się nazywało, BSA czy coś takiego w latach 90. Ta służba, która tam sprawdzała legalność w firmach, to tylko w firmach. Oni chcieli tylko, żeby pod korporację to szło. Natomiast to, żeby, czy tam ktoś miał pirata Windowsa, czy nie, to niewiele obchodziło. Znaczy, dzisiaj to jest trudno nie mieć w ogóle oryginalnego Windowsa, bo albo się ma ze sklepu już zainstalowanym, tak, albo ma się sticker na komputerze, który pasuje, jest przyporządkowany do jakiegoś tego, ale kiedyś tak nie było, nie?
0: Tak, czyli więc... co, czyli można popatrzeć na piractwo, na podróby trochę z różnych stron w ogóle, też nawet jako na taką inwestycję po prostu w dany kraj, że ten kraj się, no powiedzmy, wszyscy kupują tego pirackiego Windowsa, to się staje popularne i potem korporacja Microsoft dużo zyska na tym, zainwestowała w to, że przymyka oko, że tak po prostu jest, ale nagle okazuje się, że wszyscy są tak przyzwyczajeni do tego Windowsa, wszyscy tak przez lata używali tego pirackiego 3D Studio, że to się stało jakimś standardem na przykład, nie? Wśród ludzi. I to jest taka inwestycja. I wiadomo też, że biedny kraj musi jakoś się podnieść, że nie będzie stać ludzi na oryginały, więc muszą się jakoś wzbogacić, rozpędzić i potem to się jakoś może zwróci. Różnie można na to patrzeć. I w ogóle jak jest taka Polska, taki kraj, powiedzmy, no, w dawniejszych czasach, kiedy wszystko tutaj jest pirackie, podrobione, no to czy kogoś to obchodzi, że jest taka Polska? Po prostu nie mają tu rynku. Dopiero potem wchodzą tutaj firmy, tak jak ten IPS, tak, który jako pierwszy starał się tutaj jakoś to oryginalne oprogramowanie promować. I oni na początku, z tego co czytałem, godzili się na takie w ogóle niskie zyski, wiesz, żeby tylko coś było, żeby jakieś takie nakłady, że dla nich to było śmieszne, że sprzedadzą w tej Polsce tam 5000 sztuk, w innym kraju tam miliony, a tu 5000, wiesz, to nie był dla nich rynek w ogóle, to było dla nich nic, tylko traktowali to jako taką trochę, nie wiem, zabawę, jakąś abstrakcję, nie? Że jest taki jakiś zapóźniony, biedny kraj i coś tu zrobimy, trochę taka misja, wiesz, i to jest taka zabawa dla nich może, inwestycja, zabawa, eksperyment i dopiero coś tu starają się budować. Wiadomo, że nie od razu Rzym zbudowano, że nie pstrykniesz palcami i nie będzie od razu wielkiego rynku, pieniędzy, tylko trzeba to traktować jako taką egzotykę trochę. I popatrz, Chiny... Czy Chiny są nieszanowane jakoś w związku z tym, że podrabiano tyle rzeczy tam, że kradli różne marki, pomysły? Dalej może podrabiają, ale i tak są szanowani, bo są potęgą, bo olbrzymi rynek i dzisiaj można tam miliardy zarabiać, nie? W ogóle nieporównywalny rynek. Jakaś taka Polska to jest przy tym jak ziarenko piasku, nie? Na plaży całej, a całe te Chiny to plaża. I co? I czy... Chodzi mi o to, że można pójść na taki układ, że na początku jesteś, masz dużo za uszami, nabroisz, napsocisz, ale potem sobie to odpracujesz i inni na tym zarobią 1000 razy więcej, niż by zarobili, gdyby cię, wiesz, tam gdzieś tarmosili, targali, sądzili się. Taka inwestycja, nie?
1: No tak, dokładnie. Znaczy, poza tym najpierw trzeba było, pamiętam przecież dokładnie te czasy mojego pierwszego komputera Atari, jak bardzo blokowało piractwo, jednocześnie blokowało rozwój i tą przedsiębiorczość polskich firm, przecież laboratorium komputerowe Avalon z Wrocławia. Ja na przykład miałem pierwszą grę oryginalną, jeszcze kupioną w 1989 roku, czyli jeszcze przed Okrągłym Stołem, to był Robo, później Lasermania i emulator perkusji, też z laboratorium komputerowego Avalon, tam Pelc chyba, tak? Jacek czy Paweł Pelc, już nie pamiętam, był szefem tej firmy, no ale laboratorium komputerowe Avalon chyba upadło, zdaje się, bo dosyć szybko. Potem wszedł IPS, tak jak mówiłeś, oni tam sprzedawali. Może kiedyś uda mi się zrobić taką wideoaudycję, bo mam przypadkiem dwa oryginalne programy z IPS, a miałem dużo więcej tego, miałem gier dużo w tamtych czasach. Niestety razem z Amigą 500 sprzedałem to wszystko, ale dwa programy mi się zostały i pokażę wam, jak wyglądało i wyglądał jeden z pierwszych programów wypuszczony na polski rynek, gdzie instrukcja obsługi przez tą firmę IPS była dołożona do tego oryginalnego

0: miecz. To było wszystko bez licencji, piraty, kopiowane, ale już tak kopiowane trochę lepiej. Coś, co wyglądało na oryginalny produkt, już z wykupioną licencją, ale to był nadal pirat. I pytanie, czy tak trzeba żałować tych wielkich jakichś firm, korporacji, że coś im tam ubyło troszkę, czy... Ja nie, staram się nie być takim legalistą i tak, wiesz, po prostu są pewne prawa, które rządzą cywilizacją, naturą i po prostu jest to normalna kolej rzeczy, że w takim kraju jak Polska w ten sposób to musiało ewoluować. Innego wyboru nie było, innego wyjścia nie było. Musiała być giełda, Słuchajcie, jak były czasy, że nie wiem jeszcze, że na komputer to... Kupić sobie komputer w legalnym sklepie, w jakiejś składnicy harcerskiej, to trzeba było przeznaczyć na to roczną pensję.
1: 106 tysięcy, dokładnie.
0: Jakąś tam roczną pensję. No to jest jakiś chory świat. No kto będzie odkładał, zbierał coś tam? No kombinuje się. Gdzieś tam się sprowadza na lewo, jakieś podrobione rzeczy się kupuje, piraty. No tak, to jest to normalne. Jest to normalne, nie ma innego wyjścia. Można to krytykować, jasne, bo no, złodziejstwo nigdy nie jest czymś chwalebnym, ale są różne rodzaje złodziejstwa, nie? Można komuś dać w łeb pałą i zabrać dorobek życia, pieniądze, okraść mieszkanie, a można robić takie rzeczy, o których teraz mówimy. Moim zdaniem nie ma co tego porównywać w ogóle.
1: No, nie ma takiego przykazania, nie kopiuj, nie? W każdym razie. No bo nie wiem, no kopiowanie nie jest kradzieżą, to przecież nie czyni szkody tej kopii, czy tej oryginałowi, tak? Tylko robi kopię tego. No to jest tak samo jakby na przykład, nie wiem, kupisz książkę i czytasz ją dziecku, ale to dziecko nie kupiło tej książki, tylko ty kupiłeś, tak? Jednoosobowo, może kiedyś wymyślam jakieś zabezpieczenia, że tylko ta osoba, co kupi, będzie widziała to, co jest napisane. Ale mnie zawsze to zastanawiało, nie? Że na przykład, nie wiem, skopiować piosenkę to jest piractwo, a czytać książkę publicznie to już nie jest piractwo, nie? To jest bardzo, bardzo takie dziwne. Tak samo zresztą z płytami magnetofonowymi, jakimiś tymi kasetami i tak dalej. Możesz słuchać to kilkanaście osób, tak, na imprezie. A dlaczego na przykład nie ma jakiś ZAX czy Stoart się przypieprza, jak słuchają w lokalu? No przecież to jest dokładnie to samo. To się niczym nie różni.
0: Wiesz co, ja może trochę jestem bardziej krytyczny dla piractwa. Jednak ktoś zainwestował w jakieś dzieło, przeznaczył na to pieniądze, wiesz, zainwestował, zrobił. I tak, wiesz, kopiować. Własność intelektualna to też jest wartość. Nie uważam, że tak skopiowanie czegoś to takie byle co. Ale słuchaj, bo dołączył Gumball i to jest dobra okazja. Zostawię was teraz tutaj na tej luźno-gadkowej części audycji i pójdę sobie tak a propos żółtego, bo dzisiaj tak żółte tu Chińczycy, to tak właśnie to... No,
1: Krótko mówiąc, jajko sobie zrobisz.
0: Nie. Zaraz wracam.
2: Dobry.
1: No, czemu żeśmy nie wykorzystali tego czasu, kiedy nie było Krawca? Mogliśmy przejąć tutaj trochę inicjatywy, a mi się nie chciało. Ty chyba coś robiłeś nawet w tym czasie, nie? Jakąś audycję.
2: Coś tam się zdarzyło akurat, także coś tam było faktem.
1: No ja tak patrzę po kasetach, tutaj Krawiec mówi, no ja widzę, że mam te oryginalne polskie kasety, 15 tysięcy złotych. Arnold Schwarzenegger, The Best Of. Wyobrażasz sobie takie coś? The Best Of Arnold Schwarzenegger. Muzyka z filmu ze Schwarzeneggerem. Takie wydawnictwa różne. Polskie.
2: Nie wiem. Ja akurat Schwarzeneggera tam dużo nie oglądałem, nie słuchałem, także nie wiem. Nie mam pojęcia.
1: No ja Schwarzeneggera miałem cały pokój obklejony Schwarzeneggerem. To był mój idol. Muszę przyznać, że teraz to już nie za bardzo, bo się postarzał trochę. No, ale przy filmach ze Schwarzeneggerem ćwiczyłem, trenowałem, bo to mnie motywowało. To się nazywa motivation, coś tam inspiration, movie czy tam. Na YouTubie są takie filmiki dla tych, którzy chcą ćwiczyć i się jakoś zmotywować do tego.
2: A, czyli taki mek. No, w sumie.
1: No, także ja się Schwarzeneggera

0: Oglądałem i to w samych slipkach. Pod tym kątem. Żeby sobie zobaczyć, jak kształtować prawidłowo swoje ciało. To zresztą było kompletną głupotą, bo ktoś, kto ma 1,73 m, nie powinien się wzorować na kulturyście, który ma 1,86 m, nie?
1: No niby tak, niby tak. Ja to nie chciałem o tych chińskich rzeczach porozmawiać, bo ja jestem zadowolony, że właśnie tutaj wchodzą chińskie rzeczy, mogę sobie zamówić pluszaka fumo chińskiego, kapłanka Reimu Hakurei z serii Touho w cenie 100 zł, a nie jak normalnie 600 zł. Podróbka prawie jak oryginał, wygląda dokładnie tak samo. I mogę spełnić swoje największe marzenie dzięki temu. Moje największe marzenie to Reimu wchodząca po pijaku do domu, jest druga w nocy. Właśnie napieprza mnie nogami w brzuch, po czym zaczyna kopać po nogach i kiedy ja leżę, ona nagle zaczyna płakać i przeprasza mnie za złe uczynki, które wykonała.
0: A i ty masz jakieś dziwne marzenia, bo ja ich w ogóle nie rozumiem. Kompletnie.
2: No, jesteśmy różni tutaj w nocnym radio. Bez wątpienia. Słuchajcie, a ja sobie zrobiłem dzisiaj piękną muchę z papieru toaletowego. Myślicie, że będę wyglądał elegancko? Taką sobie zrobiłem muchę, sobie przyczepię i pójdę do Biedronki. To myślicie, że będzie elegancja, Francja, czy raczej nie?
0: No, wiesz, spróbuj zrobić maseczkę. Pozbaw swoich majtek gumki albo swoich butów sznurówek i jeżeli masz zszywacz oczywiście, bo zszywacz jest, znaczy może znajdziesz inny sposób, ja akurat zszywaczem to robię, przyszyj do takiego papieru i tak nosi, ja tak noszę na twarzy papier toaletowy albo chusteczki chiniczne, tylko ja sobie robię ćwieki do tego tak dookoła, że wygląda jak zmilczenia owiec, nie? Takie zszywki dookoła sobie robię do tego. Miałem zamiar tam jakiegoś piorunka wstawić, albo J-PiS, nie, albo coś takiego, ale potem stwierdziłem, że nie będę, bo jeszcze mnie zaczną ganiać za to. A po co? Jeszcze się będą zmęczą, albo ja się nie dam ganiać i jeszcze zrobię komuś krzywdę. No.
1: Ja mówię, bo tutaj Tomu tam chyba pisze coś na temat tego. Ja sobie świątynię chcę założyć i tutaj Reimu będzie moją kapłanką. Ja tam przyjmuję wszystkie rzeczy na klatę, bo będę mógł ją przytulić w jej piękne, odsłonięte pachy.
2: Ale że tutaj Bambi niszczy audycję, ja myślę, że wcale nie niszczy. Właśnie to jest fajne, że są tacy ludzie nienormalni.
0: A co byście powiedzieli na to, żebyśmy wzięli właśnie przykład z Chińczyków i cała Europa, nie Europa, tylko Europa by korzystała z podróbek polskich. Na przykład byłby Polfon.
1: Polonez też?
0: Polonez, o. Zrobilibyśmy kilka odmian. Można byłoby sobie wybrać na stronie kolor, na jaki rodzaj paliwa ma być, by było elektryczne, wodorowe, hybrydowe,
1: benzynowe
0: i na olej słonecznikowy.
1: Tak, to ja chcę Toyota Trueno w wersji Polonez, to będzie Polonez Turbo i to będzie miało, wiesz, prawdziwy silnik, opiekowanie, nie tam jakieś gówno, wiesz, no i będzie pięknie wykonane z stali zardzewiałej.
2: A co myślicie, że o tym, że Polonez mógł się stać takim DeLoreanem? Że to taki, słuchajcie, ten DeLorean, który stał się słynnym samochodem, kiedy się pojawił w Powrocie do przyszłości, to właściwie to jakaś mała firma wyprodukowała, mało tego w ogóle egzemplarzy wyszło, a cały świat zna ten samochód i dzisiaj każdy by fortunę zapłacił, żeby mieć takie cacko, nie? I może właśnie gdyby Polacy mieli takie, byli bardziej tacy, kurwa, nie wiem jak to powiedzieć, tacy szaleni, że wypuszczałem jakiegoś Poloneza, wrzucałem go do jakiegoś filmu fajnego i nagle cały świat chce Poloneza mieć, nie?
0: A wystarczyłoby drzwi, żeby się otwierały do góry i już by było okay.
2: No właśnie.
0: Albo do tyłu, nie?
2: I to jest to, o czym mówię. Wystarczy, żeby w tym polonezie zakichanym zrobiono drzwi otwierane do góry. Żeby ktoś nie myślał tak, że co wypada, co każe dyrektor, tylko zaproponował, zróbmy otwierane do góry. Oh yeah, robimy Polska
0: no,
2: takiego...
0: Mieliśmy z poloneza zrobionego takiego a la polonez własnego, no jak to się nazywają, co w Ameryce farmerzy jeżdżą tymi takimi samochodami. Kurde, wyleciała mi z głowy nazwa fachowa tego samochodu. To się nazywało tarpan, taki pół ciężarówka taka.
1: A, no ja chciałem powiedzieć, że ja na poloneza jestem gotowy, przemaluję go na czarno-biało i zacznę sprzedawać twaróg z rzeżuchą. Tylko, że to będzie twaróg sprzedawany na dostawę. Dostawa będzie w 30 minut w zakorkowanej Warszawie.
2: Ale z tego, co wiem, to Maluch jest takim samochodem, który gdzieś tam się przybija na światowym rynku. To znaczy, że został zauważony i że to jest tak ciekawy samochód, tak nietypowy, tak śmieszny, że nie wiem, w Indiach te Maluchy gdzieś jeżdżą.
1: Ale wiesz, że Maluch to podróba, nie?
2: No, coś tam było na licencji Fiata, jasne, ale wiesz, to nawet nieważne, kto zrobił, kto pierwszy i tak dalej, na jakiej licencji, tylko kto tego użyje odpowiednio, nie? I nagle moglibyśmy zarazić świat takimi maluchami, że to jest tak śmieszny, fajny samochód. Ktoś ostatnio przerobił malucha na elektrycznego. Wyobraźcie sobie, że macie elektrycznego malucha, jakiś pan, nie?
1: Ty żyjesz w błędnym świecie, bo te maluchy to nie maluchy, tylko właśnie Fiaty 128P i to są dobre... przepraszam, 126P. Zrobione na porządnej stali, z porządnych materiałów i na licencji Fiata, tak? Były robione w Polsce w pewnym momencie na licencji Fiata na początku, ale oczywiście Polski nie było zbytnio stać na te licencje, też na materiały, to zaczęli robić własne. Gdzie to było, kurczę, tam były fabryki te fabryki FSO nie jestem pewny, ale na pewno Polska przejęła tą produkcję i zaczęła robić to tak z gównianej blachy, że tam po prostu się gięło już po samym korzystaniu, a już za to był najmniejszy problem, szczerze powiedziawszy. I te samochody, które mają ci wszyscy celebryci, te właśnie 126P, to one są oryginałami, one naprawdę dobrze działają. A te, które my produkowaliśmy później, to były tragiczne samochody.
2: Tomu pisze, powód popularności to, że ludzie nie wierzą, że coś takiego jak maluch może jeździć. Ale to jest fajne. Czy musimy być... Jeśli nie możemy produkować ekskluzywnych, zajebistych, pięknych samochodów, to róbmy śmieszne, małe samochodziki, które będą ludzie kupowali, bo są fajne i pocieszne. Czemu nie? Zawsze trzeba mierzyć siły na zamiary i starać się jak najlepiej wykorzystać to, co się ma, nie? Więc ja bym nie miał nic przeciwko. A tu podpowiadają, że pick-up. Chodzi o pick-up.
1: Jest mniejszy samochód niż Smart i Maluch. Kojarzy coś jak PEL P50?
2: Nie.
1: Kołowy samochód.
2: Ale takie samochody tak jak Tata Motors. Tata Motor, tak? Były w Indiach takie jakieś dziwne małe samochodziki też. I no, też stały się popularne.
0: Nawet wypełniałem ankietę, bo chciałem już kupić sobie Tata Motors z hybrydę i mówię zupełnie poważnie, wypełniałem już list przewozowy, tylko jak doszedłem do ceny i wyszło im, że to jest Unia Europejska, to z 8 tysięcy zrobiło się 24 i w tym momencie przerwałem wypełnianie.
1: Kojarzycie te samochodziki takie w Carrefourach i tam innych większych sklepach, co są dla dzieci, nie?
0: Tak, były, kiedyś były... Kiedyś za komuny były takie na pedały, takie były takie samochodziki jak duży Fiat. Nie wiem, czy to Polacy robili, czy Rosjanie, ale podejrzewam, że to Predom robił polski. I były dwie wersje. Były z elektrycznym, że jak wciskałeś, to elektryczny jeździł. Były dwuosobowe, czy dwudzieciakowe, nie? I były na tak jak rower, że kręciłeś, nie? Po prostu nogami. Dwa rodzaje były. To było zawsze moje marzenie, taki samochód kupić, ale też nie dostałem.
1: No tak. Pomyśl sobie, że masz taki samochód silnik. No to jest ciekawe. Znaczy, bo ty mówisz o pedałach, nie? Że tam były pedały
0: No nie chcę tego słowa tutaj mówić, bo wiesz, że znaczy ja nie jestem poprawny politycznie, tak. Ale...
2: Zdejmą streama zaraz. Zaraz YouTube wykryje treści nieodpowiednie i...
0: Mówmy z homoseksualistami, no.
2: No, nie, tak.
1: Nie, problem. Ja uważam, że okej, ja nie mam nic do homoseksualistów.
2: Ja też nic nie mam w sumie.
0: A ja też w sumie nic nie mam, pod warunkiem, że nie wiem, że są. Jak będą mi mówić, że jak ktoś podchodzi do mnie i mówi, cześć, jestem Kaziu, jestem homoseksualistą i podaję rękę, no to wtedy...
1: A wie, że do tego świat dąży i to jest dobra rzecz, bo właśnie do tego równouprawnienie dąży, żeby homoseksualista właśnie nie musiał się z tym obnosić, żeby to po prostu było normalne.
0: I... No właśnie dla mnie to jest normalne, dlatego mi nie jest potrzebne wiedzieć, bo to mnie wtedy może stresować, nie? Bo ja będę się wtedy czuł jak gdyby molestowany wzrokiem, bo jestem ładny, nie? A po prostu jak nie wiem, no to wtedy jest wszystko jedno. Jest naprawdę obojętne. Ja nawet jestem, że tak powiem, obojętny na zoofilii nawet.
1: Oj,
2: to o, ja... To ja tam oj, powiem ci pojechałeś szczerze. Teraz.
1: O, widzę, jesteś...
2: Ale to wiesz, ty takie masz te opowieści swoje, że tam ci ten Jager gdzieś tam siusiakiem po twarzy, takie były. Przepraszam, że tak powiedziałem ogółem, ale...
0: Po twarzy. On jak się na mnie, bo Maksiu ma mały, to się tak kładł na mnie wzdłuż, a Jager, jak powiem słowo na K, to brzydkie, to kur, to on usłyszy to słowo i mnie chce uspokoić, bo on wie, że ja sobie lubię wtedy się podenerwować. I Maksiu uciekał, a ten ma odwrotnie, że się kładzie właśnie tak wzdłuż na mnie, tak żeby mi na barku głowę położyć. I wtedy, a że on jest długi, no to akurat ma tego swojego, tego tak na wysokości mojego pępka, nie? I pępek mi zawsze wceluje.
1: No, ja powiem jedno. Moja tolerancja kończy się tam, gdzie zaczynają się harde furasy. Dla nieznajomych to są ludzie, którzy mają... Ja już czasem mówię nawet obsesję, bo inaczej tych ludzi nie uważam na punkcie uzwierzęcenia. No, to jest dużo tematów i powiem tak. W większości tam już kończy się moja tolerancja. Ja wprost mówię, że to jest degeneracja społeczna.
2: Dla mnie, jeśli Etamowi i Jagerowi to odpowiada, taki układ, to nie ma problemu.
0: Ale to on mi to robi, a nie jemu.
2: Ja nie wnikam, kto komu i kiedy i gdzie i w co.
1: Powiem tak. To jest ciężki temat z tego powodu, że no to są tematy bardzo, bardzo ciężkie społecznie. Ja jedyną rzecz, którą sam akceptuję, ale każdy wiadomo ma inny poziom akceptacji, to poduszka, która zostanie, no wiecie, w jakiś sposób potraktowana przez drugą osobę, z ładną, narysowaną panią.
0: No to kiedyś był taki film, czekajcie, to był Czes? Nie, to nie był czeski. A nie, już dawno temu to tego było. O takim facecie, co takiego dużego misia pluszowego sobie kupił i go gwałcił, nie?
1: Nie. To nie właśnie. Wiem, o jaką ci chodzi rzecz, ale nie chodzi o żadnego pluszaka, nic, tylko właśnie poduszkę z pełnowymiarową. Czyli można powiedzieć, że ta poduszka ma wielkość no ciebie, czyli metr. No dobra, może nie pełny, ale powiedzmy, że zwykłe mają 1,50 m. Kładziesz sobie to na łóżko i sobie na tym śpisz, tak? Coś takiego istnieje. Albo robisz z tym coś innego, w zależności kto to lubi.
0: Kurde, to widzisz, no to mamy pomysł na produkt, teraz zadzwonić do Chin i wdrożyć, bo są takie firmy, podejrzewam, które by zaczęły produkować, gdyby zamówić 1000 sztuk, nie? Na pewno znaleźliby się amatorzy, 1000 byśmy na cały kraj znaleźli.
1: No.
0: Trzeba byłoby tylko żeby stronę kupić.
1: Powiem tak, dopóki nie tyczy się to zwierząt i ludzi, czyli żyjących istnień, jak to się mówi, to nie ma problemu. Jeżeli jest to tak zwany obiekt nieżyjący, to czemu nie?
2: Przypomina mi się Japończyk, który nie krył się zupełnie z tym, że jest w związku z lalką, taką seks-lalką. I ją gdzieś tam prowadził do parku, siadał z nią, karmił, opowiadał jej historię. I on tak sobie żyje po prostu. I jest w związku z seks-lalką.
1: Nie słabo to wygląda. Ja wolałbym z poduszką być. I taka poduszka przynajmniej ładnie wygląda.
0: Zdaje się, że o tym Japończyku był na Discovery nawet People taki program godzinny na jego temat. Zresztą tam w ogóle były takie różne zachowania ludzkie, na przykład o triki, czyli tym takim zjawisku w Stanach, gdzie każda osoba, która jest triki, udaje jakąś postać albo imaginuje sobie jakąś swoją postać w świecie Star Treka, chodzi na przykład do pracy z trikoderem, nie? I tam się każe jakoś tytułować. No, ale tam mają więcej czasu, więcej pieniędzy, więcej zainteresowań. U nas to by było zaraz, że świr, że tego, nie?
2: A tam świr od razu. A to też ktoś mi wkleił kiedyś linka do takiego materiału, takiego dokumentu, gdzie cały ten dokument był o klientce, o dziewczynie, która twierdzi, że jest psem. Znaczy, ona twierdzi, że się urodziła, że ma psią psychikę i że chce być psem. I jej chłopak ją wyprowadzał na spacer, na takiej smyczy jakiejś, ona tam biegała. I było to pokazane jako coś takiego, no że, no może i ekscentryczne, ale tak niektórzy mają. No, taka postępowość, nie? Że, a to już dla mnie za dużo trochę, w sumie.
0: Znaczy...
2: Może jestem staroświecki, przepraszam, no, ale to
0: dziwne. Po posiadaniu tak. Przez 10 lat, prowadzeniu przez 10 lat dwóch psiaków, a wcześniej jeszcze kilkanaście lat psiaka, który był niby moim psiakiem, ale był mojej babci, to muszę powiedzieć, że dochodzę do wniosku, że psy, kiedy domagają się spaceru, to one nie mówią nam, że one chcą iść na spacer, tylko że chcą nas wyprowadzić. I to dałem tą uwagę już kilkunastu osobom na podwórku tutaj i tak ostatnio to było. I oni tak się zaczęli zastanawiać, może faktycznie, kurze, tak zauważyli, że też te psy ich prowadzają, nie? Że to nie jest tak, że to my wyprowadzamy psa. Nie, to pies wyprowadza nas, a przy okazji się załatwia.
2: No, z kotami też może tak podobnie jest, że to koty nami rządzą i to my jesteśmy sługami kotów.
1: Oczywiście, że nie. Mój kot nawet...
2: Ty masz kota? Ty masz kota?
1: Tak, ale
2: Czemu nic nie wiemy o twoim kocie? Czemu nic nie wiemy o tym?
1: Bo on żyje na zewnątrz. To jest kot, który jest na dworze cały czas. On nie jest w domu praktycznie i mam go w dupie.
2: A wiesz co, to dobre jest.
1: Karmię go, daję mu podstawowe rzeczy, ale jeszcze sobie radzi sam.
2: To dobre jest, mi się to podoba. Sam też trzymałem koty zawsze w domu, ale teraz już bym tak nie chciał. I jak słucham o kocie potrzeby, to uważam, że potrzeba zafundował swojemu kotu NWO. Po prostu NWO.
1: Jeżeli kot by naszczał mi na komputer, to już tego kota by nie było. Prawdopodobnie zostałby uśpiony.
0: A ty masz inne podejście do zwierząt.
1: W tym momencie nawet nie żartuję. Chociaż prawdopodobnie nie dopuściłbym do tego, ale jeżeli zniszczyłby coś na tym poziomie, to prawdopodobnie zostałby uśpiony. Także no niestety, ja tutaj mam takie niestety podejście. Nie biłbym, bo nie jestem sadystą, po prostu bym go uśpił. Najszybsza śmierć.
2: Tomu pisze, w Belgii pewna pani dostała zakaz wstępu do zoo, bo zakochała się w małpie i ma na nią zły wpływ. A słuchajcie, ja też oczywiście jestem już trochę tak, no poza tym, nie kumam tych rzeczy za bardzo i nie akceptuję, ciężko mi to zrozumieć, ale wyobraźmy sobie taki świat, w którym nasza seksualność, jakieś odchyły, wielu ludzi ma jakieś tam jazdy dziwne, nie, w tym kierunku, seksualnym, że się tak pogodziliśmy z tym i że tak już nie patrzymy na to, że jakiś tam grzech, że nie wolno, tylko tak po prostu mamy to w dupie, że ktoś tam się w małpie zakochał, że z gumową lalką chodzi na spacer, albo że jest psem i biega sobie tam.
1: No dobrze, no to pomyśl sobie o czymś takim. Jest rok 2040, technologia AI poszła bardzo w górę, i to pod względem graficznym i inteligencji i innych rzeczy. I powstały takie szkatułki, bo jeszcze nie ma robotów takich do końca, które by odpowiednio działały, w których znajduje się twoja kobieta, twoja znajoma, ktokolwiek byś chciał, jakaś tam stworzona przez sztuczną inteligencję. która może z tobą rozmawiać. Nie na poziomie takim jak dwa słowa, tylko takim naprawdę już grubym, że to można byłoby porównać do dosłownie takiej samej relacji, jak masz z kimś innym. Tylko powiedzmy, jest to o wiele lepsza relacja, bo jest pozbawiona wad, typu wiesz, jakieś tam szkalowanie, jakieś tam inne rzeczy, negatywne emocje, ta właśnie powiedzmy szkatułka cały czas jakoś, wiesz, chce z tobą rozmawiać, nie ma jakichś problemów z tobą. I jakbyś widział coś takiego, jeżeli ludzie by zaczęli wiązać się z takimi rzeczami.
2: No to Black Mirror opowiadał taką historię, gdzie dwóch kolesi grało w grę i jeden zaczął grać kobietą i się w sobie tam zakochali, ale tak wirtualnie, bo w normalnym życiu to oczywiście ich nadal tam to mierziło.
1: Ja mówię całkowicie odrealnioną rzecz, która nie będzie całkowicie człowiekiem.
2: Nie wiem, wiesz, no to jest jakaś tam indywidualna sprawa i nie wiem, czy mnie już tak coś tam razi, że ktoś sobie jakoś ma jakieś tam jazdy. Co mi do tego, nie? Tylko pytanie, czy jakbym spotkał kogoś takiego na imprezie, tam gadał z nim, to czy bym nie traktował go jak jakiegoś dziwaka, totalnego, frika? Ale nawet jeśli, to czy ja muszę z każdym się lubić i muszę każdego rozumieć? Nie wiem, Słowianie na przykład byli bardzo tacy wyzwoleni, jeśli chodzi o seksualność. Mieli te swoje różne święta przy ogniskach, gdzie tam się każdy z każdym kochał. I pytanie, czy to takie złe, nie? Że no, ludzie są tacy wyzwoleni.
1: Mika nie wiem, czy ona, ale powiedzmy, że tutaj ta osoba napisała, że jestem mordercą w takim wypadku. Tak, zgadzam się. Dlatego nie chcę mieć kota, który byłby w domu i ogólnie ten kot, który tu jest, to jest przybłęda. Raczej ja po prostu nie jestem jakoś tam specjalnie zły i no zaakceptowałem to zwierzę, dlatego że jestem taki, jaki jestem. Nie miałbym takiego zwierzęcia, bo po prostu no czuję, że miałbym złe intencje wobec niego, gdyby w jakiś sposób tam coś zrobiło. Ale jeżeli już bym się podjął z własnej woli, to podobnie nie zrobiłbym czegoś takiego. Mówimy to o przypadku, kiedy zostałbym zmuszony, albo przykładowo, nie wiem, byłaby to jakaś przybłęda, albo coś w tym stylu. No troszkę inaczej moje emocje prawdopodobnie by mnie kierowały, dlatego starałbym się to zwierzę jak najbardziej jakby uchronić takimi rzeczami, co by moja dusza mogła być czysta, ale tak zgadzam się, w czymś takim byłbym wtedy mordercą, ale legalnym, bo coś takiego jest legalne.
0: A co do tego w sytuacji z tą sztuczną inteligencją, to niedawno na Chomiksie oglądałem film, prawdopodobnie Netflixowy albo jakiś HBO, gdzie facet zakochał się w systemie operacyjnym komputera. Właśnie to był taki system, który był głosowo obsługiwany i ta kobieta do niego mówiła. Tylko za cholerę sobie tytułu nie mogę przypomnieć, ale film był naprawdę bardzo dobry. Co do małpy...
1: Odyseja kosmiczna miała komputer IBM. Ale
0: nie, to nie było Odyseja. To był taki przynowszy film. Natomiast co do małpy i tego zakochania się tej kobiety w tej małpie, to gorzej by było, gdyby to szympans zakochał się w kobiecie, a była taka sytuacja i to dwa razy opisana, to się nazywało King Kong w kinie.
2: No ale to fikcja, a my mówimy o...
0: Już no fikcja, no, ale może ktoś oglądał i wiesz, i to tak się skojarzył i kobieta miała taką fantazję, żeby taka wielka małpa po prostu się w nim zakochała, nie?
2: W sumie to wszystko się sprowadza do tego, czy uznamy to za grzech wbrew Bogu i tak dalej, bo jeśli nie, to możemy sobie uznać, że nas to brzydzi, ale mamy to gdzieś i nie interesuje nas, co kto sobie tam robi, ale jak uznajemy, że Bóg, że grzech i tak dalej i można tylko po Bożemu, po cienku i na misjonarza, to już jest inne zupełnie myślenie, nie? Bo mamy wtedy misję, żeby ratować świat przed... No właśnie to pytanie, czy to zniszczy świat, taka deprawacja, że wolna miłość, zoofilia, gumowe lale, dildosy i tak dalej, czy to jakoś źle faktycznie wpłynie na świat? To jest chyba elementarne pytanie, czy to niszczy nasz świat, czy nie? Bo jeśli nie, to możemy machnąć ręką i co nas obchodzi, co kto tam sobie robi,
1: oczywiście,
2: nie?
1: Oczywiście, że niszczy, tylko pytanie, czy w sumie my nie chcemy tego świata po prostu zniszczyć i w sumie ci ludzie tego nie doprowadzą, bo na przykład taka zmiana partnera na coś, co nie istnieje, no bo teoretycznie AI nie istnieje, no nie da dzieci, prawda? Dzieci to jest podstawa tutaj naszej ludzkości, to, że w ogóle żyjemy, bo przecież musi się ktoś urodzić, prawda? A takie coś, no nie spłodzi Bachora, prawda? No i niszczy to w pewien sposób naszą cywilizację. Pytanie tylko, czy komuś to na przykład może pasuje, no bo to już nie funkcjonuje. Nikogo nie zabijają, nikomu nic złego nie robią, po prostu stwierdzają, że nie chcą szerzyć tego ludzkości.
2: No ale to znowu pytanie, czy naszym celem jest się rozmnożyć w jak największej ilości i zapełnić świat, żeby były nas już nie miliardy, tylko biliony i żebyśmy się już tu nie mieścili. No, mi się to tak średnio jakoś wydaje.
0: To jest nasza powinność. Powinność, żeby się rozmnażać i zaludniać.
2: Powinność.
0: Nie, to ma szerszy kontekst, bo nie chodzi mi o to, żeby tutaj Ziemię zaludniać. Ziemia pomieści 20 miliardów, nie ma problemu. Natomiast chodzi o to, żeby zasiedlić się, rozprzestrzenić, nie? Tak bardziej. Chyba, że się nie da, nie? No bo jest też taka opcja. Ostatnio bardzo dużo słuchałem właśnie takich wykładów związanych z podróżami międzygwiezdnymi. No i tutaj rzeczywiście moje wątpliwości się potwierdziły, że jest bardzo, ale to bardzo małe prawdopodobieństwo, że kiedykolwiek, mając do dyspozycji te zasoby, które są na Ziemi, będziemy w stanie wysłać misję międzygwiezdną, taką nie sztuczną, tylko właśnie w postaci jakiejś załogi, nie? Mówię o międzygwiezdnej podróży, nie międzyplanetarnej.
1: A, jeszcze tak, sorki, zrobię off-top, ale tak sobie teraz pomyślałem, że są parę zwierząt, którym bym nic nie zrobił w ogóle. Nawet jeśli by zaszły mi za skórę, powiedzmy, byłaby jakaś sytuacja. Takimi zwierzętami są papugi, jakieś kruki, wrony, wszelkiej maści inteligentne ptactwo, bo uważam, że to jest naprawdę wysoko inteligentne stworzenia, które no w pewnych miejscach i może nawet mnie by przewyższały i uważam, że to są króle zwierząt.
2: Króle. Króle zwierząt.
1: Króle.
0: Kurę byś ubił na tym?
1: Kurę nie uważam za zbyt inteligentne.
2: Papugi króle.
1: Ale takie papugi, albo właśnie kruki, albo wrony, to chłopie, to są najbardziej inteligentne zwierzęta.
2: No, kruki czy są mądre.
0: Czy ja bym zjadł na przykład, nie? Jakby mi ktoś przyrządził.
2: A ty wszystko od razu byś zeżarł.
1: Trochę po chińsku.
0: Nie, normalnie, nie? Znaczy, Cejrowski opowiadał, że kiedyś dostał zupę z małpy i tam takie jak przemieszał to chochelką, to rączki takie pływały i to wyglądało jak takie rączki dzieci, nie? Także troszeczkę takie makabryczne dla kogoś, kto nie jest przyzwyczajony. Co takiego?
1: Delfina by zjadł?
0: To znaczy, no delfin nie jest rybą, więc zjadłbym, bo chyba nie ma ości, nie? A ja generalnie ryb nie jem przez ości, ale to takie przykre doświadczenie z dzieciństwa, bo ja kiedyś uwielbiałem karpie, zżerałem je całe, łącznie z ogonem. Kiedyś mi ość utknęła w gardle i to jest niezapomniane przeżycie. Musiałem pół buchenka chleba zagryźć, żeby to w końcu posunęło się dalej. W każdym bądź razie od tamtej pory nie lubię ryb. I rzeczywiście przestały mi smakować. No, wyjątek stanowi łosoś wędzony, który tam, no i śledzik jeszcze, bo one tam są, powiedzmy, bezościowe.
2: Teraz na Wyspach Owczych dokonano wielkiej masakry. 1500 delfinów zabito. To jest jakiś koszmar. Mi się to wydaje jakimś horrorem.
1: Delfiny się rozmnożą, one robią orgie co chwilę.
2: No to ludzie też się rozmnożą, nie? Też można. Kiedyś jakiś artysta czy artystka wypuściła taką serię prac, która pokazywała, co by było, gdybyśmy się zamienili rolami i to zwierzęta by władały planetą i by nas traktowały tak, jak my traktujemy zwierzęta. I tam byli jacyś tam ludzie porozwieszani na hakach, tam nóżka czy rączka. Też miałem taki pomysł kiedyś, żeby zrobić taką filmik o rodzince alienowiczów, którzy tu przyjeżdżają sobie na piknik i tam jakiegoś człowieka biorą i go tam rozrywają i tam... Jedz, co ty taki wegetarianin, jedz, masz tu białe mięsko, wej tam główkę urwać, no to tak traktujmy siebie tak samo, nie? I...
1: Okej, okay. Znam osobę, która podchodzi do tego tematu podobnie jak ty. Ona mówi, że najchętniej chciałaby umrzeć, jej marzeniem, jeśli chodzi o dopełnienie się, to śmierć przez kosmitów, którzy potraktowaliby nas tak, jak my traktujemy zwierzęta.
2: No...
0: No, może jesteśmy hodowlą, tylko o tym nie wiemy, nie?
2: Jest taka teoria spiskowa, znaczy taka ezoteryczna wręcz, teoria luszu. Chodzi tu o to, że my jako ludzie jesteśmy hodowani, ale nie dla mięsa, tylko dla emocji. Po prostu są pewne byty takie jakieś astralne, kosmiczne, które się karmią naszymi dobrymi intencjami, odczuciami, ale też tymi złymi, tak? To są takie...
1: Jedźcie z tego wszyscy i pijcie, albowiem to są emocje, bo staną wydane za was, za kosmitów nowego przymierza. To czyńcie.
2: No w sumie katole to jedzą cały czas swojego Boga i piją jego krew. Jakieś wampiry, cholera jasna.
0: Nie, to jest przemiana ciała w wino i w chleb, nie? Symboliczna. Ale to ja każdemu polecam komunię świętą po spowiedzi. Człowiek się czuje lżej wtedy, jak idzie z kościoła do domu.
1: Kiedyś tak miałem, ale mi się zdaje po raz efektowny.
2: Coś zanikasz, Gumball. Kurczę, tak.
1: Ja zanikam? Nie. Coś teraz się przechyliłem, bo miałem.
2: Nie, tak już od pewnego czasu. Tak raz głośno, raz cicho. Raz głośno, raz cicho.
1: Ja naprawdę, ja mam mikrofon prawie przy ustach. I nie
2: bujasz się tam na krześle, czy co?
1: Ja gram w CS-a, to mijam pociski ciałem.
2: Dobra, panowie, powoli będziemy kończyli. Ja już trochę zmęczony jestem. Nie chcę tak już teraz się żyłować i siedzieć po 5-10 godzin na antenie. Tym bardziej, że żadnego donejcika. Słuchajcie, uratujcie tutaj honor i wyślijcie jakąś dyszkę, żeby nie było tak, że nic zupełnie, nie? To zawsze można tak dyszkę chociaż, albo 3 złote. To wtedy już tak jest, że coś jest, coś było. No.
0: Wiesz, co się zaraz stanie? Nie wyjść tą stoi, nie będziesz miał sumienia wyjść z tej audycji.
2: No to Matt mnie tak ostatnio załatwił, cholernie.
0: A dzisiaj Mata nie ma, bo się nie spodziewał pewnie.
1: Mi by się taki Matt przydał na czesne, na studia.
0: A ile ty tego będziesz płacił? Powiedz, tak się przyznaj szczerze.
1: 4000.
0: Co? Za semestr?
1: Tak. Znaczy, obstawiam, że będzie więcej, bo jeszcze inne wydatki mi wejdą, ale to jest minimum, które zapłacę.
2: What?
0: Czyli wychodzi jakieś 600 zł miesięcznie, nie? No to kurde, to podrożało.
2: A to w sumie to moja szkoła, moja prywatna szkoła plastyczna też coś koło tego było, tak? Właśnie też tam parę stów miesięcznie. No, więc jak się matka dowiedziała, że tak się żyłuje, płaci, a syn może i by się dobrze uczył, gdyby tak przez ostatnie pół roku przychodził w ogóle do tej szkoły, jak spotkała dyrektora na mieście, pana Budzińskiego, pozdrawiam w sumie. Fajny taki papa Smurf w sumie. No, to trochę się zawiodła na mnie wtedy.
0: Grzesiek, tutaj pytanie mi zadaje, kiedy się czułem ostatnio tak lekko. Po tej komunii? Nie widzę stąd. To znaczy, jeśli chcesz być, mam ci szczerze odpowiedzieć, to w kwietniu 90. Natomiast obecnie się tak czuję, ponieważ, uwaga, kochani, dawno się nie chwaliłem, ale przebiłem magiczną granicę, ważę w tej chwili 94 kg i 100 gram. Nago właśnie ważyłem specjalnie.
1: Nago?
2: A jakbyś się, jakbyś się wydepilował, to jeszcze tak 10 kilo mniej.
1: Jeszcze
0: nie. To może te 100 gram, ale... ale nie, absolutnie nie. Natomiast to jest duży sukces, muszę powiedzieć. Stosuję tak dla ciekawskich codzienną półdniową głodówkę. Jem dopiero o 16. pierwszy posiłek, a przed chwilą właśnie zjadłem drugi, zanim zadzwoniłem. Więc tak dwa posiłki sobie jem takie na luzie i nie specjalnie zważam nawet co. Ten drugi jest taki bardziej dietetyczny, no. Powiedzmy, tam nie ma tyle kalorii.
2: Ja się zgadzam z Miką, że kosmici mogą nas traktować jak zwierzęta, jak my traktujemy zwierzęta. To jest w ogóle całkiem prawdopodobne, że bardziej rozwinięte rasy, które już są tysiące albo setki tysięcy, albo miliony lat ewolucji za nami, to dla nich jesteśmy takimi robakami, tacy Polacy robacy, Polacy robacy. No.
1: Jestem w stanie wypić tą cykutę.
2: Co?
1: Jestem w stanie wypić tą cykutę.
2: Cykutę?
1: Tak się mówi, był taki filozof, który wypił cykutę, bo zgodził się na to, jakie są prawa i nie będzie próbował ich omijać. Mhm. I żył w takim społeczeństwie, więc no musiał, więc zgodził się na tą karę. Tam jaki filozof, to jedynie.
2: Ja to już też nie pamiętam, ale coś mi tam świta, ale nie pamiętam. To co panowie, coś na koniec, jakieś przesłanie dla ludzkości?
1: Jeść więcej mięsa, pić więcej mleka i nie szukać kobiety na siłę. Najlepiej wcale, nie na rzeczy.
2: W Renie i Stimpim, taka słynna kreskówka, był Kołolski. To jak Polak się pojawia, to zawsze ciekawość, nie? I był taki Kołolski. I Kołolski, nie, wyszedł z więzienia i został adoptowany jako dziecko. To jakaś taka dziwna sytuacja,
1: tak.
2: Że...
1: Ale Kowalski z Pingwinu z Madagaskaru nie był Polakiem, tylko
2: Żydem? A skąd wiesz, że Kołolski z Pingwinów był Żydem?
1: Było, to autorzy.
0: No co? Żyd to nie jest narodowość. Żyd to nie jest narodowość.
1: Imię, czy tam nazwisko tego żydowskiego pochodzenia. Tak przynajmniej sobie stwierdzili, nie? Czy mają rację, nie wiem, ale tak sobie stwierdzili.
2: No, już się ucieszyliśmy, że w końcu Kołolski intelektualista, wynalazca, a tu Żyd jednak, no to super. No, a ten Kołolski z Rena i Stimpiego to tylko mięso jadł i wszystko w ogóle, nawet pił jakiś napój mięsny, palił szlugi, tak, że całą paczkę sobie otwierał i tak wszystkie te szlugi w tej paczce brał do gęby, odpalał sobie i ciągle tylko mięso chciał jeść i krzyczał MIT! MIT!
1: Oj tak.
0: Ale jakbyście jedli same owoce i warzywa, to będziecie mieć humor bardzo zły, bo to się nie da tak. Ja kiedyś na przykład zrobiłem sobie miesięczny eksperyment, bo ja potrafię dosyć długo wytrzymać. Na przykład jadłem tylko takie, kupowałem takie fit, ten gotowe, nie? Tam troszeczkę było fety zmieszane z jakąś sałatą, z ogórkiem posiekanym, nie wiem co nawet dokładnie było. Jakaś kapusta czerwona, coś takiego, no jakieś warzywa generalnie.
1: Ale to trzeba mieć zróżnicowanie, wiesz, tam jeśli chodzi o warzywa, to jest problem, że na przykład musisz jakieś tofu sobie zjeść, jakieś inne rzeczy, żeby białko sobie tam, różne rzeczy dopełnić, bo wiele warzyw...
0: Ale ja białko dopełniłem sobie białko, ja sobie walnąłem na przykład 500 gram białka dla kulturystów do shakera i sobie robiłem potem w płynach, owszem. Suplementacja była pełna, ale to tego. To mówię o takim posiłku w ciągu dnia, nie? Gdzieś tam, jak jeszcze pracowałem w redakcji i szło to jakoś, tylko nie. Byłem cały czas taki rozdrażniony i bolała mi głowa, nie?
1: To wiesz pewnie, czego ci brakowało? Umami. To jest taki smak, który ma mięso i jego można podrobić i udawać, że się je i to daje ci trochę dopaminy.
0: O. Znaczy nie, ja później przez po tej diecie, no, chyba może to 2 miesiące trwało, przerzuciłem się na 2 lata prawie na kebaby, bo otworzyli koło mnie kebaba i przez 2 lata codziennie jadłem kebaba.
2: Mi już zbrzydły kebaby. Wszędzie w tej środzie to same kepsy tylko otwierają. I widzę, że otwierają jakiś nowy fast food, idę tam, a tam znowu te kepsy. I już żygam kepsami, nie chcę kepsów. A ty mówisz, Gumball, że to jaki smak? Umami?
1: Umami.
2: Jak umami, tak? Tak smakuje...
1: Tak... Smak... Tak jakby mięsny. To jest coś, czego masz najwięcej w mięsie. To jest osobny smak od wszystkiego. I... Można powiedzieć, że jeszcze w angielskim mają na to inną nazwę, savory. My w ogóle nie mamy żadnej nazwy na to. Po prostu no, smak umami, no, taki smak mięsa, ale poza tym słonym, wiesz, tymi innymi rzeczami. No to jest takie coś, co czujesz. No. Nie umiem tego określić.
2: Jak umami, tak? Jak smakuje jak umami. No, a taka, jak jesteśmy przy smakach, przy żywności, to jak idziecie do sklepu, to jak macie na opakowaniu napisane, że jest sok, to jest sok, faktycznie. I sok nie może mieć cukru, nie może mieć dodatku cukru. W związku z tym na wielu opakowaniach dzisiaj piszą na przykład jakieś takie dziwne hasła, że tam mandarynka, pomarańcz, ale nigdzie nie ma, że sok. Bo Unia Europejska, ta znienawidzona Unia Europejska, wymogła, żeby sok był sokiem, nektar nektarem. Nektar to jest rozcieńczony sok stuprocentowy, pół na pół. Sok to nie może być jakaś tam...
1: Wtedy jest napój. Była kiedyś taka reklama i ona była śmieszna. Hortek, sok to sok, Gardena to Gardena.
2: No, w każdym razie, jak nie macie na opakowaniu napisane sok, tylko jakieś tam 100% pomarańczy albo tam, nie wiem, cokolwiek, to nie jest sok. Popatrzcie na skład. Od razu zobaczycie tam cukier, uzupełniacze, spulchniacze, konserwanty. Sok, ja kupuję Tymbarka na przykład, bo Tymbark, patrzę na skład i widzę 100% soku. Co prawda z koncentratu, ale to nie jest takie złe. To, że jest z koncentratu, to po prostu, żeby był tańszy transport. Już kiedyś o tym mówiłem, że po prostu się robi ten koncentrat, żeby więcej tego przewieźć. Jest dlatego trochę tańsze. Ale to nie wpływa. Pasteryzacja. Tu są opinie podzielone, nie? Że pasteryzacja źle wpływa jednak. Najlepsze ostatnio soki, jakie dorwałem, to są Bracia Sadownicy. Taka marka.
1: Piłem też dobre. A wiesz, Krawiec, że teraz wprowadzany jest dla mnie program MK Krawiec, bo zaczynają mnie programować. Pierwsze co, idę na grafika, nie? To tak od razu tak dobrze, no, czyli ten kierunek. Potem myślę sobie, kurde, cały czas gdzieś tam jem sobie w kurcze pieczone, też gdzieś ty tam jesz. I jeszcze teraz na dodatek mi budują pod domem Dino.
2: Wiesz no. Co, ktoś mi, nie powiem kto, nie zdradzę, ale ostatnio mi jeden słuchacz napisał, że Gumball to taki mały krawiec, no więc coś tu jest na rzeczy.
1: I jeszcze mnie ten, alkoholizujesz, no.
2: No widzisz.
1: Jak możesz, będziesz miał na sumieniu mnie, pamiętaj.
2: A ja zawsze ci mówię, nie pij, młody człowieku, nie pij.
1: Ale jaki mam przykład? Ten przykład.
0: A ja wam się przyznam, że ja takich soków, znaczy nie liczę tutaj soków jednodniowych, marchwiowych, które uwielbiam i które jeszcze, no, już też z półtora roku nie piłem, ale soków takich owocowych z kartonu czy butelki nie piję już od ponad dekady. Chyba ani jeden raz mi się nie zdarzyło. Chyba w pierwszej dekadzie XXI wieku piłem ostatnio taki sok. W ogóle nie piję. Kupowałem kilka razy, ale nie dla siebie, dla córy tutaj dalej. Jak z dziewczynami jakąś imprezę mieli. Miałem, ale nie piję tego w ogóle. Ja piję tylko albo herbatę czarną z cukrem, lubię sobie posłodzić, albo miętę.
1: Ile łyżeczek słodzić? Ja się też.
0: Ile łyżeczek? 3 łyżki kuchenne na kufel 0,7 litra, bo ja zawsze wypijam 0,7 litra i wrzucam 2 czarne herbaty do tego.
2: Tomisiu pisze, myślałem, że nektar to przecier z owoców rozcieńczony z wodą i dodatkowo sokiem. Tomisiu, z tymi nektarami to różnie bywa. Po prostu co do nektarów nie ma już takich wymogów, nie? Że to musi być tym czy tamtym, tylko z nektarami można czarować sobie. No oczywiście konsumentowi się to dobrze kojarzy, nektar, napój bogów, ale to jest taki gorszy sok właśnie, czy z przecieru, czy tam rozcieńczony pół na pół. To już nie ma takich restrykcji, ale żeby nazwać coś sokiem, to niektóre, tam są takie różne dziwne zasady, że niektóre soki można do nich dodać trochę kwasku cytrynowego i trochę cukru, ale to na przykład do soku śliwkowego można trochę więcej cukru dodać, do soku z winogron troszkę mniej, do pomarańczowego jeszcze mniej. Unia to wszystko określiła i mi się to bardzo podoba, bo to nie powinna być taka wolna amerykanka, że ktoś sobie wypuszcza dowolny produkt i nazywa to dowolnie.
1: A jak mama ci chwastów do zupy dawała, to co też mówiłeś, że to nie ekologiczne, to jest nektar, nie zupa, co ty mi tu dajesz, kobieto, weź to.
2: Wiesz co, to chyba tobie matka chwastów dawała do zupy, weź mnie tutaj, nie obrażaj tu.
1: O, nigdy ci nie dała ani mięty, ani ziela angielskiego, ani wszczawy, niczego ci nie dawała w ogóle. A, czyli ty jadłeś zupę z tym samym pieprzem, solą, trochę kurczaka, nie, tam i nic więcej, tak? Tak?
2: Spadaj na szczaw.
0: Ja zawsze jadłem tylko drugie danie, a zupę to mleczną jadłem od zerówki do końca technikum. To jadłem codziennie, rano jadłem zupę mleczną, taką, że można było prawie łyżkę postawić. Mój dziadek jeszcze chleb rwał do tego, to tam można było rzeczywiście tę łyżkę postawić na pionowo. Zawsze gęsty z ryżem błyskawicznym, komunistycznym.
2: So, a jak jesteśmy przy napojach, to są jeszcze w ogóle takie wynalazki. Cały świat pije jakieś Mountain Dew, a to jest właściwie woda z cukrem. Już tak kompletnie woda z cukrem.
1: Kiedyś kaluj Mountain Dew, bo ci przyjadę i ci tam wybiję okno.
2: A ty lubisz to? Serio? Wodę z cukrem? Człowieku.
0: Kup sobie cukier. Ja ostatnio odkryłem to, bo herbata się mi musi parzyć i muszę czekać, aż ostygnie. Ja sobie czajnik nagrzeję, ostygnie i kupiłem sobie nierafinowany, taki za 10 zł niemiecki cukier. Zresztą innego nie ma teraz, bo wszystkie cukrownie są niemieckie. Niemiecki cukier nierafinowany z trzcinowy. I 3 łychy dałem takie od zupy do kufla. Zalałem wodą taką letnią. Wymętliłem, żeby się dobrze rozpuściło i to nabrało kolor herbaty. Wiesz, jakie dobre?
2: Kurczę, a tu w międzyczasie jeszcze Bosak do nas dzwonił, kurczę, ciągu, ale dzwonił o 23:48, no już ładnych parę minut temu. Nie odebrałem. Sorry, ziom, widzę, że już nie jesteś aktywny, ale... A nie, jesteś.
3: Jestem.
2: Tak. O, cześć, sorry, po prostu wiesz, patrzę na czata i tak włączyłem sobie ten status nie przeszkadzać i nie widzę w ogóle, jak ktoś dzwoni, wiesz, tylko tak dopiero patrzę po czasie.
3: Love.
0: Czuję, że chcesz powiedzieć coś o piciu wody z cukrem.
3: Nie, o tobie, Etam. Codziennie kebaby, ty serio?
0: Nie, ale to było...
3: Ty serio?
1: Ja też tak jadłem 3 lata.
2: Ty, ale słuchaj, Bosak, kebab to jest chyba zdrowe dosyć jedzenie. Tam są warzywa.
3: Tak, jak podstawą.
1: Tak pan Bóg dawał.
0: Czasami się zdarzało, że były 2 kebaby naraz. Także też. Ale tak, 2 lata tak jadłem, dopóki waga nie zaczęła wskazywać 122 kg. No to też trochę wina kreatyny i dużej ilości treningów, ale jak już się zrobiłem taki zmasowany, to przerwałem ten eksperyment. Kebaba nie miałem w ustach od tego momentu, kiedy sobie ten ząb złamałem, czyli jakieś 2 lata.
3: Okay,
0: będzie w listopadzie.
3: Tak czy siak, no przeraziłeś mnie tym stwierdzeniem, że codziennie kebaby. To jest po prostu...
1: A ja nie wiem, co w tym dziwnego. Ja tak się
0: Ale ja mało jadłem. Ja jadłem
3: no
0: tego kebaba o 16.
3: Wiesz, tam w tym kebabie niby
0: koniec,
3: sałatki.
0: Nic więcej.
3: Jasne, ale w tym kebabie niby sałatki. Ale to nieważne. Okej, okay, niby sałatki, niby coś tam, ale ten kebab jest po pierwsze przesolony.
1: Popatrzcie, on żyje, nie umarł, nie ma żadnego zawału. Wszystko jest okej. Okay. Co ty masz
3: do czasu?
0: Największe problemy ze zdrowiem miałem po energetykach, do których się przyzwyczaiłem przez pół roku i musiałem je nagle, i odstawiłem je nagle, bo było bardzo kiepsko już po prostu z skokami ciśnienia, tak, po energetykach. Miałem takie epizod kilka lat temu i odstawiłem, po prostu to nie jest dla mnie.
3: Tylko, że wiesz, takie rzeczy jak właśnie takie kebaby codziennie jedzone czy coś, to się często po wielu latach dopiero ujawnia. Także no, nie patrzyłbym na to w taki sposób. No.
0: Zgadza się.
1: Jak
0: dlatego...
1: tam polscy hibole żyją i nie umierają?
0: Dlatego skontrolowałem, mam jeszcze teraz następną kontrolę u lekarza, bo po schudnięciu 28 kg, bo aż tyle schudłem, na dzień dzisiejszy, bo nie wiem, czy nie pójdzie trochę w górę, bo ostatnio powiem szczerze, że nie wytrzymałem i kupiłem sobie ptasie mleczko, znaczy Magnetic, czyli no taki podróbkę ptasiego mleczka z Biedronki, która jest lepsza od ptasiego mleczka, bo jest z opiłkami kokosów. I zażarłem całe pudełko od razu, nie?
1: Ja też.
3: A tu jeszcze jedna rzecz była, taka została rzucona, bo się tak dziwnie zdziwiliście się na... Znaczy, krawiec tak rzucił po tym, jak Gumball powiedział o kocie, który sobie po dworze biega, że ty nie rozumiesz, że potrzeba tego kota w domu i w ogóle, a to jest jak najbardziej zdrowe dla kota. Naprawdę.
0: Ale co, to bieganie jest... po dworzu?
3: Nie, w domu bycie. W sensie, że taki kot dożywa o wiele późniejszej starości, że tak powiem. O wiele dłużej żyje. Także to jest takie nieintuicyjne, ale prawda jest taka, że kot biegający sobie normalnie po dworze, to... Czekaj.
2: Ale ma obcięte jaja za to. No to nie wiem, wolałbyś żyć trochę dłużej, a żyć bez jaj? Mieć obcięte jaja nożyczkami?
1: Co?
0: No ja mam...
1: Czekaj, krawie, czy ty mówisz, że kot, który jest w domu, ma obcięte jaja? To chyba na odwrót jest.
2: No kastruje się. No...
1: No
2: co?
0: Nie śmiejcie się, bo Jager też jest bez gender, nie? No bo oni to zrobili w tym schronisku. To jest barbarzyństwo, moim zdaniem.
2: A nie było ale ci Etam tak głupio trochę, jak tak patrzył na ciebie z takim wyrzutem i tak jakby chciał ci powiedzieć, gdzie są moje jaja?
0: Ale to nie ja zrobiłem. Córa go adoptowała, to on już był bez gender.
3: Aż mi się przypomina odcinek Ricka i Mortiego.
2: Tak, wiem,
3: gdzie
2: który.
3: Moja jądra, Summer.
0: No przecież wiecie doskonale, opowiadałem historię, jak jeszcze żył Maksiu, jak on sobie saneczkował i sobie jajka obtarł, nie? I tutaj moja lokalna, ta cała, jak ona się nazywa, weterynarz, chciała mu kastrację zrobić, bo miał tak obtartą, tą moszczę, nie? No i ja po prostu się wkurwiłem na nią, bo powiedziałem, że kupiłem psa i chcę mieć psa, nie? I po prostu poszedłem do drugiej, a ta druga powiedziała, że to żaden problem, że trzeba po prostu go moczyć i ten strupek się odmoczy, że nic nie trzeba tego. I rzeczywiście zacząłem go moczyć, on wprawdzie trochę pocierpiał kilka dni, bo go musiałem do wanny wstawiać i go po prostu wodę napuszczać, żeby nie uciekał, ale odszedł ten strupek i piesek był już do końca pieskiem, nie?
1: Jest.
0: No i gwałcił tutaj sobie swoje zabaweczki. Zresztą są do dziś tutaj w domu.
2: Ten odcinek Ricka i Mortiego, o którym ciągu wspomniał, to jest bardzo dobry odcinek. On tak trochę... on nam coś mówi o tym, jak traktujemy zwierzęta i że te zwierzęta mogą mieć nam za złe. Zwierzęta niektórych rzeczy nie rozumieją, ale czują i mają nam za złe. I właśnie, gdzie są moje jaja, Summer? No, bo tak pies po prostu sobie zbudował syntezator mowy i był bardzo,
1: ja też tak przyjdę.
2: Bardzo inteligentny
1: i,
2: był. No.
1: I taki kot mądry, to ja wtedy podejdę do takiego kota, który jest super inteligentny i będzie rozprawa sądowa. Czemu kurwa obszczałeś komputer i zniszczyłeś moje mienie?
2: Na początku ten piesek, jak już stawał się taki inteligentny dzięki technologii odpowiedniej, to starał się z ludźmi komunikować, ale nie bardzo mu to wychodziło i aparat mowy zawodził i fajne dźwięki z siebie wydawał, takie... A ludzie się zachowywali dopiero jak idioci, bo o, tu sztuczkę chcę pokazać, on chce pizzę, podskocz, zrób fikołka. No, a zwierzę może o wiele więcej rozumieć, niż nam się wydaje.
0: Znaczy, ja myślę, że gdzieś koło 1000 słów.
3: 1000 słów? No nie wiem, to chyba da się w ogóle sprawdzić. Są jacyś tam ludzie, którzy uczą w miarę komunikacji psy za pomocą jakichś tam przycisków i tym podobnych rzeczy. Można takie rzeczy zrobić. Czy stricte rozumie słowa? To niekoniecznie, ale faktycznie potrafi odróżnić dźwięki.
0: Zaraz wam mogę kamerę włączyć i udowodnić. Udowodnić, jak zacznę tutaj mówić słowo na K. Zaraz zobaczycie, jak przybiegnie, od razu jest schowany.
3: Wystarczy, że usłyszy inną artykulację, to nie o to chodzi. Generalnie, bo wiesz, jeżeli powiesz słowo, które brzmi podobnie, może zareagować tak samo. Ale faktycznie da się nauczyć psa tego, żeby odróżniał

0: i łączenie tych słów świadczy o tym, że ten kot rozumie o wiele więcej niż nam się wydaje, tak?
1: Czy nie? Znaczy został tylko nauczony po prostu, to no jasne, da się nauczyć. Ja widziałem taki filmik z psem, też właśnie z przyciskami, to akurat prowadziła ten projekt pani, która zajmuje się rehabilitacją osób niemych bodajże, w sensie komunikacji u osób, które nigdy nie mówiły na przykład i tak dalej, i właśnie zastosowania tych samych metod odnośnie zwierząt, nie? Także widać, da się przełożyć te metody w jakimś tam stopniu, nie?
0: No był słynny eksperyment z małpą Coco, która się nauczyła języka migowego i normalnie się zaczęła porozumiewać, wiesz, budując jakieś zdania, formułując jakieś myśli. Pytanie, ile neuronów w mózgu ma szympansica, a ile kot, pies? No, tutaj pewnie podpadnę miłośnikom psów, ale wychodzi na to, że kot ma dwa razy więcej neuronów niż pies.
2: To się mnie pyta. Wielkości czaszki jeszcze, nie?
1: Tomu się mnie pyta, a co ze zdrowiem psychicznym kota zamkniętego w czterech ścianach? No są tacy ludzie, specjaliści, którzy zajmują się generalnie komfortem psychicznym zwierząt ogólnie. To warto korzystać z usług takich osób. Taki psycholog dla zwierząt. Tak, tak, oczywiście. A poza tym takie zwierzę, które sobie lata po dworze, niekoniecznie ma super komfort psychiczny, bo między innymi przez to, że mają więcej stresu i właśnie częściej popadają w jakieś nerwice i tak dalej, to jest jedna z przyczyn tego, że umierają wcześniej.
0: Ale czemu ty tak oceniasz, jakbyś był jakimś panem tych zwierząt i im tutaj dyktował, czy mają dłużej żyć, czy zaspokoić swój instynkt łowiecki, a może dajmy im żyć tak, jak natura bardziej im wskazuje, że sobie, wiesz, zapoluje, że sobie zarucha.
1: Ale to jest argument odnoszący się do natury. Co z tego, że coś jest naturalne, nie znaczy, że jest lepsze. Wiesz, my też naturalnie kiedyś żyliśmy trochę krócej, nie jakoś dużo krócej, średnio żyliśmy krócej. I co? I zaczęliśmy, wiesz, chować się w domach, zaczęliśmy rozwijać medycynę, zaczęliśmy rozwijać technologię, zaczęliśmy się nie ruszać cały czas na polowanie i tak dalej, tylko gdzieś się zamykać i co? No i okazuje się, że to pomaga nam przeżyć. Także, no, nie cieszysz się, że możesz żyć dłużej niż te 40 lat na przykład?
0: Wiesz co, nie wiem. Jest wielu ludzi, którzy wolą żyć krócej, a na przykład bardziej treściwie, więcej sobie przybalować. Na przykład gwiazdy, aktorzy. Oni żyją krócej, ale więcej sobie balują. Ale słuchajcie, bo coś tutaj niespodzianka. Enki do nas dołączył. Cześć.
3: Cześć, to jest chyba jakiś glitch internetowy.
0: Glitch? Przypadkowo się połączyłeś do nocnego radia?
3: Nie, ja sobie robię celowo.
0: Błąd Matrixa. Jesteś błędem Matrixa, Enki.
3: Tak, minęło kilka krótkich chwil od ostatniej rozmowy, także tam.
0: Co tam słychać? Jak tam żyjesz?
3: No te koty mnie zafascynowały, bo one lubią wchodzić pod samochód i to im skraca mocno życie, nie, raczej nie nerwice.
0: No tak.
2: No właśnie, też to zauważyłem, jak idę z psem, to wszystkie koty pod samochód wbiegają. Na szczęście stojący.
3: Zapadła cisza nieradiowa.
1: Nie, no znaczy powodów jest bardzo dużo. Ja wymieniam powody, które wymieniały osoby, które zajmują się badaniem takich aspektów, także to nie jest coś, co ja sobie wymyślam, bo w ogóle na to bym nie wpadł, szczerze mówiąc, nie interesuję się na tyle kotami. Kiedyś mnie tak po prostu zainteresowało to i zacząłem o tym czytać, nie? Także to jest jeden z aspektów, jasne.
3: Ciąg, jasna sprawa, mam sąsiadkę, która profesjonalnie hoduje rasowe koty. I ona potwierdza twoje słowa, z tym, że no to są kosztowne rzeczy, panie dziejku, i dlatego one nie mają prawa wychodzić z domu, bo łapią choroby jakieś tam

0: To, że jedzą surowe myszki, to jest akurat zdrowe, ale łapią różne choroby, pasożyty i tak dalej i krócej żyją, faktycznie tak jest.
1: Ale co z tego, że żyją krócej? Czy to jest jakaś taka wartość nadrzędna? Trochę mi się to kojarzy z takim ocenianiem naszego życia, ile punktów zdobędziesz, ile się dorobiłeś i co masz. No to tak, żyję dłużej. No ale kto nam daje prawo tutaj do ustalania hierarchii wartości kota?
0: No właśnie ona daje prawo, bo ten kot kosztuje 4000, więc ona ustala, czy kot wychodzi, czy nie.
2: Można by powiedzieć, że rynek ustala, co ma wartość. Ale no, tu nie chodzi krawiec tylko o to, że on żyje krócej czy dłużej, bo te właśnie na przykład z tymi rasowymi kotami, tymi bardziej kosztownymi, to też nie o to chodzi tylko, dlatego bo trudniej takiemu, w przypadku takiego kota, który sobie wychodzi normalnie, trudniej też utrzymać na przykład sierść w odpowiednim stanie i tak dalej. Generalnie
1: sierść.
2: Stan zdrowia takiego kota, ogólnie rzecz biorąc, jest gorszy. Czyli on może zapadać na choroby, przez które będzie cierpiał. Więc jak najbardziej jest to mierzalne co do jakości życia tego kota.
1: Nadajemy na innych falach, men. Trochę. Chyba.
0: Krawiec się zaczepia. Faktycznie tak jest. Po prostu łapie pasożyty, łapie choroby i żyje krócej. Ale
1: A słuchaj, a jak ja bym tak cię hodował i tak cię oceniał, że kurde, ten Enki mi złapał pasożyta, muszę go zamknąć gdzieś, cholera jasna. Ja za niego tyle zapłaciłem, no na targu niewolników. No taki trochę wytaniony, trochę mi spuścili z ceny, bo łysy, ale cholera, cera mu się popsuła, mało błyszczący, muszę mu więcej siemia lnianego dawać. To nie wiem, to by było okej, gdybym tak o tobie mówił?
0: Wybrnę z tego w ten sposób, że ta gorylica Koko, o której mówiłeś, ona znała 2000 słów w języku migowym. To by było nic, gdyby była taka gadatliwa, ale skubana potrafiła opowiadać dowcipy. Nie tylko rozpoznawać, że chce wyjść, albo zjeść, albo wysrać się, ale ona potrafiła opowiadać dowcipy, już nie żyje. Bidulka, także ja uważam, że każde stworzenie żywe ma prawo do swojej, do samostanowienia, chociaż lubię mięso jeść. No, zapomniałem, o czym mówię. Oddaję głos, dzięki.
1: Oddaję głos, dzięki. Jaki jest dyscyplinowany.
2: Oddaję głos, dzięki. Widać doświadczenie. No, ale, bo wiesz, no, mówimy cały czas tutaj, że pasożyty, że ten, bo ty mówisz, że to takie ocenianie tego życia tego kota, no to do czego ma prawo, bo my tam stanowimy o tym kocie, ale to też nie do końca o to chodzi, bo te koty bardzo często, kiedy zapadają na takie choroby, których nikt nie może uleczyć ze względu na to, że... Czy, no można iść do lekarza, ale faktycznie każda kolejna złapana choroba skraca życie tego kota, ale nie tylko życie. Skraca też jego jakość w późniejszych latach życia. Może przyczynić się do cierpienia tego kota. To już jest mierzalne jakkolwiek. Ten kot może po prostu bardziej cierpieć przez to, że po pierwsze przeszedł więcej chorób w ciągu życia, po drugie, że złapał jakieś choroby dość poważne, których by nie złapał, gdyby nie wychodził na dwór i może przez to cierpieć. To nie jest tylko kwestia oceniania, o dobra, tak będzie dłużej żył i tak musi być i tyle. No,
1: czyli nasza władza jest uprawniona, żeby nas traktować tak, jak nas traktuje, bo ona o nas dba i wie lepiej, co dla nas dobre. To Kaczyński wie lepiej, no dobra.
3: Nie wie.
4: Mogę ale dlaczego porównujesz władzę do czegoś takiego? To nie ma nic związanego z polityką. Jeżeli próbujesz narzucić politykę na takie rzeczy, no to raczej to niedobre jest.
1: Enki? Chciałeś coś powiedzieć?
0: Tak, oczywiście, że chciałem, bo muszę się zwijać, ponieważ mój lud, jak wykryje mnie u ciebie, to mnie znienawidzi. Chciałem powiedzieć, że w tym filmie In Time, zapomniałem, jak to przetłumaczyli na polski, że się żyło na czas codziennie, płaciło się czasem życia i tak dalej. To gościu miał tam jeszcze 110 lat życia kredytu na ramieniu wytatuowane, świecące. I on właśnie powiedział,
5: wyścig z czasem to był. Wyścig z czasem.
0: Dzięki. to właśnie powiedział, że ma dosyć, że się już nażył, on miał 25 lat biologicznie, ale on już tego życia ma dość, pierdolito i skacze z mostu. Ten kredyt komuś tam przelał, temu głównemu bohaterowi, i powiedział, że wystarczy.
4: Powiedz mi, Enki, jakbyś żył w takim serialu, nie wziąłbyś sobie pożyczki na przykład na takiego Rolls Royce'a albo na dwa Jumbo Jety?
0: Wiesz co, tak. Tylko że myślę, że ten czas nie jest jakąś taką nadwartością. To ludzie, szczególnie hodowcy, no, dbają o zwierzęta, szczepią, antybiotyki dają, antyrobaki, antykleszcze, wszystko po to, żeby utrzymać wartość, żeby te zwierzę jak najwięcej narodziło kociąt czy psiaków i jak najbardziej się obłowić. Naprawdę nie wiem, czy psu zależy na tym, żeby żył 34 lata. Rekord z Australii, pies żył 34 lata. No, o, Wandasta widzę, także już jestem spalony. Trzymajcie się i dzięki za możliwość udziału. Heja.
1: Fajnie, że drydnąłeś, dzięki. Trzymaj się, cześć. No właśnie, no czy, słuchajcie, jeśli się godzimy na taki stan rzeczy, że tu my decydujemy, ile ma żyć i że dłużej będzie żył i że my tu wiemy lepiej, no to się zgódźcie na nowy porządek świata i niech nas zamkną w złotej klatce, niech nas trzymają dla naszego dobra, no i sobie będziemy żyć w sztucznym świecie sterowanym odgórnie, bo ktoś wie lepiej.
4: Jak mi dadzą komputer i konsole i jakieś waifu, to okej, nie.
3: Polecam wam film. On jest pod tytułem We, paruski my. Tak. Chyba jeszcze nie jest dostępny, ale trailer wskazuje na to, że właśnie będzie pokazywał taki idealny świat. Nie wiem, czy widzieliście już ten trailer tego filmu. Zaczyna się od piosenki, którą każdy 40-latek zna. Pustie, gda budzie słońce, pustie, gda budzie nieba i tak dalej, nie?
1: Ja uważam, że każdy powinien mieć szansę żyć tak, jak mu instynkt, natura dyktuje. Nie powinno być żadnego odgórnego sterowania, sterowania cudzym życiem, nawet jeśli to zwierzę. Nie wiem, czy moje zwierzęta były szczęśliwe, znaczy pies raczej był, jeździł sobie, połowę życia spędził już u rodziny, gdzieś tam na wsi, gdzie sobie biegał po lesie. Ale takie zamykanie w domu, no słyszę psa codziennie, jak wyje, szczeka i zawodzi i skamle przez cały dzień, tak? Bo jest zamknięty w mieszkaniu, bo sobie pan idzie do pracy. Absolutnie jest to dla mnie coś złego.
3: Tutaj pisał Tomu, tylko szybko odpowiem o tym, że już gdzieś słyszał Jager. To jest od Jagermeister, taki alkohol. Jager wprawdzie nie wyje, ale też jest tutaj nieszczęśliwy, bo znalazł sobie takie miejsce w pokoiku za magnetofonem, który stoi na podłodze od wielu lat. Nawet łapką CD-ROM otworzył w nim, ten kompakt, nie? I tam sobie taki kącik znalazł i on tam cały dzień siedzi w tym kąciku. Prawie cały dzień, jak go zawołam na jedzenie albo sobie zaklnę pod nosem, tylko przybiega, żeby mnie pocieszyć. Bo on jest nieszczęśliwy, nie, on jest nieszczęśliwy tylko dlatego, że pani nie ma przez cały dzień.
1: Ty wiesz lepiej, czemu on jest nieszczęśliwy, tak? Ty wszystko wiesz.
3: No, ale przecież mi powiedział o tym. Myślisz, że nie się z psem porozumieć? Jager, chujoza.
1: Słuchajcie, tak ciągle przeliczacie na lata, że dłużej żyje, a starość jest okropna.
4: Wiesz co, jeden odcinek Pokemonów, tam też była taka osoba, która mówiła, no, że ja wiem lepiej jak moje zwierzaki, tam właśnie była sketcha, on tak dokładnie był taki sam odcinek, mówi, że ja wiem lepiej, że moje zwierzęta to powinny, że te Pokemony, moje Pokemony to powinny mieć wolność i w ogóle. I tam był drugi trener, który bardziej by się starał i tresował je, nie bił je, tylko tresował. I co? I oczywiście, że tak samo zwierzęta by nadal wybrały swojego pana, nadal wybrałyby swojego właściciela i nie poszłyby za tam kimś innym, bo niby lepiej by ich traktował. Działa tak prawie.
1: Najszczęśliwszy według mnie kot to taki, który ma wybór i może sobie biegać, może sobie wyjść z domu, właśnie gdzieś biegać, a jak mu będzie ciężko, to sobie może przyjść do tej przystani, położyć się w ciepełku, zjeść sobie, a potem znowu, jak zapragnie, to realizować ten swój dziki tryb życia, zapolować, znaleźć sobie kotkę, gdzieś sobie oddalić się, nawet się zgubić, to jest jego prawo. No, powinniśmy się też pogodzić, nie płakać jakoś. Jak mi ten Kostek zginął, to strasznie cierpiałem, znaczy byłem strasznie przygnębiony, nie? Że jak mi kot zginął, ale potem tak po latach zrozumiałem, że miał przynajmniej... No, w końcu go znalazłem przejechanego przez samochód, nie? Ale mimo to szanuję jakby ten wybór, znaczy, jakby to powiedzieć, cieszę się, że miał okazję przeżyć sobie w ten sposób kawałek życia też.
4: Uwielbiam, jak teraz stwierdzasz, że wiesz lepiej jednak, jak kot by miał szczęście. Ja uważam, że projektowanie swojego własnego gdzieś tam głębokiego takiej idei na szczęście jest złe, bo każda istota, i nie mówimy tu tylko o zwierzętach takich jak domowe, ale każda ma w pewien sposób, która myśli, wytwarza emocje, jakieś rzeczy, ma swój sposób na to i w większości żyje w jakiś różny sposób. Jakie sytuacje są, nimi oceniać. Niektóre są patologiczne, niektóre nie, ale żebyś ty oceniał, co jest szczęściem kogoś, to jest jeszcze gorsze niż to, że ktoś komuś te szczęście odbiera, bo uwierz mi, że niektóre osoby już wolą żyć w najgorszych warunkach czasem, niż w warunkach, które ktoś komuś narzucił, a ty w tym momencie narzucasz swoje szczęście. A skąd wiesz, że na przykład takie koty na przykład nie stwierdzają, że im się lepiej żyje na przykład w takim domu. Ja nie widzę kota, który by, nie wiem, był zrozpaczony, bo żyje tam w domu i nie ma tego naturalnego życia.
2: Zresztą jeżeli kot chce wyjść, to faktycznie, jeżeli faktycznie ma taką potrzebę w ogóle, to zakomunikuje. To też ważna rzecz, żeby wiedzieć, jakie są komunikaty. Widziałem koty, które na przykład potrafią wyjść tylko na balkon i ewentualnie na parę stopni na klatce i nie lubią, jak się gdzieś przenosi. To jest też kwestia tego, że wiele kotów to nie trzeba patrzeć tylko rasami, bo faktycznie rasy mają jakąś swoją specyfikę, ale też samym tym, że dane osobniki potrafią mieć mocno inne charaktery i trochę co innego lubić. I na to też trzeba zwracać uwagę, bo ja też nie mówię, żeby zmuszać kota do tego, żeby był w domu, jeżeli faktycznie jest to kot, który chce wychodzić, ma taką ochotę i widać, że chce, no to tym bardziej będzie to szkodliwe dla niego, jeżeli będzie mu się tego zabraniać. To jest zupełnie inna rzecz, nie?
3: A zdaje się, że byłem kiedyś postronnym obserwatorem takiego kota. On chyba miał na imię Fiodor. Od Fiodora Dostojewskiego prawdopodobnie. Kolega polonista, można powiedzieć, tak go nazwał. I on miał taką swoją granicę. To znaczy granica z jednej strony to był balkon i barierka, po której chodził. A z drugiej to była klatka schodowa i tak najdalej pół piętro ostatniego piętra, na którym kolega mieszkał. I on po prostu się dalej nie był w stanie przesunąć, jak gdyby, nie? Widziałem właśnie tą stronę klatki kiedyś, jak otworzył, ten kot wyszedł i on tak bardzo ostrożnie do ostatniego, nie szczebelka, tylko schodka, pół piętra zszedł, a potem szybko wrócił, nie?
1: Tak, to mój taki też był właśnie, Kostek też, ale tutaj doszedłem do tego, że dużo zależy od tego, do czego kota przyzwyczajimy, ile mu jakby pokażemy tego prawdziwego świata, bo tak jak, no też jest tak, że koty są różne jak ludzie, ale... my jakby możemy kota odciąć od tego zewnętrznego świata na tyle, że on jest nieświadomy i on nie wie, co traci. No to z człowiekiem też tak bywa. Człowiek czasami nie wie, co traci, jest nieświadomy i wybiera jakieś gówno, bo po prostu nie zna smaku cukierków i wybiera gówno. No tak jest po prostu, to jest logiczne, normalne, całkowicie zrozumiałe chyba.
4: Nie, to jest nielogiczne właśnie.
1: Jak to?
4: Co mówisz?
1: Co w tym jest nielogicznego?
4: Wszystko tak naprawdę w tym momencie tracisz, bo jest tyle rzeczy, których nie możesz w tym momencie zrobić i stwierdzasz, że kto na przykład, ktoś kto ma VR na przykład, to jest o wiele bardziej, ja na przykład mogę powiedzieć, że ja na przykład, no nie wiem, mam super komputer, mogę pograć w Overwatcha, Cyberpunka i jestem super szczęśliwy, a ty jako frajer, który nie ma tego komputera, jesteś sobą nieszczęśliwą, bo przecież nie masz tych możliwości, nie masz tych cukierków, nie masz niczego, nie masz cukierków polityki, nie masz cukierków innych rzeczy i co? I to jest takie logiczne, że właśnie te rzeczy wszystkie to właśnie to, że nie masz tego szczęścia, to jest zło. No,
1: no to jest przekombinowane jest to teraz nie, trochę, to co mówisz. Słuchaj, ja ci mogę podać przykład na moim po prostu kocie, jak on reagował. On się zainteresował klatką schodową, dworem, dopiero jak zacząłem mu to uświadamiać i go wypuszczać trochę, bo ale tak mnie męczyło trochę. On wcześniej go to nie męczyło, bo nie znał tego w ogóle i się tym nie interesował. Dopiero jak zacząłem go wypuszczać na klatkę, to się zainteresował, że może jeszcze dalej wyjść, jeszcze dalej, bo to poznał. Więc to jest przykład taki najbardziej realny i związany z tematem, a wiesz, jakieś tam VR-y, gry, znasz grę, no to już takie przekombinowane jest.
4: No właśnie, bo ty cały czas próbujesz rzucić wszystko, co do ciebie się mówi i starasz mi, no to mi nie pasuje, nie. A uwierz mi, że jak kot będzie miał, to nawet człowiek, ja już powiem na bazie człowieka, bo w zasadzie to ja będę mówił o kocie, którego nie mam kompletnie pojęcia, co siedzi w jego głowie, ale na przykład taki człowiek, który nigdy nie miał styczności ze światem, żyje sobie w jakiejś tam powiedzmy wiosce w Kongo, jemu jest super, niektórzy ludzie żyją i są szczęśliwi, ale ciekawa sprawa, jeżeli zwiedzi świat, to pewnie będzie super szczęśliwy, tylko w tym momencie już nie będzie mu wystarczyć ta wioska i będzie potrzebował tego świata. Ja nie mówię, że to jest złe, żeby pokazywać, tylko pytanie, czy był mniej szczęśliwy w tamtym momencie niż na przykład jest w momencie, kiedy zwiedził świat. Ja nie sądzę. Ja sądzę, że i w obu momentach był szczęśliwy, po prostu w jednym momencie miał to, a w drugim miał to. I określanie tego, że czegoś ci zabrakło albo czegoś ci braknie, sorry, to jest bez sensu.
1: Czyli jak ja z ciebie zrobię niewolnika i cię będę wychowywał, nie, także sobie, ale teraz... daj mi skończyć. Zrobię z ciebie niewolnika i od małego będziesz się wychowywał w jakiejś celi, w piwnicy i grał tylko w gry, i będziesz szczęśliwy z tym, to jest okej, tak?
4: Prawdopodobnie dla mnie to będzie okej. Okay. Ja
1: to super.
4: Jako osoba będę szczęśliwy.
1: No to fajnie.
4: Jeżeli nie doprowadzisz negatywnych emocji, to ja jako osoba prawdopodobnie będę czuł szczęście. To też zależy od pewnych innych rzeczy, czy wszystkie moje podstawowe pragnienia zostaną spełnione, ale w większości wypadków tak.
3: No ja teraz mam takie pragnienie właśnie.
2: Już się znaczy, boję.
3: Bo właśnie sobie znalazłem fajne rozszerzenie do Amigi, takie nakładane na procesor i właśnie to jest takie moje marzenie ostatnie.
1: Super.
2: Znaczy ja myślę, że tutaj się... Znaczy ja wiem, o co Krawcowi generalnie chodzi, że to on żyje w nieświadomości i okej, okay, jest sobie szczęśliwy, ale żyje w tej nieświadomości. Ale myślę, że trochę za dużo tutaj, za dużą wagę tej świadomości tutaj nadaje, że ten kot i tak może się czuć szczęśliwy, nawet będąc w domu, ale tak jak mówiłem, no jeżeli ten kot faktycznie widać, że czuje jakąkolwiek potrzebę i faktycznie fajnie jest spróbować chociaż tego kota gdzieś tam zachęcić, żeby gdzieś tam wyszedł. O ile oczywiście nie mieszkamy w środku miasta, bo to nie jest zbyt bezpieczne dla kota, tylko na przykład mamy podwórko własne czy coś gdzieś na uboczu, to okej, okay, ale jeżeli ten kot i tak nie za bardzo będzie to lubił, to nie ma tego zmuszać. To jest najważniejsze, nie?
1: Przede wszystkim więc... warto też wspomnieć o tym, że kot całe życie wychowywany w domu, jak zostanie wypuszczony na dwór, to dziczeje. Potrafi zdziczeć i nie pamiętać nas. Jakaś rewolucja się robi w jego głowie. To wiem akurat, że tak jest, bo z moim kotem było tak, prawdopodobnie.
3: Tak samo świnie mają właśnie, że się dzikie robią totalnie, nie? Jak się je puści wolno. No możliwe, że większość zwierząt tak ma. Chociaż nie, no myślę, że psy to raczej nie. Psy to raczej do właściciela się bardziej tak przywiązują. One są takie bardziej właśnie misiaki, nie?
1: No tak. Dobra, panowie, to co? Powoli kończymy, nie? Będę już tutaj się zawijał.
2: A mam tylko jedną uwagę do audycji takiej korowej, że tak powiem. Znaczy uwagę, nie uwagę, właściwie to nie jest żaden beszt, aby nie było. Mówiłeś o tych mieczach tej armii terakotowej, nie? Mhm. Nie dzwoniłem wcześniej, bo właściwie miałem tylko tą jedną pierdołę. To nie były jakieś nie wiadomo jakie super miecze czy coś, to po prostu z brązu miecze, tylko tam zadziałał przypadek. One w ogóle były pokryte jakimś lakierem, którym po prostu była pokryta cała były całe figury pokryte. I zwyczajnie to ochroniło te miecze, nie? Także pomiałem domieszkę chromu. Czy tam cenę już nie pamiętam. Także tyle w temacie. No, tylko taka uwaga. Nie? Dlatego mówię, to taka pierdoła, to nie chciałem dzwonić w korowej audycji. Także...
1: No, ale też ciekawa informacja. Myślałem, że to były jakieś wysokiej jakości miecze, no bo to dla cesarza, nie? No to by tak mi się skojarzyło, że to jak przetrwały i dla cesarza wyprodukowane, to musiały być jakieś super, ale może niekoniecznie, może faktycznie.
2: Przypadek po prostu, ale takie przypadki się zdarzają i są takie dość takie specyficzne i potem właśnie rośnie jakiś taki mit o super, świetne miecze i tak dalej. No a okazuje się, że gdzieś tam te przypadki chodzą po, nie tylko po ludziach, ale i po cesarzach też człowiek, ale no jednak tutaj było to takie monumentalne dzieło i gdzieś tam przypadkiem i super, że przetrwało, że przetrwała ta broń, bo dzięki temu mamy naprawdę niezłe znaleziska. Niestety nie cała broń została odzyskana, bo ona swego czasu została zrabowana. W ogóle z tego grobowca, także no. Złodzieje są wszędzie, moi drodzy.
1: To byli starożytni Polacy.
3: No, przy okazji przypomniałeś mi o fechtunku, bo ostatnio, jakiś czas temu analizowałem, czy oglądałem analizę walki Kmicica z Wołodyjowskim. I tam właśnie między innymi były rozmowy na temat fechtunku, takiego poważnego sztuki właśnie walki szablą, i się wypowiadali właśnie znawcy tematu w kwestii porównania tutaj tych naszych lokalnych watażków, którzy potrafili się szablą taką typową dla polskiego szlachcica posługiwać, a samurajami. No i tutaj była taka teza postawiona właśnie przez znawców sztuki walki szablą, że szlachcic kontra samuraj to jest w 90% martwy samuraj. Tak w kwestii tego takiego mitu super mistrzów walki mieczem. Że no, tak twierdzili przynajmniej w tych materiałach. No.
1: No, gdzieś tam się spotkałem z takimi opiniami, ale to trochę przesadza, że 90%. To jest ciężko przyrównać, bo to są zupełnie inne style walki, zupełnie inna broń, inny styl walki, inne wszystko, i to tak trochę, wiesz, jakby się karateka bił z bokserem, to dziwne rzeczy wtedy wychodzą, nie?
3: No właśnie, ciekawe byłyby takie mieszane style walki na broń białą, nie? Tylko jak to wiesz, czy do tego nie dojdzie. Jak teraz są te walki w klatkach, zauważcie, że to się posuwa w tym kierunku, co było w filmie Raining Man, nie? Ze Schwarzeneggerem powolutku. Myślę, że za jakiś czas będą jacyś tacy gladiatorzy potrzebni, bo apetyt rośnie w miarę jedzenia i coraz mniej nas takie filmy, jak były w latach 80. przejmują, tak? No dzisiaj są coraz ostrzejsze te filmy, coraz granica jest przesuwana, jak gdyby, nie?
1: No dobra. Jeszcze Gumball, chciałeś jakoś się tu pożegnać?
4: Nie wiem, ja tu już nic nie mówię, bo w sumie nic nie wiem.
1: Bo jeszcze coś głupiego powiem.
4: Nie.
1: No dobra. No to trzymaj ta się, hopy. Dzięki.
3: No to hej.
1: Cześć.

0: jakby nie było, rekordowa audycja, bo dawno nie było takiej, żebym nie dostał przynajmniej 3 złote donejcika. Dzisiaj nul, zupełnie nic. To mi daje do myślenia, że więcej takich audycji właśnie, tego typu. Takich pół na pół, że połowa na temat, potem luźne gadki, telefony. No, to wyszedłem na tym jak Zabłocki na środkach czystości, ale nie mam absolutnie pretensji, bo ostatnio były fajne tutaj donejciki, zostałem dofinansowany, fajnie. Dziękuję zwłaszcza Matowi, ale też tu Autusi, Malcontent, Sławę, Rozaliusz, no tutaj daliście radę, więc mogę trochę ponadawać nie dla pieniędzy, ale tak po prostu, żeby się spotkać z wami, no przecież nie tylko o pieniądze chodzi, więc absolutnie nie mam żadnego żalu, pretensji, ani nie jestem rozgoryczony,
1: jest mi tak po prostu smutno, źle.
0: Dobra. Może być i tak. Spotkamy się w piątek teraz. Już czwartek, kurczę, kiedy ja się przygotuję. No zobaczymy, co to będzie w ten piątek. Dzięki za ciekawe telefony. Współtworzycie tego typu audycje. Fajnie się gadało. No, myślę, że i wilk syty, i owca cała, bo jest jakiś temacik, do którego można czasem wrócić. Są też luźne rozmowy, trochę jajec, humorku i jest spoczko. Bo dziś Liga Mistrzów. Pisze tam. Żegnam Ozięble. Czemu Ozięble, Lukacjusz? Co ja żem ci uczynił takiego, że Ozięble?

A teraz już idę się walnąć na wyrko. Może sobie coś włączę do posłuchania. Relaksik. Trzeba trochę na słońcu więcej pobyć. Ostatnie słoneczne chwile. Jakaś Liga Mistrzów. Ciągle newsy sportowe. Ten wygrał tutaj. Zdobyliśmy my Polacy medal. Jakieś takie... Nie wiem. Ciągle wchodzę na portale, to widzę, że siatkówka, koszykówka, jakieś coś. Kogo to interesuje?

No dobra, to by było na tyle. Nie cierpię sortu. Sortu, tak? Gorszego sortu. Że ty lepszy sort, tak? Bo nie chodziło chyba o sport. Czy będzie afterek? Nie będzie. To był afterek. Była połączona audycja. Audycja tematyczna z afterkiem. I to jest okej w sumie, bo dla każdego coś miłego. Dobra. Spaduję. Katapultuję się. Trzymajcie się. Cześć.

0: Dobry wieczór. Na ekranie widać piękny prezent, jaki dostaliśmy od Związku Radzieckiego. I właściwie tak symbol, można powiedzieć, pewnych powiązań naszej władzy. Symbol naszej historii, współczesnej także. To tak dobrze się to komponuje, jakoś ten Pałac Kultury. Witam wszystkich oczywiście serdecznie. Okej, wygląda na to, że stream działa. Zostałem zhejtowany na dzień dobry. I bym się bardzo obraził, gdybym został nazwany kondomem. A nie kondomem. To jak kondominium trochę coś. Ale jak kondom, a nie kondon, to się nie obrażam. Już tu jakieś wiadomości przychodzą. Nie wiedzieć czemu. Coś mi tu plumka. Aha. Dobra. Czytam sobie o komisji weryfikacyjnej. Ciekawe, czy ona w końcu powstanie. Komisja, która miałaby zbadać związki PiSu, partii do niedawna rządzącej, z Rosją, a wcześniej ze Związkiem Radzieckim jeszcze. Ale chyba się nie doczekam, bo to... No jak? Z kim? Kto? Gdzie? Jak? Miała być w ogóle jakaś komisja, która miałaby badać związki polityków takich prozachodnich bardziej. No, platfusów z Rosją. To PiS tak dla odwrócenia uwagi. Znowu ta stara zasada, że złodziej krzyczy łapać złodzieja, nie? To jest w ogóle ciekawe zjawisko takie socjologiczne, psychologiczne. To, że Tomasz Piątek napisał już tyle książek, w których tak kawa na ławę, po nazwiskach, po datach, po dokumenty różne przytacza, które można sobie znaleźć w IPN-ie. Przytacza to, z czym Kaczyński na przykład się nie kryje nawet w swoich książkach, tylko on oczywiście obraca w żart. No tak, uczyłem na uczelni esbeków samych, tam prawa, ale to ja ich wykiwałem, jadłem za ich pieniądze i ich w konia zrobiłem. No, to też dobra metoda obrócić coś w żart, nie? No, tak, to takie wałęsizmy troszeczkę. Tak, ja piłem z nimi i ja z nimi współpracowałem, ale żeby ich zniszczyć od środka. Ja byłem takim Wallenrodem. A jaki, patrz pan, jaki ja byłem sprytny. A widzisz pan, oni myśleli, że mnie mają, a ja ich w konia zrobiłem. Kondominium pod żydowskim zarządem, może o to chodziło. Ale to co, ja jestem... amerykańską parówką z izraelskim nadzieniem, czy rosyjską parówką z niemieckim nadzieniem, czy właściwie już nie wiem, kim to ja jestem. Może wam coś opowiem na przykład o mentorze wielkim Kaczyńskiego. A, w ogóle ta komisja, słyszałem, że już ma zostać odwołana, ta, która miałaby badać związki tych właśnie, którzy teraz tworzą rząd z Rosją. na przykład Hołowni, jaki to wspaniały człowiek, jak on się ładnie wypowiada, no Hołownia, pseudonim Crybaby. Ale to, że on jest Beksą, to akurat to jest nic takiego w sumie. To może nawet dobrze, że u jakiegoś polityka widać jakieś oznaki człowieczeństwa, że on się potrafi wzruszyć czymś, rozpłakać, nie? To nawet by nie było takie złe. No, a on od początku był Hołownia, sponsorowany przez Zakon Maltański. To jest taka organizacja katolicka, ultrakatolicka, wychwalana przez Kreml. W ogóle Kreml się wypowiadał, że my tak samo myślimy, takie samo mamy podejście do człowieka, nadajemy na tych samych falach. Baćka wychwalał Zakon Maltański. Organizacja wielce zaprzyjaźniona z Siergiejem. Siergiej to taki rycerz homoseksualista, tak? Siergiej. Nie, to chyba o kogo innego chodzi. Siergiej Szojgu, minister nie tyle obrony, co wojny, bardziej, no. Też tam bliscy przyjaciele. To takie trochę państwo w państwie, znaczy takie samodzielne państwo, jakby ten Zakon Maltański w sumie, prawie że. Tajemnicza instytucja, która podlega niby Watykanowi, ale tak w kwestiach wiary, bo we wszelkich innych to komu innemu raczej. Też tam należy do tej organizacji Paweł Gieryński, który właśnie bardzo hojnie sponsorował Hołownię, co Hołownia teraz nie pamięta. Być może były jakieś tam pieniądze, były coś tam, może dostałem faktycznie jakieś tam parę tam dziesiąt czy set, może tam jakieś tysiące były, coś tu tamtego, może coś było, ale to ja nie pamiętam, tyle na głowie mam. Halo?
1: Halo, no to ja jestem ten Jan Wojtala, co miał zadzwonić dzisiaj tutaj z Wrocławia.
0: A, to zainteresowany tematyką spiskową, konspiracyjną i być może nawet ezoteryczną.
1: O zjawiskach nie ma dzisiaj?
0: Jest o zjawiskach. To ja dopiero teraz właśnie, dopiero o zjawiskach mówię. Na przykład takie zjawisko, że pisarz wydaje cały szereg książek, w których jest od A do Z o tym, jak przeróżni reprezentanci, najważniejsi reprezentanci naszej władzy współpracują, współpracowali, współpracują i pewnie będą współpracować z Kremlem, z Rosją, z agenturą jeszcze za czasów SB, a potem UB i z ZSRR jeszcze nawet, jakich mieli mistrzów wspaniałych, stalinistów i tak dalej, a nikt z tym nic nie robi, nikt się nie sądzi, ten pisarz wygrywa wszystkie procesy, co tam ma, no, o naszym ministrze obrony też to samo mówi.
1: Teraz są inni politycy, będzie podobno Tusk rządził teraz w Polsce.
0: Tak?
1: Nie wiem, bo mają
0: to ci pięć, dopiero. A skąd ty masz takie newsy ciekawe, że teraz Tusk będzie, tak? To ja nie słyszałem.
1: Ja na tą partię nie głosował, tylko mówię, że podobno będzie.
0: To ci dopiero. A czy czytałeś może jakieś książki Tomasza Piątka albo jakieś artykuły jego może znasz?
1: No nie czytałem. Ja czytam sportowe książki, tylko tyle.
0: A o Zakonie Maltańskim coś ci wiadomo?
1: Też nie.
0: A właściwie z czym zadzwoniłeś?
1: No tylko opowiedzieć o tej sytuacji, co tam miałem, orby, te duchy i coś tam miałem opowiadać, tak? Tutaj, bo teraz jest ta pora, tak? Czy nie?
0: No dobra.
1: No nie wiem, no to te duchy to widziałem tak sobie... W domu, jakbym na ścianach, orby mi się pojawiały, tylko tyle chciałem powiedzieć.
0: Aha, to super, takie fajnie.
1: No i jeszcze potwór jakiś szedł z teczką, z walizką, ale to nie wiem, czy to był potwór, czy nie. Przez okno widziałem i to nagle znikło. To nie wiem, to też było, jak byłem 9 lat, miałem to takie zjawiska miałem właśnie.
0: I widzicie, agentura dzwoni i rozwala audycję. Dzwoni tu agentura, miałem mówić o związkach polityków ze służbami radzieckimi, a teraz Federacji Rosyjskiej i proszę, dzwoni i tutaj orby, duchy, żeby zamydlić, zasłona dymna, kto ciebie naslal? Kto ciebie naslal, chawory PES-u? Przyznaj się.
1: No nikt, to nie Putin. No sam miałem dzwonić dzisiaj na tą audycję, nie? Piątkową, no to dzwoni.
0: Spoko.
1: Tak pan mówił, że mam zadzwonić dzisiaj, tak?
0: Nie panujemy sobie, nie ma panów. Tutaj jesteśmy po rewolucji radiowej i nie ma już wśród nas panów. Wszyscy tu na ty jesteśmy, no.
1: No dobrze, no to co ja chciałem powiedzieć? O klątwach mam coś powiedzieć na przykład? Czy są, czy nie są? Coś...
0: Wszystko można, no.
1: No nie wiem, bo słyszałem, że klątwy królowa świętej pamięci rzuca Elżbieta. Chciałem, takie informacje dostałem, że świętej pamięci, ta co rządziła w Anglii, rzucała klątwy podobno na ludzi. Ale nie wiem, czy to prawda. Jak uważasz?
0: Nie no, wiem, nie znam za bardzo tego tematu, no słyszałem...
1: Na ludzi, na przykład na księży, żeby byli pedałami, to ona rzucała klątwę, żeby byli na podobno mordercami, pedofilami, czy złodziejami, to ona rzucała klątwę, żeby oni byli. Podobno ona miała taki dar, że rzucała klątwy, no. No ja nie wiem, czy rzucała. Jak ty uważasz, rzucała, czy nie rzucała? Królowa.
0: A jak sobie, no słyszałem, że no, niektórzy twierdzą, że reptylianka, czy reptylianin może rzucać klątwy, co jakieś...
1: A ona była właśnie, ona podobno była, tak? Słyszałeś, że była, że zmieniała twarz, coś tam było, coś czytałem na internecie, no podobno była kosmitką, to prawda?
0: Tak.
1: No to
0: potwierdzam.
1: Tak samo... Można powiedzieć o tym Putinie, zbrodniarzu, że on ma 6 sobowtórów. No on wkurzający jest. No to on, prędzej on rzuca klątwy niż ta królowa. A tak słyszałem od znajomych, nie będę tu mówił, bo RODO jest, nie przecież, ale tak słyszałem, że ona klątwy rzucała. A ten Putin to co, nie lepiej? Morduje ludzi przecież na Ukrainie. Prawda?
0: Tak, to akurat prawda.
1: No i co? I nie zabili dziada. Nadal nie jest podstawiony pod tą Hadze, to Szwajcarii, nie? Pod tym sądem i nadal świruje pawiana, że tak powiem. Tak?
0: A propos świrowania tutaj pawiana, znaczy to akurat nie jest świrowanie pawiana, ale no chodzi o szabla. Tutaj przyszła informacja, że słuchacz zwany jako istota, znaczy słuchacz dzwoniący, biorący udział w dyskusjach, znana osoba przedstawiająca się jako istota, nazywana też istotem, że nie żyje. To jest info od Szabla. No to pewnie jest, no teraz trochę tam żałoba na kanale.
1: Ale kto nie żyje?
0: Słucham?
1: Kto nie żyje, jeśli można się zapytać?
0: Istota. Nie wiem, czy jest ci znane uniwersum Szabla.
1: Nie, nie wiem.
0: 12 tysięcy szabel.
1: No nie, nie znam.
0: To jak, to co ty jesteś tak słabo poinformowany? Nic nie wiesz.
1: No ale co to znaczy te 20 coś tam szabel? Co to znaczy?
0: 20, tak, 20.
1: No.
0: Taki kanał, gdzie się wychwala Rosję i Białoruś i teorie spiskowe są różne ciekawe, na przykład dotyczące tego, że Ziemia jest płaska, albo że są resety, albo inne takie rzeczy.
1: Oho, no to teraz będę wiedział, na kanale to jest internetowym. No, jeśli można się zapytać.
0: I jeszcze raz poproszę.
1: To jest na kanale internetowym ta wiadomość o tym, co teraz słyszałem, o tym, to coś tam 20. Coś...
0: Tak, na kanale, w internecie informacje. Tutaj mam się ciebie zapytać, czy znasz takie zjawisko parę idolia, ale to chyba para idolia, a nie parę idolia. Zaraz sprawdzimy. Pareidolia jednak. Jednak pareidolia. Słyszałeś o czymś takim?
1: No nie, a co to znaczy, że coś rozdwajam się? Że jestem wszędzie?
0: Nie.
1: Tak jak bilokacja coś? Czy co to znaczy?
0: Nie, to jest takie zjawisko, polega to na tym, że widzisz różne kształty, zarysy, coś co ma, coś co przypomina buzię. Buzię widzę! Buzię w tym tęczu! No, widzisz na przykład taki dziwny, że ma dwa oczka i buzię niby, ale to nie musi być wcale buzia, ale tobie tak się kojarzy, bo masz zakodowany w głowie taki mechanizm, że ci się różne rzeczy tak kojarzą, że jak widzisz dwie dziurki, a poniżej jeszcze jedna i jeszcze jedna, to buzię widzę! Tak
1: aha,
0: wtedy
1: nie,
0: krzyczysz.
1: Nie ma. Nie ma. Nie ma. To dobrze.
0: Znaczy, na pewno to masz, tylko sobie nie, tylko nie zdajesz sobie może sprawy, że masz. To każdy ma.
1: To każdy ma?
0: Tu jest taki, na czacie ktoś napisał tak złośliwie, że udajesz pajaca, to chyba do ciebie było. Albo, że jesteś.
1: Nie udaję pajaca. Nie, udaję
0: nie udajesz,
1: pajaca.
0: Jesteś, tak?
1: Nie, też nie jestem, no co? Aha. Ale że no, o pajacach, no o zjawiskach paranormalnych gadam, no co, jak mogę pajacować, żartować? Albo głupoty gadać, tak? No przecież jestem na tą audycję, żeby powiedzieć coś na ten temat, tak czy nie?
0: No niby tak, ale to tak...
1: A pajac to może być w cyrku, tak? Może być w cyrku pajacować, no to albo nie wiem, gdzieś w kabarecie.
0: Tak? Celna riposta, celna riposta.
1: No bo odpowiadam temu, co tam na czacie. Tam no. To pajac to może być w kabarecie albo w cyrku, tak? Sobie robić takie głupoty. Tak? I robić z siebie debila, tak? Wtedy to można tam. Racja czy nie racja?
0: Racja. Słuchaj, ja w ogóle myślałem, że ty jesteś trolem i tak mam takie
1: nie,
0: podejrzenia.
1: Nie, jestem trolem, bo ja jestem projekt 28, ten, o tego Piotr czy Michał, no to z tamtego kanału on wylansował, żebym tu przyszedł porozmawiać. No on tam wtedy mówił, że masz mnie nie ten banować, coś tam na Skype'ie, bo jestem od niego. Od tak, Michała, tak. Projektu 28. To nie troll.
0: No, bo
1: a
0: nawet
1: ty też pochodzisz,
0: tak?
1: A ty pochodzisz z Wrocław? Bo tam piszesz na Skype z Wrocław, tak?
0: Tak.
1: No ja też z Wrocław, no to zbieżność można powiedzieć.
0: A to ci dopiero, no.
1: Tak? Ty też z Wrocław?
0: No.
1: Aha. To można się kiedyś spotkać, tak? Czy nie można na żywo kiedyś z tobą pogadać gdzieś na rynku, czy gdzieś tam? Nie można?
0: Nie można. Ja cię nie znam, skąd mam wiedzieć, czy mnie nie zaciągniesz w krzaki gdzieś, nie zgwałcisz w pupę, czy coś. Skąd to ja mam?
1: No ja nie ksiądz żaden, tak? Czy albo zamordować, jak to mówią, tak? Jak ten Putin.
0: Dobra, słuchaj, ja bym proponował tak, może później sobie jeszcze pogadamy tam o takich, o wszystkim i o niczym, a ja bym trochę pociągnął ten temat związków Kaczyńskiego, żeby tutaj się, wiesz, nie rozmyło, nie?
1: No dobrze, dobra, no to...
0: Dobra. To do usłyszonka, trzymaj się, cześć. Dobra. Tak, dziwny człowiek trochę, nie? W ogóle pierwszy myślałem, że to troll, bo tak Jan Wojtala drugi, coś takiego, nie? Wiecie, o co chodzi. Dobra, powiem wam parę słów o mentorze, o mistrzu, to taki Qui-Gon Jinn Kaczyńskiego w ogóle, nie? Mistrz Yoda Kaczyńskiego. Stanisław Erlich. Wybitny stalinista, komunista, zagorzały. No, zdarzało mu się czasami tam kontestować lekko zdanie partii, tam dyskutować, ale to tak w granicach, prawda, przyzwoitości. W zasadzie to jakby była gdzieś na jakiejś wiki definicja żydokomuny, to można by tam wkleić jego zdjęcie, żydokomuna, prawda? Bo to taki właśnie Żyd, komunista, przyjechał tu ze Związku Radzieckiego, aby krzewić wiadome idee. No i Kaczor, nasz Kaczor był dla tego Erlicha, profesora, ukochanym uczniem, takim uczniem numer jeden, takim rodzynkiem, takim puti, takim kusiku malutkim był jego ulubieńcem, Beniaminkiem i w ogóle. I właściwie zastępował Kaczyńskiemu ojca nawet trochę, bo Rajmund Kaczyński, papa, no to tak średnio się sprawdzał jako rodzic, gdzieś ciągle wyjeżdżał, no chyba malował gdzieś coś. No i poza domem był ciągle i to właśnie ten profesor zakorzenił w Kaczyńskim takie specyficzne podejście do władzy, że władza jest narzędziem w rękach wybrańców, takim narzędziem do kształtowania świata, motłochu, tak niczym magia w rękach maga, nie? Jak magia jest też do kształtowania rzeczywistości, to władza jest czymś takim, taką magią, którą się posługuje czarodziej. No i ten Stanisław Erlich, to on organizował u siebie w domu nawet specjalne spotkania z grupką uczniów swoich, ulubieńców, tam kilku. Przypuszczam, że mogli to być uczniowie wybranej prowiniencji, prawda? Mi z rowerka spadnie zaraz, prawda? Słuchajcie, no moje kondolencje co do tego istoty, przykra sprawa, ale ciężko mi komentować też, bo nie znam człowieka w ogóle. Słyszałem go może z parę razy, więc tak ciężko coś powiedzieć, nie? Ale gdyby ktoś chciał zadzwonić, ktoś, kto na przykład znał tego istotę i coś by chciał o nim powiedzieć, to jak najbardziej. Ania się pojawiła, której dziwnym trafem samochód, a nie, to nie Ani się zepsuł, tylko komuś się zepsuł, ale komu? Temu istocie, czy co? Nie dojechał Artur. Który Artur? I dlaczego miał tu dojechać? I gdzie jechał? I skąd jechał? I o co chodzi? Mam przypuszczenia, że Ania też jest agentką i stara się rozmyć temat, odwrócić uwagę jakimiś rewelacjami o samochodzie. No nie przypuszczałem, że nawet ona... Wokół mnie tacy ludzie są, no. A nie dziwnym wydaje ci się, że tak szybko wiadomość się rozniosła? Od kogo? No, znaczy o śmierci tego istoty? No to od Szabla, z kanału Szabla podobno, tak? Aha. Wymiataczowi teleturniejowemu. Się samochód zepsuł i nie dotarł, i nie wygrał, tak? Aha. No, słuchajcie, zatrzymałem się tutaj na profesorze staliniście, Żydzie, Żydokomuna, profesor, mistrz Kaczyńskiego z grupką uczniów, wiadomo jakich, to się można domyślić. I tu właśnie, przepraszam, od razu przypominają się teorie różne dotyczące rodowodu, też Kaczora, że to Kalkstein. Właśnie to. No i ten Erlich, on uważał właśnie, że władza po pierwsze jest tylko narzędziem do kształtowania tutaj mas i do zdobywania władzy i do kierowania ludem i tak dalej. Nie, że to jest jakiś fundament, coś, pod czym my jesteśmy, tylko my jesteśmy nad tą władzą. Nie pod władzą, tylko nad władzą. A po drugie, bardzo mu się nie podobało, że w tej PRL-owskiej Polsce tak się pobłaża ludziom. W tym też i prywaciarzom. No bo w Polsce faktycznie tak było. No, mój ojciec też miał zakład krawiecki i tam mu dawali spokój. Mógł sobie mieć prywatny, mały warsztacik, nie? I to się bardzo nie podobało, takie coś, temu mistrzowi Kaczyńskiego, że to tak się pobłaża. On widział to bardziej na zasadzie, że prywaciarz owszem, niech sobie tam prowadzi jakiś zakład szewski, czy tam

rządzi takimi prawami. No i on chciałby stworzyć taką siatkę właśnie kapusiów, donosicieli, tajnych współpracowników wśród tych, którym się pozwoli na jakiś prywatny biznesik, a oprócz tego siatka oligarchów, czyli dużych podmiotów gospodarczych pod skrzydłami partii, władzy, no co po latach zrealizował Putin, nie, też. Czerpał wzorce też z takich właśnie myślicieli. Krawiec jestem, nie Marcin, to nie używam raczej imienia, proszę mówić, Krawiec. Tak, już ten news tutaj się pojawił i tak jak mówiłem, nie potrafię się odnieść za bardzo, bo po prostu nie znam człowieka zupełnie. Kojarzę z jakichś tam wypowiedzi, bardzo mi przykro, kondolencje, uszanowanie i w ogóle, no i tak jak mówię, jeśli ktoś chciałby zadzwonić i wspomnieć, coś powiedzieć o człowieku, bardzo proszę, chętnie tu przerwę i posłuchamy i zrobimy nawet pół minuty przerwy i tak dalej. No i Kaczyński do dzisiaj wspomina tego Erlicha z rozrzewnieniem, po prostu jako swojego wielkiego mistrza, mentora, Qui-Gon Jinna swojego i widzimy gołym okiem, że PiS lubi właśnie takie praktyki realizować. Przykładem, o jakich wspomniałem, że jakiś prywatny biznes to pod skrzydłami władzy ma być i władza ma mieć pieczę nad tym. No, u nas tak przez długi czas było, może nadal jest, ale kiedyś pewnie w większym stopniu, że służby kontrolowały co bardziej intratne biznesy, albo jak widzieli, że ktoś tam się dorabia, to do niego przychodzili i trochę jak mafia proponowali mu współpracę, ochronę i tak dalej. Ochronę przed samymi sobą, prawda? No i PiS do dzisiaj lubi takie praktyki. Przykładem TVP, Orlen, różne spółki Skarbu Państwa. Wszystko ma być sterowane przez władzę i pomagać realizować zamierzenia tej władzy. I on się tego nauczył od tego Erlicha, od tej żydokomuny. Swojego mentora, który potem donosił, współpracował z bezpieką, na potęgę współpracował. I pomógł Kaczyńskiemu się doktoryzować też. Co ciekawe, w pracy doktorskiej Kaczyńskiego tam są liczne odwołania do różnych myślicieli marksizmu, leninizmu. Dużo tam tego jest, taka tematyka, prawda, go interesowała jakoś mocno, a no, jest tam dużo cytatów, klasyków marksizmu. No, a ten cały Erlich, to on też tam pluł na zachód, był taki, krytykował kapitalizm, takie prace różne pisał. W latach 60., po śmierci już Stalina, wpływy zyskiwał w Polsce generał Moczar i to był zajadły żydożerca, więc takiemu Erlichowi powinno się wieść gorzej, teoretycznie. Tym bardziej, że wtedy władza to tłumaczyła tak, że to nie jest antysemityzm, tylko to jest antysyjonizm. A dziadek tego Erlicha był syjonistą. No to nie dość, że Żyd, to jeszcze miał dziadka syjonistę, z którym się to zjawiskiem walczy. Ale nie, profesor Erlich pozostał na uczelni, wiodło mu się dobrze, bo współpracował. Donosił nawet, słuchajcie, na samego Brzezińskiego, który tutaj jako wtedy doradca prezydenta USA tu przyjeżdżał do Polski, no i bardzo budził duże zainteresowanie naszych służb. No i do pilnowania tego Brzezińskiego wyznaczono właśnie tego Erlicha, kapusia, współpracownika, stalinistę, zagorzałego, aparatczyka.
I on oprócz tego, że starał się jakoś podejść tego Brzezińskiego, może znaleźć jakiegoś haka, tam porozmawiać,

0: coś, to jeszcze doradzał władzy, jak tu właśnie spróbować go podejść, co tu można by zdziałać. I doradzał też służbom, kogo tu jeszcze innego można skorumpować, na uczelni, kogo wrobić w co. Taki typowy zapluty aparatczyk, profesorek, no sprzedajny. Może sprzedajny, on może w to wierzył wszystko bardzo, całym swoim komunistycznym sercem. Taka jak dla mnie postać wyjątkowo obrzydliwa, jeśli się jeszcze weźmie pod uwagę, że współpracował z zaciekłym antysemitą i z wieloma antysemitami, bo cała ta drużyna, cały team Moczara to byli ludzie tacy jak on, czyli żydożercy, a on będąc Żydem jeszcze się im wysługiwał w taki haniebny sposób. To jest masakra. A sam Moczar był wpływowym i doświadczonym agentem GRU, więc no w ogóle cała, wszelkie informacje, których dostarczał przykładowo taki Ehrlich, to szły od razu do Moskwy, nie? Były gdzieś tam przekazywane dalej, więc wiele mógł zaszkodzić. No i ten mentor Kaczyńskiego, jego w ogóle mistrz i idol, o którym w książkach nawet swoich pisze z rozrzewnieniem, że to jak ojciec dla niego, się bardzo przyczynił do stworzenia takiej siatki wpływowych współpracowników, których później odnajdujemy na przykład w kręgach ryzykowych, ale też i pisowskich. I ten Ehrlich był propagandzistą też, który stosował takie typowe radzieckie metody. Propagandy, dezinformacji. Na przykład takie, że no, jechał sobie na jakiś zjazd politologów PRL-owskich i tam wygłaszał rewelacje o tym, że prywaciarzom w Polsce to jest już tak dobrze, że oni na przykład, on zna przypadek, że taki prywaciarz to pojechał do chłopa i zapłacił mu kasę, żeby móc sobie kombajnem jeździć po polu i rozwalać kapustę, bo miał taki fetysz, że lubił niszczyć jedzenie, którym to jedzeniem można by nakarmić głodne dzieci, starców oraz sieroty, a on niszczył to jedzenie dla zabawy i za to płacił. Taki to był mistrz Kaczyńskiego, wspaniały. I to są takie metody esbeckie, kagiebowskie właśnie typowe, czyli absurdalne, takie w sposób absurdalny dezinformowanie, szczucie jednych na drugich, żeby ludzie w tym przypadku znienawidzili tego prywaciarza i żeby można było potem tego prywaciarza wziąć za ryj, żeby wszyscy przyklaskiwali, nie? No takie podłe strasznie. I PiS to od zawsze tak robi. Sam Kaczyński opowiada rewelacje o tym, że jak to w Niemczech wyrzucają Polaków z wagonów pierwszej klasy, bo to polski motłoch dla nich, gardzą nami. No. Szwaby. Albo się ostatnio nasłuchaliśmy o pokojach do masturbacji w szwedzkich szkołach i słuchajcie, ci ludzie nie mówią tego po to, znaczy dlatego, że są głupi, bo tak sobie myślałem, może oni są głupi, się naczytali tam brukowców, nie? Jakiś, czy po darknecie gdzieś tam biegają, no nie wiem, po jakimś tam, jakieś dno internetu, nie? Blogi jakieś, gdzie ludzie się konfabulują. Ale nie, oni to robią z premedytacją. To nie są głupi ludzie, tylko oni to robią w konkretnym celu. Żeby nam pokazać, jak to będzie w Polsce, jak PiS odejdzie od władzy. Nie? Że będą pokoje do masturbacji, że prywaciarz to jest mu tak dobrze, że będzie zboże, że zboże wysypuje sobie i tak dalej. Jakieś takie pierdoły, nie? Ten Ehrlich wprowadził później Kaczyńskiego do białostockiej filii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie Kaczyński od razu świetnie sobie zarabia. wykłada też w klasie, gdzie są sami esbecy i uczy tych esbeków, no bo taki esbek, on też musi się uczyć prawa. On też musi się uczyć prawa, żeby móc tam walczyć, nie? Z niepokornymi, którzy tam się powołują na prawo. No, no, no dobrze, lepiej jest być mądrym niż głupim i się znać na rzeczy. Więc on wykłada w takiej klasie, gdzie są sami esbecy. I on o tym pisze w swojej książce, Kaczyński. On się tego nie wybiera, to nie są jakieś teorie spiskowe. No chyba, że ktoś jest z sekty smoleńskiej, to wiadomo, że będzie zaprzeczał teraz i powie, no może i napisał sam, ale to go Tusk zahipnotyzował wahadełkiem, czy coś, nie? No i Kaczyński się bawi z tymi esbekami na takich specjalnych, zamkniętych imprezach, gdzie nie ma wstępu dla zwykłych śmiertelników, gdzie są różne rarytasy niedostępne dla zwykłych śmiertelników. I Kaczyński oczywiście, on o tym mówi tak prześmiewczo, że no, jadłem za ich pieniądze, ale ich wykiwałem. Tak. A wiecie, kiedy po raz pierwszy Kaczyński wyjeżdża z Polski? W roku 67 do Związku Radzieckiego, gdzie ma rodzinę. Zamach był i to fakt, pisze Furiat. No, bo niektórzy mogą sobie myśleć, nie wiem, czy to chodzi o zamach smoleński tak zwany, ale niektórzy tak sobie to tłumaczą, że no to co, to oskarżył Putina, że mu zabił brata i on ma być gdzieś jakimś współpracownikiem Rosji, Kremla? No, to jest bardzo chytra sprawa, bo dzięki całej tej akcji udało się po pierwsze skłócić w ogóle Polaków wszystkich ze sobą totalnie. Po drugie, dla takiego dyktatorka jak Putin to nie ma nic lepszego, jak się go pierw o coś oskarży, a potem cała ta sprawa zaczyna się kompromitować, nie? Cała ta akcja i wychodzi na to, że no znów ta polska rusofilia, tak, no i pokazać jeszcze Macierewicza, innego współpracownika tajnego, jak parówki rozwala, opuszki tam to jest bardzo wygodne, bo potem każdy, kto będzie takie rzeczy antyrosyjskie opowiadał jak ja tutaj, takie herezje, to można powiedzieć, no tak samo no, Krawiec i Macierewicz w jednym stali domu, no. To jest taki sam wariat, jak ten Antoś wariacik, no. To po prostu, to jest bardzo sprytne i to ma wiele takich warstw, ale dzisiaj nie o tym akurat. Potem Kaczyński w 84 sobie wyjeżdża do Wiednia. Chociaż takie informacje ciężko jest trochę zdobyć, bo co ciekawe, teczka paszportowa Kaczyńskiego jest tajna. I to jest ciekawostka kolejna. Dlaczego ona jest tajna? UOP, a potem ABW, tak? Chroni przypuszczalnie swojego tajnego współpracownika. W jakiś sposób, bo tam z takiej teczki to łatwo różne kompromitujące rzeczy wyciągnąć. Kurwa, ciągle mi tu plumka coś. Jakieś powiadomienia mnie to denerwuje. Muszę wyłączać telefon chyba. A skąd te wszystkie spółki, biznesy, fundacje, partie Kaczyńskiego? Skąd kasa na to? Przecież to miliardy jakieś trzeba mieć, nie? No, jak się regularnie spotyka z ważnym szpiegiem KGB, Anatolijem Wasinem i się z nim pije wódkę i się u niego w domu siedzi, w domu, który jest okablowany, okamerowany i się tam rozmawia dużo, no to się ma pieniądze, no. Jak się zadaje z innym agentem Kremla, Rydzykiem i się z nim robi deale i się mu załatwia kilkaset milionów na przykład na jego fanaberię, to się ma pieniądze, no też. Albo taki Janusz Kwant, członek Rady Nadzorczej Agencji Gospodarczej. Ta agencja gospodarcza trzymała pieniądze KGB. I jak się z takimi ludźmi trzyma, to coś z tych KGB-owskich pieniędzy skapnie, nie? Jak się trzyma z ludźmi właśnie... chyba ten Kwant był też w Amber Gold jakoś zamieszany. To jest taka siatka, ludzie, to jest taka siatka, jak o tym czytam, po prostu to włosy dęba stają i laczki wirują, nie? Ale oczywiście niektórzy fani PiSu, na pewno Jola będzie starała się mnie przekonać, że Kaczyński to jest nieporadny, załupieżony taki inteligent, żoliborski, co nic nie ma, chce dobrze dla Polski, ale mu nie dają, Krawcze, no i widzisz, ty ulegasz takiej dezinformacji i to tak łatwo oskarżać, a to nie ma dowodów żadnych, no, ojciec Rydzyk dużo zrobił, to... jeszcze tam ostatkiem sił mu tam kolejne miliony dają, póki jeszcze mogą, bo już się kranik zakręca, ale jeszcze tam, no jeszcze parę baniek na park, na parking, na parkomaty, na tam coś. No, jeszcze ostatkiem sił mu coś trzeba tam dać. No. Ciekawe rzeczy. Dobra, ja niedługo przygotuję audycję, gdzie całą siatkę przedstawię. I wszystkie te łajzy będę opisywał trochę dokładniej. Z Hołownią też, aktualną władzę też wezmę na widelec i jego związki z zakonem maltańskim. Z Ordo Iuris, Opus Dei. Słuchajcie, bardzo wiele tych tropów prowadzi do Kremla właśnie. I jak tu ma powstać jakaś komisja, która będzie te rzeczy wyjaśniać. To ciekawostka. No, a ludzie, którzy piszą o takich rzeczach książki, to chodzą sobie na wolności dziwnym trafem, wygrywają wszystkie procesy. Michał pisze, a co jeśli Kaczyńscy mieli układy z Ruskimi od zawsze, tylko zamach smoleński był efektem zgrzytu w tych właśnie układach? No nie wiem. Jak dla mnie to nie był żaden zamach smoleński, tylko był to wypadek, katastrofa. Wiecie, że okazało się, że o mało co się znów to nie powtórzyło. Wiecie, że prezydent Fasola wysyłał do małżonki SMS-a tam o treści żegnaj kochanie, bo myślał, że już nie wywinie się z katastrofy, która się szykowała, bo okazuje się, że ta flota, którą latają ci nasi dygnitarze, w ogóle nasze wojsko się niczego nie nauczyło po katastrofie, czyli potwierdza się, że Polak przed i po szkodzie głupi jest i niczego się nie nauczy nigdy, bo nauka jest dla pedałów. A jak ktoś mówi pełnym zdaniem i na temat, to jest to uważane za pedalskie i pompatyczne i jakoś to będzie. I dalej latają takimi wrakami, które pamiętają jeszcze czasy Breżniewa, kurwa, i rupiecie takie i coś tam drutowali na drut, tak jak wiecie, my sobie czasami korek możemy nam, żeby nie wyskakiwał tam, zadrutować, żeby nam nie wyskakiwał, to oni w tych samolotach tak tam, czekaj, Mieciu, co będziesz tu, będziesz tu wymieniał, pa, o, tu bierzesz i patrz, i jak nowe. No, jak się też powęszy, to się okazuje, że wiadoma prowiniencja też tutaj bryluje, jeśli chodzi o jakieś związki, właśnie układy ze służbami obcymi, ale nie mogę powiedzieć jaka, bo mi spadnie z rowerka, prawda, też nie wolno. To niepodobna mówić o takich rzeczach. Opowiem wam kawał taki... gdzie ja tu miałem ten kawał, taki dowcip. W prasie wiedeńskiej ukazało się następującej treści ogłoszenie. Dla dzieci barona Rothschilda poszukiwany jest nauczyciel do gry na fortepianie ze znajomością języków angielskiego i francuskiego. Zgłoszenia przyjmuje sekretarz barona Rothschilda. Następnego dnia w pałacu barona Rothschilda zjawia się niepozorny, z hasycka ubrany Żyd galicyjski. Ja w sprawie ogłoszenie. Sekretarz spogląda na klienta ze zdziwieniem. Przepraszam pana bardzo, a czy pan zna angielski i francuski? Nie, nie znam. A czy umie pan udzielać lekcji gry na fortepianie? Pyta sekretarz. Nie, nie umiem. To po co pan przyszedł? Przyszedłem powiadomić pana barona Rothschilda, żeby na mnie nie liczył. I trochę w takiej roli myślę, że mogą się zjawić teraz Bosak u Morawera, bo Morawer cały czas ma nadzieję, że ktoś z nim będzie chciał jak coś tam jeszcze zrobić, się pobawić, ale nikt się nie chce z nim bawić. Wszyscy się powiedzieli, że z Morawerem to my się nie bawimy, bo to łajza, kłamca, oszust. Wolno o nim mówić kłamca, przypominam, bo jest skazany za kłamanie, więc wolno mówić kłamczuch, Morawer kłamczuszek i nikt z nim nie chce żadnych układów robić, żadnych koalicji. Ale o dziwo nagle Konfederacja się zainteresowała przyjść na spotkanie właśnie takie. I wszyscy są trochę zdezorientowani, ale to uspokajam. Ptaszki ćwierkają, że Bosak, który się zgodził, Mencen powiedział, że nie jest zainteresowany i proszę nie dzwonić, to my ewentualnie zadzwonimy do pana. No i... A Bosak... O dziwo się zainteresował i idzie, ale właśnie ma pójść po to, żeby powiedzieć panu Morawerowi tylko tyle, że proszę na mnie nie liczyć. Tak to trochę wygląda. W Sejmie jakoś nie są zainteresowani losem naszych rolników, tym, co się na granicy polsko-ukraińskiej dzieje. Tam się powoli kończy przyjaźń polsko-ukraińska, groźby tam są, pozbawienia życia, bo kierowcy są wkurwieni, że ich tu nie wpuszczamy z tym zbożem czy coś i tam się kłócą, czekają. A na tej granicy koczują. No i to nie jest ważne. Ważne jest in vitro, które trzeba jak najszybciej załatwić. In vitro, to nie można z tym czekać. To jest taka rzecz ważniejsza tam od pieniędzy, od wszystkiego, co tam, gospodarka, głupcze, macierzyństwo. Znaczy, to jest ważne, ja nie przeczę, to jest bardzo ważne, to jest chyba największe marzenie ludzi bez względu na grupę społeczną, zamożność i w ogóle ideologię, macierzyństwo, mieć to dziecko, nie? Ale dobra, bo Artur zadzwonił. Nie sądzę, żeby coś mądrego powiedział, ale może się cud jakiś zdarzy. Witam serdecznie.
1: Nie, nie, Krawiec, ja tu chciałem tylko sprawdzić, czy mnie słychać i po drugie, czy narzekasz, że nikt do ciebie nie dzwoni. To jest druga rzecz. I po trzecie, co u ciebie słychać, nie? Dawno, żeśmy nie gadali.
0: Po pierwsze, nie narzekam, że nikt do mnie nie dzwoni, bo zazwyczaj do mnie dzwonią, tylko to nie jest audycja taka jak... Ale jesteś przyzwyczajony do takich audycji, że się przychodzi i się siedzi i się beka i od czasu do czasu się coś tam... Od czasu do czasu się coś powie debilowatego i się pije piwko, tylko...
1: Czy ty pijesz do projektu 28, gdzie... Tam bykanie jest nagminne i narzekanie, że nikt nie dzwoni, bo na przykład ty masz taki styl, że ty bardziej wolisz, żeby do ciebie nikt nie dzwonił, bo ty chcesz wyrazić samego siebie, a ja jestem akurat z tej z drugiej strony, ze strony Michała, że ja sam jednak bym nie był w stanie prowadzić monologu, nie? No to taki żarcik oczywiście antenowy i możemy już wietrzyć anteny w razie czego.
0: Nie, no spoko. Na projekcie 28 to są całkiem ciekawe rozmowy na temat...
1: Ale to poobgadujmy Michała może, jak pozwolisz.
0: Chcesz, to obgaduj. Ja w zasadzie nie mam jakichś powodów, żeby go obgadywać w sumie. No, ale faktycznie mógłby nie bekać, ale ostatnio mniej beka, chciałbym zauważyć. I troszkę ciszej, i trochę mniej siarczyście.
1: No ale popatrz, bo sam Michał się śmieje z tego, z Gieresia. Ty jakby unikasz tego tematu, żeby za bardzo nie wyśmiać tą osobę. Ja tej osoby naprawdę nie wiem. Sorry, no kiedyś dostałem linka, ale oglądałem pierwszy link i po prostu zasnąłem i ja mówię, nie, to nie jest mój kontent, no ale jeżeli wy jesteście tam jakimiś kolegami, powiedzmy, no to on jakby wyręczył ciebie, jeśli chodzi o ostatnie komentarze po prostu. No ja w 100% się z Michałem akurat zgadzam. Może się nie zgadzamy, może kiedyś tam się kłóciliśmy. Zresztą ja się z każdym kłócę, nawet z tobą kiedyś się pewnie chyba pokłócimy, a jak żeśmy się jeszcze nie pokłócili, do tematu, do brzegu. No, mi się wydaje, że Michał zajebisty content robi, tylko że na przykład... Ale nie, to jest też dobre. Czekaj, poczekaj. Bo na przykład ja na przykład uwielbiam ciebie słuchać, bo ty płyniesz, robisz te RPG-ki, wiesz, takie jakby kolejne plansze w jakiejś narracji. A na przykład Michał czyta nam albo komentuje nam jakieś tam różne rzeczy i to jest bardzo według mnie zajebiste. Chciałbym tak, ale ja jestem, wiesz, to wietrzymy antenę.
0: Jak jest... Z jaki tu strumień informacji poleciał, słuchajcie, na różne tematy. Aż nie wiem, do czego się tu odnieść. Taki chaotyczny.
1: Trochę. Że mam dupę, ale to tak nie jest. Ja po prostu doceniam czyjąś pracę i nic więcej.
0: Słuchaj, ty, tak zmieniając może troszkę temat. Michała zostawmy, ja tam, wiesz, mi się go dobrze słucha, dzwonię tam, często gadamy sobie, jest okej. Okay. Ale ty na przykład często bywasz chyba na streamach u Szabla, też u Czostka się pojawiasz, nie? No i teraz była tutaj wieść, że istota nie żyje. Może coś na ten temat byś powiedział, skoro jesteś trochę...
1: O kurwa, co ty pierdolisz? Sorry, tutaj nie przeklinamy, nie bekamy. Poważnie istota nie żyje. Nie, to są jakieś bajki według mnie chyba.
0: No nie wiem, kilka osób dzisiaj to napisało na czacie. Co prawda mieliśmy tutaj trolling, ale to wiesz, to trochę nie pasuje do trollingu, bo to jest osoba spoza naszego tutaj uniwersum i podobno od Szabla taka informacja poszła, no więc się rozchodzi. Myślałem, że może coś wiesz, ale też próżne nadzieje, że Erkat będzie cokolwiek wiedział. Tak jak poprzedni, słuchasz, też dzwonił i też nic nie wiedział, jak Jan Paweł II, nic nie wiecie.
1: Ale czekaj, jeżeli, dobra, okej, okay, załóżmy, że istota nie żyje, ale jeżeli będę świadkiem, nie wiem, przez najbliższy rok, zresztą ja pamiętam głos istoty, jeżeli kiedykolwiek się połączy, to nie omieszkam zadzwonić i wyjaśnić to z nim, dlaczego próbował się uśmiercić.
0: Aha, czyli... Okej, okay, no super odpowiedź. Będziesz czekał, aż zadzwoni i jak zadzwoni, to się go zapytasz, czy to prawda, że nie żyje.
1: Ale poczekaj. Istota był na tyle awangardową osobą, że nawet nikt nie wie, jakie jest jego prawdziwe imię, nazwisko, gdzie mieszkał, nawet w jakim kraju, a o nas mogą powiedzieć wszystko. Prędzej bym uwierzył, że Eckhart nie żyje. Sorry, przepraszam. Ja chcę żyć, nie zabijajcie mnie, proszę was. Krawy, co daje ci głos.
0: Okej, okay, sprawdziłem na kanale Gabriela. Miał być jakiś post, ale nie widzę za bardzo na ten temat. Żadnej wiadomości. Dobra, no.
1: Ale to są szurowskie wieści, wiesz, równie dobrze można powiedzieć, że Karl ma obsrane majtki, czy że molestował Gugu i prawda jest zupełnie inna, a ludzie i tak chapną tak jakby newsa, nie? Mimo, że nie jest sprawdzony czasami, mimo, że nie ma tego wykopu, czyli zdjęcia Polsatu i innych rzeczy, nie? Po prostu.
0: No dobra, miejmy nadzieję, że to się okaże plotką.
1: Myślę, że to jest plotka, bo i tak nie możemy zweryfikować, kim był istota, bo nikt naprawdę nie zna jego danych osobowych, więc jakby temat z dupy dla mnie, przepraszam. Może czasami jesteśmy pijani, ale powinniśmy być rzeczowi, nie? Także no, w razie czego rozłączaj. Raz, dwa, trzy.
0: No dobra, to rozłączam.
1: Rozłączam i tego, i Legia Warszawa zajebista jest. No to pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Bardzo powiem tak, uwielbiam to radio. Będę starał się wpłacać donaty, ponieważ słucham cię w pracy, tak samo jak Projekt 28.
0: No
1: No
0: to
1: i
0: spoko.
1: należy wam się.
0: No to
1: Należy
0: spoczko.
1: wam się jakby. I ktoś to kiedyś powiedział, że po prostu on nie, że wiesz, płać, płać, płać. Po prostu jeżeli widzisz, że ktoś po prostu na czymś poświęcił czas i coś tam, należy go wspomóc moim zdaniem. No to zanim nie powiem większy głupot, to do usłyszenia.
0: No na razie, cześć, trzymaj się. Okej, to info jest podobno na Facebooku, gdzieś tam na karcie facebookowej. Nie używam już Facebooka, więc nawet nie mam jak sprawdzić. O Jezu. U Claude'a o JFK? Czemu on sięga po takie jakieś wycieruchy, po takie rzeczy zaprzeszłe, co już nikogo za bardzo nie interesują? No, nie mówię, że nieważne, ale czy on się zatrzymał w rozwoju, jeśli chodzi o te spiski? Czemu nie powie o takich rzeczach, jak ja dzisiaj tutaj opowiadam, o związkach rosyjskich służb, a wcześniej radzieckich, z polską polityką, biznesem, z najważniejszymi osobami w państwie na przykład? Czemu nie poruszy jakichś ciekawszych tematów, bardziej aktualnych, tylko znów JFK, co już o tym też chyba gadał wiele razy, nie? Chyba się wypalił chłopak i mu się nie chce, nie wiem, przygotować z niczego. Może ktoś chciałby pogadać o in vitro? To jest ciekawy temat, bo to właściwie ciężko jednoznacznie tutaj jakoś się. Znaczy, jest to sprawa niejednoznaczna, o tak powiem. Jest to temat, na który można sobie długo dyskutować, i co ciekawe, nawet katolicy starają się jakoś logicznie, tak po katolicku, wiecie, katolicka logika, nie? Do tego podchodzić. Ja się też troszkę nad tym zastanawiałem. W ogóle. Dla mniej kumatych, czym w ogóle jest to in vitro? Znaczy mniej kumatych. No nie każdy się interesuje może. Najprościej mówiąc, jest to zapłodnienie pozaustrojowe. I to się dzieli na kilka faz. A w ogóle ten temat się pojawia, no bo właśnie w Sejmie trwa debata na ten temat. Oczywiście Grzegorz Braun. To jest poseł, a nie żaden Down. Nasz ulubiony Grzegorz Braun, to Grzegorz Braun. No i on mówił w tym temacie, używając takich tam argumentów związanych z nazistami, z eugeniką, jakaś rampa w Auschwitz. No, tak trochę po Korwinowemu, nie? Że musi być Hitler, debil i tak dalej. No, trochę się to nie spodobało. Okej, okay, dobra. Jakie mamy te fazy w tym zabiegu in vitro? No też myślę, że kłócenie się o to, czy jest to leczenie bezpłodności, czy też nie można tak o tym mówić, bo to żadne leczenie, to jest takie trochę mało istotne nazewnictwo, nie? No, kogoś... A jak nazwać okulary? Czy to jest leczenie wzroku? Ktoś powie, że nie, że to jest bardziej jak proteza. Czy proteza leczy brak nogi? No nie, zastępuje nogę bardziej, nie? Okulary w sumie leczą trochę jednak wzrok, w sumie, bo ktoś, kto nosi długo okulary, to mu się powoli ten wzrok naprawia i tak dalej. To nie jest takie istotne. Okej, okay, mamy te fazy. Pierwsze stymuluje owulację u kobiety, czyli produkowanie jajeczek. I też tutaj pierwszy mit, że to wszystko jest bardzo bolesne, że kobieta cierpi straszliwie. To tak katolicy lubią tak od swojej strony, bo być może im to by przysparzało cierpienia i tak dalej, ale takiego psychicznego, nie? Albo coś tam... Okej, okay. Kobieta dostaje taki jakiś środek farmaceutyczny, który właśnie w formie zastrzyku się aplikuje, zwiększa się ta owulacja, potem się te jajeczka pobiera pod znieczuleniem specjalnym. No i się jajeczko łączy z plemnikiem, też się pobiera plemnik od mężczyzny. I ta gameta żeńska, męska się łączą w zygotę pozaustrojowo i się właśnie produkuje 6 sztuk. Nadliczbowe te zarodki się zamraża i one są jakby używane ponownie, aby w przypadku niepowodzenia rozwoju zarodka. I to się zdarza też naturalnie, do czego wrócę za moment. To niepowodzenie. I duszyczki, i te dzieciątka, bo to już jest dzieciątko zdaniem katolików, idą do piekła, bo nie są ochrzczone. To ja użyję tutaj logiki katolickiej też. Zamraża się, wbrew temu, co katolicy mówią, nie wylewa się tego do kibla. To taka prawda jak z tymi pokojami do masturbacji w Szwecji, w szkołach. No i się zamraża te, żeby były, jak się nie uda, raz, drugi, trzeci, bo to się nie udaje. Takie zjawisko też naturalnie występuje u kobiety. To co, to Bóg tak to zrobił, skonstruował kobietę, że po prostu krawiec, nie, od noszenia okularów wzrok się nie polepszy. No, ja co innego słyszałem, że się gimnastykuje oko po prostu i się powolutku, ale się polepsza. I często bywa tak, że zmieniasz te okulary na takie szkła, które mają mniej dioptrii i stopniowo przestajesz w końcu nosić te okulary. Ale to co? To mit? Fake? Nie wiem, na okulistyce się nie znam, ale tak słyszałem. No i trzyma się te zarodki, żeby w razie czego nie musieć rozpoczynać całego procesu od nowa, który trochę trwa, po prostu jest kosztowny troszkę, choć nie tak, bo pewnie Grzegorz Braun wam powie, że to miliony kosztuje i że to... ale to nie, to kosztuje od 10 do 20 tysięcy, czyli... Są to nieporównywalne kwoty. Tu pojawia się argument, jak oglądałem sobie na przykład na żywo debatę w Sejmie na profilu YouTube'owym Janusz Jaskółka, bo wolę ten profil niż tam sejmowy, oficjalny. Od okularów się psuje jeszcze bardziej. Waligura pisze. To chyba jakieś szurskie informacje są, że się jeszcze bardziej psuje. Bo szury to lubią tak na opak, nie? Jak ktoś ci powie, nie, to niezdrowo się patrzeć w słońce, to szur powie, to właśnie trzeba się patrzeć w słońce i to się polepsza wszystko, wzrok się naprawia i człowiek się regeneruje. Jak ktoś powie, że Ziemia jest okrągła, to szur powie, wcale nie, bo kwadratowa. Jak ktoś powie, że coś tam leczy, pomaga, o, to trucizna i tak dalej, i tak dalej. Tak na opak, tak się droczą po prostu. O czym mówiłem? Aha, argument przeciwników, katolików zazwyczaj, że dlaczego mam płacić za czyjeś fanaberie, z moich podatków ma iść na czyjeś fanaberie. Fanaberie, proszę Państwa, są inne rzeczy, na przykład to, że posły jeżdżą sobie limuzynami zamiast zamówić sobie Ubera, bo są wykluczeni cyfrowo i nie potrafią tam zamówić, poza tym to tak prestiżowo bardziej, że ci przyjeżdża szofer i masz, to jest twój samochód, twój szofer, a nie jakiś tam Uber, nie? To jest fanaberia. Albo że mają refundowane posiłki, żeby było taniej, żeby płacić mniej niż inni. Albo że mają spa i siłownię w Sejmie. To jest fanaberia. Dla mnie to nawet fanaberią jest finansowanie właśnie z podatków wspólnych. O, tu dzwonił kotek Mruczek.

0: Cześć.
1: Raz, dwa,
0: trzy.
1: Niech będzie pochwalony Michał Giereś i Gabriel Tarasiuk, zawsze dziewica.
0: Enter.
1: Musiałem, ale kurczę, musiałem przerwać ten strumień świadomości. Po pierwsze, okulary. Masz rację, że okulary mogą sprawić, że wzrok się będzie polepszał, ale tylko i wyłącznie u dzieci, gdzie jeszcze ta gałka oczna się, to znaczy nie tyle się rozwija, co cała struktura wokół niej się, rozwija. Dlatego jeżeli wasze dziecko ma problem ze wzrokiem, to bardzo szybko do okultysty, do optyka, żeby jak najszybciej załatwić okulary, plus właśnie ćwiczenia oczu, żeby zwyczajnie z jednej strony zatrzymać, tak, a z drugiej strony też zniwelować. Sam, kiedy pierwsze okulary miałem bodajże w wieku 8 lat, miałbym wówczas większą wadę niż mam obecnie, a mój wzrok teraz jest mimo wszystko gorszy niż ten, który miałem 10 lat temu, więc to działa, ale działa tylko w tej wczesnej fazie, rozwoju, więc można powiedzieć, że wszyscy tutaj mieli rację trochę po trochu. Nawet ci, którzy mówili, że okulary szkodzą na wzrok, bo jeżeli ktoś sobie kupi w markecie takie, wiesz, że mu się wydaje, że lepiej widzi, no to źle dobrane okulary są dużo gorsze niż brak okularów.
0: Albo jak ktoś bardzo długo nie zmienia, tak jak ja.
1: A to też, wiesz co, to też zależy, tak? Bo to też postępuje, no ale tak myślę, że co te powiedzmy 4 lata, no to wypadałoby sobie to zweryfikować.
0: Też słyszałem kiedyś chyba od okulisty, że z czasem to psucie się wzroku jakby się zatrzymuje tak na starsze lata z jednej strony, ale z drugiej też przychodzi taki czas, że się psuje, no ze względów jakichś tam, po prostu, że się degeneruje nasz organizm. A, to skomplikowane. Ale to zostawmy, bo może o tym in vitro.
1: Za chwilkę do tego przejdę, ale jeszcze z jedną rzeczą chciałem cię obsztorcować, mianowicie odnośnie sytuacji na ukraińsko-polskiej granicy, odnośnie protestu. Pan Kołodziejczak był tam wczoraj, rozmawiał z tymi ludźmi. Dzisiaj słyszałem jego wywiad w Tok FM-ie na ten temat. Tak, tylko problem jest taki, że ten nowy Sejm, tak, on jeszcze, wiesz, no mamy posłów i tak dalej, natomiast rząd w dalszym ciągu sprawuje miniony rząd, tak? W dalszym ciągu ministrem rolnictwa jest tam jakiś ziutek od Morawera i to on ma możliwości dyplomatyczne, żeby, nie wiem, przynajmniej spróbować się dogadać, żeby zrobić jakikolwiek ruch. Pan Bambrzej, tak? Prezydent nie wszystkich Polaków, również ma taką możliwość, tylko że z niej nie korzysta. Prawdopodobnie, no nie wiem dlaczego, natomiast póki co ci nowo wybrani nie mają za bardzo okazji, to znaczy okazje mają, tak? No choćby to, że Kołodziejczak tam pojechał, ruszył dupsko, bo od tego jest, żeby ruszyć dupę i rozmawiać z ludźmi, pytać o co chodzi i w jaki sposób to rozwiązać, tylko nie mają skutecznych możliwości, nie mają tych kanałów dyplomatycznych, no bo nie mają rządu. Są posłami, są naszymi reprezentantami, czyli mogą załatwiać sprawy nasze, tak? Ale nie są w stanie, no tak z zewnątrz patrząc, tak?
0: Nie przejęli jeszcze ministerstw, nie poprzejmowali TVP, nie powtykali swoich pisiorów zamiast tamtych pisiorów. Rozumiem.
1: Bardziej kanały dyplomatyczne, tak? No bo to też, taki poseł, tak? No to tak samo jakby, nie wiem, jakiś poseł z Litwy by przyjechał do Polski i chciał coś tam załatwić, a co innego, jeżeli to będzie minister spraw zagranicznych, którego teczką, tak? Którego kompetencją jest zajmowanie się takimi sprawami. Więc fajnie by było, żeby to było łatwe do zrobienia, no ale póki co nie ma takiej możliwości, żeby, no bo nie mamy jeszcze nowego rządu.
0: Dzięki za donajcika. Płaski ziemniak i dolary, 5 zł i chyba ta sama osoba też, jak coś płaskie, dolary, miliony ziemniaków, 666,6, dziękuję bardzo. Nic nie mamy do okularników. Kotkiewicz
1: nawet,
0: chyba też
1: nawet
0: nosi.
1: Szacunku.
0: Kotkiewicz, a ty nie nosisz? Chyba nosisz.
1: Noszę.
0: Nosisz.
1: Zbieram się i w ciągu paru lat pewnie sobie laserkiem pojadę, ale jeszcze póki co na to mnie nie naszło.
0: Wiesz co, kiedyś poszedłem do takich ruskich naprawiaczy wzroku, teraz bym nie poszedł chyba, ale kiedyś tam poszliśmy, mama mnie wzięła jeszcze i on oświadczył, tamten specjalista, że on się tego nie podejmie, bo ja na jedno oko bardzo słabo widzę i jak mi to drugie zepsuje i coś nie wyjdzie, to będzie lipa całkiem, to nie, nie, nie. To tak dziwne trochę, nie, że tak swoje szanse ocenia i tak się swoje talenty reklamuje, że nie, panie, bo jak drugie spierdolę, to drugie to do niczego. To...
1: A czy on się czasem nie nazywał Dziordzi Ziębow?
0: Grzegorz Ziemba. Nie no,
1: Grzegorz to bardziej ten, bardziej Grzegorz. Bardziej Dziordzi byłby jako Jerzyk. No ale dobra.
0: A słuchaj, a w ogóle ten Mencen, wydaje mi się, że szybko w swojej audycji szybko powiedział, jak on by to naprawił, że on by na przykład zlikwidował, że on by przepuszczał bez sprawdzania tych, co wracają bez ładunku, bo podobno tak jest, że się i tak sprawdza, mimo że nic nie wiezie, to się sprawdza i stąd się też robią kolejki, że był taki projekt w ogóle, żeby brać kaucję jakąś od tych, co wwożą tu zboże i dopiero jak to zboże tutaj nie zostanie dziwnym trafem, tylko pojedzie se dalej do Afryki, bo tam wiadomo, że mogą jeść zboże techniczne, to się zwróci tą kaucję i podał z 10 takich różnych punktów, co on by na szybko zrobił i naprawił tą sytuację. Więc chyba nie jest do końca tak, jak twierdzi na przykład doktor Napierała, że ci nasi konserwatyści to tak dla kuców tylko to mają te pieniężne sprawy ekonomiczne, finansowe, żeby tak tych kuców zaczarować, a głównie im chodzi o to, że służebna rola kobiety, niewiasty, dziecko napoczęte, siedzieć w domu, modlić się do różańca i tak dalej.
1: Ciekawy ten przykład, tak? Tylko, że to jest konfederancja w pigułce, tak? Proste odpowiedzi na trudne pytania. No bo powiedzmy, załóżmy, że faktycznie przepuszczamy tego tira, który wjeżdża na pusto, bo jest zadeklarowany na pusto, nie trzepiemy i tak dalej, no ale w środku siedzi 4 tony uciekinierów z Rosji czy z Ukrainy. Na przykład. Czy nie wiem, czy nawet niech to będzie przez Rosję przeciągniętą i wwozimy 4 tony Arabów. No... To nie jest takie proste, tak? Tam jest sytuacja dziwna, tam jest wojna, tam się dzieją różne rzeczy i to się wiąże z pewnymi zagrożeniami, tak? Więc takie trzepanie, no przynajmniej zauważenie, zajrzenie i tak dalej, co nie sądzę, żeby było aż tak dużym problemem, bo to znowu się odwołam do pana Kołodziejczaka, który dzisiaj o tym mówił w wywiadzie, że problem jest na przykład z jakimś tam elektronicznym systemem rejestracji, że musisz się elektronicznie zarejestrować i wtedy stajesz w taką wirtualną kolejkę, ale dopóki się w tej kolejce nie odhaczysz na początek, no to wtedy po prostu nie możesz przejechać, no i czekasz te czasami nawet kilkanaście dni. I to jest oczywiście strata dla tego kierowcy, jest to gigantyczna strata dla firmy przewozowej, tak? No i też polityka ukraińska, która no oczywiście będzie promowała swoich, ale dzisiaj w takiej sytuacji, kiedy przepuszczają swoich, a nasi mają czekać, no to dlaczego my się mamy na to zgadzać, kurde? Czy jesteśmy braćmi i sąsiadami, czy tutaj się bawimy w jakieś zabawy, tak? Więc jak najbardziej ciężka, twarda, polityka twardej ręki ze strony polskiej tutaj akurat by się, tutaj jak najbardziej by się przydała. I oczywiście Mencen może powiedzieć jakieś takie, wiesz, rzeczy, które są dla nas łagodne, są dla nas proste, ale chciałbym, żeby to powiedział Kołodziejczakowi w jakiejś formie debaty czy czegoś takiego. To wtedy byłbym gotów uwierzyć. Wysłuchawszy dzisiaj Kołodziejczaka, bardziej wierzę jemu, mimo że nie ufam za bardzo typowi, no ale jednak to jest człowiek, który się na tym zna. Po pierwsze rolnik, po drugie aktywista, po trzecie dzisiaj polityk i poseł na Sejm, który wie, w jaki sposób ten chleb się robi. Tak, więc no, na pewno zaufam w kwestii rolnictwa przynajmniej bardziej panu Kołodziejczakowi niż panu Mencenowi.
0: Okej. No, też bardziej może Kołodziejczakowi, tak, bo faktycznie to Konfederacja to lubi, tak jak powiedziałeś, szybciutko mają rozwiązanie łatwe na wszystko, no. Więc to nie budzi trochę zaufania, no a to jednak człowiek Kołodziejczak, co wydaje się, że ważne są dla niego te sprawy rolników faktycznie i póki co nic nie knuje, może niedługo zacznie.
1: Znaczy wiesz, nie wiemy czy knuje tak, ale póki co jeszcze nie skompromitował się aż tak bardzo. Znaczy się, no powiedzmy, nie skompromitował się aż tak bardzo, żeby się było do czego przyczepić. No ale wszystko jeszcze przed nim, dopiero początek kadencji.
0: Gdzieś tu miałem takie statystyki, że import zboża z Ukrainy w 2022 do Polski wzrósł tam o 3000% w ogóle, nie? I że to faktycznie rozpierdoliło to totalnie nasz rynek, więc nieciekawie to wygląda.
1: No to są, wiesz, to są problemy, o których jeżeli się dowiemy, to będzie dobrze. Miała być przecież lista firm, które w tym wszystkim uczestniczyła, opublikowana przez pisowskie Ministerstwo Rolnictwa. Oczywiście nigdy czegoś takiego nie upublicznili, nie? No bo dlaczego? No i też właśnie pan Kołodziejczak dzisiaj w tym wywiadzie mówił, że według informacji, które posiada, to koleś zwyczajnie blefował i grał na czas, mówiąc, że ej, dobra, słuchajcie, my mamy taką listę, ja jej wam jeszcze nie mogę pokazać, bo jeszcze tutaj musimy dopisać parę rzeczy, nie? I tutaj poprawić, nie? Tam, wiesz, formatowanko, nie? Tak tutaj czcionkę dobrać i tutaj, żeby dobra interlinia była, nie? Słuchajcie, jutro będzie. I co? I chuj. No, natomiast no, zresztą też patrząc na obecną polski stan sceny, nie tylko politycznej, ale też takiej no powiedzmy decyzyjnej, no to no, myślę, że jest... Będzie parę ciekawych sytuacji, gdzie ktoś, kto był związany jakoś zawodowo, dajmy na to, z Ministerstwem Rolnictwa, coś sobie, wiesz, zgrał na jakiegoś pendrive'a i zrobił, i jest takim małym Snowdenem. Jestem przekonany, że takich małych Snowdenów w Polsce są dziesiątki, jeżeli nie setki. I bardzo chciałbym, i szczerze mówiąc oczekuję od tego, od nowego rządu, że tych Snowdenów poznamy, a przynajmniej poznamy to, co mają do powiedzenia. I tutaj jestem pewien, że ja tego oczekuję, ja tego żądam od tej władzy i będę ją jebał od lewa do prawa, jeżeli tego nie spełnią.
0: No, też bym chciał doczekać czasów, aż rozliczą pisiorów. O Jezu, jakby dodać do tego te konszachty ze służbami, już od dawien dawna, radzieckimi, a później rosyjskimi, i te wszystkie wybory kopertowe, respiratory, miliony rozdawane sobie samym, ten Fundusz Sprawiedliwości, z którego szło na klechów i na pisiorów. I tak można by wyliczać do końca tej audycji, która by trwała do bladego świtu. No to grubo. Jak 1% z tego rozliczą, to ja się będę cieszył, ci powiem. A tu małe sprostowanie. Nie o 3000% wzrósł import, tylko o 16000%.
1: Wiesz co, ja bym się tutaj akurat nie dziwił, no bo jednak porty zostały pozamykane, a fracht morski jednak, no wiesz, no na statek możesz załadować setki tysięcy ton takiego zboża, tak? No i w momencie, kiedy nie możesz tego zrobić, no fajnie by było jakoś to wywieźć, no i oczywiście to przeszło przez Polskę. Czego też bardzo po dupie dostaliśmy, w pewnym momencie wpadliśmy na genialny pomysł, żeby zacząć plombować te samochody, tak, przy granicy, żeby one przejechały jako tranzyt przez Polskę i gdzieś tam się dalej tym zbożem zajmowały. Tylko że kiedy to zboże na przykład zostało już legalnie sprzedane w Niemczech, no to już to zboże było europejskie i spokojnie mogło wrócić na nasz rynek i oczywiście, że wracało. I to jest, wiesz, i to jest kolejny przykład, no, czegoś, czego byśmy jako obywatele od polityków oczekiwali, tak? No sam nie jestem rolnikiem, ale jestem kimś, kto z rolniczych produktów korzysta, tak? Więc to jest, no żywność jest w naszym takim fundamentalnie podstawowym interesie. Więc tutaj ta afera jak najbardziej też zasługuje na kolejną komisję śledczą, ale to naprawdę byśmy potrzebowali chyba 10 lat, czy tam nawet 16 lat, żeby rozliczyć PiS za to, co zrobili w 8.
0: I będzie siedział potem taki były minister rolnictwa Henryk Kowalczyk i będzie na wszystkie pytania odpowiadał: nie pamiętam, nie pamiętam, nie wiem, nie wiem, nie pamiętam, nie znam, nie znam, nie pamiętam, nie wiem. To tak, to zobaczysz, że tak to będzie wyglądało.
1: To będzie, wiesz co, jak właśnie wspominałeś ostatnio u Orła o łowcach pedofilii. Jo nie chciał, jo nie wiedział. I tak, wiesz co, to by było dobre, tak, żeby ci łowcy pedofili się przestawili trochę na łowców polityków, nie? I tak, wiesz, podjeżdżasz do takiego Sasina, nie? I tak, wiesz, on już nie w garniturze i tak dalej, tylko w jakimś tam dresie obszczanym, koszulce żonobice, z kiepem w zębach. Czy pan przepierdolił 70 milionów złotych na wybory, które się nie odbyły? Ja nie chciał, ja nie wiedział. Proszę Państwa, to jest Jacek S., były minister aktywów państwowych Jacek S., odpowiedzialny za to i tamto. I wiesz, jakaś taka melodyjka by się przydała, bo oni tam mają jakąś taką hip-hopową pioseneczkę. To może ten, może coś z tego, z Rage Against the Machine na przykład, nie?
0: Defraudowałeś? Nie pamiętam. Mamy tu, że defraudowałeś. Czemu to robiłeś? Powiedz. Z nudów.
1: Ale ja myślał, że ona miała tylko 16 milionów, a ona miała 14.
0: Ja myślałem, że to zboże tu zostanie, tak mi mówili.
1: Tak mi
0: kurwa.
1: To powiedzisz,
0: patrz tutaj, twoje, i wyciągają tam jakieś ten, kwity, rachunki, faktury, tam jakieś podpisy na dokumentach. Twoje? Nie wiem. Z nudów. No, tak się raz tamtego się zdarzyło. Ja już nie będę, ja wszystko pokazuję. O kurwa. O Jezu, to tak i śmieszno, i straszno trochę.
1: No niby tak, ale jak to mawiali starożytni Rzymianie, śmiejmy się, nie mamy z czego. No, ale przejdźmy.
0: Ale wiesz co, z tymi politykami to nikt za bardzo nie ma nadziei, że... Bo tak polityków się u nas nie skazuje. U nas, wiesz, bo to jest bardzo ciężko udowodnić, że on po prostu, że on nie był nieporadny, głupi, że on nie wiedział, tylko że działał faktycznie na szkodę. To takie procesy też się ciągną latami, 10 lat będzie to trwało i ostatecznie dostaną tam karę, rok w zawiasach i dozór i prace społeczne, no że coś, nie wiem.
1: Znaczy, wiesz co, z jednej strony tak, ale też się do końca za bardzo nie mogę zgodzić, bo jeżeli popełniłeś przestępstwo, bo czym innym jest, nie wiem, tam powiedzmy, jakaś tam obstrukcja prawa, tak? Ale jeżeli popełniłeś przestępstwo, tak, no to jednak jesteś tutaj skazywany za przestępstwo. Jeżeli taki Daniel Obajtek na przykład działał na szkodę firmy, którą zarządzał, czyli spółki Orlen, no to wtedy ma pod sobą już całkiem konkretną odpowiedzialność, tak? Te immunitety już za chwilkę wygasną, już będzie tutaj z czego ciąć, tak? To po pierwsze, i co najważniejsze, wydaje mi się, przynajmniej na to, jak patrzę, jak wygląda początek tego Sejmu, to jest to, że to jest to, coś, co czułem od dość dawna, że PiS był bardzo siebie zajebiście pewny, tak? Że oni są nie do ruszenia, oni są nie do zniszczenia. Tutaj sobie willę rozdadzą, tutaj coś, nie? Tutaj handlarz respiratorami, który dziwnym trafem umarł na Majorkę. No i ten, no i czuli się.
0: I skremowali go tam, gdzie się nie kremuje, ale go skremowali wyjątkowo.
1: Pamiętajcie, kremujemy tylko w Wadowicach, bo tam są najlepsze kremówki. I wydaje mi się, że to, co widzę, ten taki jakiś taki chaos, brak próby jakiegoś, nie wiem, wyciągnięcia ręki, próby dogadania się ze strony PiS-u w nowej sytuacji, pokazuje mi, że może faktycznie, wiesz, zapędzili się, bo to nie jest tylko jeden miłościwie nam panujący Jarosław Kaczyński, zawsze dziewica, to jest, wiesz, to jest całe stado aparatczyków, którzy do tego się przylepili. I w momencie, kiedy masz stado, które jest wpływowe, które się poczuje ważne i które no, też no, nie, no, nie są najjaśniejszymi gwiazdami na niebiosach intelektu, no to nie sądzę, żeby ich praca była aż tak bardzo grubymi nićmi szyta, że każdy się idealnie zabezpieczył. Może kilka osób, może jakiś tam, może właśnie jakiś Kaczor, może jakiś Ziobro, może sam Sasin nawet się zabezpieczyli. A takiego Czarnka czy Putwu Mejze, no to myślę, że spokojnie można pociągnąć nie pod Trybunał Stanu, tylko do prokuratury.
0: No ale tak jak ja, nie przekonuje mnie to, bo raz, że oni często pozmieniali sobie prawo, tak żeby przechodziło to.

0: zachęcającą do wstąpienia do wojska. No, szczytny cel, powinni Polacy wstępować do wojska i tak dalej, i tak dalej. I to będzie takie kręcenie się w kółko, nie? Więc nie sądzę. No, ale to zobaczymy.
1: Jeszcze tylko ostatnim zdaniem. Wydaje mi się, że lepsze jest cokolwiek niż nic. To jest na zasadzie, nie wiem, zagrania w loterii, tak? Masz oczywiście bardzo małą szansę, że wygrasz cokolwiek, jeżeli zagrasz, ale nie, jeżeli nie zagrasz, to masz zerową szansę. Więc przynajmniej spróbujmy. Ja tutaj nie tyle, że daję kredyt zaufania, mam pewną nadzieję na to. Może w ten sposób bardziej. No ale faktycznie zostawmy to.
0: To co, to może o tym in vitro pogadamy i bym tutaj poruszył taki temat, co mnie trochę zastanawia, czy nie można by inaczej tego zrobić. Chodzi o te produkowanie tych do 6 sztuk, w przypadku kobiet tam chyba do 45 roku życia, to jest 6 sztuk zarodków, no które te nadliczbowe się mrozi, ewentualnie potem wykorzystuje, jak się nie przyjmie i obumrze zarodek i pójdzie do piekła, bo nieochrzczony. No i właśnie, a nie można, bo jednak nie jest to człowiek, ja się tu nie zgodzę z katolikami, nie jest to mały człowiek, jest to życie, owszem, ale życia to dookoła nas jest dużo, no, różnorodnego życia i niekoniecznie od razu musi być święte, ale czy może by tak po jednym jednak produkować, no jak się nie uda, no to trudno w ramach tego szacunku, bo potem te zarodki się mrozi i co z nimi dalej? Takie zamrożone w nieskończoność będą, to zawieszona dusza i ta dusza się nie rusza.
1: Nie, po pięciu latach idą do kibla.
0: Czyli jednak do kibelka.
1: Mhm.
0: No to trochę, no to ostatecznie jak w kibelku lądują, to ja rozumiem trochę ten niepokój, który jest u obrońców życia napoczętego. Jednak.
1: Wiesz co, tutaj powiem, że tym faktycznie mnie uruchomiłeś, żeby się przełączyć z konsoli na komputer i do ciebie zadzwonić, bo zaskoczyłeś mnie tym, że in vitro budzi w tobie jakiekolwiek wątpliwości. Z uwagi na to, że żyjemy w świecie, jakim żyjemy, tak? I oczywiście jest ta pewna nadprodukcja, tak? Tylko że no jeżeli wiesz, no nie wiem, porównajmy to do twojej pracy, jeżeli masz zrobić jedną grafikę, tak, narysować coś, masz nie wiem, jakiś projekt dla jakiegoś klienta, masz zrobić jedną grafikę, to wtedy sobie przygotowujesz tam różne rzeczy i tak dalej i sobie wyobraź, że potem przychodzi ten klient po 2 tygodniach i mówi, dobra, to zróbmy raz jeszcze, bo tamto się nie sprzedało, tutaj nasz dział marketingu tego nie przyniósł, więc musisz znowu wykonać bardzo dużą pracę, zrobić wszystko od nowa, bo załóżmy, że po prostu usuwasz sobie wszystko po każdej nieudanej próbie. I zwyczajnie bardziej opłacalnym jest zrobić sobie takich, nie wiem, 6 grafik dla klienta i zobaczymy, która się przyjmie.
0: No tak robię właśnie. No, ale tu chodzi trochę o coś innego. Tu chodzi o ten faktycznie szacunek dla tych zarodków, no bo ten zarodeczek to jednak jest coś. Powiem tak, gdyby produkowano miliony tych zarodków sobie, bo by się okazało, że świetne kremy się z nich robi, no to byśmy wszyscy chyba zgodnie powiedzieli, że coś jest nie tak, żeby z tych zarodków robić na potęgę w fabrykach te kremy, tak? No, chyba że ty byś, nie wiem, może ty byś powiedział, a co mnie to obchodzi, to tylko zarodek.
1: No myślę, że coś koło tego bym powiedział, tak?
0: Tak? To jesteś strasznie jakiś taki...
1: To znaczy, wiesz, byłbym faktycznie okrutny, jeżeli bym powiedział, że trzeba je faktycznie gdzieś tam wszczepić, nie wiem, do jakiegoś szympansa czy coś takiego, żeby to się urodziło i żeby potem przerobić na żarcie dla kotów. Wtedy faktycznie byłbym okrutny.
0: Czyli nie uważasz tego zarodka, że to jest coś takiego w cudzysłowie świętego, że to jest coś, o co trzeba tam dbać wyjątkowo, bo to jest jednak to życie, tylko dla ciebie to jest taka biomasa.
1: Jest to biomasa, bo też sam z tego, co słyszałem, jakikolwiek research zrobiłeś, co bardzo cenię i dlatego tutaj też się na czacie wcześniej do Erkada prułem, że sabotuję tematyczną audycję, bo takie są najlepsze, a i też no, jest piąteczek, więc jeszcze się zdarzy czas, żeby pogadać o dupie Maryni. Natomiast musimy pamiętać, że jest to też proces naturalny, tak? Że te same, takie same zarodki które zostały zapłodnione in vitro, tak? Vitro, witraż, szkło na szkle, tak? Nie in vivo. Takie same, które zostały zapłodnione in vivo, czyli w ciele, również mogą trafić do kibla i kobieta, która tego nawet nie zauważy, nie będzie tego świadoma. To jest naturalny proces,

0: że to się nie przyjmuje. To, co jest szczególnie istotne, to jest to, że mamy taką technologiczną możliwość. Zobaczyłem sobie, bo oglądałem właśnie też te obrady Sejmu, akurat pracowałem nad pewnym skryptem, który był związany z obradami Sejmu i była jakaś tam pani posłanka PiS, która mówiła, że skuteczność tego jest 30%, więc tak na jedną ciążę, no to przypada, to dwoje dzieci musi umrzeć. Co oczywiście, no ponieważ jestem głupi, no to sobie wpisałem w Google i sprawdziłem, że w latach 2007-2021 ze wszystkich cykli in vitro, które zostały przeprowadzone w klinikach, jednej z klinik, która się tym zajmuje, 62% zakończyło się uzyskaniem ciąży, 30% dotyczy sytuacji, kiedy pacjentka miała więcej niż 39 lat. Co mimo wszystko jest w dalszym ciągu czymś całkowicie akceptowalnym. I jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o koszty, bo tutaj też słusznie zauważyłeś, że taka procedura to jest o bardziej 10 niż 20 tysięcy złotych. Jeżeli się nie uda, no to jest kolejne 10 tysięcy. Natomiast przeprowadzono również analizę tego programu naprotechnologii, tak zwanej naprotechnologii, bo to jest tak naprawdę tylko i wyłącznie kalendarzyk, z której przy bardzo dużych pieniądzach urodziło się niecałe 250 dzieci.
1: 1%, tak.
0: Tak, ale ktoś mądry, i to akurat nie byłem ja, ale chciałem to przeliczyć, ale ktoś mnie uprzedził, że patrząc na wydatki budżetu państwa, jedno dziecko kosztowało, narodzone z tego programu, kosztowało podatników 150 kafli.
1: Aha.
2: No ale? Krakowska Agencja Informacyjna, halo?
1: Właśnie, połączył się z nami katolik z Australii, witamy.
2: No cześć, siema, witam. Ja sprawię logo, dzwonię. Halo?
1: Niestety nie powiodło się, bo trzeba jeszcze raz zabieg wykonać. No.
0: A wiesz co, Jacek, kurde, wiesz co, bo symulacja oszczędza, bo dzisiaj rano Zenon mi zadał pytanie, jak myślisz, czy krawiec zrobi Jackowi logo do końca roku? A ja tak się podrapałem po głowie i mówię, a którego?
1: jesteście wstrętni.
2: Tak, w ogóle, przepraszam, zanim przejdę do tematu, to chcę ci powiedzieć, uprzedzę cię z góry. Jeżeli naprawdę nie zrobisz tego logo wkrótce, to już się pojawiło kilka osób z fanbase'a z prawej strony mapy, którzy chcą zrobić to logo nieodpłatnie i szybciej, więc nie zdziw się, jak ci powiem, a dobra, już zapomnij o tym i zrobię audycję, bo fani zrobią. Uprzedzam lojalnie.
1: No wiem, miałem autentycznie koszmary, że Etam zrobił to logo i się obudziłem z krzykiem.
2: Tak, to może się wydarzyć. W każdym razie, wracając do tematu, ja wam powiem, że mam też zajebisty problem z in vitro. Ja nie mam takiego podejścia jak Kotkiewicz, bo mnie to jednak, ja nie uważam tego za biomasę kompletnie i zdaję sobie sprawę z tego, co mówi, i to jest prawda, że jak ludzie uprawiają najbardziej katolicki seks z możliwych i próbują zajść w ciążę, albo w ogóle ludzie, którzy próbują zajść w ciążę, to taka mikroaborcja dzieje się co chwilę. No, znaczy tam te jajeczka się gdzieś tam nie zagnieżdżają i spływają w dół. Tylko, że no, to jest kwestia tego, kto o tym decyduje. No, wśród katolików to jest to, że jeżeli to nie Bóg to stworzył, nie, że masz chęć to wylać właśnie do kibla, no to jest jakiś grzech. Ja mam ten problem, że mnie nikt nigdy nie przekonał, że to nie jest jeszcze człowiek właśnie, taka zapłodniona komórka, ponieważ to jest inne jakieś tam życie, inny kod DNA i z tego może stworzyć się człowiek, no to dla mnie to jest jednak człowiek, no po prostu na bardzo wczesnym stopniu rozwoju, ale jednak kurna jest. I mam z tym problemy, przepraszam, tylko jeszcze skończę, chociaż ja zdaję sobie sprawę z tego, że no in vitro jest dobrą metodą w tym względzie, że chociaż bardzo trudną dla kobiety, to jest takie przejechanie ich hormonami i tak dalej, ale jednak no, mnóstwo dzieci się z tego urodziło. Natomiast rozmawiałem z ginekologami, którzy są wierzącymi, mówią, słuchaj, no zawsze możesz spróbować robić in vitro tylko z jednym jajkiem, czy z dwoma, czy z trzema, i zamiast je wrzucać do zamrażarki, to wszystkie gdzieś tam wszczepić i tak dalej, ale to jest ryzyko, że to się może nie udać. Ale jeżeli masz dużo kasy, jesteś wierzący, to spoko, to możesz to zrobić. Natomiast, co jeszcze chciałem dodać, że wtedy Kościół też mówi, to jest ciekawe, Kościół też mówi wtedy, dobra, to swoją drogą, ale to nawet jak nie zamrażamy tych małych zarodków, to i tak to jest złe, bo człowiek robi coś, co powinien robić Bóg. No i tu uważam, że Kościół jest jakiś zbyt konserwatywny, zbyt tradycjonalistyczny i jest nieżyciowy w tym podejściu. Że nawet jak zrobisz to z jednym, nie zamrozisz, to jak będzie chuj, bo to robisz coś. No, to tyle.
0: Wiesz co, uwielbiam się zgadzać, jeżeli ktoś mówi od strony bardziej chrześcijańskiej, bardziej katolickiej, z jego argumentem, ze względu na to, że i tutaj bardziej moja opinia niż jakiś fakt czy coś takiego, ale mimo wszystko in vitro jako że tak powiem, dziecko, narzędzie in vitro zostało stworzone przez dzieci Boga, przez ludzi. Czyli per proxy jest to również dzieło Boga.
1: Nie, to szatan stworzył, szatan.
2: No właśnie, nie wszystko, co stworzyli ludzie, to jest dzieło Boga. To jest trochę taki false logic chyba, wydaje mi się. No bo tak jak już powiedział, że no to w takim razie Jezusa też na krzyżu też Bóg ukrzyżował. No jakie to dosyć takie, nie wiem, słabe moim zdaniem. To jest logika, no ale no rozumiem, o co ci chodzi. No. W każdym razie ja mam nadzieję, że nie będę nigdy w takiej sytuacji, ale gdybym był, to przyznaję się bez bicia, wcale się tego mnie dziwię, żebym raczej wybrał in vitro niż aborcję. Przepraszam, kurwa. Niż aborcję. Niż aborcję. Kurwa, już
0: ostatnio właśnie po lewackich grupach widziałem taki żart, że teraz te wszystkie kobiety, które się zapłodnią in vitro z budżetu państwa, potem będą miały aborcję. Tylko po to robią in vitro, żeby potem sobie zrobić aborcję.
2: Aborcję, no dokładnie tak.
1: Słuchałem sobie dzisiaj właśnie audycji, bo chciałem też usłyszeć katolicki punkt widzenia. I wszystkie te kanały się nazywają tak, że wiadomo już, jak, co to będzie. Już po tytułach, nie wiem, tam miłosierdzie, jakieś tam ubogacenie, no taka katolicka terminologia jakaś dziwna. I pani i pan, oczywiście katoliczka to zawsze takim głosem i mówi też to, co Jacek trochę tak, że no to jest takie nieboże, że takie sztuczne, a my chcieliśmy zaprosić Boga do naszego życia małżeńskiego. Tak sobie pomyślałem, że to faktycznie trochę taki trójkąt, że zapraszasz Pana Boga i on, to tacy progresywni nawet katolicy są trochę pod tym względem.
2: Panie, proszę, patrz. Katolicki wojeryzm, tak.
1: Na świecie się urodziło około ponad 8 milionów dzieci z in vitro. Wbrew temu, co mówią katolicy księża, nie mają żadnych tam bróst, znamion szatana i pieczęci.
2: To jest tak, przepraszam, ja chcę powiedzieć, że możemy się teraz kłócić z katolickiego punktu widzenia, czy się katolicy kłócą na przykład z protestantami, z tego co wiem, czy to jest dobre, czy złe, ale jedno jest pewne na 100%, że opowiadanie o tych dzieciach, że są złe, nie mają duszy, czy że kurwa mają jakąś bruzdę, jest nawet z punktu widzenia katolicyzmu jest dużo gorsze, bo bezpośrednio uderza rani nie tylko Boga, tak jak in vitro, czy tam jest grzechem przeciwko Bogu, ale przede wszystkim uderza w ludzi i to uderza w ludzi, którzy są najbardziej narażeni na takie rzeczy. Często są dziećmi, słyszą już osoby takie pierdoły, więc uważam, że jako prawdziwy katolik, jakby jakiś ksiądz przy mnie wypalił, że dzieci z próbówki nie są ludźmi, czy mają bruzdę, to ma ode mnie w zęby na dzień dobry. Bo naprawdę, że to mówienie coś takiego do dzieci, to powinno się jebać. Nieważne, czy to będzie ksiądz, zakonnica, czy kurwa jakiś typ z ulicy. Zamówienie tego typu rzeczy do ludzi, że nie macie duszy, bo jesteście z in vitro, jesteście niewartościowi. No, nie miejcie skrupułów. Prosto fanga w nos.
1: Okej, ale to faktycznie najbardziej chyba problematyczne w tym wszystkim jest to, że faktycznie ciężko powiedzieć, kiedy przestaje być to po prostu jakieś tam życie, niekoniecznie człowiek, a kiedy człowiek się pojawia, bo to nie następuje nagle. No można się wykłócać, że kiedy tam układ nerwowy, kiedy serce zacznie bić, no ale to jest wszystko takie...
2: Serce w ogóle płynne, jest bardzo
1: płynne.
2: Bardzo wcześnie, w pierwszych tygodniach dosłownie i układ nerwowy też się pojawia. Dlatego właśnie ja jestem, kurde, przeciwnikiem aborcji, no nikt na to nie poradza, to już jest jeszcze inny temat.
1: I wiem, o co się Kotkiewicza zapytać. Kiedy byś przestał produkować te kremiki z tego życia napoczętego, w którym momencie to już byś uznał, że to jest nie bardzo jakieś etyczne? No.
0: Po pierwsze, nie chciałem produkować żadnych kremów, tylko karmę dla kotów. Od tego zacznę. Po drugie, jestem całkowicie za dobrowolną aborcją i ja się na tym nie znam, natomiast medycyna, ludzie, którzy zjedli zęby na tym, zrobili tytuły naukowe i wiedzą, jak to wygląda, no to jest ona bezpieczna do 12 tygodnia. Dla mnie oczywiście byłoby to, kiedy ten zlepek komórek osiągnie samodzielność, czyli no, kiedy ja byłem młody, no to około 18 lat, dzisiaj to już bardziej 20 kilka. Natomiast tak, wiesz, to nie jest tutaj ta cała dyskusja, czy to jest człowiek, czy to jest nie człowiek. Ja cię, Jacku, nie zamierzam przekonywać, czy to jest człowiek, czy to nie jest człowiek, bo to nie jest dla mnie tutaj argument. Tutaj przynajmniej w temacie aborcji jest to dużo łatwiejsze ze względu na to, że jest to pewna niezbywalność praw. I sytuacja, którą mieliśmy ostatnio...
2: Tego nie rozumiem. To weź mi to wytłumacz. Co masz na myśli tutaj?
0: Mam na myśli ostatnie zmiany, które wprowadził PiS z jego pseudotrybunałem konstytucyjnym, który nawiązał do kompromisu aborcyjnego i który de facto bardzo utrudnił sytuację aborcji w momencie, kiedy płód jest w zasadzie, wiemy, że nie przeżyje. Co gorsza, w zamian za to rzucono opiekę psychologiczną, opiekę księdza, jak to sam Jarkacz kiedyś, tutaj cytuję z pamięci, powiedział, że trzeba dać tym rodzicom szansę, żeby przynajmniej to dziecko poznali i ochrzcili, a potem żyj sobie z tą traumą na całe życie. Szczególnie w sytuacji Polski, która jest krajem bogatym, ale która nie jest jeszcze krajem bezpiecznie bogatym, gdzie nie jesteśmy w stanie póki co zadbać o to życie, które już między nami biega. Nie jesteśmy w stanie skutecznie zadbać o matki, rodziców z dziećmi niepełnosprawnymi, które muszą się borykać z rzeczami, o których nawet sobie cywilnie nie zdajemy pojęcia, dopóki z taką osobą nie porozmawiamy, z jakimi problemami muszą się mierzyć, choćby z dostępem do szkoły specjalnej, choćby z dostępem do profesjonalnej terapii. Więc... mam tutaj bardzo duży problem, ponieważ jeżeli nie zadbaliśmy o tych, którzy są wśród nas, to i staramy się tutaj dbać o to życie poczęte, to życie nienarodzone, to mam tutaj potężny dysonans, ponieważ dbanie o życie poczęte, nienarodzone jest bardzo łatwe. Zakazujemy aborcji, tutaj zakazujemy in vitro, jest to łatwe. Tutaj po prostu wprowadzasz ustawę, siup i problemu nie ma. Ale ten problem między nami chodzi.
2: Jasne, ja się z tą zgadzam i to jest w ogóle bez sensu, bo jednak tak nawet, przepraszam, powiem katolicyzmem, ale Biblia o tym mówi, że po owocach ich poznacie. A owoce na razie są takie, że nawet jak nie ma aborcji oficjalnej, no to podziemie aborcyjne w Polsce istnieje i też. Już kiedyś czytałem statystyki, kilkadziesiąt tysięcy to jest co najmniej w skali roku, a prawdopodobnie dużo więcej. I to jest najważniejsza ta liczba, więc moim zdaniem nawet miałoby sens robienie czegoś, ja bym wolał mieszkać w kraju, w którym jest legalna aborcja, ale praktycznie nikt jej nie wykonuje, bo nie chce, nie ma potrzeby, niż w kraju, gdzie jest nielegalna aborcja, ale jest zajebiste podziemie aborcyjne. To ja wolę to pierwsze rozwiązanie. Więc ja bym zrobił coś takiego, że po prostu bym zrobił wszystko, żeby tym kobietom, które mają problemy z tym i tak dalej, zniechęcać je do tego właśnie, żeby 10 zł. Kobiety, które mają problemy, oczywiście zgadzam się, że ten cały naruszenie kompromisu aborcyjnego to był debilizm. PiS teraz sam się strzelił już nawet nie w stopę, tylko w jaja, nomen omen, i teraz za to płaci, bardzo dobrze. Ale ja chciałem, żeby po prostu, wiesz, kobieta, która ma, żeby miały dostęp do żłobków, do przedszkoli, do macierzyńskich, i tak dalej, że państwo powinno właśnie, i tutaj ja mówię jako jednak konserwatywny liberał jednak, że o tych ludzi najbardziej powinno państwo dbać, a nie rozdawanie 500+, czy 800+, czy ile tam teraz jest, bo to jest bez sensu. Natomiast takie kobiety, które mnóstwo ich nie chce urodzić, bo się boi, bo jest, a niech to jest za duży szok, bo nie ma takich możliwości materialnych i tak dalej, żeby o nich dbało państwo. I w tym momencie, jeżeli wiesz, od takiej kobiety się hucha i dmucha, to na pewno ta ilość po prostu ludzi, którzy chcą to zrobić, nie, się zmniejszy. Ja bym tak to widział. I moim zdaniem od tego powinniśmy zacząć. Mnie nie interesuje, wiesz, czy ta aborcja jest legalna, czy nielegalna. Znaczy, interesuje mnie to, ale ostatecznie ta liczba na końcu jest najważniejsza. Ilość aborcji wykonanych jest N. To jeżeli zrobimy wszystko, żeby to będzie N przez 2, albo wiesz, 0,1N, to będzie dobrze, niezależnie od tego, jak to zrobimy. Nawet jeżeli zalegalizujemy tą aborcję, nie? To jest mi się wydaje najważniejsze.
0: Jasne, całkowicie cię rozumiem tutaj i opowiem pewną anegdotkę, dowód anegdotyczny z mojej strony, zdarza się, o pewnej parce, o której opowiadałem kiedyś, ale niedawno dowiedziałem się o epilogu tej historii. Parka, no, krótko przed 30, małżeństwo, które postanowiło powiększyć swoją rodzinę. Mieszkali w Krakowie, wyprowadzili się do Ostrawy, do Czech. I wszyscyśmy ich znajomi, byliśmy przekonani, i to było właśnie mniej więcej w okolicach tego wyroku aborcyjnego. Oni za bardzo tego nie uzasadniali, zresztą facet tam jest programistą, babka jest tłumaczką, więc mogą praktycznie pracować skąd tylko by chcieli. Natomiast tak coś właśnie czuliśmy, tak? Tylko że jako znajomi mieliśmy wrażenie, że oni tak sobie, wiesz, tam wyjadą i mają to w dupie i sobie, bo po prostu im tutaj w Polsce niewygodnie. Natomiast rok po urodzeniu, krótko po pierwszych urodzinach ich dziecka, wrócili na stare śmieci. I to mi daje pewne takie, wiesz, takie domyślunki, jaka była ich motywacja. Czyli właśnie, no nie wiem, z jednej strony opieka prenatalna, tak, i system medyczny. Dziecko, które ma rok, to już jest takie, wiesz, ono sobie raczej poradzi, nie? I brakuje w takich młodych małżeństwach zaufania do państwa i powinno go brakować, bo to państwo niestety, Polska na takie zaufanie nie zasługuje. Całe szczęście mieszkamy w Unii Europejskiej, gdzie przeprowadzić się z kraju do kraju jest łatwo, jak ze stanu do stanu w Australii.
2: No, dokładnie tak.
1: Dałem ankietę na czacie, na co lepiej wydać 5 milionów złotych. Czy na park ojca Rydzyka przy Muzeum Pamięć i Tożsamość, bo tyle tam dostał, bo jeszcze powiedział, no dostaliśmy, ale jeszcze na park mieli dać. No i nie dali. No i zaraz tam te posły w panikę wpadły, zaczęły biegać i znalazło się te 5 milionów. No to na co lepiej wydać? Na park dla ojca Rydzyka, czy na 250 zabiegów in vitro? I łeb w łeb tutaj idzie, ale ojciec Rydzyk zaczyna prowadzić. Furiat pisze, co za głupie pytanie. Proszę państwa, wygrywa, ojciec Rydzyk wygrywa.
0: Dobra, to ja mam pytanie, czy te pieniądze możemy przeznaczyć na aborcję ojca Rydzyka? Zresztą wilk syty i owca cała.
2: Jeszcze ja mam takie podejście, wiecie co, że żeby przede wszystkim, zanim się zacznie naprawiać świat, to niech sobie każdy posprząta swoje łóżko, to mam takie w ogóle taką radę dla wszystkich i dla siebie. I jak czasami ktoś mnie pyta właśnie, co bym chciał, żeby jakie było prawo w sprawie aborcji, to ja już trochę mi się znudziło napierdalanie się z ludźmi na ten temat, więc ja mówię zawsze, więc to dla mnie najważniejsze jednak, tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby żadna laska przeze mnie nie zrobiła aborcji. I to jest moja pierwsza linia obrony. I to mi się wydaje dużo ważniejsze niż jakieś napierdalanki na czacie, czy w radiu, czy w ogóle i tak dalej. Jeżeli jesteście przeciwnikami aborcji, uważacie, że jest nie tak, mielibyście już do sumienia, to zróbcie wszystko, żeby kurwa nikt nie musiał przez was robić aborcji, albo żebyście same nie musiały robić aborcji. Ja bym od tego zaczął, szczerze mówiąc. To jest taki mój przekaz.
0: Przysięgam z ręką na sercu, że nigdy nie zrobię sobie aborcji.
2: Ja też.
1: Wisus pisze na czacie, dla ojca Rydzyka, niech mu się wiedzie. Miki pisze, kurwa, źle mi się kliknęło i zabiegi in vitro wybrałem.
0: No tak to jest zazwyczaj, jak się źle kliknie, no to potem właśnie ten. No.
2: A ja może jeszcze coś powiem ojcu Rydzyku. Wszyscy się tak nabijają z ojca Rydzyka i bardzo słusznie zresztą. Ale trzeba przyznać, jakieś to myślałem, jedną rzecz, że gdyby ojciec Rydzyk nie doszedł do takiego imperium, bo to jest jakieś tam małe imperium ojca Rydzyka, gdyby nie te wszystkie babcie i dziadki, które mu wpłacają kasę i które są tak naprawdę korem, rdzeniem jego fanpage'a, fanklubu, fanbazy. Ale chcę też powiedzieć, że w latach 90. tak naprawdę cała Polska się prawie wyżygała na tych wszystkich ludzi. To znaczy nie mieli przez kilkanaście lat, teraz jest może trochę lepiej, Polska jako kraj, nawet Polacy jako społeczeństwo, jak komuna upadła, nie mieli żadnej oferty dla tych ludzi. To byli ludzie przezroczyści, niewidoczni, często z małymi emeryturami, którzy mieli problemy, żeby się odnaleźć w zupełnie nowej rzeczywistości. No i Tadeusz, weź przełóż, znalazł po prostu niszę rynkową. I dlatego to wszystko powstało. Gdyby państwo szybciej się zorientowało, gdybyśmy mieli jakiś sposób na integrację tych ludzi, na przykład w Australii często, bardzo dużo emerytów jest wolontariuszami. Jest taka kultura, zauważyłem to. często oprowadzają ludzi po miastach, stoją na lotniskach i dają jakieś instrukcje. No, krótko mówiąc, są bardzo, bardzo są aktywizowani ci ludzie. W Polsce nie było to zerowe, no i Tadiu przejął tą fanbazę.
0: No oczywiście, tylko problemem podstawowym jest to, że przechodziliśmy przez gigantyczne zmiany ustrojowe i praktycznie wyrzucenie, przewrócenie stolika. Co się stało, to się stało, tak? Co się stało, to się nie odstanie. Można było to zrobić lepiej, może to będzie lekcja na przyszłość, a przede wszystkim na przyszłość dla innych państw, które, dla których ta transformacja jest jeszcze przed nimi. Rygam tutaj do naszej wschodniej ściany.
2: Polska w latach 90. to był taki heroinista właśnie wchodzący w odwyk. Czyli te pierwsze dwa tygodnie są podobno gorsze niż sam nauk. I często było tak, że przecież połowa lat 90., szczególnie pierwsza połowa właśnie tych lat 90., no to były gorsze niż PRL czasy często dla ludzi, nie? Tak było. To był właśnie heroinista na odwyku. No dobrze, to już mój katolicki głos się skończył. Słuchajcie, zostańcie z Bogiem, drogie dzieci.
0: A którym, bo przepraszam, bo nie jestem pewien.
2: Otworem spaghetti możecie zostać, bo to jest ładny pomysł, bo u was która jest, czekaj, o Jezus Maria, 11 wieczorem, to idealny czas na jakieś dobre spaghetti, a ja idę na śniadanie, bo za tydzień to już będę w samolocie do Polski, moi drodzy, znowu zresztą. No, także pozdrawiam was serdecznie, Krawiec, aha, sprawiam, nie wiem, czy pamiętasz, obiecaliśmy jakieś logo. Także to pomyśl o tym, nie wiem, czy przypominałem dzisiaj, no i do usłyszenia, trzymajcie się.
0: No, trzymaj się, kangurze. Kurde, jeżeli on kiedyś założy jakąś sektę gdzieś na pustyniach Australii, zapisuję się.
2: Pamiętam, będę pamiętał. Na razie. Hej, cześć, Krawiec. Trzymaj się. Cześć, Środkiewicz.
0: Krawiec chyba poszedł, siku. Bo coś go nie słychać. A nawet się nie przyznał, że idzie, siku. I tak mnie zostawił, menda jedna. Nie mam tutaj za bardzo przygotowanych jakichś dalszych historii. Oczywiście jeszcze do in vitro mógłbym wrócić z uwagi na to, że znam przynajmniej trzy pary, o których wiem, że dzięki właśnie in vitro mają dzieci i to jest za każdym razem jakaś osobista historia. Bo to nie zawsze musi być jakiś duży wiek, nie zawsze to musi być jakaś choroba, która utrudnia zapłodnienie. Ale na przykład może to być historia pary, małżeństwa, która jak najbardziej starała się o dziecko, starała się wielokrotnie i ma za sobą kilka poronień. I wydaje mi się, że no nie wiem, no nie jestem kobietą, nie jestem już szczęśliwie żonaty i jeszcze nie jestem żonaty. Natomiast wydaje mi się, że takie poronienie, jeżeli chodzi o traumę, jest czymś, o czym warto wspomnieć, mówiąc o tym wszystkim. Krawiec, kurde, wracaj. Nie mam tutaj za bardzo dowcipu.
1: Jestem i tego się bałem, że Jacek zniknie właśnie.
0: Wystarczyło powiedzieć, że idziesz, siku, to bym przynajmniej sobie coś tutaj, wiesz, nagonił, tak?
1: No, przepraszam, bo chciałem to sprytnie zrobić, tak żeby się nikt nie dowiedział. Myślałem, że jeszcze chwilę.
0: Chciałeś być jak wąż, a wyszedłeś na leniwca.
1: Wszedłem jak wilk. Zły. Ja nie chcę być jak wąż. Już jeden nadający jest jak wąż, to wystarczy.
0: A nie wiem, czy widziałeś, że nasz szanowny pan były kolega otworzył sklep z koszulkami.
1: Chciałem go otworzyć, ale się oczywiście wyświetliło, że połączenie nie jest prywatne. To się bałem, że jeszcze jakiegoś wirusa złapię czy coś.
0: No. Nie, on to na kapselu założył. Czekaj.
1: Ale to wchodziłem przez domenę, ale to służby mu pewnie tą domenę zawirusowały, czy coś. Bo wchodziłem tam przez coś tam, mylight.pl.
0: Już ci wysyłam link, który jest, bo to w kapselu sobie założył. Natomiast to logo, które jest na samym froncie, jest jeszcze, powiedzmy, w miarę spoko. Ale kilka godzin po tym, jak rozesłałem po znajomych radyjkowych, którzy kojarzą go, to jest to, że ta koszulka ma swoją tylną stronę i tam jest jeszcze inna grafika. I w tym momencie się poddałem całkowicie. I nawet też dzisiaj z kimś rozmawiałem, że i się trochę śmialiśmy, że ten sklep z koszulkami do swojego radia to już tam od 40 lat go robisz, tak, ale wiesz co, już wolę, żebyś nie robił, niż żebyś robił coś takiego.
1: Otóż to właśnie, byle co...
0: Free
1: to...
0: energy, UFO i humor.
1: No, to to słynny sen Michała, że przyśnił mu się świat, w którym nie ma dróg. Jest tylko trawa zielona tak po horyzont. No, nie wiem, czy chciałbym żyć w takim świecie, gdzie nie ma dróg, tylko trawa wszędzie rośnie. No, sen taki.
0: A pytanie, o jaką trawę mu chodziło?
1: Właśnie. No, ostatnio była najnudniejsza audycja wszechczasów i o tym programie Sonda znów. Ja nie wiem, kto tego słucha. Słuchać po raz 1542 o programie Sonda, jaki był wspaniały, i o jakichś globalistach złych. A dzisiaj znów będzie o JFK. Przecież jest tyle ciekawych, spiskowych tematów nowych, współczesnych. I taki...
0: Wczoraj czy przedwczoraj była rocznica JFK, także być może dlatego.
1: To z tego powodu. No dobra, no. To usprawiedliwiony. Niech mu będzie.
0: Usprawiedliwiony, pała, siadaj. Nie, kropkę ci do dziennika wpiszę. Nie, bo już się nie mieści. Czekaj, gdzie mój kapownik?
1: A w Dublinie zamieszki, słuchajcie, jakiś nożownik, znów dziecko zaatakował nożem, i to faktycznie coś jest w tym dziwnego, bo ostatnio są ataki z nożami na dzieci. Nie pamiętam, żeby to kiedyś takie były wypadki, co chwila na przykład, nie? A tutaj, wiesz, tu u nas jakiegoś przedszkolaka nożem ożenił, to teraz w Dublinie skrajna prawica zrobiła zamieszki od razu, bo podobno to obcokrajowiec dźgnął.
0: No, on nadpigmentowiec, somalijczyk, tak.
1: Czyli jednak... No, jak się wpuszcza ludzi z różnych takich regionów, gdzie ludzie są przyzwyczajeni do tego, że się biega, strzela, dźga, no to potem nie jest takie znowu dziwne, że on przyjedzie do cywilizacji i też biega, strzela, dźga.
0: To raz, a dwa też taka permisywna polityka, na co choćby ta Szwecja nieszczęsna cierpi. Ktoś mi ostatnio opowiadał, na coś mądrego się powoływał, ale nie pamiętam co, także nie pamiętam dokładnie na co, więc potraktujcie ten mój najbliższy wywód jako pewną taką anegdotkę, gdzie właśnie ta osoba opowiadała mi o źródłach tego kryzysu imigracyjnego w Szwecji, z uwagi na to, że wówczas prawo szwedzkie właśnie było wówczas w sensie na początku lat 2000, na przełomie wieków było bardzo permisywne, że jeżeli przyjechałeś i miałeś tam mniej bodajże niż 15 lat, byłeś otoczony super opieką, dostawałeś mieszkanie, dostawałeś wykształcenie, dostawałeś jedzonko i tak dalej, o nic się nie musiałeś za bardzo przejmować. Potem te osoby, które tam zostały, które tam trafiły, zaczęły sprowadzać swoje rodziny i zaczęły wykorzystywać kolejną lukę w prawie szwedzkim, i znowu mówię to jako anegdotę, bo ktoś mi tak powiedział, nie weryfikowałem tego, gdzie według tego prawa bodajże na jedną osobę w rodzinie przysługuje 25 metrów kwadratowych mieszkania. Więc jeżeli sobie taki sprowadził 14-osobową rodzinę z Pakistanu, no to wówczas musiałeś dać mu adekwatny metraż. I stąd się wzięły te wszystkie strefy no-go, te wszystkie problemy, z uwagi na to, że okej, to prawo jest fajne, jeżeli chodzi, powiedzmy, o faktycznych uciekinierów, którzy za bardzo nie mają sensu opcji, żeby zrobić cokolwiek fajnego ze swoim życiem. Natomiast ktoś mądry pomyślał, ej, kurde, a może by tego tak trochę nadużyć? I oczywiście to prawo wycofano z czasem, ale już były te osoby, których to prawo dotyczyło, które sprowadziły swoje rodziny, które tam były. Oni się cały czas rozmnażają. No i Szwecja ma dokładnie to, na co się pisała de facto.
1: Straszne rzeczy. Nie chciałbym tu w Polsce sprowadzać takich. Wiem, że to jestem wsteczny i ciemnogród i nacjonalista ultraprawicowy skinhead, wiem, ale...
0: Nie, krawiec, jesteś ciemnogronem i bez tego, także spokojnie.
1: Bez tego też, dobrze. Ale dzisiaj mnie wszyscy obrażają, o logo pytają, piszą tu takie różne jakieś rzeczy, smutno mi, Boże. Chyba zaczynam być wierzący. Jak trwoga, to do Boga. Idę się modlić do Jana Pawła II. Cześć. Papa. Cześć. Idę sobie. Nie, żartuję. Jeszcze chwilę posiedzę.
0: Dzień dobry, niebo. Pan dzwonił. Szybko, szybko, bo tutaj mamy w kolejce Izrael. Szybko pan.
1: Panie Boże, przyszedł jakiś ateista i chce porozmawiać. Proszę, to powiedz mu, że mnie nie ma. No.
0: Uwielbiam ten żart.
1: No, dobry. Tu jeszcze gdzieś miałem jakiś żydowski żart w zanadrzu. Gdzie ja
0: aż tak ci się kanał na YouTube znudził?
1: To już nie wolno żydowskich. Czy czytanie żydowskich żartów to antysemityzm?
0: Wiesz co, nie wiem, ale odkąd mi YouTube przerwał audycję o zamachu w Monachium, to mądrzejsze o tym nie wspomnieć.
1: No właśnie, tak ostatnio sobie tutaj nabraliśmy animuszu i to tam nie bójmy się, to jest ostatecznie ktoś żywy tam na końcu sprawdza. A Kotkiewicz zrobił kiedyś audycję zupełnie nieantysemicką, gdzie padały różne słowa związane z tematem i pach, i nie ma. No, wcisnął Bilderberg przycisk i nie ma, i pach, i nie ma. No.
0: Znaczy bardziej akurat jakaś maszynka wtedy wcisnęła przycisk, zresztą odwołanie poszło i jakoś się udało z tego wykaraskać. No natomiast trauma do końca życia, nie powiem.
1: To ja tu przeczytam. Dzieci mają wymienić największe postacie w dziejach ludzkości. Zgłaszają się po kolei do odpowiedzi. Klimaszewski mówi: Chrystus, bardzo dobrze. Kaczkowski mówi: Mojżesz, dobrze. Szczepaniak: Zygmunt Freud, znakomicie. Malinowski: Einstein, doskonale. Księżak: Zamenhof, doskonale. Kwiatkowski: Spinoza, dobrze. Chwila milczenia, na koniec podnosi rękę Moniek Schwarzkopf. Ten gruby Kasperski z naszej ulicy. Z jakiego powodu? A niech goje też kogoś mają. No. Ha, ha, ha. Marcin Chudzik do nas dołączył.
0: To ja podziękuję za dalszą dyskusję. Miłego wieczoru.
3: Czekaj, gdzie uciekasz? Nie uciekł.
1: I poszedł sobie. No to tego się bałem.
3: Dlaczego poszedł?
1: Nie wiem, może cię nie poważa na przykład, ale nie uważa cię za godnego dyskutanta może? Nie wiem.
3: Czekaj, ale to jest nasz szanowny kolega z Australii o imieniu Jacek, tak? Jacek, dobrze pamiętam?
1: Nie, Jacek był wcześniej też, ale sobie poszedł, kiedy oddawałem mocz, niespodziewanie zniknął. A to był Kotkiewicz, były drugi kapitan nocnego radia, miłośnik debankowania spisków, twórca między innymi kanału Sprawdzam, gdzie różne szurskie teorie rozwiewa w proch i może dlatego nie chciał z tobą rozmawiać, bo cię uznał za szura na przykład. I to szura... I to szura niereformowalnego na przykład.
3: Level tak zwany pro.
1: Dokładnie.
3: Słuchaj, ja nie, ogólnie to nie jestem szurem, bo ja tutaj dla kolegi aplauz, jak najbardziej, jak się wyłączył z rozmowy, spoko. Teraz tak. Nie wiem, czy Ziemia jest płaska i nie wiem, czy jest okrągła, ewentualnie wypukła. Albo wklęsła. Nie mam pojęcia. Więc teorie, konkretnie rzecz biorąc, bo ogólnie teorie spiskowe biorą się przede wszystkim od kształtu Ziemi. No tutaj pominając, wiesz, tam systemowe, tam dogmaty, niedogmaty, kościelne, niekościelne, każdy się zastanawia, dlaczego ktoś wpadł na pomysł, żeby wynaleźć kulę ziemską, ale po co? Po to, że jak wystartujesz, dajmy na to, w prawą stronę, opierdalasz cały okrąg kuli ziemskiej i spotykasz się w tym samym momencie, tylko z lewej strony. Wiesz, o co chodzi? Tu chodzi o zataczenie kręgu. Jeżeli ktoś by wpadł na taki pomysł, a może to nie jest okrąg, a może to jest płaszczyzna, jak sobie pójdę w pizdu, to może gdzieś zajdę. Pomyślałeś o tym?
1: No, ja tam będę wiecznie przypominał, że teoria naukowa i teoria to trochę różne sprawy, bo teoria to może być, jak powiesz, że Księżyc jest z sera, a Ziemia ma kształt banana i to jest twoja taka teoria, a teoria naukowa to jednak jest coś więcej troszeczkę, trochę inna bajka, ale podobnie się nazywa, tylko czasami się ludziom myli. No, nie wiem, czy będziemy wracali tutaj do przekomarzania się o kształt Ziemi. Ja pozostanę tu konserwatystą i będzie, uważam, że okrągła. Jednak ostatnio potwierdziło się, że Księżyc powstał na skutek kolizji ciała niebieskiego z Ziemią. To pierdyknęło, się oddzielił. Wierzę, że ludzie tam latają, wierzę w dowody, przekonują mnie dowody, które świadczą o kulistości jednak i tak dalej, ale to zostawmy, to kształt Ziemi. Może coś o in vitro byś na przykład parę słów powiedział, czy jak ty to widzisz, albo wcześniejszy temat o tych związkach naszych elit ze służbami rosyjskimi, wcześniej radzieckimi, albo jakiś inny temacik?
3: Słuchaj, wszystkie tematy ogólnie są kontrowersyjne, a konkretnie rzecz biorąc, są to tematy na dzień dzisiejszy ściśle monitorowane przez służby. A konkretnie tutaj nawiązuję do twojego przypadku, twojego radia. I tutaj bez kozery chciałbym powiedzieć, że twój serdeczny kolega, gdzie twojego kolegę poznałem? U ciebie na radiu. Tam była audycja, ja byłem połączony z niejakim C i uczestniczyliśmy w double streamie u ciebie, a konkretnie rzecz biorąc o Michała.
1: No i co z tym Michałem?
3: Z tym Michałem było tak, że Michał oficjalnie powiedział, że rozesłał pisma do różnych służb, żeby monitorowały jego kanał, jego treści. Nie wiem, w jakim celu on tam określił, nie pamiętam, można odtworzyć stream. I chciałbym zauważyć, że jeżeli chodzi o odgłos, wydźwięk kanałów alternatywnych, być może to radio jest alternatywne, nie wydaje mi się, ze względu, że prowadzący ogólnie jest konserwatystą i zakłada, że Ziemia jest okrągła, więc zakładając z góry, nie jest to kanał alternatywny, tylko humorystyczny te klimat. Ale reszta kanałów, tak zwanych alternatywnych, ewentualnie patologicznych, czytaj jak chcesz, są już od dawna monitorowane na wniosek pisemny. A jeżeli chodzi o wniosek pisemny, służby muszą się do tego odnieść. Bo tak na gębę to sobie można, wiecie, załatwiać. Ale jeżeli jest pismo, jeżeli jest wniosek oficjalny, formalny, z uzasadnieniem, z potwierdzeniem, no to niestety, panowie i panie, jesteśmy monitorowani w sposób profesjonalny. Co ty na to, Krawiec?
1: No, dziś na chwilę wszedłem na kanał Czosnka sobie i tam akurat rozmawiali o tym, że właśnie ten typ z kanału, z tego, z Projekt 28, to pewnie on stoi za banem kanału tam Czosnka,
3: nie,
1: bo
3: on
1: daj mi skończyć, nie. Kurwa, daj mi skończyć, jak mnie wkurwia, jak mi ktoś przerywa co chwilę.
3: Przepraszam, co ty się tak zburzyłeś?
1: Bo nie lubię, jak mi ktoś przerywa co chwilę.
3: Krawiec, to nie to. Ty łagodny jesteś ogólnie. Coś cię musiał ugryźć.
1: To, jaki jestem, to zostawmy. To nie jest temat. I rozmawiają tam o tym, że ten z Projektu 28 wysłał jakieś pisma i to pewnie stąd przyblokowali. No i to nocne radio z tym związane. Także rozpuściłeś taką, napędziłeś jakby takie spekulacje jakieś. co ja wytłumaczyłem tam, napisałem, że Michał jedyne co zrobił, to wysłał pisma w swojej sprawie związanej z jego pobyciem w sekcie i to wszystko. A wyciąganie z tego wniosków, że teraz ktoś na pewno jego kanał ogląda i patrzy, kto tam dzwonił, a Marcin Chudzik, a on się też pojawia u Czosnka, to Czosnka też obserwujemy, bo chyba tym torem idziesz, to jest nieuprawnione i to tak daleko bym nie szedł, bo to są już jakieś czyste spekulacje troszeczkę, no.
3: Tak, tak myślę. Myślisz?
1: Tak myślę.
3: Ale za to ci nie płacą, no nie?
1: Za co?
3: Za to, żebyś tak myślał.
1: Płacą. Słuchacze mi płacą, tak. Dostaję od różnych ludzi pieniądze.
3: Bardzo fajnie. Nie do tego piję. Piję do tego, że ci tak zwani agenci, oni mają stricte za to płacone. Żeby monitorować kanały, do czego nawiązuję? Nawiązuję do tego, że wczoraj, przedwczoraj usunięto, a konkretnie rzecz biorąc zbanowano dwa kanały, pana D i pana C. Usunięto streamy, nie wiem, gdzieś tam później słuchy chodziły, że to moja wina, kurwa, to dzieje jak moja. Szlachetny Piotrek się do tego przyznał, że to jest jego wina. Ja w tym nie brałem udziału, ale dwa kanały poleciały raz, dwa w pizdu. Rozumiem.
1: To prędzej bym właśnie zakładał, że może to Piotrek szlachetnie, w szlachetny sposób doniósł uprzejmie.
3: Co ty, on...
1: Ale każdy może zgłosić kanał i wtedy kto tam rusza weryfikacja, czy coś jest na rzeczy, a myślę, że Piotrek, no, on nie kryje się ze swoją nienawiścią tam do społeczności, tam Czosnka, czy
3: czemu
1: coś.
3: Nie, czekaj, on nie jest nienawistny. Tutaj nie ma mowy.
1: No, to, mnie, bo... to ujmę to inaczej.
3: A dlatego mówisz, że jaka nienawiść? Czy ty widzisz, żeby mu piana z ust szła, jak on to mówi?
1: Dobrze, to nazwijmy to niechęcią, jakkolwiek. No, w każdym razie ma powód, żeby tam zgłaszać, bo nie lubi, nie poważa i, go, no to, i krytykuje te osoby, no to mógł to zrobić.
3: Marcin, słuchaj, o co chodzi.
1: Nie mów do mnie Marcin, prosiłem, jestem krawiec.
3: Ty mnie nigdy o to nie prosiłeś, więc pierwszy raz powiedziałem, pierwszy raz odsłuchuję.
1: Wielokrotnie na antenie mówiłem, znaczy nie jest to jakaś wielka sprawa, bo się nie kryję ze swoim imieniem, tylko tak się przyjęło, no używam pseudonimu, ale spoko.
3: Przepraszam, nie słyszałem.
1: Proszę.
2: Ale ja mówiłem, cześć Marcin Chudzik, cześć, chciałeś ze mną rozmawiać, Jacek z Australii z tej strony, mi płacą za dzwonienie do nocnego radia i to dobrze. Więc skoro mi płacą, no to zadzwoniłem, żeby zarobić jeszcze więcej.
3: Ja to personalnie nie mówiłem.
2: Myślałem, że chcesz ze mną rozmawiać. Ja
3: do ciebie personalnie nie mówiłem, tylko ogółem.
2: Aha, ale pytałeś się o mnie z 10 minut temu. Słyszałem, czy jestem jeszcze na antenie, więc postanowiłem zadzwonić.
3: Mi tutaj wpadło na myśl naszego kolejnego słuchacza, czykolwiek kolegę, Jaśka z Toronto. Bo ja z tobą rozmawiałem o samolotach, ja sobie sprawdziłem to paliwo, w ogóle analizowałem ten temat, o którym myśmy rozmawiali, tak żeśmy się poznali. Ale pamiętam jedną audycję, gdzie pan Jasiek z Toronto poruszył kwestię tankowania tych samolotów i on miał jakiś tam ogólnie on temu mnie mógł dowierzać, że samoloty mogą tyle brać na siebie, ile są w stanie te skrzydła udźwignąć.
2: Tak,
3: i on dlatego, bo to mnie tak troszkę... Ja tylko skończę. Mogę, czy nie?
2: Tak. Tylko chciałem dopowiedzieć. Mów.
3: To proszę, no mów.
2: Nie, wiem, że on nie mógł wierzyć z tego, co pamiętam Jasiek z Toronto, że samolot zabiera więcej paliwa niż sam waży. To rzeczywiście było dla niego nie do zrozumienia. Pamiętam, tak, był taki spór. No, niektórym się to może nie mieścić w głowie.
3: Ja już się teraz zastanawiam, czy tutaj jest konkluzja między tym, ile on jest w stanie zatankować, powyższając wagę ogólnie samolotu, czy jest w stanie zatankować do skrzydeł, które tu uniosą.
2: No chyba się i o to. Nie mógł tego i tego dowierzać.
3: No ale wiesz, kolor ogólnie twoje waży, skrzydła swoje. Ja biorę na logiczne myślenie. Jeżeli... on jest w stanie zatankować do skrzydeł tutaj korpusu, nie wliczając. A Jasiek mówił, że korpus również.
2: Znaczy nie, no, do całej masy samolotu liczy się też i fuselage, czyli właśnie korpus, ale kadłub, to nie jest korpus, a kadłub po polsku, więc jak najbardziej trzeba liczyć też kadłub. Natomiast rzeczywiście o tym samolocie, o którym my rozmawialiśmy, który jest takim największym, największą zagwozdką dla szurów, to jest właśnie A380, czyli ten największy pasażerski samolot. Nawiasem mówiąc, leciałem nim tydzień temu i za tydzień znowu się wybieram. I ten samolot zabiera paliwo tylko do skrzydeł. I on całe, grubo ponad 100 ton, 160 ton, 150 ton jest w każdym skrzydle. No ale ponieważ siła nośna powstaje na skrzydle, więc tam nie ma żadnych napięć, po prostu siła nośna powstaje na skrzydle, idzie, ciągnie go do góry. No.
3: Tak to działa. Wyporność powietrza.
2: Nie. Wyporność nie ma z tym nic wspólnego. Wyporność to jest to w balonach, w aerostatach ma znaczenie. Aha. A siła nośna powstaje w zupełnie inny sposób niż wyporność. To jest inny. To jest, na powstaje. Siła nośna na skrzydle, tylko powiem jedno zdanie, powstaje dzięki temu, że nad skrzydłem masz trochę szybszą prędkość powietrza, do czego powstaje podciśnienie. To powstaje sprawa Bernoulliego. I dodatkowo kąt natarcia skrzydła powoduje, że tak skrzydła się, powietrze, które uderza w dół skrzydła, znaczy pod kątem, też dodatkowo się dodaje do tej siły nośnej. Czyli siła nośna bierze się z dwóch rzeczy.
3: Opowiedz mi, co to znaczy masa powietrza względem temperatury powietrza.
2: Nie wiem, o czym mówisz. No, masa powietrza, jakieś powietrze...
3: Masa to jest gęstość. Masa, rozumiesz, zbita masa albo rzadka masa. Masa powietrza względem temperatury powietrza. Proszę?
2: Masa powietrza zmienia się z temperaturą oczywiście, znaczy mas, konkretnie jego gęstość powietrza zmienia się, to znaczy ilość masy w metrze sześciennym, ale to ma znaczenie przy aerostatach, przy balonach, tutaj, dlatego właśnie balony.
3: Ale to jest względem temperatury, czy nie?
2: Ale co jest względem temperatury? Znaczy masa się zmienia, masa w objętości, czyli gęstość powietrza zmienia się wraz z temperaturą, tak, zgadza się oczywiście.
3: Czyli
2: ale
3: wyższa,
2: to nie ma nic wspólnego z samolotami. Ale
3: nie ma,
2: tak. Ale w przypadku samolotów to nie ma znaczenia kompletnie. To ma tylko znaczenie.
3: No ale jak? Nie ma znaczenia, ale to ma według mnie, z tego co ja wiem, no to ma stricte znaczenie, jeżeli chodzi o szybowce. Ja nie mówię samoloty, tak jak masz rację. Nie samoloty, ale szybowce, owce.
2: Tak, szybowce, tak. To polega na tym, ja ci powiem, jak to ma znaczenie. Szybowce się unoszą na prądach powietrza, dlatego mogą lecieć na kilkaset kilometrów, a prądy powietrza powstają w ten sposób, że powietrze ogrzane idzie do góry. Dlatego, że właśnie, że mają mniejszą gęstość. Więc oczywiście masz rację, dla szybowców to ma znaczenie. To ma też znaczenie w samolotach, dlatego, że samoloty, im zimniejsze powietrze, tym fajniej się lata. Dlatego, że dana objętość powietrza...
3: Ogólnie moc silników, prawda? Dlatego fajnie się lata, bo silniki są mocniejsze.
2: Tak, to prawda, tak, masz rację, ale nie tylko o to chodzi. Chodzi bardziej o nośność. Masz rację, że jeżeli jest zimniejsze powietrze, to ono jest gęstsze.
3: Przepraszam, bo tutaj taka konkluzja, temperatura wyższa unosi samolot do góry, a temperatura niższa, jednak ona go nie że ściąga w dół, ale nie pozwala lewitować. A temperatura wysoka pozwala lewitować, dlatego masz dwa razy wyższe osiągi.
2: Nie, dwa razy wyższe osiągi raczej nie. Ja bym nie powiedział, że on pozwala mu lewitować, to za dużo powiedziane. Po prostu w zimniejszym powietrzu...
3: Wysoka temperatura unosi.
2: Nie. Mylisz dwie rzeczy. Poczekaj, Marcin. W zimniejszym powietrzu lepiej się lata, dlatego że powietrze jest gęstsze i tak jak mówisz, lepiej pracują na tym silniki i lepszą mają nośność.
3: Tak.
2: Ale to nie jest tak, że samolot lewituje z tego powodu, bo on nie lewituje i nie, nie jest też dwa razy mocniejszy.
3: Wyższa temperatura to lewituje, bo wyższa temperatura unosi do góry, nie ściąga w dół, bo to są jony dodatnie, więc one cię wyciągają do góry.
2: Nie mają jony z tym nic wspólnego. W przypadku samolotu, w przypadku szybowców, które są bardzo lekkie, mają duże skrzydła, ciepłe powietrze powoduje prądy, które wznoszą się do góry i na tym szybowiec może lecieć do góry, a dlatego, że jest leciutki i dlatego, że ma specjalnie zbudowane skrzydła do tego. W przypadku samoloty nie latają na prądach powietrza w górę i ciepłe powietrze dla samolotu nie ma żadnego znaczenia. Poza tym, chłodniejsze, to trochę przyjemniej się lata i to tyle. Łatwiej.
3: Nie, ogólnie przyjemniej, bo temperatura tych wszystkich mechanizmów musi być chłodzona, prawda?
2: Nie, ale to nie o to chodzi.
3: Klimatyzacja lepiej działa, no tak powiem.
1: A na czacie, przepraszam, przerwę, bo tak a propos wcześniejszego tutaj tematu banu kanału, Mito Rybka, tak się ktoś podpisuje, nie wiem, czy to może to Bartłomiej Rybka, który też tam się pojawia od czasu do czasu, ostatnio się z kimś tam nawet ściął, chyba z Brianem, czy z Jaśkiem z Toronto. Piotrek tu nie mógł tego dokonać, to moja inicjatywa. Pozdrawiam Nocne Radio. Ja się odcinam od wszystkich, którzy gdzieś zgłaszają, donoszą, nie lubię, nie poważam, nie szanuję, nie moja bajka, men. No ale tu niby się ktoś przyznał. Dobrze, przepraszam, już skończyłem.
2: No to zobaczcie, zostawmy może te aerodynamice rozmowy, bo chyba za bardzo to ludzi... Ludzie chyba nie.
1: No właśnie nie, bo przybywa, słuchaj, nawet już 124 tak? osoby. To super interesujący temat. Pogadajmy o tych samolotach znowu dwie godziny właśnie. Czemu on lata, ten samolot? I się wykłócajmy o to.
2: Kto pozwolił latać? Nie? Kto pozwolił latać?
3: Ja bym chciał moją taką historyjkę po skrócie powiedzieć, jeżeli chcecie wysłuchać.
1: A dziś masz tak dziwny aparat mowy, ci pracuje, jakbyś się jak za dużo muchomorów prawie... może, no.
3: Tak. Słuchaj, teraz tak, pytanie. Czy możesz udostępnić kamerę, tak żebym ja pokazał, gdzie teraz przybywam i co ja teraz robię? Jest taka możliwość, czy nie?
1: Oczywiście, bardzo chętnie udostępnię kamerę i pokażmy, jak jesz te muchomory.
3: Ja nie chcę pokrzywiać, ale ja cię też mogę na tym kiedyś złapać spokojnie, a czykolwiek już wcześniej słyszałem, że miałeś też taką szarmancką mowę.
1: A ty to tak nazywasz, że szarmancka, no to niech ci będzie. To, że szarmancki, aset dodaje.
3: Ja,
1: no.
3: ja ci... Jak ktoś, to ci powiem po francusku.
1: No, słyszałem ostatnio, tak. całkiem nieźle ci to idzie.
3: Czekaj. Powiem ci tak. WZ très charmant. Po francusku. WZ très charmant.
1: Czyli szarmancka WZ-ka, takie ciastko.
3: WZ, pan jest, albo ty jesteś tutaj, W to jest ogólnie pan, ale jak nawiązujesz kontakt werbalny, czyli vis-a-vis. Vous êtes très charmant. Jesteś pan bardzo szarmancki. Okej? Okay? Słuchaj, odpal tą kamerę, kurwa. Pokażę, o co kamon.
1: No to pokazuj.
3: A tutaj, w kwestii samolotów, kolega jest jeszcze z nami, czy już opuścił arenę?
2: Kolega jest z nami. Kolega jest z wami, tak.
3: Słuchaj, jaka sytuacja. Moim marzeniem było sobie kupić samolot. Kupiłem sobie ULF, Ultra Low Flight Machine, tak? Dobrze mówię? ULM,
2: tak.
3: Ultra Low, czekaj, M. Co to M znaczy? Ultra Low Machine? Nie.
2: Nie, jest Ultra Light Aircraft, to są Ultra Light Aircraft, ale to tego jest M w tej nazwie... Dobre pytanie, pamiętam.
3: Właśnie, bo pisze, nie, ULA, tylko ULM, tak. Prawda?
2: Ale chcę zacząć, na czego polega to M? W sumie muszę sprawdzić, dobre pytanie, nie pamiętam, od czego to jest.
3: Ja ci powiem, że robiłem na to kurs przyspieszony we Francji, żeby mieć papiery, żeby kupić ULM-a. ULM, Ultra Long, kurde, jak to M się nazywa, nie pamiętam.
2: Sprawdzę, czego tu pochodzi. Myślę, dobre pytanie, że na ultra
3: ULM.
2: To musi... ULM. Tak, masz rację, ale z czego tu pochodzi ta nazwa? Zaraz ci powiem, sprawdzę. Bo masz rację, nigdy nie zastanawiałem.
3: Skąd to M? Krawiec, nie zawracamy gitary ogólnie? Masz czas? Jak nie, to ja się będę zrywał, wiesz. Nie chcę zajmować anteny, no nie? A tak w ogólnie to puściłeś tą kamerę, czy nie?
1: Nie udostępniłeś kamery, więc nie mam co puścić.
3: Czekaj. A jak o co? Co? Czekaj, jak?
1: Widzicie, Marcin ma taki talent, że nie ma samolotu, a lata też po tych...
3: Miałem, tak. No.
2: Tak.
3: A teraz... No. I co tam?
2: To jest ultralight motorized, czyli ultralekki zmotoryzowany, przecież żeby to odróżnić od szybowców.
3: Tak. Ale ogólnie motolotnia to już podlega pod ustawę.
2: Pod ustawę na pewno tak, ale nie pod ULM-y chyba. Pod ULM-y to po prostu nie, motolotnia nie podlega pod ULM-y. Natomiast pod ustawę tak, zdecydowanie.
1: Co się...
2: cisza, prawda? Tak, nie robi ciszy.
1: Chyba się rozłączył, ale się to... znów
3: nie, kamerę chcę odpalić, kurde, mam wyłączoną kamerę ogólnie.
1: To powinieneś mieć tam taki przycisk jakiejś kamerki.
3: Mam na dole, ale jest popilaty, nie jest normalny.
1: Mhm. Znaczy, nie
3: ale
1: ma...
3: ja kamerę w okienku... Nie, to ty musisz zaakceptować. Ja kamerę widzę w okienku. Ty zaakceptuj.
1: No ja tu nie mam nic do zaakceptowania, wiesz?
3: Na dole masz na środku.
1: No mam, ale to jest moja kamerka i ja ją teraz odznaczyłem w razie czego, ale już mi się pojawiło, że nie może, bo ja nie mam kamerki. No. I to wszystko. Halo.
3: Dobra.
1: Dobra, jakoś się obejdziemy i tak pewnie byś w masce był, tak? Jak Zorro znowu.

0: No bo się nie da.
1: Poproś na czacie, żeby zadzwonił.
0: No już mu napisałem. Zaraz się powinien tu jeszcze raz połączyć. No, rozmyty obraz trochę. No, jakiś samochodzik.
1: Czemu jest rozmyty? Nie mam pojęcia. Czekaj, jak to wyłączyć?
0: Wiesz co, dobra, to zostawmy to, bo i tak jest...
2: Proszę, do siku mnie zostawiłeś teraz na chudzikiem?
0: Nie. Tutaj się rozłączyło, wiesz, i bo odebrałem Marcina i ciebie odłączyło i nie mogłem ciebie połączyć, a teraz przechodzę na zwykłą rozmowę. Nie będzie kamerki, bo i tak jest rozmyta, a ja sobie gram w Minecrafta, to jest ciekawsze.
2: No też tak myślę. No dobrze, to już pogadałem o tych samolotach. Także no, może nie wiem, zadzwoni teraz. Słyszałem, że jakiś ciekawy słuchacz w ogóle dzwoni. Jeszcze nie słuchałem. Jakiś taki bardzo wierzący Piotr Szlachetny, czy ktoś taki, może byś odebrał. Bo ja chciałem posłuchać, jak będzie. No. I Marcin. No.
0: A czemu akurat Piotra Szlachetnego chcesz?
2: Słyszałem o nim dużo, a jeszcze nikt nie słyszałem, żeby dzwonił. Dlatego.
0: On chyba się obraził, bo go ostatnio nie chciałem odebrać. Pierwszy raz jak zadzwonił, to akurat byliśmy tutaj w doborowym towarzystwie. Fajnie się gadało, bardzo na takie tematy ciekawe i obawiałem się, że jak odbiorę... Ktoś tu próbował dzwonić się? Obawiałem się, że jak go odbiorę, to będzie tutaj zbyt dużo osób i zakrzykiwanie, bo Piotr trochę zakrzykuje. Drugi raz jak dzwonił, to był Czosnek, wróg Piotra, to nie chciałem kończyć rozmowy z Czosnkiem, żeby się nie rozleciała rozmowa, żeby se Czosnek nie poszedł, więc też go nie odebrałem. Powiedziałem ostatnio swoje zdanie na temat Piotra, że czasem tak jest, że ktoś nas irytuje, tak po prostu, i więc nie wiem, czy będzie chciał tu dzwonić. A jednocześnie chciałbym się jednak trzymać tej zasady, że każdy tutaj może zabrać głos, ale taką dodatkową cegiełką tutaj tego, że nadajemy na innych falach, było to, Piotr u audycji u Michała stwierdził, że no jak wiemy, wszyscy szanujemy Jana Pawła II bardzo. Potem się okazało, że jest przeciwko wychowaniu seksualnemu, że to szataństwo jakieś, więc wyszło, że jest takim ultrakatolikiem. Też mi trochę nie po drodze. No więc tak troszkę się tu nie klei to wszystko jakoś.
2: Ja też szanuję Jana Pawła II, aczkolwiek bardzo lubię memy z nim. I tak jak mówiłem ostatnio, każdy powinien mieć memy z Janem Pawłem II za to, co z nim zrobiono. No to bo już tymi memami nie tyle wkurwia Jana Pawła II, co Turbo Katoli, więc ja polecam wszystkim memy z JP2. No to tyle.
0: A za co najbardziej szanujesz Jana Pawła II? Za to, że za rozwój AIDS w Afryce, a może za wprowadzanie takiego prawa, żeby ksiądz, co molestował, to się spowiadał u drugiego księdza, a nie żeby go prawo dotyczyło, takie prawo wprowadził?
2: Tego akurat nie szanuję, za te rzeczy tego nie szanuję, ale chociaż przede wszystkim nie szanuję go za to bronienie pedofilii i za zmiany odnośnie budowania, że ludzie są święci, za to ich nie szanuję, natomiast szanuję go za to, że za tą taki dorobek naukowy, książki, które napisał, bardzo mi się podobały, więc dlatego szanuję, no i za to, że jednak przeciwstawiał się tej komunie mocno i jak tylko mógł, to ich denerwował, to tych szanuję, natomiast to są rzeczy, za które go nie szanuję. Natomiast co do tej sprawy z Afryką, to ja może coś powiem. Bo często się mówi tak, że ponieważ Jan Paweł II mówił, żeby nie używać prezerwatyw, to rozpowszechniło się HIV w Afryce. I wszyscy słyszeli, wszyscy, jak Paweł II mówił, to wszyscy słuchali i nikt nie używał. Ale oprócz tego Jan Paweł II mówił też przecież jako katol, żeby uprawiać seks tylko po ślubie. I za to, że o to go już czarni w Afryce nie słuchali w tej sprawie Jana Pawła II, ale w sprawie prezerwatyw słuchali, ale w sprawie seksu po ślubie to już nie słuchali. Dziwni ci ludzie tak wybiórczo tego Jana Pawła słuchali, bo gdyby go słuchali do końca, żeby mieć wstrzemięźliwość taką płciową i też nie jestem święty, nie uprawiałem seksu tylko po ślubie, ale skoro by go słuchali, to nawet bez tych prezerwatyw by się obyło. Więc to jest takie trochę dziwne, że wszyscy mówią, że no dobra, to przez niego ten AIDS. Ja myślę, że oskarżanie papieża o to HIV w Afryce to jednak troszeczkę jest nadużycie. To ja bym go tak nie przesadzał z oskarżeniami papieża o to. Tu bym, no raczej nie.
0: A że nic nie zrobił, jak w Irlandii było, jak było, że... No to może...
2: Ogłosimy krawiec, oczywiście, że tak. No, sprawie...

0: nadużyć seksualnych kościoła, Jan Paweł II to w ogóle matwuje, no, nic z tym nie zrobił, tak jak powinien. I to jest wielka skaza, dlatego ja uważam, że Jan Paweł II nie powinien zostać świętym. I to był błąd, już to o tym mówiłem. Natomiast, no.
1: To nie chodzi nawet o nadużycia, tylko że pochwalał dyktaturę de facto kościelną w tej Irlandii. Mu to odpowiadało. Ale to jak podobała mu się dyktatura, to logiczne też, że podobało mu się, że pomniki mu za życia stawiają, bo dyktatorzy tak lubią. Czuł się takim trochę dyktatorem, nie?
0: Ale nie, ciekawe, że papież, wyobraź sobie, że ktoś by zrobił jakieś ulicę Krawca w Środzie Śląskiej. Protestowałbyś?
1: Ulicę to może nie, chociaż pewnie bym protestował, bo nie lubię kultu jednostki w ogóle, ale papież nie, chyba lubił.
0: I właśnie, czy powiem szczerze, że to jest też coś, za co nie lubię Jana Pawła II i tak jak mówiłem, Lecha Wałęsy. Bolka i Lolka za te dwie rzeczy nie lubię. Za to, że lubią, jakim się stawia pomniki za życia, przyznaję. Bardzo mnie to wkurza. No, to i Bolek, i Lolek.
1: Rozumiem. A która na przykład z encyklik Jana Pawła II uważasz, że jest wartościowa? Bo chętnie bym jakąś znalazł wartościową, sobie poczytał.
0: Encyklikę?
1: No.
0: Wiesz co, takiego encyklika o pracy. O, ale ona się nazywała... Kurwa, teraz nie przypomnę.
1: No jakieś tam humorum lelum polelum, no nieważne.
0: Nie.
1: No.
0: Ja ci mówię, już ci mówię. Fides et ratio, to chyba była ta. Tak, to była ta, czyli... Nie, no właśnie, Fides et ratio to była o wierze, to była dobra. Veritatis splendor była niezła i ta o pracy, która się nazywała... Przepraszam, nie przypomnę sobie, która była o pracy. Te trzy, moim zdaniem. A natomiast ja bardziej ceniłem jego książki, moim zdaniem. Były lepsze i bardziej przystępne niż encykliki. Nie wiem, czy czytałeś jakieś... Ja czytałem, ja mogę powiedzieć, że chyba przeczytałem wszystkie jego książki. Chociaż
1: o,
0: już jakiś czas wstępu.
1: Proszę.
0: Miałem na to fazę, jak on zmarł, czyli tak lata 2005-2010. To książka, która najbardziej mi zapadła w pamięć, to jest właśnie Pamięć i tożsamość, zdecydowanie. I to wszystkim polecam. Ona jest w ogóle, okazała się bardzo taka, no, prorocza moim zdaniem, w sprawach na przykład Unii Europejskiej. To Pamięć i tożsamość jest bardzo dużo mówiąca i taka, no ciekawa do przeczytania. I polecam. Także
1: no,
0: one
1: no
0: bardziej...
1: kiedyś tutaj coś czytaliśmy, ale dla mnie to był taki świętojebliwy bełkot, tak wiesz, 100% formy, 10% treści niezbyt ciekawej. No...
0: Ja nie jestem fanem jakiegoś, wiesz, Jana Pawła II. To nie jest zupełnie mój... Ja nie jestem psychofanem, może tak. Natomiast ja bym tak. Ja bym jednak... No, o, właśnie, ta książka do Polaków. Tak, do moich rodaków była dobra, tak, dokładnie. Myśli o kapłaństwie, no takie były trochę dla mnie może mniej ciekawe. Pamiętam, jak to czytałem. Ta książka o małżeństwie, kurde, nie mogę wspomnieć, jak się nazywa, bardzo dobra jest, Jana Pawła II.
1: To ty, tak mówię, to ty aż taka konserwa jesteś, przepraszam bardzo, że tobie te konserwatywne rzeczy tak się podobają, że tam nierozerwalny związek mężczyzny, kobiety.
0: Tak, tak. Jestem wielkim fanem nierozerwalności małżeństwa, polecam wszystkim. Tak. Nie, no, ale podajmy tekst o małżeństwie, no, generalnie, czy o związkach, może tak, no, nie wiem, nie widzę w tym nic złego, czemu to jest śmieszne? Tego nie rozumiem.
1: Ja to tak bardziej hopsiub do przodu i bardziej progresywny staram się być, wiesz, a nie taki jakiś dziad.
0: To pokłóćmy się o coś.
1: Było jak było.
0: Czekaj. Jaki fragment małżeństwa, czy jaki fragment życia z kobietą, czy życia w rodzinie uważasz, że jest zły z punktu widzenia konserwatywnego i powinien być bardziej progresywny? No to który?
1: No na przykład dla mnie może być i taka rodzina, dwie lesbijki czy dwóch homoseksualistów w sumie.
0: Ale też może być. Ale przecież ja nie uważam, że nie mogą być. Ja nawet przeciwnie, ja jako konserwatysta byłem wielkim zwolennikiem, jestem do dzisiaj zwolennikiem małżeństw dla ludzi tej samej płci. To jest konserwatywne moim zdaniem.
1: To Jan Paweł II...
0: No Jan Paweł II w tej sprawie może by się ze mną pokłócił, ale w sprawie na przykład tego, jak ludzie powinni, właśnie, że ludzie powinni się wiązać na długo i próbować budować rodzinę, a nie żyć jak tacy ludzie, którzy żyją tylko dla siebie, no to ja się bym pogodził z Janem Pawłem II, myślę, w tej sprawie. Że jednak moim zdaniem jest jakimś celem człowieka pozytywnym, takim, który warto podążać za nim, na przykład są dzieci, przekazanie dalej. To jest ważne i warto tego słuchać.
1: Ktoś chyba żeby tam nie żyć z rowerka spadł. No, no, no.
2: Nie z rowerka, tylko klucze mi się wysypały, w garażu jestem, pokazywałem auto, robię, słuchajcie, wy słuchacie, wy rozmawiacie, siedzicie przed telefonami, przed laptopami czy tam tabletami, a ja siedzę w garażu, naprawiam samochód, ogólnie robię lift zawieszenia takiego auta terenowego, który mi posłuży do wożenia lasu, z lasu drzewa, drewna. Bo się zawieszał, rozumiecie, na takich kolejnach i podwyższam go o 15
1: minut. Dobrze, dobrze. Tutaj MyStream pisze, wszystkie kłamstwa związane z Piotrem Szlachetnym mają zostać sprostowane. Piotr Szlachetny nikogo nie zgłaszał. Bartłomiej Rybka przyznał się do zgłoszenia Gabriela Tarasiuka. No czyli to tam wcześniejszy słuchacz to faktycznie był Rybka, przyznał się, okej. Okay. Ja mówiłem tylko, że bardziej bym stawiał na i to wszystko, co tu zostało powiedziane, biorąc pod uwagę, że Piotr nie darzy sympatią i pomstuje tam na kanał Czosnka, no to on mi przyszedł do głowy, to wszystko. Ale tutaj nikogo nie oskarżałem. Dziękuję. Dołączył jeszcze do nas Mario tutaj. Chyba pierwszy raz dzwonisz, tak?
3: Ja już kiedyś dzwoniłem. Mhm. Cześć.
1: Czy ty masz głos zmieniony przez syntezator jakiś? Modulator?
0: Nie, ja... Gangster ja dzwonił.
2: On ma głos się Mikołaja.
3: Ja po prostu dzwonię z krzaków.
2: Nie, ja tylko panu...
1: Okej, okay, to kojarzymy oczywiście Mario z krzaków, ze Wkrzaków.
3: Jacek, tak? Co ty wiesz o Boeingach?
0: Ja? Nic. Boeing tylko na tym. Widziałem raz na obrazku.
3: Troszkę wazelinki. Ja chciałem tutaj Jacka pozdrowić. Lubię go słuchać. Dziękuję. Taki wartościowy głos w tej debacie. No. Co chciałem powiedzieć? Dwa zdania tylko szybko.
1: Kto tam tak szumi? Weź się wycisz, Marcin, bo tam szumisz.
0: Marcin, a teraz?
3: O, raz, dwa, trzy. O, teraz się nie słyszę fajnie.
0: No, o, teraz chciałem... dobrze?
1: Dobrze.
3: Tak, tak. Chciałem tylko powiedzieć, że przeraża mnie. Przerażają mnie te szurskie kanały, których jest wysyp taki ostatnio. Naprawdę. To jest masakra. Jest taki kanał Szabel, tak? Coś takiego? Czy...
1: Tak.
3: No i ostatnio pierwszy raz coś tam napisałem na czacie. Jedno zdanie i zostałem na przykład opanowany. A napisałem, że Rosjanie to nie są nasi bracia.
1: O, to przykład trollingu. Żegnamy.
3: I to jest masakra, że ludzie słuchają w ogóle takich kanałów i nie wiem, traktują je jako jakąś źródło wiedzy. To jest przerażające.
0: Ale Mario, nie przejmuj się, przecież nie wiem, czy wiesz, daliśmy odpór 3 miesiące temu i było prostowanie szabli na kanale Nocne Radio.
3: To nie, to ja się nie, wiesz, aż tak nie jestem zaznajomiony z tym, natomiast no przerażające dla mnie było to, jak dużo osób no, tam chodzi, słucha i jak prawdę objawioną przyjmuje. Drugie, słuchałem jakiegoś innego kanału, już nazwy nie wymienię, tam był taki użytkownik, też na B, tyle powiem, 4 litery i no i był takim kapłanem, nie? To jest taka sekta, nauczał, dawał nauki, to jest masakra, no naprawdę po prostu...
0: A co nauczał? O czym mówił?
3: Znaczy, mówię teraz, no wiesz, o takich jakichś szurskich opowieściach typu, że wiesz, jest energia taka niebieska, jest zielona, jest fioletowa, że...
2: Akaszy czytał.
3: No, ale wiesz, przerażające jest, że kobieta zadzwoniła, która opowiadała tam, że na przykład bierze swoje dziecko małe, chyba córeczkę bodajże, właśnie do, na jakieś bioenergoterapeuty i zakładają temu dziecku jakiś, nie wiem, hełm czy kask. I ona tak mówiła to z takim, wiesz, że jakby temu dziecku nawet krzywda się działa, to ja nie wiem, czy ona by nie mówiła, wiesz, to do twojego dobra, dziecko, bo to jest, wiesz, pan tutaj wie, co z tobą zrobić, nie?
2: Takie dziecko tutaj też trzeba interpretować, w którym roku, wiesz, jeżeli dziecko, kobieta mówi, że to dziecko ma tam, dajmy na to 18 lat albo 8, to jest też różnica, wiesz.
3: Nie, mówiła o jakiejś tam, chyba to była 10-letnia dziewczynka, czy... No już nie chcę kłamać i wprowadzać w błąd, natomiast było to dziecko, niepełnoletnie na pewno. Natomiast tak sobie pomyślałem, bo pierwsze co mi się skojarzyło, to jak była taka afera chyba w Zakopanem, co też przychodziła matka z dzieckiem, jakąś dietę leczniczą, czy głodówkę leczniczą, taką zapisał ten gość, że to dziecko zmarło. No i to też była taka głośna sprawa. Jakoś tak pierwsze, co skojarzyło mi się z tym, że takie kanały bywają niebezpieczne jednak, niestety. Że internet jest fajny, możemy się pośmiać, nie? Możemy tam sobie robić beki i tak dalej. Natomiast no, niektórzy ludzie biorą to na poważnie, takie rzeczy, nauki, pseudonauki.
2: Znaczy ja bym tutaj... Ja bym tutaj podsumował, że to są skrajni indywidualiści, wiesz?
3: Tak, no bym nie to wiem, podsumował. Czy to jest skrajność, bo jak posłuchałem, naprawdę,
2: to skrajni indywidualiści.
3: Jest sporo, o, tak bym powiedział. I tych ludzi,
2: ale odbiorcy w ogóle to jest grono 300 osób.
1: Jak jest Marcin Chudzik albo Piotr Szlachetny, to zawsze jest mówienie jednocześnie, że dwie osoby naraz mówią, bo oni mają takie ADHD radiowe, zawsze 100 myśli na sekundę i wolą mówić niż słuchać. I to zawsze jest takie, czekaj, bo to jest, i tak zawsze tak, no ale to tak, widać, tak to musi być już.
3: Ja skończyłem. Dziękuję.
2: Nie ma rady.
1: No, zgadzam się. Tak. Nawet teraz, jak Mario się żegna i mówi, dobra, to ja idę, do widzenia, to Marcin w tym samym momencie, nie, to nie tak, bo to tego. I to
2: nie, ja powiedziałem, to, czy ma rację, tak. Czy nie ma racji. Tak, nie, bla. No co ty?
1: Tak.
2: Nie wyodrębniaj. Proszę cię.
0: Lajtowo. Słuchajcie, ja też się będę żegnał, bo jakoś tak chyba audycja siadła lekko, bo próbujemy zmieszać dwa światy, których się zmieszać nie da.
1: Tak.
0: Próbujemy zmieszać szurów z nieszurami. Ja tylko powiem, Bieszczad, no właśnie to, o czym się charakter, to, co Mario mówisz, to jest moim zdaniem często przyczyna tego, że ludzie wolą właśnie mówić niż słuchać, a przede wszystkim wolą mówić niż czytać. Zanim samemu coś zrozumieć, samemu coś ogarnąć. Na przykład Bieszczad pisze na czacie, silniki działają na zasadzie takiej, że muszą się od czegoś odepchnąć, a próżnia to takie coś, że nie ma ludzi, bo czego możemy się odepchnąć. No i tyle w temacie. Nie ma co tutaj panować, prosty jak drut. Mylisz się, Bieszczad. Silniki zależy jakie. Silniki śmigłowe i turbośmigłowe muszą się odpychać od powietrza, od medium, a odrzutowe nie muszą, bo właśnie to, że wyrzucają z siebie spaliny, to nie muszą mieć tego, z czego się muszą opychać. Tutaj działa trzecia zasada dynamiki Newtona, a silniki rakietowe mają po prostu zapewnione powietrze z zewnątrz i dlatego działają. Także Bieszczad, do książek, moi drodzy. Nie lubię tego używać, ale do książek. No i to tyle na razie. I
3: Jacek,
0: pozdrawiam.
3: Jacek, jeszcze mam pytanie jedno.
0: No dalej.
3: Bo tam Tasiek z Joronto pisał, że z poziomicą leciał i że było... że Ziemia jest płaska, nie?
0: No, tak mówisz, jest prycia? Tak mówisz. Jak zaczął, to chyba wie, nie? Chyba oczywiście, że...
2: Teraz pytanie. Jedno pytanie. Poziomnica ustawiona względem horyzontu czy samolotu? Bo de facto, jeżeli Ziemia jest okrągła, to poziomnica... Wasserwaga, tak zwana, powinna wskazywać w dół, czyli kulka powinna być przesunięta w prawo, jeżeli Ziemia jest okrągła. Bo tutaj, badając horyzont przez tak zwane rybie oko, nie ma nigdy pewności. Ale jeżeli zbadamy sobie poziom, rozumiecie, samolotu, to wtedy wyjdzie, że kąt pochylenia powinien być ogólnie kierunkiem lotu, dajmy na to w lewo, obniżony, czyli kulka idzie w prawo.
0: No, nieprawda, Maciej. Nie jest tak, jak mówisz. Ale już mi się nie chce tego...
2: On cały czas idzie w dół. samolot cały czas okrąża, czyli dziobem tak zwanie nurkuje, tak?
0: Nie, nie, absolutnie.
2: No jak inaczej, jakby nie nurkował, to by leciał prosto, czyli wystrzeliłby się poza orbitę.
4: A ja przyleciałem do was, cześć.
0: No, on się tam jest.
2: Musi dołować, nie. Musi, dziobę musi dołować, bo musi okrążać kulę.
0: Nie musi dołować.
2: No jak to inaczej mi wytłumaczysz? Słucham
0: dlatego,
2: twoje...
0: Dlatego, że dołowanie to jest, czyli jak mówisz, czyli tak zwane nurkowanie, czy w ogóle schodzenie z dołu, to jest schodzenie względem powierzchni Ziemi, a nie względem jakiegoś abstrakcyjnego punktu dookoła Ziemi, więc ponieważ samolot lecąc cały czas dookoła Ziemi, tak w kółko... Samolot lecąc do kuzie. Ale daj mi kurwa skończyć. Czemu ty masz taki talent do przerywania? To jest tak niefajne. I tak,
1: bo
0: tak
1: jego gówno, bo jego gówno obchodzi, co ty masz do powiedzenia. Ale... Po prostu.
0: Tak.
2: Prawie. Ale ja się technicznie pytam, jak, jeżeli chodzi o poziomnicę tak zwaną w samolocie, ona musi być nachylona, dajmy na to, jak leci w lewą stronę, musi być nachylona w dół, czyli kulka, dajmy na to, tego powietrza idzie w prawo. Nie ma innej opcji, bo zatacza okrąg. No co ty mi tu mówisz teraz? Jak nie musi być? Przecież mamy przyciąganie tak zwane jądro Ziemi. Dajmy na to, albo dajmy na to, no, Black Rock.
3: Jeszcze inna opcja. Stasiek miał kiepską poziomicę chińską jakąś, najtańszą z
0: tego. Nie kupujcie poziomicę.
2: No jak, w dół. O czym wy mówicie? Okrągłość. Musi iść
4: chyba, żeby nie ma wciągania. Ważna informacja, słuchajcie, bo zaraz zapomnę. Bo właściwie tylko pod to dzwoniłem. Nie chcę, żebyście się kłócili o te samoloty, bo to nie ma znaczenia.
1: Nawet wiem, co będziesz chciał tutaj.
4: No właśnie o to chcę
1: tak,
4: powiedzieć, żebyś nie publikował specjalnie, bo się za bardzo przyłożyłem i wyszedł mi plakat, a nie logo. Także Jacek pewnie będzie niezadowolony. Za dużo czasu poświęciłem. Ja logo muszę szybko zrobić, a nie tak się starać. Myślałem, że nie zauważyłeś po prostu.
0: Zauważyłem to. Tam, ale to właśnie był właśnie plakat audycji chyba, nie? Bardziej.
4: No bo wyszedł mi plakat zamiast logo, bo się mówię, za dużo się przyłożyłem.
0: Słuchajcie, no to ja ogłaszam konkurs. Nagrodą jest uścisk dłoni prezesa. Kto mi wyśle ładne logo, tego o tym wspomnę na audycji. I także kto teraz... No, graficy do piór, tyle mogę powiedzieć.
1: Dzięki. Etam.
4: A co? Co źle zrobiłem? Dobrze zrobiłem. Ja tutaj czynię dobro, a ten zły. No. A co miałem robić?
0: Sam na siebie to ściągnąłeś trochę. Ludzie sobie zaczynają robić z tego jaja, bo to zaczyna robić śmieszne. Więc no, ja bym powiedział, że to tym razem nie jest na Etama, no. Tak ci powiem szczerze. Bez obrazy. Ja do tego podchodzę z jajem. Ty też podchodzisz do tego z jajem.
4: Znaczy ja nie wiedziałem, że to jest taka poważna sprawa, krawiec, dla ciebie. Ja myślałem, że po prostu można zrobić i już, nie?
3: To Etam, cześć Etam, jak ząb?
4: Oj, dziura ogromna, cały czas na kisielkach jem, ale schudłem przez tydzień, schudłem 6 kilogramów.
3: Przez ten ząb?
4: No bo jem jogurty i kisiel, bo mam rozrywany cały dzień.
0: Sprawę do ciebie, dobrze, że dzwonisz, sprawę do ciebie Etamie, drogi.
4: No.
0: Słuchaj, ja będę w Szczecinie w ogóle przez święta. To z 5 dni łącznie będę w Szczecinie. Może na jakieś piwo się umówimy w Szczecinie.
4: Na piwo to nie, bo ja nie piję, ale ja nie wiem, gdzie ja będę w święta. Znaczy, będę pewnie w Szczecinie, tylko jeszcze nie wiem, gdzie, wiesz, bo co ja masz możliwe...
0: Ja mogę i na Pomorzany, i na Prawobrzeże podjechać. To żaden problem.
4: Prawobrzeże to nie, bo ja jestem na Prawobrzeżu zawsze, ale zobaczymy, jak to wyjdzie, nie?
0: Znaczy, nie jest to? Tylko to gdzieś na Prawobrzeżu mieszka?
4: Nie, no ja mieszkam, no czekaj, już teraz się sam pomyliłem, w którą stronę ja mapę oglądałem w myślach, w Lewobrzeżu, ja mieszkam na Lewobrzeżu.
0: Na Pomorzanach mieszkasz, to ja wiem, ale tam twój tata mieszka na prawym brzegu, tak mi się wydawało.
4: No, nie, ja mam w tej chwili trzy nieruchomości w Szczecinie, także...
0: Kamienicznik się znalazł, to nie wiedziałem, to gratulacje.
4: No, znaczy nie, to nie jest aż takie proste, to wyjaśnić wymagało, ale nie chcę za dużo wyjaśnień robić, bo po co. Natomiast no, tak, troszkę się, że tak powiem, przelogowuję tutaj w różnych miejscach. Natomiast wracając, że tak powiem, do tematu dentysty, to powiem wam szczerze, że że faktem jest, że schudłem przez tydzień prawie 7 kg. No tak 6,5 można powiedzieć na samych jogurtach i samych kiślach. I tak niestety ale, mam.
3: Ale powiedz co dalej z tym zatem. Tak nie możesz...
4: No jak co dalej? No dalej, jak was to ciekawi. To byłem na drugiej wizycie, gdzie zainstalowano mi takie coś, co podobne jest do watki z jakimś takim spirytusem. Strasznie mi śmierdziało z gęby po tym. Po to, żeby się utworzył skrzep, bo niestety u mnie się naturalnie nie chciał stworzyć skrzep, który zamyka później dziąsło. No i mam w tej chwili to zamontowane i na razie muszę uważać na to, żeby tego nie wypłukać, więc muszę jeść przez słomkę kisielek albo jakiś jogurcik. Także jestem ciągle wściekły, bo nic gęstego zjeść nie mogę. No i tak jeszcze będzie do chyba do przyszłego wtorku albo środy, jakoś tak mam zapisaną wizytę, gdzie mam iść i sprawdzić. A wszystko wiecie przez co? Wszystko przez to, że facet nie miał nici w gabinecie. I mówię autentycznie, nie miał nici, żeby mi zaszyć to po prostu po wyrwaniu. Bo gdyby zaszył, to by się skleiło i by było święty spokój.
3: To schabowy ci się śni po nocach.
4: Nie, bo ja schabowych praktycznie nie jem, ale powiedzmy, że kebab mi się śnił ostatnio, bo tak ostatnio raz na 2 tygodnie staram się tego kebaba zjeść, żeby już tak całkiem sobie niczego nie odmawiać, nie? No, także ten. Także, a jak będziesz w Szczecinie, to jak najbardziej, to się tam jakoś zgadamy. Jak bardzo chcesz mnie, że tak powiem, osobiście poznać, to nie ma problemu.
0: Będę chyba 5 dni w Szczecinie. Dokładnie w okresach świąt. No dobra, słuchajcie, ja się też będę już ewakuował, bo już mi się o samolotach nie chce gadać i o poziomicach w samolocie. Nie wiem, może wezmę poziomicę, bo w sobotę lecę do Polski, to może wezmę poziomicę, wam pokażę, że poziomica jest prosta.
4: Teraz to się laserowej używa, takie lasery z was strony.
0: Laserowe poziomicy w samolocie, to wyjdę w kajdankach, wiesz, mnie wyprowadzą, więc może wezmę tak, wiesz, starą, konserwatywną.
4: No, ale jest jeszcze jedno wyjaśnienie tego zjawiska, że samolot leci i ściąga go grawitacja w dół. To jest to, że gdyby Ziemia była płaska i poruszała się ruchem jednostajnym do góry, to wtedy byłoby to samo zjawisko. To jest nie do rozróżnienia zresztą. Ruch jednostajny do góry takiej płaszczyzny, gdzie mamy nad tą płaszczyzną różne poruszające się pojazdy, które przyciąga grawitacja, to jest równoważne, nie?
0: Znaczy wtedy byłaby grawitacja, prawda? Istniała, to prawda, tak.
4: No, ale to tak jak z windą. Jak nie wiesz, że się poruszasz, to jak gdyby nie jesteś w stanie stwierdzić tego, tak? Czy to jest grawitacja, czy to jest... No może poza tym, że jak będzie szybciej, to będziesz cięższy, nie?
0: Mm-hmm. No, to się zgodzę. Ale ja jednak się opieram, że Ziemia jest okrągła. Tak z moich obserwacji, to prawda.
3: A dopiero zobaczysz po prostu.
0: Tak, mogę wam pokazać na przykład teraz, że u was jest noc, to u was będzie ciemno, u mnie jest jasno, chociaż jest pogoda taka średnia, zachmurzona.
4: Kilka tygodni temu jeden Polak, jakiś raper chyba to był nawet, taki dosyć znany medialnie gościu, niestety nie pamiętam nazwiska, bo ja to tylko czytałem albo słuchałem, wykonał za 20 tysięcy złotych eksperyment z balonem stratosferycznym, poleciał na 36 kilometr i zrobił zdjęcie i za cholerę nie ma tam tego zakrzywienia, nie? Jest za nisko.
0: Jest dużo za nisko. Ale tam, no policz to nawet. Dużo za nisko. Przy promieniu Ziemi 6000 km, to jest dużo za nisko. Tak naprawdę trzeba dojść do granicy wszechświata, żeby to zobaczyć. Zresztą widać, jak jest, a kamery z niektórych rakiet są, to dopiero widać to dużo wysoko.
4: No w każdym razie tak mu to wyszło z tej wysokości, nie? A balonem polecicie maksymalnie na 50 km, tak? To jest taka granica gdzieś, kiedyś zresztą uznawana za granicę kosmosu. Mało brakowało, abyśmy byli pierwsi, Polacy byliby pierwsi na tej wysokości. W sierpniu 1939 roku był skonstruowany potężny balon gdzieś tam na hali koło Zakopanego. Niestety wiatr porwał go i drugi lot zaplanowali na 3 września, a to już było za późno, nie?
0: No, niestety. Myślę, że niestety bracia z Daudry, przepraszam, jeszcze powiem Mario, to bardzo, bardzo dużo nam zrobili złego w tym, co zrobili w 1939 i ja im tego nie zamierzam zapomnieć, mówiąc szczerze. Polska byłaby w zupełnie innym miejscu.
3: Wyobrażam, Jacek, jak ty wylądujesz z tą poziomicą, a tam takie nagłówki będą wszędzie. Płaskoziemcy go nienawidzą. Odkrył, że Ziemia jest okrągła.
0: To agent, to opłacony agent, coś ty. Ja i tak jestem na hitliście szurów, myślę, po tej audycji prostowanie szalone.
3: A było jakieś głosowanie? O Jezus, jak ja jestem bardzo nie w temacie.
0: Nie, nie, głosowania nie było. No musisz wbić głosowanie.
3: Myślałem, że jakaś ankieta była. A, okej. Okay. Myślałem, że jakaś ankieta była.